0: Polaków chce także wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich weteranów. Dla ludzi, którzy zabijają i niszczą Ukrainę, nie powinno być miejsca w Europie. Komentował Igor Taro, estoński minister spraw wewnętrznych. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: A w aktualnościach jeszcze powracamy do kraju. Hotele dla zwierząt oraz hodowle psów i kotów muszą zarejestrować działalność u powiatowego lekarza weterynarii. Właściciele takich placówek mają na to czas do 18 czerwca. Obowiązek nakładają nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt, tłumaczy lekarz weterynarii dr Monika Michałowska.
2: Jeżeli tego zgłoszenia nie dokonają w tym terminie, będzie to oznaczało brak spełnienia warunków do dalszego prowadzenia działalności. Taka działalność musi być nadzorowana przez inspekcję weterynaryjną w celu zapewnienia zgodności prowadzenia tej działalności z obowiązującymi przepisami prawa.
1: Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt weszły w życie w marcu. Dostosowują polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Dziś sporo chmur w większości regionów z większymi przejaśnieniami we wschodniej części kraju. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 do 26 stopni możliwe przelotne opady deszczu.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Chińskie znaki.
4: Świąteczne wydanie chińskich znaków. Tomasz Sajewicz, dziękuję, że jesteście Państwo dziś z Polskim Radiem 24, a ja zapraszam na opowieści o Tajwanie z różnych perspektyw. Tak się składa, że troje naszych rodaków i mogę powiedzieć moich przyjaciół związanych jest z Tajwanem w różnych sferach. Olimpia Kot związała swoje życie z badaniami kultur rdzennych Tajwanu. Aleksandra Bielakowska z tajwańskiego biura Reporterów Bez Granic przypomina światu i nam wszystkim, że wolność słowa nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią dbać, szczególnie w Azji. Marcin Jerzewski z European Value Center for Security Policy, częsty gość chińskich znaków, buduje mosty między społeczeństwami Polski, Unii Europejskiej i Tajwanu. Dziś chińskie znaki z Tajpej, a świąteczne opowieści zaczniemy od podróży z dr Olimpią Kot w głąb rdzennych społeczności Tajwanu.
5: Dla chyba większości z nas Tajwan, jak myślimy sobie o Tajwanie, to jest wyspą, gdzie mieszkają Tajwańczycy, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że trudna i ciekawa jednocześnie historia tej wyspy nieodłącznie związana jest z ludnością rdzenną, ludnością aborygeńską. Czy w ogóle w ten sposób można określać rdzennych mieszkańców Tajwanu?
6: Teraz już termin rdzenna ludność jest bardziej popularny, ale do niedawna w wersji angielskiej na przykład aborygeni też określali siebie mianem aborygenów. Dopiero zmieniło się to kilka lat temu i staramy się już mówić o rdzennej ludności, natomiast według rdzennej ludności, jeśli użyje się terminu aborygeni, oni nie mają nic przeciwko temu. Łatwo ich przeoczyć, powiedzmy, dlatego że stanowią tylko niecałe 3% populacji, czyli to jest około 600 tysięcy osób, z których połowa mieszka w miastach, a połowa dalej w górach. Możemy je podzielić na kilkadziesiąt grup, z tym, że obecnie zostało zaakceptowanych i uznanych 16 grup. I wśród tych grup są grupy, które właśnie mieszkają w górach, które mieszkają na nizinach, chociaż tych jest zdecydowanie mniej. Te grupy po prostu różnią się strukturą społeczną. Jeśli popatrzymy na podział taki historyczny, tak jak wcześniej wspomniałam, były grupy, które mieszkają na nizinach, które mieszkały też w górach. Wtedy wchodzi jeszcze w grę kolejna grupa, tak zwani historyczni aborygeni nizinni, czy rdzenna ludność mieszkająca na nizinach historycznie, którą określa się takim zbiorczym mianem Pinpudzu, czyli to są grupy, które mieszkały kiedyś na nizinach. I ten podział nie ma nic wspólnego z podziałem administracyjnym, po prostu historycznie te grupy mieszkały na nizinach, zostały zasymilowane, ale teraz część z nich walczy o

0: to, żeby odzyskać albo uzyskać po raz pierwszy status rdzennej ludności.
1: Mnie najbardziej interesuje taka kwestia społeczna, jak to wygląda, dlatego że w większości miejsc, gdzie jest ludność rdzenna, ludność aborygeńska, niestety już sama obecność to jest trudna historia, też jest powód czasem do konfliktów wewnątrz społeczności. Jak to jest na Tajwanie? Czy obecnie w tym społeczeństwie, które jawi się nam jako demokratyczne, otwarte, które ze względu na swoją trudną sytuację, taką geopolityczną, ceni sobie demokrację, równości. Wiadomo, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie mniejszości seksualne mają swoje prawa bardziej niż w innych częściach Azji. Jak to jest z ludnością rdzenną?
0: Tajwan ma bardzo skomplikowaną historię i historycznie rdzenna ludność oraz Tajwańczycy podlegali dyskryminacji na przykład po 1945 roku. Można powiedzieć, że rdzenni mieszkańcy podlegali jej podwójnie, dlatego że pewne mechanizmy dotyczyły i lokalnych Tajwańczyków, Hanów i rdzennych mieszkańców, ale też rdzenni mieszkańcy byli też dyskryminowani przez Hanów zamieszkujących od stuleci Tajwan. Także wśród tych takich ogólnych mechanizmów oczywiście był zakaz używania języków. Przez setki lat, odkąd na Tajwan przybyli Holendrzy i Hiszpanie, lokalna ludność rdzenna traciła swoją ziemię na rzecz osadników z Chin. Także to jest ta pierwsza warstwa. Drugą warstwą były powszechne stereotypy też na temat rdzennej ludności, na temat ich zachowań, na temat ich kultury, na temat ich wyglądu. To zaczęło się zmieniać oczywiście kilkadziesiąt lat temu, już w czasie w ogóle narodzin ruchów społecznych na Tajwanie, na początku lat 80. i później kontynuując aż do dzisiaj. W związku z czym aborygeni lub rdzenna ludność również była uczestnikami tych ruchów. Zazwyczaj to były odrębne ruchy, które miały na celu uzyskanie praw rdzennej ludności, czyli te działania dotyczyły na przykład zwrotu ziemi, która została zagarnięta. Możemy zacząć znowu od czasów holenderskich poprzez okupację japońską, Kuomintang, aż do dzisiaj. A drugi większy ruch dotyczył zwrotu tożsamości, uznania nazwy rdzennych mieszkańców po chińsku, takiej, jaką rdzenni mieszkańcy uznali za najbardziej odpowiednią, czyli Yuan Zhumin.
1: Co to oznacza?
0: Czyli to jest ludność, która mieszkała od początku. Oraz zwrotu tradycyjnych imion i nazwisk rdzennej ludności, ponieważ wszystkie nazwiska zostały zmienione po przybyciu Kuomintangu na nazwiska chińskie. Natomiast oczywiście rdzenni mieszkańcy mają własny system nadawania imion, a ponieważ to są języki austronezyjskie, oczywiście nie mają też nic wspólnego z imionami, nazwiskami chińskimi.
1: Czy udało się wprowadzić też zapis tych imion rdzennych do dokumentów oficjalnych?
0: Tak, i to dopiero niedawno, właściwie 2 lata temu. Od 2 lat rdzenni mieszkańcy na przykład przy meldunku mogą wpisywać tylko w alfabecie łacińskim swoje tradycyjne imiona i nazwiska. Wcześniej mogli to robić, jeśli obok było nazwisko chińskie, albo kiedy ich tradycyjne imiona i nazwiska były przetranskrybowane na chiński.
1: Dlaczego na Tajwanie zajęło to tyle lat? Mówisz o tym uzyskiwaniu praw, o tych sytuacjach, które no, postrzegane są jako kamienie milowe, miały miejsce raptem kilka lat temu. Dlaczego dopiero teraz? Co takiego się wydarzyło na Tajwanie? Do czego musiało dojść, że ta dyskusja dopiero w drugim dziesięcioleciu XXI wieku miała miejsce?
0: To jest moja ocena. Może gdybyśmy porozmawiali z reprezentantem rdzennej ludności, może miałby inny obraz sytuacji, ale to nie była rzecz paląca. Były ważniejsze odzyskanie ziemi, czy ogólny status rdzennej ludności, który zakończył się wprowadzeniem ustawy zasadniczej dotyczącej rdzennej ludności, katastrofy naturalne, przesiedlenia związane z katastrofami naturalnymi. Według tego, co ja obserwuję, po prostu były inne, ważniejsze problemy do rozwiązania niż właśnie kwestia tradycyjnych imion i nazwisk. Poza tym możemy mówić dużo o języku właśnie, dlatego że teraz, moim zdaniem, to są dalej bardzo optymistyczne oceny, że 30% rdzennej ludności dalej posługuje się językami austronezyjskimi. Natomiast poprzez lata asymilacji też nie było takiego dużego odzewu ze strony rdzennych mieszkańców, jeśli chodzi o oficjalną zmianę imion i nazwisk. I do tej pory tylko 5% spośród tych członków rdzennej ludności zdecydowało się na zmianę tych nazwisk.
1: Porozmawiajmy o języku, bo to jest niezwykle ciekawe. To, że tylko tyle procent decyduje się na zmianę nazwisk na języki rdzenne,

0: że to też świadczy o tym, że one zanikają, że coraz mniej osób mówi, czy jest też być może w jakimś ograniczonym zakresie jest też taki ruch rodzin, które pokazują, że te tradycje są żywe, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
1: I tak, i nie. To jest złożony proces, dlatego że możemy patrzeć na działania rządu i możemy patrzeć na działania społeczności. W czasie tego procesu asymilacji nastąpiła stopniowa utrata języków. Mówimy o językach, prawda? Bo to nie jest jeden język. Każda grupa ma swój własny język. W każdej wiosce praktycznie mówi się troszkę w inny sposób i to też rodzi nowe problemy. W 1998 roku weszła pierwsza ustawa o edukacji rdzennych mieszkańców i ta ustawa zakładała właśnie ochronę praw do edukacji i ochronę do języka, więc to był taki pierwszy etap. Później miało miejsce wprowadzanie kilkuletnich programów dotyczących ochrony języka, więc wyglądało to tak, że w szkołach, najpierw do szkół podstawowych wprowadzono język danej ludności. W międzyczasie też Rada Ludności Autochtonicznej od 2001 roku wprowadziła testy języków rdzennych ludności. Na te programy została przeznaczona bardzo konkretne fundusze, ale te programy nie przekładały się na wykorzystanie języka i praktyczną naukę języka, dlatego że na przykład w każdej wiosce język brzmi troszkę inaczej. Innych słów się używa i teraz niekoniecznie nauczyciel, który uczył tego języka dzieci w podstawówce, mówił tym samym językiem, który dzieci słyszały od swoich babć i dziadków.
0: Trochę jak nasz tutejszy język na Podlasiu, powiedziałbym. Od wsi do wsi zupełnie inny.
1: No właśnie. Wtedy i dzieci wracały do domu i dalej nie mogły się porozumiewać ze swoimi dziadkami. I zauważ, że mówię dziadkowie i babcie, a nie do końca mama i tata, dlatego że jest jednak ta przerwa pokoleniowa w używaniu języków rdzennych. Druga kwestia to działania poszczególnych społeczności. Właśnie są teraz już szkoły, które oferują naukę języka danej konkretnej społeczności i to już w przedszkolach albo w szkołach podstawowych i są też specjalne klasy, które używają tylko języka, czyli to nie jest któryś tam z przedmiotów w tygodniu. Niestety dalej nauczanie, jeśli chodzi o czas poświęcany na nauczanie rdzennych języków, jest bardzo ograniczony, bo to jest tylko 40 minut w tygodniu na przykład, więc to jest zupełnie niewystarczająca, ale są też klasy imersyjne tak zwane, które używają tego języka jako przedmiotu wykładowego, powiedzmy.
0: Obserwując to wszystko, czy jest powrót do tych języków? Z jednej strony mamy na pewno tendencję związaną ze stabilizacją sytuacji i samych ludności rdzennych i używanych przez nią języków, ale czy, nie wiem, jest jakiś powrót do tych tradycji, czy raczej tutaj jednak chodzi bardziej o dbanie o swoją tożsamość?
1: Myślę, że obydwie te kwestie wchodzą w grę. To znaczy, że znajomość języka nie jest głównym wykładnikiem przynależności do ludów austronezyjskich na Tajwanie.
0: A właśnie, a co jest?
1: Poczucie wspólnoty. To jest poczucie na takim poziomie indywidualnym i przynależności do wspólnoty i poziomie tej danej wspólnoty, czyli to jest uczestnictwo w tradycyjnych rytuałach, powrót do wioski, zapraszanie tak zwanych swatów przed zawarciem związku małżeńskiego, przed zaręczynami. To jest tylko jeden z przykładów. Tutaj można dużo mówić o tym, dlatego że tak jak powiedziałam, połowa ludności już mieszka w miastach. Młodsze pokolenie też ma problem. Nie wie za bardzo, jak związać się ze swoją wspólnotą, która dalej mieszka w wiosce. Ktoś, kto jest częścią wspólnoty, po prostu w ten sposób uczestnicząc w życiu tej wspólnoty, buduje swoją tożsamość. Natomiast na poziomie administracyjnym są też oczywiście osoby, które nie mają statusu członka rdzennej społeczności, ale są też sposoby, żeby ten status udowodnić. Na przykład jeśli jeden z rodziców jest członkiem rdzennej społeczności, co wydaje się proste, ale jeszcze kilka lat temu, tylko i wyłącznie jeśli ojciec był członkiem rdzennej społeczności, dana osoba mogła się ubiegać o status osoby rdzennej.
0: Czyli po męskiej linii mogło to przechodzić. Tak, dlaczego?
1: Tak. Tu już wchodzimy w kwestię charakterystyki społeczeństwa chińskiego opartego na patriarchacie, bo społeczeństwa rdzenne nie są na nim oparte. Oj,
0: oj, oj. Wspomniałaś o społeczności i o tym, jak ważnym wyznacznikiem jest to w życiu rdzennych mieszkańców, ale chyba najprościej nam będzie powiedzieć na twoim własnym przykładzie, bo ty też jesteś częścią społeczności. Odkąd przyjeżdżam na Tajwan, słyszę opowieści o tobie i o twojej wsi gdzieś na południu Tajwanu. Co to za historia?
1: Ja lubię nazywać swoją wioskę właśnie swoją wioską. W tej wiosce przebywam już od kilkunastu lat. Tam zaczęły się moje badania, tam zbierałam materiały do mojej pracy doktorskiej po tajfunie Morakot w 2009 roku. Ja do wioski weszłam w 2011 roku, potem jak ona została przesiedlona.

0: I tak zaczęła się nasza wspólna historia.
1: Dobrze, to tutaj wiele ciekawych wątków. Wioska została przesiedlona.
0: Dlatego, że pierwotna wioska, która znajdowała się w górach, była narażona na obsunięcia ziemi, na spadające skały do środka wioski. Także mieszkańcy po tajfunie Morakot stwierdzili, że w ramach tego procesu przesiedlania ludności z terenów niebezpiecznych, oni również skorzystają z tej okazji, spróbują znaleźć bardziej bezpieczne miejsce i przenieść całą wioskę.
1: Jak daleko się ta wioska przeniosła?
0: Tutaj otwieramy kolejną wielką księgę. Ten proces, który trwał 2 lata, był naznaczony mnóstwem nieporozumień, szczególnie na linii rdzenni mieszkańcy i administracja państwowa. Niektórzy do tej pory nie nazywają tego przeniesieniem, ale rozdzieleniem wioski, dlatego że mieszkańcy nigdy nie stracili kontaktu z wioską w górach, bo to nie jest taka zwykła wioska. Ta wioska powstała kilkaset lat temu. Ta wioska to jest miejsce, z którego wywodzi się jedna z podgrup grupy Paiwan. Grupa Paiwan ma bardzo silne związki z ziemią, dlatego niemożliwe jest przeniesienie się do nowej wioski. Niemożliwe jest zapomnieć o tej wiosce, z której wszystkie wioski w tym terenie się wywodzą.
1: Jak daleko położone są od siebie oba miejsca? Nowa wioska i stara wioska.
0: Nowa wioska jest położona mniej więcej 20 km w linii prostej od tej wioski pierwotnej. To jest teren górski, mniej więcej 40 do 50 minut, żeby się dostać z jednej wioski do drugiej. Pierwotnie ta odległość nie miała być taka duża, dlatego że ta nowa wioska znajduje się już poza tradycyjnymi terenami właśnie tej grupy, ponieważ każda grupa wokół swojej wioski ma swoje tradycyjne tereny. Ta wioska znajduje się na terenie innej grupy, na ziemi, która została im odebrana z nacjonalizowana ponad 100 lat temu. Z tym całym procesem też się wiązały tego typu konflikty. Najbardziej przeżywały to starsze osoby, że nie mogą w każdym momencie wyjść z domu i pójść na pole, zobaczyć jak rośnie proso na przykład. Tam głównie jednak teraz się jeszcze proso uprawia, jak rosną orzeszki ziemne. Tak, to była ta grupa najbardziej dotknięta przez to przeniesienie. Młodsze pokolenie, czyli tutaj mówimy o ludziach 50-40, dalej jeździ do tej pierwotnej wioski uprawiać ziemię. Co nie było ich pierwotnym zajęciem, bo też, tak jak mówiłam, powiedzmy sobie, że większość ludzi jednak pracuje w miastach. Jednak to połączenie z ziemią jest bardzo silne do tej pory.
1: Czyli to był jednak rzeczywiście takim wstrząsem był tajfun Morakot? Po stuleciach mieszkania w tym miejscu powiedzieli, okej, to jest ten moment, że jednak mamy XXI wiek, pomyślmy o tym, żeby w bezpieczeństwie mieszkać gdzie indziej.
0: Po tajfunie Morakot nadarzyła się okazja, żeby wreszcie ten plan wdrożyć w życie, dlatego że mieszkańcy już kilkadziesiąt lat wcześniej praktycznie planowali przeniesienie, co jest takie szczególne w tej historii, ponieważ poszczególne wioski były bardzo często przenoszone przez Japończyków, później właśnie przez Kuomintang. Ta wioska właśnie od kilkuset lat tkwiła w tym samym miejscu i to tak jakby sami mieszkańcy po prostu zdecydowali o tym przeniesieniu. Po tajfunie Morakot, kiedy inne wioski też były przenoszone, mieszkańcy stwierdzili, że może wreszcie uda się po prostu przenieść tą wioskę na nowy teren.
1: W takich historiach mnie zawsze zastanawia, a co z grobami, bo to jest taki namacalny symbol pamięci.
0: To jest też kolejna ciekawa historia, bo dawno, dawno temu, jeszcze przed okupacją japońską, ludzi chowało się w domach. Pod podłogą po prostu, dlatego że według tradycyjnych wierzeń przodkowie dzięki temu wiedzieli jak wrócić do domu. Oni po prostu byli dalej członkami tej społeczności. To był największy, najbliższy fizycznie możliwy wyraz tej bliskości międzypokoleniowej, jak właśnie pochowanie członków danego klanu w tej podłodze w domu. To zostało zakazane w trakcie okupacji japońskiej, ale wracając już do czasów współczesnych, cmentarz nadal znajduje się w wiosce w górach i każda osoba, której zdarzy się umrzeć, no w większości oczywiście już teraz poza wioską, dalej jest przygotowywana do całej ceremonii pogrzebowej w większości przez mieszkańców wioski, przez członków rodziny i później ta sama społeczność przenosi ciało na wieczny spoczynek w górach. Więc to jest jeszcze taki dodatkowy przykład poczucia tej wspólnoty właśnie, że tak jak my teraz już zlecamy firmom zewnętrznym zajęcie się pochówkiem, tam jednak dalej ważne jest to, żeby osoba, która spędziła całe życie, a przynajmniej jego część danej społeczności, żeby przez tą społeczność została odprowadzona w to ostatnie miejsce.

0: domu zapala się światło. Jeśli nie ma nikogo w domu, zapala się światło, które świeci się 24 godziny na dobę, po to, żeby duchy przodków wiedziały, jak wrócić do domu.
1: W starej wiosce.
0: Starej wiosce, tak. Generalnie jest bardzo powszechny zwyczaj zostawiania włączonego światła. Kiedyś oczywiście zostawiało się paleniska, które nigdy nie gasły w domach, natomiast teraz tę rolę przejęła elektryczność.
1: Ile czasu zajęło ci zostanie swoją? Czy jesteś już swoją tam u siebie?
0: Jestem swoją i również jednak jestem dalej z zewnątrz. Także ze względu na szacunek dla lokalnej ludności nie sądzę, żebym kiedykolwiek poczuła, że jestem jedną osobą z ich społeczności, dlatego że jednak jeszcze wielu rzeczy i spraw nie rozumiem, też w swoim własnym odczuciu, natomiast prawdą jest i faktem jest, że rzeczywiście zostałyśmy właściwie też przyjęte do społeczności. Emilka ma tam swoją rytualną siostrę. Cały rytuał został przeprowadzony.
1: No to powiedzmy, rytualna siostra zasługuje na osobny wątek tej rozmowy.
0: Ile mnie zajęło to, żeby się poczuć jak w domu, w tej społeczności, żeby zostać przyjętą przez społeczność? Zajęło to kilka miesięcy ciężkiej pracy, dlatego że w momencie, kiedy ja pierwszy raz przyjechałam do wioski, mieszkańcy byli zmęczeni. To było po 2 latach przepychania się z rządem, przepychania się z innymi grupami, 2 lata niepewności, przepychania się z organizacjami pozarządowymi, wywalczenie własnej pozycji, oczywiście zderzenia różnych poglądów na świat, zderzenia kulturowe, całej społeczności z całym światem zewnętrznym, więc ja byłam postrzegana jako kolejna osoba z zewnątrz, która nie rozumie lokalnej społeczności, która przyszła pozadawać pytania, zrobić zdjęcia, napisać może kilka artykułów i która zniknie. Więc tak na początku byłam traktowana, aż po paru miesiącach z niektórymi osobami szybciej, z niektórymi wolniej, powiedzmy 2 miesiące, 3 trwało z niektórymi 0,5 roku. Nagle okazało się, że przez rozmowy, poprzez otwieranie rozmów właściwie przez lokalnych mieszkańców, zrozumiałam, że zostałam, przynajmniej moja obecność tam została zaakceptowana. Bardzo sobie cenię to, że jeśli w wiosce jest jakiś problem, może nie na poziomie wioski, ale na poziomie poszczególnych klanów, ja o tym też wiem. Dostaję telefon, że na przykład jest jakaś poważna sprawa, czy mogłabym przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja dalej jestem jednak występuję w tej roli antropologa, ale zostaję zapraszana na te obrady wewnątrzklanowe, żeby spojrzeć na to innym okiem po prostu. Także to
1: musi być fascynujące. I powiedz mi, przykład, czy sprzedać krowę temu, a nie temu właścicielowi, albo czy można posiać proso akurat o tej porze roku? No oczywiście sobie tej trochę dworuję, ale tak, liczę tak, na szczerą odpowiedź.
0: To są kwestie dotyczące zazwyczaj konfliktów rodzinnych, o których wolałabym oczywiście nie mówić w szczegółach, ale zazwyczaj po tym można poznać, że rzeczywiście jesteś członkiem przynajmniej...
1: No ale to muszą ci bardzo ufać.
0: Tak, to prawda. Mogę powiedzieć i z tego się też bardzo cieszę, że cieszę się ich zaufaniem.

0: To powiedzmy teraz o siostrze...
1: Emilki, mojej córki, która ma na imię Alui. Są w tym samym wieku. To nie jest jej biologiczna siostra oczywiście. W tej grupie Paiwan istnieje taka instytucja rytualnego siostrzeństwa lub rytualnego braterstwa. I w wiosce polega to na tym, że to jest po prostu przyjaźń, która została wyniesiona na kolejny, tak przekładając troszkę na naszą rzeczywistość, która została wyniesiona do kolejnego poziomu. Ta przyjaźń, te więzi nie występują tylko pomiędzy dwoma mężczyznami, czy tam chłopcami, lub między dwiema dziewczynkami, czy dwiema kobietami, ale pomiędzy dwoma klanami. Także zazwyczaj, kiedy dzieci są jeszcze małe i zaczynają się przyjaźnić na podwórku, rodzice obserwują, że jest taka specjalna więź przyjaźni między dziećmi, rozmawiają z rodzicami tej drugiej strony i po prostu proponują to rytualne braterstwo lub siostrzeństwo, co polega w praktyce, przekłada się na wzajemną opiekę dwóch klanów. Po przejściu tego rytualnego, tej ceremonii braterstwa lub siostrzeństwa, dwa klany zostają połączone w takim sensie, że po prostu tworzą tak jakby jeden klan, który o siebie dba.
0: Jak taka ceremonia wygląda?
1: Ceremonia wygląda różnie. Zaprasza się starszyznę, która zazwyczaj używając austronezyjskiego języka danej społeczności opowiada o obowiązkach, które łączą się właśnie z tym rytualnym siostrzeństwem lub braterstwem. I zaprasza się oczywiście rodziny z poszczególnych klanów. Na poczęstunek następuje wymiana prezentów i wtedy już rodzice z obydwu stron decydują o tym, jakie prezenty zostaną

0: zostaną wymienione. Także to może być albo mała ceremonia kilkudziesięciu osób, to może być też olbrzymia ceremonia, na którą zaprasza się większość wioski. To już zależy od decyzji tych poszczególnych klanów. Zazwyczaj po takiej wstępnej deklaracji, właśnie kiedy dzieci są małe, dotyczącej tego rytualnego braterstwa lub siostrzeństwa, w ich przypadku ta ceremonia właśnie była troszkę mniejsza. Było mniej więcej tylko 30 osób obecnych. Była przedstawicielka jednego z klanów właśnie ze starszyzny, która opowiadała, jak to wszystko ma wyglądać. Była wymiana tych prezentów. Kiedy dziewczynki będą miały 18 lat, znowu nastąpi to pytanie, czy dalej chcecie po prostu być tymi siostrami. I oczywiście różnie bywa. Mogą powiedzieć, że właściwie to nasze drogi poszły już, światopoglądy tak się różnią, że już nie chcemy być tymi siostrami.
1: Ale to piękne jest. W dzieciach się pielęgnuje taką piękną instytucję przyjaźni, zwracając uwagę na to, że to samo się nie bierze tak znikąd, że trzeba o tę przyjaźń dbać.
0: Tak, tak jak no, można też to przełożyć na nasze współczesne relacje, że zawsze trzeba dbać. Tam przy okazji jeszcze mają kogoś, kto im w tym pomaga.
1: Jak wygląda obrzędowość? Z czym ona jest związana? Czy ona jest związana z porami roku? Czy ona jest związana z regionem, z miejscem? Jak wygląda właśnie obrzędowość tej wsi?
0: Zależy, kogo zapytać, bo jest oczywiście tradycyjna obrzędowość. Jest obrzędowość, która powstała już pod wpływem zachodnich cywilizacji. Jeśli chodzi o taką obrzędowość związaną z tradycyjnym zajęciem, typu polowanie albo uprawa roli, to już zależy też od danej rodziny, od danego klanu, czy chce podążać tą drogą tradycyjną, czyli na przykład przed polowaniem przywołuje duchy przodków, na przykład albo przed zasadzeniem prosa przywołuje ducha prosa. Ja mówię o tej konkretnej wiosce oczywiście, osadzie, dlatego że tych rytuałów w zależności od tego, na którą grupę spojrzymy, jest mnóstwo. Ja tylko muszę wspomnieć o grupie Bunung, która słynie z bardzo skomplikowanych rytuałów związanych z uprawą prosa na każdym etapie od momentu wyciągnięcia nasion z poprzednich żniw, nazwijmy to, po zasadzenie tego prosa, po jego rośnięcie, proces rośnięcia, podlewania, zbierania, mają niesamowicie rozwinięte rytuały. W grupie, z którą ja pracuję, tych rytuałów tak rozwiniętych nie ma, natomiast proso tradycyjnie było podstawą wyżywienia ludności na tym terenie. Może tylko wspomnę, że osoba, która przejmuje obowiązki głowy klanu, jest też określana w języku rdzennej ludności jako wusam, czyli to jest nasienie, ziarno tego prosa. Także tak, oczywiście sadzenie prosa wiąże się z licznymi rytuałami. Bunung ma ich najwięcej, są najbardziej rozwinięte. Ale też trzeba wspomnieć, że większość mieszkańców rdzennych to są już chrześcijanie, głównie prezbiterianie, też katolicy. Na przykład w mojej wiosce, czyli w wiosce, w której ja przebywam od kilkunastu lat, są prezbiterianie i adwentyści. To już jest w zależności od danego klanu, odbywa się decyzja podążania za tymi rytuałami, ale one są czasem połączone, dlatego że rodzina, która uczęszcza na nabożeństwa, oczywiście również może odprowadzić rytuały przed pójściem na polowanie. Rdzenni mieszkańcy byli animistami. Każdy element przyrody posiadał własnego ducha, które mogły oczywiście być przyjazne lub nieprzyjazne. Polowanie nie odbywa się raz na pół roku, tylko dosyć często, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, więc takie rytuały w formie może nie inkantacji, ale zwracania się do przodków, prośba o ochronę, takie się odbywają. Jest też na przykład przekonanie, że nie należy ucinać sobie drzemki zbyt późno w ciągu dnia. Jeśli utnie się drzemkę w momencie, kiedy już następuje zmierzch, wtedy następuje takie troszkę połączenie tych światów w umyśle osoby, która zasypia, więc lepiej tego po prostu nie robić. No i oczywiście w niektórych wioskach dalej jest obecna instytucja szamanów, która już w większości wiosek właściwie już zanikła, dlatego że intensywne prace nad obniżeniem rangi szamanów, szamanek właściwie zaczęły się już podczas pobytu Hiszpanów i Holendrów tutaj na wyspie, głównej wyspie Tajwan. Te tradycje nie zanikły do końca i teraz też obserwujemy właściwie ich renesans w niektórych wioskach. Palomani kwara kalang, palomani kwara kalang, makas walay lunganta, makas walay lunganta, pangakutokan. O rdzennych społecznościach Tajwanu opowiadała Państwu dr Olimpia Kot.

0: 金针火锅，
1: 必将在十四关于中国人民
2: 有血有我，心疼放心有我。
3: Chińskie znaki.
4: Reporterzy bez granic to organizacja, która od lat zajmuje się dbaniem o standardy dziennikarskie, o wolność słowa. Kiedy mowa o takich krajach jak Chiny, trudno mówić przecież o jakichkolwiek swobodach obywatelskich. Aleksandra Bielakowska pracuje w tajwańskim biurze Reporterów bez granic. Zapraszam Państwa na rozmowę o tym, czy w Chinach istnieje jeszcze w ogóle niezależne dziennikarstwo. O chińskich naciskach na dziennikarzy w Europie, także w Polsce, i o tym, kto czyta chiński dziennik ludowy.
5: Czy niezależne dziennikarstwo w obecnej sytuacji w Chinach jest w ogóle jeszcze możliwe w jakimkolwiek wymiarze?
6: Tak, jest możliwe, ale większość dziennikarzy pracuje w podziemiu, tak naprawdę można to powiedzieć, ukrywając się przed rządem i przed partią komunistyczną, dlatego że po prostu jakiekolwiek niezależne dziennikarstwo jest zawsze związane z dużym ryzykiem aresztowań albo innego rodzaju presji ze strony rządu. Więc tak, rzeczywiście są tacy dziennikarze, ale oni są bardzo ostrożni i nie mogą pisać pod swoim własnym imieniem i też nie mogą pisać często w gazetach, które są zarejestrowane w Chinach, tak? Tylko na social mediach czy w mediach zagranicznych, gdzie piszą po prostu z Chin i wysyłają te materiały za granicę.
5: Czyli muszą być kompletnie anonimowi, żeby zachować bezpieczeństwo i móc dalej pracować, bo innego wyjścia nie ma.
6: Dokładnie tak. Zdarzyły się przypadki przez ostatni rok. Jest taki bardzo znany dziennikarz Liu Hu, który jest dziennikarzem, który został aresztowany na parę dni tak naprawdę w prowincji Chengdu za jego reportaż na temat korupcji. I rzeczywiście on podpisał się swoim własnym imieniem, ale jest to też związane z tym, że ten dziennikarz jest znany dość bardzo w Chinach i zawsze po prostu prowadził tego typu śledztwa, ale wiedział, z jakim ryzykiem się wiąże taki artykuł. Podpisał go swoim własnym imieniem, właśnie przez co został aresztowany za ten reportaż. Więc nawet w przypadkach takich znanych dziennikarzy, którzy są znani dla, powiedzmy, tego mainstreamu chińskiego, też wiąże się to z takimi rodzajem represjami i każdy dziennikarz musi być bardzo uczulony na to, co może mu się wydarzyć, jeśli będzie próbował prowadzić te reportaże czy podpisywać je własnym imieniem.
5: Co tymi ludźmi kieruje? Żeby w tych warunkach, ewidentnie przy braku finansowania, przecież tego nie robią dla pieniędzy, ryzykują bezpieczeństwem swoim, swoich najbliższych. Co nimi kieruje, żeby we współczesnych Chinach starać się przekazywać prawdę?
6: Wydaje mi się, że są takie cały czas wartości, które są dla nich bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, zdarzają się dziennikarze, którzy mają długie lata tak naprawdę doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności, którzy po prostu od tak naprawdę 20 lat są dziennikarzami, chcą po prostu kontynuować tą profesję. I zdarza się, że współpracują oni z młodymi ludźmi, uczą ich tak naprawdę, w jaki sposób być dziennikarzami. Dużo osób wyjeżdża za granicę na studia na przykład, potem wraca do Chin, więc też ma tak naprawdę ten taki syndrom rozumienia tego, jak dziennikarstwo wygląda w krajach demokratycznych i oni chcą po prostu to w jakiś sposób wprowadzać na realia chińskie. Oczywiście nie jest to proste. Oczywiście wartości takie jak wolność prasy są bardzo ważne dla społeczeństwa chińskiego. Ludzie wiedzą i nadal rozumieją, że publikowanie na temat tego, co się dzieje wewnątrz Chin, ma bardzo duże znaczenie dla obywateli, dla zwykłych ludzi, po to, żeby tak naprawdę utrzymywać w jakimś stopniu tych przy władzy, żeby dawać im do zrozumienia, że obywatele patrzą na to, co się dzieje. I to miało na przykład miejsce w czasie COVID-a, kiedy było tak dużo tych dziennikarzy obywatelskich, którzy pojechali do miasta Wuhan, gdzie doszło do rozpoczęcia się koronawirusa w tamtym momencie. I widzieliśmy około 10 właśnie takich ludzi, którzy stwierdzili, że nieważne, co się dzieje, nieważne, jakie są represje, nawet co policja robi, muszą informować obywateli o tym, co w tym mieście się dzieje, żeby po prostu uratować resztę Chin i resztę świata przed tą chorobą. I takich ludzi jest naprawdę nadal bardzo dużo w Chinach.
5: Chińska przestrzeń medialna, jeszcze o niej porozmawiajmy, to jest przestrzeń całkowicie kontrolowana. Nawet już taka gazeta, taki ostaniec, który był w Hongkongu, South China Morning Post, po przejęciu przez Jacka Ma i oczywiście będąc też zależną od chińskich władz, tam się zdarzają różne sytuacje, ale wciąż to już jest rządowa gazeta. Czy jest jakakolwiek sfera, którą państwo mniej kontroluje?
6: Jeśli chodzi o gazety i o media w Chinach, była taka sfera przed rokiem 2016, kiedy Xi Jinping przeszedł do władzy.

0: I też od roku 2020 w Hongkongu, kiedy doszło do wprowadzenia prawa o bezpieczeństwie narodowym, widzimy, że tych gazet jest i mediów coraz mniej. W Chinach ich prawie tak naprawdę nie ma, dlatego że nawet takie media jak Caixin czy są kompletnie kontrolowane przez rząd w Pekinie i nie mają prawa on tak naprawdę już publikować niczego, co nie przychodzi przed jakąkolwiek cenzurę. Więc to jest to bardzo ciężkie tak naprawdę i to tylko jedynie tak naprawdę social media, Weibo, Weixin, miejsca, gdzie dziennikarze mogą publikować powiedzmy bardziej niezależnie, ale też to jest coraz trudniejsze, bo musisz podpisywać swoje imię na swoim ID, twoje social media muszą być skorelowane z twoim telefonem, z twoim ID w Chinach, więc naprawdę jest coraz cięższe, żeby to robić. W Hongkongu natomiast cały czas widzimy, w jakim stopniu wolność mediów. Jest około 10 mediów, które cały czas działają niezależnie. Są małe teamy, które składają się od 3 do maksymalnie 10 osób, gdzie redaktorzy i edytorzy biorą tak naprawdę odpowiedzialność, bardzo często podpisują artykuły swoimi imionami, dlatego że boją się, że ich dziennikarze zostaną aresztowani albo w jakiś sposób wprowadzone są jakieś restrykcje na te media. Widzimy różne przykłady tego, co może się dziać z mediami, które próbują właśnie publikować takie niezależne informacje w Hongkongu. Oczywiście od tego, co się stało z mediami takimi jak Apple Daily Instead News, które zostały zamknięte i dziennikarze zostali aresztowani. Jimmy Lai został skazany na 20 lat więzienia tylko przez to, że publikował, jego gazeta publikowała niezależne informacje wewnątrz Hongkongu, ale też mamy takie media, które zostały i które są śledzone, których dziennikarze są represjonowani na co dzień, których informacje tych dziennikarzy są publikowane online po to, żeby ludzie po prostu też w jakiś sposób dokładali tą cegiełkę do szantażowania tych dziennikarzy, przestali pracować niezależnie w Chinach i jasne jest, że Hongkong chce zamknąć te media i robi wszystko, żeby przestraszyć tych dziennikarzy, że przestali oni działać wewnątrz Hongkongu.
1: Ja pamiętam od 20 lat, 25, kiedy ja przyjechałem do pierwszy raz, mówiliśmy o cenzurze w Chinach, jak bardzo przez te na przykład ćwierć wieku ten aparat represji, kontroli uległ wzmocnieniu, bo oczywiście zapewne w ostatnich latach w związku z kampaniami Xi Jinpinga.
0: To jest właśnie, wydaje mi się, takim rokiem przełomowym jest rok 2016 albo dwa, czyli 2016 i potem COVID, czyli powiedzmy 2020, kiedy rzeczywiście na początku Xi Jinping powiedział, że wszystkie media wewnątrz Chin muszą mówić głosem partii i spotkał się z wszystkimi propagandowymi mediami. Powiedział im, że ich zadaniem jest tak naprawdę propagowanie tego, co partia mówi i zaczął represję wewnętrzną w kraju przeciwko niezależnym mediom. Tak jak mówiłam, przed rokiem 2016 jeszcze mieliśmy media niezależne w Chinach. Media, które oczywiście miały dużo, co my nazywamy czerwonymi liniami wewnątrz Chin, gdzie niektóre tematy nie można było o nich pisać, takie jak korupcja czy sytuacja polityczna, ale można było pisać na temat zdrowia, na temat nie wiem, HIV-u, SARS-u, na temat Me Too Movement albo innych takich związanych z socjalnymi rzeczami w Chinach. I potem to się skończyło razem z Xi Jinpingiem, który wiedział, że niezależność mediów jest po prostu wrogiem partii i że media mogą mówić o wszystkim, co partia robi źle i to może po prostu spowodować do tego, że Xi Jinping upadnie. I to też dlatego to się zaczęło 2016-2020. Nowe restrykcje, nowe technologie, nowe narzędzia, które partia miała, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć tą dostępność do niezależnych informacji wewnątrz Chin. Wspominasz VPN, może tylko o tym wspomnieć szybko, że one też zostały zdelegalizowane w ostatnim czasie. To nie znaczy, że do nich nie ma dostępu, ale żeby jakikolwiek obywatel mógł dostać dostęp do VPN-u i żeby nie spotkała go jakakolwiek kara, naprawdę trzeba mieć duży wysiłek, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście takie organizacje jak RSF, czy inne organizacje pozarządowe, my dla dziennikarzy, inne organizacje pozarządowe dla zwykłych obywateli, próbują dawać im dostęp czy wiedzę na temat tego, jak tych narzędzi używać, ale to nie jest proste w sytuacji, kiedy naprawdę trzeba mieć duży wysiłek, żeby nawet znaleźć dostęp do takich technologii, żeby ich używać i żeby mieć to ryzyko, dlatego że jeśli rząd by się dowiedział o tym, że używasz, mógłbyś ponieść jakąś karę tak z tym związane. To jest jedna sprawa oczywiście, więc to jest trudniejsze. Jeśli chodzi o dostęp do informacji, powiedziałabym w 100% social media, Weibo, Weixin, Red Note, wszystkie tak naprawdę social media, które są wewnątrz Chin. Każdy wie o tym, że Chiny są kontrolowane przez coś, co się nazywa Great Firewall i bardzo ciężko jest zwykłym obywatelom wyjść poza tak naprawdę ten dostęp do informacji, który jest tylko kontrolowany wewnątrz Chin. Oczywiście ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę, mają dostęp do niezależnych informacji, bo też widzimy, że bardzo często oni nie chcą tak naprawdę szukać tego, co się dzieje i wolą koncentrować się na

co jest dla nich proste i bardzo łatwo dostępne. Ale też nie możemy zapominać o osobach, dlatego mówimy tak, że jest bardzo ciężko dziennikarzom pracować, że jest coraz mniej dziennikarzy, dlatego że nie ma niezależnych szkół, uniwersytetów, nie ma niezależnych centrów do szkoleń tych niezależnych dziennikarzy, ale też są młodzi dziennikarze, którzy naprawdę chcą coś zrobić i zdarzają się takie jednostki, które nadal próbują

0: wolności. Są media, które działają w podziemiach, są media, które działają z Europy, jak Mangmang na przykład. Młodzi dziennikarze, młodzi obywatele chińscy, którzy wyprowadzili się za granicę i stwierdzili, że nieważne jak dużo zagrożenia to ze sobą niesie, i tak będą próbowali prowadzić te śledztwa dziennikarskie czy reportaże na temat, co się dzieje w Chinach. Bo nawet jeśli nie jesteś wewnątrz Chin i tak naprawdę jako dziennikarz bardzo dużo może ci się stać nawet w krajach takich jak Europa, dlatego że Chiny i jak to nazywamy, długa ręka represji chińskiej tak naprawdę dosięga ponad granice chińskie i oni dużo bardzo robią, żeby tych ludzi uciszyć również za granicą.
1: Kto zatem w Chinach czyta Dziennik Ludowy?
0: Partia. Najczęściej oficjele partyjni, ale czasami mam wrażenie, że oni sami nie wierzą w to, co jest pisane w tych mediach, dlatego że otworzysz takie gazety i widzisz, że to jest po prostu propaganda. To jest tak naprawdę 10 zdjęć Xi Jinpinga, które są na okładce, potem 10 zdjęć Xi Jinpinga na każdej innej stronie w tej gazecie i powiedzmy sobie szczerze, to jest po prostu bełkot i tak naprawdę bardzo ciężko z tego wynieść jakiekolwiek informacje. To jest coś, o czym my próbujemy ostrzegać również w Europie za granicą, dlatego że mówimy o tym, że tak, to ma miejsce w Chinach, ale co Chiny teraz robią, one próbują eksportować tą propagandę poza granicę kraju i to się dzieje przez różne modele. Oczywiście jednym jest to, że na przykład takie media jak CGTN, czyli międzynarodowa, powiedzmy, telewizja chińska, używa tych samych tak naprawdę tekstów, tych samych, ciężko powiedzieć, materiałów dziennikarskich tak naprawdę. To są materiały dziennikarskie, materiały propagandowe i próbuje je tłumaczyć na język nawet polski, język francuski, angielski i mają te telewizje wszędzie za granicą. W Afryce, w obu Amerykach tak naprawdę, gdzie ludzie na przykład w Afryce nie wiedzą, że to jest propaganda i używają tych informacji tak, jakby to były naprawdę weryfikowane źródła dziennikarskie. To, co oni robią też przez inwestycje w mediach, to jak próbują kłaść presję na media również w krajach demokratycznych. Sama mam przypadek jako dziennikarka, była dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, gdzie ambasador chiński zadzwonił do mojej redakcji i poprosił, żebym nie publikowała artykułów, które na przykład w jakiś sposób mówią o Tajwanie jako niezależnym bycie na arenie międzynarodowej i to ma miejsce wszędzie. Tak w Europie, dlatego że nadal mamy tą niezależność dziennikarską i mamy tą świadomość tego, jak to powinno wyglądać, ale jeśli taka sytuacja ma miejsce na Wyspach Salomona, gdzie Chiny też dają dużo pieniędzy na takie media, żeby dać im na przykład sprzęt elektroniczny, komputery. I jeśli dostaną taką pomoc od Chin, a potem ambasador zadzwoni i powie, że proszę, ten dziennikarz nie powinien pisać w ten i ten sposób, wtedy to medium bardzo często robi dokładnie to, co ten ambasador kazał im zrobić. Więc oczywiście to ma znaczenie od tego, w jakim kontekście żyjemy, w jakim kraju i co się dzieje, ale naprawdę ilość pieniędzy, skala tego, jak Chiny działają i próbują propagować tą propagandę za granicą, jest naprawdę ciężka do opisania i nawet jeśli porównujemy to do krajów takich jak Rosja, wydaje mi się, że tego jest dużo, dużo więcej i jest to też bardzo często niezauważane, nawet przez kraje demokratyczne, dlatego że zawsze widzimy Chiny jako tego potencjalnego partnera biznesowego, czy żyjemy w tej obłudzie, że Chiny pomogą nam z, nie wiem, wygraniem wojny w Ukrainie i że nie współpracują z Rosją i tym podobne rzeczy, kiedy tak naprawdę dwa reżimy cały czas z tą współpracują, też jeśli chodzi o media i to, co się dzieje, dlatego że reprodukują swoje propagandę, swoje różnego rodzaju, powiedzmy, artykuły i na przykład te media propagandowe chińskie używają tych samych kalek dokładnie jak Rosja i używają tych samych słów, żeby określić na przykład wojnę w Ukrainie, więc to też jest taka rzeczywistość, którą się teraz mierzymy.
1: To była Aleksandra Bielakowska z Reporterów Bez Granic. To były świąteczne chińskie znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz i do usłyszenia już niebawem, bo w najbliższą niedzielę o stałej porze chińskich znaków, czyli tuż po 16.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Połączył się z nami pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Na jakim etapie konfliktu bliskowschodniego jesteśmy w tej chwili? Obowiązuje rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy nie?
4: No jeśli chcielibyśmy zacytować prezydenta Trumpa, to ten rozejm im obowiązuje. Natomiast jak to ostatnio Trump powiedział, ponieważ to jest inna część świata, to tam rozejm oznacza, że po prostu strony strzelają do siebie w sposób bardziej umiarkowany. i to może być taki komentarz trochę pół żartem, pół serio. Natomiast rzeczywiście widzimy, że pomimo rozejmu i pomimo tego, że obie strony właściwie zapowiadają, że chcą negocjować,

0: i że chcą siadać do stołu negocjacji, no to widzimy, że w ostatnich dniach znowu doszło do ataków zarówno ze strony amerykańskiej, no jak i ze strony irańskiej, bo Iran ostrzelał znowu nie cele amerykańskie, tylko arabskich sojuszników USA w regionie. No i taką chyba najbardziej dolegliwą stratą, no to jest zniszczenie, zbombardowanie kuwejckiego lotniska, gdzie zresztą zginęła jedna osoba i kilka osób zostało rannych.
1: Prezydent Trump to bagatelizuje. Mówi o tym, że atak Iranu na Kuwejt to nie jest wielka sprawa.
0: Tak, dlatego że w tym momencie prezydent Trump nie ma zbyt wielu możliwości działania tak naprawdę. Pojawiają się coraz większe obawy, już nie tylko wśród krytyków prezydenta Trumpa, ale też wśród jego mniej lub bardziej wiernych zwolenników, no, że ta sytuacja rzeczywiście jest coraz trudniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Associated Press użyło takiego ciekawego sformułowania, że Trump został zapędzony w kozi róg. Dlatego, że na chwilę obecną no właściwie nie ma dobrego wyjścia z tego konfliktu, dlatego że wycofanie się Amerykanów w tym momencie, zaprzestanie działań militarnych, no będzie odebrane po prostu jako porażka. No zresztą to faktycznie będzie porażka, no bo to oznaczałoby, że Iran nie dość, że się obronił, to tak naprawdę będzie kontrolował cieśninę Ormus, a czego wcześniej nie było, pamiętajmy, bo ona przecież była otwarta i w żadnym razie Iran nie pobierał żadnych opłat. Więc wycofanie się w tym momencie dla Amerykanów no będzie oznaczać porażkę. Natomiast kontynuowanie tego konfliktu no oznacza bardzo wymierne koszty już nie tylko polityczne, ale koszty ekonomiczne. No i tutaj trzeba pamiętać, że oczywiście administracja amerykańska niezbyt mocno przejmuje się kosztami dla niej zewnętrznymi, czyli kosztami czy to sojuszników, czy kosztami, które ponoszą inne państwa. No najbardziej przejmuje się kosztami, które, mówiąc wprost, no ponoszą Amerykanie w momencie, kiedy robią zakupy na stacji benzynowej, czy w hipermarkecie, kupując rzeczy pierwszej potrzeby, no i po prostu widząc, że ta inflacja nie dość, że nie spada, no to cały czas tak naprawdę rośnie.
1: Jaka jest moc, panie profesorze, rezolucji, która została podjęta przez Izbę Reprezentantów, a która nakazuje prezydentowi wycofanie wojsk Stanów Zjednoczonych z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu?
0: To jest ważny sygnał polityczny dla administracji, dlatego że w głosowaniu do mniejszości demokratycznej dołączyło się, o ile dobrze pamiętam, 4 republikanów, więc mamy dosyć wyjątkową sytuację, w której po stronie demokratów opowiada się niewielka, ale jednak wystarczająca liczba członków Kongresu do tego, żeby no właśnie mniejszość przeforsowała swoje stanowisko. Więc to jest ważny sygnał polityczny, chyba jeden z pierwszych tak istotnych sprzeciwów, z którymi musi się zmierzyć prezydent Trump. Natomiast taki skutek prawny czy też praktyczny, on będzie mniejszy, dlatego że no po pierwsze ta rezolucja musi jeszcze przejść przez Senat, a tam znowu republikanie mają większość i nie zanosi się, żeby w Senacie, przynajmniej na chwilę obecną, którykolwiek z senatorów republikańskich dołączył do mniejszości demokratycznej. No a poza tym, no mówiąc wprost, prezydent zawsze po prostu może zignorować taką rezolucję.
1: Czy ta większość, którą w tej chwili w Kongresie mają republikanie, to naturalne zaplecze polityczne prezydenta Trumpa, będzie również tą samą większością po wyborach listopadowych, zważywszy na to, jak bardzo działanie prezydenta Trumpa wpływa na deklarowane poparcie dla partii republikańskiej?
0: Najprawdopodobniej nie. I żeby odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, to trzeba zarówno przypomnieć no, kwestie historyczne związane

0: tym, jak wygląda tak naprawdę, wyglądają wybory połówkowe, ale też takie kwestie bieżące, bieżące polityczne. Zasadniczo i tak jest od 1946 roku, partia, która posiada prezydenta, ona przegrywa wybory połówkowe. I po 1946 roku mieliśmy tylko dwa wypadki, kiedy udało się wybory połówkowe wygrać partii, która posiadała prezydenta. To był czas Clintona i czas George'a W. Busha po zamachach na World Trade Center. Natomiast w pozostałych wypadkach partia rządząca przegrywa i jest to pewien trend historyczny, który politolodzy podkreślają, zauważają. I tutaj wydaje mi się, chyba administracja federalna ma po prostu tego absolutną świadomość, że trudno byłoby liczyć na to, że republikanie te wybory wygrają. Raczej chodzi o to, żeby stracili jak najmniej po prostu mandatów zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Natomiast do tego dokłada się bieżąca polityka prezydenta Trumpa, która widać, że ona idzie w poprzek zapowiedziom, które Trump składał w trakcie kampanii, dzięki którym właściwie wygrał wybory, bo on bardzo mocno podkreślał, że przestanie wplątywać Stany Zjednoczone właśnie w takie niekończące się konflikty militarne. Zresztą bardzo długo chwalił się, mniej lub bardziej właściwie, mówiąc o liczbie zakończonych przez niego konfliktów. Natomiast w tym wypadku rzeczywiście mamy taki konflikt, który jak na razie chyba naprawdę nie ma dobrego pomysłu, jak go zakończyć. No i to jest rzeczywiście problem. Jeszcze nie w kontekście samych wyborów. Na razie mamy prawybory. Na razie mamy dużą grę polityczną w Stanach Zjednoczonych, zarówno polityczną, jak i prawną. Mamy liczne batalie dotyczące zmian granic okręgów wyborczych. Te decyzje, one są zaskarżane do sądów, więc sądy też w poszczególnych stanach się na ten temat wypowiadają. No i na chwilę obecną naprawdę bardzo trudno prognozować, jaki będzie końcowy wynik. Dlatego, że z jednej strony to rzeczywiście polityka Trumpa ma wpływ na decyzje poszczególnych wyborców. Natomiast z drugiej strony jednak musimy też pamiętać, że wybory połówkowe z naszej perspektywy to są przede wszystkim wybory lokalne, przede wszystkim wybory regionalne. Można by je naprawdę z taką dużą dozą błędu porównać trochę do wyborów samorządowych, więc te decyzje poszczególnych wyborców, one mogą też być podejmowane przede wszystkim ze względu na problemy lokalne. I widzimy to w niektórych miejscach, gdzie kandydaci na przykład z Partii Republikańskiej czy kandydaci niezależni właściwie w ogóle nie zajmują się tą wielką polityką ogólnokrajową czy polityką zagraniczną, tylko po prostu prowadzą kampanię wyborczą, gdzie wprost mówią o lokalnych problemach na przykład Kalifornii, Los Angeles czy Teksasu. Także tutaj jak na razie trudno prognozować, jak bardzo republikanie uszczuplą swój stan posiadania, natomiast na pewno ten stan posiadania będzie mniejszy i to jest dużo bardziej prawdopodobne niż to, że republikanie wygrają. Chociaż znowu trzeba tutaj zrobić takie zastrzeżenie. Pamiętajmy, że jednak do tych wyborów mamy jeszcze sporo czasu. To jest już teraz niecałe pół roku. Tu się jeszcze dużo może wydarzyć. Konflikt irański w tym czasie może zostać zakończony. Pamiętajmy, że on trwa tak naprawdę dopiero 3 miesiące. Poza tym musimy pamiętać, że w grze cały czas jest kwestia Kuby. W grze też jest cały czas kwestia ukraińska.
1: Co stwierdził w Polskim Radiu 24 pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana. Bardzo dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję
1: dobrego
0: bardzo.
1: Święta.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z

0: oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Polka w półfinale pokonała w dwóch setach Rosjankę Dianę Schneider. Maja Chwalińska wytrzymała presję w najważniejszych momentach, uważa inna tenisistka Katarzyna Nowak.
1: Mecz bardzo wyrównany, zacięty, bardzo długie gemy, wymiany. Natomiast taka siła mentalna dla mnie w tych takich bardzo kluczowych momentach było widać. Ja już widziałam po reakcjach w pewnych momentach, nawet w jej boksie czy coacha, który był nerwowy, a w boksie Mai był spokój.
0: W finale French Open Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrzejewą. Początek spotkania w sobotę o 15:00. O tej samej godzinie zapraszamy do jedynki na specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Minęło 37 lat od wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Były one częściowo wolne do Sejmu i całkowicie do Senatu. Głosowanie było efektem ustaleń zawartych przy okrągłym stole. Wynik wyborów był prawdziwym szokiem dla władzy, wspominał w rozmowie z Polskim Radiem w 2012 roku pierwszy premier czerwcowych wyborów po czerwcowych wyborach w 1989 roku Tadeusz Mazowiecki.
2: Byłem zaskoczony tym, że to jest taka druzgocąca porażka władz. To, że to będzie porażka poprzez sam fakt dopuszczenia Solidarności, to było oczywiste. Natomiast to, że ona będzie tak druzgocąca, władza się tu przeliczyła.
0: Dla upamiętnienia wyborów z 1989 roku 4 czerwca w Polsce obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Premier Donald Tusk weźmie udział w unijnym szczycie państw Bałkanów Zachodnich w czarnogórskim Tivat. Głównym tematem szczytu będzie wspólny dobrobyt i stabilność obu regionów. To również okazja do rozmów na tematy wyzwań oraz wzmacniania bezpieczeństwa i odporności w coraz bardziej złożonym kontekście geopolitycznym. Obrady rozpoczną się o 11:00.
3: Jednym z tematów szczytu Unia Europejska-Bałkany będzie zacieśnienie współpracy w kwestiach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. To reakcja na rosnącą niepewność geopolityczną i niestabilność gospodarczą. Szczególnie ważne jest tu wzmocnienie sił zbrojnych Bałkanów Zachodnich przy pomocy Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz bliska współpraca w budowaniu odporności na zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe oraz przeciwdziałanie dezinformacji. Przywódcy będą rozmawiać o rozszerzeniu Unii Europejskiej, mają ocenić postępy w stopniu integracji Bałkanów Zachodnich ze wspólnotą. Przyspieszenie postępów w tej kwestii ma zapewnić plan wzrostu gospodarczego dla tego regionu. Szczyt odbędzie się 6 miesięcy po ostatnim spotkaniu tego szczebla w Brukseli. Poprowadzi go przewodniczący Rady Europejskiej z udziałem przewodniczącej komisji i szefowej unijnej dyplomacji. Gospodarzem będzie prezydent Czarnogóry. Agata Król, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: 2 miliardy złotych otrzymają z Ministerstwa Infrastruktury firmy budujące drogi. Resort zwaloryzuje 67 kontraktów na budowę odcinków autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Niektóre firmy otrzymają nawet 27% więcej niż wynikałoby to z pierwotnie podpisanej umowy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że chodzi o kontrakty podpisane głównie w 2020 roku.
5: Mówimy o kontraktach, które były zawierane w okresie jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie.

0: I w związku z tą wojną wzrosły zarówno ceny materiałów, jak i koszty osobowe, koszty pracownicze również, które spowodowały, że w wielu przypadkach te firmy stanęły w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie.
1: Firmy, które otrzymają podwyższone stawki, są odpowiedzialne za budowę 855 km dróg w całej Polsce. Na koniec Holandia i testy armatek wodnych z farbą. Policja będzie sprawdzać działanie urządzeń na demonstracjach. Chce w ten sposób oznaczyć zakłócających porządek protestujących, aby łatwiej było ich rozpoznać i zatrzymać.
2: Holenderska policja często jest zmuszona do użycia armatek wodnych podczas protestów przeciwko ośrodkom dla azylantów czy wobec aktywistów klimatycznych. Wiele z tych osób zakłóca porządek, a także zakrywa twarze kominiarkami lub chustami, przez co nie można ich rozpoznać. Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa David Van Fell w programie News van de Dag ogłosił, że policja zaczyna pilotażowy projekt wypełniania armatek wodnych niebieską farbą. Demonstrantów pokrytych trudno zmywalną farbą smerfa, jak to określa minister, będzie łatwiej zidentyfikować i przez wiele godzin za nimi podążać. Jest to alternatywa dla pomysłu wprowadzenia zakazu zakrywania twarzy podczas demonstracji. Ponieważ w ostatnim czasie wiele protestów zakończyło się rozruchami, rząd pracuje nad zmianą przepisów o demonstracjach. Rozważane jest wprowadzenie surowszych kar za stwarzanie problemów i uprawnienia dla burmistrzów pozwalające im na szybkie odwołanie lub przenoszenie demonstracji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu i sporo chmur, tak zapowiada się piątek. Większe przejaśnienie dziś tylko na wschodzie, a termometry pokażą od 20 do 26 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Studio Wiedzy.
2: Jest darmowy, ale i bezcenny. Nie można go posiąść, ale można wykorzystać. Nie można go zatrzymać, ale można go na coś poświęcić. Raz stracony, nie może być nigdy odzyskany. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. Dzisiaj w roli głównej czas. Nieuchwytny i fascynujący aspekt naszego życia, który od wieków inspiruje myślicieli, pisarzy, filozofów i fizyków także. A czym jest, jak zmieniało się jego rozumienie, jak widzą go wspomniani filozofowie, a jak fizycy? O tym porozmawiam z naszym gościem. W studiu jest dr Jakub Róg, asystent na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Nie da się ukryć, że czasu doświadczamy wszyscy codziennie. Mierzymy go sobie zegarkiem, wedle niego planujemy i pod niego planujemy nasze życie. Odczuwamy, nie da się ukryć, jego upływ, zwłaszcza nasze ciało ten upływ czasu odczuwa. No, ale nie da się ukryć, że cały czas takim chyba jednoznacznym definicjom się wymyka. Czym jest czas, panie doktorze?
3: Fascynujące pytanie, które inspiruje filozofów i nie tylko, też chyba całą tą twórczość artystyczną od wieków, można by powiedzieć. Definicja, którą osobiście bardzo lubię, jest bardzo krótka i bardzo przekonywująca. Czas to jest to, co mierzy zegarek.
2: Ale czy aby na pewno? Dlatego, że tutaj mogłabym od razu zapytać, czy czas rzeczywiście istnieje, czy może jest tylko i wyłącznie konstruktem wymyślonym przez człowieka, żeby trochę zapanować nad chaosem i łatwiej się w nim odnajdywać. No a może rzeczywiście, no tutaj już fizycy by mogli powiedzieć, że jednak jest to istniejąca jednostka, która służy nam, no właśnie, do mierzenia czego? Czasu?
3: Tak, niestety moja definicja czasu, którą przed chwilą przywołałem, którą osobiście lubię, kiedy zagłębimy się w nią albo zadamy jedno pytanie więcej, okazuje się, że się załamuje. Po pierwsze, zegarek chyba nie mierzy czasu, tylko jakiś upływ czasu. Upływ czasu nie jest czasem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy czas jest wtórny, czy istnieje samodzielnie? Tak, głęboko filozoficzne pytanie, które też w fizyce wybrzmiało bardzo głośno. No tu fizyka współczesna nam bardzo mocno sugeruje pewne odpowiedzi. Natomiast spór o to, czym jest czas, jaki czas jest, jakie ma własności, dlaczego tak.

0: jakie własności ma, no bo z jednej strony go doświadczamy codziennie, a z drugiej strony fizyka mówi, że to jest nieoczywista część naszego życia.
1: Radio też funkcjonuje wedle czasu. Wokół nas, panie doktorze, są co najmniej 3 zegarki plus te, które mamy na rękach i w naszych telefonach, więc ten czas jest wszędzie, ale nadal jest to coś nieuchwytnego. No Albert Einstein filozofem nie był, był fizykiem i powiedział, że czas to iluzja.
0: Tak, ale gdyby nie było czasu, nie mógłbym się spóźnić na dzisiejszą rozmowę.
1: A jednak jakbyśmy funkcjonowali bez czasu w ogóle jako ludzie, dałoby się?
0: Trudno mi to sobie wyobrazić.
1: Panie doktorze, to jakie są te różne koncepcje dotyczące czasu, które być może ludzkości jako takiej, ale przede wszystkim też pańskim studentom pozwalają lepiej zrozumieć, czym jest czas?
0: Musimy tu od razu zaznaczyć, że możemy mówić, zastanawiać się nad ontologią czasu, czyli zastanawiać się, czym jest czas sam w sobie, na jakiej zasadzie on istnieje w świecie, w rzeczywistości, czy jest rzeczywisty, ale możemy też zadawać pytanie, jak obiekty materialne, które znamy z doświadczenia, jak one istnieją w czasie, a to już byłoby inne pytanie. Tu koncepcji jest wiele, takie podstawowa koncepcja, która była dość mocno rozpowszechniona w fizyce do czasów mniej więcej Alberta Einsteina. Absolutna koncepcja czasu, którą też wyznawał na swój sposób Newton, mówi o tym, że czas istnieje niezależnie od wszystkiego innego. Jest swoistą częścią sceny, na której rozgrywają się dramaty i szczęścia ludzkie i wszystkie zdarzenia fizyczne. Drugą częścią tej sceny oczywiście byłaby przestrzeń trójwymiarowa. Ale konkurencyjne stanowisko i w teoriach relatywistycznych, fizycznych, które okazuje się, że mają chyba szersze pole zastosowania, mówią, że czas jest względny od obserwatora. Ile czasu upłynęło zależy od tego, względem kogo mówimy. Więc trochę jest też tak, że każdy z nas ma swój własny czas, który na szczęście przy tych niewielkich prędkościach, granicą relatywistyki są dosyć duże prędkości porównywalne z prędkością światła, ale przy małych prędkościach te nasze prywatne czasy schodzą się do czegoś wspólnego.
1: No właśnie, ja jestem ciekawa, od czego może zależeć to, jeśli udało się to ustalić albo filozofom, albo fizykom, od czego zależy to, że każdy ma swój prywatny czas i w inny sposób go postrzega? Od czego zależy to inne postrzeganie czasu?
0: Wydaje się, że po prostu taka jest natura rzeczy, co nie przeczy też temu, że niektóre koncepcje fizyczne, teorie fizyczne, fundamentalne, dotyczące podstaw rzeczywistości, w wielu miejscach mówią, że czas w ogóle pojawia się dopiero na jakimś etapie. Nie jest fundamentalny. Ja się tymi teoriami zawodowo nie zajmuję. Mm-hmm. Ja jednak wolę mieć jakiś punkt zaczepienia, skoro jestem filozofem czasu, chciałbym móc o czym mówić, żeby był przedmiot moich rozważań. Ale wydaje się, że na tym poziomie takim codziennym, nawet jeżeli mówimy o tych dużych prędkościach, które są dla nas nieosiągalne jeszcze, ale niektóre eksperymenty możemy przeprowadzać tak, żeby zaobserwować pewne zjawiska relatywistyczne, to wydaje się, że po prostu taka jest natura. Tak? I ciągle szukam odpowiedzi, ale dlaczego czas jest taki? Dlaczego takie ma właściwości, własności, jakie ma?
1: A czy jest uzasadnienie dla czegoś, co wydaje się obserwuje każdy, kto osiąga pewien wiek, że wraz z wiekiem obserwatora ten czas zaczyna przyspieszać?
0: Myślę, że są odpowiedzi na to. Znam filozofów, którzy zajmują się tą częścią jakby psychologiczną poczucia czasu. Ja sam nie pracuję w tych częściach filozofii czasu. Ale bez wątpienia jest to fascynujące, że ta obserwacja jest tak powszechna.
1: A czy w ogóle można mówić, że czas płynie?
0: Tak, ja bym tak powiedział. Z bardzo prostego powodu. Przeszłość jest czymś innym niż przyszłość i teraźniejszość wydaje się być tak, rozgraniczać te dwa obszary.
1: A co to jest abecadło czasu?
0: Ach, abecadło czasu. To jest zwrot, którego ja użyłem, kiedy przygotowywałem materiały dla Uniwersytetu Otwartego, dla słuchaczy, na wykład o filozofii i trochę fizyce czasu, co fizyka mówi o czasie. Abecadło czasu nawiązuje do teorii, przede wszystkim teorii A i teorii B czasu, jeszcze jest teoria C, stąd ABC, abecadło. To są teorie mówiące o tym, że dwa, a nawet trzy różne sposoby mówimy o czasie. Kiedy o nim mówimy, to są dwa różne aspekty mówienia. I one są różne od siebie i są czasami sprzeczne.
1: To znaczy?
0: Pierwsza obserwacja jest taka, że kiedy myślimy o czasie i używamy na przykład, jeżeli mielibyśmy przejść na jakiś taki poziom językowy, mówimy o czymś, co się wydarzyło w przeszłości albo się wydarzy w przyszłości, to jest mówienie o zdarzeniach, które dynamicznie

0: dynamicznie zmieniają swój status w czasie. Jest coś w przyszłości, potem stanie się teraźniejsza, następnie przejdzie do przeszłości. I wydaje się, że ta dynamika, zmiana tego statusu względem czasu, tak tego zdarzenia, jest jakąś taką istotną cechą, ważną częścią czasu, tak, istnienia
1: w
0: czasie.
1: To pozwolę sobie też dopytać, czy to zdarzenie z przyszłości, to ono się przybliża do nas, czy my do tego zdarzenia z przyszłości?
0: A czy to jest jakakolwiek różnica? Nie potrafimy na to odpowiedzieć. Mm-hmm. Ja lubię myśleć o tym tak, że koniec końców, jeżeli poruszamy się ze stałą prędkością na przykład na chodniku i ktoś naprzeciwka idzie, to czy to ma różnicę, czy ta osoba do nas idzie, czy my się do niej zbliżamy? Koniec końców ruch sam w sobie jest fizycznie tutaj istotniejszy. Także to byłaby pierwsza koncepcja. Mhm. A druga koncepcja, teoria B, mówiłaby o tym, że kiedy myślimy o zdarzeniach, no to przecież możemy je przyporządkować, jakoś tak uporządkować czasowo, nadając im pewne oznaczenia typu 15 grudnia coś się wydarzyło, tak? 2025 roku. I 14 grudnia 2025 roku. Pewne przyporządkowanie czasowe. Ale to przyporządkowanie jest niezależne już od upływu czasu. Jak coś się wydarzyło 15 grudnia, to po prostu już się wydarzyło. Mm-hmm. Jeżeli coś ma się wydarzyć 13 grudnia przyszłego roku, to po prostu się wydarzy. A więc mamy pewne dwa sposoby ujęcia czasu. Takie trochę kalendarzowe, patrzymy na kartkę z kalendarza i trochę takie, że aha, jest przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Tak? I oba te spojrzenia są istotne do codziennego funkcjonowania.
1: Tak się zastanawiam, w jakich obszarach fizycy i filozofowie zgadzają się, jeśli chodzi o postrzeganie, rozumowanie czasu, a w jakich kwestiach się zupełnie zgodzić nie mogą, jeśli takie w ogóle są?
0: Bardzo ciekawe pytanie. No dobrze, gdyby się zgadzali w wielu miejscach.
1: Kluczowych.
0: Kluczowych.
1: To by dało nam jakiś też punkt zaczepienia, mówiący o tym, że czas jednak jest czymś, co dało się i pojąć rozumem, i zbadać jakoś też empirycznie, prawda?
0: Tak. Sam jestem filozofem fizyki i osobiście uważam, że filozofia powinna mocno czerpać z osiągnięć fizyki.
1: I może odwrotnie też.
0: I może odwrotnie też, bo niektóre pytania można postawić, nawet i może i trywialne, ale które chyba trochę przewracają stolik. Takie pytanie, które przedstawiłem słuchaczom Uniwersytetu Otwartego na pierwszych zajęciach, które lubię czasami studentom przedstawiać, brzmi następująco. Potrafisz być w tym samym momencie w kilku miejscach? Nie, chociaż chyba chcielibyśmy. A czy potrafimy być w kilku chwilach w jednym miejscu?
1: Potrafimy.
0: Potrafimy, ale czy to jest to samo miejsce? Siedzę w tym studiu radiowym, tak?
1: Ale na przykład rozmyślam o przeszłości.
0: Tak, ale nawet siedzę w tym samym studiu radiowym przez kilka chwil, ale to studio znajduje się na powierzchni Ziemi, która obraca się wokół własnej osi, która obraca się wokół Słońca. Czy to jest ciągle to samo miejsce? A więc kiedy myślimy o istnieniu w czasie i istnieniu w kilku momentach, istnieniu w kilku miejscach w przestrzeni, to nagle te takie intuicje codzienne wydają się załamywać. Tak? Więc to jest pytanie, które lubię na początek zadawać właśnie słuchaczom, żeby porozmawiać, troszeczkę rozgrać filozoficznie.
1: No ale to też pokazuje, że filozofia jest absolutną podstawą do tego, żeby osiągać no też jakieś przełomowe odkrycia z dziedziny fizyki. No bo bez wielkich pytań nie ma fizyki.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. Myślę, że te fundamentalne pytania fizyki mogą być również traktowane jako wielkie pytania filozoficzne. I pytanie o czas i naturę czasu, głębokie pytanie filozoficzne, nurtujące filozofów od wieków, no jest też przedmiotem badań fizyków.
1: No to wróćmy jeszcze do tego, w czym filozofowie i fizycy się nie zgadzają, jeśli chodzi o czas.
0: W czym się nie zgadzają? Ja osobiście nie widzę takich rozdźwięków, ale może dlatego, że jestem i filozofem, i fizykiem. Gdybym był wyłącznie filozofem, to bym być może się tutaj więcej doszukiwał różnic.
1: A czy czas ma granice? W sensie... Czy da się go w ogóle ująć w takich konstrukcjach no, bardziej namacalnych dla wyobraźni przeciętnego człowieka?
0: Tak, chyba się da, jeżeli pomyślimy o czasie jako jakimś jednym wymiarze, gdzie my się przesuwamy, ten punkt, który nazwiemy teraźniejszością, on się przesuwa w jednym kierunku, co ułatwia w ogóle rozważania, to jest chyba coś, co możemy nie tylko intuicyjnie zrozumieć, to wyobrażenie jest dosyć proste, ale to jest nawet zgodne z naszym codziennym doświadczeniem. Fizyka powie, że to jest trochę problematyczne podejście, bo każdy ma swoją własną oś czasu, jak powiedziałem wcześniej, ale na tym poziomie

0: poziomie takiego wspólnego doświadczenia myślę, że to jest coś bardzo intuicyjnego.
1: A z czego to może wynikać i czy to prawda, że różne kultury w różny sposób postrzegają czas? I inaczej o nim myślą i dają mu inne miejsce w swojej, no właśnie, kulturze, w swoich wierzeniach, w swoich zasadach społecznych.
0: Tak, to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo ja nie jestem specjalistą od języków świata, ale do badania, do których tam dotarłem przy okazji jakichś swoich własnych zainteresowań, pokazują, że wielu, może wszystkich, to jest bardzo mocne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że bardzo blisko wszystkich języków świata jest jakaś forma wyrażania czasowości i lokalizacji w czasie. Nawet jeżeli to nie jest tak wprost jak w języku polskim, kiedy zmieniamy formę czasownika, żeby wyrazić przeszłość, zdarzę, przyszedłem, przyjdę, tak? Zmieniam czasownik, odmieniam czasownik. Ale kiedy w niektórych językach, w języku chińskim nie odmienia się czasownika, tak? Ale inaczej się rozwiązuje ten problem, tak? Daje określenie. Wczoraj przyjść, aha, to wczoraj przyszedłem. No tak, ma to pewien sens. A dodatkowo jeszcze rozpowszechniony język angielski nam powie, że na ten czas możemy patrzeć z różnych aspektów, wyrażać go gramatycznie w różny sposób. Tych czasów gramatycznych może być dużo więcej. Niezależnie ile czasów gramatycznych pewnie byśmy mogli rozdzielić, te trzy podstawowe aspekty, teraźniejszość, przyszłość i przeszłość, wydają się być obecne w wielu, jeżeli nie dokładnie we wszystkich kulturach.
1: A czy technologia, zwłaszcza ostatnio, i to wszystko zależy, w jaki sposób fizyk i filozof w jednej osobie patrzy na rozwój technologii, czy w ostatnich kilku latach, gdy mamy gwałtowne przyspieszenie rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, no czy może w skali ostatnich kilku dekad, kiedy rzeczywiście ta rewolucja technologiczna tak naprawdę nastąpiła za życia jednego pokolenia. Czy to ma wpływ, w jaki sposób postrzegamy czas?
0: Moim zdaniem tak. I sama obserwacja, że żyjemy w społeczeństwach, które coraz bardziej za czymś gonią, nie za czymś konkretnym moim zdaniem, tylko coraz szybciej, i jest też poczucie coraz tego, że ten sukces na przykład życiowy, jakkolwiek go zdefiniujemy, należałoby osiągać coraz szybciej. No moim zdaniem tak, wynika z globalizacji, z tego jak funkcjonujemy, ale może też i tego jak, na co jako społeczeństwo się godzimy, tak? Bo to ostatecznie jak jest urządzone społeczeństwo, to chyba zależy po prostu od nas.
1: Jakie są te największe pytania dotyczące czasu? Pytania, które nadal po wielu wiekach pozostają bez odpowiedzi, a może są i zupełnie nowe pytania, które pojawiły się ostatnio?
0: Podstawowe pytanie jest niezmienne. Czy czas istnieje samodzielnie? Jak wspomniałem już, niektóre teorie fizyczne mówią, że na fundamentalnym poziomie czasu nie ma. To jednak przestrzeń przejmuje tę podstawową rolę. Tak? Czyli zamiast trójwymiarowej przestrzeni mamy więcej wymiarów i coś się z niektórymi dzieje, a niektóre zamieniają się w jakiś sposób w czas na tym poziomie takim codziennego doświadczenia. Takim wyżej chodzimy w skali jakichś takich rozmiarów. Nie mamy żadnych danych empirycznych rozstrzygających to zagadnienie, to pytanie. Pytanie pozostaje otwarte, przy czym przeszło z pytania filozoficznego na pytanie fizyki. A to jest ciekawe samo w sobie. To jest jedna rzecz. Druga, jaką naturę ma czas? No samo stwierdzenie, że każdy z nas ma prywatny zegarek. Okej, okay. Każdy z nas w takim razie ma swój...
1: Prywatny zegarek czy prywatny czas?
0: Prywatny czas, tak? Przez prywatny zegarek rozumiem narzędzie, które mierzy mój prywatny czas, tak? Jak najbardziej dziękuję za zwrócenie uwagi. Ale czy to jest tak, że moja przyszłość musi być przyszłością wszystkich innych? Czy może dałoby się może odwrócić kierunek czasu? Chociaż jednej jednostce, nazwalibyśmy to jakąś formą podróży w czasie, w przeszłość globalną innych ludzi. Ale jeżeli każdy z nas ma prywatny czas, to znaczy, że ja odbywam podróż w czasie względem innych ludzi. A więc nie, że podróż w czasie czy jest możliwa, tylko ona się odbywa. Tylko my nie jesteśmy tego świadomi.
1: No właśnie, to właściwie odpowiedział pan na pytanie, którego nie zdążyłam zadać, być może podróżując w czasie i wybiegając właśnie w przyszłość. Bo niektórzy twierdzą, że sam fakt, że nie spotkaliśmy nikogo z przyszłości, jest dowodem na to, że podróż w czasie nie jest możliwa.
0: Tak, to jest jeden z argumentów. Nie jedyny, ale jeżeli mówimy o podróży w czasie, to w tym kontekście myślimy o podróży w przeszłość innych ludzi, tak? No bo żeby odpowiedzieć na to, czym jest podróż w czasie, no to powiedzielibyśmy, mój prywatny czas idzie do przodu, a inaczej płynie czas osób wokół mnie, tak? I albo idzie do przodu z innymi.

0: z inną prędkością, z innym tempem, albo się wręcz cofa. Tak, to musielibyśmy tu rozstrzygnąć. Fizyka nam powie, że jeden rodzaj podróży jest możliwy w przyszłość innych ludzi. W przeszłość sprawa jest otwarta, bo fizyka tego nie wyklucza.
1: Okej, okay. To chciałam jeszcze, panie doktorze, zapytać, co pana najbardziej w czasie fascynuje i dlaczego w ogóle postanowił pan uczynić z czasu punkt swojego zawodowego, fizycznego i filozoficznego zainteresowania?
0: Jako student byłem na wykładzie 90-minutowym dotyczącym filozofii czasu. Poznałem wiele różnych koncepcji, z niektórymi się zgadzałem, z niektórymi nie, niektóre otworzyły mi oczy, żeby inaczej myśleć o czasie, nawet jeżeli nie było żadnych argumentów empirycznych za lub przeciw. Ale pod koniec wykładu stwierdziłem, że wiem więcej, ale niewiele więcej wiem faktycznie o czasie jako takim. I na koniec padło zdanie, że według niektórych koncepcji czas to jest to, co mierzą zegarki. I to było zdanie, które mnie zachwyciło na około 20 sekund. Uznałem, że to jest wspaniała odpowiedź na pytanie, czym jest czas. Ale potem zadałem sobie kilka pytań, które niestety rozłożyły tę koncepcję. I stwierdziłem, że mam o co pytać, mam wątpliwości. No i mimo, że wysłuchałem takiego długiego wykładu, ciągle nie wiem. To chyba fascynujące.
1: Po tylu latach zastanawiam się, czy są takie pytania od studentów i słuchaczy, które też tak samo zatrzymują pana na chwilę i sprawiają wrażenie, że właśnie padło jakieś pytanie, być może kluczowe dla rozumienia czasu?
0: Raczej nie padają nowe pytania w tym sensie, żeby dokonać przewrotu kopernikańskiego w moim myśleniu o czasie. Natomiast staram się tak prowadzić swoje zajęcia, żeby przechodzić przez te najważniejsze pytania albo wręcz kierować studentów czy słuchaczy do tego, żeby zadali kolejne pytanie, nad którym możemy spędzić kolejne 90 minut.
1: A jakie najczęściej pojawia się pytanie? Co nie daje spokoju?
0: Myślę, że najbardziej przejmujące jest to, że każdy z nas ma swój własny czas i że fizycznie, nie dość, że to fizyka przewiduje, to mamy dane empiryczne, dane doświadczalne, które w każdym razie nie obalają tej teorii. A to jest zaskakujące.
1: To na koniec chciałam jeszcze zapytać, choć nie wiem, czy to jest pytanie z dziedziny filozofii, fizyki, czy może psychologii. Czy każdy ten swój czas może dowolnie ukształtować?
0: Myślę, że należałoby na to patrzeć tak, że mamy pewną cenną walutę, której nie możemy wymieniać. Możemy z niej korzystać. Nie lubię zwrotu, że marnuję czas. Ja zużywam czas. Mogę go zużyć na rozrywkę, na coś, co nie przynosi mi żadnych korzyści, co może mnie dekompresuje po pracy, tak? Pozwala mi odpocząć, ale mogę go również przeznaczyć na coś bardzo konkretnego i koniec końców, czy ja przez godzinę będę oglądał jakieś filmiki, czy przez godzinę zajmę się czymś innym, chociażby sprzątaniem mieszkania, to ciągle jest jedna godzina, tak? Więc ja zużywam tę walutę, ileś jej mam tutaj i myślę, że warto tak na to patrzeć.
1: Czas płynie zbyt wolno dla tych, którzy czekają, zbyt śpiesznie dla tych, którzy się lękają, zbyt opieszale dla pogrążonych w żałobie, zbyt wartko dla tych, którzy świętują, ale dla tych, którzy kochają, czas jest wiecznością. To już William Szekspir. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Jakub Róg, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gościem Studia Wiedzy. Dziękuję za rozmowę o czasie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
3: W dzisiejszym odcinku podcastu Łatwo powiedzieć opowiem Państwu o życiu gatunków. Oczywiście nie będą to gatunki roślin czy zwierząt, tylko gatunki używane przez nas w komunikacji. Ta roślinno-zwierzęca analogia jest zresztą całkiem sensowna. Gatunki się rodzą, dojrzewają, zmieniają, przeobrażają, rozciągają, a nawet wymierają. Świetnym przykładem jest telegram. Gatunek, który pojawił się w historii ludzkości stosunkowo późno, wraz z

Telegrafem. Pamiętają Państwo te wiadomości: będę jutro, stop, Tomek. W Polsce Ludowej były nawet dowcipy o telegramie od Stalina. On brzmiał mniej więcej: gaz, stop, prąd, stop, Józef Stalin. Ale z tego, co pamiętam, w roku 2012 telegram został przez Pocztę Polską wycofany, czyli jako gatunek wyginął. Na chwilę powrócił, chyba jeszcze w formie ślubnej ciekawostki. Można było telegramy wysyłać jako zaproszenia na ślub, ale chyba dzisiaj jest już ta funkcja nieaktywna. Podobne przeobrażenia związane z technologią przeszedł gatunek nazwany życiorysem. Wieki temu życiorys pisało się w formie epistolarnej, czyli nadawało się mu postać listu, w którym opowiadaliśmy o swoim życiu. Pisaliśmy tam po kolei, kiedy się urodziliśmy, gdzie chodziliśmy do szkoły, jaka była nasza edukacja, co robiliśmy po zakończeniu edukacji, gdzie pracowaliśmy, jakie mieliśmy doświadczenie, jakie były nasze sukcesy. Wszystko w pięknej, tradycyjnej narracji. Ale ten życiorys jako gatunek zmienił się mniej więcej w okolice lat 50., kiedy upowszechniły się w rekrutacji maszyny do pisania. Wtedy to rekruterzy, a mówiąc językiem Kochanowskiego, HR-owcy, wymyślili ciekawy sposób na ograniczenie tej literackiej narracji. Na maszynie do pisania zaprojektowali tabelę, formularz, w którym osoba kandydująca czy poszukująca pracy musiała wypełniać wyłącznie suche informacje o swoich danych osobowych, o edukacji, o wykształceniu, o poszczególnych etapach zatrudnienia. Taki pierwszy życiorys w formie tabeli czy formularza znajdziemy na przykład w archiwum Teatru Broadwayowskiego. Aktorzy w ten sposób opisywali swoje życiowe doświadczenia. I tak, pod wpływem technologii gatunek się zmienia, zmienia nawet swoją nazwę. Mamy dawniej życiorys, który staje się curriculum vitae. Curriculum vitae, czyli CV, CV, CV-ka, różnie się to nazywa. Te dwa gatunki funkcjonują do dzisiaj równolegle, to znaczy nie jest tak, że życiorys wyginął, a curriculum vitae zajęło jego miejsce. Oczywiście CV dzisiaj dominuje, ale pisze się jeszcze życiorysy, czasem się je czyta na uczelniach, na przykład w trakcie obron doktorskich. Raczej w świecie akademickim funkcjonuje jeszcze opisywanie życia i dorobku kandydata czy kandydatki właśnie w formie ciągłej literackiej. Ale ja dzisiaj opowiem Państwu o innym gatunku, nietypowym, ponieważ nikt prawie tych tekstów nie czyta, a są bardzo ważne. Przy okazji bardzo długie i bardzo trudne. Opowiem dzisiaj Państwu o tym, jakie zmiany przechodzą właśnie na naszych oczach czy w naszych szufladach regulaminy, teksty prawne, dokumenty prawne. I teraz historia osobista. Mój pierwszy kontakt z regulaminem odbył się pod koniec lat 90., lata wielkiej transformacji. Pamiętają Państwo, jak wtedy ta rzeczywistość wyglądała w bankowości. Jako młody człowiek musiałem wejść do banku i wypłacić pieniądze. I powiedziałem wtedy kulturalnie: dzień dobry, chciałem wypłacić pieniądze z mojego konta. A pani doradczyni powiedziała: niestety nie może pan wypłacić pieniędzy. Dlaczego? Zapytałem. A ona powiedziała: a no dlatego, że to nie jest pana konto. Ja mówię: jak to nie jest konto moje? Ja, to jest moje konto, ja jestem jego właścicielem. Nie, drogi panie, właścicielem konta jest bank. Pan pieniądze tylko na tym koncie przechowuje. Ponieważ lubię dialogi z obcymi ludźmi, więc zapytałem: to co ja mogę zrobić z tymi pieniędzmi? Pani doradczyni powiedziała: pan te pieniądze może z konta podjąć, wypłaca tylko pracownik. Nie wiem, czy zna pan język polski dobrze, ale cząstka wypłacić, tak jak wyjść, wybiec, oznacza kierunek od wnętrza na zewnątrz. Pan te pieniądze będzie podejmował z konta, a ja je panu wypłacę. No i na koniec, kiedy sobie już tak ciekawie rozmawialiśmy, zapytałem: ale skąd to wszystko mam wiedzieć? A pani wtedy doradczyni powiedziała: widać, że nie czyta pan regulaminów. To wszystko jest w regulaminie i powinien pan te regulaminy czytać. No i muszę przyznać, że nie byłem jedyny, dlatego że wiele osób spotyka nieczytanie regulaminów i później zaskoczenie związane z ich treścią. A propos bankowości, bardzo ciekawy list otwarty

0: do swojego ulubionego, mam nadzieję, że słyszą Państwo cudzysłów w mojej intonacji, do swojego ulubionego banku napisał pisarz, publicysta, reżyser, scenarzysta Andrzej Saramonowicz. Niestety wysłał go poprzez Facebook, a nie w prywatnej korespondencji, ale postaram się Państwu bez cenzury prawie przeczytać ten list otwarty Andrzeja Saramonowicza do banku. Wielce pierolony banku mój, litery w nowym regulaminie, jakie raczyłeś mi przesłać, są jeszcze mniejsze niż zyski z oszczędności, jakie mi proponujesz. Dlaczego mam się przedzierać przez jakiś kur mikrodruk, przez skarlałą formę liter i paragrafów? Przyznają Państwo, piękna polszczyzna to nie jest, ale literacka, a jakże? Czy nie wystarczy ci, ciągnie nasz autor na Facebooku, że tekst, nad zrozumieniem którego każesz mi tracić życie, pozbawiony jest elementarnej klarowności, a jego wrażliwość niechybnie wskazuje, iż począł go nie człowiek myślący, a hominid prawny, bezduszna bioprzystawka do kloaki zysku. Czy to ci naprawdę nie wystarczy, niesyty krwi molochu? No i teraz łatwo powiedzieć, że ludzie, nawet przedstawiciele humanistycznych czy inteligenckich elit, nie czytają regulaminów, ponieważ to banki nami manipulują, czy twórcy tych regulaminów nimi manipulują, żeby nas oszukiwać. No nie do końca jest to prawda, trudno to zbadać, więc może na ten temat nie będę się wypowiadać, ale sporo badań naukowych dotyczy tych dwóch wątków. Dlaczego ludzie nie czytają regulaminów i co z nimi zrobić, żeby je czytali. O tym będzie ten odcinek. Zapraszam.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Naukowcy ten problem, zwłaszcza ekonomiści i prawnicy, nazywają akceptowaniem bez czytania. Mamy produkt, mamy usługę, mamy też regulamin, ale z jakiegoś powodu nie czytamy go, tylko akceptujemy jego warunki. To bardzo niebezpieczna sytuacja z perspektywy prawnej, etycznej czy społecznej. Okazuje się, że najważniejszym problemem, który wywołuje efekt nieczytania, akceptowania bez czytania, jest długość tego dokumentu. Te dokumenty są tak długie, że nasz mózg woli oszczędzić sobie wysiłek i energię i nie czytać, i nie straszy go ta konsekwencja, która może się wydarzyć w przyszłości. Pewien artysta, Dima Jarowiński, wydrukował regulaminy wszystkich aplikacji, które miał w telefonie. Kojarzą Państwo: zielona aplikacja do komunikacji, żółta aplikacja do nagrywania wideo, niebieska aplikacja do pisania postów, przede wszystkim do osób obserwujących czy znajomych. No i okazało się, że te regulaminy są tak długie, nawet dłuższe od Macbetha czy lektur szkolnych, że nie da się ich przeczytać, nawet gdybyśmy chcieli, stracilibyśmy po prostu bardzo dużo czasu w życiu. On te regulaminy wydrukował w Galerii Sztuki. Wystawa nazywała się I Agree. I proszę sobie wyobrazić taką przestrzeń sztuki, przestrzeń w galerii, która ma 20 metrów wysokości. Te regulaminy się ciągną od góry do dołu, schodzą na podłogę. No i ludzie klękają, żeby zajrzeć, co tam na tych kartkach jest napisane. Wystawa I Agree. Dimy Jarowińskiego. Polecam Państwu poszukać zdjęć. Ciekawie to wygląda. Nawet biorąc taki prosty przelicznik, że 240 słów czyta się przez minutę, no to proszę sobie wyobrazić, że regulamin aplikacji Tinder i Zoom ma tyle słów, co Macbeth. To jest mniej więcej 70 minut szybkiego czytania. No a naukowcy wyliczyli, że 40 minut czytania dziennie w życiu przedsiębiorcy to jest strata dla amerykańskiej gospodarki rzędu 780 miliardów dolarów, czyli bardzo dużo czasu ten przedsiębiorca by tracił, czytając, nie zarabiając wtedy pieniędzy. I badacze przeprowadzili sporo eksperymentów, żeby sprawdzić, czy ludzie czytają te regulaminy i czy zapoznają się z ich treścią. Firma, amerykańska firma ubezpieczeniowa, przygotowała promocję eksperymentalną, mianowicie w regulaminie, to była akurat polisa albo warunki ubezpieczenia produktu kupowanego przez internet, umieściła klauzulę, nie maczkiem, nie mikrodrukiem, klauzulę z informacją o tym, że jeżeli czytasz ten dokument i skontaktujesz się z nami w jakimś czasie, dostaniesz nagrodę 10 tysięcy dolarów. Okazało się, że zauważyła ten przepis

Dopiero 67. osoba po 23 godzinach trwania promocji. Była to amerykańska nauczycielka, która rzeczywiście dostała te pieniądze, wygrała pieniądze dla siebie i dla swojej szkoły. Jeszcze bardziej szokujące są eksperymenty z klauzulą Heroda. Klauzula Heroda, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że do regulaminu dodajemy postanowienie, mniej więcej o takiej treści. Jeżeli akceptujesz warunki regulaminu, przejmujemy w opiekę twoje pierworodne dziecko. No i był taki eksperyment prowadzony na forum cyberbezpieczeństwa, zdaje się, że w Londynie, 500 programistów i programistek, specjalistów od cyberbezpieczeństwa zalogowało się do bezpłatnego konferencyjnego Wi-Fi, nie zapoznając się z regulaminem. No i oczywiście znajdowała się tam klauzula Heroda i tylko jedna osoba zaprotestowała, zadzwoniła na policję i nie podpisała tego regulaminu, nie zaakceptowała go. Może zatem te przyciski w internecie z akceptacją powinny nazywać się trochę inaczej. Powinny tam być napisane na przykład: nie przeczytałem, ale akceptuję warunki umowy. Doskonale tę praktykę nieczytania dokumentów prawnych opisał brytyjski polityk już w 1942 roku Sir Gerald Hurst. On powiedział tak: jedną z tajemnic ludzkiego postępowania jest to, dlaczego dorośli mężczyźni i kobiety są gotowi podpisywać dokumenty, których nie czytają, na żądanie sprzedawców, których nie znają, zobowiązując się do zapłaty za produkty, których nie chcą, pieniędzmi, których nie mają. Tak to wygląda także dzisiaj. Akceptujemy dokumenty prawne, nie czytając ich zupełnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że ta druga strona, czyli twórcy dokumentów prawnych, także ich nie czytają. Był bardzo ciekawy przypadek w Polsce, mianowicie bankowcy wysłali do klienta kredytowego umowę, no a ten klient wyedytował ją w programie do obróbki plików typu PDF, dodał tam postanowienie, które zwalnia go z obowiązku spłaty kredytu kilka dni czy kilkanaście dni po wejściu umowy w życie. I okazuje się, że tych zmienionych warunków umowy nie przeczytał ani ten doradca, ani jego przełożony, ani ich przełożeni. Kilka osób miało się z tym zapoznać i tego nie zrobiło. I oczywiście prawnicy tutaj powiedzą, to jest zupełnie nieistotne, była to przecież umowa adhezyjna. Umowa adhezyjna to taka nierówna umowa, w której jedna strona ma większą władzę, a ta druga nie może stawiać warunków, po prostu albo się taką umowę zawiera, albo nie zawiera. I bank mógł nawet wytoczyć sprawę sądową tej osobie, no ale za sprawą, czy po wielkiej walce dziennikarzy i blogerów finansowych, chyba tam doszło do porozumienia i potraktowano tego klienta jako testera błędów w procedurach i pewnie dostał jakąś nagrodę, niekoniecznie wysokości podarowanego kredytu. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na naszą praktykę nieczytania umów i regulaminów, jest to, że te dokumenty redaguje się na wzór zasad techniki prawodawczej, czyli redaguje się tak, jakby były ustawami czy rozporządzeniami. A przynajmniej tak było 10-15 lat temu, teraz to się zmienia. No a jak wiadomo, ustawy muszą mieć artykuły, paragrafy w specyficzny sposób napisane, nie mogą mieć spisu treści, nie mogą mieć obrazków, schematów, tabel. W związku z tym te dokumenty były bardzo nieprzyjazne, a ponieważ dekady temu były głównie drukowane, no więc z powodów oszczędności zapisywano je też maczkiem właśnie, niewielką czcionką w dwóch lub nawet w trzech kolumnach. Nie miały okładki, nie miały spisu treści, wyglądały trochę jak taki wydruk pracy roboczej z dziupli studenckiej gdzieś w piwnicy przy szatni na Wydziale Prawa i Administracji. A dokumenty, które są długie i trudne i dodatkowo jeszcze nie są wizualnie atrakcyjne, po prostu nas zniechęcają. I teraz kwestia najważniejsza. Czy te dokumenty prawne typu umowy i regulaminy powinniśmy zmieniać? Czy firmy, urzędy, instytucje powinny przeobrazić gatunek tak, jak się to stało z życiorysem?
Część ekspertów, prawników, językoznawców, ekonomistów twierdzi, że absolutnie nie. Nie ma sensu zmieniać tych dokumentów, skoro nikt ich nie czyta. One są przydatne głównie prawnikom stron później do analizy czy rozważania.

w sądzie. I tę perspektywę, tę ideę nie róbmy niczego z dokumentami prawnymi wspierają badania naukowe, częściowo oczywiście ją wspierają. Po pierwsze okazuje się, że ta skala problemu podpisywania bez czytania jest różna w zależności od typu dokumentu. Na przykład umowy wynajmu mieszkania czy kupna samochodu.

tworzyć to jest niekomfortowe, niewygodne, nie mamy na to czasu i tutaj czytelnicy ograniczają się do 4% populacji. Co gorsza, badano także umiejętność czytania ze zrozumieniem tych dokumentów wśród osób, które twierdzą, że czytają takie dokumenty. I okazało się, że konsumenci, którzy znajdują czas i wysiłek, wkładają, by przeczytać regulamin, i tak nie znają tych wszystkich metod, wykładni, przepisów i źle interpretują, czyli źle rozumieją te dokumenty. No to po co my to mamy czytać, skoro mamy marne szanse, żeby sobie z tym poradzić? Ostatecznie naukowcy postawili dwie różne hipotezy dotyczące tego, dlaczego ludzie nie czytają dokumentów prawnych. Pierwsza hipoteza to hipoteza demotywującego optymizmu. Ta postawa pojawia się w krajach, w których społeczeństwo ma zaufanie do władzy i do sądu. No i tam ludzie sobie myślą, nie mam czasu na czytanie, to jest długi dokument, pewnie go nie zrozumiem, w związku z tym nie czytam, akceptuję, sąd mnie zabezpieczy, moje państwo mnie obroni, ochroni, jeżeli tam w tym dokumencie będzie coś złego, no to anulują całą umowę. Druga hipoteza to hipoteza racjonalnej apatii. Ona się pojawia w krajach czy w kulturach, w których ludzie sądom raczej nie ufają, nie mają zaufania do państwa. Bardzo często racjonalna apatia pojawia się w krajach posttotalitarnych, takich, które miały doświadczenie totalitaryzmu. No i wtedy ci czytelnicy, ci klienci czy konsumenci, pozostawieni w ich przekonaniu samym sobie, próbują przeczytać ten regulamin, ale im się nie udaje, gubią się po pierwszym zdaniu, gubią się w związku z zaistniałą sytuacją i przestają czytać, popadają w apatię i to jest zupełnie z ich perspektywy racjonalne. Rozwiązaniem tego problemu nie jest upraszczanie dokumentów czy ich projektowanie od nowa, tylko po prostu prawne zniesienie obowiązku czytania, stworzenie zakazanych klauzul, list zakazanych klauzul, czyli zapisów, czy przepisów, przepraszam, których w regulaminie być nie może, albo najlepiej w ogóle tworzenie wzorców umowy i upowszechnianie ich w odpowiednich branżach za pomocą ustawy. Firma telekomunikacyjna, bank, firma energetyczna nie ma prawa tworzyć własnych regulacji, własnych umów, tylko bierze sobie z załącznika do ustawy taki wzorzec, on jest zabezpieczony przez państwo i mamy święty spokój, jest bełkotliwy, ale zabezpieczony, nie musimy go czytać, jest to zupełnie racjonalne. Hola hola, mówi jednak część ekspertów, powstrzymajcie swoje rumaki, przecież wtedy jakość usług zacznie spadać, ponieważ firmy będą mogły różnić się tylko liczbą zer, a zatem wygrywać zaczną dostawcy usług po prostu tańszych, niekoniecznie lepszych. Dlatego bardzo popularny stał się nurt przeprojektowywania dokumentów prawnych. Najczęściej nazywa się go legal design. Design, czyli projektowanie. Legal to prawo, czyli jest to stosowanie technik projektowania w tworzeniu usług, też dokumentów prawnych. Wyobraźmy sobie, że legal design działa trochę tak jak projektowanie przedmiotów codziennego użytku. Krzesła, sofy, meble, z których korzystamy, mają być funkcjonalne i komfortowe, w związku z tym usługi i dokumenty prawne także. Projektuje się je zatem tą samą metodą. I polecam teraz Państwa uwadze obserwowanie umów i regulaminów w Polsce, ponieważ od 2014 roku bardzo dużo się tutaj dzieje. Te dokumenty zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. No i instytucje próbują nas mimo wszystko namówić do ich czytania. A robią to na kilka sposobów. Pierwszy sposób, najprostszy, to jest uproszczenie samej treści. Nie rozpoznają Państwo wtedy różnicy. Dalej będzie ten dokument zapisany maczkiem, może czcionka będzie trochę większa, bo teraz prawo wymaga, by te rozmiary fontów powiększać, ale język będzie nieprzystępny, może się pojawić tam jakieś uproszczenie jednego lub dwóch wyrazów, może częściej będzie się pojawiać kropka. Naukowo rzecz biorąc nazywa się to poprawienie readability, czyli po polsku przystępności dokumentu. I takie upraszczanie przypomina tłumaczenie. Teraz robią to całkiem dobrze upraszczarki AI uczone na bazie tych upraszczaczy i upraszczaczek białkowych, czyli ekspertów ludzi. Jeżeli upraszczarka widzi w regulaminie powzięcie zastrzeżeń, no to zmienia to na przykład na uzyskanie zastrzeżeń. Jeżeli jest tam gdzieś napisane, przysługuje klientowi prawo do odwołania, no to piszemy, może się pan odwołać albo ma pan prawo się odwołać. Natomiast z perspektywy

naukowej nie będzie to działać, ponieważ tekst jest za długi i za trudny. Nie polega zatem praca z regulaminem na jego upraszczaniu metodą translatoryczną. Nie polega na stawianiu kropek, zamianie rzeczowników w czasowniki itd., itd. Badań naukowych, które podważają to podejście, jest sporo. W Polsce takie badania eksperymentalne przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci z tego instytutu wybrali fragment umowy pożyczki, uprościli go metodą tłumaczeniową, zdanie po zdaniu, słowo po słowie. No i okazało się, że ludzie i tak nie zrozumieli tej treści. Właściwie różnica była nieistotna statystycznie. Nie pomogło też dodanie słowniczka z przodu. Jak zatem upraszczać regulaminy? Albo lepsze pytanie, jak państwo jako konsumenci, jako klienci mają rozpoznać, że regulamin jest uproszczony i że warto spróbować go czytać? Otóż po pierwsze, ten regulamin będzie raczej przypominał przewodnik turystyczny albo poradnik. Podejście jest całkiem sensowne. Skoro dokument jest bardzo długi, to raczej nie zakładajmy, że ludzie go będą czytać od deski do deski. Natomiast pomóżmy im dotrzeć do konkretnych treści, których potrzebują. Tak jak wyprawa do Chorwacji. Jedziemy do Chorwacji, mamy przewodnik. Przecież nie czytamy tego przewodnika w samochodzie przez 10 godzin. Tylko kiedy jesteśmy w Splicie, otwieramy rozdział Split i czytamy treści, które nas interesują. Albo o zabytkach, albo o przygodach kulinarnych albo o wypoczynku. Podobnie jest z regulaminem. Klient, który potrzebuje informacji o tym, jak złożyć reklamację, ma bardzo szybko, wygodnie i komfortowo znaleźć ten fragment i tylko ten fragment sobie przeczytać ze zrozumieniem. I z tego powodu regulaminy zmieniają się podobnie do życiorysu. Po pierwsze mają okładki, po drugie mają spisy treści. Te spisy treści są klikalne, to znaczy mogę wybrać rozdział 6 i przejść do tego rozdziału w formie elektronicznej oczywiście, a potem wrócić stamtąd, klikając jakiś napis na dole strony wróć do spisu treści, mogę bardzo szybko się po tym dokumencie przemieszczać. Kolejna cecha dobrze zaprojektowanych regulaminów jest taka, że ich spis treści wygląda jak FAQ, jak odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Będziemy zatem tam widzieć przewodnikowe pytania w stylu jak możesz zmienić typ rachunku, jak możesz przekształcić rachunek, jak możesz dysponować rachunkiem itd., itd. Kolejną cechą dobrych regulaminów jest to, że instytucja, która je tworzy, wie, które przepisy są trudne i wywołują problemy, dlatego że odbiera przecież telefony od klientów, ma postępowania reklamacyjne albo sądowe. W związku z tym do tych trudnych postanowień dodaje takie specjalne komentarze z treścią wspierającą. Mogą się tam pojawić przykłady, mogą się tam pojawić wyjaśnienia czy dodatkowe definicje. A na poziomie językowym czy gramatycznym zmiana regulaminu, który przypomina ustawę, w przewodnik turystyczny, w przewodnik po świecie produktu, wymaga zmian relacyjnych. To znaczy gramatycznie powinniśmy wtedy w tym tekście zauważyć nie trzecią osobę. Bank zapewnia klientowi dostęp do 24-godzinnej infolinii, tylko poradnikowy tryb my do ty albo my do państwo. Co ciekawe, polskie instytucje, które wprowadzają nowe regulaminy w tej wersji, są podzielone. Niektóre wolą tykać, a inne wolą panować czy paniować. Znajdą państwo wtedy w tych regulaminach właśnie takie zdanie. Zapewniamy ci dostęp do infolinii 24 godziny na dobę albo zapewniamy państwu dostęp do infolinii. W niektórych dokumentach z tej nowej szkoły pojawiają się też żarty i dowcipy. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale jedna z firm napisała na przykład w swoim regulaminie. Prawnicy kazali nam przypomnieć, że zakazane jest przesyłanie przy pomocy serwisu treści o charakterze bezprawnym. Mówimy to jasno, nie pobieramy od ciebie żadnych opłat za korzystanie z serwisu. Taka praktyka żartowania czy puszczania oka do klientów jest całkiem dobrze przyjmowana w serwisach gier komputerowych. Gra na przykład Wiedźmin albo Cyberpunk, z tego co pamiętam, ma regulamin, w którym jest bardzo dużo żartowania i te treści są zanurzone w świecie gry. I wiem, że graczom to się bardzo podoba, piszą nawet do działu prawnego twórcy gry maile, listy, w których wyrażają wdzięczność za to puszczanie oka.
ale raczej taka nieformalność będzie.

0: bardzo negatywnie wtedy, kiedy ten produkt jest ważny, fundamentalny dla naszego życia, czyli ubezpieczenie czy finanse. Nas w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego spotkało kiedyś niezłe wyzwanie. Otóż zostaliśmy poproszeni o zredagowanie w prostym języku umowy pożyczki pomiędzy dwiema osobami, które się bardzo dobrze znają. Na przykład są to przyjaciele, którzy razem kradli konie, są ze sobą po imieniu. I wyobraźmy sobie sytuację, że taka Anka i Janek chcą sobie wzajemnie pożyczyć pieniądze, dokładniej to pewnie Janek Ance albo Anka Jankowi, przychodzą do prawnika i mówią, my potrzebujemy takiej umowy pożyczki nie na czas wojny, tylko tak do szuflady, żeby sobie tam leżała. No i jesteśmy ze sobą w imieniu, więc prosimy o napisanie tej umowy językiem potocznym. Przygotowaliśmy wtedy taką umowę i proszę sobie wyobrazić, że nawet dowiedzieliśmy się, że kilka pożyczek na jej wzorze zostało udzielonych. I na zakończenie przeczytam Państwu kawałek tej umowy. Umowa pożyczki. Umowę zawierają Janek, myślnik Jan Nowak, ulica Pesel i Anka, myślnik Anna Kowalska, ulica i Pesel. Ustęp drugi. Janek pożycza Ance 100 tysięcy złotych. Ustęp trzeci. Janek przekazuje Ance 100 tysięcy złotych na konto takie i takie. Anka potwierdza odbiór kwoty, podpisując tę umowę. Po czwarte. Do 25 maja takiego i takiego roku Anka zwróci Jankowi 100 tysięcy złotych pożyczki oraz 100 złotych odsetek. Anka może zwrócić Jankowi pożyczkę w częściach, nie zmienia to odsetek. Jeśli Anka poprosi, Janek może pisemnie wydłużyć termin zwrotu pożyczki. Anka oświadcza, że ma zadowalającą sytuację finansową i gwarantuje, że spłaci pożyczkę i odsetki w terminie. Umowa ma dwa egzemplarze, po jednym dla Anki i Janka. No i na koniec moje ulubione, sprawy, których tu nie ma, reguluje kodeks cywilny. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będą Państwo się uważniej rozglądać po świecie tekstów prawnych. Jestem ciekaw, czy zauważą Państwo te nowe regulaminy wyglądające jak turystyczne przewodniki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piechot. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
10: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
3: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Piękny sen trwa dalej. Maja Chwalińska jutro zagra w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polska tenisistka w półfinale w dwóch setach pokonała Dianę Schneider, a w finale Rolanda Garrosa zmierzy się z inną Rosjanką Mirą Andrzejewą. O zwycięstwie Polki w półfinale zdecydowała jej wszechstronność, uważa były zawodnik i komentator tenisa Dawid Olejniczak.
1: I też fizycznie mam wrażenie w końcówce wyglądała lepiej, więc być może w tak wyrównanym meczu takie małe rzeczy zrobiły dużą różnicę. Piękna historia, po tych triumfach Igi Świątek mamy kolejną Polkę, która zagra o tytuł w Paryżu. O wiadomo, że wybiegając do soboty, w sobotę będzie ciężko, natomiast no, tak mówiliśmy praktycznie przed każdym meczem Mai Chwalińskiej, ona od eliminacji dotarła do finału.
0: Początek sobotniego meczu o 15:00, wtedy też na antenie jedynki zapraszamy na specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Amerykanie skorzystaliby na utworzeniu w Polsce stałej bazy wojskowej w przypadku wycofania sił z Europy, ocenia amerykanista profesor Michał Urbańczyk. W środę o złożeniu Stanom Zjednoczonym takiej propozycji informował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Profesor Urbańczyk przyznał w Polskim Radiu 24, że Polska musiałaby zapłacić za powstanie amerykańskiej bazy.
2: Mogłoby się im to opłacać, gdyby zaczęli wycofywać wojska z państw zachodnich, dlatego że wtedy tą infrastrukturę, którą mają tutaj, nie musieliby przerzucać, czy też sprzęt nie musieliby przerzucać do siebie, tylko mogliby go wykorzystać nadal w Europie, to po pierwsze, no a po drugie, no ta baza nie powstanie za darmo.
0: Informując o złożonej propozycji w mediach społecznościowych, Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, a może być jeszcze większe. Na razie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonuje w Polsce rotacyjnie. A jak już przy Stanach Zjednoczonych jesteśmy, Amerykanie zapewniają o najwyższych standardach bezpieczeństwa podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ponad 400 agencji organów ścigania współpracuje z rządem federalnym oraz prywatnymi firmami ochroniarskimi. Ze względu na swój rozmiar i zakres mundial stanowić będzie jednak bezprecedensowe wyzwanie w sferze bezpieczeństwa. W USA, Meksyku i Kanadzie zagra rekordowa liczba 48 drużyn.
3: FIFA dostarcza oceny zagrożeń oraz informacje wywiadowcze dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw pochodzących z krajów macierzystych poszczególnych drużyn, a także udostępnia je lokalnym planistom do spraw bezpieczeństwa. Przygotowując się na miliony spodziewanych kibiców zagranicy, osoby odpowiedzialne za planowanie bezpieczeństwa zgłębiają zachowania charakterystyczne dla różnych grup fanów, które odwiedzą ich miasta, mówił w rozmowie z telewizją ESPN Andrew Giuliani, dyrektor wykonawczy grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mundialu. Dodaje on, że ze względu na okoliczności, szczególne bezpieczeństwo i uwagę będzie trzeba zapewnić reprezentacji Iranu. Nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących naszych działań zapewniających bezpieczeństwo w przypadku wszystkich reprezentacji. Jedynie mogę powiedzieć, że Iran jest pod szczególnym nadzorem. Będziemy robili wszystko, aby fani czuli się bezpiecznie, szczególnie w trakcie rozgrywania spotkań przez Iran, aby i ta reprezentacja i kibice na stadionie nie czuli zagrożeń, podkreślał Giuliani. Miasta gospodarze mundialu na działania związane z bezpieczeństwem otrzymały 625 milionów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Mundial bez udziału reprezentacji Polski rozpocznie się 11 czerwca.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich powracamy do kraju i przyglądamy się działaniu automatów na butelki i puszki w miejscowościach turystycznych. Jeden z operatorów w popularnych kurortach stawia zdrowomaty. To sposób na oddanie opakowania, gdy w okolicy nie ma sklepu przyjmującego objęte systemem kaucyjnym butelki i puszki, tłumaczy przedstawiciel firmy Marceli Rakowski.
5: Automaty będą zlokalizowane przy deptakach, na promenadach, na szlakach, umożliwią zwrot kaucji bezpośrednio na kartę bankomatową lub kredytową.
0: Takie całodobowe zwrotomaty, dzięki którym kaucja trafia na kartę bankową, ustawione są również w miastach na osiedlach i parkingach, m.in. w Warszawie, Radomiu czy Zamościu. Na koniec jeszcze zaproszenie na sceniczną interpretację klasyki literatury. Na deskach Teatru Polskiego

0: W Wrocławiu można dziś premierowo zobaczyć spektakl Folwark zwierzęcy w reżyserii Marty Strecker. To adaptacja słynnej powieści George'a Orwella, pokazującej, jak rewolucyjne ideały zderzają się z rzeczywistością, a walka o równość przeradza się w kontrolę i przemoc, mówi dyrektor teatru Michał Zadara.
1: To jest przypowieść o stalinizmie. Dorośli już nie znają tego i nie pamiętają. I jak się tak zachowują, jak Orwell to pokazał, to nie są świadomi, że to już ktoś opisał, jakby obnażył i pokazał te mechanizmy zachowywania się jak w folwarku zwierzęcym. Czyli, że w imię równości jest wywalczony pewien nowy porządek i potem liderzy tego nowego porządku zaczynają w imię czystości ideologicznej przywłaszczać sobie przywileje poprzedniego porządku.
0: Folwark zwierzęcy na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu będzie można obejrzeć 7-krotnie do 9 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny i deszczowy w większości regionów dzień z większymi przejaśnieniami tylko we wschodniej części kraju. W najcieplejszym momencie termometry pokażą od 20 do 26 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Chińskie znaki.
3: Świąteczne wydanie Chińskich Znaków. Tomasz Sajewicz, dziękuję, że jesteście Państwo dziś z Polskim Radiem 24, a ja zapraszam na opowieści o Tajwanie z różnych perspektyw. Tak się składa, że troje naszych rodaków i mogę powiedzieć moich przyjaciół związanych jest z Tajwanem w różnych sferach. Olimpia Kot związała swoje życie z badaniami kultur rdzennych Tajwanu. Aleksandra Bielakowska z tajwańskiego biura Reporterów Bez Granic przypomina światu i nam wszystkim, że wolność słowa nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią dbać, szczególnie w Azji. Marcin Jerzewski z European Values Center for Security Policy, częsty gość Chińskich Znaków, buduje mosty między społeczeństwami Polski, Unii Europejskiej i Tajwanu. Dziś Chińskie Znaki z Tajpej, a świąteczne opowieści zaczniemy od podróży z dr Olimpią Kot w głąb rdzennych społeczności Tajwanu.
4: Dla chyba większości z nas Tajwan, jak myślimy sobie o Tajwanie, to jest wyspą, gdzie mieszkają Tajwańczycy, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że trudna i ciekawa jednocześnie historia tej wyspy nieodłącznie związana jest z ludnością rdzenną, ludnością aborygeńską. Czy w ogóle w ten sposób można określać rdzennych mieszkańców Tajwanu?
5: Teraz już termin rdzenna ludność jest bardziej popularny, ale do niedawna w wersji angielskiej na przykład aborygeni też określali siebie mianem aborygenów. Dopiero zmieniło się to kilka lat temu i staramy się już mówić o rdzennej ludności, natomiast według rdzennej ludności, jeśli użyje się terminu aborygeni, oni nie mają nic przeciwko temu. Łatwo ich przeoczyć, powiedzmy, dlatego że stanowią tylko niecałe 3% populacji, czyli to jest około 600 tysięcy osób, z których połowa mieszka w miastach, a połowa dalej w górach. Możemy je podzielić na kilkadziesiąt grup, z tym, że obecnie zostało zaakceptowanych i uznanych 16 grup. I wśród tych grup są grupy, które właśnie mieszkają w górach, które mieszkają na nizinach, chociaż tych jest zdecydowanie mniej. Te grupy po prostu różnią się strukturą społeczną. Jeśli popatrzymy na podział taki historyczny, tak jak wcześniej wspomniałam, były grupy, które mieszkają na nizinach, które mieszkały też w górach. Wtedy wchodzi jeszcze w grę kolejna grupa, tak zwani historyczni aborygeni nizinni, czy rdzenna ludność mieszkająca na nizinach historycznie, którą określa się takim zbiorem przeuroczym mianem Pinpudzu, czyli to są grupy, które mieszkały kiedyś na nizinach. I ten podział nie ma nic wspólnego z podziałem administracyjnym, po prostu historycznie te grupy mieszkały na nizinach, zostały zasymilowane, ale teraz część z nich walczy o to, żeby odzyskać albo uzyskać po raz pierwszy status rdzennej ludności.
4: Mnie najbardziej interesuje taka kwestia społeczna, jak to wygląda, dlatego że w większości miejsc

0: mieszka w miastach. Młodsze pokolenie też ma problem. Nie wie za bardzo, jak związać się ze swoją wspólnotą, która dalej mieszka w wiosce. Ktoś, kto jest częścią wspólnoty, po prostu w ten sposób uczestnicząc w życiu tej wspólnoty, buduje swoją tożsamość. Natomiast na poziomie administracyjnym są też oczywiście osoby, które nie mają statusu członka rdzennej społeczności, ale są też sposoby, żeby ten status udowodnić. Na przykład jeśli jeden z rodziców jest członkiem rdzennej społeczności, co wydaje się proste, ale jeszcze kilka lat temu, tylko i wyłącznie jeśli ojciec był członkiem rdzennej społeczności, dana osoba mogła się ubiegać o status osoby rdzennej.
1: Czyli po męskiej linii mogło to przechodzić. Dlaczego?
0: Tu już wchodzimy w kwestię charakterystyki społeczeństwa chińskiego opartego na patriarchacie, bo społeczeństwa rdzenne nie są na nim oparte.
1: Wspomniałaś o społeczności, o tym, jak ważnym wyznacznikiem jest to w życiu rdzennych mieszkańców, ale chyba najprościej nam będzie powiedzieć na twoim własnym przykładzie, bo ty też jesteś częścią społeczności. Odkąd przyjeżdżam na Tajwan, słyszę opowieści o tobie i o twojej wsi gdzieś na południu Tajwanu. Co to za historia?
0: Ja lubię nazywać swoją wioskę właśnie swoją wioską. W tej wiosce przebywam już od kilkunastu lat. Tam zaczęły się moje badania, tam zbierałam materiały do mojej pracy doktorskiej po tajfunie Morakot w 2009 roku. Ja do wioski weszłam w 2011 roku, potem jak ona została przesiedlona i tak zaczęła się nasza wspólna historia.
1: Dobrze, tutaj wiele ciekawych wątków. Wioska została przesiedlona.
0: Dlatego, że pierwotna wioska, która znajdowała się w górach, była narażona na obsunięcia ziemi, na spadające skały do środka wioski. Także mieszkańcy po tajfunie Morakot stwierdzili, że w ramach tego procesu przesiedlania ludności z terenów niebezpiecznych, oni również skorzystają z tej okazji, spróbują znaleźć bardziej bezpieczne miejsce i przenieść całą wioskę.
1: Jak daleko się ta wioska przeniosła?
0: Tutaj otwieramy kolejną wielką księgę. Ten proces, który trwał dwa lata, był naznaczony mnóstwem nieporozumień, szczególnie na linii rdzenni mieszkańcy i administracja państwowa. Niektórzy do tej pory nie nazywają tego przeniesieniem, ale rozdzieleniem wioski, dlatego że mieszkańcy nigdy nie stracili kontaktu z wioską w górach, bo to nie jest taka zwykła wioska. Ta wioska powstała kilkaset lat temu. Ta wioska to jest miejsce, z którego wywodzi się jedna z podgrup grupy Paiwan. Grupa Paiwan ma bardzo silne związki z ziemią, dlatego niemożliwe jest przeniesienie się do nowej wioski. Niemożliwe jest zapomnieć o tej wiosce, z której wszystkie wioski w tym terenie się wywodzą.
1: Jak daleko położone są od siebie oba miejsca? Nowa wioska i stara wioska.
0: Nowa wioska jest położona mniej więcej 20 km w linii prostej od tej wioski pierwotnej. To jest teren górski, mniej więcej 40 do 50 minut, żeby się dostać z jednej wioski do drugiej. Pierwotnie ta odległość nie miała być taka duża, dlatego że ta nowa wioska znajduje się już poza tradycyjnymi terenami właśnie tej grupy, ponieważ każda grupa wokół swojej wioski ma swoje tradycyjne tereny. Ta wioska znajduje się na terenie innej grupy, na ziemi, która została im odebrana, nacjonalizowana ponad 100 lat temu. Z tym całym procesem też się wiązały tego typu konflikty. Najbardziej przeżywały to starsze osoby, że nie mogą w każdym momencie wyjść z domu i pójść na pole, zobaczyć jak rośnie proso na przykład. Tam głównie jednak teraz się jeszcze proso uprawia, jak rosną orzeszki ziemne. Tak, to była ta grupa najbardziej dotknięta przez to przeniesienie. Młodsze pokolenie, czyli tutaj mówimy o ludziach 50-40, dalej jeździ do tej pierwotnej wioski uprawiać ziemię. Co nie było ich pierwotnym zajęciem, bo też, tak jak mówiłam, powiedzmy sobie, że większość ludzi jednak pracuje w miastach. Jednak to połączenie z ziemią jest bardzo silne do tej pory.
1: Czyli to był jednak rzeczywiście takim wstrząsem był tajfun Morakot. Po stuleciach mieszkania w tym miejscu powiedzieli, okej, to jest ten moment, że jednak mamy XXI wiek, pomyślmy o tym, żeby w bezpieczeństwie mieszkać gdzie indziej.
0: Po tajfunie Morakot nadarzyła się okazja, żeby wreszcie ten plan wdrożyć w życie, dlatego że mieszkańcy już kilkadziesiąt lat wcześniej praktycznie planowali przeniesienie. Co jest takie szczególne w tej historii, ponieważ poszczególne wioski były bardzo często przenoszone przez Japończyków, później właśnie przez Kuomintang. Ta wioska właśnie od kilkuset lat tkwiła w tym samym miejscu i to tak jakby sami mieszkańcy po prostu zdecydowali o tym przeniesieniu. Po tajfunie Morakot, kiedy inne wioski też były przenoszone, mieszkańcy stwierdzili, że może wreszcie uda się po prostu przenieść tą wioskę na nowy teren.
1: W takich historiach mnie zawsze zastanawia, a co z grobami, bo to jest taki namacalny symbol pamięci.

To jest też kolejna ciekawa historia, bo dawno, dawno temu, jeszcze przed okupacją japońską, ludzi chowało się w domach, pod podłogą po prostu, dlatego że według tradycyjnych wierzeń przodkowie dzięki temu wiedzieli, jak wrócić do domu. Oni po prostu byli dalej członkami tej społeczności. To był największy, najbliższy fizycznie możliwy wyraz tej bliskości międzypokoleniowej, jak właśnie pochowanie członków danego klanu w tej podłodze w domu. To zostało zakazane w trakcie okupacji japońskiej, ale wracając już do czasów współczesnych, cmentarz nadal znajduje się w wiosce, w górach i każda osoba, której zdarzy się umrzeć, no w większości oczywiście już teraz poza wioską, dalej jest przygotowywana do całej ceremonii pogrzebowej w większości przez mieszkańców wioski, przez członków rodziny i później ta sama społeczność przenosi ciało na wieczny spoczynek w górach. Więc to jest jeszcze taki dodatkowy przykład poczucia tej wspólnoty właśnie, że tak jak my teraz już zlecamy firmom zewnętrznym zajęcie się pochówkiem, tam jednak dalej ważne jest to, żeby osoba, która spędziła całe życie, a przynajmniej jego część danej społeczności, żeby przez tą społeczność została odprowadzona w to ostatnie miejsce.

0: Natomiast w związku z tym, co powiedziałam wcześniej, w każdym domu zapala się światło. Jeśli nie ma nikogo w domu, zapala się światło, które świeci się 24 godziny na dobę, po to, żeby duchy przodków wiedziały, jak wrócić do domu.
1: W starej wiosce.
0: W starej wiosce, tak. Generalnie jest bardzo powszechny zwyczaj zostawiania włączonego światła. Kiedyś oczywiście zostawiało się paleniska, które nigdy nie gasły w domach, natomiast teraz tę rolę przejęła elektryczność.
1: Ile czasu zajęło ci zostanie swoją? Czy jesteś już swoją tam u siebie?
0: Jestem swoją i również jednak jestem dalej z zewnątrz. Także ze względu na szacunek dla lokalnej ludności nie sądzę, żebym kiedykolwiek poczuła, że jestem jedną osobą z ich społeczności, dlatego że jednak jeszcze wielu rzeczy i spraw nie rozumiem też w swoim własnym odczuciu, natomiast prawdą jest i faktem jest, że rzeczywiście zostałyśmy właściwie też przyjęte do społeczności. Emilka ma tam swoją rytualną siostrę. Cały rytuał został przeprowadzony.
1: No to powiedzmy, rytualna siostra zasługuje na osobny wątek tej rozmowy.
0: Ile mnie zajęło to, żeby się poczuć jak w domu, w tej społeczności, żeby zostać przyjętą przez społeczność? Zajęło to kilka miesięcy ciężkiej pracy, dlatego że w momencie, kiedy ja pierwszy raz przyjechałam do wioski, mieszkańcy byli zmęczeni. To było po 2 latach przepychania się z rządem, przepychania się z innymi grupami, 2 lata niepewności, przepychania się z organizacjami pozarządowymi, wywalczenie własnej pozycji, oczywiście zderzenia różnych poglądów na świat, zderzenia kulturowe całej społeczności z całym światem zewnętrznym, więc ja byłam postrzegana jako kolejna osoba z zewnątrz, która nie rozumie lokalnej społeczności, która przyszła pozadawać pytania, zrobić zdjęcia, napisać może kilka artykułów i która zniknie. Więc tak na początku byłam traktowana, aż po paru miesiącach z niektórymi osobami szybciej, z niektórymi wolniej, powiedzmy 2 miesiące, 3 trwało z niektórymi 0,5 roku. Nagle okazało się, że przez rozmowy, poprzez otwieranie rozmów właściwie przez lokalnych mieszkańców, zrozumiałam, że zostałam, przynajmniej moja obecność tam została zaakceptowana. Bardzo sobie cenię to, że jeśli w wiosce jest jakiś problem, może nie na poziomie wioski, ale na poziomie poszczególnych klanów, ja o tym też wiem. Dostaję telefon, że na przykład jest jakaś poważna sprawa, czy mogłaby przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja dalej jestem jednak występuję w tej roli antropologa, ale zostaję zapraszana na te obrady wewnątrzklanowe, żeby spojrzeć na to innym okiem po prostu. Także to sobie...
1: To musi być fascynujące. I powiedz mi, przykład, czy sprzedać krowę temu, a nie temu właścicielowi, albo czy można posiać proso akurat o tej porze roku? No oczywiście sobie tutaj trochę dworuję, ale tak, liczę na szczerą odpowiedź.
0: To są kwestie dotyczące zazwyczaj konfliktów rodzinnych, o których wolałabym oczywiście nie mówić w szczegółach, ale zazwyczaj po tym można poznać, że rzeczywiście jesteś członkiem przynajmniej...
1: No ale to muszą ci bardzo ufać.
0: Tak, to prawda. Mogę powiedzieć i z tego się też bardzo cieszę, że cieszę się ich zaufaniem.

0: To powiedzmy teraz o siostrze...
1: Emilki, mojej córki, która ma na imię Alui. Są w tym samym wieku. To nie jest jej biologiczna siostra oczywiście. W tej grupie Paiwan istnieje taka instytucja rytualnego siostrzeństwa lub rytualnego braterstwa. I w wiosce polega to na tym, że to jest po prostu przyjaźń, która została wyniesiona na kolejny, tak przekładając troszkę na naszą rzeczywistość, która została wyniesiona do kolejnego poziomu. Ta przyjaźń, te więzi nie występują tylko pomiędzy dwoma mężczyznami, czy tam chłopcami, lub między dwiema dziewczynkami, czy dwiema kobietami, ale pomiędzy dwoma klanami. Także zazwyczaj, kiedy dzieci są jeszcze małe i zaczynają się przyjaźnić na podwórku, rodzice obserwują, że jest taka specjalna więź przyjaźni między dziećmi. Rozmawiają z rodzicami tej drugiej strony i po prostu proponują to rytualne braterstwo lub siostrzeństwo, co polega w praktyce, przekłada się na wzajemną opiekę dwóch klanów. Po przejściu tego rytualnego, tej ceremonii braterstwa lub siostrzeństwa, dwa klany zostają połączone w takim sensie, że po prostu tworzą tak jakby jeden klan, który o siebie dba.
0: Jak taka ceremonia wygląda?
1: Ceremonia wygląda różnie. Zaprasza się starszyznę, która zazwyczaj używając austronezyjskiego języka danej społeczności opowiada o obowiązkach, które łączą się właśnie z tym rytualnym siostrzeństwem lub braterstwem. I zaprasza się oczywiście rodziny z poszczególnych klanów. Na poczęstunek następuje wymiana prezentów i wtedy już rodzice z obydwu stron decydują o tym, jakie prezenty zostaną wymienione. Także to może być albo mała ceremonia kilkudziesięciu osób, to może być też olbrzymia ceremonia, na którą zaprasza się większość wioski. To już zależy od decyzji tych poszczególnych klanów. Zazwyczaj po takiej wstępnej deklaracji, właśnie kiedy dzieci są małe, dotyczącej tego rytualnego braterstwa lub siostrzeństwa, w ich przypadku ta ceremonia właśnie była troszkę mniejsza, było mniej więcej tylko 30 osób obecnych. Była przedstawicielka jednego z klanów właśnie ze starszyzny, która opowiadała, jak to wszystko ma wyglądać. Była wymiana tych prezentów. Kiedy dziewczynki będą miały 18 lat, znowu nastąpi to pytanie, czy dalej chcecie po prostu być tymi siostrami. I oczywiście różnie bywa. Mogą powiedzieć, że właściwie to nasze drogi poszły już, światopoglądy tak się różnią, że już nie chcemy być tymi siostrami.
0: Ale to piękne jest. W dzieciach się pielęgnuje taką piękną instytucję przyjaźni, zwracając uwagę na to, że to samo się nie bierze tak znikąd, że trzeba o tę przyjaźń dbać.
1: Tak, tak jak no, można też to przełożyć na nasze współczesne relacje, że o przyjaźń zawsze trzeba dbać. Tam przy okazji jeszcze mają kogoś, kto im w tym pomaga.
0: Jak wygląda obrzędowość? Z czym ona jest związana? Czy ona jest związana z porami roku? Czy ona jest związana z regionem, z miejscem? Jak wygląda właśnie obrzędowość tej wsi?
1: Zależy, kogo zapytać, bo jest oczywiście tradycyjna obrzędowość. Jest obrzędowość, która powstała już pod wpływem zachodnich cywilizacji. Jeśli chodzi o taką obrzędowość związaną z tradycyjnym zajęciem, typu polowanie albo uprawa roli, to już zależy też od danej rodziny, od danego klanu, czy chce podążać tą drogą tradycyjną, czyli na przykład przed polowaniem przywołuje duchy przodków, na przykład albo przed zasadzeniem prosa przywołuje ducha prosa. Ja mówię o tej konkretnej wiosce oczywiście, osadzie, dlatego że tych rytuałów w zależności od tego, na którą grupę spojrzymy, jest mnóstwo. Ja tylko muszę wspomnieć o grupie Bunung, która słynie z bardzo skomplikowanych rytuałów związanych z uprawą prosa na każdym etapie od momentu wyciągnięcia nasion z poprzednich żniw, nazwijmy to, po zasadzenie tego prosa, po jego rośnięcie, proces rośnięcia, podlewania, zbierania, mają niesamowicie rozwinięte rytuały. W grupie, z którą ja pracuję, tych rytuałów tak rozwiniętych nie ma, natomiast proso tradycyjnie było podstawą wyżywienia ludności na tym terenie. Może tylko wspomnę, że osoba, która przejmuje obowiązki głowy klanu, jest też określana w języku rdzennej ludności jako wusam, czyli to jest nasienie, ziarno tego prosa. Także tak, oczywiście sadzenie prosa wiąże się z licznymi rytuałami. Bunung ma ich najwięcej, są najbardziej rozwinięte. Ale też trzeba wspomnieć, że większość mieszkańców rdzennych to są już chrześcijanie, głównie prezbiterianie, też katolicy. Na przykład w mojej wiosce, czyli w wiosce, w której ja przebywam od kilkunastu lat, są prezbiterianie i adwentyści. To już jest w zależności od danego klanu, odbywa się decyzja podążania za tymi rytuałami, ale one są czasem połączone, dlatego że rodzina, która uczęszcza na nabożeństwa, oczywiście

0: również może odprowadzić rytuały przed pójściem na polowanie. Rdzeni mieszkańcy byli animistami. Każdy element przyrody posiadał własnego ducha, które mogły oczywiście być przyjazne lub nieprzyjazne. Polowanie nie odbywa się raz na pół roku, tylko dosyć często, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, więc takie rytuały w formie może nie inkantacji, ale zwracania się do przodków, prośba o ochronę, takie się odbywają. Jest też na przykład przekonanie, że nie należy ucinać sobie drzemki zbyt późno w ciągu dnia. Jeśli utnie się drzemkę w momencie, kiedy już następuje zmierzch, wtedy następuje takie troszkę połączenie tych światów umyśle osoby, która zasypia, więc lepiej tego po prostu nie robić. No i oczywiście w niektórych wioskach dalej jest obecna instytucja szamanów, która już w większości wiosek właściwie już zanikła, dlatego że intensywne prace nad obniżeniem rangi szamanów, szamanek właściwie zaczęły się już podczas pobytu Hiszpanów i Holendrów tutaj na wyspie, głównej wyspie Tajwan. Te tradycje nie zanikły do końca i teraz też obserwujemy właściwie ich renesans w niektórych wioskach.
1: Palaw mani kwara kalang makas walay lunganta, makas walay lunganta, pangakutokan.
2: O rdzennych społecznościach Tajwanu opowiadała Państwu dr Olimpia Kot.
3: Chińskie znaki.
2: Reporterzy bez granic to organizacja, która od lat zajmuje się dbaniem o standardy dziennikarskie, o wolność słowa. Kiedy mowa o takich krajach jak Chiny, trudno mówić przecież o jakichkolwiek swobodach obywatelskich. Aleksandra Bielakowska pracuje w tajwańskim biurze Reporterów bez granic. Zapraszam Państwa na rozmowę o tym, czy w Chinach istnieje jeszcze w ogóle niezależne dziennikarstwo. O chińskich naciskach na dziennikarzy w Europie, także w Polsce, i o tym, kto czyta chiński dziennik ludowy.
4: Czy niezależne dziennikarstwo w obecnej sytuacji w Chinach jest w ogóle jeszcze możliwe w jakimkolwiek wymiarze?
5: Tak, jest możliwe, ale większość dziennikarzy pracuje w podziemiu, tak naprawdę można to powiedzieć, ukrywając się przed rządem i przed partią komunistyczną, dlatego że po prostu jakiekolwiek niezależne dziennikarstwo jest zawsze związane z dużym ryzykiem aresztowań albo innego rodzaju presji ze strony rządu, więc tak, rzeczywiście są tacy dziennikarze, ale oni są bardzo ostrożni i nie mogą pisać pod swoim własnym imieniem i też nie mogą pisać często w gazetach, które są zarejestrowane w Chinach, tak? Tylko na social mediach czy w mediach zagranicznych, gdzie piszą po prostu z Chin i wysyłają te materiały za granicę.
4: Czyli muszą być kompletnie anonimowi, żeby zachować bezpieczeństwo i móc dalej pracować, bo innego wyjścia nie ma.
5: Dokładnie tak. Zdarzyły się przypadki przez ostatni rok. Jest taki bardzo znany dziennikarz Liu Hu, który jest dziennikarzem, który został aresztowany na parę dni tak naprawdę w prowincji Chengdu za jego reportaż na temat korupcji i rzeczywiście on podpisał się swoim własnym imieniem, ale jest to też związane z tym, że ten dziennikarz jest znany dość bardzo w Chinach i zawsze po prostu prowadził tego typu śledztwa, ale wiedział, z jakim ryzykiem się wiąże taki artykuł. Podpisał go swoim własnym imieniem, właśnie przez co został aresztowany za ten reportaż, więc nawet w przypadkach takich znanych dziennikarzy, którzy są znani dla, powiedzmy, tego mainstreamu chińskiego, też wiąże się to z takimi rodzajem represjami i każdy dziennikarz musi być bardzo uczulony na to, co może mu się wydarzyć, jeśli będzie próbował prowadzić te reportaże, czy podpisywać je własnym imieniem.
4: Co tymi ludźmi kieruje? Żeby w tych warunkach, ewidentnie przy braku finansowania, przecież tego nie robią dla pieniędzy, ryzykują bezpieczeństwem swoim, swoich najbliższych. Co nimi kieruje, żeby we współczesnych Chinach starać się przekazywać prawdę?
5: Wydaje mi się, że są takie cały czas wartości, które są dla nich bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, zdarzają się dziennikarze, którzy mają długie lata tak naprawdę doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności, którzy po prostu od tak naprawdę 20 lat są dziennikarzami, chcą po prostu kontynuować tą profesję i zdarza się, że współpracują oni z młodymi ludźmi, uczą ich tak naprawdę, w jaki sposób być dziennikarzami. Dużo osób wyjeżdża za granicę na studia na przykład, potem wraca do Chin.

0: Więc też ma tak naprawdę ten taki syndrom rozumienia tego, jak dziennikarstwo wygląda w krajach demokratycznych i oni chcą po prostu to w jakiś sposób wprowadzać na realia chińskie. Oczywiście nie jest to proste. Oczywiście wartości takie jak wolność prasy są bardzo ważne dla społeczeństwa chińskiego. Ludzie wiedzą i nadal rozumieją, że publikowanie na temat tego, co się dzieje wewnątrz Chin, ma bardzo duże znaczenie dla obywateli, dla zwykłych ludzi, po to, żeby tak naprawdę utrzymywać w jakimś stopniu tych przy władzy, żeby dawać im do zrozumienia, że obywatele patrzą na to, co się dzieje. I to miało na przykład miejsce w czasie COVID-a, kiedy było tak dużo tych dziennikarzy obywatelskich, którzy pojechali do miasta Wuhan, gdzie doszło do rozpoczęcia się koronawirusa w tamtym momencie. I widzieliśmy około 10 właśnie takich ludzi, którzy stwierdzili, że nieważne, co się dzieje, nieważne, jakie są represje, nawet go, co policja robi, muszą informować obywateli o tym, co w tym mieście się dzieje, żeby po prostu uratować resztę Chin i resztę świata przed tą chorobą. I takich ludzi jest naprawdę nadal bardzo dużo w Chinach.
1: Chińska przestrzeń medialna, jeszcze o niej porozmawiajmy, to jest przestrzeń całkowicie kontrolowana. Nawet już taka gazeta, taki ostaniec, który był w Hongkongu, South China Morning Post, po przejęciu przez Jacka Ma i oczywiście będąc też zależną od chińskich władz, tam się zdarzają różne sytuacje, ale wciąż to już jest rządowa gazeta. Czy jest jakakolwiek sfera, którą państwo mniej kontroluje?
0: Jeśli chodzi o gazety i o media w Chinach, była taka sfera przed rokiem 2016, kiedy Xi Jinping przeszedł do władzy i też od roku 2020 w Hongkongu, kiedy doszło do wprowadzenia prawa o bezpieczeństwie narodowym. Widzimy, że tych gazet jest i mediów coraz mniej. W Chinach ich prawie tak naprawdę nie ma, dlatego że nawet takie media jak Caixin czy są kompletnie kontrolowane przez rząd w Pekinie i nie mają prawa on tak naprawdę już publikować niczego, co nie przychodzi przed jakąkolwiek cenzurę. Więc to jest to bardzo ciężkie tak naprawdę i to tylko jedynie tak naprawdę social media, Weibo, Weixin, miejsca, gdzie dziennikarze mogą publikować powiedzmy bardziej niezależnie, ale też to jest coraz trudniejsze, bo musisz podpisywać swoje imię na swoim ID, twoje social media muszą być skorelowane z twoim telefonem, z twoim ID w Chinach, więc naprawdę coraz cięższe, żeby to robić. W Hongkongu natomiast cały czas widzimy, w jakim stopniu wolność mediów. Jest około 10 mediów, które cały czas działają niezależnie. Są małe teamy, które składają się od 3 do maksymalnie 10 osób, gdzie redaktorzy i edytorzy biorą tak naprawdę odpowiedzialność, bardzo często podpisują artykuły swoimi imionami, dlatego że boją się, że ich dziennikarze zostaną aresztowani albo w jakiś sposób wprowadzone są jakieś restrykcje na te media. Widzimy różne przykłady tego, co może się dziać z mediami, które próbują właśnie publikować takie niezależne informacje w Hongkongu. Oczywiście od tego, co się stało z mediami takim jak Apple Daily Instead News, które zostały zamknięte i dziennikarze zostali aresztowani. Jimmy Lai został skazany na 20 lat więzienia tylko przez to, że publikował, jego gazeta publikowała niezależne informacje wewnątrz Hongkongu, ale też mamy takie media, które zostały i które są śledzone, których dziennikarze są represjonowani na co dzień, których informacje tych dziennikarzy są publikowane online po to, żeby ludzie po prostu też w jakiś sposób dokładali tą cegiełkę do szantażowania tych dziennikarzy, przestali pracować niezależnie w Chinach i jasne jest, że Hongkong chce zamknąć te media i robi wszystko, żeby przestraszyć tych dziennikarzy, że przestali oni działać wewnątrz Hongkongu.
1: Ja pamiętam od 20 lat, od 25, kiedy ja przyjechałem do pierwszy raz, mówiliśmy o cenzurze w Chinach, jak bardzo przez te na przykład ćwierć wieku ten aparat represji, kontroli uległ wzmocnieniu, bo oczywiście zapewne w ostatnich latach w związku z kampaniami Xi Jinpinga.
0: To jest właśnie, wydaje mi się, takim rokiem przełomowym jest rok 2016 albo czyli 2016 i potem COVID, czyli powiedzmy 2020, kiedy rzeczywiście na początku Xi Jinping powiedział, że wszystkie media wewnątrz Chin muszą mówić głosem partii i spotkał się z wszystkimi propagandowymi mediami. Powiedział im, że ich zadaniem jest tak naprawdę propagowanie tego, co partia mówi i zaczął represję wewnętrzną w kraju przeciwko niezależnym mediom. Tak jak mówiłam, przed rokiem 2016 jeszcze mieliśmy media niezależne, niezależne w Chinach. Media, które oczywiście miały dużo, co my nazywamy czerwonymi liniami wewnątrz Chin, gdzie niektóre tematy nie można było o nich pisać, takie jak korupcja czy sytuacja polityczna, ale można było pisać na temat zdrowia, na temat nie wiem, HIV-u, SARS-u, na temat Me Too Movement albo innych takich związanych z socjalnymi rzeczami w Chinach. I potem to się skończyło razem z Xi Jinpingiem, który

0: wiedział, że niezależność mediów jest po prostu wrogiem partii i że media mogą mówić o wszystkim, co partia robi źle i to może po prostu spowodować do tego, że Xi Jinping upadnie. I to też dlatego to się zaczęło 2016-2020. Nowe restrykcje, nowe technologie, nowe narzędzia, które partia miała, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć tą dostępność do niezależnych informacji wewnątrz Chin. Wspominasz VPN, może tylko o tym wspomnieć szybko, że one też zostały zdelegalizowane w ostatnim czasie. To nie znaczy, że do nich nie ma dostępu, ale żeby jakikolwiek obywatel mógł dostać dostęp do VPN-u i żeby nie spotkała go przy jakakolwiek kara, naprawdę trzeba mieć duży wysiłek, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście takie organizacje jak RSF, czy inne organizacje pozarządowe, my dla dziennikarzy, inne organizacje pozarządowe dla zwykłych obywateli, próbują dawać im dostęp czy wiedzę na temat tego, jak tych narzędzi używać, ale to nie jest proste w sytuacji, kiedy naprawdę trzeba mieć duży wysiłek, żeby nawet znaleźć dostęp do takich technologii, żeby ich używać i żeby mieć to ryzyko, dlatego że jeśli rząd by się dowiedział o tym, że używasz, mógłbyś ponieść jakąś karę tak z tym związane. To jest jedna sprawa oczywiście, więc to jest trudniejsze. Jeśli chodzi o dostęp do informacji, powiedziałabym w 100% social media, Weibo, Weixin, Red Note, wszystkie tak naprawdę social media, które są wewnątrz Chin. Każdy wie o tym, że Chiny są kontrolowane przez coś, co się nazywa Great Firewall i bardzo ciężko jest zwykłym obywatelom wyjść poza tak naprawdę ten dostęp do informacji, który jest tylko kontrolowany wewnątrz Chin. Oczywiście ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę, mają dostęp do niezależnych informacji, bo też widzimy, że bardzo często oni nie chcą tak naprawdę szukać tego, co się dzieje i wolą koncentrować się na tym, co jest dla nich proste i bardzo łatwo dostępne. Ale też nie możemy zapominać o osobach, dlatego mówimy tak, że jest bardzo ciężko dziennikarzom pracować, że jest coraz mniej dziennikarzy, dlatego że nie ma niezależnych szkół, uniwersytetów, nie ma niezależnych centrów do szkoleń tych niezależnych dziennikarzy, ale też są młodzi dziennikarze, którzy naprawdę chcą coś zrobić i zdarzają się takie jednostki, które nadal próbują w jakim stopniu prowadzić tą niezależną działalność i znajdują sposoby i koordynują ze sobą te działalności. Są media, które działają w podziemiach, są media, które działają z Europy, jak Mangmang na przykład. Młodzi dziennikarze, młodzi obywatele chińscy, którzy wyprowadzili się za granicę i stwierdzili, że nieważne jak dużo zagrożenia to ze sobą niesie, i tak będą próbowali prowadzić te śledztwa dziennikarskie czy reportaże na temat, co się dzieje w Chinach, bo nawet jeśli nie jesteś wewnątrz Chin i tak naprawdę jako dziennikarz bardzo dużo może ci się stać nawet w krajach takich jak Europa, dlatego że Chiny i jak to nazywamy długa ręka represji chińskiej tak naprawdę dosięga ponad granice chińskie i oni dużo bardzo robią, żeby tych ludzi uciszyć również za granicą.
1: Kto zatem w Chinach czyta Dziennik Ludowy?
0: Partia? Najczęściej oficjele partii nie, ale czasami mam wrażenie, że oni sami nie wierzą w to, co jest pisane w tych mediach, dlatego że otworzysz takie gazety i widzisz, że to jest po prostu propaganda. To jest tak naprawdę 10 zdjęć Xi Jinpinga, które są na okładce, potem 10 zdjęć Xi Jinpinga na każdej innej stronie w tej gazecie i powiedzmy sobie szczerze, to jest po prostu bełkot i tak naprawdę bardzo ciężko z tego wynieść jakiekolwiek informacje. To jest coś, o czym my próbujemy ostrzegać również w Europie za granicą, dlatego że mówimy o tym, że tak, to ma miejsce w Chinach, ale co Chiny teraz robią, one próbują eksportować tą propagandę poza granice kraju i to się dzieje przez różne modele. Oczywiście jednym jest to, że na przykład takie media jak CGTN, czyli międzynarodowa, powiedzmy, telewizja chińska, używa tych samych tak naprawdę tekstów, tych samych, ciężko powiedzieć, materiałów dziennikarskich tak naprawdę. To są materiały dziennikarskie, materiały propagandowe i próbuje je tłumaczyć na język nawet polski, język francuski, angielski i mają te telewizje wszędzie za granicą, w Afryce, w obu Amerykach tak naprawdę, gdzie ludzie na przykład w Afryce nie wiedzą, że to jest propaganda i używają tych informacji tak, jakby to były naprawdę weryfikowane źródła dziennikarskie. To, co oni robią też przez inwestycje w mediach, to jak próbują kłaść presję na media również w krajach demokratycznych. Sama mam przypadek jako dziennikarka, była dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, gdzie ambasador chiński zadzwonił do mojej redakcji i poprosił, żebym nie publikowała artykułów, które na przykład w jakiś sposób mówią o Tajwanie jako niezależnym bycie na arenie międzynarodowej i to ma miejsce wszędzie. Tak w Europie, dlatego że nadal mamy tą niezależność dziennikarską i mamy tą świadomość tego, jak to powinno wyglądać, ale jeśli taka sytuacja ma miejsce na Wyspach Salomona, gdzie Chiny też dają dużo pieniędzy na takie media, żeby dać im na przykład sprzęt elektroniczny, komputery i jeśli dostaną taką pomoc od Chin, a potem ambasador zadzwoni i powie, że proszę, ten dziennikarz nie powinien pisać w ten i ten sposób, wtedy to medium bardzo często robi dokładnie to, co ten ambasador kazał im zrobić, więc oczywiście ma znaczenie od tego, w jakim kontekście żyjemy, w jakim kraju i co

0: się dzieje, ale naprawdę ilość pieniędzy, skala tego, jak Chiny działają i próbują propagować tą propagandę za granicą, jest naprawdę ciężka do opisania i nawet jeśli porównujemy to do krajów takich jak Rosja, wydaje mi się, że tego jest dużo, dużo więcej i jest to też bardzo często niezauważane, nawet przez kraje demokratyczne, dlatego że zawsze widzimy Chiny jako tego potencjalnego partnera biznesowego, czy żyjemy w tej obłudzie, że Chiny pomogą nam z, nie wiem, wygraniem wojny w Ukrainie i że nie współpracują z Rosją i tym podobne rzeczy, kiedy tak naprawdę dwa reżimy cały czas z tą współpracują, też jeśli chodzi o media i to, co się dzieje, dlatego że reprodukują swoje propagandę, swoje różnego rodzaju, powiedzmy, artykuły i na przykład te media propagandowe chińskie używają tych samych kalek dokładnie jak Rosja i używają tych samych słów, żeby określić na przykład wojnę w Ukrainie, więc to też jest taka rzeczywistość, którą się teraz mierzymy.
1: To była Aleksandra Bielakowska z Reporterów Bez Granic. To były świąteczne chińskie znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz i do usłyszenia już niebawem, bo w najbliższą niedzielę o stałej porze chińskich znaków, czyli tuż po 16.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Połączył się z nami pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Na jakim etapie konfliktu bliskowschodniego jesteśmy w tej chwili? Obowiązuje rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy nie?
4: No jeśli chcielibyśmy zacytować prezydenta Trumpa, to ten rozejm im obowiązuje. Natomiast jak to ostatnio Trump powiedział, ponieważ to jest inna część świata, to tam rozejm oznacza, że po prostu strony strzelają do siebie w sposób bardziej umiarkowany. I to może być taki komentarz trochę pół żartem, pół serio. Natomiast rzeczywiście widzimy, że pomimo rozejmu i pomimo tego, że obie strony właściwie zapowiadają, że chcą negocjować, i że chcą siadać do stołu negocjacji, no to widzimy, że w ostatnich dniach znowu doszło do ataków zarówno ze strony amerykańskiej, no jak i ze strony irańskiej, bo Iran ostrzelał znowu nie cele amerykańskie, tylko arabskich sojuszników USA w regionie. No i taką chyba najbardziej dolegliwą stratą, no to jest zniszczenie, zbombardowanie kuwejckiego lotniska, gdzie zresztą zginęła jedna osoba i kilka osób zostało rannych.
3: Prezydent Trump to bagatelizuje. Mówi o tym, że atak Iranu na Kuwejt to nie jest wielka sprawa.
4: Tak, dlatego że w tym momencie prezydent Trump nie ma zbyt wielu możliwości działania tak naprawdę. Pojawiają się coraz większe obawy, już nie tylko wśród krytyków prezydenta Trumpa, ale też wśród jego mniej lub bardziej wiernych zwolenników, no, że ta sytuacja rzeczywiście jest coraz trudniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Associated Press użyło takiego ciekawego sformułowania, że Trump został zapędzony w kozi róg. Dlatego, że na chwilę obecną no właściwie nie ma dobrego wyjścia z tego konfliktu, dlatego że wycofanie się Amerykanów w tym momencie, zaprzestanie działań militarnych, no będzie odebrane po prostu jako porażka. No zresztą to faktycznie będzie porażka, no bo to oznaczałoby, że Iran nie dość, że się obronił, to tak naprawdę będzie kontrolował cieśninę Ormus, a czego wcześniej nie było, pamiętajmy, bo ona przecież była otwarta i w żadnym razie Iran nie pobierał żadnych opłat. Więc wycofanie się w tym momencie dla Amerykanów no będzie oznaczać porażkę. Natomiast kontynuowanie tego konfliktu no oznacza bardzo wymierne koszty już nie tylko polityczne, ale koszty ekonomiczne. No i tutaj trzeba pamiętać, że oczywiście administracja amerykańska niezbyt mocno przejmuje się kosztami dla niej zewnętrznymi, czyli kosztami czy to sojuszników, czy kosztami, które ponoszą inne państwa. No najbardziej przejmuje się kosztami które, mówiąc wprost, no, ponoszą Amerykanie w momencie, kiedy robią zakupy na stacji benzynowej czy w hipermarkecie, kupując rzeczy pierwszej potrzeby, no i po prostu widząc, że ta inflacja nie dość, że nie spada, no to cały czas tak naprawdę

0: naprawdę rośnie.
1: Jaka jest moc, panie profesorze, rezolucji, która została podjęta przez Izbę Reprezentantów, a która nakazuje prezydentowi wycofanie wojsk Stanów Zjednoczonych z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu?
0: To jest ważny sygnał polityczny dla administracji, dlatego że w głosowaniu do mniejszości demokratycznej dołączyło się, o ile dobrze pamiętam, 4 republikanów. Więc mamy dosyć wyjątkową sytuację, w której po stronie demokratów opowiada się niewielka, ale jednak wystarczająca liczba członków Kongresu do tego, żeby no właśnie mniejszość przeforsowała swoje stanowisko. Więc to jest ważny sygnał polityczny, chyba jeden z pierwszych tak istotnych sprzeciwów, z którymi musi się zmierzyć prezydent Trump. Natomiast taki skutek prawny czy też praktyczny, on będzie mniejszy, dlatego że no po pierwsze ta rezolucja musi jeszcze przejść przez Senat, a tam znowu republikanie mają większość i nie zanosi się, żeby w Senacie, przynajmniej na chwilę obecną, którykolwiek z senatorów republikańskich dołączył do mniejszości demokratycznej. No a poza tym, no mówiąc wprost, prezydent zawsze po prostu może zignorować taką rezolucję.
1: Czy ta większość, którą w tej chwili w Kongresie mają republikanie, to naturalne zaplecze polityczne prezydenta Trumpa, będzie również tą samą większością po wyborach listopadowych, zważywszy na to, jak bardzo działanie prezydenta Trumpa wpływa na deklarowane poparcie dla partii republikańskiej?
0: Najprawdopodobniej nie. I żeby odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, to trzeba zarówno przypomnieć no, kwestie historyczne związane z tym, jak wyglądają wybory połówkowe, ale też takie kwestie bieżące polityczne. Zasadniczo, i tak jest od 1946 roku, partia, która posiada prezydenta, ona przegrywa wybory połówkowe. I po 1946 roku mieliśmy tylko 2 wypadki, kiedy udało się wybory połówkowe wygrać partii, która posiadała prezydenta. To był czas Clintona i czas George'a W. Busha po zamachach na World Trade Center. Natomiast w pozostałych wypadkach partia rządząca przegrywa i jest to pewien trend historyczny, który politolodzy podkreślają, zauważają. I tutaj wydaje mi się, chyba administracja federalna ma po prostu tego absolutną świadomość, że trudno byłoby liczyć na to, że republikanie te wybory wygrają. Raczej chodzi o to, żeby stracili jak najmniej po prostu mandatów zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Natomiast do tego dokłada się bieżąca polityka prezydenta Trumpa, która widać, że ona idzie w poprzek no, zapowiedziom, które Trump składał w trakcie kampanii, dzięki którym właściwie wygrał wybory, no bo on bardzo mocno podkreślał, że przestanie wplątywać Stany Zjednoczone właśnie w takie niekończące się konflikty militarne. Zresztą bardzo długo chwalił się, mniej lub bardziej właściwie, mówiąc o liczbie zakończonych przez niego konfliktów. Natomiast w tym wypadku rzeczywiście mamy taki konflikt, który no jak na razie no chyba naprawdę nie ma dobrego pomysłu, jak go zakończyć. No i to jest rzeczywiście problem. Jeszcze nie w kontekście samych wyborów. Na razie mamy prawybory. Na razie mamy dużą grę polityczną w Stanach Zjednoczonych, zarówno polityczną, jak i prawną. Mamy liczne batalie dotyczące zmian granic okręgów wyborczych. Te decyzje, one są zaskarżane do sądów, więc sądy też w poszczególnych stanach się na ten temat wypowiadają. No i na chwilę obecną naprawdę bardzo trudno prognozować, jaki będzie końcowy wynik. Dlatego że z jednej strony to rzeczywiście polityka Trumpa ma wpływ na decyzje poszczególnych wyborców. Natomiast z drugiej strony jednak musimy też pamiętać, że wybory połówkowe z naszej perspektywy

0: perspektywy to są przede wszystkim wybory lokalne, przede wszystkim wybory regionalne. Można by je naprawdę z taką dużą dozą błędu porównać trochę do wyborów samorządowych, więc te decyzje poszczególnych wyborców, one mogą też być podejmowane przede wszystkim ze względu na problemy lokalne. I widzimy to w niektórych miejscach, gdzie kandydaci na przykład z Partii Republikańskiej czy kandydaci niezależni, no właściwie w ogóle nie zajmują się tą wielką polityką ogólnokrajową czy polityką zagraniczną, no tylko po prostu prowadzą kampanię wyborczą, gdzie wprost mówią o lokalnych problemach na przykład Kalifornii, Los Angeles czy Teksasu. Także tutaj jak na razie trudno prognozować, jak bardzo Republikanie uszczuplą swój stan posiadania, natomiast na pewno ten stan posiadania będzie mniejszy i to jest dużo bardziej prawdopodobne niż to, że Republikanie wygrają. Chociaż znowu trzeba tutaj zrobić takie zastrzeżenie, no pamiętajmy, że jednak do tych wyborów mamy jeszcze sporo czasu, to jest już teraz niecałe pół roku. Tu się jeszcze dużo może wydarzyć. Konflikt irański w tym czasie może zostać zakończony. Pamiętajmy, że on trwa tak naprawdę dopiero 3 miesiące. Poza tym musimy pamiętać, że w grze cały czas jest kwestia Kuby. W grze też jest cały czas kwestia ukraińska.
1: Co stwierdził w Polskim Radiu 24 pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana. Bardzo dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję
1: dobrego
0: bardzo.
1: Święta.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Maja Chwalińska pisze historię tenisa. Wczoraj 24-letnia Polka, do niedawna prawie nieznana, sensacyjnie awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Dziś ma czas na odpoczynek przed jutrzejszym decydującym starciem o tytuł.
1: Awans do finału wielkoszlemowego turnieju jest największym sukcesem w karierze Mai Chwalińskiej, a zarazem bezprecedensowym wydarzeniem w historii Rolanda Garrosa. Polka jest bowiem pierwszą tenisistką wywodzącą się z kwalifikacji, która dotarła aż do końcowego etapu tego turnieju. Dziś Chwalińska odpoczywa przed meczem z Rosjanką Mirą Andrzejewą, ósmą rakietą świata. Jak Polka zamierza wykorzystać ten czas? Wyśpię się, napiję się herbaty i obejrzę coś fajnego, powiedziała po półfinale, zaskakując dziennikarzy swoją prostotą i szczerością. Rozbawiła ich również, gdy opowiedziała o rytuale swoich trenerów, który ma przynosić jej szczęście. Jedzą pizzę codziennie, naprawdę codziennie, a jesteśmy tu od 3 tygodni. Nie wiem, ile przytyją, ale może to naprawdę pomaga. Nietypowa dieta sztabu Mai Chwalińskiej potrwa do jutra. Finał rozpocznie się około godziny 15.
0: Tematem zajął się Stefan Folcer, a ja dodam, że w sobotę także o 15 zapraszamy w jedynce na specjalne wydanie audycji o sporcie przy muzyce. Trwa długi czerwcowy weekend, pogoda w stolicy jednak odbiega od letnich standardów. Kapryśna aura nie psuje planów mieszkańców Warszawy i turystów. Wielu z nich zwiedza stołeczne zabytki i kryte atrakcje.
2: No właśnie czekamy na tą pogodę. Przyjechaliśmy z Poznania na długi weekend i czekamy.
3: No właśnie, zawsze ten czerwcowy weekend kojarzył się już jakąś delikatną plażą, już opalaniem, a w tym roku?
2: Zgadza się. No w tym roku jest przyjemnie, jest fajnie, jest ciepło, ale mogłoby być troszeczkę cieplej i więcej tego słonka.
4: Byliśmy właśnie w Pałacu Kultury na tarasie widokowym. Trochę tam atrakcji dla dzieci, także miło spędzamy czas.
3: I co jeszcze w planie?
5: Stare Miasto teraz tam. Udajemy się w tym kierunku.
6: Do tej pory nękanie rówieśniczych.
7: To są aktualności jedynki.
0: Z warszawiakami i turystami rozmawiał Piotr Durys. Krzywdzące, poniżające.

0: i wulgarne opisy oraz cena. Wystawienie kolegi na sprzedaż w internecie to nowa forma cyberprzemocy wśród rówieśników. Przed tym zjawiskiem ostrzegają eksperci NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, a to tylko jedno z szerokiego katalogu cyberprzestępstw, z którymi spotykają się najmłodsi.
1: Do tej pory nękanie rówieśnicze obserwowane było głównie w mediach społecznościowych. Obraźliwe ogłoszenia na platformach sprzedażowych to wyjście cyberprzemocy z tych ram, mówi Natalia Fabisiak z zespołu dyżurnet.pl.
2: Z najnowszego raportu NASK nastolatki wynika, że 44% nastolatków nie doświadczyło cyberprzemocy. To oznacza, że mnóstwo dzieci jednak doświadcza różnych form cyberprzemocy, poniżania, szantażowania, wyzywania.
1: Cyberprzemoc jest plagą, z którą wymiar sprawiedliwości ma do czynienia, uważa mecenas Tymoteusz Paprocki i przypomina, że publikacja wizerunku czy obraźliwych treści w internecie to przestępstwa. Kodeks karny może pociągnąć do odpowiedzialności również opiekunów.
3: Rodzice są zobowiązani do tego, aby pilnować i kontrolować to, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu.
1: Mecenas Paprocki uważa, że przestępstw internetowych jest coraz więcej, a ich autorzy coraz młodsi. Agata Król, Polskie Radio.
0: W aktualnościach przenosimy się na Litwę. Wilno pracuje nad nowymi procedurami bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia z powietrza. Dotyczy to przede wszystkim oznaczonych miejsc schronienia. Podczas majowego incydentu z udziałem drona i ogłoszenia alertu o zagrożeniu nie wszystkie takie obiekty były dostępne dla mieszkańców.
4: Jak powiedział mi kierownik Wileńskiego Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego, Żygimantas Sołowiowas, majowy incydent ujawnił luki w dotychczasowych przygotowaniach. Nigdy nie zakładano, że dojdzie do sytuacji, w której pojedynczy dron wlatuje do kraju, a wszyscy mieszkańcy mają w ciągu 5 minut schować się w miejscach schronienia. Po incydencie z dronem Wilno rozpoczęło pracę nad nowym systemem reagowania. Powołano specjalną grupę roboczą, która jeszcze w tym miesiącu ma przygotować propozycje zmian. Zdarzenie zmobilizowało też mieszkańców i przedsiębiorców. Firmy zgłaszają gotowość udostępniania podziemnych parkingów i innych obiektów, które mogłyby zostać włączone do miejskiej sieci miejsc schronienia. Być może zabrzmi to brutalnie, ale ten incydent był nam potrzebny, żebyśmy się obudzili i zaczęli przygotowywać się na takie sytuacje, powiedział Żygimantas Sołowiowas. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Trwa głosowanie w rankingu najlepszych plaż w Polsce w ramach plebiscytu Polskiej Organizacji Turystycznej i magazynu Travelist.pl. Można głosować w 5 kategoriach, mówi Eugeniusz Triasun z magazynu.
5: Są to najlepsze plaże dla rodzin, najlepsze plaże dla aktywnych, najpiękniejsza insta-plaża, plaża najbardziej tętniąca życiem oraz po raz pierwszy w historii rankingu najbardziej klimatyczna dzika plaża. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę nie tylko na największe kurorty, ale też na spokojniejsze i bardziej kameralne miejsce nad Bałtykiem.
0: Ranking odbywa się po raz 13. Głosowanie na najlepsze nadbałtyckie plaże potrwa do niedzieli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Drugi dzień drugiego długiego weekendu w całej Polsce będzie pochmurny, deszczowy i burzowy.
7: Będą się pojawiać przelotne opady deszczu, a po południu na obszarze niemal całego kraju możliwe będą burze. Na wschodzie, a szczególnie na północnym wschodzie, głównym zagrożeniem związanym z burzami będą opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, a nawet lokalnie nawalnym. Dodatkowo występować może grad.
0: O czym mówiła Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodajmy, termometry pokażą dziś od 18 do 26 stopni.
6: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski. Zapraszam. Długi weekend trwa. Dobrze pojechać gdzieś i spędzić trochę czasu na łonie natury. A jest w Polsce takie miejsce, w którym ta natura po prostu zachwyca. To Międzyodrze. Miejsce, które od kilku miesięcy miało być nowym parkiem narodowym. Ale jeszcze w zeszłym roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednak nie składa broni i chce ten teren objąć najwyższą formą ochrony w Polsce. I dziś o tych planach, ale też o samej Dolnej Odrze sobie porozmawiamy. Może kogoś zainspirujemy do odwiedzin tego miejsca podczas trwającego długiego weekendu. A dziś ze mną Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, a także Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony.

0: Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani Ewo, to dokąd nas Pani zabierze w tej naszej radiowej opowieści? Międzyodrze, co to za miejsce?
1: To piękna nazwa, no i chciałabym, żeby ta nazwa w ogóle utrwaliła się i została. Ta nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, no jakoś tak poprzestaliśmy na tej nazwie Dolina Dolnej Odry. Fajnie, żeby to Międzyodrze, ta nazwa brzmiała, no bo właśnie ten obszar leży między dwoma Odrami, między Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią, takimi odnogami Odry. Odra płynie jednym korytem i w miejscowości Wybuchowa rozwidla się na dwa ramiona i pomiędzy tymi ramionami jest taki obszar, wielki obszar bagien, starorzeczy, kanałów, łąk podmokłych, lasów łęgowych, trzcinowisk, turycowisk, bagien. Też pozostałości po działalności człowieka, czyli różnych urządzeń hydrotechnicznych, bo nie jest to obszar naturalny, tylko taki półnaturalny, przekształcony przez człowieka, tak jak właściwie większość terenów i Polski, i Europy, i w zasadzie też świata są tknięte ręką człowieka. Jedne są mocniej, drugie słabiej. I Międzyodrze jest dość mocno przekształcone. I jest to obszar wielki, około 6 tysięcy hektarów. No i właśnie, no, tak jak nazwa, Międzyodrze między dwoma Odrami.
0: Teren bardzo cenny przyrodniczo, z tego co pani mówi. Teren także, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt, wśród nich chyba cennych ptaków.
1: Tak, to miejsce przede wszystkim dla ptaków, znakomite miejsce dla ptaków wodno-błotnych, takich, które są tam ptakami lęgowymi, ale też migrującymi na takich przelotach wiosennych czy też letnich, no bo tam są tysiące ptaków. Właściwie setki tysięcy ptaków, bo powiedzieć tysiące, no to za mało. Oczywiście oprócz ptaków i innych zwierząt są też cenne rośliny związane właśnie, cenne rośliny takie wodno-błotne, bagienne i też zbiorowiska, najróżniejsze zbiorowiska roślinne. I ten teren jest taki dość niedostępny, pomimo tego, że przekształcany przez człowieka, to jest dość niedostępny. On przekształcany został gdzieś tak w XVIII-XIX wiek w tych czasach. Celem było tak jakby zabranie rzece przestrzeni na działalność rolniczą. I wtedy ta działalność rolnicza polegała na tym, żeby utrzymywać takie siedliska otwarte, żeby pozyskiwać głównie siano dla zwierząt hodowlanych. I to trwało długo, bo to siano było przez wiele, wiele lat ludziom potrzebne. Przed wojną dość dobrze to funkcjonowało. Po wojnie, jak już teren był w rękach polskich, bo wcześniej oczywiście to był teren niemiecki, to też ta działalność taka rolnicza, kośno-pastwiskowa funkcjonowała gdzieś do lat 60. No ale wtedy zaczęła zanikać ta działalność, bo oczywiście też to było trudne w ogóle, użytkowanie tych terenów było bardzo trudne. Niemcy przekształcili ten teren właśnie w taką olbrzymią ilość kanałów ze śluzami, z najróżniejszymi urządzeniami hydrotechnicznymi, które miały za zadanie przekierowywać wodę w odpowiedni sposób, żeby było to jakoś tam bardziej użyteczne właśnie rolniczo. No ale właśnie w tych latach 60. XX wieku to zaczęło zanikać i te urządzenia hydrotechniczne przestały być użytkowane. No i teren stopniowo zaczął tracić takie swoje funkcje utrzymywania tej wody w większej ilości, przekierowywania tej wody i stopniowo zaczął zarastać.
0: Przyroda zaczęła sobie zabierać to, co jej.
1: Znaczy, no nie do końca przyrodzie zabierać, bo to jest naturalne, że jest coś takiego jak sukcesja. Przyroda nie jest stanem stałym i po prostu to jest proces zmienny. Pewne rzeczy nie zachodzą, jak nie jest teren zalewany, no to zarasta. No i ten teren zaczął po prostu, przez to, że tej wody trochę mniej tam bywało, no to zaczął zarastać, czyli właściwie takie procesy lądowienia zaczęliśmy zauważać. Więc te takie błotne, te bagna, zaczęło ich być coraz mniej, ale przede wszystkim kanały zaczęły zarastać. No i też te funkcje takie użytkowe dla ludzi, użytkowania takiego turystycznego, pływanie kajakami zaczęło być trochę może bardziej utrudnione.
0: Pani Ewo, z tego co pani opowiada, no to jest to teren właśnie, gdzie ta natura rządzi, mówiąc wprost. I miałby być to teren nowego parku narodowego, ale niestety nie jest. Co pani poczuła, kiedy właśnie też działając na rzecz tego w listopadzie ubiegłego roku

0: prezydent jednak tę ustawę zawetował i powiedział, że Parku Narodowego tam nie będzie.
1: Tak, i to nie było pierwszy raz. To nie pierwszy raz ludzie powiedzieli, ludzie, czyli ktoś jakoś tam mający ostatnie słowo, powiedział nie Parkowi Narodowemu, bo pierwszy raz pomysł utworzenia tam Parku Narodowego narodził się no, 30 lat temu i wtedy był taki pomysł utworzenia polsko-niemieckiego, wielkiego takiego transgranicznego Parku Narodowego.
0: Bo warto wspomnieć, że po drugiej stronie Odry przy granicy jest Park Narodowy po stronie niemieckiej.
1: Tak, no, no właśnie tak. I on został wtedy utworzony. Wtedy było naprawdę, wydawało się, że jest blisko. Był zaangażowany w to też WWF, porozumienie między polskim i niemieckim rządem zostało podpisane i właściwie było już bardzo, bardzo blisko. No i gdzieś tam w jakimś momencie, gdzieś w tych kulisach, o których nie wiemy, nie stało się to. Po stronie niemieckiej rzeczywiście powstał ten Park Narodowy i funkcjonuje do dzisiaj, a po stronie polskiej utworzono wtedy tylko Park Krajobrazowy, który oczywiście funkcjonuje do teraz.
0: Ale tak jak mówią eksperci, no, formy ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym na tym terenie się wyczerpały, więc trzeba tej najwyższej formy ochrony, czyli Parku Narodowego, żeby i z jednej strony lepiej chronić przyrodę, ale z drugiej strony też poczynić konieczne inwestycje, na przykład jeśli chodzi o utrzymanie tych starych urządzeń hydrotechnicznych, o których też pani wspominała, bo Park Narodowy pozwala na przykład pozyskać więcej środków na takie cele. No i jest plan B po tym wecie prezydenta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało jakiś czas temu, że Międzyodrze ma się stać specjalnym obwodem ochronnym oddalonego o 100 km od Międzyodrza Drawieńskiego Parku Narodowego. Jak pani ocenia ten pomysł?
1: Nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego, chcieliśmy utworzyć park na całym Międzyodrzu, czyli 6 tysięcy hektarów. Ta nasza działalność polegała na tym, że staraliśmy się rozmawiać ze wszystkimi samorządami, żeby je przekonać do tego i rzeczywiście to się udało. Były przychylne zwłaszcza gmina Kołbaskowo, gmina Widuchowa. Rozmawialiśmy oczywiście też z gminą Gryfino, bo to od tego się zaczyna. Żeby utworzyć park narodowy, no to muszą być zgody samorządów lokalnych, czyli w praktyce uchwały gmin, potem uchwały powiatowe i tak dalej.
0: No i to no wszystko i właśnie się udało uzyskać, prawda? No bo właśnie i gminy wyraziły, oprócz gminy Gryfino, ale te wszystkie pozostałe, tak, które pani Gryfino wymieniła, tak, to zgodziły się na to. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego też wyraził pozytywną opinię.
1: Tak, a ciąg dalszy był taki, że właśnie, tak jak pan wspomniał, prezydent Nawrocki ostatecznie na końcu w ogóle tych prac, bo to te prace trwały 2 lata i to było wiele procesów, spotkań, rozmów, zaangażowanych ludzi, a na koniec prezydent jednym brakiem podpisu wrzucił to do kosza. No i pomysł ministerstwa na to był taki, żeby utworzyć właśnie coś w rodzaju takiego obwodu ochronnego innego parku narodowego, czyli takiej esklawy, to też takie słowo się pojawiło. I na przykład takie padały pomysły Parku Wolińskiego, a może Parku Ujście Warty, a może Parku Drawieńskiego. Ostatecznie zgodziła się na to tylko gmina Kołbaskowo i też gmina Szczecin, która tam w pewnym momencie dołączyła do tego procesu powstawania Parku Narodowego, bo tam niewielki obszar gmina Szczecin też ma na tym Międzyodrzu.
0: Ale już na przykład gmina Widuchowa która wcześniej godziła się na ten nowy Park Narodowy.
1: Gmina Widuchowa postanowiła, że będzie, że jeszcze raz powtórzy ten proces od początku, żeby powstał Park Doliny Dolnej Odry. Całą tą ścieżkę postanowili przejść od początku znowu do końca, do efektu, do tego końcowego przystanku z podpisem lub nie oczywiście prezydenta. Natomiast gmina Gryfino oczywiście w tym nie uczestniczyła, więc cały ten obszar został jakby, pomysł ochrony tego obszaru w formie tej esklawy czy tego obwodu ochronnego ograniczył się do tych 2 gmin i do obszaru 1400 hektarów.
0: To tutaj mała gwiazdka, nowy Park Narodowy miał mieć prawie
1: 6 tysięcy.
0: A nowy Park Narodowy, ten projektowany, miał mieć około 4000 hektarów, no więc rzeczywiście
1: 6, znaczy początkowo, to pierwszy pomysł oczywiście 6, potem
0: tak, ale ten, który trafił na biurko prezydenta. To było 4000 hektarów, no i teraz 1400, no więc to pokazuje, że ten plan B, plan ministerstwa, no ma dziury, dosłownie ma dziury.
1: No ma dziurę, ale my postulowaliśmy, żeby może, żeby nie iść w takim dziwnym kierunku, który po pierwsze będzie też niezrozumiały.

miały w ogóle społecznie, co to w ogóle za twór i co my tam mamy, no, Dolna Odra, Drawieński Park, co to w ogóle jest, no. Przyjeżdżamy nad Dolną Odrę i nagle tutaj mamy Drawieński Park Narodowy. To po pierwsze, postulowaliśmy, żeby utworzyć tam jeden wielki rezerwat, bo do tego nie potrzeba podpisu prezydenta, wystarcza tylko uchwała

0: na tym, że zależy cały czas, żeby to jednak był jakiś rodzaj parku narodowego.
1: Może wiąże się to z tym, że też no właśnie lokalna społeczność woli mieć na swoim terenie park narodowy niż rezerwat, bo przypomnijmy, że park narodowy wiąże się z tak zwaną dotacją ekologiczną dla samorządów, na terenie których tworzy się takie tereny ochronne i tylko gmina Widuchowa, wspominana już w naszej rozmowie w tym roku, miała dostać za to 5 milionów złotych, za to, że utworzy się na jej terenie nowy park narodowy.
0: Tak, to jest w ogóle nowy pomysł, nowe możliwości, bo kiedyś tych dotacji nie było.
1: Tak, no ma to
0: One
1: być taka
0: zostały.
1: zachęta dla samorządów, prawda?
0: Tak, bardzo fajna zachęta, ale w przypadku rezerwatu też są dotacje, tylko trochę mniejsze.
1: Mhm.
0: Więc to nie jest tak, że zupełnie bez jakiegoś wspomagania finansowego rezerwat byłby utworzony, ale za tym rezerwatem też przemawia no, ta historia na przykład z Ujściem Warty, z Parkiem Narodowym Ujście Warty. Tutaj też przez wiele lat najpierw funkcjonował rezerwat i jak już ludzie się tak przyzwyczaili, to ten Park Narodowy było tak jakoś łatwiej utworzyć. Ale to też było w ostatnim momencie, tuż przed tym, jak zaczęła działać właśnie ta ustawa, która blokuje to powoływanie nowych parków, bo to powiedzmy to słuchaczom, dlaczego nie powstają parki narodowe?
1: Od 25
0: Od
1: lat nie mamy żadnego nowego parku
0: tak,
1: narodowego.
0: 25 lat, dlatego że w 2001 roku wprowadzono zapis do ustawy, który właśnie daje prawo weta no, samorządom
1: Tak.
0: i też ostatecznie prezydentowi. Więc dlatego te parki po prostu nie powstają.
1: Tak, chodzi o to, że samorząd, na terenie którego ma powstać park narodowy, musi wyrazić zgodę. Nie tyle może wydać opinię, co musi wyrazić zgodę
0: tak,
1: na to, że
0: tak.
1: ten park narodowy powstanie. Tutaj też kolejna gwiazdka do naszej rozmowy, że w Sejmie jest projekt znów nowelizacji tej ustawy, która ma dać też podobne prawo samorządom w kwestii tworzenia nowych rezerwatów. Tutaj Polska 2050 i PSL ramię w ramię taki projekt wymyśliły. Na razie on jest na etapie prac Sejmu. Rozmawialiśmy o nim też w naszej audycji i zobaczymy, jak te prace będą się toczyć. Pani Ewo, a tak, żeby nie szukać tylko rzeczy, no takich, nie skupić się tylko na tych negatywnych aspektach tego, że parku nie ma, to ma pani poczucie, że sama dyskusja w ogóle o tym parku narodowym trochę wdrukowała w świadomość społeczeństwa, że jest takie miejsce jak Międzyodrze, bo ono chyba nie było aż tak znane wcześniej.
0: No tak, o Międzyodrzu zrobiło się głośno, bardzo i to jest, to dobrze, to fajnie, w ogóle, że też w ogóle, że dyskusja o utworzeniu form ochrony, o ochronie przyrody, że tak no, rozgrzewa też w ogóle bardzo mocne emocje. No tak, ale Międzyodrze jest znane, chociaż oczywiście jeszcze spotykam ludzi, którzy nie słyszeli o Międzyodrzu, ale no, rzeczywiście ten proces tworzenia, próby stworzenia parku bardzo Międzyodrze rozsławił. Ale jednocześnie jest to teren bardzo niedostępny. Bardzo trudno jest je zwiedzać, poznawać, no bo jest to teren taki właśnie bagienny. Nie ma tam takich wyznaczonych ścieżek, tras, więc najłatwiej kajakiem albo jakąś małą łódeczką.
1: Czyli rowerem na przykład nie bardzo
0: z
1: się tam
0: silnikiem
1: pojeździ.
0: Elektrycznym, bo takie zasady w parku krajobrazowym funkcjonują.
1: Aha.
0: Tak, więc najłatwiej właśnie w ten sposób drogą wodną poznawać Międzyodrze.
1: Czyli rowerem, bo ja z kolei jestem miłośnikiem roweru, to rowerem tam za bardzo się nie da pojeździć.
0: Nie, to nie, rowerem się nie da.
1: A co by pani poleciła? Jakie miejsce, czy jaką wycieczkę tym, którzy na przykład szukają pomysłu na długi weekend, żeby go spędzić gdzieś blisko natury, gdzie pojechać?
0: Na pewno w Gryfinie, na pewno w Kołbaskowie. No tam w tych miejscowościach takich właśnie nad samą Odrą ta infrastruktura jest. Nie jest ona jakoś tak bardzo bogata, no ale tam kajaki w paru miejscach na pewno można spokojnie znaleźć. Też ta infrastruktura turystyczna niestety nie jest jakoś tam szczególnie rozbudowana. Miałam zachęcać, a teraz zniechęcam. Ale właśnie, gdyby był park narodowy, no to jest zawsze coś, co turystycznie bardzo przyciąga. No i tam ten taki rozwój w tym kierunku, w tych gminach na pewno byłby, tak jak na przykład taki bardziej jeszcze mi znany Ujście Warty. Oczywiście Warty przyciąga bardzo turystów, ale jednocześnie jest to taka turystyka zrównoważona.

0: Nie ma wielkiego napływu turystów, bo to też jest ważne. No jest to na tyle specyficzny obszar i krajobrazowo, i przyrodniczo, że nie przyciągnie takich tłumów jak niektóre parki narodowe, jak na przykład Tatrzańskie.
1: Za rozmowę bardzo dziękuję. Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, także Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, była moją gościnią. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Iga Rawicka, prezeska Fundacji Europa Kolon Polska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Szanowni Państwo, co my wiemy o odżywianiu w chorobie? Okazuje się, że niewiele wiemy, a udowadnia to raport, który ukazał się z okazji 30-lecia Fundacji Nutricja. To jest raport dotyczący dezinformacji żywieniowej. Co Polacy wiedzą o żywieniu w chorobie i o tym raporcie, o stanie naszej wiedzy, o różnych mitach, w które wierzymy. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Igą Rawicką. Czy ten raport panią zaskoczył? Na co dzień ma pani do czynienia z pacjentami, chorymi, chorymi przewlekle. Jaki jest ten stan naszej wiedzy o żywieniu, żywieniu w chorobie? Czy my w ogóle wiemy, czym jest to żywienie medyczne?
4: Zaskoczył mnie z dwóch powodów. Okazało się, że całkiem spora grupa Polaków wie coś na temat żywienia medycznego. Pytanie tylko co oni uważają, że jest tym żywieniem medycznym. Z drugiej strony zaskoczył mnie fakt, że tak rzadko korzystają z pomocy i porady lekarzy, bo tylko 3% odpowiadających zadeklarowało, że rozmawiają z lekarzami na ten temat, a 6% tylko rozmawia z dietetykami klinicznymi, czyli z tymi osobami, które tak naprawdę powinny z nimi na ten temat najwięcej rozmawiać. Z czego to wynika? No właśnie, dzisiaj mam nadzieję, że rozwiejemy pewne mity i fakty i dowiemy się czegoś więcej z tego raportu.
3: Szanowni Państwo, to naprawdę są dane podane właśnie w tym raporcie. 3% ankietowanych rozmawia na temat żywienia w chorobie z lekarzem. 6% kontaktowałoby się z dietetykiem, bo przede wszystkim mamy zaufanie do tego, co mówi przysłowiowa goździkowa, do tego, co mówią nasi najbliżsi, członkowie naszej rodziny, do tego, co znajdziemy w internecie. Zatrważające jest to, że mamy dzisiaj ogromny dostęp do technologii, do różnego rodzaju portali społecznościowych, ale nie potrafimy z tego za bardzo korzystać, albo inaczej, tam nie ma rzetelnej wiedzy. Stąd cały czas mity, które pokutują i o których będziemy dzisiaj rozmawiać, mity, które de facto zagrażają temu, co dzieje się z naszym zdrowiem, jeśli chorujemy. To zacznijmy o tych mitach. 61% ankietowanych, pytanych uważa, że rosół ma właściwości, chciałoby się powiedzieć, leczące, że jest dobrym posiłkiem i prawidłowym odżywieniem w czasie procesu chorobowego. A to nie do końca tak jest.
4: No myślę, że wiele lat temu ten rosół mógł być pomocny, no ale umówmy się, że dzisiejsza medycyna oferuje dużo więcej niż rosół. Rosół jest do tego, aby usiąść przy nim, przy wspólnym stole, ale nie do leczenia. Być może jest to taki efekt placebo, efekt tego, że ktoś się nami zaopiekuje, ktoś nam go poda w chwili, kiedy potrzebujemy takiego wsparcia. Natomiast rosół zdecydowanie nie jest tym, czego oczekujemy w chorobie i w momencie, kiedy mówimy o leczeniu żywieniowym czy o żywieniu medycznym.
3: Dietetyk powiedziałby po prostu, rosół to gorąca woda i tłuszcz, ale osoba chora potrzebuje czegoś znacznie cenniejszego.

0: Mniejszego, co wpływa na stan naszego zdrowia. Jeśli patrzę na te mity, które pojawiają się w raporcie, to również czytamy, że cukier karmi raka. 41% badanych osób jest zdania, że powinno się wprowadzić różnego rodzaju restrykcyjne diety. Nawet takie, które mają za zadanie zagłodzić raka. Bo tak uważa bodajże 35% badanych osób. To bardzo szkodliwe, prawda? Zwłaszcza dla osoby, która jest wyniszczona chorobą.
1: No tak. Ja bym popatrzyła na to z drugiej strony. 70% osób aż jednak tak nie uważa. I to jest dobry sygnał z tego raportu wynikający. Natomiast faktycznie te 30% osób może być zagrożone, dlatego że tego typu podpowiedzi, sugestie mogą zagrozić zdrowiu i życiu pacjenta. Bo to jednak nie internet powinien decydować o tym, jaka jest indywidualna ścieżka leczenia, w którym uwzględniamy też leczenie żywieniowe. Bo mówimy tutaj o pacjentach przede wszystkim onkologicznych, ale nie tylko, bo również neurologicznych. Jednak na pewno pacjenci onkologiczni to największa grupa. Natomiast to jest grupa, która wymaga profesjonalnego doradztwa.
0: W trakcie leczenia należy przyjmować suplementy w dużych dawkach. Tak uważa niestety ponad 50% badanych. 35% wierzy w to, że wysokie dawki witaminy C pomagają leczyć nowotwory. To taka wiedza z internetu, takie prawdy objawione, które niestety tam bardzo często się pojawiają i niestety uważane są właśnie za cenne informacje. No i tak rodzą się mity, które wpływają na życie ludzi.
1: Jakakolwiek suplementacja powinna być zapewniana tylko i wyłącznie po sprawdzeniu poziomu konkretnego mikroelementu, tak? Czyli na przykład mówimy o witaminie C, ale pamiętajmy na przykład o witaminie D. Jej za duża ilość lub za mała może być szkodliwa. Z witaminą C krążą po internecie informacje o wlewach z witaminy C, które są bardzo szkodliwe. Nic nie dają, a dużo kosztują. I właśnie od tego jest też między innymi ten raport, żeby te mity obalić. Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po taki raport i dowiedzą się więcej, a też będą tę wiedzę szerzyć wśród swojej rodziny i bliskich.
0: Bo my chcemy szerzyć rzetelną wiedzę o żywieniu medycznym. Pozytywną informacją wynikającą z tego raportu jest to, że 75% pytanych osób spotkało się z pojęciem żywienie medyczne, ale tylko 16% wie, co ono oznacza. A żywienie medyczne jest niezwykle ważne w procesie leczenia. Jest jego elementem, prawda?
1: Tak, żywienie medyczne, szerzej leczenie medyczne. My mówimy
0: leczenie żywieniowe, tak?
1: Leczenie żywieniowe, tak. My mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy pacjenci poddawani są pewnej ocenie stanu odżywienia i wtedy, jeśli ich organizm potrzebuje takiego wsparcia, mogą otrzymać tak zwane doustne preparaty. Też mówimy o dojelitowym leczeniu, dożywianiu i pozajelitowym. No, to jest bardzo skomplikowana kwestia dla, no, powiedziałabym, przeciętnego pacjenta. Tak? On w ogóle nic na ten temat nie wie, a warto, żeby się dowiadywać, bo od tego może zależeć nasz życie i zdrowie. Pacjent niedożywiony nie będzie mógł mieć włączonego leczenia, na przykład chemioterapii, radioterapii czy leczenia systemowego na dalszym etapie leczenia. Dlatego bardzo ważna jest ta ocena stanu odżywienia pacjenta.
0: Wśród tych mitów, które pokutuje też taki mit, że choroba wiąże się z dużym osłabieniem, a nie właściwie tak nie powinno być. Pokutuje mit, że osoby z nadwagą czy otyłe no nie mogą być niedożywione, bo one są aż za bardzo odżywione, a tymczasem jak najbardziej można mieć i nadwagę, i otyłość, i

0: być osobą niedożywioną, bo ten organizm jest po prostu, nie ma wszystkich składników odpowiednich. I właśnie teraz chciałabym porozmawiać z panią, pani Igo, o tym, z jakimi sytuacjami pani się spotyka tak na co dzień i z jakimi pacjentami, bo wiem, że spotykała się pani z osobami, które właśnie z powodu niedożywienia, złego odżywienia, właśnie w chorobie, nie miały szans. Nie miały szans na leczenie albo nie przeżyły.
1: No to będzie taki smutny fragment naszej rozmowy, ponieważ te sytuacje kończyły się śmiercią. Dlatego, że z niedożywienia jednak potrafią umierać pacjenci onkologiczni i nie umierają właśnie na chorobę onkologiczną, na nowotwór, tylko na niedożywienie, z powodu niedożywienia. No i tych przykładów mogłabym przytaczać, ale kluczowe jest to, że nasz system w tej chwili nie uwzględnia takiej oceny stanu odżywienia pacjenta na początku, w momencie diagnozy. Taka ocena mogłaby się odbyć już nawet w ambulatorium, niekoniecznie w szpitalu, ale ten pierwszy sygnał, kiedy pojawia się informacja, że pacjent jest niedożywiony, to jest tak naprawdę alarm, dlatego że on nie otrzyma tego leczenia, jeśli nie będzie odpowiednio odżywiony. Więc tutaj my jako organizacje pacjentów chcemy apelować i apelujemy o to, żeby takie obowiązkowe, taka obowiązkowa ocena znalazła się na początku diagnozy pacjenta, no nie tylko onkologicznego, ale w tym przypadku akurat mówimy o onkologii.
0: Ja spotkałam się w jednym ze stołecznych szpitali, właściwie nawet w kilku szpitalach, z taką właśnie formułą, że przy przyjęciu do szpitala w całym tym procesie diagnostycznym uczestniczy dietetyk kliniczny i dokonywana jest ocena stanu odżywienia. Ale jak rozumiem, to wcale nie jest norma.
1: Nie, to nie jest norma. Jeśli mówimy o dużych ośrodkach w miastach wojewódzkich, to jest bardzo duża szansa, że rzeczywiście na dzień dzisiejszy, no właściwie w każdym centrum onkologicznym powinien być dietetyk i to dietetyk kliniczny. Tutaj też warto podkreślić, że do dziś nie został uregulowany zawód dietetyka. W niektórych szpitalach mamy osoby układające dietę, co jakby daleko odbiega od standardu międzynarodowego, gdzie ten pacjent powinien być odpowiednio oceniony i odżywiony.
0: A no właśnie, jaka jest ta różnica? Jak to wyczuć, gdzie jest ta subtelna granica, albo niesubtelna, tylko duża?
1: No cóż, smutne jest to, że post factum, bo mieliśmy na przykład taką sytuację, kiedy pacjent po operacji raka jelita grubego otrzymał na następny dzień do zjedzenia zupę kalafiorową i parówkę. No niestety skończyło się to rozejściem rany operacyjnej, reoperacją. To był koszt dla systemu, ale przede wszystkim cierpienie dla pacjenta. Wiem, że potem miał duże problemy z tą raną, bo też niedożywienie na przykład wpływa na gojenie się ran. Więc to jest naprawdę bardzo szeroki aspekt i raport pokazuje, jak bardzo pobieżnie to rozumiemy, ale też chyba warto właśnie wyciągnąć z niego te pozytywne fragmenty. Niemniej jednak zmusza nas do podejmowania działań edukacyjnych. I między innymi nasza audycja jest już takim elementem tej edukacji, że mówimy o tym do słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą rozumieć wiele na temat leczenia żywieniowego czy żywienia medycznego, ale już coś na ten temat usłyszą i o to mogą zapytać na przykład lekarza czy dietetyka, bo są lekarze, jest ich niestety niewielka liczba osób, ale którzy specjalizują się. Z reguły są to lekarze, chirurdzy, natomiast są naprawdę bardzo profesjonalni i to są ośrodki z reguły duże, takie referencyjne.
0: W tych dużych ośrodkach bardzo często lekarze przechodzą specjalne szkolenia, specjalne kursy właśnie z żywienia medycznego, żeby mieć pełną wiedzę i móc wspierać pacjentów w procesie leczenia, bo musimy chyba zmienić swój stosunek do żywienia.

0: medycznego. Ono jest integralną częścią terapii.
1: Tak, powinno być bynajmniej. To jest element, o który warto pytać, dlatego że, no tak jak już rozmawiałyśmy, bez właściwego odżywienia nie można wprowadzić skutecznego leczenia. Rany się goją dłużej, nie można na przykład być zoperowanym. No, to jest jakby uwarunkowanie, tak? Czyli jeśli nie przygotujemy pacjenta w kontekście odżywienia go właściwego, no to nie mogą nastąpić kolejne etapy terapii. A tych kolejnych etapów może być wiele, bo to może być sama operacja. Po operacji możemy mieć chemioterapię podaną, potem może być radioterapia. Linii leczenia na przykład możemy mieć 4, 5, a nawet 6. Ludzie, zwłaszcza z takimi nowotworami jak rak jelita grubego, mogą żyć wręcz kilkanaście lat. Ale żeby tak się zadziało, no muszą być jednak poddani tej części terapii, która nazywa się leczeniem żywieniowym.
0: Warto zwrócić uwagę na raport Fundacji Nutricja na temat tych faktów na temat żywienia w chorobie. Niestety część osób, jak wynika z tego raportu, uważa też, że to profesjonalne żywienie medyczne, jeżeli usłyszą, że musi zostać wdrożone, to znaczy, że coś się nie powiodło, to jest jakaś ostateczność, albo że ich stan jest tak zły, że to jest taka ostatnia deska ratunku.
1: No i tutaj chyba powinniśmy popracować nad zmianą słów, które używamy, rozmawiając z pacjentami.
0: Tak, komunikacja z pacjentem niedoceniana.
1: Tak, niedoceniana. Czasami nie potrafimy tego robić i stąd, no jeśli pacjent usłyszy informację, że jest to interwencja, jest to obowiązkowe, nie dostanie leczenia, no to pacjent jest zagubiony, przerażony wręcz perspektywą, że no jeśli nie zostanie poddany jakiemuś leczeniu żywieniowemu, którego też nie do końca rozumie, a czasami jest to podanie zwykłego preparatu doustnego. Oczywiście te dojelitowe i pozajelitowe żywienie, no to już jest trochę bardziej profesjonalne i rzeczywiście, ale też warto się mu poddać, ponieważ ono włączone na przykład na tydzień powoduje, że pacjent odzyskuje siły i zdrowie. Bardzo często tak się dzieje. Więc natomiast mówimy o tym etapie wstępnym, kiedy pacjent rzeczywiście powinien być poinformowany, a informacja, którą mu się przekazuje, powinna być zrobiona, ten przekaz powinien być z doborem właściwych dla niego słów, które rozumie.
0: Jakich działań brakuje w systemie? Bo wiem, że powstała koalicja na rzecz leczenia żywieniowego. Jakie są jej główne postulaty? No, czego brakuje? O co jest w tej chwili bój?
1: No, na dzień dzisiejszy walczymy właśnie o tę wspomnianą ocenę stanu odżywienia pacjenta. To jest taki nasz pierwszy postulat, z którym chcemy się zmierzyć i on już był sygnalizowany decydentom. Natomiast chyba jeszcze nie do końca zostało to dobrze przemyślane z naszej perspektywy i na razie nie ma na ten temat zmian. Niemniej jednak będziemy walczyć dalej, nie poddajemy się, bo wiemy, jak bardzo to jest ważne. Myślę, że lekarze też to wiedzą. Niekoniecznie wiedzą o tym decydenci. Czasami jeśli my też musimy, jako organizacje pacjentów, musimy edukować również decydentów w niektórych obszarach, a czasami zdarza się, że no, nigdy też nie słyszeli o danym zagadnieniu, więc też im trudno podejmować właściwe decyzje. Ale tutaj Koalicja na Rzecz Leczenia Żywieniowego powstała w lutym tego roku po naszych wcześniejszych doświadczeniach, kiedy w trakcie jednego z warsztatów właśnie doszliśmy do wniosku, że chyba musimy zacząć wspólnie działać i tym jednym głosem pacjentów przekonywać decydentów o pewnych dobrych rozwiązaniach właśnie dla systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów. Edukacja, To jest kolejna rzecz, którą właśnie w tej chwili realizujemy. Myślę, że sam raport wpisuje się również w takie działania, bo też mówiliśmy o tym, że pewne...

0: pewna weryfikacja stanu wiedzy Polaków jest potrzebna, więc myślę, że dopiero te nasze działania są uruchamiane i też wiedza wśród organizacji pacjentów będzie coraz większa.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Iga Rawicka, prezeska Fundacji Europa Colon Polska. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Pomówmy o tym.
4: A dziś pomówię z panią profesor Marią Sroczyńską, socjolożką, Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. Tak się zastanawiam, pani profesor, gdzie jest sakrum, gdzie jest profanum, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj. Na ile sakrum i profanum się ze sobą łączy, a na ile się wzajemnie przenika?
5: A to ciekawe pytanie. Dobry wieczór państwu. Tak, rzeczywiście jestem socjologiem i pedagogiem wykształcenia, także to taka trochę podwójna rola. Jeszcze się psychologią społeczną interesuje. To tak troszkę żartobliwie. Ale rzeczywiście taki rodzaj świętowania, jaki nam się zdarza od czasu do czasu, to akurat dzisiaj łączy się z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i oczywiście dotyczy tradycyjnie już nazwanych w taki sposób szczególny także procesji, które odbywają się 60 dni po Wielkanocy. No wiadomo, Wielkanoc ma charakter takiego święta ruchomego, w związku z tym bywa to czasami w marcu, a czasami w kwietniu, tak? Można tak powiedzieć, w kwietniu albo w maju, tak? Bo w ten sposób. W czerwcu, no, my zaczynamy tutaj czerwiec, ale to troszkę inaczej wygląda w różnych momentach. No, w każdym razie jest to 60 dni po Wielkanocy, a Wielkanoc należy właśnie do tych świąt ruchomych. Jeżeli chodzi właśnie o sakrum i profanum, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo wszystko zależy, o jakich kategoriach też sakrum i profanum mówimy. Sakrum może mieć charakter taki, można powiedzieć, ogólny, dotyczący wartości, które są uznawane w danym społeczeństwie. To jest na przykład kwestia różnych bardzo istotnych treści, które społeczeństwo dane uważa za bardzo ważne dla swojego bycia na co dzień, dla świętowania, dla jak gdyby rozwoju. Wszystkie tego typu wartości, one mogą też tworzyć sakrum. Sakrum
4: no
5: może...
4: tak, ale samo święto dzisiejsze jest świętem kościelnym.
5: Tak.
4: Jest świętem sakralnym.
5: Tak. To jest święto
4: łączy
5: religijne.
4: Się... I jest to święto religijne.
5: Tak, i to jest sakrum religijne.
4: Z drugiej strony mamy to profanum, o którym powiedziałem, że duży odsetek z nas, no, czeka na Boże Ciało, bo to jest dzień wolny. No, z reguły można tak zrobić, żeby było to kilka dni, na przykład jak w tym roku, długi weekend, prawda? Bo mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela. No, wspaniały czas na to, żeby wspólnie z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi wyjechać gdzieś i spędzić wolny czas. I jak daleko odchodzi od nas to w tym momencie, to sakrum.
5: No cóż, sakrum religijne to jest właśnie ten drugi rodzaj. Jeszcze mamy sakrum zindywidualizowane, czyli to, co my sami uważamy za pewien rodzaj świętości dla nas, jako poszczególnych jednostek. Sakrum religijne w dzisiejszym świecie, to oczywiście także w Polsce, podlega daleko idącym przeobrażeniom. I jeżeli chodzi akurat o ten rodzaj święt, w ogóle święta mają charakter przede wszystkim rodzinny, jeżeli mówimy o świętach na przykład zimowych, natomiast te wielkanocne, one jakby łączą się z możliwością bycia we wspólnocie, takiej, która wykazuje szacunek właśnie dla ciała i krwi Chrystusa i jest jakby związana mocno z poglądami religijnymi, z wierzeniami, ale jednocześnie jakby posiada taką moc sprawczą w kontekście zbiorowości. I jakby przypomina też o tym, że nasze miasta, miasteczka, czasami też mniejsze miejscowości, ale też i duże miasta w ciągu tego dnia stają się taką

0: taką sferą, taką właściwie można powiedzieć do pewnego stopnia areną, w której mają miejsce różne rzeczy, których nie robimy na co dzień. Na przykład to, że przypominamy sobie o tym, że nasza duchowość, nasza religijność, oczywiście dotyczy to pewnej części Polaków, bo część oczywiście spędza ten czas zupełnie inny, tak jak pan redaktor mówił, ale niemniej ta część, która przychodzi i uczestniczy w tego typu sposobie świętowania, jest jak gdyby przekonana co do tego, że uczestniczy w czymś bardzo ważnym i czymś, co należałoby, bo tak jak patrzę, w większości przypadków są to też osoby, które przychodzą na przykład z małymi dziećmi. Osoby starsze dominują oczywiście. Młodych ludzi, zetek na przykład, jest bardzo mało, prawda, jeżeli to już to są milenialsi bardziej. Ale te osoby są jakby związane przez jakiś rodzaj świata wartości, pewnych wierzeń, pewnej tradycji, którą uważają za bardzo ważną. Proszę zobaczyć na przykład, że Święto Trzech Króli, które się pojawiło po raz pierwszy w 2009 roku, że ono właśnie stało się czymś niezwykle...
1: Znaczy po raz pierwszy po wojnie.
0: Po wojnie, tak, właśnie po wojnie, ale rzeczywiście przedtem go nie było, tak? Natomiast rzeczywiście Święto Trzech Króli, ono stało się olbrzymią, że tak powiem, taką manifestacją jakby takich i z jednej strony nawiązania do tradycji, z drugiej właśnie tego takiej pewnej wspólnotowości, takiego bycia ze sobą razem, takiego zobaczenia, że my oto jesteśmy i pewne wartości, których na przykład na co dzień o czym zapominamy, za którymi nie nadążamy, które gdzieś tam zostają na uboczu tego naszego życia, takiego bardzo szybkiego i bardzo właśnie takiego, można powiedzieć, też męczącego niekiedy, że one są obecne. Natomiast to, o czym pan właśnie redaktor mówi, oczywiście tak. Polska, społeczeństwo polskie, podobnie zresztą jak i inne typy społeczeństw, doświadczają tego, co można nazwać takim odejściem, odchodzeniem właściwie, nie tyle odejściem, co odchodzeniem od religii jako takiej i przede wszystkim dotyczy to jednak osób młodych. Tak to wygląda. Gdybyśmy na przykład spojrzeli nawet na różne dane, to okazałoby się, że na przestrzeni 10 lat, czyli między 2015 a 2025 rokiem, jeżeli chodzi o Kościół rzymskokatolicki w Polsce, nastąpił spadek liczby osób, które jakby są związane z Kościołem rzymskokatolickim, które się wycofały, można tak powiedzieć, na poziomie miliona, właściwie 1 074 000, prawda, 740 tysięcy ludzi, prawda, to były te osoby, które jakby straciły swoją łączność z Kościołem rzymskokatolickim, czyli w czasie dekady spadek nastąpił o prawie 2 miliony. Oczywiście różne są te sposoby odchodzenia z Kościoła. Tak jak przyglądam się na przykład młodym ludziom, to oni też poszukują czasami jakiegoś takiego sposobu indywidualnego wejścia w pewne formy duchowości. I wtedy, kiedy na przykład trafią na duszpasterzy, akurat jestem na uczelni, na której właśnie, która ma w sobie taką tradycję właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc jeśli trafią na osoby, które jakby potrafią też w jakiś sposób im pomóc, zainteresować, dotykać spraw, które są dla nich ważne, zaprezentować coś, co będzie jakby taką formułą też wystąpienia z jakimiś rzeczami nowymi, przeżywania czegoś nowego, no na przykład chociażby, nie wiem, zainteresowanie ekstremalną drogą krzyżową. To ono jest wśród młodych ludzi dosyć duże. To jest właśnie bardzo ciekawe. Ekstremalna droga krzyżowa, prawda? Kto by pomyślał? Młodzi ludzie, pokolenie Z, które ma dużo różnych innych rzeczy na głowie, a jednak, prawda?
1: Czyli potrafią wędrować przez bardzo trudny teren, w różnych warunkach atmosferycznych. Rzeczywiście to jest ekstremalne.
0: To jest. Poza tym też jakby na przykład spotkania takie, w których można rozmawiać o różnych rzeczach, w których można się różne rzeczy dowiadywać. Też takie związane z ich problemami, gdzie można też się uzewnętrznić w jakiś sposób. Niestety, no można powiedzieć istety, że psychologia dzisiaj jest, że tak powiem, domeną wszelkich nauk społecznych. W związku z tym rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne, ale chodzi o to, żeby ono też odbywało się nie w tej atmosferze takiego bardzo silnego indywidualizmu i takiego bycia dla siebie i takiego właściwie, można powiedzieć, bycia nie do końca jakiegoś sprecyzowanego. Oczywiście, no jak się ma 20 lat, to się też nie wie, co

0: się chce robić, to jest oczywiste dla wszystkich młodych ludzi, ale jednak czegoś takiego zawieszonego, ja bym nawet to nazwała, że jest to takie, zetki charakteryzują się takim specyficznym zawieszeniem. I właśnie jeżeli uda się stworzyć taką atmosferę, że oni mogą na przykład rozmawiać o różnych rzeczach, że mogą się dzielić różnymi doświadczeniami, czasami na pewnym etapie funkcjonowania jakiejś grupy takiej wspólnotowej, nawet takimi bardzo trudnymi doświadczeniami. Ale oni wiedzą, że to zostanie w tym gronie, mają taką chęć, prawda, ale też jednocześnie jakby wiarę w to i jednocześnie wiedzą, że mogą być wysłuchani. I to jest jakby taki dodatek do wszystkich takich terapeutycznych czy psychoterapeutycznych rzeczy, które dzisiaj są bardzo ważne dla nich, a jednocześnie jakby takiego, wychodzą naprzeciw takiej tęsknocie za byciem w grupie, za wspólnotą, ale taką, w której można jakby się odsłonić, bo jest to pewien...
1: Bezpiecznie pewien, odsłonić.
0: Bezpiecznie, tak jest, panie redaktorze. Bezpiecznie odsłonić, a to wcale nie jest dzisiaj takie proste.
1: No nie jest, pani profesor, proste i ja jeszcze pozwoli pani, powiedziała pani o świętach zimowych, czyli świętach Bożego Narodzenia, czyli gwiazdce, potocznie mówiąc. To jest święto arcyrodzinne i arcykomercyjne zarazem, prawda? Dlatego, że przecież już w październiku zaczyna się szał zakupowy i szał Mikołaja. I szał gwiazdki, choinki i tak dalej. I tak naprawdę bez względu na to, czy ktoś jest praktykującym chrześcijaninem, no bo to jest święto chrześcijańskie, praktykującym chrześcijaninem, czy ja znam na przykład rodzinę żydowską, która dzieci ze względu na to, że są małe, to gwiazdka istnieje. Dlatego, że rodzice, którzy są praktykującymi osobami, stwierdziły, że nie możemy ukarać naszych dzieci, bo jak koledzy w szkole mają gwiazdkę, to dlaczego nasze dzieci tej gwiazdki nie mają? No oczywiście to jest bez kolęd, bez tego anturażu całego religijnego, czy kulturowo wpisanego w polskim katolicyzmie, no ale taka rzecz się ma miejsce.
0: I ma wymiar rodzinny,
1: i
0: prawda?
1: To chyba jest bardzo istotne, ten wymiar rodzinny.
0: To jest najważniejszy wymiar, jaki jest. Także oprócz oczywiście tego religijnego, ale on, tak jak mówię, częściej dotyczy tych osób starszych, bardziej dojrzałych, tych, którzy też już byli wcześniej jakby związani z tradycją religijną. No i też, jeżeli patrzymy na przykład z punktu widzenia środowisk wielkomiejskiego i powiedzmy tego małomiasteczkowego czy wiejskiego, to jednak częściej to przeżywanie oparte o różne właśnie też tradycje, takie bardziej bogate, ono nadal istnieje w tych mniejszych miejscowościach, prawda? Oczywiście zdarzają się rodziny naturalnie także właśnie w środowisku wielkomiejskim, które także to, jak gdyby bardzo tą tradycję pielęgnują w różnorodny sposób, ale na przykład to, co mówili studenci chociażby, że oni bardzo chcą się wtedy spotkać z rodziną, z dziadkami, którzy żyją, właśnie z kuzynami, ze znajomymi i nawet jeżeli mieszkają w różnych miejscowościach poza Warszawą, prawda, to jakby ta możliwość spotkania się wszystkich w tym czasie, co nie jest rzeczą taką typową dla całorocznej, że tak powiem, całorocznego pobytu, prawda, pracy, powiedzmy studiowania i tak dalej w różnych miejscach, jest dla nich niezwykle ważne i samo to, że można się spotkać, że można rozmawiać i też, że można skosztować, a nawet jakoś się tam dołożyć też w pewien sposób do tego poprzez przygotowanie potrawy typowe właśnie dla tej kuchni bożonarodzeniowej jest dla nich bardzo, ale to bardzo ważne. I oni o tym mówią. Oczywiście no troszkę można powiedzieć, że to jest taki no, jeden z tych kilku dni, prawda, że później no to tak już właściwie troszkę się to gdzieś tam tęskni już za tym powrotem do powiedzmy inności, ale... Ale też na przykład pójście na pasterkę dla części jest ważne. Oczywiście no, dzielenie się
1: opłatkiem. Ze względów religijnych czy ze względów kulturowych?
0: Ja myślę, że kulturowych chyba na pierwszym miejscu, a dla części z religijnych też. Dla części. To jest jakby tak odwrócone. I też jakby na przykład dzielenie się opłatkiem jest też jakby wpisane w taką tradycję z dzieciństwa, którą znają. Więc oni jakby to też, można powiedzieć, że prawdopodobnie przeniosą to do swoich rodzin.
1: Tak samo jak w Wielkanoc dzielenie się święconką czy jajkiem w ostateczności, bo są domy, gdzie tej święconki nie ma, no bo są osoby niewierzące,
0: ale co ciekawe,
1: ale jajko istnieje i dzielenie się tym jajkiem, które no, stanowi ten atrakcyjny

0: rybut świąteczny, bardzo istotny, wpisany i religijnie, i też kulturowo.
1: Tak, tak, właśnie są takie elementy symboliczne, które jakby są sakralizowane w pewien sposób. To znaczy, nie mówimy tutaj ściśle o tym sakrum religijnym właśnie, ale niemniej one są na tyle ważne, że one przybierają postać tego sakrum, które właśnie tak jest trochę między profaną, a między właśnie tym, co ma charakter religijny. I co ciekawe, że właśnie osoby, które też na przykład przychodzą ze święconką, bo oczywiście też no, nie wszyscy to robią, prawda? I też trochę się wstydzą niektórzy, prawda? Ale na przykład jeżeli to jest para, chłopak, dziewczyna, to bardzo często można spotkać także w dużych miastach. Oni przychodzą z tą święconką, nie mówię też o rodzicach z małymi dziećmi i okazuje się, że prawie 30%, ponad 20 na pewno, ponad 25 z tego co pamiętam, osób przychodzących ze święconką to są osoby, które są poza kościołem.
0: Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Sakrum profanum, trudna sprawa. Profesor Maria Soroczyńska, socjolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny historyczny sukces Mai Chwalińskiej. Polka w finale tenisowego French Open. Zełenski pisze list do Putina. Ten deklaruje porozumienie za Donbas. Budowa pomnika Tadeusza Mazowieckiego. To inicjatywa premiera Tuska w rocznicę 4 czerwca. Minęła 6. Rafał Boguta. Dzień dobry. To dla niej największy sukces w dotychczasowej karierze. Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego tenisowego French Open. W półfinale nasza rodaczka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4. Spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut. Maja Chwalińska tłumaczyła, że to był bardzo wyrównany mecz.
2: Tak naprawdę biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował, więc tak.
1: W Dąbrowie Górniczej, z której pochodzi Maja Chwalińska, utworzono strefę kibica. Po zwycięstwie zgromadzeni byli w euforii.
3: Trzymamy kciuki za to, żeby było jeszcze, żeby poszła jeszcze krok dalej.
4: Mamy to, bardzo dobrze. Maja ma zimną krew do samego końca.
5: Zwyciężyliśmy, zwyciężymy.
4: Świetnie, świetnie.
6: Coś pięknego.
4: Trzeba to powtórzyć w finale.
1: Po pokonaniu Diany Schneidera, wcześniej Anny Kalińskiej, w finale Maja Chwalińska zmierzy się z trzecią z rzędu Rosjanką. To Mirra Andrzejewa, która w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Spotkanie finałowe już jutro po południu. Władimir Putin oświadczył, że jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego, ale chce w zamian kompromisu, czyli wycofania się Ukrainy z całości Donbasu. W tym samym czasie do Putina list z apelem o pokój i zawieszenie broni wysłał prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Władimir Putin przekazał, że chce osiągnąć porozumienie z Ukrainą drogą pokojową, ale ma to być oparte na, jak podkreślił, ustaleniach poczynionych z prezydentem Trumpem w Anchorage. Nie uściślił, jakie ustalenia dokładnie ma na myśli, ale zasugerował, że oczekuje oddania mu przez Ukrainę całości Donbasu. Jak jednocześnie dodał, jest gotów rozpocząć rozmowy pokojowe, ale bez konieczności wcześniejszego zawieszenia broni. Według komentatorów w deklaracjach Putina nie ma niczego nowego, bo Kreml domaga się całości Donbasu od dawna, a Ukraina konsekwentnie nie odmawia i w ostatnim czasie skutecznie powstrzymuje rosyjską ofensywę. Ukraińcy tymczasem jako warunek rozmów pokojowych proponują pełne zawieszenie broni. Napisał o tym Wołodymyr Załęski w specjalnym liście do Putina. Próba ustanowienia rzeczywistego rozejmu to najlepszy początek, aby zacząć ze sobą rozmawiać. Podkreślił ukraiński prezydent w piśmie skierowanym do gospodarza Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Teraz

0: Zaglądamy za ocean. Administracja Donalda Trumpa objęła sankcjami prezydenta Kuby Miguela Díaza-Canela oraz osoby z jego najbliższego otoczenia. Decyzję ogłosił amerykański Departament Skarbu. Miguel Díaz-Canel stoi na czele państwa od 2018 roku, gdy zastąpił Raúla Castro, brata Fidela. To kolejny krok Waszyngtonu mający zwiększyć presję na komunistyczne władze wyspy. Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone chcą, aby Kuba była dobrze zarządzanym krajem. Szef kubańskiej dyplomacji Bruno Rodriguez nazwał sankcje nikczemnymi i oskarżył USA o ingerencję w sprawy wewnętrzne państwa. Tragedia na Rysach. Ratownicy Topry poinformowali, że upadku z wysokości nie przeżył turysta. Ciężko ranna została też turystka, która również upadła ze znacznej jej wysokości, mówi ratownik Topr Tomasz Wojciechowski.
1: Nie było żadnych świadków, także turyści jacyś natknęli się na dwie leżące osoby w jakichś odległościach od siebie, około 80 metrów jedna od drugiej. Także tutaj nawet nie mamy jakby pewności, czy te dwie osoby były razem, czy nie. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Turysta, jak ratownicy nasi dotarli, no to stwierdzili zgon na miejscu.
0: W akcji uczestniczyło 30 ratowników. Lot śmigłowcem utrudniały warunki pogodowe. Wysoko w Tatrach wciąż panują zimowe warunki. Szlaki przebiegające przez zacienione żleby pokryte są śniegiem. Premier Donald Tusk chce, by przed kancelarią prezesa Rady Ministrów powstał pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Monument miałby stanąć w przyszłym roku w związku z setną rocznicą urodzin pierwszego szefa rządu w III Rzeczpospolitej. Do honorowego komitetu budowy pomnika szef rządu zaprosił w mediach społecznościowych wszystkich swoich poprzedników.
2: 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera, a do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów.
0: Szef rządu zapowiedział, że 4 czerwca przyszłego roku przed nowym pomnikiem odbędzie się Wielki Marsz Patriotów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek z intensywnymi opadami deszczu, zwłaszcza w pasie od Wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pada też na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Prognozowane są również burze, głównie na wschodzie, lokalnie z gradem. I we wschodniej połowie kraju będzie dziś najcieplej, od 22 do 25 stopni. Na zachodzie chłodniej, tam od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz do 85 km na godzinę.
3: Klimat.
0: Powietrze w Polsce jest teraz dobrej lub bardzo dobrej jakości, tylko w Ełku powietrze jest jakości umiarkowanej. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 20% energii elektrycznej i przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje małe lub średnie zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 6.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: To jest piątkowy poranek, piąty dzień czerwca, 156 dzień roku. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło dziś o 4.18, a zajdzie 51 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 16 godzin i 33 minuty, a imieniny obchodzą Bonifacy, Igor, Jakub, o proszę, Waleria i Walter. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, Karol Smyk i Jakub Kukla. Dzień dobry, na początek mamy dla Państwa kalendarium historyczne.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to
9: Habemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
13: 5 czerwca w roku 1894 we Lwowie uroczyście zaprezentowano panoramę racławicką, namalowaną pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
14: We Lwowie miała odbyć się wielka wystawa krajowa, inicjatywą Styki.

0: wykorzystać wystawę krajową i rocznicę insurekcji do prezentacji jednego z najważniejszych wypadków naszej historii, bitwy pod Racławicami.
1: Przypomniał pułkownik dr Tadeusz Rawski. Po wojnie wraz z częścią zbiorów Ossolineum malowidło trafiło do Wrocławia. W roku 1944 zmarł polityk i dyplomata Józef Beck. Przyczynił się do zawarcia w 1932 roku układu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim, a w 1934 roku podpisał deklarację o niestosowaniu przemocy z Niemcami.
2: Pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
1: Mówił w swoim najsłynniejszym przemówieniu z maja 1939 roku po niemieckich żądaniach dotyczących Gdańska. Tego dnia, lecz w roku 1947 amerykański sekretarz stanu George Marshall przedstawił plan Stanów Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy zniszczonych podczas II wojny światowej. Plan został odrzucony przez Stalina, a na jego polecenie również przez rządy Polski i Czechosłowacji, które wstępnie chciały do niego przystąpić.
3: Początkowa oferta udziału w paryskiej konferencji wyglądała atrakcyjnie, natomiast jeżeli przyszła decyzja polityczna, to już sprawa w ogóle upadła. Historycy gospodarczy właściwie tylko mogą dzisiaj odtwarzać, jakiego rodzaju straty względne Polska poniosła.
1: Mówił historyk profesor Wojciech Roszkowski. W roku 1967 rozpoczęła się izraelsko-arabska wojna sześciodniowa.
4: Punktem wyjścia do tego konfliktu była deklaracja Lorda Balfoura z 2 listopada 17 roku. W niej zawiera się poparcie rządu brytyjskiego dla utworzenia w Palestynie siedziby narodowej narodu żydowskiego. Deklaracja ta prawie w dosłownym brzmieniu weszła później do tekstu mandatu brytyjskiego nad Palestyną, który został uchwalony w 1922 roku. Uznała historyczne więzi narodu żydowskiego z Palestyną i mówi wręcz o odbudowie żydowskiej siedziby narodowej. Ale jednocześnie zawarto tam zastrzeżenie, że nie należy czynić czegokolwiek, co mogłoby uszczuplić prawa społeczeństw nieżydowskich w Palestynie. Faktycznie jednak od czasu wejścia w życie tego mandatu zaczęto ignorować prawa Arabów, którzy stanowili aż 90% ludności tego obszaru.
1: Przypomniał dziennikarz i dyplomata Mariusz Borkowski. Izrael odniósł zwycięstwo, zajmując ponad 60 tysięcy kilometrów kwadratowych ziem arabskich. Pod naciskiem Rady Bezpieczeństwa ONZ wstrzymał jednak działania wojenne. Tego dnia, lecz w roku 1970 został wydany album Deep Purple in Rock grupy Deep Purple z jednym z największych przebojów zatytułowanych Child in Time.

0: Jest to najdłuższy utwór na tej płycie, a jego tekst jest nawiązaniem do polityki zimnej wojny pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. W nocnym głosowaniu z 4 na 5 czerwca 1992 roku Sejm RP odwołał mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego. Gabinet został zdymisjonowany kilkanaście godzin po wykonaniu przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa.
1: Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę o odwołaniu Rady Ministrów. Zamknęliśmy kolejny rozdział naszej historii. Przyszły rząd zapisze następne karty naszych dziejów.
0: Stwierdził 45 minut po północy ówczesny wicemarszałek Sejmu Andrzej Kern. Na liście współpracowników SB znalazło się między innymi 3 ministrów i 8 wiceministrów rządu Jana Olszewskiego. W roku 2004 zmarł dwukrotny prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Udzielił znaczącej pomocy ruchom antykomunistycznym, w tym działającej w Polsce Solidarności.
2: Poland is not east or west. Poland is at the center of European civilization.
0: Zanim został prezydentem, był aktorem i zagrał w ponad 50 filmach. 5 czerwca 2014 roku został otwarty Ogród Sprawiedliwych w Warszawie. Upamiętnieni w nim są nie tylko sprawiedliwi wśród narodów świata, ale wszyscy, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka.
3: Nie honorujemy osób żyjących. Dla podjęcia decyzji jest też konieczna perspektywa czasu, żebyśmy mogli zobaczyć z pewnego oddalenia biografię danej osoby. Wtedy widzimy ją w szerszym kontekście.

0: to już historia domknięta.
1: Mówiła Anna Ziarkowska z Domu Spotkań z Historią. Ogród mieści się na warszawskiej Woli, niedaleko Muzeum Więzienia Pawiak.
2: Kalendarium historyczne.
3: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 13 minut po 6:00.

0: Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. A zaczniemy od historii kobiety, która chce żyć ekologicznie. Dlatego postanowiła, że nie będzie mieć dzieci. Dla Julii kolejny człowiek to kolejny dorosły, który będzie korzystał z zasobów ziemi. Czy konsumpcja, zmiany klimatu, eksploatacja środowiska może być powodem tak poważnej decyzji? Posłuchajmy, co na ten temat mówi Julia Figurna, pasjonatka ekologii i psychologii, a także dietetyczka.
2: Myślę, że najważniejszym punktem, od którego trzeba zacząć, żeby mieć tę perspektywę, jest zauważenie tego, że decydując się na dziecko, decydujemy się na człowieka, także na dorosłego, który będzie w sumie przez większość życia dorosłym, a nie dzieckiem. Kogoś, kto będzie żył, mam nadzieję, wiele dziesięcioleci i przez cały ten czas będzie konsumował surowce, energię. I mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi, decydując się na dziecko, zapomina zupełnie o tym, że to nie jest tylko decyzja na uroczego bobasa, który sam w sobie nie jest aż takim problemem ekologicznym, jak także decyzja na tego dorosłego, który będzie bardzo długo żył i bardzo długo będzie w tym klimacie, który aktualnie, jak wiemy, się pogarsza.
3: Perspektywa rzeczywiście taka długosiężna, dalekowzroczność widzę tutaj, czyli patrzymy na to, co będzie w przyszłości i jak ten człowiek, który jest dzieckiem, będzie potem dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No ale jak spojrzymy na małe dziecko, no to też sporo się zużywa różnych zasobów, żeby je odchować.
2: Tak. Szczególnie moim zdaniem aktualnie w społeczeństwie mamy taki nacisk, mamy perspektywę tego życia bardzo zawyżoną. Wiadomo, jak aktualnie dużo konsumujemy bardzo. Pieluchy swego czasu chociażby, taki głupi trochę przykład, swego czasu były używane wielokrotnie. Był to materiał, który używało się przez całe dzieciństwo. Aktualnie wyrzucamy plastikowo-papierowe pieluchy każdego dnia wielokrotnie, co tworzy niewyobrażalne ilości śmieci. Chociaż, co ciekawe, wśród młodych zauważam trend, gdzie właśnie ludzie próbują wrócić do takich starodawnych trochę metod wielokrotnych pieluch, zabawek z drewna, tylko kilku zabawek, nie 100 różnych plastikowych rzeczy. Więc zdecydowanie widzę odwrotny trend, rozmawiając z moimi rówieśnikami. Ale znowu wraca tutaj problem z patrzenia w przyszłość, ponieważ jak najbardziej uważam, że każdy może wychować dziecko ekologicznie. Jeśli ktoś jest do tego chętny, można skorzystać z transportu miejskiego zamiast jeździć samochodem. Można wychować dziecko na diecie wegańskiej. Ja akurat mam licencję z dietetyki, więc mogę też powiedzieć, że jak najbardziej taka dieta jest kompatybilna z dziećmi. Można ją w sposób zdrowy przeprowadzić, bo wiadomo, że mięso zużywa bardzo dużą ilość surowców. Więc można to zrobić. Ale
3: to i tak nie przekonuje, żeby mieć dzieci.
2: Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wychowujemy dzieci w próżni. Jest kwestia środowiska społecznego wokół nas, naszej społeczności. Jest kwestia rodziny. I nawet jeśli my powiemy, że chcemy wychowywać dziecko ekologicznie, na pewno każdy miał tę sytuację. Rodzice i tak przywiozą kupę plastiku, jak nie rodzice to dziadkowie, jak nie dziadkowie to dzieci z klasy na urodziny. Więc po pierwsze jest ta presja środowiska, która nie zaniknie, dopóki ekologia nie stanie się czymś ważnym dla każdego z nas, albo przynajmniej dla większości. A po drugie jest jeszcze kwestia znowu patrzenia w przyszłość. To dziecko będzie dzieckiem przez powiedzmy 16-18 lat. Później, mimo że możemy spróbować w nim zasadzić te wartości ekologiczne, tą niechęć do konsumpcji, bardziej skupienie się na społeczności, na psychologii, zamiast zwracanie się do konsumpcji w celu uzyskania łatwych zastrzyków dopaminy, to mimo wszystko nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zagwarantować. To dziecko będzie swoim własnym człowiekiem, dorośnie z rówieśnikami, którzy średnio będą jednak dużo bardziej konsumować.
3: No a jak to było z tobą? Ty masz w tej chwili 25 lat.
2: Tak.
3: Czyli jak byłaś wychowywana? Skąd się w ogóle wzięła u ciebie aż taka pasja do ekologii i aż taki właśnie sprzeciw wobec tego, jak się żyje w dzisiejszych czasach?
2: U mnie, z mojej wychowywanie, wiadomo jak było 20 lat temu. Ekologia nie była zbytnio czymś priorytetowym. Żyliśmy w czasach dzikiego kapitalizmu.

więc radziliśmy sobie jak mogliśmy. Moja rodzina nie miała tego luksusu, żeby dorastać w centrum miasta, więc na przykład dojazd samochodem był koniecznością. Tutaj nie było wyboru. Nikt nie myślał wtedy, myślę, albo bardzo mała ilość osób o ekologiczności mięsa. Wiem, że zdarzały się jednostki, bo rozmawiałam ze starszymi

0: się nad tym. Moja rodzina miała to szczęście, że aktualnie mamy w mieście domek z ogródkiem, więc mogliśmy sobie pozwolić na takie rzeczy jak kompostowanie. Moja mama zainteresowała się wegetarianizmem, więc ja także jestem wegetarianką od dłuższego czasu. I zapytała mnie jeszcze pani, skąd u mnie jest zainteresowanie tym tematem ekologii, ta chęć zmiany mojego życia. Więc tutaj myślę bardziej o innych częściach świata, bo w Europie wydaje mi się, że mimo wszystko prawdopodobnie będzie w miarę w porządku. Jesteśmy ekonomicznie uprzywilejowani w stosunku do reszty świata. Mimo, że się ociepla, to jak na razie prognozy nie są aż tak tragiczne na następne 100 lat z tego, co widziałam. Oczywiście, będzie zwiększona ilość śmierci przez podwyższone temperatury, będą braki pewnych zasobów, ale nie wygląda to aż tak tragicznie. Tak szczerze, gdybym chciała, mogłabym powiedzieć, nie interesuje mnie to, kupuję samochód, jem hamburgery, żyję sobie jak chcę. Ale myślę o tych innych miejscach, które zostaną bardziej uderzone przez katastrofy ekologiczne, jak Azja, Afryka. Szczególnie ta Azja mnie dotyka. Mam kilku znajomych, którzy pochodzą z tych regionów, z Chin, z Tajlandii, gdzie wiem, że prognozy są naprawdę tragiczne. I nie czuję się z tym dobrze, żeby kontynuować konsumpcję tak, jak przez nasze społeczeństwo jest ona uznawana za akceptowalną, myśląc o tych innych częściach świata.
1: Poważne i dorosłe podejście prezentuje Julia. Rzeczywiście czasy nie są łatwe i tak jak wspomniała, w Europie mamy trochę lepiej, ale jak spojrzymy na inne kraje, inne kontynenty, tam bywa zdecydowanie trudniej i tak na przykład jest w Afryce. W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Wyzwolenia Afryki, no i z tej okazji rozmawialiśmy o tym, jak żyje się na tym kontynencie i jakie problemy w związku ze zmianami klimatu mają mieszkańcy. A więcej o tym Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki.
2: Współpracujący z nami ludzie z Afryki, z różnych krajów, bardzo często wspominają o tym, jak intensywnie i szybko zachodzą zmiany klimatyczne. Ktoś, kto pracuje tam 30 lat, mówi, że w ciągu ostatnich 10 lat te zmiany narastają, przyspieszają i naprawdę mają wpływ na to, co ludzie mogą wyhodować, a co za tym idzie na ich codzienne życie, na stan głodu.
1: No właśnie zastanawiałam się, czy tam też się coś zmienia, bo my obserwujemy w Europie zmiany klimatu, ale właśnie ta Afryka to jakby ona zawsze miała trudny klimat. Więc czy tam też te zmiany są widoczne?
2: Bardzo. Dosłownie w zeszłym tygodniu rozmawiałam z osobą z Kamerunu, która powiedziała, że najtrudniejszą rzeczą jest zaburzenie pór roku, że powinny przyjść deszcze. Deszczy nie ma, ludzie nie wiedzą, co będzie z ich plonami i to są rzeczy, które naprawdę zmieniają się po prostu z roku na rok.
1: Problem dostępu do wody też jest często omawiany. Często się o tym słyszy, mówi, bo susza to jedno, czyli ta susza, która utrudnia plony, utrudnia rolnictwo, ale też no, brak wody takiej do codziennego picia, do życia. Czy ten problem też się pogłębia?
2: Zdecydowanie tak. Zwłaszcza to widać na Madagaskarze, gdzie na południu mają miejsce susze największe od kilkudziesięciu lat, no i to po prostu powoduje klęskę głodu.
1: Ale czy mieszkańcy Afryki mają takie poczucie, że ten klimat się zmienia? Czy oni są trochę przyzwyczajeni, że zawsze było w pewnym sensie ciężko, no to dalej tak jest?
2: Zdają sobie z tego sprawę i wspominają o tym, że jeszcze parę lat temu było tu zielono, a teraz jest susza. Więc ta świadomość klimatyczna zdecydowanie jest. Oni nie zasłużyli sobie na te zmiany klimatu, a ponoszą największe konsekwencje. Więc to rozgoryczenie jest obecne, ale przede wszystkim taki codzienny strach o przetrwanie.
1: No i niekoniecznie oni są winni tym zmianom klimatu. To znaczy każdy człowiek jest w pewnym sensie winny, ale dużo więcej robią inne kraje, inne kontynenty. Przyczyniają się chociażby szybszym rozwojem, urbanizacją do tego, że zmienia nam się klimat, a ta Afryka wcale tak niespiesznie działa.
2: To, co
1: oczywiście zależy, no bo to wielki kontynent, też zależy od kraju, tak?
2: Właśnie
1: tak
2: chciałam
1: nie mówmy, jedna Afryka, tak? Jedna sucha planeta, jeden suchy kontynent.
2: Chciałam nas właśnie przenieść na Madagaskar, bo tutaj mam najwięcej do powiedzenia i z tego, co czytałam, to Madagaskar jest odpowiedzialny za 0,09% efektu gazu cieplarnianego, więc no to, co ich dotyka, i tą wyspę, i całą Afrykę jest naprawdę no, niezasłużone przez nich. Już nie mówiąc o tym wysypisku śmieci, którym się staje ten kontynent, gdzie po prostu śmieci są przywożone, gdzie również w dobrej wierze ten kontynent jest zaśmiecany na przykład przez zbiórki używanej odzieży.
3: I nam znika ta odzież sprzed oczu, a właśnie tam rośnie wielka góra.
2: Tak.

0: Proszę sobie wyobrazić, że dosłownie w pociągu jadąc tutaj czytałam taką książkę o polskim kolonializmie, bo to nie jest tak, że skoro nie mieliśmy kolonii, to nie jesteśmy zaangażowani w tą mentalność kolonialną. I proszę sobie wyobrazić, że już w międzywojniu ten problem nadmiaru używanej odzieży wysyłanej do Afryki był już nabrzmiały. Już właśnie Anglicy zakazali w swoich koloniach wjazdu używanej odzieży, a polscy podróżnicy wspominają o jakichś półpodartych ubraniach, cylindrach bez ronda, które pojawiały się właśnie w Afryce, między innymi z Polski.
1: No i te nieszczęsne klapki. Klapki, japonki, flip-flopy, jak zwał, tak zwał, ale tego podobno też tam jest sporo.
0: Tak, no te wysypiska śmieci są naprawdę takie dające do myślenia. No, z naszego punktu widzenia, jako Polska Fundacja dla Afryki, my jesteśmy dosyć sceptyczni co do wysyłania czegokolwiek na kontynent afrykański. Poza tym oczywiście, czego tam się nie da wyprodukować, więc jeżeli chodzi o jakiś wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, no to wiadomo, że trzeba go ściągnąć. Natomiast zniechęcamy wszystkich do wysyłania, do zbiórek, do zabierania ze sobą rzeczy typu odzież, baloniki, kredki,
1: ołówki. To się tak nieraz mówiło też, że właśnie dla dzieci mieć te kredki, kartki.
0: To jest kontrskuteczne, jeśli chodzi o ekonomię, dlatego że każda rzecz, którą przywieziemy na kontynent i damy ją za darmo, blokuje w pewnym sensie lokalną gospodarkę. Nie ma tańszego produktu niż produkt za darmo, więc te kredki zamiast zostać kupione przez lokalnego sprzedawcę w Kinszasie, zostaną dostarczone przez turystę, więc ten lokalny sprzedawca nie zarobi. Druga sprawa, no to każde rozdawnictwo dzieciom no jest deprawujące, dlatego że te dzieci powinny być w szkole, a nie stać pod bramą hotelu i czekać czy na cukierki, czy na kredki, więc tutaj jeśli chodzi o nasz punkt widzenia, to raczej zniechęcamy do tego typu działań.
1: Pojawiło się hasło Madagaskar, no ta wyspa, ona nam się kojarzy zielono. Plaże, wygląda to wszystko jak z bajki.
0: Zdecydowanie Madagaskar ma podwójnego pecha, dlatego że właśnie w popkulturze jest postrzegany jako raj na ziemi, zielona wyspa, raj podróżników, endemity. Natomiast w zależności od rankingu zawsze jest na końcu tej listy najbiedniejszych krajów świata. W zależności od rankingu to jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Natomiast no, nie widziałam, żeby był wyżej niż w pierwszej dziesiątce od dołu. Ja mówię często, to jest taki raj, w którym dzieci umierają z głodu i właśnie te zmiany klimatyczne są bardzo, bardzo widoczne na Madagaskarze. Ja byłam teraz w lutym i przyszedł kolejny cyklon na Madagaskar, których przychodzi kilka rocznie i dotknął przede wszystkim miejscowość Toamasina. Zginęło kilkadziesiąt ludzi. Tam, gdzie ja byłam w tym momencie, to było dobre kilkaset kilometrów dalej od tej Toamasiny, ale i tak ściana deszczu, jaka przyszła, była taka, że no, gdybyśmy stały przy tym deszczu, to my z panią redaktor byśmy się nie słyszały. To jest tak, jakby po prostu rzeka spadała z nieba. Natomiast te cyklony przychodzą coraz częściej, są coraz bardziej intensywne. Te powodzie są coraz gorsze. Madagaskar też ma dwie strefy klimatyczne, więc na północy wyspy mamy te cyklony, które zabierają życie, zabierają plony, zabierają dobytek, zanieczyszczają wody podpowierzchniowe, więc ta dostępność do wody, która jest i tak tragiczna na Madagaskarze, jest jeszcze gorsza, bo te wody, które mogłyby być użyteczne, są po prostu zanieczyszczone przez powódź, a południe wyspy dotykają właśnie te susze, o których wspomniałyśmy i według ONZ-u Grand Sud, czyli południe Madagaskaru, objęte suszami największymi od kilkudziesięciu lat, jest w najgorszej sytuacji humanitarnej na świecie, nie licząc obszarów objętych wojną, więc tam jest 2 miliony ludzi głodujących, ludzie jedzą szarańcze, rozpościerają takie siatki na wysokich kijach, w te siatki łapią szarańcze, no i traktują to jako po prostu źródło pożywienia, źródło białka.
2: Madagaskar nie taka wcale rajska wyspa, nie taki raj na ziemi. O tym rozmawialiśmy z Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki. No i tą rozmową kończymy dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do

0: Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Rząd przewiduje w przyszłym roku ponad 3% wzrost gospodarczy, spadek inflacji i bezrobocia. Za to przeciętne wynagrodzenie ma wynieść niemal 10 tysięcy złotych. Jednocześnie waloryzacja emerytur oraz podwyżka płacy minimalnej mają być tylko takie, jakie nakazuje ustawa, więc minimalne. Czy to w opinii związkowców oznacza realny spadek naszych dochodów? Czy przedsiębiorcy będą inwestować, aby gospodarka nadal rosła? To temat audycji Kapitał i Praca, który omówię dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja.
8: 31 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo Poranka w Polskim Radiu 24. Po raz pierwszy, ale nie ostatni, dziś zaglądamy do Paryża, gdzie Maja Chwalińska pisze historię tenisa. Wczoraj 24-latka, do niedawna prawie nieznana, sensacyjnie awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Dziś ma czas na odpoczynek przed jutrzejszym decydującym starciem o tytuł. Sklasyfikowana na 114. miejscu w światowym rankingu, Polka zmierzy się z Rosją. Janką Mirą Andrzejewą, ósmą rakietą świata. W Paryżu jest korespondent Polskiego Radia Stefan Folcer. Dzień dobry. Powiedz, jak na zwycięstwo Polki reagowali polscy kibice, ale też Francuzi i co robi Maja Chwalińska przed finałem?
9: No, wczorajszy występ Mai Chwalińskiej wzbudził wśród Polaków ogromny entuzjazm i wiarę w końcowe zwycięstwo. Gdy jeszcze dwa dni temu rozmawiałem z kibicami z Polski, wielu uważało, że owszem, Maja Chwalińska gra dobrze, ale raczej zakończy swoją przygodę na etapie ćwierćfinału i nie będzie miała szans z zawodniczkami ze światowej czołówki. Wczoraj polscy kibice komentowali jej mecz zupełnie inaczej. Czuć było, że wygrana jest nie tylko miłą niespodzianką, ale też potwierdzeniem jej wielkiego talentu.
10: Nie spodziewaliśmy się przede wszystkim, że Maja zajdzie tak daleko. Wykupiliśmy sobie te bilety w ciemno, nie?
11: Bardzo sprytny, chytry, inteligentny tenis. I to jest coś, co bardzo dobrze się ogląda i coś, co się chce oglądać. Bo ostatnie kilka lat to było oglądanie bardzo podobnych pojedynków.
12: Bajka o Kopciuszku to jest mały Miki w porównaniu z tym, co zrobiła Majka. Jesteśmy szczęśliwi, duma, chwała. Majka, jesteś wielka. Coś czuję, że w sobotę będziesz legendą.
9: Pod wrażeniem Mai Chwalińskiej są także Francuzi. Do tej pory niewielu wierzyło, że nieznana Polka zajmująca 114 miejsce w światowym rankingu może osiągnąć tak duży sukces tutaj w Paryżu. No, wczoraj przekonała do siebie wielu francuskich widzów. To imponujące, jest bardzo zwinna. Jej rywalka uderzała bardzo mocno, ale popełniała dużo więcej błędów. To bardzo zaskakujące, by kwalifikantka grała na takim poziomie. Mecz był fantastyczny, Maja Chwalińska jest niesamowita. To było wyjątkowe, dominowała we wszystkim dzięki zmianom rytmu gry, inteligencji i stylowi. To była wielka przyjemność. A dziś we francuskiej prasie czytamy o historycznym wyczynie Polki. Jest pierwszą w historii zawodniczką wywodzącą się z kwalifikacji, która weszła do finału Rolanda Garrosa. No i może stać się drugą Polką po Idze Świątek, która wygra ten turniej. Zanim jednak Maja Chwalińska zagra w finale, musi odpocząć. Dziś, jak powiedziała dziennikarzom, śpi, pije herbatę i ogląda fajne rzeczy w telewizji. To jej sposób na odcięcie się od świata, a jej trenerzy jedzą pizzę. Robią to codziennie od początku turnieju, czyli od prawie że 3 tygodni. To taki

0: rytuał, który ma przynosić Polsce szczęście. Zjedzą więc pizzę dzisiaj i zjedzą ją również jutro przed 15, bo właśnie około tej godziny ma rozpocząć się finał. Oby ta jutrzejsza pizza smakowała zwycięstwem.
1: Stefan Folzer, bardzo dziękuję. Zwycięstwo Mai Chwalińskiej to wczorajsze ocenili na naszej antenie goście. Według Macieja Trąbskiego, redaktora z przeglądu sportowego Onet, dojście Chwalińskiej do półfinału French Open to już niesamowity sukces.
2: To jest tenisistka, która przeszła już pewną drogę, trudną drogę, tak jak pan redaktor wspomniał, depresja, operacje, różne historie. To jest dziewczyna, która jest z tego samego rocznika, co Iga Świątek, więc teoretycznie mogła już się gdzieś kibicą na radarach gdzieś tam pojawiać, ale jednak tych sukcesów wielkich na razie nie było. No, ten Roland Garros jest nieprawdopodobny dla niej. Też z tego powodu ja wczoraj rozmawiałem z Matsem Wilanderem, legendą tenisa. Dziś ten tekst pojawił się u nas właśnie w przeglądzie sportowym Onet i Mats właśnie o tym wspomina, że ten tenis Mai Chwalińskiej przypomina mu dokładnie ten styl gry, którymi grali oni te kilkadziesiąt lat temu, że to jest taki styl stara szkoła tenisa, bardzo dużo kombinowania, sprytu, inteligencji na korcie, zmieniania rytmu, głębokości, rotacji, wszystkiego, a niewiele siły. Po prostu to jest ciągłe zaskakiwanie przeciwnika na korcie i dokładnie tak gra Maja Chwalińska, a inne tenisistki z czołówki tak nie grają i stąd bierze się między innymi właśnie to, że one nie wiedzą, jak mają grać. Dzisiaj Diana Schneider była najbliżej, że tak powiem, tego stylu Mai Chwalińskiej, ale też sobie z tym nie poradziła.
3: Biorąc pod uwagę to, że Maja Chwalińska jest osobą drobną, no bo większość tenisistek to są dziewczyny wysokie. Maja Chwalińska ma 1,64 m albo 1,63 m. No i jest, jak to się mówi, drobnej postury w porównaniu z wieloma tenisistkami, tymi bardzo utytułowanymi. No i to też troszkę robi takie bardzo zaskakujące wrażenie na korcie, bo ona się bardzo dynamicznie, bardzo szybko przy tym swoim niewielkim wzroście rusza.
2: Tak, dokładnie. I to jest właśnie też ta jej bardzo duża zaleta na kortach tutaj w Paryżu na Mączce, ze względu na to, że ona się kapitalnie porusza, bardzo szybko potrafi się przemieścić z punktu A do punktu B. Nie ma oczywiście takich możliwości, jak przykładowo Aryna Sabalenka, z którą teoretycznie były bardzo duże szanse, że dzisiaj zagra. Nie zagrała, bo Rosjanka wyeliminowała Białorusinkę wczoraj. Maja jest zdecydowanie niższa niż większość tenisistek z czołówki, ma mniej siły, no ale jak widać ma sposób na nie wszystkie i ten sposób działa. Ona potrafi się dostosować do każdej rywalki, do każdego stylu gry i cały czas wygrywa, cały czas je zaskakuje, one nie wiedzą, co mają robić.
3: I bardzo interesujący jest ten właśnie to, co pan powiedział, ten powrót do przeszłości, czyli powrót do tenisa technicznego, tenisa, w którym każde zagranie jest analizowane, że to nie jest ten tenis siłowy, co czasami słychać na korcie, jak tenisistki, zwłaszcza panie, prawda, przy każdym uderzeniu wydają dźwięk, no bo to wymaga ogromnego wysiłku, a tutaj trzeba powolutku, a czasami bardzo szybko kombinować. Maja kombinatorka, tak?
2: Tak, zdecydowanie na korcie na pewno, tak to wygląda. Ona przy każdym uderzeniu Mai można być pewnym, że ona wszystko na korcie widzi. Ona idealnie czuje odległość rywalki, od siatki, od końcowej linii. Wie, jak ją minąć. No po prostu przypomina w pewnym sensie też Agnieszkę Radwańską sprzed lat, bo jednak te mijanki, to czucie piłki, te skróty w tak istotnych momentach, przecież czy ten wczorajszy mecz, czy przede wszystkim dzisiejszy, no to były dla Mai przynajmniej na ten moment najważniejsze mecze w karierze. A ona jest w stanie, każdy, kto gra w tenisa, wie, że minimalne spięcie się na korcie powoduje, że przykładowo właśnie granie takiego skróta najprawdopodobniej się nie uda albo będzie niedokładny, a Maja w najważniejszych momentach meczów jest w stanie podejść do tych uderzeń z nieprawdopodobnym wręcz luzem w ręce i to widać i to później tak zachwyca.
3: No jeszcze zachwyca jedna rzecz, bo to jest arcyskromna dziewczyna. Te rozmowy, które koledzy dziennikarze sportowi prowadzą, pokazują, że Maja Chwalińska rzeczywiście, ona sama jest troszkę sobą za

0: zaskoczona, z drugiej strony ma świadomość własnej wartości. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza po jej przejściach. Świadomość własnej wartości. I potrafi to w sposób bardzo komunikatywny, jasny, czytelny przekazać. Tutaj też te wypowiedzi nie są przekombinowane. Ja patrzę na to jako dziennikarz radiowy, co lubię jasne, czytelne odpowiedzi gości.
1: Tak, Maja z jednej strony właśnie jest świadoma swoich przewag na korcie, z drugiej strony mam wrażenie, że to, co przeszła poza karierą sportową, też w jakiś sposób ją uświadomiło i wzmocniło. I teraz ja powiem szczerze, że byłem zdumiony, jak ona pomiędzy setami właśnie dzisiaj w tym półfinale siedziała sobie na tej ławeczce, na której zawsze siedzą tenisistki w trakcie przerw. Zamknęła oczy i po prostu była w stanie się kompletnie odciąć od rzeczywistości i później w tym drugim secie widzieliśmy, że to przyniosło efekt. To jest siła spokoju i ja nie mam wątpliwości, że finał też nie zrobi na niej wielkiego wrażenia pod względem wartości, ważności tego meczu.
2: Mówił Maciej Trąbski, redaktor z przeglądu sportowego Onet, ale zachwytów było więcej. Maja Chwalińska gra niesamowicie. Mówił z kolei Łukasz Jachimiak ze sport.pl.
3: No niesamowita chwila, naprawdę kapitalnie gra Maja Chwalińska. Brakuje słów, żeby o tym opowiadać, nawet jeśli się zarabia na wymyślaniu tych słów, którymi się opowiada o sukcesach polskich sportowców.
0: No tak, to nie zarabianie opowieściami o sukcesach naszych, którzy wygrywają, a przede wszystkim te emocje. Jak wyglądał kort, ale od strony obserwatorów, od strony publiczności, Polacy byli.
3: Bardzo dużo Polaków przyjechało na ten półfinał i tak rozmawialiśmy, podsłuchiwaliśmy troszeczkę, jak stacje telewizyjne zatrzymywały polskie rodziny. Te rodziny opowiadały, że no dawno temu kupiły bilety z myślą o tym, że Iga Świątek, królowa przecież paryskiej mączki, będzie tutaj grała w ostatni weekend, będzie walczyła o kolejny piąty tytuł w karierze. No tak się nie stało, Iga odpadła w czwartej rundzie, ale piękna niespodzianka dla tych wszystkich Polaków, którzy tu zjechali, jest Maja. I na Maj było takie widowisko i takie przeżywanie jej występu, że pani sędzia Miriam Blay miała wiele razy kłopot z uciszeniem Polaków, a niestety na tenisie musi być cisza, żeby mogło być granie.
0: No tak, ale udało się naszych rodaków uciszyć, czy to się zrobiła się z tego już w pewnym momencie taka feta?
3: Nie, było kulturalnie. Było po prostu bardzo dużo radości i ta radość się chwilami przedłużała, szczególnie wtedy, kiedy Maja wygrywała tiebreaka, odwracała go z 2-4 na 7-4, to przed piłką setową pani sędzia kilka razy prosiła widzów, żeby zachowali spokój i w momencie, kiedy Iga przełamywała
0: Maja.
3: No emocje za duże i przyzwyczajenie, tak? Bo przez lata była to Iga. Przepraszam bardzo, oczywiście Maja. Więc kiedy przełamywała Diane Schneider w tym genie na 5-4, no to wtedy pani sędzia miała trochę kłopotu z Polakami, ale to absolutnie nie było tak, że ci ludzie byli, nie wiem, wulgarni, niekulturalni, nie. Oni się po prostu cieszyli, fantastycznie się bawili.
0: A inne nacje jak reagowały?
3: Mam wrażenie takie, że paryska publiczność Maję bardzo doceniła po tym, jak Maja w czwartej chyba rundzie to było, wygrała z Paryżanką, z Diane Perry. I wtedy po prostu pokazała tak dobry tenis, tak wszechstronny, tak inny niż wszystkie tenisistki prezentują, że właśnie ta publika ją polubiła. I dzisiaj po prostu całe trybuny, nie wiem, 12-13 tysięcy ludzi było na tym największym korcie, na kort Philippe Chatrier. Wszyscy oni kibicowali Maji.
2: Maja Chwalińska pisze historię polskiego tenisa, mówił z kolei Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club.
4: Mamy drugą finalistkę tego turnieju. Tak? Wiemy, że Iga już trochę nas przyzwyczaiła do tego, że tutaj przyjeżdżała jak do siebie, wygrywała kolejne turnieje. Tymczasem mamy Maję Chwalińską, która jest jej równolatką, która jest dziewczyną nie mniej zdolną, ale powiedziałbym zupełnie inną tenisowo, tak? Preferującą zupełnie inny styl i grającą zupełnie inaczej. I nagle ta dziewczyna znajduje się w finale po wygraniu 9 meczów. Ja to zawsze podkreślam, bo to jest niesamowite osiągnięcie, bo ona musiała rozegrać 3 mecze w turnieju kwalifikacyjnym, by w ogóle dostać się do tej drabinki głównej. Także
0: to jest dużo większy wysiłek.

0: dużo większy wysiłek, dużo większy i fizyczny, ale też wysiłek psychiczny.
1: Na pewno, chociaż ja powiem szczerze, jak patrzę na Maję Chwalińską, to mam takie wrażenie, że ona jest po prostu jak ze stali, bo jej stres się nie ima. Oczywiście to nie jest do końca prawda, bo każdy na korcie się stresuje, natomiast ona, powiedziałbym, radzi sobie z tym w sposób perfekcyjny. My wiemy, jakie były jej doświadczenia z lat ubiegłych. Wiemy o tym, sama mówiła o tym otwarcie, że zmagała się na pewnym etapie swojej kariery z depresją. Prosiła specjalistów o pomoc. Ja powiem szczerze, ja widzę dziś Maję, która naprawdę jest kompletną zawodniczką. To jest dziewczyna, która ma plan A, ma plan B, ma plan C, gra fenomenalny tenis, zupełnie inny niż my się przyzwyczailiśmy przez ostatnie kilkanaście lat w światowej czołówce. No i ona tym też zaskakuje swoje rywalki. Także to jest taka historia, którą pewnie będziemy jeszcze długo opowiadać.
0: No właśnie, wszyscy zwracają na to uwagę, że ten tenis w wykonaniu Mai Chwalińskiej jest tenisem troszkę cofającym nas, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, do tego tenisa sprzed lat bardzo wielu. Dlatego, że przecież jeszcze lata temu ten tenis był bardzo techniczny. On wymagał takich koncypowanych zagrań, takich wycyzelowanych. No potem to podobno się zmieniło. Ja nie jestem specjalistą od tenisa, ja tylko cytuję znawców, którzy na ten temat się wypowiadali, że on się stał takim zdecydowanie tenisem dzisiejszy, siłowym, takim bum, bum, bum, jak powiedziała pani Katarzyna. Ja tylko cytuję.
1: Tak, aczkolwiek tu oczywiście musimy być bardzo ostrożni z takimi surowymi ocenami, dlatego że tak jak wiele innych dyscyplin, tenis rozwija się i ostatnie 20 lat w zawodowym tenisie, zarówno męskim, ale także bardzo mocno kobiecym, zmienił się sposób przygotowania fizycznego. Zawodniczki, też zawodnicy oczywiście, ale dużo lepiej widać to na przykładzie właśnie tenisistek, są dużo lepiej przygotowane fizycznie do wysiłku, który je czeka na korcie. I w związku z tym w pewnym momencie też tenis poszedł w takim kierunku właśnie wykorzystania siły fizycznej. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć te elementy jak kinezja, czucie piłki, zmiana rytmu na korcie, zmiana formy uderzenia, zmiana rotacji, gdzieś tam troszkę odeszły w cień. I Maja Chwalińska jest taką zawodniczką, która jakby zadaje kłam temu trendowi, bo można powiedzieć, że ona właśnie jest doskonale przygotowana fizycznie, bo bez tego nie udałoby jej się osiągnąć tego sukcesu, który już ma tutaj w Paryżu, ale przy tym zachowuje też te właśnie cechy tego, tak jak pan to określił, powiedzmy w cudzysłowie, starego tenisa.
0: Czyli to jest w cudzysłowie, oczywiście, żeby to nie zabrzmiało.
1: To jest dziewczyna, która po prostu gra w sposób nieprawdopodobny, bo jej celem jest wygranie punktu, czy może inaczej, zagranie piłki tak, by jak najbardziej utrudnić rywalce odegranie tej piłki.
0: Czy można powiedzieć, że Maja jest niebezpieczna dla swoich przeciwniczek, które nie są przyzwyczajone do tego typu tenisa, dlatego że pewna moda nastąpiła, być może wynikająca również z tego, że oczekiwania publiczności, może szybkie, bardzo szybkie te piłki pomiędzy, to bam, bam, taki, ale bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo szybkie.
1: Na pewno z pierwszą częścią tego zdania się mogę zgodzić, bo rywalki są absolutnie zaskoczone, dlatego właśnie, że nie ma takich dziewczyn tak grających. Tak? A jeżeli są, no to są jakby wolniejsze niż Maja Chwalińska. Maja Chwalińska i to jest może taki element, o którym warto wspomnieć, że przez ostatni ponad rok ona zaczęła pracować z Maciejem Ryszczukiem. Wcześniej pracowała też z różnymi specjalistami, naprawdę bardzo dobrymi, przygotowania fizycznego, ale ten ostatni rok, te ostatnie 12 miesięcy były kluczowe, bo Maciej Ryszczuk dopasował pewne obciążenia do jej stylu gry, czyli doprowadził do tego, że ona, mając niesamowite czucie w ręku, grając fantastycznie te najróżniejsze kombinacje uderzeń, jest też na tyle silna, by biegać po korcie, by być przy każdej piłce i by w kluczowych momentach też móc zaatakować. To jest kluczowa rzecz, bo tego w poprzednich latach kariery Maji Chwalińskiej nie widzieliśmy.
0: Drogi redaktorze Adamie, ja wiem, że redaktor nie jest wróżem, nie wróżką, a wróżem. Czym to się skończy?
1: No, ja bym powiedział tak, sukces już jest, to w ogóle nie ma dwóch zdań, natomiast wydaje mi się, patrząc na obie przeciwniczki w finale, oczywiście faworytką będzie Mira Andrzejewa, która wiemy, jakie są jej silne strony. Ona jest już w czołówce światowej, ona jest w pierwszej dziesiątce, ona jest jedną z tych młodych, wschodzących gwiazd. Natomiast powiem tak, no, po tym, co Maja Chwalińska pokazała już na tym turnieju, ona naprawdę nie musi się nikogo obawiać.
2: Mówił Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Ale do wczorajszego półfinału odniosła się też Katarzyna Nowak, była tenisistka.
0: Tak sobie myślę, że...
3: Do czasów tych, które już za nami... Mówimy o czasach, gdzie już była siła, bo to są czasy Steffi Graf, Monika Seles, to jest ogromna już siła, ale jest duża wszechstronność, jest dużo slajsa, jest dropshotów, są krosy, są linie, są zmiany rotacji i to jest piękne. I ja się niezmiernie cieszę, że ten tenis właśnie za sprawą tutaj, czy Mai, czy no może też Diany Schneider, bo ona również gra taki tenis urozmaicony, wszechstronny, nie jest zaskoczona, bądź wręcz nieporadna, kiedy się zagrywa skróta, kiedy się zagrywa, nie wiem, loba właśnie, czy dropshota, czy sto boleja, tylko jest ta gama, jest ten wachlarz różnych, różnorodnych uderzeń. Są te szachy, o których ja mówię cały czas i które dawniej w kobiecym tenisie były widoczne. Potem przyszedł taki moment, że one zaczęły tylko łup, muszę tak to powiedzieć, nazwać zdecydowanie po imieniu. A dlaczego? Ponieważ prawie 20 lat komentowałam w telewizji Polsa męski tenis, największe turnieje. I tam pomimo tego, że idziemy, technologia idzie, nie wiem, idziemy do przodu, to jednak te rotacje, ta różnorodność, wszechstronność, myślenie cały czas zostało. A tutaj był taki długi moment i on gdzieś dalej cały czas jest, że te tenisistki są tak bardzo jednostronnie szkolone. I to jest piękne, bo tenis wszechstronny może być również i dzisiaj, bo tu nie ma jedno z drugim nic wspólnego, że nie można grać mocno, ale mądrze, regularnie i różnorodnie.
0: No i właśnie przykład Mai Chwalińskiej to potwierdza, że nie tylko siła, ale szybkość poruszania się po korcie, bo ja z ogromnym podziwem patrzę, jak Maja Chwalińska porusza się po tym korcie i myślę sobie, ojej, bardzo to jest wyczerpujące i jak w tej w sumie niewielkiej dziewczynie i jak ogromna siła drzemie, no bo to jest bardzo ciężka fizyczna praca. A ja mam takie techniczne pytanie. Ile czasu ma tenisistka na odebranie strzału od przeciwniczki i jakie to są ułamki sekund?
3: I to mnie pan teraz zaskoczył.
0: Ale pani to przecież tyle lat...
3: Jak najbardziej, natomiast nikt nie mierzy, ile czasu ma. Nigdy mnie to... myślę, że podejrzewam, że jakąkolwiek pan zapyta tenisistkę, to absolutnie nie odpowie na takie pytanie, ponieważ no, my trenujemy miliony różnych, oczywiście odbić z różnych pozycji, natomiast to są ułamki, tak, to są ułamki sekund i na podejmowanie decyzji. Tu jest niesamowicie potrzebne refleks, obserwacja, która jest, no, to wpatrzenie się w piłkę. Wiadomo, to jest sport indywidualny. Dla mnie w ogóle najtrudniejszy na świecie. Mogą się inni obrazić. Natomiast dla mnie cała odpowiedzialność, wiadomo, spoczywa tutaj na jednej osobie. Możemy rozgrywać mecz 3 godziny w przeróżnych warunkach. Lewo, prawo, przód, bok. Także tu trzeba być zwinnym, wytrzymałym, skocznym, szybkim. I Maja rzeczywiście zachwyca, tak. No, to jest jej ogromny atut, oczywiście oprócz wszechstronności, ogromnej pewności, którą tutaj zyskuje z meczu na mecz, to praca na nogach, wytrwałość, świetna wytrzymałość, oczywiście szybkość. Także wiele tych składowych tutaj na ten super wynik się składa.
0: No tak, i jeszcze jedna rzecz, sprawa regeneracji. Przecież taki mecz to jest ogromny wysiłek fizyczny i ogromny wysiłek psychiczny. Już się nie będę pytał, bo w niektórych dyscyplinach sportu o tym się mówi, ile zawodnicy tracą na przykład kilogramów w czasie różnych rozgrywek, zwłaszcza na przykład kierowcy wyścigowi tracą ogromnie dużo, chociaż niby tutaj maszyna pracuje, no ale nie do końca, tu człowiek pracuje tak, bo maszyna jest tylko narzędziem. A właśnie, i jak się zregenerować po tak gigantycznym wysiłku? Mało wszystkiego, to jeszcze ten wysiłek jest cykliczny. To nie jest, że dzisiaj pogram, potem poczekam 3-4 dni i za 4 dni znowu pogram. Tu jest z dnia na dzień.
3: Tu jest z dnia na dzień, akurat jeżeli chodzi o wielkie szlamy, to jest przeważnie jeden dzień przerwy. To tutaj tak wyszedł akurat ćwierćfinał, potem półfinał, natomiast generalnie zawsze jest jeden dzień przerwy. Ale w turniejach, które są w kalendarzu oprócz czterech wielkoszlemowych w roku, gra się w zasadzie każdego dnia. Czyli można zagrać jednego dnia mecz trzygodzinny i już trzeba wyjść na drugi dzień, żeby może zagrać znowu trzy godziny. Sama byłam w takich sytuacjach, więc dlatego też tenisiści słyną z ogromnej wytrzymałości, wydolności świetnej, cierpliwości. No i ta regeneracja, o której pan wspomniał, tak, no to jest już w zasadzie po, myślę, maja odbyciu tych różnych takich pewnych zobowiązań z mediami i tak dalej, to będzie cisza, spokój, zamknięcie się ze swoim teamem i spokojne regenerowanie, przygotowywanie się do meczu. Każdy ma swoje techniki na to, żeby się właśnie jak najlepiej przygotować, ale na pewno co cisza i spokój na 100%.
2: I być może jeszcze kawałek pizzy, o której mówił nasz korespondent. Z byłą tenisistką Katarzyną Nowak, z Maciejem Trąbskim, redaktorem z Przeglądu Sportowego Onet, z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl i Adamem Romerem, redaktorem naczelnym magazynu Tenis Klub, rozmawiał Paweł Wojewódka.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy.

0: polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
1: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
2: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
1: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
2: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
0: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
1: Jacek Czarnecki
2: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sen, herbata i telewizja. Zasłużony reset sensacji French Open Mai Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Jest zgoda Ukrainy. Będą kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej i polskich żołnierzy. Zapowiada się deszczowy i burzowy piątek. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Maja Chwalińska pisze historię tenisa. 24-letnia Polka, do niedawna prawie nieznana, sensacyjnie awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Dziś ma czas na odpoczynek przed jutrzejszym, decydującym starciem o tytuł. O szczegółach z Paryża Stefan Folzer.
2: Awans do finału wielkoszlemowego turnieju jest największym sukcesem w karierze Mai Chwalińskiej, a zarazem bezprecedensowym wydarzeniem w historii Rolanda Garrosa. Polka jest bowiem pierwszą tenisistką wywodzącą się z kwalifikacji, która dotarła aż do końcowego etapu tego turnieju. Dziś Chwalińska odpoczywa przed meczem z Rosjanką Mirą Andrzejewą, ósmą rakietą świata. Jak Polka zamierza wykorzystać ten czas? Wyśpię się, napiję się herbaty i obejrzę coś fajnego. Powiedziała po półfinale, zaskakując dziennikarzy swoją prostotą i szczerością. Rozbawiła ich również, gdy opowiedziała o rytuale swoich trenerów, który ma przynosić jej szczęście. Jedzą pizzę codziennie, naprawdę codziennie, a jesteśmy tu od 3 tygodni. Nie wiem, ile przytyją, ale może to naprawdę pomaga. Nietypowa dieta sztabu Mai Chwalińskiej potrwa do jutra. Finał rozpocznie się około godziny 15. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Maja Chwalińska do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu. Awans do finału oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu będzie 21. A jeśli sięgnie po tytuł, czego bardzo jej życzymy, to wskoczy na 14. miejsce. Ukraina wydała kolejne zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy, poinformował o tym Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prace poszukiwawcze będą się mogły rozpocząć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie. A na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Poprzedniej nocy, gdy doszło do wypadku śmigłowca na Lubogoszczu w Beskidzie Wyspowym, widzialność w rejonie szczytu wynosiła kilkanaście metrów, przekazali Polskiemu Radiu ratownicy GOPR, biorący udział w poszukiwaniach miejsca wypadku. Grupy poszukiwawcze dotarły do rozbitego śmigłowca po kilku godzinach od zniknięcia maszyny z radarów. Akcję utrudniała gęsta mgła. Problemy nawigacyjne związane z brakiem widoczności zgłaszał też 30-letni pilot śmigłowca, który zginął w katastrofie. W akcji wzięło udział ponad 100 ratowników, goprowcy, strażacy i policjanci, mówi ratownik podhalańskiej grupy GOPR Jakub Szczygieł.
3: No i jeden z patroli trafił jako pierwszy tutaj zespół ze Straży Pożarnej, z PSP i z OSP, trafił na szczątki wraku, a następnie pojawiły się tam pozostałe zespoły, żeby zabezpieczyć to miejsce.
1: Na razie służby nie informują o możliwych przyczynach katastrofy. Lekki śmigłowiec Robinson uległ wypadkowi w czasie powrotu z komercyjnego lotu na Węgry. 30-letni pilot zginął na miejscu. Pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa ulicami stolicy przeszła centralna procesja Bożego Ciała. Po mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej Najświętszy Sakrament w zabytkowej monstrancji uroczyście przeniesiono na plac Piłsudskiego.

0: Tam czwarty ołtarz przygotowało Wojsko Polskie.
1: Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji.
2: Jestem bardzo wierząca. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny dzień.
3: Żeśmy tutaj przyszli kilka rodzin, wszyscy mamy po kilkoro dzieci. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie, żeby tutaj trwać w jedności duchowej z całą Warszawą i razem się modlić, razem uwielbiać Pana Boga, razem prosić o łaski, o zmiłowanie.
4: Tradycja jest święta.
0: Tymczasem do incydentu doszło podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu. W okolice ołtarza polowego w tamtejszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa wtargnął mężczyzna z nożem. Został zatrzymany przez policję. Żadnemu z uczestników uroczystości nic się nie stało. W informacjach zaglądamy jeszcze do Opola. Justyna Steczkowska będzie jedną z gwiazd drugiego dnia 63. Festiwalu Polskiej Piosenki. Wokalistka będzie świętować 30-lecie pracy artystycznej. Artystka przygotowała dla fanów specjalny recital, podczas którego zabrzmią jej największe przeboje w zmienionych wersjach.
5: Zrobimy taki medley z tych starych przebojów, czyli Dziewczyny Szamana, Oko za Oko, Za karę, 100 policjantów. W nowych remiksach bardzo energetyczne, żeby publicznie mogła się bawić. Potem jest zmiana, która pokazuje jak gdyby moją też zmianę muzyczną. I wchodzą nowe utwory z ostatniej płyty Witch, Taro Horo. I oczywiście będzie Gaja, o ile publiczność zażyczy sobie bisu, bo ona jest na bis.
0: Drugi dzień festiwalu rozpocznie konkurs premier. O główną nagrodę powalczą m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska z utworem Fale, Daria i Sebastian Fabiański z utworem Nieidealna, czy Poparzeni kawą 3 z piosenką Twoje oczy. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na popołudniowe burze z deszczem i lokalnie gradem we wschodniej połowie kraju. Szczególnie gwałtowne zjawiska spodziewane są na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia. Silny deszcz pada też na Dolnym Śląsku. Tam ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do godzin południowych. Temperatura maksymalna dziś od 16 stopni w Wielkopolsce, 18 na Wybrzeżu, do 22 na Podlasiu i 25 stopni na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a w czasie burz w porywach do 85 km na godzinę.
7: Sześć minut po godzinie 7.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Piątkowy poranek, słuchają nas Państwo 5 czerwca, to jest 156 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło dziś 18 minut po godzinie 4, a zajdzie o 20.51, co oznacza, że dzień będzie trwał 16 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Bonifacy, Igor, Jakub, Waleria i Walter. Życzymy dużo słońca i wszelkiej pomyślności. Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
9: Reportaż na rano.
7: Dziś mamy dla Państwa historię, która rozpoczęła się od wakacyjnych wyjazdów. Beata Łupczonek, czyli teściowa, razem z zięciem Marcinem Milanowiczem śpiewali i grali rodzinnie podczas urlopu na Kaszubach. Tak dobrze im szło, że pewnego dnia założyli zespół Teściowa Śpiewa. Tworzą zgrany duet już od 12 lat. Wydali debiutancką płytę Pozytywne Myślenie, ale pod koniec 2020 roku, kiedy w wyniku pandemicznych obostrzeń zespół nie mógł spotykać się na próbach, po mikrofon sięgnął syn teściowej, Kuba. I tak powstał nowy skład Rap Teściowa and Synek. O szczegółach opowie Antoni Rokicki.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, sekretariat teściowej śpiewa.
10: Polskie Radio, dzień dobry.
11: Proszę bardzo.
10: Dziękuję.
12: Zapraszam.
10: Dzień dobry, cześć.
12: Rozbieraj się, butów nie musisz zdejmować, jak nie chcesz.
10: Ja bym się wdeszył. Cześć, cześć, cześć.
12: Kawki czy herbatki?
10: Herbatę.
12: Herbatę.

0: Dobra.
1: Batka ja robię.
0: Dobra. Jak taki jesteś uczynny.
2: Odwiedzam czarną sowę z Mokotowa, teściową, rap teściową, geriatryczną influencerkę i jej męża. Tylko jaż Waldemara Łupczonka. Już od wejścia czuję, że to będzie dobre spotkanie. Beata to charyzmatyczna wokalistka z Mokotowa. Poznaliśmy się 9 lat temu. Nagrywałem wtedy reportaż o początkującym zespole Teściowa Śpiewa. Życie Beaty śledzę na Facebooku, Instagramie, TikToku. Oglądam filmy, które teściowa nagrywa razem z rodziną na swoim niewielkim balkonie.
0: To jest ważne miejsce. Balkon i studio nagraniowe w jednym. Najlepsze weny mam tu wieczorem. Nocą, jak świecą gwiazdy, księżyc, to wtedy najlepsze teksty mi się tutaj rodzą w głowie. Miejsce magiczne.
3: Ktoś śmieci wyrzuca.
4: Proszę?
0: Ktoś śmieci wyrzuca. Bo tu mam taki śmietnik w stylu zakopiańskim.
4: No, taka chatka.
0: Taka chatka, tak. Po prostu tu się przeplata piękno z brzydotą i wszystko po prostu tu jest. No to jest balkon, na którym nagrywam gadki influencerki oraz jako lekturia te rapsy, takie lekturii. Noca mi raz kolnie.

0: siekierą w łeb da.
1: No tutaj widać, prawda, odrapane budynki.
2: Piszą, że tutaj brzydko.
1: Jakieś slumsy, prawda, że mural tu powinien powstać, ale no tak jest, no nie jest tylko wszystko ładnie. Nie żyjemy tylko w świecie składającym się z marmuru i pięknych miejsc, tylko trzeba w brzydocie dostrzec też piękno ukryte.
3: Dlaczego jestem menadżerem? Bardzo nie lubię tego słowa, wolę opiekun.
4: Mówi Waldemar Łupczonek. Od 43 lat mąż teściowej, a od 12 opiekun zespołu. Główny pomagier.
3: Beata nie potrafi odmawiać. I w związku z tym ja jestem na tej pierwszej linii, że jak dzwonią, proszą o różne rzeczy, że ja mam tą odwagę powiedzieć nie. No ale jak już 20 razy mówię nie, no to już Beatę proszę, Beatko, powiedz raz tak. Beatka powiedziała tak, 1 maja idzie do telewizji.
1: Ale mam mówić szczerze?
5: Szczerze.
1: Żeby to nie za ostro było, ale żeby prawdziwie... Kolejny raz siedzenie na kanapie i jakieś small talki takie, to nie widzę takiej potrzeby, no. I zawsze te same pytania, czy córka nie jest zazdrosna, a coś tam, jakieś tego typu rzeczy. Ale już kolejny raz od razu sobie założyłam, że wszystko u mnie będzie w wolności. Jak mi coś nie pasuje, to tego nie. I po prostu nie widzę takiej potrzeby, żeby ta moja gęba wyskakiwała z każdego możliwego programu śniadaniowego, z każdej możliwej, no po prostu po co? To nic nie wnosi. Różne dziwne propozycje tak pojawia, o, programów jakiś typu, jak się na przykład wyjeżdża gdzieś tam z zięciem w jakieś tam nawet obce kraje, nie talk show, tylko jak to się nazywa, no powiedz, jak Big Brother.
5: Reality show,
1: o. Nie moja bajka, zupełnie bałabym się w to wejść.
5: Nie jest tak, że kuszą producenci jakimiś super pieniędzmi?
1: No chyba właśnie mnie jeszcze nie kusili super pieniędzmi, bo nie czuję się bardzo pokuszona. No wtedy bym się zastanowiła, tak? Ewentualnie to zmienia jednak optykę.
5: Wiesz, ja...
3: Nie poznajcie, Beata!
1: No cóż, prawda, no. Żartuję, nie, ja cenię siebie.
4: Rok 2017.
6: Bita, tylko ja jestem tłusta, to nie materiał na hit. Raczej nie trafi w wasze gusta. Jestem stara, ale szczera, jadę tekstem z wątroby. Ja nie śpiewam dla hajsu, hip-hop to moje hobby.
1: Beata Łupczonek, większa połowa duetu Teściowa Śpiewa.
7: Marcin Milanowicz, mniejsza połowa zespołu Teściowa Śpiewa.
8: Ja pamiętam, że zanim poznałem moją przyszłą teściową, to poznałem koleżanki, przyjaciółki mojej żony. I one zawsze mówiły o mojej przyszłej teściowej jako Beata po prostu, a nie pani czy jakaś mama Agnieszki, tylko po prostu Beata. Coś jest tutaj nie tak, ale jak poszedłem na pierwszy raz na spotkanie, na taki obiad rodzinny, to zobaczyłem, że naprawdę równa babka z niej. I ja, żeby być grzeczny, to wszystko zacząłem jeść i nie wiedziałem,

0: myślałem, że po przystawce jeszcze coś będzie. Okazało się, że jest zupa, a potem coś jeszcze i po prostu pod koniec patrzyli na mnie i powiedzieli: Marcin, dobra, wiesz co, jesteś przyjęty tutaj w grono, już nie jest więcej, bo będzie źle.
1: Nieraz się pytają nas ludzie, kiedy płyta, no kiedy, no nie wiem, no będzie może kiedyś taka sytuacja, że ktoś nam zaproponuje, że nam zrobi płytę, albo na przykład jakiś spadek dostaniemy, to może zrobimy płytę po prostu dla zabawy.
2: Rok 2021.

0: gdzieś jechaliśmy samochodem i nasz realizator, który nas nagrywał nam tą płytę, przysłał nam taką wersję, matkę taką. Słuchaliśmy w samochodzie, stanęliśmy, żeby chociaż trochę posłuchać i pamiętam, że ryczałam po prostu żywymi łzami. To było tak wzruszające niesamowicie. No kosmos, ja nigdy nie myślałam, że w ogóle czegoś takiego dożyję. Zwykły szary człowiek, tak?
1: Aż mi łzy lecą.
0: No naprawdę, to było bardzo, bardzo piękne. To jest taka też potrzeba, żeby zostawić coś po sobie. Piękna pamiątka, no nie wiem. I ja to zrobiłam głównie z myślą o moich wnukach, prawnukach. Tak to widzę. Mam troje dzieci, dwie córki. Starsza Agnieszka, żona Marcina Zięcia, z którym gram. Później jest Kasia i jej mąż Łukasz. I najmłodszy syn Kuba, jego żona Marysia. No i mam pięcioro wnucząt. Basia, Ola, Marysia, Wojtek i Tadzio.
2: Gdybym była piękna, młoda, grałabym na ukulele. Słodkim głosem czarowała świątek, piątek.
3: Teściowa już w podstawówce pisała wiersze, ale chowała je do szuflady. O karierze na pełen etat nie myślała. Pracowała przez 40 lat w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Dziś teściowa jest na wymarzonej emeryturze. Marcin Milanowicz, rodzony zięć Beaty, w szkole grywał w zespołach rockowych. Dziś to ceniony doktor inżynier pracuje w przemyśle samochodowym. Jak połączyli swoje siły, śpiewali rodzinie na wakacjach przy ognisku.
4: A my się tak dobrze dobraliśmy, że ja miałem kiedyś zespoły i nigdy mi się nie udało spotkać takiej osoby drugiej, która... Ja tutaj nie chcę tutaj już jakby pochlebiać i tak dalej. Chodzi o to, że naprawdę mi się dobrze współpracuje, że my czujemy dokładnie tą samą drogę. Czasami ja idę na ustępstwa, czasami Beata idzie na ustępstwa, ale to nie są jakieś takie kłótnie czy... No nie wiem, jakoś tak mamy wspólny mianownik w tym.
0: Planujemy już stadionową trasę. Stadion Orlik. To będzie wykupiony.
5: Warszawskie cwaniaki, ja kiedyś nie miałem nic.
0: Był ten czas pandemii, my siedzieliśmy w domu, te soki twórcze w człowieku buzują i coś trzeba robić. No i wtedy jeszcze z nami mieszkał nasz syn i my zaczęliśmy sobie trochę rapować.
6: Ja odpalam Boga i otwieram sobie browar. W życiu ważne być bosym, ale w ostrogach.
0: Ktoś musi zawsze być ze mną. No, bo ja sama nie istnieję po prostu. Ja potrzebuję jakichś pomagierów.
3: Z Mokotowa jadę na Pragę. Odwiedzam syna teściowej, który w pandemii założył z mamą skład Rap Teściowa i Synek.
1: Halo, halo. Polskie Radio, dzięki.
7: Jakub Upczonek dla przyjaciół i rodziny Kuba. Jestem synem teściowej.
1: Witaj, po latach.
7: Bardzo miło mi ciebie widzieć. Teraz już jestem mężem, ojcem. Wydoroślałem zdecydowanie.
1: Powiedz proszę, jak się nazywa syn?
7: Kuba.
1: Kuba?
7: Kuba Upczonek. A, Boże, mój syn. Jezu. Tadeusz Jan. Jest wspaniały. Kocham go. O, chcesz coś powiedzieć, Tadzio? Bo tu się do tego mówi.
8: Baba?
9: Baba.
8: Dziadzia?
9: Dziadzia.
8: Mama?
9: Mama.
8: Tata?
9: Tety.
8: A jak robi piesek?
9: Baba.
1: Co sprawia, że twoja mama jest tak bardzo lubiana, szanowana, podziwiana?
7: Wydaje mi się, że w obecnych czasach takich plastikowych influencerów stworzonych jakby ze sztucznej inteligencji wszyscy są w zasadzie tacy sami w tym internecie, zmieniają tylko fryzury. Ludzie potrzebują jakiejś osoby, która jest autentyczna, która nie jest wygładzona, tylko jest szczerą, naturalną osobą, taką jak miliony w tym kraju. Zdradzę tajemnicę, często to ja odpisuję na komentarze, a nie Rap Teściowa, ale to jest nasza słodka tajemnica. Moja mama bardzo nie lubi negatywnych komentarzy. Jestem ogromnym krytykiem.

0: krytykiem mojej mamy, ale w tym pozytywnym sensie i wydaje mi się, że mama to docenia. Potrzebuje kogoś, kto szczerze jej wyda opinię na temat jakiejś piosenki, tekstu.
1: Jak wypuściliśmy utwór właśnie Pierwsza w świecie i tam jest taki tekst: otoczona ludźmi kradnącymi mi powietrze, i ktoś bardzo inteligentny dał taki komentarz,

0: 100%, nie? Takich komentarzy. No jak już coś się trafi, to staram się usuwać, bo to są komentarze, z którymi po prostu się nie dyskutuje. No to jest już taka forma internetowego rynsztoku.
1: I denerwuje mnie to i takie podejście w ogóle. Pani w tym wieku i pani to, pani tamto. No kurczę, w tym czy w tamtym, dla mnie to nie ma w ogóle znaczenia. Ja nie lubię tej segregacji według wieku.
0: Jakaś skorupa u niej się wytworzyła, chociaż i tak to jest nawet nie tyle skorupa, co jakaś skorupka, bo jest na pewno bardzo emocjonalną osobą i często nawet może niepewną siebie osobą niż to prezentuje w internecie, czy też na scenie, nie?
1: Bardzo często jest tak, myślę, że to też kobiet w większości bardziej dotyczy, że one po prostu jak gdzieś idą, na przykład, nie wiem, do telewizji, gdzieś tam, no to one chcą wypaść idealnie. Ja nie idę tam jako kandydatka na Miss, prawda, geriatrii, tylko po prostu jako człowiek. Dużo ludzi ma takie do perfekcjonizmu skłonności. Czyli jak mu coś nie wychodzi, nie jest idealny, nie jest na przykład idealną żoną czy idealnym mężem, to już od razu dół i tak dalej. Kurczę, można być nieidealnym. Naprawdę jesteśmy tylko ludźmi. No. Największym hejterem to ja jestem sama dla siebie, więc już większego hejtu niż ja sobie zrobię w zaciszu swojej izdebki, to nikt mi nie zrobi.

0: To tak jak Hrabal kiedyś powiedział. Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne. To ja tak samo. Ja postanawiam, że będę klawą, charakterną babką. Ale mam momenty, kiedy dochodzi do mnie ta ciemna strona. Tak jak do każdego, no. Zakwitły kasztany, a ty jesteś obsrany. Nie sypiasz, po nocach marzysz o cudownych mocach. Maturzysto, nie pękaj, tylu się udało. Czemu akurat z tobą by inaczej być miało? I pomyśl tylko ilu niekumatych gości zdało jakoś w końcu egzamin dojrzałości. A ty akurat jesteś typ nie w ciemię bity. Starczy jak spokojnie przekartkujesz zeszyty. Wyluzuj ziąbę, ciśnień, bierz się do nauki. Będzie dobrze, teściowa trzyma za was kciuki. Ej, trzyma za was kciuki.
1: Śmiejemy się, że w Stodole się poznaliśmy, bo taka jest prawda, ale na ulicy Batorego w Warszawie, w klubie, na koncercie Krystyny Prońko. Zresztą pamiętam na zaproszeniach naszych na ślub był cytat z tej piosenki: jesteś lekiem na całe zło. Uwielbiam oglądać filmy, kiedy ona ma koncerty, kiedy publiczność chwyta te teksty i ja widzę ten błysk w jej oku, po prostu te gwiazdeczki i jej uśmiech, bo ona czuje tą publiczność, a publiczność to, co ona śpiewa. Kocham ten moment właśnie, kiedy ten błysk w oku u niej się pojawia i to jest fantastyczne.
0: Każdy katolik to lamus, cierpiętnik ile biega. Inni się troszczą o los ludzkości, on do kaplicy wciąż biega.
2: Teksty z pazurem, szczera, wpadająca w ucho muzyka, a do tego warszawska gwara. To wszystko sprawia, że teściowa śpiewa ma wielu oddanych fanów. Ale mam wrażenie, że ludzi przyciąga do teściowej coś jeszcze. Ciepło teściowej i jej bliskich. Beata i Waldek opowiedzieli o swoim małżeństwie w książce Marzeny Juraczko o ciekawym tytule Szczęście we troje.
1: W naszym małżeństwie jest Pan Bóg. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i On dla nas bardzo wiele znaczy. I w razie kłopotu wiemy, gdzie się zwracać, gdzie jest ten kierunek dla nas właściwy.
0: Dużo ludzi teraz, dzisiaj, według mnie, ma takie podejście nie tylko do małżeństwa, że jak jest coś źle, to najlepiej to zostawić, zacząć coś innego. Tak jak kiedyś robiono przedmioty, które dużo dłużej trwały. My jesteśmy właśnie taki ten old school i to myślę, że to niebawem wróci bardzo. Podejście takie staromodne. Na całe życie decyzja, że ja biorę za kogoś odpowiedzialność, że chcę z kimś być. No i jak podjęłam taką decyzję, no to honorowo jest wytrwać w tym, czyli pracować nad tym, jak odgrzebać to.
1: A mamy niespodziewane telefony i prośby o spotkania. Kogoś poznaliśmy 4 lata temu czy 5 lat temu na koncercie i nagle on dzwoni i mówi do mnie: Waldek, mam kłopot, ja wiem, że wy jesteście inni, bo to widać. Czy możesz mi pomóc, czy możemy się spotkać? Teraz do Beaty dzwoni ktoś bardzo, bardzo chory na depresję i prosi ją o spotkanie i dzwonią do nas. Jest to dla nas i wzruszające, a zarazem i trudne, bo to jest bardzo duża

0: odpowiedzialność.
1: Jesteśmy w takim poczekalni pytania na śniadanie. Najpierw zagramy, a potem coś powiemy, parę słów o sobie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jakoś tak nie czuję się komfortowo.
3: Rozumiem.
1: Z każdej strony mikrofony.
3: Macie koncert, nie występ, tylko pełen koncert. To jaka jest wasza lista oczekiwań? Co chcecie, żeby było gotowe?
4: Nie mamy totalnie żadnych oczekiwań. Woda jakby była, to jest dobrze i tyle.
1: Ja znam te wszystkie rajdery techniczne i nie tylko techniczne, różnych zespołów i wiem, że bez Winogronka nie wystąpią, ale my spokojnie. Wystąpimy i bez Winogronka też.
3: Bez Winogronka?
1: Tak.
5: I uwaga, czołóweczka. 5, 4, 3.
3: Czego nauczyła cię mama?
6: Robi dobre kotlety mielone. To na pewno. No umiem. Na pewno jakiś rodzaj wrażliwości, empatii i takiej wyrozumiałości dla drugiego człowieka, której dalej mi zdecydowanie brakuje.
4: Teraz będzie cichsza piosenka, Matka Polka. Niedługo jest Dzień Matki. No, Polki, tak, też. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że każda matka potrzebuje czasem wytchnienia. Walczyk Pępowina. Dużo w ogóle moich utworów jest takich, że one są niby śmieszne, ale one mają taki dosyć mocny przekaz. I to jest taka autoironia i z czym chcę walczyć w zarodku dusić. Czyli właśnie tę taką nadopiekuńczość, poczucie, że ja wiem lepiej, bo jestem starsza. Złe rzeczy, które matki z racji tylko tego, że są matkami, uważają, że im się po prostu należy wszystko. Miłość, szacunek i tak dalej. No, oczywiście należy się w jakimś sensie, ale to nie jest tak, że to nas upoważnia do wchodzenia w życie naszych dzieci. Dzieci są osobnymi bytami.
3: Pod jednym z filmów na YouTubie znalazłem taki komentarz. Jestem w szoku. To jest przepiękne, aż brak słów. Nie wiem, jak to nazwać. W dzisiejszych czasach rodzice są potrzebni na zasadzie bankomatu. A tu taki piękny widok mamy z synem, którzy nagrywają razem wspólnie teledyski. Dla mnie jesteście zwycięzcami i wzorami do naśladowania.
4: Oczywiście, my bardzo jesteśmy taką rodziną, która się wspiera i kochamy się i tak dalej. Ale my z moim synem na przykład czasami mamy tarcia, bo my mamy swoje silne charaktery. On już ma teraz swoją rodzinę i czasami mówi do mnie różne nawet takie przykre rzeczy, bo ja się wtrącam, wchodzę w słowo, bo ja coś tam. I to nie jest taki idealny obrazek taki namalować z aureolami nad głową, ale zawsze jest tak, że dochodzimy do jakiegoś wspólnego mianownika i też nadal lubimy ze sobą coś robić.
7: Jeżeli ważysz 120 kilo, to nie dla ciebie jest już weturylo. Gdy w tranżalałeś, mówiłeś, ty rywaj chwilę, a teraz powiesz,

0: używam gwary warsiaskiej i wymowy warsiaskiej, no bo jestem warszawianką. Te wszystkie piosenki są trochę z takim warszawskim humorkiem, takim lekko dokuczlodem.
1: Mamy zaproszenia z Gazety Wyborczej, a zarazem z klubu Gazety Polskiej. Czyli to jest bardzo fajnie, co nam się bardzo podoba, że ludzie nas widzą z każdej strony, jak bardzo jesteśmy polityczni i poza tymi wszystkimi apolityczni, poza tymi wszystkimi podziałami.
2: Warszawską artystką roku 2025 została nasza teściowa.
3: Zespół zdobył kilka nagród, m.in. wygraną w konkursie na artystę roku w plebiscycie Warsaw Tribute. W 2019 roku Beata zajęła drugie miejsce w plebiscycie Warszawiak Roku. Wyprzedziła nawet Roberta Lewandowskiego.
0: Coraz częściej gramy z Michałem Jędrasem, Michał Mrówka-Jędras, Patryk Walczak, Łukasz Owczynnikow, zwany Owcą. Takie osoby jak ja, czyli WWO, czyli wysoko wrażliwa osoba, a czasami przewrażliwiona.
3: Teściowa często otrzymuje prośby o udostępnienie różnych zbiórek. Robi to w swoim stylu. Rapuje i zachęca ludzi do wpłat dla potrzebujących. A czy w tym roku zrobi zrzutkę na drugą płytę zespołu Teściowa Śpiewa?

0: I jak tu prosić o taką rzecz, o wpłaty na wydanie płyty, jak tak wiele osób jest potrzebujących, chorych, gdzie są naprawdę dużo ważniejsze rzeczy niż płyta teściowej śpiewa. I tu mamy takie, że nam to serce wali, jakoś tak cały czas tą zbiórkę odkładamy.
1: Tak, o dziękuję, asystent mój, Wodzianka.
2: Podziwiam moich rodziców. Mówię rodziców dlatego, że mój ojciec jest we wszystkim, co robi moja mama. To jest zresztą też piękne, po ponad 40 latach małżeństwa. Jest jakąś formą inspiracji dla mnie na pewno. Wydaje mi się, że to jest piękne i życzę każdemu, żeby znalazł jakąś przestrzeń taką w swoim życiu, w której może czuć się pewnym siebie w 100% i czuć się ze sobą komfortowo i realizować siebie, szczególnie na emeryturze.
3: Od kilku lat Beata i Marcin grają koncerty z zawodowymi muzykami. Marzy im się występ na festiwalu Poland Rock.
4: Bo ktoś potrafi zaśpiewać jak nie ona, że miały wyjść tu z te bita, to ja jestem tłusta.
5: Są inspirujący i na tyle ciekawi, że warto ich poznać osobiście.
6: Jestem rozbujana, rozbawiona.
7: Ta kobieta robi cuda.
8: Bardzo dobra energia, świetne teksty i fantastyczny klimat, jaki tworzą.
7: Mam już swoje lata i mi naprawdę już nie zależy, żeby jakieś maski nakładać, bo po prostu w pewnym wieku już naprawdę człowiek ma tak troszeczkę, chciałam użyć tutaj, prawda, brzydkiego słowa. No nie zależy mu tak po prostu, no.
9: I uwaga, czołóweczka.
10: Denerwujesz się?
11: Trochę tak. No, telewizja to nie mój żywioł, bo nie lubię grać jednej piosenki, bo na koncercie to, wiesz, grasz kilka piosenek i zyskujesz publiczności serca, a tu przez jeden wykon jest ciężko, nie?
10: Beata, bądź sobą.
11: Będę. Taki mam zamiar.
9: 5, 4, 3.
12: Pierwsza teściowa to był reportaż Antoniego Rokickiego.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się.

0: Zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Leonardo da Vinci czy Michał Anioł? To wybór między fascynacją, jak działa świat, a ekspresją ludzkich emocji. Tajemnice renesansowych twórców. W weekendzie kulturalnym dziś po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.
3: Jest 7:35.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Zabieramy Państwa teraz w podróż do Toskanii. Prawie. Wieś Słoszowa w Małopolsce została w tym roku kolejny raz gwiazdą internetu. Chodzi o fotografie wykonane z lotu ptaka, które ukazują niezwykły układ zielonych i beżowych pól uprawnych. Miejscowość jest jedną z najdłuższych w Polsce tak zwanych ulicówek, czyli wsi o jednodrożnej, zwartej zabudowie po obu stronach drogi. Pola są wąskie, mają kilka kilometrów długości, ale to nie jedyne atrakcje wsi. Więcej dowiedzą się Państwo z reportażu Mała Toskania Moniki Chrobak.
5: Nie zamieniłabym na innym miejscowości. No bo myślę, że ma swój urok i klimat. Jak każdy, kto to zobaczy, to też stwierdzi, że ma to coś. Taka mała polska Toskania? Czemu nie?
6: Proszę tu wyjść 20 metrów. Zobaczy pani piękną górę. A gdybym panią wyprowadził 200 metrów na tą górę, to widzi pani cały Śląsk. Karpaty też pani zobaczy.
7: Kiedyś taki wierszyk tu usłyszałem. Stoję sobie w Słoszowie i przyglądam się skałom, a wiatr snuje opowieść, że tu morze szumiało. Z morskich muszli powstało, piękne góry i skały, morze dawno zniknęło, ale skały zostały.
5: Wygląda to praktycznie tak samo, że najpierw jest dom, potem jeszcze jakieś zabudowanie, a wzdłuż dalej ciągnie się pole, dlatego ma to taki urok na zdjęciu. Bo u jednego jest zboże, u drugiego rzepak, u trzeciego coś innego i te kolory ładnie wyglądają z góry.
8: Ryszard Kućmierz. Jestem mieszkańcem Słoszowym. Od 7 lat prowadzę stronę Słoszowa i okolice oraz jej mieszkańcy na starej fotografii. O. To jest zdjęcie wykonane przez Niemców 27 grudnia 1944 roku, bowiem tutaj na naszym polu nawet były budowane umocnienia. Ludzie tutaj pracowali z całej okolicy, nawet ze Śląska, bo to wszystko było wykonywane ręcznie. A zdjęcie wykonane jest miesiąc przed wyzwoleniem. O. Na tym zdjęciu właśnie widzimy układ słoszowskich pól. Są to wąskie paski, w środku długa wieś, ulicówka tak zwana, a pola z jednej strony i drugiej strony drogi są w kształcie choinki. Tutaj jest zdjęcie lotnicze, to ono jest czarno-białe, ale jeżeli były zdjęcia robione z drona, to wszystko wyglądało bardzo barwnie.

0: A tu jak widać, takie są pola wzdłuż. Te wzgórza, co tam widać, to tam właśnie był pierwszy pas wzmocnień w czasie II wojny światowej. Tu jest moje pole, które 2 km się gdzieś ciągnie, szerokość 15 metrów. Jakby wtedy zrobili komasację, to by było inaczej. Ale to by już tak piękne nie było i ludzie by się tym nie zachwycali.
1: No, zamek z maczugą też są takim najlepszym elementem naszej wsi.
2: Olgierd Mikołajski, kustosz Muzeum w Pieskowej Skale.
3: Trzeba wiedzieć, że polska turystyka tu właśnie się zaczyna. W związku z wizytą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wracając z niezbyt udanej peregrynacji politycznej do Kaniowa, później, żeby się pocieszyć, odwiedza piękne miejsca i w te piękne miejsca

0: miejsca wysyła swojego malarza Zygmunta Fogla, on je maluje i tak powstaje album grafik opracowanych według tych akwarel, który staje się pierwszym katalogiem takich atrakcji turystycznych w Polsce. To znaczy każdy chce pojechać tymi śladami królewskimi i zobaczyć to, co jest największym polskim skarbem, więc na przykład Pieskową Skałę. Pieskowa Skała to jeden z najpiękniejszych renesansowych zamków małopolskich. Jest to na przestrzeni wieków w naturalny sposób wpisana piękna architektura w spektakularny i niezwykły krajobraz. Krajobraz Doliny Prądnika z takimi kompletnymi ewenementami, jak słynna skała Maczuga Herkulesa, Ostaniec Wapienny.
1: Zbigniew Roś, Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu. Zachowała się stara przyśpiewka od krakowskiej strony Łostaniec Maczugi, że na całym świecie nie ma taki drugi. U nas tą skałę jeszcze niedawno nazywano Sokolicą. To turyści, którzy przyjeżdżali na przełomie XIX-XX wieku do Doliny Prądnika, tak nazwali tą formację. A legenda stara mówi, że jeden z chłopów pańszczyźnianych, który nie mógł się wywiązać z pańszczyzny, został uwięziony na zamku w Lochu i błagał właściciela o wypuszczenie go ze względu na to, że dzieci poumierają z głodu. I on sobie zażyczył, że jeżeli przyniesiesz mi z gniazda sokołów, którzy są na Sokolicy, piskle, to cię wypuszczę. I onego czasu w nocy przyleciały sokoły, zabrały go na tą skałę, podarowały mu to piskle, które dał temu panu. Ale jak się ta legenda skończyła, dalej nie wiemy. Mam nadzieję, że bardzo pozytywnie tego człowieka wypuszczono z więzienia.
0: Pieskowa Skała przez 5 stuleci, czyli lwią część swojego istnienia i istnienia Słoszowej jako wsi, była z tą miejscowością związana daleko bardziej. To znaczy, kiedy w 1377 roku niewielką wtedy strażnicę w Pieskowej Skale król Ludwik Węgierski podarował Piotrowi Szafrańcowi, to żeby ten mógł utrzymać taki wielki zamek, to do tego wszystkiego dołożył król jeszcze klucz 5 wsi, wśród których największą i najważniejszą była Słoszowa. A co to w praktyce oznaczało? To w praktyce oznaczało, że właściciele tego zamku, najpierw Szafrańcowie, potem przedstawiciele kolejnych rodów, byli właścicielami całej ziemi. Jeżeli byli właścicielami całej ziemi, to wydzielali poletka średniej wielkości mieszkańcom wsi Słoszowa. I w zamian za to mieszkańcy tej wsi byli zobowiązani pracować na pańskich polach określoną ilość dni w tygodniu. A więc dla mieszkańców Słoszowej Pieskowa Skała była po prostu przez 5 stuleci środkiem świata, centrum ich życia. To dużo więcej niż dzisiaj.
1: W latach 80. w Gazecie Kieleckiej ukazała się informacja, że chłopi spod zamku w Pieskowej Skale, będąc na targu w Skale, piją herbatę, pykają dym z fajeczki, a przy witaczce już nie mówią sobie niech będzie pochwalony, tylko dzień dobry po pańsku. No i ja jestem ich potomkiem i zawsze tak się witam właśnie z ludźmi. Przy owych letnikach z Ojcowa i z zamku chłopi się pociaraszyli i dlatego tak się zachowują. Przejęli historię pewne i zwyczaje. To charakterystyczną rzeczą dla Słoszowej jest to, tak jak u górali, u nas zawsze istniały przydomki, przezwiska wynikające z zawodu, z charakteru. Poza tym rodzin o tym samym nazwisku było tak dużo, że jak ktoś pytał, gdzie mieszka Władek Trulka, ale który Władek Trulka? Ten od mostu. No jest tu trochę takich przezwisk, na przykład Piziok, Chlastac. Ja na przykład jestem z rodziny, do której mówiono kiedyś do Kulawego. To jest historia. W 1850

0: W 1952 roku brat mojego prapradziadka poszedł na skargę do Warszawy na właściciela zamku Pieskowej Skale i gdy wrócił, szukali go, ale go nie znaleźli, bo się ukrywał, ale zabrali na zamek do Pieskowej Skały Pawła, mojego prapradziadka, i tak go pobili, że do końca życia był kulawy. Niestety to przezwisko już zanikło.
1: Nie ma takiej drugiej wsi w Polsce. Proszę panią, 3 sołtysów, 3 straże, 11 kilometrów długości. Atrakcje wszystkie. Za czym się doszło do kościoła 5 kilometrów, to nie trzeba mieć było ani radia, ani telewizji, bo już człowiek się dowiedział wszystkiego. Jak ja nie mogę pamiętać, jak tu były wesela. 16 furmanek do kościoła konnej. Konie wystrojone, wozy. I wszystko to jechało do kościoła 5 kilometrów, czy ile.
2: Ksiądz proboszcz?
3: Tak, tak. Ksiądz Leszek Kołczyk, jestem proboszczem parafii Świętego Serca Pana Jezusa w Słoszowej od 11 lat. No jedną z ciekawostek związanych z Słoszową to jest szlak Via Regia, szlak, który prowadzi do Santiago de Compostela. Ten odcinek ma 30 kilka kilometrów. Generalnie dokonaliśmy połączenia między szlakiem tym, który idzie od Sandomierza do Krakowa, a tym tradycyjnym, który no, idzie w kierunku Śląska i dalej na Zgorzelec. Do tego jeszcze zrobiliśmy takie albergo, no tutaj jest, czyli miejsce noclegowe dla pielgrzymów na Starej Plebanii. Tutaj koło kościoła mamy głaz ogromny, jurajski, na którym znajduje się muszla świętego Jakuba.
0: Słoszowa dzieliła się na krzasła, czyli część. Krzasło dolańskie od strony zamku, krzasło środkowe, krzasło kończańskie. O tym, że kiedyś taki podział był na krzasła, świadczy na przykład przyśpiewka mojej babci, która śpiewała: kochałam, kochałam pewnego końcana, ale już nie kocham, wolę środkowiana. Wolę środkowiana po kolana w błocie, niżeli końcana całego we złocie. Ja jestem kończan. Mieszkałem na końcu wsi.
3: Ostatni, który się ujawnił, pokazał, to był pielgrzym z Belgii, z Brugi w tym roku. No, przyszedł, poprosił o wodę, no jak każdy pielgrzym. No wiadomo, że no, przecież wody same nie dam, więc ugościłem obiadem, chociaż był wegetarianin. No to trzeba było myśleć o jarzynkach mięsa, niestety nie. Bardzo chciał dotrzeć też do relikwii świętego Jakuba. Tych relikwii w Polsce jest niewiele, ale między innymi właśnie są w Sączowie też, no stąd jakieś 70 może kilometrów, blisko Piekar Śląskich. Bo ten szlak właśnie tak idzie, że on idzie generalnie od Medyki, od granicy z Ukrainą, po Zgorzelec. I najczęściej to ludzie sobie to rozkładają na takie etapy poszczególne, bo no przejść 4000 kilometrów nie jest prosto. Tak mówię, kiedyś mój znajomy szedł 4 miesiące. Natomiast tak sobie czasem rozkładają, że jeden rok na przykład Polska, drugi później Niemcy, gdzieś tam później troszkę dalej jeszcze za Niemca, no i później od Francji, no gdzieś w stronę Hiszpanii, no do celu, do Santiago.
0: Kiedyś, kiedy tu mieszkałem i do tej pory czasami chodzę, przejście przez wieś na spokojnie zajmuje no ponad 2 godziny. A w dawnych czasach to bardzo ciekawa rzecz, bo jak chodziło się do kawiarni na zamek Pieskowej Skale, to do mnie do domu było prawie ponad 9 kilometrów. To wieczorem wrócić to było naprawdę trudno.
4: Kurom dać jeść to ziemniaki, bo muszą kurki jeść właśnie. Otręby do tego i żeby jajka były dobre.
5: To niby wszystko jest piękne, ale to nie wszystko jest piękne. W sezonie, gdzie wszystko kwitnie, to wygląda bardzo ładnie. No. I to się ludziom podoba. No. Nam mniej, bo to się na tym pracuje. Pole było zawsze takie długie, tylko że było szersze. W jednym miejscu było kamieniste, w drugim miejscu było urodzajne. No to jakby jednemu dali kamieniste, a drugiemu urodzajne, to by było niesnaskie. A tak, no to dzielili sprawiedliwie. To, na które stoimy, to jeszcze miało 15 metrów

0: Jak pamiętam, jak byłem mały, to jeszcze podzielili na pół, żeby sprawiedliwie było. No i to tak wygląda.
1: Tu była woda. Czyli trzeba to było budować dom i dzielić gospodarkę wzdłuż. Nikt nie dzielił w poprzek. To ma swoje uroki, ale i wady ma. Jak wszystko, żonę też się ma. I z urokami, i z wadami, i z dobrym jest.
2: Vice versa.
3: Tak jest. Jest to uciążliwe, bo są wąskie, bardzo wąskie pola. Także nasza działka jest jeszcze szeroka, może być, ale są wąskie takie działki, że nie są jako dla rolnika wygodne. No.
1: Tu koło domu jest 27 metrów szeroko. Natomiast w polu jest 16-17 metrów. A są działki po 12 metrów. 3 kilometry długie. I teraz tą gadzinę wypędza się 3 kilometry. No to jest właśnie to, co uciążliwe jest. Trzeba poprowadzić tam do samego końca, bo to był płodozmian stosowany i trzeba było co 3 roku zmieniać. Także jak tam wypadła kończyna czy coś, to tam trzeba było te krowy prowadzić. Iść przebić, bo to by na powrozach. Nie ma łąk ogólnego pastwiska, tylko każdy ma swoje. Jakby krowa dostała pyskiem za dużo, to już sąsiad alarmuje.
0: Ktoś komuś przyorał i wtedy no, sprawa się kończyła nieciekawie, bo i sąd, i czasami bójka. Było tak, że nawet kończyła się śmiercią, bo był taki słuszny przypadek. Sąsiad sąsiada zabił, no. Kłótni sąsiedzkie o miedzę. Te dwa palce trzeba było odebrać. Czasem przez przypadek, no ale drugi myślał, że to nie przez przypadek, tylko specjalnie. No tak to bywało.
1: Przez lata się sądzili. Ja pani powiem tak. Gmina miała Słoszowa, powiat był olkuski. Jak zajechaliśmy, dlaczego nie ma map geodezyjnych potrzebnych takich, żeby to rozliczyć? Wie pani, jak mi odpowiedzieli? No kto by to podpiłowywał krzesło, na którym siedzi? Tam byli adwokaci, sądy. 1000 gospodarstw. 1000 miec. Miedza metrowa i 20-centymetrowa mieściła się w odcinku metra. Czyli zawsze ją było przesuwać 60 centymetrów. I zawsze była sprawa w toku, bo o 60 centymetrów chodziło, a miedza była, gdzie była. Sądzili się? I cały urok był adwokatów, sędziów, było utrzymanie w olkuszku. Jeździli, restauracja była, po sądzie albo wypić, albo z żałości, albo wypić z tego, że się wygrało. No i tak to było, wie pani. To nie trzeba było kargula szukać tamtej wsi, tylko może nie tak, no bo tamtej gwara inna i to, ale tutaj to samo było. No. Także były te atrakcje, ale ludzie byli dużo lepsi przed tym. Tu była góra, jak pani widzi. Przyjechał koniem czy coś, nie mógł wyjechać, to drugi wyprowadził. Albo konia, nie trzeba było po niego iść. Widział, zaprzągli, dwa wyciągli. Czy przyszli z domu, ile ich było, popchli. Tak. Dzisiaj wygląda, bo jest przed, mówi, że w ogóle tam wpadł, to się ich stłucze, co mi to zależy.
0: Zawsze są jacyś pieniacze, ale to już bardzo mało. Ale się zdarzają. Teraz też się zdarzają. Choć to niewielkiej wartości nie ma, no ale no, taka jest natura ludzka. Aby na swoim postawić już. To jest moje i tyle. A teraz jest tak na tyle dobrze, że są plany i przychodzi geodeta, wytycza i jest sprawa załatwiona. I...
3: No kocha się swoją wieś, bo tu się urodziłam, tu żyję tyle lat. No.
1: Ludzie się tu za dużo męczyli, żeby osiągnąć to, co osiągnęli gdzie indziej. Łatwiejszym życiem. To, ale to była satysfakcja, mówię. Musieli zrobić i nie narzekał nikt.
4: Często tu wracam i do rodziny, i do znajomych, i na wszelkie imprezy, które tu się w Słoszowie odbywają. To była moja pierwsza miłość, moi najlepsi kumple. Pierwsze jakieś niepowodzenia, pierwsze bijatyki. Moje serce tu zostało.
5: Do Małej Toskanii zabrała państwa Monika Chrobak. A my tymczasem zapraszamy państwa, zabieramy państwa do Dąbrowy Górniczej. Jutro finał French Open zagra Maja Chwalińska. Cała Polska trzyma kciuki, ale szczególnie mocno te kciuki są i będą trzymane w Dąbrowie Górniczej. Pytanie tylko, czy ta euforia jest wyczuwalna o 7:54 i to pytanie kierujemy do Dagmary Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Tutaj miasto raczej się bardziej budzi do życia.

0: Cię o tej godzinie, rozumiem, niż czuć już euforię. Ale podejrzewam, że będą ogromne przygotowania, patrząc właśnie na to, że zwycięstwo naprawdę było już teraz i czekamy na to, żeby było w sobotę. No to jak mieliśmy wczoraj strefę kibica, no to chyba trzeba się spodziewać, że w sobotę będzie jeszcze większa, prawda?
1: To z całą pewnością. Zastanawiam się, czy są przygotowane jakieś szczególne atrakcje na ten jutrzejszy finał w Dąbrowie.
0: To się jeszcze okaże, bo na razie tak na gorąco wczoraj otrzymałam informację, że na 100% strefa kibica powstanie w tym samym miejscu, co była wczoraj. To było wtedy centrum miasta, taki całkiem spory skwer. Jedynie się troszeczkę śmieję, że jeśli będzie znacznie większa frekwencja, no to ten skwer może się okazać trochę za małą przestrzenią, żeby pomieścić aż tyle osób chętnych do oglądania. No wczoraj to, myślę, spokojnie było ponad 100 osób, z czego znaczna część już musiała tak naprawdę stać. Nie było gdzie usiąść. Obserwowali naprawdę intensywnie to, co Maja Chwalińska robiła na korcie. Każdy zdobyty punkt, każdy zdobyty gem to ogromne brawa, które mam nadzieję, że było słychać w Paryżu. I posłuchajmy, jak to brzmiało w momencie, w którym Maja sięgnęła po zwycięstwo.
2: Mamy to, mamy to! Trzymamy kciuki za to, żeby było jeszcze, żeby poszła jeszcze krok dalej.
3: Mamy to,
4: mamy to! Brawo!
3: Przyjechaliśmy z Sosnowca, żeby kibicować tutaj Maji. Byliśmy na meczu Polska-Ukraina, gdzie widzieliśmy ją w akcji, więc...
4: Już wtedy nam zaimponowała i grała w pojedynku z Kostiuk. Wydawało nam się, że tu może być powtórka tego finału. Niestety Kostiuk odpadła, a Maja gra dalej. W sobotę kibicujemy dalej i wierzymy w Maję.
3: Przyjeżdżamy do Dąbrowy.
0: My również kibicujemy dalej, no i też najprawdopodobniej będzie para rodziców, których, jak się dowiedziałam, ich córka trenowała razem z Mają Chwalińską. No i mówili mi, że ta dziewczyna od zawsze była bardzo skromna i jednocześnie niesamowicie utalentowana.
5: Od początku naprawdę było widać, jak Maja zaserwowała, to czuło się, że to jest coś takiego, czego nie ma każdy. Także była wyjątkowa od początku, ale była zawsze bardzo fajną, sympatyczną, wesołą dziewczynką. Także tak ją wspominamy i myślę, że taka jest do dzisiaj. Teraz kontakt się troszkę urwał, ale z tego, co widzimy, niewiele się zmieniła.
0: Czyli od samego początku było widać, że ona ma szansę na coś więcej.
5: Było widać,
6: naprawdę. Od pierwszego ruchu i chwytu rakietą widać było, że Maja zostanie tenisistką i dojdzie tak daleko,
5: że coś osiągnie,
6: że coś osiągnie i swoim charakterem i takim patrzeniem,
5: tak, zaciętością,
6: zaciętością jest French Open.
0: No to czekamy w takim razie na grande finale, można powiedzieć jutro. Liczymy na ogromną frekwencję, na zwycięstwo Mai Chwalińskiej. I też wszyscy, myślę, tutaj zadajemy sobie pytanie, czy jak mieliśmy Igomanię w momencie, w którym Iga Świątek wygrywała, to czy tutaj nie będzie Majomanii?
1: Czy już jej przypadkiem nie ma? Dagmara Kędzior z Dąbrowy Górniczej, dziękuję serdecznie.
7: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 2025-2026.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Skradła serca kibicom Maja Chwalińska w finale tenisowego French Open. Zamiast okularów przeciwsłonecznych dziś przyda się raczej parasol. Piątek upłynie pod znakiem deszczu i burz. Na scenie m.in. trzy pokolenia rodzimej sceny hip-hopowej. Przed nami drugi dzień festiwalu w Opolu. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Polska sensacja Rolanda Garrosa Maja Chwalińska awansowała do finału paryskiego turnieju, w półfinale pokonując Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Maja Chwalińska mogła liczyć na szczególnie gorący doping polskich kibiców obecnych na trybunach. Po meczu rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
2: Były super emocje. Nie spodziewaliśmy się przede wszystkim, że Maja zajdzie tak daleko. Wykupiliśmy sobie te bilety w ciemno, nie? I myśleliśmy, będzie Sabalenka pewnie, będzie pewnie Iga, nie? A tu...
3: Bajka o Kopciuszku to jest mały Miki w porównaniu z tym, co zrobiła Majka. Majka wychodząc z kwalifikacji, no, skradła wszystkich serca, nie tylko Polakom, bo dzisiejszy doping mega deprymował Rosjankę. Jesteśmy szczęśliwi, duma, chwała. Majka, jesteś wielka. Coś czuję, że w sobotę będziesz legendą.
1: Maja Chwalińska w jutrzejszym finale zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe raczej przydadzą się w ten weekend. Prognozowane są burze i ulewne deszcze. Klimatolog Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na to, że w wielu częściach Polski minione dni były parne i duszne.
4: Parne powietrze to jest taki doskonały w zasadzie materiał do tego, żeby powstały gwałtowne opady. W przypadku, gdy mamy do czynienia chociażby z terenami górskimi, no to wiemy, że to może spowodować bardzo gwałtowne załamanie pogody i duże ilości deszczu. Tu jest znowu pamięć o tym, że powietrze parne, które nas często rozleniwia, no z natury jest o wiele bardziej dzikie. Tego tak nie czujemy, natomiast jak gdy przychodzi burza, to już to widzimy.
1: Dziś burzowo będzie głównie na wschodzie, a zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, gdzie obowiązują pomarańczowe alerty. Szczegóły prognozy na dziś już za kilka minut. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało zdjęcie z wizerunkiem żołnierzy wojsk specjalnych z obchodów ich święta. Sprawę opisał portal Onet. BBN wyjaśnia, że chodzi o fotografię, która przedstawia osoby pełniące jawne funkcje i została przekazana w takiej formie przez organizatora wydarzenia. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
5: Rządzący krytykują BBN za publikację zdjęcia wykonanego 27 maja podczas Święta Wojsk Specjalnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że wizerunek komandosów i oficerów służb specjalnych jest chroniony. Do tej sprawy odniósł się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez względu na okoliczności to działanie niedopuszczalne, uważa polityk. BBN wskazuje, że otrzymało od organizatora uroczystości serię zdjęć do wykorzystania w materiałach informacyjnych. Jak dodało, na części z nich twarze niektórych osób zostały zamazane, a na innych były widoczne. Zdjęcie, które biuro opublikowało na portalu X, nie zawierało anonimizacji wizerunków, co oznacza, że organizatorzy uroczystości nie widzieli przeciwwskazań, by je w takiej formie udostępnić opinii publicznej. Czytamy w oświadczeniu BBN. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Tadeuszowi Mazowieckiemu pomnik się należy nie tylko za działalność w kraju, ale też na rzecz zakończenia wojny w byłej Jugosławii. Tak ocenia profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Politolożka odniosła się w ten sposób do pomysłu premiera Donalda Tuska w sprawie postawienia w przyszłym roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Danuta Plecka mówiła na naszej antenie, że pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej Polsce wziął na swoje barki duży ciężar.
6: Pierwszy rząd po 1989 roku był po pierwsze wewnętrznie

0: trudnym rządem. Po drugie, miał delikatnie rzecz ujmując mało komfortowe warunki pracy, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, kwestie ekonomiczne, społeczne i socjalne, ale też był rządem, który działał w ramach trudnej sytuacji międzynarodowej, bo proszę pamiętać, że jeszcze Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał się dosyć dobrze w tym okresie.
1: Do honorowego komitetu budowy pomnika premier Tusk zaprosił w mediach społecznościowych wszystkich swoich poprzedników. Koncert Hip-Hop Jedno Podwórko 2 zakończy drugi dzień 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To druga odsłona znakomicie odebranego przez publiczność koncertu, na którym zaprezentują się reprezentanci trzech pokoleń polskiej sceny rapowej, mówi raper Piotr Więcławski, znany jako Wienio, dyrektor programowy wydarzenia.
2: Jedno podwórko jest tym hasłem, że jest w całej Polsce wiele osób, każdy robi to na własny sposób, że jest to wielokolorowe, wielowymiarowe, różne ma oblicza. Wybieramy utwory i artystów, którzy mają coś jednak do powiedzenia.
1: Na scenie wystąpią m.in. OSTR, Katarzyna Nosowska, Don Góralesko, Molesta Evenement oraz Numer Raz. Patronem medialnym koncertu już po raz drugi jest Radiowa Czwórka.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają przed popołudniowymi burzami z deszczem i lokalnie gradem we wschodniej połowie kraju, wydając ostrzeżenie pierwszego stopnia. Szczególnie gwałtowne zjawiska spodziewane są na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Silny deszcz pada też na Dolnym Śląsku. Tam do godzin południowych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni w Małopolsce do 25 na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz do 85 km na godzinę.
4: Sześć minut po godzinie 8.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Witamy Państwa nieustająco. Jest piątek, piąty dzień czerwca, to jest 156 dzień roku. Słońce wzeszło dziś o godzinie 4.18, zajdzie o 20.51. Dzień potrwa 16 godzin i 33 minuty, a imieniny obchodzą Bonifacy, Igor, Jakub, Waleria i Walter. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i przy okazji także bezpiecznych kąpieli.
3: Komentarz.
4: Jest z nami Radosław Ptasiński, Gdańskie Ratownictwo Wodne. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam pana bardzo serdecznie. Rozpoczął się oficjalnie sezon kąpielowy w Polsce 1 czerwca i potrwa do końca września. Mam czasem wrażenie, że o pewnych kwestiach powiedziano już tak dużo i powtarzane są tak często, że nie trzeba do nich wracać. Na przykład to, że alkohol i kąpiele to jest bardzo złe połączenie. Pan ma podobne wrażenie, czy jednak trzeba te kwestie przypominać?
6: Z jednej strony jest to temat tak oczywisty, że nie powinno się do niego wracać, ale doświadczenie i statystyki pokazują, że profilaktyki bezpiecznej kąpieli nigdy za wiele, a o zasadach bezpieczeństwa zawsze warto mówić, zawsze warto przypominać, no bo to bezpieczeństwo jest zawsze dla nas najważniejsze.
4: O tych podstawowych zasadach za chwilę porozmawiamy, ale wracając jeszcze na moment do wspomnianego już alkoholu, ma pan wrażenie, że to do niektórych cały czas jeszcze nie dociera? To bardzo niebezpieczne połączenie?
6: Ja zamiast słowa alkohol po prostu bym użył środki odurzające, bo to nie jest tylko alkohol. Po prostu nie dociera. To jest tak zwane rozluźnienie. Uczestnicy, osoby wypoczywające mają poczucie takiego błogiego stanu urlopu, na którym wszystko wolno i zapominają o tych zasadach bezpieczeństwa. A więc te środki odurzające w połączeniu z kąpieliskiem, wodą, no, stanowią mieszankę skrajnie niebezpieczną.
4: Mhm. Czyli środki odurzające dodają czasem animuszu i może komuś się wydawać, że jest znakomitym pływakiem, co niekoniecznie musi mieć potwierdzenie w praktyce?
6: Oczywiście, a nawet jak jest znakomitym pływakiem, to po środkach odurzających już nim nie jest.
4: Mm-hmm. Co się dzieje z organizmem?
6: No, mamy spowolnione reakcje, mamy zaburzone pole widzenia, mamy

0: błędne odruchy, mamy problemy z błędnikiem, możemy mieć problemy z oddechem. W zasadzie nie jesteśmy wtedy sobą i to, że nam się wydaje, że wykonujemy daną czynność, fizycznie nasz organizm jej może w ogóle nie wykonać. I w połączeniu to oczywiście z głęboką wodą, nie tylko głęboką, bo utonięcia też zdarzają się na wodzie bardzo płytkiej, no mamy gotowy przepis na wypadek.
1: Na wodzie bardzo płytkiej, naprawdę, to też się może przytrafić?
0: Tak, może się przytrafić, jeżeli mamy osobę, która jest po środkach odurzających i wejdzie się schłodzić, ona się potknie nawet o kamień, może już nie mieć siły wstać. Jeżeli będzie skierowana głową w kierunku wody, może dojść do utonięcia nawet na wodzie 30-40-centymetrowej.
1: No więc raz jeszcze podkreślamy, przypominamy, może wreszcie to się utrwali. Połączenie środków odurzających i kąpieli w wodzie to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Może kosztować nawet życie. Absolutnie odradzamy. A jeśli chodzi o rozpoczynający się sezon, pan wspomniał o zasadach bezpieczeństwa. Zanim do nich przejdziemy, zastanawiam się, czy jakoś do takiego sezonu można się przygotować?
0: Warto zawsze zrobić taki krótki briefing wśród swoich znajomych czy członków rodziny. Przypomnieć chociażby o tym, że jak wchodzimy na plażę, to warto zobaczyć numer wejścia. Piękne spacery, piękne otoczenie, kontemplacja przyrody, ale potem może być problem, a gdzie jest to wyjście? I to zaczynamy od samego wejścia z parkingu. Numer wejścia na plażę. To jest podstawowa rzecz. Dwa, kontrola prognozy pogody, czy będzie silny wiatr, czy będzie silne falowanie, z którego kierunku, bo czy ta fala będzie podmywała nam nogi, czy jednak nie. No, jeżeli mamy wiatr zachodni, to woda raczej nam podmywa nogi, mamy wrażenie, że nas wciąga. Jeżeli jest wiatr południowy, mamy wtedy piękne wypłaszczenie morza, jest flauta i morze wręcz się topa, ale nie ma tego takiego prądu wstecznego. Kolejna rzecz, bo jeżeli już się szykujemy na kąpiele słoneczne, to oczywiście czapka z daszkiem na głowę i kremy z filtrem do opalania. Nie zapominamy jednocześnie o zabraniu nawodnienia ze sobą, żeby się nie odwodnić podczas takiego wypoczynku. I zawsze przypominam, że śmieci zabieramy ze sobą.
1: To prawda. Warto mieć ze sobą jakiś woreczek, jakąś reklamówkę i tam wszystkie te śmieci, które wytwarzamy, upakowywać, a potem zabrać ze sobą i pozbyć się ich w stosownym miejscu. Pan wspomniał o kąpielach słonecznych. Załóżmy, że takiej kąpieli zażywamy przez dłuższą chwilę, pół godziny, 40 minut. Wprawdzie upały jeszcze nas nie dotknęły, ale możemy się ich spodziewać tego roku także. Jak przejść od kąpieli słonecznej do kąpieli w wodzie? Bezpiecznie oczywiście.
0: Stopniowo. Przede wszystkim nie powinniśmy tego robić na zasadzie takiego gwałtownego schłodzenia jak po saunie. Tutaj ważna jest okolica serca. Jeżeli chcemy się schłodzić, wchodzimy stopniowo, ochlapując sobie klatkę piersiową, okolicę szyi i dopiero potem możemy zażyć takiej kąpieli już w wodzie.
1: To jest ciekawe, bo wspomniał pan o schładzaniu się po saunie. Rzeczywiście praktykuje się czasem, czy to wskakiwanie w śnieg, jeśli jest taka możliwość, albo oblewanie się kubłem lodowatej wody. Dlaczego na plaży powinno być inaczej?
0: No, jakby na plaży nie dogrzewamy się tak jak na saunie, to inna, zupełnie inna forma aktywności. Nasz organizm reaguje zupełnie inaczej. Układ krwionośny też w tym momencie reaguje zupełnie inaczej. Musimy po prostu dostosować obkurczenie się naczyń krwionośnych tak, żeby to było dla nas bezpieczne. Jeżeli byśmy, będąc tak bardzo rozgrzani, weszli gwałtownie do wody, naczynia krwionośne są w stanie się gwałtownie zacisnąć i zmniejszy nam się przepływ krwi, co może doprowadzić do utraty przytomności.
1: Kolejny ważny element, woda i dzieci. Zacznijmy od tych małych, o czym koniecznie trzeba pamiętać.
0: Żeby rodzice pilnowali dzieci. Brak nadzoru nad dziećmi na kąpielisku to jest notoryczny problem dla ratowników, nie tylko w Polsce.

0: również za granicą. Zagubione dzieci, można powiedzieć, że to jest taka plaga na plaży. Znowu nawiążę tutaj do takiego rozluźnienia wakacyjno-urlopowego. I kolejna rzecz, że te dzieci też nie są do końca wyedukowane przez rodziców na takiej zasadzie, że jak się zgubisz, to szukaj ratownika. Jak wygląda ten ratownik? Zawsze sugerujemy podejść do ratowników po opaskę, nie zgubkę, gdzie będzie zapisany numer kontaktowy do opiekuna. To bardzo ułatwia odszukanie opiekunów i zmniejsza stres u takiego zagubionego dziecka. Kolejną kwestią oczywiście jest dozór nad dziećmi w wodzie, że ta strefa czy brodzikowa, czy strefa płytka, pomimo tego, że z założenia są to strefy dla osób nieumiejących pływać bądź dzieci, nie zwalnia rodzica z obowiązku nadzoru nad taką swoją pociechą. I do tych jeszcze kwestii ja bym dodał też nadzór nad swoimi czworonożnymi pupilami, z którymi często wypoczywamy, że ten urlop nie zwalnia nas też z kontroli nad czworonożnym pupilem, bo proszę Państwa, proszę pamiętać, że na plażach również mogą pracować psy ratownicze i wchodzenie w taką strefę ze swoim pupilem po pierwsze jest nieodpowiedzialne, a po drugie może stanowić zagrożenie.
1: O, to ciekawe. Jak funkcjonują psy ratownicze? Proszę w dwóch słowach opowiedzieć.
0: Jakby na niektórych kąpieliskach można spotkać zespoły ratownicze. Są to wykwalifikowane osoby, czyli mamy ratownika z pełnymi kwalifikacjami ratowniczymi oraz psa po zdanym egzaminie państwowym. I wtedy taki zespół jest w stanie, ten pies jest w stanie odciążyć ratownika w niektórych czynnościach. Oczywiście, jeżeli taki zespół jest po odpowiednim przeszkoleniu. Ale sama obecność takiego psa to nie są takie, powiedzmy, spektakularne akcje, bo ten pies pełni głównie funkcję profilaktyczną, asekuracyjną. Mamy wrażenie, że osoby na tym odcinku plaży strzeżonej, gdzie jest pies, jednak pamiętają o zasadach bezpieczeństwa, jednak mają większy szacunek do ratownika, jednak się zastanowią dwa razy, czy po tym piwie wejść do wody, a dwa, jeżeli już dojdzie do takiego zdarzenia, to wykwalifikowany ratownik, przewodnik tego psa umie się tym zwierzęciem posłużyć w wodzie i to zwierzę pomaga na przykład w holowaniu osób poszkodowanych na brzeg po prostu.
1: Czyli proszę pamiętać o tym, że w czasie wakacji, w czasie wypoczynku, nawet jeśli liczymy na to, że będziemy mieć święty spokój, to jednak dbamy o czworonogi i cały czas mamy na oku swoje pociechy, mamy na oku dzieci. Załóżmy, że w czasie pływania nagle czujemy, że dopada nas skurcz, a jesteśmy dość daleko od brzegu. Jak się zachować? Co zrobić?
0: Nabrać dużo powietrza w klatkę piersiową, położyć się na wodzie i próbować ten skurcz rozmasować. Tutaj zawsze jest jeden priorytet, jeżeli nie mamy kamizelki asekuracyjnej, nie mamy kapoka, czy nie pływaliśmy z bojką asekuracyjną, no to jedyną poduszką powietrzną dla nas są nasze płuca i zachowanie po prostu zimnej krwi. Jeżeli nabierzemy dużo powietrza w płuca, położymy się na wodzie, jesteśmy w stanie się unieść i wtedy na spokojnie możemy sobie ten skurcz rozmasować. To jest taki bardzo niekorzystny scenariusz, bo nie mamy dodatkowego źródła wyporności. Natomiast bardzo często osoby pływające w tej strefie głębokiej ciągną za sobą bojkę asekuracyjną. Złapać się bojki i wtedy już połowa problemu jest z głowy. Zajmujemy się tylko skurczem, bo pływalność jest mamy zachowana.
1: To jeszcze jedna kwestia na koniec. Oczywiście polecamy kąpieliska strzeżone, takie, na których jest ratownik, ale wiadomo, że czasem nęci też dzika natura. O czym tu trzeba szczególnie pamiętać?
0: O tym, że dno jest zmienne i to, że rok temu było płasko i bezpiecznie, to nie znaczy, że tak jest w tym roku. Bardzo często możemy spotkać się z tak zwanymi rywkami, czyli takimi dołkami, zagłębieniami, gdzie nieświadomi wpadamy w taki dołek,

i przewracamy się. Jeżeli to połączymy z dosyć wysoką falą, no to znowu mamy gotowy przepis na wypadek. A zatem ja ogólnie rekomenduję wchodzenie w butach do wody, żeby chronić stopy, żeby mieć większy komfort, że to, co się znajduje na dnie,

0: No przy wysokich falach, przy wietrze, no też nie powinniśmy do takiej wody w tym miejscu wchodzić. Patrzmy też na oznakowania, bo bardzo często są znaki zakaz kąpieli ze względu na przykład na jakieś stare pomosty, stare falochrony. To też stwarza dla nas niebezpieczeństwo. Ale jak już chcemy bardzo do tej wody wejść na dziko, no to stopniowo, powoli zbadajmy sobie dno. Jeżeli już mamy wydeptane to dno, sprawdzone, no to wtedy zażyjmy tej kąpieli. Ale ja oczywiście zawsze rekomenduję i zachęcam Państwa do korzystania z plaż strzeżonych, bo czas reakcji ratownika na plaży strzeżonej jest zdecydowanie szybszy niż na odcinku niestrzeżonym.
1: A zatem panu i państwu słuchaczom życzymy bezpiecznych wakacji i bezpiecznego długiego weekendu. Radosław Ptasiński, Gdańskie Ratownictwo Wodne. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 8, a ja wiem, co teraz będzie. Ja wiem, co teraz będzie. Będziemy chwalić panią Chwalińską. Andrzej Grabowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jaka,
1: prawda?
2: Jaka barwna gra słów od rana, proszę pana. To widzę.
1: Robię co mogę o tej niehumanitarnej porze.
2: Humor dopisuje, widzę, naprawdę. Humor przez cecha wręcz, proszę pana.
1: I trochę wisielczy.
2: Troszkę tak, ale trudno nie pochwalić, wie pan. No, mówimy o zawodniczce, która jeszcze niespełna dwa tygodnie temu w rankingu i właściwie w rankingu wciąż obowiązującym była na miejscu 114.
1: I powiedzmy to wprost, nie miłośnicy sportu zupełnie jej nie kojarzyli.
2: Oczywiście znaleźliby się tacy radykałowie, którzy może nie są największymi miłośnikami, ale można by uznać, że choć nie do końca wiedzieli, no to może wiedzieli, może trochę zagmatwałem, ale rzeczywiście no nie była taka postać oczywista. A ten sukces jednak to zupełnie zmienia. To zupełnie inny świat się przed Mają Chwalińską otwiera. Przecież zaczęli się pojawiać sponsorzy nawet w trakcie turnieju, którzy podpisywali z Mają umowy, choć wciąż na przykład nie ma sponsora odzieżowego, co ciekawe. Ale to w polskim tenisie to się zdarza, bo aż mi się przypomina Agnieszka Radwańska, która wiele lat, będąc nawet w najlepszej dziesiątce świata, też grała bez sponsora odzieżowego, więc może to taka polska tenisowa tradycja. Ale tak wracając do tego, co najważniejsze, dla tych z Państwa, którzy być może wczoraj spędzili dzień przy grillu i przy ognisku, a wracając do domu nie słuchali radia, to powiemy, co się wczoraj wydarzyło. Maja Chwalińska weszła do finału wielkiego tenisowego turnieju French Open. Po takim długim i bardzo intensywnym meczu pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6 i 6-4. Jutro finał o 15:00. Tam Maja zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, która 6-1 i 6-3 wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. No dobrze, proszę pana, to może posłuchamy pani Maji, co pan na to.
1: Chętnie.
2: To Cezary Gurjew i Maja Chwalińska.
3: Maju, na początek powiedz, czy dociera to do ciebie, czego ty dokonałaś?
4: Nie i pewnie nie dotrze przez kilka dni. Na pewno będę potrzebowała kilka dni na przetworzenie tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło, bo wydarzyło się to bardzo szybko i jeszcze chwilkę to pewnie potrwa.
3: Maju, mam pytanie dotyczące herbaty, bo o tej herbacie mówisz dużo. Powiedz, jaki to jest rytuał, jak to wygląda, jak ten kubek trzymasz, jaka to herbata i czy ktoś pojechał, kupił ci imbir, bo to jest potrzebne.
4: Tak, herbata. Śmieję się, że ja jestem jak 70-latka w środku i mam swoje ulubione herbatki, które wożę ze sobą i ktoś specjalnie pojechał po imbir, cytrynkę, miód, także mam wszystko, czego potrzebuję.
3: Ola menedżerka pojechała.
4: Tak, dokładnie.
3: I powiedz teraz kolejne pytanie, jak się czujesz, bo dzisiaj widzieliśmy na korcie, że wytrzymywałaś bardzo dzielnie to, co się działo, jaka to jest kontuzja. Ty wydaje się, że jesteś taka niezniszczalna. Ty chyba myślisz o czwartym tygodniu tutaj w Paryżu. Granie i granie.
4: To znaczy, oczywiście nie czuję się super. Ciężko by było czuć się super po trzech tygodniach rywalizacji na najwyższym poziomie tak naprawdę, więc nie będę tutaj kłamywać, ale to jest wielki szlem, więc jakby dam z siebie 200%. Zostawię absolutnie wszystko i po prostu będę zdrowa, mam być zdrowa na ten finał.
3: Maju, w sobotę finał z Mirą Andrzejewą, no będą wielkie emocje, kibice, znowu będzie wspaniała atmosfera, kibice pokochali ciebie. Jak to sobie wyobrażasz?
4: No mam nadzieję, bardzo na to liczę oczywiście, bo publiczność bardzo mi pomogła, dała mi naprawdę bardzo dużo energii i takich pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że się też tym odwdzięczyłam, także liczę na pewno na ich wsparcia. Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę docenić i troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem. Jutro sobie będę już wyobrażać sobotę.

0: i Maja Chwalińska, to może teraz dwoje ludzi, którzy karierę Mai prowadzą od lat. Na początek pani Aleksandra Musiał.
1: W trakcie tego meczu miałam stan zawałowy. Przypuszczam, że 5 razy. To jest najpiękniejsza historia i myślę, że o której nawet nie śniliśmy. Miałam wiele z Mają rozmów na temat tego, że ona mówiła, ja nigdy nie wejdę do setki, tak? A dzisiaj jest 21 na świecie, właśnie sprawdziłam live ranking, tak? I pokazuje, że może grać z największymi tenisistkami na świecie.
0: A teraz Piotr Szczypka, czyli prezes klubu Advantage Bielsko-Biała, w którym Maja gra. I pan Piotr, który jakiś czas temu już zapowiada, że jeśli Maja French Open wygra, to on wykąpie się w Sekwanie, proszę pana. No to zobaczmy, jak to jest. Przygotowania są poczynione.
2: Kąpielówki przywiozłem ze sobą, bo wiedziałem, że to będą upały. Szkoda, że teraz jest zimno, bo nie będzie to chyba aż takie przyjemne. Muszę sprawdzić temperaturę w Sekwanie i znalazłem już trenera Hajka drugiego, że powiedział, że skoczy razem ze mną, żeby mi nie było tak nieraźnie. To myślę, nie jest problem. Tam są pijawki i będę musiał iść do dermatologa.
0: No to szykuje się, że Maja Chwalińska pewnie wyskoczy z pieniędzy, bo trener Hajek to jest jej sparring partner, więc warto zainwestować w zdrowie trenera.
3: A pijawki to zdrowe chyba akurat.
0: Nie wiem. Przy pana nie jestem specjalistą tej dziedziny życia.
3: To wróćmy do tej, na której się pan zna.
0: Tak, i Stefan Folzer teraz sam opowie o tym, jak Francja reaguje na ten niezwykły sukces i Francja przeciera oczy i podziwia.
4: Niewiarygodne zachwycali się komentatorzy francuskiej telewizji po zwycięstwie Mai Chwalińskiej, podkreślając, że to pierwszy w historii Rolanda Garrosa awans kwalifikantki do finału turnieju. Ona naprawdę potrafi wszystko, napisał po meczu L'Équipe. Po raz kolejny Polka zaprezentowała niezwykle urozmaiconą grę, opartą na świetnym przygotowaniu fizycznym, znakomitej pracy nóg i ogromnej inteligencji na korcie, ocenił dziennik. Komentując występ Polki w telewizji, francuska mistrzyni Marion Bartoli stwierdziła, że przełamuje ona stereotypy dotyczące sposobu gry w tenisa. Silne uderzenia i szybki serwis. Jeśli ktoś nie spełniał tych kryteriów, uważano, że nie może dojść do finału i wygrać turnieju Wielkiego Szlema. Czy nietypowa gra wystarczy jednak, by sięgnąć po tytuł? Le Figaro odpowiada jednoznacznie. Nie. W finale stadion nagle staje się większy, a piłka cięższa. Ostatni krok jest najtrudniejszy, pisze gazeta. Pod koniec meczu widzieliśmy, że Chwalińska zaczęła okazywać więcej emocji. Zauważył w telewizji France 2 były francuski tenisista Nicolas Mahut, podkreślając, że panowanie nad emocjami w finale może być dla Polki wielkim wyzwaniem. Le Parisien wierzy jednak, że paryska mączka po raz kolejny okaże się dla Polski szczęśliwa. Roland Garros przyzwyczaił się już do biało-czerwonych barw, pisze paryski dziennik. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No to jeszcze przypomnijmy, od 15 jutro finał i wtedy też w Jedynce będzie specjalna audycja przy Muzyce o Sporcie, specjalne wydanie. Także już teraz zapraszamy na ten finał. A dziś w Paryżu będą półfinał mężczyzn. Pan Mężnik zagra z panem Zwiriewem, a pan Arnaldi z panem Kobollim. Także pan tak patrzy, jakby pan komuś kibicował tutaj szczególnie.
3: Biorąc pod uwagę, że słabo kojarzy wszystkich, to niech wygra lepszy.
0: Pięknie, pięknie, tak podniośle. Proszę pana, z Francji do Chin teraz pana zabiorę, do Nankinu, gdzie trwa pierwszy turniej Ligi Narodów Siatkarek. Polki rozegrały 2 mecze, oba wygrały wczoraj 3-0. Bez większych problemów z Czeszkami. Dziś o 13.30 z kolei spotkanie z Serbkami. Z Chin wracamy do Warszawy na ten turniej, który się tam pod Pałacem Kultury odbywa. Nie wiem, czy pan widział.
3: Tak. Widziałem, że jest sportowo.
0: Mistrzostwa świata w koszykówce trzyosobowej, ale już tam my co najwyżej możemy sobie popatrzeć i popodziwiać, jak ładnie grają w tę koszykówkę, bo Polacy już z turnieju odpadli i Polki odpadły w środę, Polacy odpadli wczoraj. 4 mecze w tym turnieju, 4 przegrane. Wczoraj mecze z Czechami i Amerykanami, te porażki dość wyraźne. Lepiej za to w diamentowej lidze w Rzymie, lekka atletyka. Co prawda Natalii Bukowickiej zabrakło, bo tam lekki ból i uznała, że nie ma co ryzykować, ale bardzo ładnie Klaudia Kazimierska na 1500 metrów pobiegła i sytuacja jest dość obiecująca, bo to zajęła 2. miejsce z bardzo obiecującym czasem. Zbliżając się do mundialu, bo to ważne sprawy, jeszcze powiemy, sparingi tych najważniejszych drużyn i pewne zaskoczenia, bo Hiszpanie zremisowali z Irakiem, a Francuzi przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej, także tak przedmundialowo dość zaskakująco. Jedna sprawa jeszcze przedmundialowa, też taka dość interesująca, będzie nowy ceremoniał związany z rozpoczynaniem meczu, bo tak jak pewnie pan pamięta, piłkarze zazwyczaj stają tak na środku i zaczynają te hymny śpiewać, a teraz będą się w kółku stawiać tam na kole środkowym.
3: I trzymać za ręce.
0: Aż tak to nie, ale będzie, wie pan, i będą i ci podstawowi, i rezerwowi, i jedna drużyna będzie w jednej części półkola, druga w drugiej, a po środku będą sędziowie. Także to wie pan tak. I jeszcze flagi będą takie bardzo duże na połowach.
3: A jakieś dzieci jeszcze?
0: Dzieci tam też przed meczem

0: Oczywiście będą te eskorty wszystkie, ale będzie generalnie z dużym rozmachem na tym mundialu. Przypominamy, mundial zaczyna się 11 czerwca, bo w trakcie turnieju mają dochodzić dodatkowe atrakcje, na przykład kolorowy dym czy pirotechnika. I jeszcze jedna sprawa mundialowa, to Jan Pachlowski państwu za chwilę opowie, zresztą nie tylko o mundialu, Janek będzie mówić.
1: Amerykanie nie interesują się specjalnie rozpoczynającymi się już w przyszłym tygodniu w ich kraju oraz Meksyku i Kanadzie piłkarskimi mistrzostwami świata. Zdecydowana większość z nich nie zamierza w ogóle śledzić mundialu lub w bardzo ograniczony sposób. Wyniki sondażu na ten temat opublikowała prestiżowa agencja Pew Research Center. (66) Amerykanów deklaruje, że prawdopodobieństwo, iż będą śledzić mistrzowski turniej, jest niewielkie lub wręcz żadne. Zdecydowane zainteresowanie mundialem wyraziło 54% migrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich najwięcej jest latynosów i Azjatów. Natomiast kibicom udającym się na mecze mistrzostw świata zabroniono wnoszenia na stadiony własnych butelek na wodę wielokrotnego użytku. To dokonana w ostatniej chwili zmiana zasad, która może nasilić obawy dotyczące upałów podczas tegorocznego turnieju. FIFA podjęła decyzję o zakazie wnoszenia butelek, aby zapobiec ryzyku i urazom wśród zawodników oraz widzów, przekazała Światowa Federacja Piłkarska. Ściśle współpracujemy z komitetami organizacyjnymi poszczególnych miast gospodarzy oraz władzami lokalnymi w zakresie działań łagodzących skutki upałów dla kibiców udających się na stadion. Działania te mogą obejmować udostępnienie takich zasobów jak stacje zraszające, wentylatory, punkty nawadniania, namioty chłodzące i inne udogodnienia w obrębie terenu stadionu, głosi oświadczenie. Wcześniejsza wersja kodeksu bezpieczeństwa stanowiła, że kibice mogą wnosić na stadiony puste, przezroczyste butelki plastikowe wielokrotnego użytku o pojemności do 1 litra. Jednak w zaktualizowanej wersji zapis ten zastąpiono nową regułą, zgodnie z którą wnoszenie na teren obiektów sportowych butelek na wodę wielokrotnego użytku nie jest już dozwolone. Teraz przenieśmy się jeszcze na hokejowe lodowisko finału Pucharu Stanleya. W finale Pucharu Stanleya po dwóch meczach serii mamy remis 1-1. Minionej nocy do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Po pasjonującym spotkaniu gospodarze hokejści Carolina pokonali w doliczonym czasie gry Vegas Golden Knights 4-3. Seth Jarvis zdobył zwycięską bramkę w przewadze podczas dogrywki, po tym jak drużyna z Karoliny Północnej najpierw odrobiła straty w regulaminowym czasie gry, po dwóch tercjach przegrywała 0-2, by następnie stracić gola wyrównującego w końcówce. Kolejne dwa spotkania finału Puchar Stanleya odbędą się w Las Vegas. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski.
0: No to na koniec, proszę pana, bo nas czas goni. Ciekawostka związana z Norwegami i mundialem. Wie pan, co Norwegowie będą jeść w trakcie mundialu?
2: No pewnie jakieś ryby.
0: I tak, proszę pana, będzie 0,5 tony ryb, 300 kg łososia świeżego i wędzonego oraz 200 kg halibuta. To sobie Norwegowie wywożą do Stanów. Oprócz tego 116 kg norweskiego słodkiego koziego sera Brunost, salami z renifera i łosia oraz konfitury. I jeszcze na miejscu 6 tysięcy najlepszych pomarańczy zamówili w Stanach.
2: Czyli jadą raczej jeść niż grać.
0: Nie, no, ale chcą też dużo ugrać, bo dobrzy są.
2: Andrzej Grabowski, dziękuję bardzo.
3: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert, premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę.

0: 16 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Po reklamie.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Witam Państwa w ten długi weekend czerwcowy tym razem. I dzisiaj proponuję niezwyczajne miejsce na mapie Polski, a na mapie Warszawy szczególnie. Więc jeżeli pobłądzą Państwo trochę uliczkami Starego Miasta, trafią Państwo na ulicę Dziekania numer 1. I tam, proszę Państwa, mieści się Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. My dzisiaj o sakrum, profanum. I szczerze powiem, byłam troszkę zawiedziona, bo w ogrodach sztuki dzisiaj wyjątkowo jakoś tak miało nie być o ogrodzie, chociaż w tytule audycji jest ogród. I moi goście zdradzili pewną tajemnicę. Za chwilę tą tajemnicą podzielą się tylko z Państwem. Witam Państwa bardzo serdecznie w studio Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Pani Marta Leszczyńska, rzecznik prasowy muzeum. Pan dr Piotr Koprzek, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. To proszę zdradzić tę tajemnicę wszem i wobec. Ja jestem już zachwycona.
1: Na tyłach naszego muzeum znajduje się piękny skrawek zieleni, w której można podziwiać również piękne nasze zbiory, rzeźby kamienne. Niedawno żeśmy uporządkowali ten teren i z tarasu można podziwiać całkiem fajny widok.
0: Czyli to jest ogród rzeźby? No, czy tak w ogóle ogród, panie dyrektorze?
2: To nie jest może ogród, może to jest taka grząd,
0: ogródek.
2: Ogródek, bo to jest naprawdę mały skrawek terenu i dosłownie kawałek trawnika, na którym na szczęście zmieściły się postumenty i tam kilka z naszych rzeźb zostało wyeksponowanych niedawno.
0: Czyli rozumiem, że czują Państwo potrzebę takiego zjednoczenia sakrum profanum, ale z naturą.
2: No ja myślę, że to jest związane z budowlami sakralnymi od dawien dawna. Wszystkie klasztory zawsze miały swój wirydarz. Także my mamy taki symboliczny wirydarzyk.
0: No może to jest takie banalne pytanie. Czym różni się to muzeum od innych muzeów w Warszawie? Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
2: Właściwie ja chciałbym powiedzieć, że niczym się nie różni, bo jest po prostu muzeum. My chcielibyśmy być jak najlepszym muzeum, jak najlepiej chronić obiekty i je pokazywać. Mamy kolekcje, tak jak inne muzea, organizujemy wystawy. No także chcemy być muzeum z prawdziwego zdarzenia i robić to, co robimy, jak najlepiej. Ale oczywiście no, jest to muzeum, które się różni i ze względu na swoje pochodzenie, swoją kolekcję i swoją historię. No i ta historia jest niezwykła. Wydaje mi się, że nie tylko jest niezwykła z punktu widzenia warszawskich muzeów, ale w ogóle, no, wydaje mi się,
0: że to jest prywatne muzeum.
2: Tak, tak. Muzea kościelne są muzeami prywatnymi. Chyba, że są muzeami współprowadzonymi, bo kilka takich też jest. Natomiast Muzeum Warszawskie, mało kto zdaję sobie z tego sprawę, ale zostało założone tuż przed samą wojną. Otwarcie muzeum nastąpiło w 1938 roku i mieściło się prawie w tym samym miejscu co dzisiaj. Co prawda nie na Dziekanii, ale na Kanonii. Właśnie tam, gdzie przez pewien czas teraz ostatnio mieściła się Izba Pamięci pułkownika Kuklińskiego. To były takie trzy kamieniczki zakupione ze zbiórki duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej przed II wojną i otwarcie muzeum było wielkim wydarzeniem. Byli obecni oczywiście wszyscy hierarchowie kościelni. Był obecny prezydent Mościcki, rząd. To było wielkie wydarzenie, a samo muzeum też było przygotowane. No było niezbyt duże, ale bardzo piękne. I wnętrza projektowała między innymi Zofia Stryjeńska. Także pozostały nam na szczęście dobre zdjęcia, które zostały z okazji otwarcia wykonane i te zdjęcia

0: są jedyną pamiątką po tym muzeum. A później była cała historia związana z Powstaniem Warszawskim, z uratowaniem Krzyża Baryczkowskiego i przedmiotów, obiektów sakralnych z katedry. I w naszych zbiorach znajdują się uratowane no, w niezwykły sposób monstrancje i pacyfikał z katedry, kielich. To są takie zabytki związane z Warszawą, no chyba najbardziej jak tylko można sobie wyobrazić. Właściwie każdy, kto czuje się warszawiakiem, czy w ogóle chce poznać historię tego miasta, no to powinien zajrzeć do nas, właśnie zobaczyć to i pomyśleć o tym, co się działo z tym miejscem, z Warszawą.
1: Żeby mieć taki obraz, prawda? Tak. I taką przestrzeń historyczną z różnych punktów widzenia i znaleźć tam tę swoją, najważniejszą dla siebie prawdę. Ale zastanawiam się, jak to jest zarządzać taką jednostką z tytułem naukowym na stanowisku dyrektorskim, bo jednak to jest specyficzne muzeum, które łączy sztukę dawnych mistrzów z taką współczesnością i mocno też przy tym promuje taką sztukę polską niezależną. I pan w kontekście zarządzania całym obiektem, bo to nie jest takie muzeum jak na przykład Muzeum Warszawy czy Muzeum Narodowe. To są nieco inne zbiory. Pan jakoś dla nas, publiczności, widzów, odwiedzających to muzeum, znaczy przedstawia, zachęca nas, prezentuje taką sztukę, która właściwie jest czasami sztuką bardzo współczesną, która ma elementy religijne z czasów zamierzchłych, albo też jest sztuką świecką, która czerpała z inspiracji, a wiele jest takich dzieł i twórców, właśnie z sakrum.
0: Ja to właściwie...
1: Bo konkurencja też, no, podobne tematy prezentuje, tylko zdecydowanie w innych ujęciach.
0: Może to wynika też z moich doświadczeń jeszcze w Muzeum Narodowym, w Wydziale Malarstwa Polskiego.
1: No właśnie.
0: Ja jestem takim raczej zwolennikiem takiego no, czerpania z historii, ze specyfiki dawnego miejsca, ze specyfiki kolekcji i tradycji instytucji. I wykorzystywania tego, co jest związane jakby z takim, powiedzmy, duchem instytucji. I tutaj dla naszego muzeum takim szczególnym momentem była chwila jego reaktywacji właśnie. Muzeum nie zostało reaktywowane po wojnie. Ksiądz prymas Stefan Wyszyński uzyskał zgodę na reaktywację muzeum dopiero pod koniec lat 70. Także ono zostało otwarte w roku 80, czyli tuż przed stanem wojennym. I właściwie ten okres stanu wojennego i lat 80. do 89 roku był rzeczywiście czasem absolutnie niezwykłym w historii tego muzeum, bo to był sam początek jego działalności, a już od razu zostało wrzucone w wir zdarzeń, no zupełnie niezwykłych, no bo przypomnijmy, że artyści, ludzie kultury po...
1: Skupiali się, tak.
0: Tak, po,
1: to
0: 80,
1: było takie miejsce.
0: Po 13 grudnia proklamowali bojkot państwowych instytucji kultury, czyli tych instytucji, które wspierały no, reżim stanu wojennego. My pamiętamy, ale młodzi ludzie pewnie mogą o tym nawet już nie wiedzieć, że niezależnie od poglądów, niezależnie od wyznawanych przekonań, właściwie cała inteligencja, wszyscy artyści skupili się wtedy wokół kościoła i zaczęli wystawiać swoje prace, brać udział w spotkaniach właśnie albo w kościołach, albo właśnie w muzeach, takich jak Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które stało się takim centrum kulturalnym właściwie. No teraz się mówi o tym, że muzea powinny pełnić te nowe funkcje.
1: Tak.
0: Właśnie znamy tą nową definicję muzeum, która na kongresie ICOM-u w Pradze była przyjęta. No to można powiedzieć, że nasze muzeum robiło to, o czym mówi ICOM 30 lat temu, bez żadnych definicji.
1: Już było.
0: Tak. Tak, no to właśnie było miejsce będące centrum działalności społecznej. gdzie działalność stricte muzealni

0: ta była tylko jednym z nurtów, ale to nie znaczy, że to był nurt nieważny, bo trzeba powiedzieć, że wtedy zaczęła powstawać nasza kolekcja i ona powstawała w sposób lawinowy. To, co w muzeum się teraz znajduje, to są właściwie w znakomitej większości dary, jakie wpłynęły właśnie wtedy w latach 80. Także to był ten okres, kiedy artyści no, z każdej strony praktycznie trafiali do nas do muzeum, pokazywali swoje prace i często po tych wystawach właśnie pozostawały dary, które stanowią trzon naszej kolekcji. Właściwie cały czas chcemy kontynuować ten nurt wiążący nasze muzeum ze współczesną sztuką, z tym, co się dzieje. No oczywiście to już nie może być na taką skalę jak w latach 80., no bo są inne instytucje, które pełnią tę rolę. Wtedy muzeum było taką instytucją zastępczą trochę, ale myślę, że coś z tego ducha jeszcze zostało.
1: No to skoro o duchu, panie dyrektorze, to kolekcja stała i wystawy czasowe. Zacznijmy od wystawy czasowej i tutaj patrzę w stronę pani Marty. Ta wystawa czasowa Art Deco i Sacrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Do kiedy ta wystawa i co zobaczymy?
2: Ta wystawa jest do 13 września, więc jest jeszcze czas, żeby
1: no wakacje przed nami,
2: obejrzeć.
1: Prawdę powiedziawszy.
2: Tak. Zobaczymy przedmioty użytkowe, sakralne, używane do kultu. Zobaczymy piękne szaty liturgiczne. Zobaczymy też takie przedmioty, jak jest taka sfera profanum i tam... Jest bardzo, bardzo kolorowo, są piękne kartki pocztowe, jest niezwykła szopka projektu Zofii Stryjeńskiej. Także bardzo, bardzo dużo jest tam obiektów ciekawych, których nigdzie wcześniej chyba nie można było razem obejrzeć. Jest ornat projektowany przez Zofię Stryjeńską. Są piękne drzeworyty, jest unikat, wydaje mi się, że to jest unikat, wydrukowane pastorałki Tytusa Czyżewskiego. Było tylko 530 czy 550 egzemplarzy. My mamy ten jeden egzemplarz u nas w zbiorach, właśnie też takie skarby mamy i pokazujemy.
1: No i my bardzo, bardzo Państwa zapraszamy. Powiedziałam, że Dziekania 1, Stare Miasto. Czasami na Starym Mieście można się zagubić wśród tych małych uliczek, krętych, które zdawać by się mogło nie prowadzą do celu, a jednak zaskoczenie jest przemiłe, bo to od razu udziela się taki klimat miejsca i to muzeum jest szalenie klimatyczne. Ono od razu przy wejściu wprowadza taką energię, daje taką inną przestrzeń, że właściwie to nawet nie wiem, czy trzeba odrobinę wyobraźni, żeby się przenieść w czasie. Tak myślę o tej wystawie, ale ta wystawa to tu i teraz, ale wystawa stała to z kolei wspominane już sakrum i profanum, panie dyrektorze. I to jest to, czym Muzeum Archidiecezji Warszawskiej słynie.
0: To jest temat też na dłuższą rozmowę. Nie będę
1: to
0: pana,
1: tak chociaż pokrótce
0: zanudzał tutaj katalogiem naszej stałej kolekcji. Ale można z jednej strony poznać, ponieważ muzea archidiecezjalne są przede wszystkim przeznaczone do tego, żeby chronić dziedzictwo kościoła i obiekty, które znajdują się w kościołach. A więc mamy wspaniałą kolekcję szat liturgicznych i to od XVII wieku, łącznie z ornatem Fundacji Królowej Cecylii Renaty. Mamy szaty, takie słynne były ornaty z Pasów Słudzkich właśnie. To u nas jest kilka przykładów właśnie takich ornatów. Piękne ornaty z XVIII-XIX wieku. Wspaniałe szaty, które stworzyły Brygitki z Grodna w pierwszej połowie XVIII wieku. One charakteryzują się takimi niezwykłymi, wypukłymi haftami. To są początki, można powiedzieć, trójwymiarowej tkaniny artystycznej, z której słynie polska sztuka właśnie dzięki głównie Magdalenie Abakanowi.

0: to właśnie. Można powiedzieć, że początki tej trójwymiarowej tkaniny to tkwią właśnie w tkaninach liturgicznych.
1: A jeśli chodzi o malarstwo polskie?
0: Zobaczą Państwo obrazy Jacka Malczewskiego. I może ten jeden obraz, o jednym obrazie chciałbym powiedzieć, bo jest naprawdę wyjątkowy. Jest to obraz zatytułowany Wizja Ezechiela. Kilka lat temu zrobiliśmy wystawę właśnie poświęconą temu cyklowi, bo to jest jeden z obrazów należących do cyklu o tym tytule. Malczewski prawdopodobnie namalował 9 takich obrazów. I ten cykl zaczął tworzyć w trakcie I wojny światowej, odwołując się do wizji Ezechiela jako tej wizji, w której naród wybrany właśnie otrzymuje objawienie powrotu do ziemi obiecanej. Ta wizja była traktowana przez niego jako zapowiedź odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasz obraz jest takim dziełem niezwykle poruszającym. Przedstawia artystę, którego obejmuje Chrystus, przynosząc mu z jednej strony ukojenie, można to tak interpretować ten gest, a z drugiej strony obdarzając go właśnie tą mocą prorokowania, która sprawi, że te martwe kości, bo on umieścił siebie w takim pejzażu wypełnionym szkieletami. No, rzeczywiście wstrząsające wrażenie, ale przesłanie tego obrazu jest takie, że w wyniku jego funkcji, jego misji prorockiej, jego misji artysty właśnie te martwe kości ożyją. I właśnie Malczewski, można powiedzieć, dał wyraz swojej wiary, że Polska ożyje, Polska odzyska niepodległość. Także to oczywiście wiele było obrazów odnoszących się do tego odzyskania przez Polskę niepodległości, ale myślę, że ta wizja Malczewskiego jest jedną z takich najgłębszych i warto ten obraz zobaczyć.
1: Proszę Państwa, jeszcze raz to powtórzę. Zapraszamy do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wszystko to, o czym opowiadają goście Ogrodów Sztuki, wszystko przed Państwem można obejrzeć, dotknąć, przeżyć i pamiętać o tym, że każde muzeum, zwłaszcza Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ma swój sposób prezentacji sztuki, proponuje takie, a nie inne wystawy. A propos Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które promuje sztukę kościelną i religijną na kilka konkretnych sposobów, o których tutaj Państwu opowiadamy, zapytać o edukację i o wykłady, bo to są szalenie ciekawe tematy i taka działalność muzealna, która jest dostępna dla wszystkich. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, sprawdzić ten rozkład zajęć, powiedziałabym, propozycje wykładów i spotkań i po prostu przenieść się w inne czasy. Czy wśród tych wykładów one trwają również podczas wakacji?
2: Tak, oczywiście, tak. W czasie wakacji również mamy wykłady. Może troszeczkę rzadziej w tym roku. W zeszłym roku mieliśmy równo co najmniej raz w tygodniu jedno spotkanie. To są przeważnie spotkania związane z wystawą czasową. Więc teraz to są spotkania związane z wystawą Art Deco, tak, oraz z wystawą Kazimierza Królika też. Był tak, bardzo, bardzo ciekawy wykład o kiczu. Czy tak, kicz może wywoływać...
1: Ale tam też jakiś cudny temat, historia sztuki z przymrużeniem oka.
2: Też. To jest cykl, który jest prowadzony u nas już od kilku miesięcy i bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Tak, prowadzony przez panią doktor Annę Manicką z działu sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. A ja chciałem jeszcze wspomnieć, ponieważ za kilka dni będziemy mieli dość niezwykły wykład, czy trudno to nazwać wykład, spotkanie z panią profesor Zofią Rosińską, wybitną filozof i estetyk, która będzie mówić o Zdzisławie Beksińskim, ponieważ dobiega końca już 5-letnia prawie prezentacja jego obrazów w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. A pani profesor znała malarza, pisała o nim, także myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie.
1: Czyli taki Beksiński zdecydowanie osobisty, powiedziałabym, no bo to każda znajomość to jest zupełnie inny punkt widzenia, inny sposób opowiedzenia.

0: opowiadania nawet o tej wtedy współczesnej rzeczywistości artysty.
1: Także.
0: Także proszę Państwa, to zapraszamy. Mnóstwo fantastycznych propozycji. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Dziekania 1, to jest to miejsce. Art Deco i Sakrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego, ale i wystawa stała Sakrum i Profanum. Propozycje licznych spotkań, wykładów. Specyficzne miejsce, ale bardzo klimatyczne miejsce. Bardzo, bardzo Państwa zapraszamy, a ja serdecznie dziękuję gościom.
2: Tak, bo ja jeszcze chciałam zaprosić Państwa na wystawę, która odbędzie się po zamknięciu ekspozycji Zdzisława Beksińskiego. Otwieramy wystawę Józefa Czapskiego. To będzie wystawa z naszych zbiorów. Bardzo
0: wspaniale.
2: ciekawa. Także
0: Kolejna
2: zapraszam.
0: fantastyczna postać.
1: Tak, ale tu u nas tyle się dzieje, że to będzie wernisaż podwójny, bo to będzie otwarcie jednocześnie wystawy Czapskiego i drugiej wystawy malarza związanego z nową figuracją Wiesława Szamborskiego. Bardzo ciekawy artysta.
0: Rozumiem, że szczegóły, tak jak już wspominaliśmy, na stronie internetowej muzeum.
1: Tak jest.
2: Serdecznie zapraszamy.
0: Proszę Państwa, pani Marta Leszczyńska, rzecznik prasowy, i pan dr Piotr Koprzek, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gościli dzisiaj w Ogrodach Sztuki. Mam nadzieję, że zachęcili Państwa do tego, by zwiedzając, oglądając, poruszając się uliczkami Starego Miasta, zawędrować na ulicę Dziekania 1. To pod tym adresem. Ogród rzeźb, ogródek, powiedzieliśmy, nieduży, ale zawsze. No i fantastyczne wystawy. Sakrum łączy się z profanum. Czas na refleksję i wspaniałe przeżycie. Dziękujemy, wspaniałego dnia Państwu życzymy.
2: Dziękuję
0: Państwu.
1: Dziękuję.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Budowniczowie piramid, mistrzowie astronomii i twórcy wielkiej cywilizacji, a może raczej miłośnicy makabrycznych obrzędów i krwawych ofiar. Kim byli Majowie i jakie miejsce w opowieści o ich historii zajmują polscy archeolodzy? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie profesor Jarosław Zierałka, archeolog i autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. Polskie Radio 24. Już dziś o 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy ofiary wypadków, niemal 50 osób rannych. Policja podała najnowszy tragiczny bilans drogowy. Zniesienie kontroli granicznych to będzie temat zbliżających się rozmów Warszawy z Berlinem. To, czego dokonała, jeszcze do niej nie dotarło, Maja Chwalińska, finalistką tenisowego French Open. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Trzy osoby zginęły, a 48 zostało rannych. To tragiczny bilans z ostatniej doby na polskich drogach. W Boże Ciało doszło w Polsce do 46 wypadków, podała policja. Funkcjonariusze zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu. Policja prowadzi intensywne działania drogowe w związku z długim czerwcowym weekendem. Na co funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę, wylicza komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Przestrzeganie ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, a także relacje kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Intensywne działania policji na drogach potrwają do późnych godzin nocnych w niedzielę. Wkrótce rozmowy Polski z Niemcami w sprawie zniesienia kontroli granicznych, zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem i Polską Agencją Prasową wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. To konsekwencja raportu Komisji Europejskiej, w którym Niemcy zostały skrytykowane za utrzymywanie kontroli na granicach. O dokumencie jako pierwsza informowała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Sprawa ta była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów spraw wewnętrznych 27.
3: Ministrowie m.in. z Luksemburga, Holandii czy Polski, uzbrojeni w argumenty z raportu Komisji Europejskiej, zwrócili Niemcom uwagę, że kontrole powinny być zniesione. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówił, że nie ma już powodów dla ich przedłużania.
4: My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granice z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś praktycznie u nas jest zamknięty.
3: Ale wiceminister przyznał też.
4: Dużo łatwiej się wprowadza kontrole graniczne, niż z nich rezygnuje.
3: A szef niemieckiego MSW Alexander Don Brit przed spotkaniem tak komentował. Zawsze jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się, ale na razie chcemy utrzymywać kontrole graniczne. Natomiast później, już na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami, po wysłuchaniu ostrej krytyki, niemiecki minister milczał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Kreml odrzuca możliwość spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim poza Moskwą. Wczoraj wieczorem taką propozycję złożył prezydent Ukrainy w liście otwartym do rosyjskiego dyktatora. W liście tym Zełenski apeluje o pokój i zawieszenie broni. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że przekaże treść listu Władimirowi Putinowi. Powtórzył jednocześnie dotychczasowe stanowisko Rosjan, że spotkanie Putina z Zełenskim możliwe jest tylko w Moskwie, co według komentatorów de facto jest zaprzeczeniem możliwości takiego spotkania. Władimir Zełenski argumentował w liście otwartym, że nie da się przeprowadzić rozmów ani w Moskwie, ani, jak zaznaczył, w Kijowie. Dlatego zaproponował Szwajcarię, Turcję lub kraje arabskie. Najpierw Izrael, potem Arabia Saudyjska. Polskie linie lotnicze LOT wznawiają regularne rejsy na Bliski Wschód. Pierwszy od końca lutego rozkładowy samolot wystartuje dziś, 5 czerwca, z Krakowa do Tel Awiwu. Od początku czerwca do Izraela można się dostać także z Warszawy. Informacje na ten temat zebrał Aleksander Przoniak.
5: Kolejnym przywróconym połączeniem w siatce państwowego przewoźnika będzie Riyad. Pierwszy po przerwie rejsowy samolot LOT-u wystartuje do stolicy Arabii Saudyjskiej 2 lipca. Połączenia do tego kraju będą realizowane 4 razy w tygodniu. Podobne decyzje podjęły także inne europejskie linie, takie jak Austrian czy Lufthansa. Air France czy KLM na razie nie podjęły decyzji o wznowieniu połączeń na Bliski Wschód. Loty w ten region świata zostały zawieszone pod koniec lutego, po tym jak Izrael przy pomocy Stanów Zjednoczonych zaatakował Iran. LOT zawiesił wtedy połączenia do Tel Awiwu, Riyadu, Bejrutu i Dubaju. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Polska sensacja Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, awansowała do finału paryskiego turnieju, w półfinale pokonując Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. I to największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. W rozmowie z Polskim Radiem Maja Chwalińska przyznała, że to, czego to dokonała, jeszcze do niej nie dotarło.
6: I pewnie nie dotrze przez kilka dni.

0: Na pewno będę potrzebowała kilka dni na przetworzenie tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło, bo wydarzyło się to bardzo szybko i jeszcze chwilkę to pewnie potrwa.
1: Po pokonaniu Diany Schneidera, wcześniej Anny Kalińskiej, w finale Maja Chwalińska zmierzy się z trzecią z rzędu Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek finałowego pojedynku w Paryżu jutro o godzinie 15.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Uwaga na popołudniowe i wieczorne burze z deszczem, porywistym wiatrem i lokalnie gradem we wschodniej połowie kraju. Szczególnie gwałtowne zjawiska spodziewane są na Podlasiu. Tam synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia. Tomasz Siemieniuk z białostockiego biura prognoz mówi, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu.
1: Możliwe są porywy wiatru nawet powyżej 70 km na godzinę, a sumy opadów na dzień dzisiejszy, tak jak to wynika z treści ostrzeżenia, mogą osiągnąć wartości na poziomie 20-30, może lokalnie nawet 40 litrów na metr kwadratowy.
0: Do południa obowiązuje też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem, który pada na Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni w Wielkopolsce, 18 na Wybrzeżu, 22 na Podlasiu i 25 stopni na Mazowszu i Podkarpaciu.
2: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest teraz w Ełku i miejscowości Guty Duże w województwie mazowieckim. W pozostałych miejscach w kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 29% energii elektrycznej i przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje małe, a gdzieniegdzie średnie zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, witamy w wyjątkowym wydaniu audycji Kierunek Kino w Polskim Radiu 24. Gościem programu jest dzisiaj Artur Liebhardt. Witamy serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
1: Organizator, przedsiębiorca kulturalny, założyciel Against Gravity, szef Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, no i kawaler Orderu Sztuki i Literatury. O co chodzi z tym odznaczeniem francuskim?
2: Republika Francuska
1: oui.
2: Po prostu doceniła moje wysiłki na rzecz sztuki, na rzecz wykorzystywania sztuki w edukacji, na rzecz demokracji, na rzecz kompetencji kulturalnych, kompetencji empatii. I dostałem też przy okazji tego medalu bardzo piękny list od minister kultury Republiki Francuskiej z uzasadnieniem tego wyboru. Aha. Byłem niezwykle zaszczycony i bardzo, bardzo sobie cenię ten, co prawda, odległy sposób docenienia mnie. Wolałbym, żeby to się działo z Warszawy.
1: No ale nie pogardzisz,
2: no,
1: ale Paryżem,
2: cóż, tak, nie pogardzę.
1: I to ci przyznano w 2025 roku, tak. Czyli nie tak dawno temu. Jak rozumiem, wzięto pod uwagę całą twoją działalność od
2: tak
1: chmurnej
2: jest.
1: Młodości przez dojrzałość i to, co robisz na niwie tych filmów dokumentalnych i sposobie ich pokazywania oraz prezentowania.
2: Tak jest, bo to oznaczenie jest właśnie dla tych, którzy traktują sztukę jako sposób na życie, jako metodę na poznawanie świata i na docenienie jego wartości.
1: Wspaniale. Gratulujemy, przyklaskujemy i kłaniamy się panu kawalerowi tegoż orderu.
2: Kawaler się cieszy.
1: Tak jest. I jak się ładnie, cudownie uśmiechnął. Millennium Dogs Against Gravity. Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce?
2: No, to znaczy tak, natomiast...
1: Od kiedy? Przecież zawsze był krakowski.
2: No, ale już

0: od dłuższego, czasu już wspaniały Festiwal Krakowski nie jest największym festiwalem filmów dokumentalnych, ale ja niestety muszę tutaj zrobić małe sprostowanie.
1: Tak, proszę.
0: Ponieważ od dobrych kilku lat już Millennium Talks Against Gravity jest najpopularniejszym festiwalem filmowym w Polsce. Spośród wszystkich festiwali filmowych, jakie w Polsce są organizowane. Przy okazji powiem, że naprawdę Polska festiwalami filmowymi stoi.
1: Tak jest, no
0: jesteśmy znani z tego na całym świecie, że kultura filmowa u nas jest na jednym z wyższych poziomów w Europie i na świecie. Przez ostatnie dwa lata publiczność Millennium Talks Against Gravity to jest suma ponad 180 kilku tysięcy widzów.
1: Na każdą edycję?
0: Na każdą edycję i, okay. to plasuje nas zdecydowanie jako najpopularniejszy festiwal filmowy w Polsce.
1: I ten festiwal, tę popularność festiwalową mierzy się właśnie ilością widzów, tak?
0: Ilością sprzedanych biletów, po prostu
1: czyli
0: chcemy
1: uczestników.
0: Jesteśmy po prostu dokładni, nie są to mrzonki, nie są to jakieś tam wyobrażenia. Popularność mierzy się ilością widzów.
1: Może dlatego, że to jest festiwal dokumentu i może chodzi o tę formułę filmowej twórczości. Z całym szacunkiem Gutek Film Festival, Kazimierz Grażyny Torbickiej, off camera i tak dalej, no to są wszystko festiwale
0: fantastyczne,
1: pełne, tylko, że tak powiem, czerwonych dywanów i gwiazd.
0: Absolutnie, fantastycznie, tylko że do nas przychodzi więcej widzów.
1: No właśnie. No dobrze, no to nic tylko gratulować i się cieszyć. To oznacza, że dokument jest modny, czy przeżywa renesans, chwilę chwały?
0: Ja nie wiem, czy można nazwać renesans, bo film dokumentalny nigdy nie był tak popularny, jak jest teraz. Przykład Millennium Talks Against Gravity jest jednym z wielu. Taki sam status największego festiwalu, najbardziej popularnego festiwalu filmowego w swoich krajach ma festiwal ITFA w Amsterdamie, czyli chodzi o Niderlandy, bo od dwóch lat tak nazywamy Holandię,
1: jaki
0: festiwal CPH Docs w Kopenhadze. W Danii też ten festiwal ma status najbardziej popularnego festiwalu filmowego w kraju. A więc filmy dokumentalne aktualnie są na świecie bardzo popularne. Bierze się to stąd, że te filmy świetnie się ogląda w kinach. One nie tylko angażują emocjonalnie, ale mają też dużą wartość produkcji, wspaniały poziom zdjęciowy. I są to prawdziwe historie w odróżnieniu od fikcji.
1: Prawdziwe w bardzo, bardzo różny sposób, bo formuła dokumentu jest dzisiaj bardzo poszerzona. To, co powiedziałeś o produkcji, czyli jakości zdjęć, ilości czasu trwania realizacji i to, co sprzyja wielkiemu ekranowi, skupieniu na jakimś bohaterze czy problemie. Być może to też jest tak, z całym szacunkiem, że fabuła, fikcja nie skończyła się, ale gdzieś jest zamknięta do jednak pewnych ram i tylko formalne wybryki mogą je poszerzać, rozsadzać, co już zdarza się niezwykle rzadko, a dokument leży i bierze to, co jest w rzeczywistości.
0: Ja myślę, że tutaj moglibyśmy spokojnie zrobić oddzielną audycję na temat dlaczego, co się dzieje aktualnie z fabułą i dlaczego film dokumentalny jest tak popularny, ale jednym z takich powodów, które bym teraz chciał położyć jakby na stół, jest to, że film dokumentalny jest formą sztuki filmowej bardzo otwartą. Nie ma... Natomiast film fabularny, kiedy się wychodzi na plan zdjęciowy, to wszystko jest ustalone. Wszyscy dążą do tego, żeby się nic nie zmieniło. I dlatego ta przewidywalność zaczyna zabijać sztukę filmu fabularnego.
1: Albo ją ograniczać, tak.
0: Plus ci, którzy dają pieniądze na film fabularny, grają bardzo ostrożnie. To wszystko najczęściej muszą być to filmy, które w jakiś sposób albo przynajmniej zwrócą nakłady, albo dadzą

0: jak największy zysk, na co plus do tego jeszcze seriale u streamerów, kompletnie w sposób pośredni zabijają fabuły, dlatego, ponieważ to jest niby popularne i tak mają wyglądać fabuły, czyli mają wyglądać nijak po prostu, mają być gumą do rzucia, tak a jest, nie sztuką.
1: Tak jest, wyczerpują źródło niejako, a z drugiej strony schematy, prawda, to co mówiłeś o ludziach pilnujących biznesu filmowego, że poruszamy się w jakichś schematach sprawdzonych, rozwiązaniach fabularnych, a dokumenty zaiste mogą wszystko, niejako, co pokazuje na przykład ostatnia edycja. Jeszcze na chwilę do frekwencji i popularności. Wyczytałem, że właśnie przy 17 edycji osiągnęliście te 170-180 tysięcy widzów i to było przed pandemią. Potem pojawiła się pandemia, która zrewolucjonowała, zmieniła wszystko. I co się stało wtedy z wami, z waszym festiwalem? Wtedy rozszerzyliście formułę o VOD?
0: Znaczy 2019 rok, ten jeszcze, że chciałbym się powiedzieć, romantyczny, przedpandemiczny, to było 94 tysiące. Myśmy się, to już za rok na pewno przekroczymy 100 tysięcy, prawda? I nagle przyszedł COVID, rok 2020, my byliśmy pierwszym festiwalem filmowym w Polsce, który oficjalnie ogłosił, że przenosi swoją edycję na wrzesień.
1: Jako, że COVID, przepraszam, przyszedł w lutym, w marcu, a wasza edycja była w
0: maju. Tak. I myśmy w pierwszych dniach marca, jeszcze przed ogłoszeniem stanu pandemii, kilka dni dosłownie, doszliśmy do wniosku, że już trzeba działać, że nie ma co czekać i przenieśliśmy festiwal na wrzesień. Oczywiście była to nasza intuicja. My wtedy nie mogliśmy wiedzieć, ponieważ nikt nie miał takiego doświadczenia tak naprawdę. Nikt z nas nie jest specjalistą w zespole od chorób zakaźnych, tak. Że we wrześniu pojawi się tak zwane okno, kiedy COVID trochę odpuści, polecie i jeszcze będzie można zrobić festiwal. Ale od razu wtedy zabraliśmy się za budowę własnej platformy VOD, ponieważ wiedzieliśmy, że albo to będzie coś, co w zamian, gdzie w zamian niż w kinie zrobimy, albo w sposób ograniczony będzie to i w kinach, i na platformie VOD.
1: Tak.
0: No i właśnie wtedy, w 2020 roku, udało nam się przeprowadzić festiwal w kinach. Też przypomnijmy, że to były totalne obostrzenia, bo sala kinowa mogła być zajęta tylko w 50%. No i to, co się wydarzyło w czasie festiwalu online, to już przerosło wszystkie możliwości wyobrażenia. Myśmy przez 14 dni festiwalu online byli najpopularniejszym portalem VOD w Polsce, prawda?
1: A jak szło w kinach?
0: W kinach szło dobrze.
1: Mimo tych naprawdę okrutnych obostrzeń. Tak.
0: Natomiast było widać, że ludzie się boją chodzić do kina, prawda? Że jednak pandemia...
1: Zamknięta sala, ograniczone miejsca, klimatyzacja.
0: Że jednak pomimo, że tylko 50% sali mogło być zajęte, to mimo wszystko ten lęk był. I wtedy pamiętam, właśnie udało nam się, ta platforma nam wyszła fantastycznie i wtedy też dostaliśmy od tygodnika Polityka specjalną taką nagrodę, paszport za najlepsze dostosowanie się do czasów cyfrowych. Tak to wtedy nazwano.
1: Ładne określenie. Czy paradoksalnie w rozwinięciu tej formuły VOD on demand cyfrowo, niestacjonarnie, pomogło to, że właśnie mamy do czynienia z filmem dokumentalnym, z filmami dokumentalnymi łatwiejszymi, jeśli chodzi o prawa, o pozyskanie, bo fabuły znowu są obudowane wieloma...
0: Tak jest.
1: Ograniczeniami.
0: Tak jest. Było nam na pewno łatwiej niż kolegom i koleżankom, którzy działali i działają w świecie fabuły, ale to też już powoli się kończy. To też już na tegorocznym festiwalu takie największe hity, które były w kinach były pokazywane, nie mogliśmy ich pokazać na festiwalu online.
1: Aha.
0: Ponieważ filmy te będą miały swoje premiery w drugiej połowie roku u streamerów.

0: Merów, więc...
1: lub zaraz po waszym festiwalu, to jak nowy film Herzoga Wernera.
0: Tak, do wprowadzamy jeszcze, do kin,
1: jeszcze,
0: tak
1: jeszcze
0: samo,
1: wrócimy.
0: Tak, tak.
1: Rozumiem. Dobrze, czyli... Aha, czyli tak to się rozwija. Natomiast swoją festiwalową projekcję i pokazy, zgodnie z rytuałem festiwalowym, te filmy mają, ale nie przechodzą do pokazów cyfrowych.
0: Tak jest. Mhm. Tak jest.

0: W sześciu kinach. Poza tym nasz festiwal w tym samym czasie odbywa się w Katowicach, we Wrocławiu, w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Gdyni, więc to jest siedem miast w tym samym czasie, gdzie też tak samo jak w Warszawie odbywają się nie tylko pokazy filmowe, ale również spotkania z twórcami, koncerty muzyczne, inspirowane filmami festiwalowymi, większe debaty na tematy poruszane w filmach. Także no, było to wielkie święto sztuki filmowej, które inspiruje do myślenia o świecie, w którym żyjemy.
1: Z całym szacunkiem znowu dla fabuły i fikcji wielkiego, wspaniałego, artystycznego kina. Ile może dyskusji wywołać świetny nowy film Stevena Spielberga nawet, a ile zacny dokument, prawda? Dokument to jest źródło dyskusji a propos debat i spotkań.
0: Tak jest. Dokładnie się z tą supozycją zgadzam, że film dokumentalny przez to, że jest o tym, co się dzieje w rzeczywistości, nie odwołuje się do tej rzeczywistości, tylko ją pokazuje w sposób artystyczny, zgodnie z wizją reżysera czy reżyserki, bezpośrednio wręcz wywołuje reakcję i bezpośrednio też pobudza do myślenia, do empatii i pobudza chęć do dyskusji.
1: Inny rodzaj emocji. Zróbmy krótką analizę porównawczą. Ludzie Macieja Ślesickiego i Ciało Wojny Małgorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta, prawda?
0: Tak.
1: No, oczywiście. Filmy o wojnie to fikcja rozłożona na postacie, na losy dzieciaków i różnych kobiet w zasadzie. I Ciało Wojny, czyli taka rzetelna, reporterska, bardzo naturalistyczna momentami relacja ze szpitala wojskowego.
0: Tak jest. A ja jeszcze do tego, wobec tego jakby w mianowniku teraz dałbym film belgijskiego reżysera Petera Jana de Puy pod tytułem Marinka. Epickie dzieło, kręcone przez 11 lat od 2014 roku. Reżyser podąża za życiem trzech braci sierot, których spotyka w sierocińcu w małym miasteczku na wschodzie Ukrainy, właśnie w tej tytułowej Marince, i pokazuje nam, jak przez te 11 lat, jak się losy tych trzech braci potoczyły. I ten czas, który, ten mijający czas, który widzimy na ekranie, no po prostu działa jak najlepszy scenariusz. Czas jest tutaj autorem scenariusza.
1: 14 lat.
0: I tego żaden scenarzysta lepiej tego nie napisze, ponieważ nie ma nic ciekawszego i nic bardziej prawdziwego niż samo życie.
1: Ile musiało być skrótów i uproszczeń w takim scenariuszu fabularnym? Marinka, tytuł polecany przez naszego gościa Artura Lipharda. Nagrody tegorocznej edycji twojego festiwalu, waszego festiwalu, przepraszam. A propos tych 14 lat realizacji, to przychodzi mi do głowy natychmiast kandydaci śmierci. Maciej Jacuzkę z Nagrodą Polską.
0: Tak,
1: prawda? To też jest
0: fantastyczny film.
1: No właśnie, i też trochę inny gatunek albo formuła, ale też kilkanaście lat realizacji.
0: No właśnie, i tu właśnie mamy taką sytuację, że jeżeli talent pozwala, to można zrobić wspaniały, angażujący widownię film dokumentalny praktycznie z wszystkiego, prawda? Maciej Cuskę ze swoim synem i z jego dwoma kolegami przez ponad 15 lat w czasie wakacji jeździł z nimi, aby oni się bawili i w sposób zabawowy robili horrory.
1: Tak, dla zabawy w plenerze.
0: Tak, i była to forma zabawy, forma spędzania czasu z rodzicem, przy okazji reżyserem, prawda? Mm-hmm. W międzyczasie jego syn stał się coraz lepszym operatorem. I od 3 lat Maciej zrozumiał, że w zasadzie to on ma materiał na bardzo ciekawy film. O dorastaniu, o kontakcie z synem, tak. o przemianach w młodych ludziach, o tym, jak to jest, jak z zabawy można można zrobić sposób na życie, sposób na bliski,
1: tak, na, a, na,

0: bliski kontakt.
1: A jednocześnie kanwą są te horrory jako gatunek filmowy, jako zabawa filmowa, edukacja także i rozwój w jakimś sensie, aczkolwiek horror to dosyć zamknięty znowu.
0: Tak, wydawałoby się, tak.
1: No właśnie, więc to jest nagroda główna w
0: konkursie polskim.
1: W konkursie polskim, ale Grand Prix. Tak. Grand Prix, czyli nagroda główna, najgłówniejsza.
0: Grand Prix w festiwalu, nagroda Banku Millennium i zwycięzca i zdobywca Grand Prix ma zdecydowanie skróconą ścieżkę do nominacji oscarowych. Jesteśmy jako festiwal członkiem amerykańskiej Akademii Filmowej i to jest taki właśnie ten przywilej takiego festiwalu. Tytuł Córki Góry, film w reżyserii Bijany Tutorow i Petara Gdomazica w sposób wspaniały, piękny pokazuje nam przywiązanie do natury, przywiązanie do miejsca, w którym się wychowaliśmy i o obronę tego miejsca. Rzecz się dzieje w Czarnogórze, gdzie wspaniała natura może być zniszczona poprzez to, że w tym miejscu ma być zbudowany bardzo duży poligon wojskowy. Relacje międzyludzkie, relacje pomiędzy obywatelami a władzą, miłość do miejsca, w którym się człowiek urodził i wychował, to wszystko jest bardzo pięknie filmowo pokazane.
1: I jaki temat? Natura versus poligon. Córki Góry, tak? Produkcja...
0: Tak. Produkcja Czarnogóra, ale również pieniądze i fundusze francuskie, słoweńskie, chorwackie. Cały ten region to... jakby złożył się, ponieważ to bardzo ważny temat.
1: Tak, ale zapytałem o produkcję, dlatego że chciałem się dowiedzieć, kogo będzie reprezentował ten film na tej short liście.
0: Czarnogórę. Czarnogórę. I bardzo często...
1: I będzie czarnym koniem,
0: tak.
1: Co?
0: I bardzo często się tak też zdarza, że wybitny film dokumentalny też często się tak zdarza, reprezentuje dany kraj w wyścigu o Oscara fabularnego, ponieważ jakość tego filmu jest tak wysoka i znajomość tego filmu już w świecie filmowym jest tak duża, że czasami kraje nie szukają fabuły. Także może tak być też w tym roku.
1: Niesamowite. Nieźle tam kombinujecie, panie Lipkart. Dobrze, jeszcze Lis i Różowy Księżyc.
0: Oj, tak,
1: film
0: wspaniały,
1: wyróżniony. Tak. Dlaczego i za co?
0: Lis i Różowy Księżyc to jest film produkcji duńskiej i irańskiej. Chociaż tej irańskiej to tak żadnych tam państwowych pieniędzy się z Iranu ten film nie doczekał. Ale chodzi o to, że dwójka reżyser Mehdad Uskurej, który już kilka lat temu uciekł z Iranu i teraz pracuje we Francji, oraz jego bardzo daleka krewna Soraya Al-Hagaki. Oni na odległość porozumiewali się i Soraya, która jest współreżyserką i główną bohaterką filmu, wysyłała mu swoje wideo przez 7 lat, kiedy została zmuszona do wyjścia za mąż, kiedy miała 14 lat. Jej nieszczęśliwe małżeństwo i kolejne próby ucieczki.
1: Czyli taki pamiętnik wideo.
0: Taki pamiętnik wideo. Ona okazuje się w trakcie tych lat, ma niesamowity talent artystyczny, zarówno do tworzenia materiału wideo, ale też ma talent manualny. Tak. Robi wspaniałe rzeźby, które są bardzo ważną częścią tego filmu. Widzimy jej nieudane próby ucieczki do Europy. Widzimy jej walkę z samą sobą, ale też dorastanie, bo ona się bardzo przez te lata zmienia. Znów czas, znowu jest najlepszym tak, scenarzystą.
1: Funkcja czasu, znakomite, niesamowite. Ciągle to powtarzamy i podkreślamy. Wiele jeszcze innych nagród, bo nagradzacie też debiut, zdjęcia, montaż, słusznie. Nie ma nagród aktorskich, wiadomo. ale na przykład też Green Warsaw Awards i Nos Chopina. Bardzo mnie to interesuje. Cóż to jest ten Nos Chopina? Co to za nagroda?
0: Nos

0: Nos Chopina to jest nasza nagroda dla najlepszego filmu o sztuce. W tym konkursie mamy filmy, które traktują o muzyce, o artystach, o jakichś wydarzeniach artystycznych, istotnych, które są bardzo pięknie, ciekawie, nowocześnie pokazane.
1: Dobra nazwa. Satyryczna, ale też international.
0: Tak, ale to nie jest przypadek, jak u nas nie ma żadnych przypadków. Oprócz nagrody pieniężnej, statuetką jest nos Chopina w skali 1:1.
1: Naprawdę?
0: Tak. To jest statuetka.
1: A więc... nos to jest coś, co Fryderyk miał bardzo charakterystycznego.
0: Tak jest, nie ma przypadku.
1: No i też w Warszawie nagroda przyznawana.
0: Tak jest, no więc właśnie, to się bardzo wszystko pieniężne. I nie bez przyczyny jednym z partnerów festiwalu jest Instytut Fryderyka Chopina.
1: Tak jest. No i teraz jeszcze na koniec, drugi Arturze. Jedna sytuacja, Werner Herzog i jego Sny o słoniach. Film, który był pokazywany w ramach waszego festiwalu, a za dni kilka, dokładnie 12 czerwca, znajdzie się w kinach. Znowu sytuacja, że wielki twórca, wielkie nazwisko, legenda kina, także fabularnego, idzie w ulubioną przez siebie i stosowaną często formę dokumentu i wizji. Cóż to takiego? Polećmy to na koniec.
0: Werner Herzog więcej w swoim życiu zrobił filmów dokumentalnych niż fabularnych. My mieliśmy ten zaszczyt gościć Wernera w Polsce w 2010 roku. To był na razie jedyny raz, kiedy Werner Herzog w XXI wieku zawitał nad Wisłę. Więc to tym większy zaszczyt. Sny o słoniach są takim, chciałbym powiedzieć, klasycznym filmem dokumentalnym Wernera Herzoga. Bohaterem jest naukowiec, szalony naukowiec, który ma pewną wizję, za którą podąża, która ma coś udowodnić, i Werner podąża za nim w tym szaleńczym wyścigu z czasem, z miejscami, z trudnościami, aby pokazać, że nie ma nic piękniejszego niż pasja, jakakolwiek by ona była, no tak. Ale właśnie pasja jest tym, co samego Wernera napędza jako artystę.
1: A on jako autor także jest narratorem tego filmu, wprowadza
0: oczywiście
1: tego bohatera.
0: Jego klasyczny angielski z mocnym niemieckim akcentem
1: Bawarskim.
0: Jest po prostu legendą, tak, prawda? Ja tylko chciałem przypomnieć, może państwo pamiętają, sprzed wielu lat jest taki jego wspaniały film Spotkania na krańcach świata. Aha. I jest tam taki jeden element, który jest już wiralowy w ogóle. Tam są dziesiątki milionów ludzi, którzy zareagowali na ten fragment tegoż filmu, kiedy Werner pokazuje nam i opowiada o pingwinie, który nagle, podążając razem z innymi w jakimś kierunku, pozostawia swoją grupę i podąża gdzieś w przestworza Antarktydy. Co nim kierowało? Dlaczego wybrał samotność i niepewny los,
1: tak,
0: prawda?
1: Jest. Co się stało z instynktem stadnym pingwina? Artur Liebhardt, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dogs Against Graffiti numer 23 za nami, edycja niezwykle udana. Dopiero za rok kolejna. Również życzymy powodzenia i Sny o słoniach Wernera Herzoga polecamy w kinach, drodzy państwo, bo tyle jest tych opowieści, tyle mitów i tyle obrazów do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i zapraszam do kin.
1: Andrzej Sołtysik, ja również zapraszam i wraz z Pauliną Olak słyszymy się za tydzień o tej samej porze.
2: Kierunek kino.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wojna z Ukrainą, wojna hybrydowa z państwami bałtyckimi i Polską, napięcia w kontaktach z Rumunią, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Czy Rosja kiedykolwiek szanowała swoich sąsiadów? Jak widzą sąsiadów przeciętni Rosjanie i jak się odnajdują w innych krajach? O tym już w sobotę 6 czerwca o 17.06 w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 i w podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
5: Autopromocja.
7: 38 minut po godzinie 9.
5: Stan dnia.
7: Tak jak informowaliśmy dziś w prognozie pogody, popołudniem mogą wystąpić burze z deszczem, lokalnie z gradem we wschodniej połowie kraju. Szczególnie gwałtowne zjawiska spodziewane są na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia. Silny deszcz pada też na Dolnym Śląsku. Tam ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do południa. My łączymy się teraz ze starszym kapitanem Wojciechem Gralcem, rzecznikiem prasowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Zanim porozmawiamy o tym, co nas czeka, proszę podsumować wydarzenia nocne. Jak dużo pracy mieli Pana koledzy?
8: Znaczy, mijająca doba 4 czerwca była dość spokojna dla strażaków. Odnotowaliśmy 1178 interwencji, w tym 216 pożarów, 846 miejscowe zagrożenia oraz 116 alarmów fałszywych. Nie mieliśmy dziś charakterystycznych miejscowych zagrożeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Natomiast komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o możliwości wystąpienia opadów deszczu i burz. Niemniej jednak dzięki tym opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach, a w ostatnim czasie niestety brak opadów powodował, że na terenach leśnych występował wysoki stopień zagrożenia pożarowego lasu.
7: Wspomnieliśmy o ostrzeżeniach drugiego stopnia dla Podlasia i Suwalszczyzny. Drugi stopień to jest znaczące zagrożenie?
8: No tutaj kwestia tego, ile te prognozy się sprawdzą, niemniej jednak my jesteśmy cały czas w gotowości. Nieważne, czy to będzie dla nas pierwszy, czy drugi, czy trzeci stopień zagrożenia, czy alert pogodowy. No, cały czas jednostki ratowniczo-gaśnicze są w gotowości do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych, jak również jednostki ochotniczych straży pożarnych, cały krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Jeżeli wystąpi jakieś zagrożenie bądź sytuacja zagrożenia życia, zdrowia, będziemy w stanie w ciągu kilku minut zareagować i przystąpić do usuwania, czy jakichś przewróconych drzew, czy wywoływania wody z zalanych posesji, czy też ewentualnie do gaszenia pożaru, jeżeli wskutek wyładowania atmosferycznego doszłoby do zapłonu jakiegoś obiektu.
7: Przygotowując się do tego rodzaju wydarzeń, o czym powinniśmy pamiętać tak, żeby w czasie ewentualnej interwencji strażacy mieli jak najmniej pracy?
8: No przede wszystkim powinniśmy zachować zdrowy rozsądek, jeżeli widzimy

0: niepokojące zjawiska atmosferyczne na dworze, nie powinniśmy na ten dwór wychodzić. Jeżeli podróżujemy samochodem, najlepiej się schronić, czy to gdzieś na jakiejś stacji paliw. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli gdzieś podróżujemy przez drogę, wokół której rosną drzewa, z uwagi na to, że silny wiatr, jego porywy mogą przewrócić drzewo, mogą złamać gałąź, która stworzy dla nas zagrożenie. Jeżeli jesteśmy w mieszkaniu, starajmy się pozamykać wszystkie okna, jeżeli możemy jakieś elementy, odbiorniki energetyczne odłączyć od zasilania, z uwagi na to, że gdyby doszło do wyładowania atmosferycznego w sieć elektroenergetyczną na powietrzną, no te urządzenia w naszym domu mogą zostać uszkodzone. Gdyby rzeczywiście to piorun gdzieś uderzył w pobliżu, warto zadbać o naszą instalację elektroenergetyczną, sprawdzić, czy nie doszło do jej uszkodzenia, z uwagi na to, że takie uszkodzenie może w perspektywie czasu być przyczyną na przykład powstania pożaru. Poza tym warto śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, korzystać z realnych, rzetelnych, merytorycznych źródeł, czy to regionalnego systemu ostrzegania, czy alertów RCB. Natomiast gdyby już doszło do sytuacji niebezpiecznej i strażacy interweniowali, prosimy jakby nie zbliżać się do miejsca prowadzonych działań, aby nie utrudniać działań strażaków, jak również nie utrudniać przejazdu pojazdom pożarniczym, które jadą, aby nieść pomoc osobom potrzebującym.
1: A przy okazji, spodziewając się silnego wiatru, z balkonu czy z tarasu zdejmujemy wielkie, ciężkie gabaryty?
0: Oczywiście, że tak. No, wszelkiego rodzaju elementy, które mogą zostać przewrócone, porwane czy zrzucone przez wiatr, powinniśmy zabezpieczyć, tak jak to ma miejsce na okrętach, kiedy wszelkiego rodzaju elementy, które są na zewnątrz, to jest wzmocowanie sztormowe, tak samo i tu powinniśmy zadbać o to, aby żadne wyposażenie właśnie balkonu czy elementy, które występują na dworze, nie zostały uszkodzone, przewrócone przez wiatr, z uwagi na to, że one mogą ulec uszkodzeniu, jak również stwarzają zagrożenie uszkodzenia czy innych budynków, czy również dla osób, które znajdują się na zewnątrz.
1: Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję panu bardzo. Przypomnijmy, na dzisiejsze popołudnie zapowiadane są burze z deszczem, lokalnie także z gradem we wschodniej połowie kraju. Szczególnie gwałtowne zjawiska mogą wystąpić na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia.
2: Komentarz.
1: 43 minuty po godzinie 9. Nasz poprzedni gość wspomniał o podróżach i właśnie o podróżowaniu teraz porozmawiamy, o bezpiecznym podróżowaniu oczywiście. Tomasz Kulik jest naszym gościem, instruktor jazdy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, czołem.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy od informacji dotyczących tego długiego weekendu. Niestety to nie są dobre informacje. 3 osoby zginęły, 48 zostało rannych. To jest tragiczny bilans z ostatniej doby na polskich drogach. W Boże Ciało doszło w Polsce do 46 wypadków. Policjanci zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu. Nie wiem, może to jest kwestia wieku, ale mam wrażenie, że już powoli się przyzwyczajam i chyba dochodzę do wniosku, że nie doczekamy takiego długiego weekendu, kiedy nie pojawiłyby się informacje o ofiarach śmiertelnych i o tych, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Czyżby przemawiało przeze mnie jakieś rozgoryczenie?
3: No trochę tak. Ja też jestem rozgoryczony tym, co się dzieje. Jeżeli 300 ponad zatrzymano po alkoholu, to znaczy, że po alkoholu jechało 30 tysięcy. Prawa statystyki, o czym mówią socjologowie i fachowcy, tak ta ekstrapolacja postępuje. Drodzy Państwo, największym problemem naszego społeczeństwa jest tolerowanie wsiadania po alkoholu. Ludzie się zachowują irracjonalnie, nie reagują, nie zwracają uwagi, nie zabierają kluczyków, boją się, a potem nieszczęście, że ktoś po pijanemu kogoś przejechał albo poszedł do więzienia, albo stracił prawo jazdy i no, straci możliwość zarobkowania. Jest teraz obciążeniem rodziny zamiast jej podporą, bo ktoś nie zareagował. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, mamy swój rozum, ale drodzy Państwo, jak ktoś jest głupi, to otoczenie powinno reagować i nie pozwalać na to, żeby po alkoholu wsiadł. A już najgorszą rzeczą jest namawianie, no napij się, bo podobno na bocznych nie stoją. Bzdura.
1: No tak. I oczywiście, o ile ktoś sam na własne życzenie robi sobie krzywdę, to jeszcze jest problem mniejszy, o tyle kłopot poważny zaczyna się wtedy, kiedy ten ktoś krzywdzi innych, prawda? O tym
3: tak,
1: też trzeba pamiętać.
3: Bo jak sam wyląduje w rowie, czy rozbije samochód na drzewie, to on sam, ale jak zabije kogoś, no to już jest niewyobrażalnie większa tragedia. Więc drodzy Państwo, nie pochwalamy picia alkoholu, tępimy, reagujemy i uwaga, to nie jest podłe kablowanie powiadomić policję, że przed nami jedzie kierowca, który zachowuje się dziwnie, jest podejrzenie, że jest po alkoholu.

0: czy po narkotykach. Trzeba dzwonić, powiadamiać, wykonywać polecenia dyżurnego, który z nami jest w kontakcie. My mu mówimy, gdzie jesteśmy, co robimy, którą drogą jedziemy. On już będzie wiedział, gdzie wysłać siły, środki policyjne, które zrobią z tym łobuzem porządek. Sami nie bawimy się w Chucka Norrisa i nie podejmujemy zatrzymania obywatelskiego, bo możemy dostać w ucho. Od to tego prawda. Są służby, więc one mają być informowane. To nie jest kablowanie, to jest postawa obywatelska, żeby zażegnać zagrożenie dla innych.
1: Ale z drugiej strony może też w głowie pojawić się taka myśl, że może ktoś po prostu jest trochę zmęczony albo rozkojarzony, jeździ lekko krzywo, nie będę zawracał służbom głowy, bo i tak mają co robić.
0: A to nie ma żadnej różnicy, że ktoś jest, bo nie wziął leków, albo wziął złe leki, albo jest pijany. Jeżeli jedzie lekko, krzywo, to może w coś uderzyć i narobić nieszczęścia. Reagujmy.
1: Dobrze, to poproszę teraz o poradę chyba właściwie już z kategorii psychologicznych, bo za każdym razem, kiedy pojawia się dłuższy weekend albo kiedy wybieramy się na wyjazdy wakacyjne, podkreślamy, żeby się zbytnio nie spieszyć, bo to nie ma sensu. Lepiej dojechać kilkanaście, może i kilkadziesiąt minut później, ale jednak bezpiecznie, niż przyspieszać i wylądować w rowie w najlepszym razie. Ale z drugiej strony, wyobraźmy sobie trasę z Krakowa do Muszyny, niech będzie. To jest 100 kilkadziesiąt kilometrów, jedzie się wieki. A to ciężarówka, a to cysterna, a to tir, a to traktor, a to ktoś jedzie do cioci na imieniny. Jak to wytrzymać? Jak to napięcie wytrzymać?
0: Skoro o tym wiemy, że dana droga jest, ma niską przepustowość, jest blokowana przez ciężarówki, maszyny rolnicze i tak dalej, to albo wyjeżdżamy odpowiednio wcześniej, albo jedziemy inną drogą, albo jedziemy gdzie indziej. Drodzy Państwo, nie ma obowiązku maltretować się. Można jechać gdzie indziej. Natomiast jeżeli sytuacja wymaga dojechać tam, to jedynie dojrzałość, która się przejawia cierpliwością, brakiem potrzeby wyprzedzania, spokojem. I tego oczekuję od kierowców, niezależnie od ich wieku. Że nie zachowują się jak niedojrzałe jednostki homo ledwo sapiens, które muszą wyprzedzić, bo przed nimi jedzie ciężarówka. Albo jak kiedyś zatrzymana pani przez kolegę policjanta powiedziała, ona nie będzie jechać za nauką jazdy. Nauka jazdy jechała 55 na 50. Tak wyszło panu aspirantowi z pomiaru i na jego oczach ta Elka sama gwałtownie wyprzedza przez jakąś panią, którą dało się zatrzymać później. Ona nie będzie za Elką jechać. Kochani, tłumaczenie, że nie będę jechać za kimś niezgodnie z przepisami, świadczy o tym, że my możemy w ogóle nie mieć tego prawa jazdy, bo jesteśmy na to za głupi.
1: Czyli w niektórych sytuacjach na stacji benzynowej zalecamy zamiast kawy na przykład solidny kubek melisy.
0: Melisy, ale przypomnę Państwu, mi kursant farmaceuta ostatnio doniósł, że melisa w czopkach jest przereklamowana.
1: Zostawmy samochody. O nich jeszcze na pewno będziemy w czasie długiego weekendu i przed wakacjami niejednokrotnie rozmawiać, ale popatrzmy teraz na ścieżki rowerowe. Pogoda dopisuje, pojawiło się całe mnóstwo rowerów. Jak o tym przypomnieć kierowcom, że kiedy włączają się do ruchu, to powinni rozglądać się za innymi samochodami, ale też spojrzeć i w prawo, i w lewo, czy aby nie zbliża się rowerzysta albo rowerzyści?
0: Straszne jest to, że to trzeba przypominać, no, ale przypominamy. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg. Ja wiem, że wśród nich są osoby mocno grzeszne w ruchu drogowym, bo są. Ale skoro my ruszamy autem, to bądźmy tym mądrzejszym osobnikiem, który się rozgląda, upewnia i włączając się do ruchu nie wjedzie przed rower, przed hulajnogę, przed kogoś na rolkach, wrotkach, kto pędzi sobie ścieżką rowerową. Pani, nieważne czym się poruszają inni uczestnicy ruchu, ruszając z miejsca w jakichkolwiek okolicznościach, my się mamy 5 razy upewnić, że nic złego się nie stanie. Tak zwyczajnie po ludzku. I proszę pamiętać, że wśród użytkowników rowerów są też osoby, które troszkę też grzeszą, bo jeżdżą na rowerach elektrycznych, które nie wymagają pedałowania. To już jest poważne wykroczenie. Jeżdżą z prędkościami grubo przekraczającymi zdrowy rozsądek i przyzwoitość. Więc, a co do rowerzystów? Jeździmy w kaskach, jeździmy, bo to taniej wychodzi kask niż rehabilitacja na przykład, albo wizyta u neurologa, prawda?
1: Tak, pan już uprzedził kilka kolejnych wątków, bo o kaski chciałem zapytać. Tak, od kilku dni, dokładnie od dwóch, od 3 czerwca kaski dla dzieci do 16 roku życia są obowiązkowe. To coś znacząco może zmienić w bezpieczeństwie na drogach?
0: Myślę, że tak. Smutek mnie ogarnia, gdy mam świadomość, że trzeba było wprowadzić

0: taki przepis. To bardzo smutne, że rodzice w Polsce sami z siebie tych kasków nie zakładali dzieciom powszechnie. Gdyby tak było, tych przepisów nie trzeba byłoby uchwalać. Ale biorąc pod uwagę statystyki medyczne, jak wygląda przeciętny, małoletni, poszkodowany rowerzysta lądujący na SOR-ze albo w kostnicy, to wychodzi na to, że w większości przypadków kask zapobiegłby tragedii. Naprawdę. Proszę pogadać z dowolnym chirurgiem, ratownikiem z SOR-u, z karetki czy patologiem. Okazuje się, że w przypadku rowerzystów głowa niestety najbardziej cierpi. Zatem Gani, jeździmy w tych kaskach, trudno ten przepis wszedł w życie, bo musiał wejść w życie, a my bądźmy mądrzejsi i jeździmy w tych kaskach nawet wtedy, kiedy skończymy 16 lat.
1: No właśnie.
0: Bo to jest mądrzejsze zwyczajnie.
1: Może w takim razie przydałby nam się obowiązek nie dla dzieci do 16, tylko dla dzieci do 116 roku życia.
0: Mógłby. Ja jestem za tym, żeby nie wprowadzać przepisów na wszystko, bo im więcej przepisów mamy, to oznacza to, że jesteśmy tym bardziej społeczeństwem niedojrzałym. To smutne. Wolałbym, żeby obywatele sami z siebie o siebie dbali, unikali wypadków, używali środków ochrony osobistej, a takim środkiem ochrony osobistej jest kask na rower, i jeździli uprzejmie, rozważnie, życzliwie, nie napinali się. Nie jeden stary kierowca nam by tu powiedział, że nie zawsze trzeba egzekwować pierwszeństwo. Ale dzięki temu nie dochodzi do wypadku, nie dochodzi do tragedii. Więc jeździmy życzliwie, empatycznie, jak widzimy kogoś, po którym widać. No tablice rejestracyjne teraz już nie zdradzą dokładnie, skąd ktoś przyjechał, prawda? Bo nie mamy obowiązku ich wymiany przy przerejestrowaniu auta. Ale widzimy kogoś zagubionego na mieście. Widać, że turysta, że się wplątał w centrum Warszawy i se nie radzi. Boże, dać mu zmienić pas, ułatwić mu zjazdę skrzyżowania, życzliwość, empatia. Bo ja nie toleruję cwaniaków, którzy się wytrząsają na zagubionych kierowców, a jestem przekonany, że taki cwaniak wrzucony w centrum Paryża, tam byłby sam mocno zagubiony.
1: Tak, a wracając jeszcze do rowerzystów, pamiętajmy też przy okazji, że rowerzysta nawet w kasku w zderzeniu z samochodem ma marne szanse.
0: O, marne szanse. Często przechodzi do sił powietrznych na chwilkę, zanim spadnie na asfalt. Więc drodzy rowerzyści, to, że zapis ustawowy mówi, że rowerzysta na przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo, to nie znaczy, że ma to pierwszeństwo, gdy zbliża się do przejazdu rozpędzony i ma zamiar uderzyć w bok samochodu. No tego pierwszeństwa nie ma. Więc kierujący pojazdami silnikowymi, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, rozglądajcie się w obie strony i bądźcie gotowi do zatrzymania pojazdu. A drodzy rowerzyści, dajcie szansę kierowcom na to, żeby was dostrzegli zawczasu i zatrzymali się, by móc was przepuścić. Także tu z obu stron musi być rozwaga, rozsądek i życzliwość.
1: Oczywiście.
0: Bo żadna ustawa tego nie wyreguluje, jak dwie strony będą nierozważne albo wręcz, nie daj Boże, złośliwe.
1: Myślenia, trzeźwego myślenia nie da się wprowadzić ustawowo. Niestety.
0: W życiu.
1: I przy okazji jeszcze apel do rowerzystów. Pamiętajmy, że pasy, zebra tak zwana i ścieżka rowerowa to nie jest to samo. I to nie jest
0: właśnie
1: równoznaczne.
0: Drodzy rowerzyści, wjeżdżając na przejście dla pieszych rowerem, włączacie się do ruchu. Proszę nie oczekiwać, że pierwszeństwo będzie wam udzielone. Owszem, większość kierowców to osoby rozważne, mądre i potrafiące machnąć ręką na wybryk rowerzysty. Zwyczajnie go przepuszczą, bo po co mieć kłopot wynikający z fakturą wgnięcia rowerzysta samochodem. Ale, drogi rowerzysto, wjeżdżając na przejście pierwszeństwa nie masz, nie miałeś i mieć nie będziesz, więc proszę, jeżeli chcecie, już was życie zmusza, żeby skorzystać z przejścia dla pieszych i nie chce wam się schodzić z tego roweru, to przepuszczajcie inne pojazdy, bo tam pierwszeństwa rower nie ma.
1: Kiedy w pana odczuciu na poważnie w Polsce zajmiemy się kwestią hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych? Ja czasem bywam rowerzystą, czasem zatrzymuję się na światłach obok na przykład roweru elektrycznego i widzę, jak duży, jak ciężki to jest sprzęt i jak szybki, a przy okazji bezgłośny potrafi być.
0: Tak, jest bezgłośny i zaskakuje pieszych, zaskakuje innych rowerzystów zaskakuje.
1: No tak, oczywiście.
0: Kiedy my jedziemy sobie 25-30 na godzinę ścieżką rowerową,
1: drogą dla rowerów,
0: i z tyłu 50 na godzinę przeleciało coś. Słuchajcie, kochani, no, polskie siły i środki policji, straży miejskich, gminnych są jakie są. Mamy tych funkcjonariuszy za mało. Oni też mają co robić, ale myślę, że akcje takie nawet incydentalne, ale wymierzone w nierozważnych użytkowników jednośladów,

0: mogą pomóc, choć wolałbym, żeby ludzie sami z siebie mądrze jeździli i nie szaleli. Tutaj chciałbym zachować jakąś przyzwoitość polityczną i obyczajową, ale w rozmowie z kolegami z policji wyłania się obraz kuriera dostarczającego jedzenie czy przesyłki jako niekoniecznie dobrze władającego językiem polskim i niekoniecznie dobrze rozumiejącego nasze obyczaje, nasze zwyczaje, kulturę osobistą, kulturę drogową. Niestety prace te wykonują bardzo często osoby przybyłe z innych kręgów kulturowych. I często im się wcale nie wydaje, że robią źle, zwyczajnie po ludzku. Ich zachowanie dla nich jest normalne. Więc tutaj się zastanówmy, czy koniecznie trzeba za wszystko od razu karać, a może trzeba przeprowadzać akcje uświadamiające. Tylko pytanie, kto by to robił, za co i w jaki sposób. Ale gdy rozmawiam z imigrantami, którzy wykonują tę potrzebną pracę, oni się często dziwią, że ich zachowanie dla nich naturalne, dla nas jest nieakceptowalne. Ale to już jest temat dla socjologa, kulturoznawcy i lepszego fachowca ode mnie w tej materii.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tomasz
0: Kłaniam
1: Kulik,
0: się, szerokie drogi, koni.
1: Jeździmy.
0: Życzliwość, uprzejmość, tak. Dystans, spokojna jazda, będzie dobrze. I weźcie sobie na drogę coś dobrego do jedzenia, do popijania, żeby komfortowo przejechać. Czuwaj.
1: Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Podobno w piłce nożnej wszystko komplikuje obecność przeciwnej drużyny.
13: W najbliższą sobotę w audycji Co jest na tej taśmie po godzinie 22 poznamy prawdziwych kibiców i rodzinę wielkiego trenera Kazimierza Górskiego. W reportażach Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Kibice inaczej i Eweliny Karpacz-Obuładze, Mieszkanie na Madalińskiego.
12: Porozmawiamy też z dziennikarzem sportowym Markiem Wawrzynowskim o polskich mundialach, polskich sukcesach, porażkach, no i o kibicach i kibolach.
13: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
12: i Wiesław Molak.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy ofiary i plaga pijanych kierowców. Taki był pierwszy dzień długiego weekendu na drogach. Zmiany decyzji władz Ukrainy chce minister obrony. Chodzi o uhonorowanie UPA. Jest oficjalne pismo. Z kwalifikacji do finału Francja zachwyciła.

0: Chwycona mają chwalińską Polka zagra o tytuł w Paryżu. Minęła 10:00, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Wypadki, ofiary, pijani kierowcy. Drogówka podsumowała pierwszy dzień długiego weekendu. Łącznie w Boże Ciało policja wyjeżdżała do 46 wypadków. Kilka z nich zakończyło się tragicznie. Zginęły 3 osoby, prawie 50 zostało rannych. Prawdziwą plagą pozostaje wsiadanie za kółko po alkoholu. Tylko wczoraj mundurowi zatrzymali niemal 330 pijanych kierowców. Napoje z procentami to problem także nad wodą. WOPR przypomina o tym przy okazji długiego weekendu. Ale początek czerwca to też oficjalny początek sezonu kąpielowego. Głównym problemem pozostaje brawura i wchodzenie do wody po alkoholu. Alkohol i kąpiele to bardzo złe połączenie, mówi nam Radosław Ptasiński z Gdańskiego Ratownictwa Wodnego.
1: W zasadzie nie jesteśmy wtedy sobą i to, że nam się wydaje, że wykonujemy daną czynność, fizycznie nasz organizm jej może w ogóle nie wykonać. I w połączeniu to oczywiście z głęboką wodą, nie tylko głęboką, bo utonięcia też zdarzają się na wodzie bardzo płytkiej, no mamy gotowy przepis na wypadek.
0: Aby zminimalizować ryzyko wypadku, warto też kąpać się na strzeżonych kąpieliskach, czyli takich, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik. Czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli. O rewizję decyzji apeluje do władz Ukrainy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. W oficjalnym liście do ukraińskich władz i mediów minister obrony podkreśla, że decyzja o uhonorowaniu ukraińskiej powstańczej armii budzi w Polsce, tu cytat, głęboki ból, niepokój i sprzeciw. Dodaje też, że dla Polaków UPA pozostaje symbolem zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas rzezi wołyńskiej. Decyzja o uhonorowaniu tej zbrodniczej organizacji wywołała nad Wisłą ogromne oburzenie. 8 czerwca zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Zdecyduje ona o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu tego odznaczenia. Automaty na butelki i puszki w popularnych kurortach. Jeden z operatorów systemu kaucyjnego stawia tam zwrotomaty. Przedstawiciel firmy Marceli Rakowski wyjaśnia, że to sposób na oddanie opakowania, gdy w okolicy nie ma sklepu przyjmującego butelki czy puszki objęte systemem kaucyjnym.
2: Warto skorzystać z alternatywnych punktów zbiórki, które rozwijamy, również w gminach turystycznych, więc nad morzem, na przykład w Mielnie i w Gąskach będą stały zwrotomaty poza sklepami. Automaty będą zlokalizowane przy deptakach, na promenadach, na szlakach i te automaty umożliwią zwrot kaucji bezpośrednio na kartę bankomatową lub kredytową.
0: Takie całodobowe zwrotomaty stawiane są również w miastach, na osiedlach i parkingach, m.in. w Warszawie, Radomiu czy Zamościu. Zachwytów nie ma końca. U nas jeszcze Paryż i euforia po awansie Mai Chwalińskiej do finału Rolanda Garrosa. Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4 i zagra o pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł. Sukces Mai szeroko komentują francuskie media. Z Paryża Stefan Folzer.
3: Niewiarygodne, zachwycali się komentatorzy francuskiej telewizji po zwycięstwie Mai Chwalińskiej, podkreślając, że to pierwszy w historii Rolanda Garrosa awans kwalifikantki do finału turnieju. Ona naprawdę potrafi wszystko, napisał po meczu L'Équipe. Po raz kolejny Polka zaprezentowała niezwykle urozmaiconą grę, opartą na świetnym przygotowaniu fizycznym, znakomitej pracy nóg i ogromnej inteligencji na korcie, ocenił dziennik. Komentując występ Polki w telewizji, francuska mistrzyni Marion Bartoli stwierdziła, że przełamuje ona stereotypy dotyczące sposobu gry w tenisa. Silne uderzenia i szybki serwis. Jeśli ktoś nie spełniał tych kryteriów, uważano, że nie może dojść do finału i wygrać turnieju Wielkiego Szlema. Czy nietypowa gra wystarczy jednak, by sięgnąć po tytuł? Le Figaro odpowiada jednoznacznie. Nie. W finale stadion nagle staje się większy, a piłka cięższa. Ostatni krok jest najtrudniejszy, pisze gazeta. Pod koniec meczu widzieliśmy, że Chwalińska zaczęła okazywać więcej emocji. Zauważył w telewizji France 2 były francuski tenisista Nicolas Mahut, podkreślając, że panowanie nad emocjami w finale może być dla Polki wielkim wyzwaniem. Le Parisien wierzy jednak, że paryska mączka po raz kolejny okaże się dla Polski szczęśliwa. Roland Garros przyzwyczaił się już do biało-czerwonych barw, pisze paryski dziennik. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: O tytuł Chwalińska zagra z inną Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Ten mecz jutro o 15 maja. Życzymy powodzenia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Uwaga na gwałtowne burze. Grzmieć może dziś niemal wszędzie, najmocniej na wschodzie kraju. Od rana deszcz leje na zachodzie, tam opady mają charakter ciągły. Temperatura dziś zróżnicowana, maksymalnie od 18 stopni na Dolnym Śląsku do 26 na Mazowszu. Wiatr na razie jest słaby i umiarkowany, ale w czasie burz będzie silny i porywisty.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko. Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy na tapet bierzemy coś, co przyda się chyba każdemu z nas. Na pewno każdemu, kto łapie się na tym, że dzień zaczyna i kończy z telefonem w ręku. To jest higiena cyfrowa, czyli remedium na tak zwany technostres. I co ciekawe, sam termin technostres ukuto w połowie lat 80., czyli w takim czasie, gdy szczytem technologii, przynajmniej w Polsce, w domu był telewizor, magnetowid i Walkman. 40 lat później w małym błyszczącym prostokącie w kieszeni mamy niemal cały świat, łącznie ze sztuczną inteligencją, więc i konsekwencje tej rewolucji są wiele bardziej odczuwalne niż ten stres z powodu wciągniętej przez magnetowid taśmy VHS. I w naszym studiu już Państwo słyszą gościa, Filip Dębowski, technohumanista, co oczywiście wyjaśnimy, trener, ekspert od mądrego wykorzystania nowych technologii, potencjału nowych technologii, edukator i wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie Filipie.
4: Dzień dobry.
3: Technohumanista rozumiem jako kogoś, kto łączy pasję do nowych technologii z kimś, kto stawia jednak człowieka w centrum.
4: Tak, to taka bardzo bystra intuicja. To nie jest łatwe pojęcie, kiedy zostałem posądzony, że technohumanista to humanista, który jest fanem muzyki techno, więc może od razu zdemistyfikuję tę teorię. Technohumanista zajmuje się potrzebami, godnością, dobrostanem, zdrowiem, etyką działalności człowieka w jego środowisku technologicznym. Dlatego właśnie technohumanizm jest to takie nowe słowo ukute nie przeze mnie, ale przez jedną z prezesek warszawskich fundacji, a myślę, że bardzo dobrze oddaje moją pasję do technologii, ale stawianie człowieka właśnie w centrum.
3: No i bardzo też jest to aktualne zajęcie, biorąc pod uwagę, jak cały czas mam wrażenie, większość z nas trochę po omacku się porusza, jeśli przynajmniej chodzi o sztuczną inteligencję. Ale właśnie, zacznijmy od definicji tego technostresu, bo to słowo się już pojawiło. Definicja, zdaje się, to był rok 84, kiedy to słówko zostało wymyślone. I mówi się, że dzisiaj to jest taka cicha epidemia współczesnego cyfrowego świata. Czy to prawda?
4: Tak, ja myślę, że to jest taka pełzająca katastrofa, bo ta granica, w której my zaczynamy odczuwać negatywne skutki świata cyfrowego, to nie jest nagłe tąpnięcie. To się zakrada powoli do naszej kieszeni, sypia notyfikacji, pracy, domu, głowy. I faktycznie technostres opisywano już w książkach i pracach naukowych w latach 80. Wtedy bardzo ogólnie, jako ogół stresów, napięć, dyskomfortów związanych z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, komputerowych, komputerów stacjonarnych w tamtym przypadku. Obecnie, jak sobie pod słowo komputer włożymy smartfon, tablet, laptop, ale też monitor na ulicy, ale też ekrany w metrze, ale też ekrany w taksówkach, które zaczynają nas atakować z różnych stron, no to technostres staje się pojęciem nie tylko bardzo aktualnym, ale nawet jeszcze bardziej pojemnym.
3: Ja uśmiecham się teraz, dlatego że przypomniałam sobie, gdy byłam młodą dziewczynką i oglądałam w telewizji film Pamięć Absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem, jeszcze tamtą wersję. Akcja tego filmu oczywiście dzieje się na Marsie w bardzo odległej przyszłości i tam sposobem komunikacji po Marsie są takie, nazwijmy to, tramwaje, taki rodzaj metra naziemnego. No i w tych wagonach są telewizory, wyświetlacze pokazujące różne programy informacyjne i reklamy. I do tej pory pamiętam siebie zachwyconą tym. Wow, telewizory.
4: Wszędzie.
3: W pociągu, tak. Wszędzie, tak. No a tymczasem w mgnieniu oka stało się to naszą rzeczywistością.
4: Też warto sobie odświeżyć takie popkulturowe diamenty, jak na przykład animacja Wall-E, która pokazuje cywilizację ludzką osadzoną gdzieś tam na orbicie ziemskiej, totalnie już niewoloną ekranami. Tam są tacy ludzie w fotelach, którzy rozsiedli się i mają wyłącznie ekranozę wokół siebie.
3: Tak, mają nad sobą ekrany i nawet nie przemieszczają się, tylko suną w takich pojazdach ponad ziemią, no tak. Bo po co chodzić, prawda?
4: Jedyne, co robią cały dzień, to patrzą właśnie w ten ekran przed nosem.
3: No i to jest nasza przyszłość, zdaje się.
4: Mam nadzieję,

0: że nie. Mam nadzieję, że dzięki higienie cyfrowej, promowaniu jej, no i też takiego dbaniu o siebie, ale też młodzież czy seniorów, bo higiena cyfrowa nie ma metryki, jak mówi Magda Bigaj. Będziemy walczyć jednak o trochę lepszą przyszłość.
1: No dobrze, ale by wspomniał pan o tym, że ten technostres możemy odczuwać na każdym obszarze naszego życia. Ten główny podział, no to pewnie strefa zawodowa i strefa prywatna. Co się z nami dzieje? Jakie są konsekwencje tego technologicznego przeciążenia i zawodowo, i prywatnie?
0: To może zacznę od tego w ogóle, że stres sam w sobie nie jest niczym złym. My potrzebujemy go ewolucyjnie, biologicznie, żeby wiedzieć, co nam nie służy, żeby walczyć, uciekać, żeby być może zmieniać swoje nawyki.
1: Niektórzy mówią, że gdyby nie nacisk, pressure, stress, no to węgiel nie zmieniłby się w diament.
0: Tak? Dokładnie, dokładnie. No może mieć stres właśnie takie formujące efekty. Natomiast taki stres nazywamy eustresem. Ale kiedy stresu jest za dużo i on się powtarza, nie maleje w czasie, tylko jest ciągły, to wtedy jest dystresem, czyli stresem negatywnym, który, i to są badania naukowe, zmniejsza nasze zdolności poznawcze. Czyli zaczynamy w cudzysłowie być coraz bardziej głupsi. Mniej łączymy fakty, jesteśmy mniej kreatywni.
1: Przecież wszystko jest smart wokół nas, tylko człowiek robi się głupszy.
0: No niestety, niestety. Przeciążony tym nadmiarem informacji. No ludzki mózg nie jest przystosowany do korzystania z urządzeń ekranowych. Ewolucyjnie jeszcze. Ewolucja tak szybko nie działa. Mamy internet i urządzenia ekranowe od 20 lat, więc jeszcze się nie przestawiliśmy. No i ten technostres może też sprawiać, że jesteśmy bardziej podirytowani czy źli. Noblista Daniel Kahneman udowodnił w swoich badaniach, że ludzie przeciążeni poznawczo właśnie z powodu notyfikacji technostresu mają tendencję po pierwsze do podejmowania samolubnych wyborów, czyli nie mają empatii, przestrzeni, żeby pomyśleć o innym człowieku. To też jest zrozumiałe, tak? Jak nie mamy siły na koniec dnia, to ostatnie, o czym myślimy, to to, żeby jeszcze zrobić przyjemność sąsiadowi, tak? A po drugie, używają bardziej wulgarnego języka i bardziej krzywdzącego innych ludzi niż ci ludzie, którzy tego technostresu nie doświadczają.
1: A czy to jest konsekwencja tylko i wyłącznie obcowania z technologią, takiego nadmiernego obcowania z technologią, że tu ekran, tam ekran, tu powiadomienia, czy jednak takich działań na przykład no stricte stresujących, czyli że na przykład szef do nas wydzwania albo wypisuje do nas maile po godzinach pracy, które my oczywiście odczytujemy, robiąc zakupy albo tuląc swoje dziecko do snu.
0: Tak, to super, tutaj pani dotknęła tematu, bo technostres opisuje się w literaturze w takich 5 składnikach. Ma 5 bardzo różnych wymiarów. Jeden z wymiarów to jest technoinwazyjność, czyli te technologie zakradają się w różnych miejscach. Telefon dzwoni nam z sypialni, szef pisze po godzinach, kiedy bawię się z dzieckiem, to nie mogę się skupić i tak dalej. Ale jest też technozłożoność, czyli to, że świat cyfrowy jest tak skomplikowany, że wychodzą co chwilę te apki AI-owe, że ja nie wiem do końca, którego narzędzia użyć, czy potrzebuję 4., 5. czy 6. CRM-a w pracy firmowej albo 6. komunikatora w życiu prywatnym, po prostu mnie to przeciąża. Ale jest też na przykład techno niejednoznaczność, czyli my nie jesteśmy pewni tego, czy technologia nam służy, czy nie. Czy zmierza w dobrą stronę, czy nie. Czy się szkolić w tym AI-u, czy nie. Czy jak wejdę na stronę banku, to zostanę okradziona, czy nie. Więc ta niejednoznaczność sprawia, że też nas to stresuje i tych elementów jest 5, natomiast no warto przede wszystkim sobie zdefiniować, co mnie stresuje technologicznie w moim życiu i taka świadomość już, że to, to i to jest dla mnie stresorem, już zdejmuje część napięcia.
1: A jeśli chodzi o tę strefę zawodową, czy takim głównym stresorem nie jest przypadkiem to, że my tak naprawdę nigdy już nie jesteśmy offline i ta granica między sferą zawodową a prywatną, no nie to, że się zatarła, tylko po prostu już nie istnieje.
0: No tak, to jest duży sukces dużych platform technologicznych. Sukces przyzwyczaił nas do tego, że pracujemy, myślimy, działamy, rozwijamy się, budujemy relacje, komunikujemy się w świecie cyfrowym coraz więcej. To się nazywa taki tryb always on, czyli zawsze jesteśmy włączeni. No i to też stopniowo zmienia układ sił i energię naszego dnia. Jeżeli na przykład ktoś jest na spotkaniu w firmie i jednocześnie pracuje na mailu, to bardzo szybko przełącza się między kontekstami. To nie jest tak, że my potrafimy multitaskować, być wielozadaniowi w kontekście umysłowym, no bo wielozadaniowość w kontekście na przykład koszenia trawnika i słuchania sobie na słuchawkach jakiejś książki jest możliwa, ale przełączanie się między zadaniami tak naprawdę to jest to, co my robimy, kiedy myślimy, że jesteśmy wielozadaniowi. Szacuje się, że tam 2-3% populacji potrafi faktycznie skupić się na 2 rzeczach umysłowo jednocześnie. Są to osoby atypowe, neuroróżnorodne. Natomiast my za każdym razem tracimy siłę woli. I na przykład dużo lepiej jest dołączyć na pół godziny do spotkania, powiedzieć, że nie będzie mnie drugie pół godziny i skupić się na tych ludziach, na tych emocjach.

0: emocjach na tym spotkaniu, a potem pół godziny w skupieniu odpisywać na maile. Tylko niestety kultura obecnych firm, charakter pracy, presja na wyniki nie budują systemu, który to wspiera.
1: No albo kreuje taką atmosferę, w której sięgamy po narzędzia, tutaj znowu wracamy do sztucznej inteligencji, żeby teoretycznie sobie coś zoptymalizować i ułatwić, a tak naprawdę sami na siebie zostawiamy pułapkę.
0: Tak, no sztuczna inteligencja w ogóle może nam bardzo pomagać. Ja sam też buduję asystentów czy agenty AI i pomagam też firmom robić to mądrze i zdrowo. Natomiast jest też coś takiego jak paradoks automatyzacji. I to polega na tym, że jak sobie tych asystentów budujemy, delegujemy te rzeczy sztucznej inteligencji, to my możemy zacząć poświęcać więcej czasu na zarządzanie tym wszystkim, niż na samą pracę. A co więcej, jak zobaczymy, że nam się czas uwolnił, albo szef zobaczy, to nam dołoży nowe zadania. Jeżeli jesteśmy ambitni, albo szef jest ambitny, to automatyzacja wcale nie sprawi, że będziemy sobie siedzieć z kawką na Malediwach, tylko będziemy pracować jeszcze więcej. Inny przykład zagrożenia to tak zwany deskilling, to jest atrofia umiejętności. I to polega na tym, że jeżeli zaczynamy delegować myślenie, kminienie, pisanie, tworzenie muzyki tej sztucznej inteligencji, no to nasze zdolności twórcze, jak nieużywany mięsień, po prostu będą słabnąć, więc to, co
1: to
0: ja...
1: tak jakbyśmy delegowali ćwiczenie bicepsów sztucznej inteligencji, no to sztuczna inteligencja swoje wytrenuje, a nasze będą
0: dokładnie
1: coraz mniejsze.
0: Dokładnie, a to bardzo fajna metafora w ogóle jest, dokładnie tak. Więc warto o tym pamiętać. Mamy też coś takiego jeszcze jak nadpoleganie. I to też jest nowe zjawisko, które polega na tym, że...
1: Czyli nadmierne zaufanie.
0: Nadmierne zaufanie. Jeżeli sztuczna inteligencja, bo to potrafimy dobrze, nie wiem, promptować, nadać kontekst, nam pomogła pierwszy, drugi, trzeci raz, no to za czwartym, piątym razem przyjmujemy jej wyniki, wysyłamy zespołowi, ogłaszamy w audycji radiowej, czy mówimy na spotkaniu zarządu i takie kwiatki się dzieją. Przecież polscy politycy już takie wtopy mieli, no bo nie weryfikujemy tych faktów, tylko nadmiernie właśnie polegamy.
1: Podobno pojawia się też taki syndrom cyfrowego oszusta 2.0, czyli sięgamy troszeczkę po tę AI-ową protezę, no ale cały czas mamy tę świadomość, że po nią sięgnęliśmy. No i ten imposter syndrom też taki jest zjawisko bardzo często w sferze zawodowej, czyli teraz próbuję na szybko przetłumaczyć to słówko imposter. No taki
0: syndrom
1: ktoś,
0: oszusta.
1: Syndrom tak. Oszusta, no właśnie. Tak. Więc niby nam to sprawę ułatwiło, ale jakoś dumni się z tego nie czujemy.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo syndrom oszusta oznacza, że my mimo pewnych zdolności, wiedzy, tworzenia materiałów, mamy wrażenie, że umiemy za mało, że mamy za małe talenty, więc my oszukujemy klientów, czy szefa, czy zespół. I to jest cecha ludzi, którzy są bardzo ambitni, są perfekcjonistyczni, ale nie zawsze. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji możemy zacząć myśleć, że skoro to nie ja tworzę te grafiki, to nie ja piszę te maile, to nie ja piszę te piękne teksty.
1: To nie ja wymyślam pytania do gości.
0: Na przykład. No to trochę oszukuję. I to jest bardzo ciekawe, bo kilka miesięcy temu pojawiły się badania, które pokazują, że jeżeli ja podzlecę coś za pieniądze jakiejś firmie czy osobie, już nie mówię o wykonywaniu samemu, bo to jest jeszcze inna bajka, to po pierwsze, jeżeli ta sytuacja zakończy się sukcesem, będę zadowolony ze współpracy, to w moim mózgu wydziela się dopamina, czyli taki hormon, neuroprzekaźnik nagrody, że ta czynność jest warta powtórzenia, fajna. Poza tym, jeżeli pojawiła się jakaś mała więź z tą osobą, to serotonina i oksytocyna, czyli substancje, tak w cudzysłowie mówię teraz, przywiązania i szczęścia. Natomiast jeżeli ja coś podzlecam AI-owi i AI to za mnie wykona, to po pierwsze, nie ma serotoniny, nie ma oksytocyny, no bo jak czuć więź z robotem, a to jest też temat na inną okazję, jak ludzie wpadają w towarzyszy AI, bo też ta więź się może pojawić, a po drugie jest 10 razy mniej dopaminy. Czyli używanie AI-a może spowodować wypalenie, poczucie braku sensu, jeżeli robimy to nadmiarowo.
1: Tu poruszył pan ciekawy temat i jednak chciałabym przy nim na chwilę zostać, czyli kwestia tego związania, przywiązania się do sztucznej inteligencji, tej generatywnej, właściwie mogłoby się wydawać tylko w teorii generatywnej, no bo to, jaki czasem potrafi mieć styl komunikacji ta sztuczna inteligencja. Przykładowo niech to będzie ChatGPT, którego nie wykorzystujemy w pracy, tylko na przykład wykorzystujemy do zadawania pytań, czegoś nie wiemy, o coś się martwimy i zwracamy się do ChatGPT, który bardzo szybko się uczy tego, jaki styl komunikacji i jaki styl podawania nam tych rad czy informacji jest najlepszy dla odbiorcy. Tutaj oczywiście mówię też na podstawie swojego doświadczenia, więc to nie jest tak, że ja z lekkim dystansem tylko i wyłącznie to obserwuję, ale złapałam się parę razy na

0: tym, że ChatGPT komunikuje mi pewne rzeczy, no jak najlepszy przyjaciel albo dobry terapeuta.
1: No niestety, ja też czasami się na tym łapię, generuję jakieś myśli, pomysły, zadaję pytania i tam Claude, czy właśnie ChatGPT, czy Gemini mi pisze: Filip, to genialne pomysły, tak? I oczywiście to ego rośnie przez chwilę, ale potem sobie zdajemy sprawę,

0: Tak, proszę Państwa, o tym myślcie. To jest olbrzymi Excel, który ma olbrzymi zestaw reguł, co powiedzieć kiedy. To nie czuje, nie myśli, nie wie jak wygląda drzewo, nie wie jak smakuje herbata i nawet jeżeli pisze rozumiem cię, to totalnie cię nie rozumie. I niestety firmy budują na tym dość duży biznes właśnie tych towarzyszy AI. Jak chcecie Państwo sobie trochę więcej o tym poczytać, to jest coś takiego jak sykofancja tych modeli sztucznej inteligencji. I sykofancja to jest taka cecha, że one mają nas zadowalać. Czyli mają takie treści generować, żeby nam było miło, żebyśmy byli zadowoleni. Więc jeżeli...
1: I żeby potwierdzały już istniejące w nas przekonania.
0: Dokładnie, więc jak ktoś, sztuczna inteligencja wykryje, że ma poglądy prawicowe, no to będzie osobę w tych poglądach utwierdzał, bo wtedy dyskusji jest więcej, więc ta firma więcej też zarobi na tych różnych rzeczach. No i ci towarzysze AI, czyli specjalne AI asystenci wytrenowani do tego, żeby udawać jakąś postać z komiksu, z gry albo fikcyjną, nie wiem, żołnierza, lekarza, robią się olbrzymim biznesem. Szacuje się, że w ciągu kilku lat ten rynek będzie wart ponad 3 miliardy dolarów. Niestety młodzież, głównie na razie w Azji i w Stanach, mocno w to wpada. Mamy już pierwsze uzależnienia od towarzyszy AI. Mamy pierwsze próby niestety samobójcze i udane przypadki też samobójstw.
1: To głośny przypadek z Kalifornii. To już rodzice 16-latka, który popełnił samobójstwo, pozwali OpenAI właśnie za to, że ChatGPT miał rzekomo zachęcać do popełnienia samobójstwa i stwierdzać tego młodego człowieka w tym przekonaniu, że jest to słuszne rozwiązanie, no bo rodzice mu nie pomogą, rodzice go nienawidzą tak naprawdę.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No tych przypadków niestety jest więcej. Dlatego warto sobie zobaczyć na badania i okazuje się, że w zależności od modelu zastosowanie AI-a do celów terapeutycznych to jest pierwsza trójka. To jest czasami na trzecim, czasami na drugim miejscu. I okej. Jako pierwsza doraźna pomoc, rozeznanie, być może w przypadkach jakiegoś skrajnego, nie wiem, introwertyzmu, czy faktycznie poczucia osamotnienia, czy we wczesnych fazach depresji, to może trochę pomóc, tak? Bo nas skieruje do specjalisty, coś opowie, natomiast nigdy nie może być długotrwałą protezą i zastępstwem za lekarza czy specjalistę.
1: Musimy pamiętać, że my nie jesteśmy jego przyjacielem, tylko jego bankomatem, a raczej
0: dokładnie.
1: Dla jego twórcy.
0: To pięknie powiedziane.
1: Cieszę się.
0: Tak.
1: Jest pan moim czatem GPT dzisiaj. To świetna odpowiedź,
0: dziękuję
1: pani
0: za
1: redaktor.
0: Dziękuję za zaproszenie. Czy chciałaby pani posłuchać jeszcze o...
1: Panie tak. Filipie, podawał pan kilka bardzo ciekawych terminów. Powiedział pan o deskillingu. Co to jest jeszcze cyfrowa demencja i cognitive debt, czyli taki dług poznawczy?
0: Jasne.
1: To też w kontakcie z technologią się pojawia.
0: Jasne. Cyfrowa demencja to pojęcie ukute przez Manfreda Spitzera w jego książce Cyfrowa demencja. I już niektóre kraje dopuszczają to jako jednostkę chorobową. I po prostu diagnozują ludzi, dając im glejt, słuchaj, masz cyfrową demencję, co oczywiście brzmi przerażająco. No i nie jest niczym innym jak objawami starczej demencji, czyli gubienie się. Niełączenie faktów, nawet mniejsze IQ w niektórych badaniach, czyli mniejsze zdolności nasze umysłowe, ale też zapominanie, ale też gorsze zdolności wypowiadania się, czyli już nie mamy takiej bystrości i takiej dużej rozdzielczości w naszych wypowiedziach, w budowaniu relacji, w komunikacji, ale spowodowane nie wiekiem, tylko nadużywaniem technologii. I właśnie kiedy badano nałogowych graczy, jest to bardzo duży trend, ale też zjawisko społeczne, no właśnie przede wszystkim w Azji, no to okazywało się, że u 18, 20, 25-latków te objawy właśnie cyfrowej demencji diagnozowano. Więc warto pamiętać o tym i też edukować, no i rozmawiać po prostu, tak, z młodszymi, ale też z ludźmi w naszym wieku, czy z seniorami na temat tego, co to może spowodować.
1: A ten dług poznawczy?
0: A dług poznawczy to jest taka naleciałość, taki nawis. Przecież jak mamy dług do oddania koledze albo w banku, no to coś tam nam wisi, tak, coś komuś wisimy. I to jest kumulowanie się właśnie takich nawisów spowodowane nadużywaniem technologii, czyli im więcej my tej technologii używamy, to paradoksalnie mamy mniejsze szanse jej zrozumienia. Wydaje nam się, że kolejny kurs, kolejna apka, kolejne testowanie nam zwiększa nasze umiejętności, ale my przez to przeciążenie, przez to przebodźcowanie tworzymy w naszej głowie po prostu coraz gorsze zdolności do uczenia się tego.
1: Na razie wyszła nam bardzo pesymistyczna rozmowa, panie Filipie, więc żeby nie kończyć tak bardzo negatywnie, no to pomówmy jeszcze chwilę o tym remedium, czyli o higienie cyfrowej. Co tu i teraz by pan polecił wszystkim nas słuchającym, poza tym, żeby właśnie wyjść z domu i przytulić się do drzewa.
0: O, super. W ogóle ja myślę sobie, że pomimo tych zagrożeń, to ja czuję się bardzo dobrze dzisiaj w tej rozmowie, bo mówimy o higienie cyfrowej. Jest o niej coraz głośniej w Polsce. W firmach też. Zaczynają być pierwsze odważne firmy, bo też

0: współpracuję z biznesem, które stawiają na to, żeby zrobić warsztaty, dać pracownikom też przestrzeń na stworzenie swoich kontraktów higieny cyfrowej w zespołach i potem ich przestrzegania. Więc super. Widzę się z panią na żywo, a nie w internecie i to jest piękne. I faktycznie według badania Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa już prawie 50% Polek i Polaków to pojęcie kojarzy. I pamiętajmy o tym, że higiena cyfrowa to nie są zakazy, to nie są cyfrowe detoksy radykalne na miesiąc bez telefonów w puszczy, tylko to są zdrowe nawyki i zachowania, które mają chronić nasze zdrowie w kontekście internetu i urządzeń ekranowych. Tak jak przy higienie jamy ustnej mamy szczotkowanie, chodzenie do dentysty, edukowanie się. Więc higiena cyfrowa to przede wszystkim zarządzanie czasem ekranowym, czyli ja sobie ten czas ograniczam, ale go też mierzę, ale też...
1: Bardzo świadomie musimy podejść do tego tak ostro też wobec siebie, ile tego czasu naprawdę spędzamy.
0: Warto odpalić taką apkę czas przed ekranem, to na większości telefonów już jest.
1: Ja dostaję tygodniowe raporty, nieco niepokojące.
0: No niestety, okazuje się, że już 58% Polek i Polaków mówi, że zdecydowanie za dużo używa nowych technologii, więc te badania są niepokojące. 40% Polek i Polaków deklaruje, że ma problem ze smartfonem. Więc to jest to zarządzanie czasem ekranowym, ale to jest też wyciszanie powiadomień. Może ja mogę przyzwyczaić znajomych, że na WhatsAppie odpisuję co drugi dzień. Albo wyciszanie maila po godzinie 16 automatycznie w telefonie. Da się to ustawić. Higiena cyfrowa to też szukanie pasji niecyfrowych. Czyli szukamy źródeł dopaminy, które nie są cyfrowe. Czyli zamiast serialu gra planszowa. Zamiast TikToka bawienie się z psem. Zamiast scrollowania na toalecie być może książka papierowa, tak? Więc to są różne tego typu dobre praktyki. Ale higiena cyfrowa to też szukanie i tworzenie takich stref i warunków do tego, żebyśmy mogli się skupić, żeby system nas wspierał. Na przykład sypialnia jako strefa wolna od technologii. Umawiamy się z domownikami, że nie ma laptopa, nie ma telefonu w sypialni. To już super początek. Albo na przykład zawsze posiłki jemy bez telefonów i bez telewizora. 15 minut. Spróbujmy, damy radę. Ale to też, i to być może najważniejsze, traktowanie siebie jak najlepszego przyjaciela, bo w świecie porad dla rodziców, dla pracowników, AI-owych, newsletterów, podcastów, kursów, my naprawdę pod wielką presją jesteśmy, jak trzeba żyć, pod każdym kątem.
1: Oczywiście zawsze się okazuje, że źle żyjemy.
0: Dokładnie. Koleżanka nam podeśle na Instagramie, że źle wychowujemy dzieci, a ktoś, że źle się odżywiamy. Dlatego ja bym proponował zdjęcie trochę tej presji, pokazanie, okej, wszyscy nie dajemy rady, ja znam te mechanizmy, ale to są tak podstępne narzędzia, że mi też się zdarzy po nocy zasiedzieć, nie?
1: Bo my tutaj sobie możemy porozmawiać, posiedzieć i pomądrzyć się troszkę, jak to ważne jest, żeby zachować tę higienę cyfrową, po czym myk, myk do domku i poskrolujemy sobie TikToka i oglądamy o trzeciej w nocy, jak ktoś czyści dywan.
0: Albo dokładnie, albo śmieszne koty, albo w metrze pierwszy odruch to jest wyciąganie ręką telefonu. Takie samo współczucie, pogłaskanie siebie, traktowanie siebie jak przyjaciela jest bardzo ważne. Ale to też na przykład renesans harcerstwa. Może warto zapisać dzieciaki, zapisać siebie na jakąś grę zespołową albo jakieś kółko. Jak nie lubimy się ruszać, to niech to będzie kącik filmowy, tak, w Domu Kultury. To są fajne rzeczy, o których my zapomnieliśmy trochę, a są genialną przeciwwagą do świata cyfrowego.
1: No i tak jak pan powiedział, przede wszystkim one przynoszą to, że mamy kontakt z prawdziwym człowiekiem, a nie z wielkim kalkulatorem, który może nam wysyłać emoji serduszka, ale absolutnie nic do nas nie czuje.
0: Dokładnie.
1: Panie Filipie, moglibyśmy, mam wrażenie, jeszcze jedną godzinę i drugą godzinę i trzecią godzinę rozmawiać, więc musimy się na jeszcze kolejną rozmowę umówić. Niech ta będzie wstępem do tego, żeby tę naszą głowę troszeczkę oczyścić i trochę bardziej świadomie podejść do tego, w jaki sposób korzystamy z technologii, co się z nami dzieje w związku z tym. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Filip Dębowski, technohumanista, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję.
0: Pięknie dziękuję. Bardzo ważne tematy i życzę powodzenia w trenowaniu higieny cyfrowej.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty.

0: Poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon,
3: kamera,
2: radiowe studio,
3: scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
7: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
6: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Za Polskie Radio.
8: Cicho, wiem.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
13: Mam wielki apetyt na życie i chciałabym, żeby ten apetyt miały też inne kobiety. Tak o sobie i właściwie o nas, mówi gość programu. W najbliższą niedzielę o 17:05 gościem apetytu na życie będzie Katarzyna Dowbor. Małgorzata Żochowska, zapraszam.
12: Autopromocja.
14: Słuchają Państwo piątkowego poranka w Polskim Radiu 24, jest 10:33.
12: Komentarz.
14: Naszym gościem jest profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry, kłaniam się.
14: Przyglądamy się temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Władimira Putina. W tym liście oferuje rozmowę w cztery oczy. Prezydent Ukrainy wzywa też do zakończenia wojny. Jest już odpowiedź i z Moskwy, i z Waszyngtonu. Zacznijmy od tej pierwszej. Kreml oświadczył, że jeśli Zełenski chce spotkania, to powinien przyjechać do Moskwy. A Władimir Putin ocenił, że proponowane kompromisy mogą być podstawą porozumienia między Rosją i Ukrainą. Jak traktować sam list Wołodymyra Zełenskiego i odpowiedź Moskwy, czyli stwierdzenie, że jeśli chce rozmawiać, to ma pojawić się w stolicy Federacji Rosyjskiej?
15: Tak, trzeba zwrócić uwagę, że list ukazuje się w bardzo ważnym takim momencie i służy bardziej podtrzymaniu informacji o tym, co dzieje się w Ukrainie na świecie, niż to według mnie rozpoczęciu rzeczywistych rozmów pokojowych. To ważne wydarzenie to forum ekonomiczne w Petersburgu, które przyciągnęło różne delegacje, także ze Stanów Zjednoczonych i to rzekomo bez wiedzy Marco Rubio, ale delegacja amerykańska jest na tym forum. Na te forum sygnałem wysłanym, bardzo wyraźnym, widocznym, i też obiegły obrazki media całego świata, dron, który wyraźnie popsuł krajobraz, bo niszczy jakąś część infrastruktury tego miasta i wyraźnie jakby przyćmiewa to forum. I myślę, że należy też zawsze przypominać, co Rosja robi względem Ukrainy, a ostatnio, bo 2 czerwca, przeprowadziła bardzo taki intensywny atak, w którym zginęło 6 osób w Kijowie. To są cywile i 16 w miejscowości Dnipro. Połączenie tych, że tak powiem, faktów jakby nakazuje interpretację

0: Nie w duchu dyplomatycznego kroku zmierzającego do rzeczywistego rozpoczęcia rozmów, które miałyby doprowadzić do jakiegoś zakończenia tej wojny, tudzież zawieszenia działań wojennych, ale właśnie, żeby pokazać, że Ukraina nie słabnie wola walki, potrafimy zaatakować cel w odległości, zresztą to jest też w liście oddalone o 1000 kilometrów od naszego państwa. I to nie jest tylko to, co potrafimy, czyli wyraźnie taki sygnał, potencjalnie kontynuacji agresywnych działań, a odpowiedź Moskwy w związku z tym jest potwierdzeniem, że w zasadzie nic ze stanowiska Putina się nie zmieniło. Przytoczone są rzekome uzgodnienia słowne, nie użyto słowy umowy z Anchorage na Alasce w ubiegłym roku, gdzie to Putin z Trumpem, wydaje się, dyskutowali swój pomysł na to, jak zorganizować geopolitycznie świat. I też wypowiedzi rzecznika Kremla słyszymy także, że okej, skoro Amerykanie są zajęci Iranem, to zapraszamy, Europa może włączyć się do dyskusji i oczywiście sugerują Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, a prywatnie przyjaciela jednak Putina i człowieka, który swoją aktywnością jednak wzmocnił bardziej potencjał Moskwy niż odporność na pewno energetyczną Niemiec i Unii Europejskiej.
1: Tak, Gerhard Schröder, były kanclerz Republiki Federalnej, człowiek, który, mówiąc kolokwialnie, siedzi w kieszeni Władimira Putina, dosłownie i w przenośni. Ale pan wspomniał o rzeczy, która jeszcze kilka lat temu wydawała się absolutnie nie do pomyślenia, że oto ukraińskie drony trafiają cele w głębi rosyjskiego terytorium. Czy te obrazki, które widzimy teraz w Petersburgu, czy wcześniej choćby w Moskwie, jakoś znacząco zmieniają układ sił? To, że Ukraina stała się groźna także dla Rosjan, to jakoś znacząco wpływa na obraz całej sytuacji?
0: Myślę, że jest to bardzo wyraźny krok w stronę utrzymania suwerenności Ukrainy. Już teraz Putin sam chyba jest świadomy i gdy wsłuchamy się w różne jego wypowiedzi, to gdzieś tam jakaś chęć czy pomysł w związku z tym pojawia się, żeby do jakiegoś porozumienia może mogłoby dojść, o ile oczywiście Ukraina zgodzi się przynajmniej na utratę części swojego terytorium. Wcześniej tego w ogóle jakby Putin inaczej sobie nie wyobrażał niż zagarnięcie całego Doniecka, Krymu i może jeszcze czegoś. To myślę, że ta ofensywa, czy te możliwości i dowody na to realizowanych atakach w odległych częściach od Ukrainy, w odległych częściach Rosji, stanowi bardzo ważny argument. Argument, ale jeszcze nie jest to wystarczająca dźwignia do tego, żeby przymusić Putina do rozmów, ponieważ Putin jest gotów poświęcić dużą część swojego społeczeństwa i żołnierzy i tych, którzy do wojska chcieli, dla swoich własnych ambicji wizerunku imperialnego, który chce, żeby jemu zawsze w historii, że tak powiem, był przypisany. To ma wielkie znaczenie w kategoriach kultury rosyjskiej. Więc on gra bardziej na swoją pozycję historyczną niż tylko na zajęcie części terytorium Ukrainy. A zatem Ukraina, przypuszczam, że też nie ma innego wyjścia jak kontynuowanie wojny. Od czasu do czasu oczywiście ogłaszanie mniej lub bardziej realnej do osiągnięcia otwartości na rozmowy. Ja w tym liście widzę dużo pouczeń w stronę Putina personalnie kierowanych. To nie jest dialog dyplomacji. W związku z tym Putin, gdy zapozna się z tym listem, bo myślę, że nie raz go przeczyta, to tylko utwierdzi się w przekonaniu, że to nie jest moment do prowadzenia rozmów, ale to jest moment do wyrażania gróźb, tudzież realizowania kolejnych ataków. Jedną z gróźb, to też Dmitrij Pieskow przypomniał,

0: że Rosja posiada i testuje na razie tylko pociski dalekiego zasięgu, zasięgu 5000 kilometrów, Oriesznik, które dopiero jak zechce, to może jeszcze wyposażyć w broń nuklearną. Czyli mamy wymianę takich agresywnych jednak postulatów, no i tak ta wojna jest kontynuowana.
1: Tak, oriesznik zresztą były już testowane na terytorium Ukrainy, a to symptomatyczne, że zawsze w sytuacjach, kiedy Rosjanie popadają w jakieś tarapaty czy łapią zadyszkę, pojawia się argument ewentualnego użycia broni nuklearnej. Putin powiedział też, że zwrócił się do niego Donald Trump z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Takie informacje przekazuje agencja Reutera. Prezydent Rosji dodał, że Moskwa byłaby skłonna na porozumienie się zgodzić pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo. Putin ujął rzecz wprost: pokój za Donbas. Czy to jest warunek, który jakkolwiek byłby dla strony ukraińskiej akceptowalny?
0: Myślę, że w dniu dzisiejszym rzeczywiście Putin mógł ograniczyć się do tego postulatu, czyli za cały Donbas. Chwilę wcześniej mówiłem, że chyba by się zgodził nawet nie cały Donbas zająć, ale oczywiście dzisiaj cel maksymalistyczny to jest cały Donbas jako zakończenie pewnego etapu wojny, bo myślę, że nadal by kontynuował starania do tego, żeby jeszcze większą część Ukrainy sobie podporządkować. Może nie w sposób militarny, ale polityczny, bo jeszcze gdy wsłuchamy się w tom komentowania tego listu ze strony rosyjskiej, to cały czas słyszymy, że strona rosyjska nie uznaje prezydenta Zełenskiego jako prawowitego przywódcy tego państwa, twierdząc, że w 2024 roku zakończyła się jego kadencja, nie było nowych wyborów. I co prawda, tam był też po stronie rosyjskiej głos, że zgodzą się zawrzeć porozumienie z władzami Ukrainy, nawet uznając czy z udziałem Władimira Zełenskiego, nie wiadomo w jakiej roli Rosjanie chcieliby go postrzegać. Także naprawdę jeszcze bardzo takie wyraźnie dalekie od porozumienia stanowiska, ale to też może być i tak jest, gdy trwają negocjacje pokojowe, że przez takie mocne sformułowania osłabia się mentalną, powiedzmy, pozycję strony przeciwnej, z którą się prowadzi dialog. Ten dialog jest prowadzony właśnie przez dyskurs, przez głoszone stanowiska, no i przez towarzyszące temu działania militarne. Więc no, tu należy się spodziewać jednak, no tak jak powiedziałem, kontynuacji zarówno działań zbrojnych, a ta kwestia dyplomatyczna, no tak, prezydent Putin nie miał wcześniej nigdy tak bliskiego sobie sojusznika w prezydencie amerykańskim, który gdyby doprowadził w jakiś sposób, czy gdyby doszło do tego porozumienia pokojowego przed jesiennymi wyborami do kongresu, no prawdopodobnie zdobyłby punkty w ten sposób dla republikanów. Ale też znowu mam tutaj wysoką wątpliwość, czy ten horyzont czasowy jest realny do osiągnięcia z różnych względów, zarówno samej dynamiki konfliktu Ukrainy broniącej się przed Rosją, jak i Iranu. Także tu komplikacji
1: sporo. Tak, ale nadzieje po stronie amerykańskiego prezydenta ogromne. On odniósł się także do wspomnianego już dziś listu otwartego prezydenta Ukrainy. Cytat: cieszę się, że być może rozmawiają o spotkaniu. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Myślę, że byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to rozwiązać. Koniec cytatu. Tak mówił Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Jednocześnie zauważył, że aby mogło dojść do jakiegokolwiek porozumienia, zarówno Rosja, jak i Ukraina będą musiały zgodzić się na ustępstwa. Dlaczego Trump tak kurczowo trzyma się tej wykładni, że to i atakujący, i zaatakowany, i napastnik, i ofiara muszą pójść na jakieś ustępstwa?
0: No, prezydent Trump na pewno mógłby wówczas powiedzieć, niezależnie od tego, jakie koszty strony ponoszą, że doprowadził to on właśnie do porozumienia, co prawda nie w 24 godziny, jak kiedyś obiecywał, ale to jednak jego zasługa, czyli pozytywny komunikat i znowu powiedzenie,

0: o sobie, że jestem największy na świecie i bez mnie nic pozytywnego tutaj nie mogłoby się wydarzyć. To jest jedno, ale dwa, pamiętajmy starania Donalda Trumpa o to, żeby bardzo, ale to bardzo biznesowo, politycznie i w różny sposób tudzież odwdzięczyć może się osobiście Putinowi, tudzież tworzyć nową, taką wymarzoną dla Trumpa wizję świata, w którym oba państwa, Stany Zjednoczone i Rosja, tworzą przestrzeń bliskiej współpracy gospodarczej i politycznej. Podkreślam tą polityczną dlatego, że tu Trump bardzo chce odciągnąć Rosję od coraz większej zależności w wielu wymiarach od Chin. Rosja jest świadoma, Putin myślę jest świadomy tego, że ta zależność już za daleko w stosunku do Chin poszła, więc jakaś wspólnota interesu tutaj może być. Jednocześnie jest to konsekwentne ze strony Trumpa i w ogóle, ja tutaj dodaję jeszcze J.D. Vance'a, części sporej ruchu MAGA, działanie na osłabianie Europy kosztem takiego wyobrażenia o nowym ułożeniu świata, gdzie właśnie bliska współpraca Rosji i Stanów Zjednoczonych to taki fundament i siły militarnej i potencjalnie też politycznej, z prawem tych, nadanym sobie, prawem tych dwóch państw do decydowania, co w ich otoczeniu czy hemisferze może się dziać, czyli dla Rosji byłaby to sfera czy strefa tak zwanej bliskiej zagranicy, byłego ZSRR, dla Stanów Zjednoczonych oczywiście obie Ameryki i Północna i Południowa i jeszcze Grenlandię w to włączając. Myślę, że wyobraźnia obu panów w Alasce naprawdę daleko poszła, jakby nie zważając na to, że mówię o de facto podmiotach politycznych, które mają inny obraz i inny poziom aspiracji suwerennościowych, więc ta wizja nie sądzę by się miała spełnić, ale jest wystarczającą, żeby napędzała tych polityków, aby jakoś ze sobą ten dialog prowadzili i się wzajemnie wspierali.
1: Kolejne wypowiedzi amerykańskiego prezydenta obarczone są dość dużą dozą ogólności. Takie mam wrażenie i chyba do tego już się zdążyliśmy przyzwyczaić. Ale nieco konkretniej wypowiedział się Marco Rubio, sekretarz stanu USA, który na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów zapowiedział, że w najbliższym czasie ogłosi szczegóły pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. To miła odmiana, bo dotąd w ostatnich miesiącach słyszeliśmy raczej o cięciach.
0: No tak, ale odwraca się przychylność opinii publicznej do republikanów w związku między innymi z wojną w Iranie, którą jednak to Trump z Netanyahu, ale z perspektywy amerykańskiej Trump zaczął. Słabnie poparcie dla republikanów i już część polityków republikańskich buntuje się. Nawet przeszły ustawy, w których no właśnie zapowiadana jest w kongresie ta pomoc dla, jeszcze nie przez Senat, ale przeszło głosowanie, które jakby wznawia pomoc materialną i militarną dla Stanów Zjednoczonych. To nie jest jeszcze zakończony etap proceduralny głosowania i nie ma tutaj podpisu prezydenta, ale jest to bardzo wyraźny kierunek, że republikanie odwracają swoją politykę, przynajmniej kilku kluczowych republikańskich polityków, więc z jednej strony tu otwarcie się na wspieranie ponowne Ukrainy, dwa wewnętrzne rywalizacje republikanów w poszczególnych stanach pokazują, że nie wszędzie prezydent Donald Trump czy jego namaszczeni przez niego politycy wygrywają. Zdaje się, że w polityce amerykańskiej w tej chwili obserwujemy słabnięcie prezydenta Trumpa, który bardzo poważnie może uszczuplić swoje możliwości działania i żeby ratować sytuację, pewne gesty sądzę przeprowadzi. Oczywiście on może konfrontacyjnie pójść i walczyć ze swoją partią, ale też tutaj nie wróżę mu sukcesów bez jakichś takich właśnie spektakularnych osiągnięć na arenie międzynarodowej, tu w krajowej polityce. Zdecydowanie.

0: zdecydowanie Trump słabnie i czują to Republikanie i nie chcą być przez niego pociągnięci na dół. Właśnie w tej kontrze do prezydenta próbują zdobywać głosy, a wygląda na to, że tutaj dochodzi co rusz do porozumień z demokratami.
1: I może te wewnętrzne napięcia przełożą się na wsparcie dla Ukrainy. Pan mówił o byłym kanclerzu Niemiec Gerhardzie Schröderze, którego jako mediatora wymarzył sobie Władimir Putin. Schröder wybrał się z wizytą do Moskwy właśnie. Tam spotkał się z Władimirem Putinem. Tak podały w tym tygodniu niemieckie media. Natomiast politycy partii AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream. Wprawdzie Gerhard Schröder cały czas jeszcze jest członkiem socjaldemokracji, jest członkiem partii SPD, ale nie odgrywa już większej roli w niemieckiej polityce. Wprawdzie AfD na razie jeszcze nie jest partią współrządzącą, chociaż jej wyniki sondażowe cały czas pną się do góry i może się zdarzyć, że wreszcie będzie współrządzić na płaszczyźnie ogólnoniemieckiej. Jak zatem należałoby te gesty traktować?
0: No, zdecydowanie w polityce niemieckiej widać, że stopniowo jakby wypracowywany jest nowy kierunek działań w wymiarze współpracy z Rosją względem europejskich sojuszników, względem Ukrainy. Nie ma tutaj jednoznacznych jeszcze takich bardzo wyraźnych sygnałów na to, że ta polityka, którą dotychczas obserwujemy, przynajmniej przez czas trwania tego otwartego już konfliktu wojny między Rosją a Ukrainą, że to następuje, ale tak, rzeczywiście nie należy wykluczać i jest to coraz bardziej prawdopodobne, że AfD może współtworzyć przyszły rząd. Polityka AfD to jest takie, powiedzmy, takie przeniesienie na grunt niemiecki Make America Great Again, to może to będzie zróbmy Niemcy znowu największe. No jest to bardzo bojaźliwie i przecież historia nauczyła nas, że należy się takiej postawy bać i to w Polsce i we Francji nie jest odbierane pozytywnie. No, AfD jest rzeczywiście chętna do współpracy z Rosją, a i też biznes niemiecki potrzebuje tanich surowców energetycznych. Nie mówi się o powrocie do energetyki atomowej, którą no właśnie zieloni SPD swego czasu jakby zaniechali. Po Fukushimie odwrócono się od tego. Jest to zdecydowanie problem. I tak samo słabnąca pozycja kanclerza Merca. Tu nie wiadomo, czy on w ogóle na stanowisku kanclerza pozostanie do bodajże przyszłorocznych wyborów i czy będzie na tyle odważny w forsowaniu tej proeuropejskiej polityki, proukraińskiej, a nie właśnie prorosyjskiej, na ile będzie, co prawda mówi, że nie, że póki on jest kanclerzem i przywódcą CDU, to nie dojdzie do współpracy z AfD, ale oczywiście realia polityczne myślę, że wcale nie muszą takie być i do tej współpracy może dojść. SPD też szuka pomysłu na siebie. I odstawiony na boczny tor Schröder no nie został pozbawiony funkcji członka partii, więc lobby też będzie walczyć i opinia publiczna będzie, tak sądzę, też i z jednej strony karmiona dezinformacją rosyjską w odpowiednim momencie i komunikatami od Donalda Trumpa i J.D. Vance'a o tym, żeby jakby sprzyja i Elon Musk przecież w ostatnich wyborach popierał AfD, bo to służy rozbiciu jedności europejskiej, więc możemy się spodziewać perturbacji w tej polityce, co będzie jednak w konsekwencji także oddziaływać na nas w Polsce. Nie jest to dobry czas i ten brak wyraźnej polityki z ryzykiem jednak osłabiania naszego, mówię z perspektywy polskiej i państw Europy Środkowo-Wschodniej, osłabiania tej pozycji, stanowczej pozycji.

0: do Rosji, która jednak, myślę, nie będzie rezygnować z chęci odbudowywania swoich wpływów już nie tylko w Niemczech, ale i także w państwach między Rosją a Niemcami.
1: Do niedawno patrzyliśmy na Węgry z pewnym niepokojem, uznając ten kraj za konia trojańskiego, moskiewskiego konia trojańskiego w ramach Unii Europejskiej. Obyśmy nie musieli tak spoglądać na naszych zachodnich sąsiadów. Profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: W niedzielny, czerwcowy poranek o 8.30 muzyczny ogród Mieczysława Szcześniaka o sztuce tworzenia muzyki i pasji ogrodnictwa. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bolesna historia, dyplomatyczny zgrzyt i apel do władz Ukrainy. Na początek ciąg dalszy sporu o uhonorowanie zbrodniarzy z UPA. Tragedia w rejonie Rysów. Po upadku z wysokości nie żyje turysta, inny jest ranny. Będzie też historia polskiego kopciuszka o niesamowitą drogę Mai Chwalińskiej. Zapytamy eksperta. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Na początek apel ministra obrony do władz w Kijowie. Chodzi o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by Ukraina wycofała się z tej decyzji. Jak podkreślił w wystąpieniu przesłanym ukraińskim mediom, państwowa gloryfikacja UPA

0: jest dla Polaków nie do przyjęcia. Oburzeni są też historycy. Świadomość obywateli Ukrainy na temat rzezi wołyńskiej jest bardzo niska, mówi dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Grzegorz Motyka. Jak dodaje, Ukraina od lat umniejsza zbrodnie UPA.
1: Taką wstydliwą stronę tej pielęgnacji tradycji AUN i UPA od 2015-16 roku jest to, że ona zakłada, nie w taki sposób widowiskowy napisany czarno na białym, ale milcząco, że należy sprawy zbrodni wołyńskiej pomniejszać, odsuwać na drugi plan, symetryzować polskie i ukraińskie winy.
0: W związku z tą sprawą prezydent Karol Nawrocki wnioskuje o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzję po długim weekendzie w poniedziałek podejmie kapituła orderu. Rosja nie przestaje atakować Ukrainy. W nocnych atakach zginęło co najmniej 7 osób. W Kijowie dron uderzył w halę przedsiębiorstwa spożywczego. Relacja Pawła Buszki.
2: Rosyjskie drony atakowały nad ranem 60 km na wschód od Kijowa. Rosjanie celowali w hale produkcyjne przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty mleczne dla dzieci. Wybuchł tam pożar. 4 ofiary śmiertelne to pracownicy firmy. Rosjanie w nocy uderzali też w obwodzie Dniepropetrowskim. Tam zabili 2 cywilów, a także w Zaporożu, gdzie zginęła 1 osoba. O rannych cywilach donoszą także władze obwodu charkowskiego i sumskiego. Ogółem w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę 216 dalekosiężnymi bezzałogowcami. Większość udało się strącić, jednak 16 maszyn dosięgło swoich celów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Prezydent Ukrainy napisał list do Putina, w którym oferuje rozmowę w 4 oczy i wzywa do zakończenia wojny. Szczegóły na polskieradio24.pl. Tragedia w Tatrach. Na Rysach po upadku z wysokości zginął turysta. Z kolei turystka również po upadku w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To była wielogodzinna akcja ratunkowa, relacjonuje Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: W godzinach popołudniowych dostaliśmy informację od schodzących turystów z Rysów, że najpierw natknęli się na jedną osobę ciężko poszkodowaną, a po jakimś czasie na mężczyznę, który niestety nie dawał oznak życia. Te osoby znajdowały się w rejonie wysokości buli pod Rysami.
0: W związku z długim weekendem tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów. Ratownicy TOPR apelują o rozwagę. Adwokatura chce podniesienia stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Jest ona udzielana osobom, których nie stać na usługi prawne. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w tej sprawie zwrócił się do ministra sprawiedliwości.
4: Te stawki, które dziś są na poziomie 180-270 zł, w żaden sposób nie mają związku z rzeczywistymi kosztami świadczenia pomocy prawnej z urzędu. W związku z powyższym, że dotyczy to takich spraw jak sprawy karne, sprawy nieletnich, spadkowe, konieczne jest podjęcie przez pana ministra decyzji o tym, aby zwiększyć owe stawki.
0: 1 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości podniosło stawki o 100% w 15 kategoriach spraw. Adwokatura chce podwyżek w kolejnych 30 kategoriach, m.in. w sprawach spadkowych, karnych czy rozwodowych. Na koniec opowieść o kopciuszku, który wszedł na salony. Tak osiągnięcie Mai Chwalińskiej ocenia ekspert do spraw wizerunku. Polka zaskoczyła świat tenisa, z kwalifikacji dotarła do finału Rolanda Garrosa. Jaka była recepta na sukces? To lata treningów i ciężka praca, ale Mirosław Oczkoś zwraca też uwagę na autentyczność Mai. To strzał w dziesiątkę, słyszymy od eksperta.
5: To jest historia doskonała, bo historie doskonałe piszą się same. Wszystko, co jest wymyślone, jest wtórne. Myślę, że tak jak są różne filmy na temat chociażby tenisistek, ale oczywiście też innych sportowców, to jest gotowy materiał na scenariusz. Potrafi powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że ona nie ma żadnego sponsora do mody i dlatego ubiera się za każdym razem inaczej. No to jest strzał po prostu w dziesiątkę. To jest historia kopciuszka, który wszedł na salony, a przecież to jest tenisistka, która już rzeczy osiągała.
0: I niech ten kopciuszek nam teraz rozkwitnie. Finał w Paryżu jutro. Maja Chwalińska zmierzy się w nim z Mirrą Andrzejewą z Rosji.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Gdy zagrzmi, zostańmy w domu. To będzie burzowy piątek i to niemal w całym kraju. Na wschodzie burze mogą być gwałtowne, ostrzega Dorota Pacocha z IMGW.
7: Na wschodzie, a szczególnie na północnym wschodzie, głównym zagrożeniem związanym z burzami będą opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, a nawet lokalnie nawalnym. Dodatkowo występować może grad.
0: a także

0: silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty. Termometry pokażą od 18 stopni na zachodzie do 26 na Mazowszu.
1: Sześć minut po 11.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: 6 minut po 11, a my ciągle tu, jeszcze przez niespełna godzinę, zabieramy Państwa na kolejny spacer, również urokliwy. Urle to jedna z typowo letniskowych miejscowości położonych nad rzeką Liwiec. Domki przeważnie drewniane stoją pośród drzew, a w powietrzu unosi się zapach sosnowego lasu. Historię tego urokliwego miejsca przypomni Grażyna Wielowiejska w reportażu Letnisko.
4: Niech powrócą te dawne piosenki ludowe, mądre słowa, proste słowa, a dają dużo radości i optymizmu. W ogrodzie przy drodze.

0: Zaczęłam przygodę z urnami od kolonii kolejowych. Tata był kolejarzem, także co roku przez 10-15 lat jako dziecko przyjeżdżałam na 3 tygodnie. Natomiast jak urodził się syn w 80 roku i skończył roczek, tak co roku po 2 miesiące żeśmy tutaj siedzieli, wynajmując przez 18 lat u jednego gospodarza.
1: Taka miłość do tego miejsca?
0: Tak, dokładnie. To tak ciągnęło, że ja sobie nie wyobrażałam gdziekolwiek indziej, żadne wakacje za granicą, moje ukochane Urle. A po 18 latach wynajmu nabyłam na Iłach, jest to już moje i ja tu siedzę praktycznie teraz, będąc na emeryturze, pół roku. Pół roku, 7 miesięcy. Dla mnie to jest samo szczęście przebywania tu, że wyjdę na podwórko i ja patrzę na tą zieleń. Się wyciszam, uspokajam, żadnych problemów nie ma. Codziennie rowerek, siedzimy nad Liwcem zauroczone jaskółkami i tudzież podobnymi stworzonkami. Także to jest miłość. To jest autentyczna miłość. Tego nikt nie zepsuje i nie odbierze.
2: To są olejne obrazki. Na deseczkach.
1: Pani maluje, tak?
2: Tak, pamiątki z Urli tak zwane. To są rzeczywiście istniejące domy. Także jak ktoś ma trochę szczęścia, to znajduje swój dom. Urle są moim wyborem. Mieszkam tu 38 lat. Przy czym mąż tu mieszkał i ja się zdecydowałam zamieszkać przy nim.
1: A mieszkała pani gdzie?
2: W Kaliszu. Jestem Kaliszanką z urodzenia. Wielkopolanką. Przyjechałam tutaj z jedną wizytą, z drugą, z trzecią i tak te Urle jakoś mi się zakotwiczyły w sercu po prostu zwyczajnie. I wtedy one były jeszcze takie bardzo fajne, bo było dużo tych starych domów, te domy były jeszcze zdobione. Pierwsza moja zima w Urlach to była taka bardzo śnieżna, mroźna zima i te domy wyglądały jak lukrowane ciastka. Jak pierniczki z ząbeczkami.
1: Pięknie.
2: To były przepiękne. I ja mówię, no nie, to jest moje miejsce jednak. Jak się przeprowadziłam, to w Urlach nie było wody. Trzeba było żurawiem ciągnąć ze studni wodę albo jakąś pompą. Trzeba było prania robić jeszcze w taki dziwny sposób. Wiadro wody, kocioł na piecu i po prostu jazda.
1: Nie chciała pani zdezerterować?
2: Nie uciekam przed trudami. Mieszkaliśmy w bardzo starym domu rodzinnym. Nie wchodził żaden remont pod uwagę, dlatego że on był tutaj w linii nad Liwcem, ten dom. I jak bombardowano w czasie wojny most na Liwcu, to te wszystkie drewniane domy podskakiwały na tych swoich fundamentach. Zniekształcały się, rozłaziły się, jakby nie, potem się nie dało tego już tak zebrać, scalić jakby w taką normalną strukturę domu. No więc musiałam rozbierać ten stary dom. To była taka dobra ciesielska robota, łączenia na drewniane kołki. Drewno bardzo zdrowe, żadnych robaków, musiało być dobrze przechowywane. No i kiedyś pod warstwą tapety znalazłam kuriera warszawskiego z 1903 roku, gdzie było ogłoszenie z Urli. Pensjonat chrześcijański Kotarbiński, towarzystwo rekwintne, rubli tyle i kopiejek tyle. A jak się tutaj przeprowadziłam, to ludzie mówili, że Urle to właściwie jest okres międzywojenny. Nikt nie pamiętał jakby tego wcześniejszego. Z kolei moja teściowa mówiła, Aniu, mój ojciec całe życie budował domy, ponieważ był cieślą i miał w Urlach sam 24 domy. I to o wiele wcześniej, bo to był schyłek XIX wieku, początek XX. No jak potem, jak zaczęłam grzebać, to się okazało, że oczywiście, że ono było tak, na schyłku XIX wieku powstało, że hrabia Zamoyski tą ideą żył w tym okresie, kiedy cała Warszawa nie mogła wyjeżdżać gdzieś dalej, były zabory.

0: Więc te wszystkie dokumenty, które trzeba było przed wyjazdem zgromadzić, pozwolenia i inne takie, żeby wypocząć w innym zaborze, w jakimś kurorcie. Więc ludzie szukali jakichś bliższych sobie miejsc. No i wtedy powstawały Otwocki, tak, te wszystkie po drugiej stronie Warszawy letniska. No i Urle też u hrabiego Zamojskiego.
1: Bo to były tereny zamojskich. Oni oddali w rejonie Zamościa, a przejęli tutaj Jadów te rejony. Nawet groby są zamojskie w Jadowie.
0: A poza tym, wcześniej jeszcze, po powstaniu styczniowym zostali tutaj rosyjscy żołnierze i ich lekarze. I oni podobno uważali, że to powietrze leczy. Mówili, że zdarowy was duch, choroszy was duch i ciągle to podkreślano. Jak potem zaczęli tutaj przyjeżdżać też z Warszawy różni lekarze, no stwierdzili, że rzeczywiście coś w tym powietrzu jest. No i stwierdzono ten mikroklimat lokalny i na tej bazie właśnie powstawało to letnisko.
1: Rozwój spowodował, że kolej ta petersburska się rozwijała i dobra dostępność komunikacyjna była. I tutaj przyjeżdżali. I pani Jania tutaj jest społecznikiem i wszystko zna. Ja prześledziłem od początku do stanu obecnego właśnie architektura. Ona przyszła prawdopodobnie z Kurpi. To jest typowy dom letniskowy. Czyli on jest we wrześniu zamykany i do maja jest nieczynny. Budowane dokładnie były tak samo, z boku wejścia. To są werandy, te są zabudowane, bo są domy, które mają otwarte werandy. Pani tutaj zobaczy i to są okiennice.
2: Takie białoruskie trochę.
1: Białoruskie, Podlasie z rzeźbieniami. Niestety, żeśmy to zlikwidowali. Natomiast jest na Podlasiu tak zwana szlak turystyczny Kraina Otwartych Okiennic. Ja tam byłem i tam właśnie są to kultywowane. To się zamykało. I od środka się blokowało takim bolcem, tak, specjalnie, żeby...
3: Aha, bolcem. Ucho przychodziło przez całą ścianę.
2: Mieszka pan tu?
1: Nie, nie, moja babcia zapoznała dziadka, bo babcia była z Warszawy, z Wiejskiej. Przyjechała tu właśnie do pracy w lato w tych pensjonatach. Poznała dziadka, wyszła za mąż, a ja od 54 lat tu przyjeżdżam. Babcia już nie żyje, ja po prostu przejąłem to wszystko i kontynuuję tutaj tradycję.
0: Wracając do tych ogłoszeń. Nowo utworzony pensjonat warszawianka, pokoje wygodnie umeblowane, ceny umiarkowane, wiadomość na miejscu, służące na stacji. To było cudowne. Mówię, babciu, co ten służący na stacji? Państwo jechali pociągiem. Ich dobytek jechał wozem i służba jechała na wozie. Więc ktoś musiał po państwa wyjechać na stację, czyli właściciel domu, jeżeli nie miał własnego jakby pojazdu, no to brał jakiegoś sąsiada z koniem, no i jechali po państwo na stację. Dwie wiorsty od Urli, pierwszorzędny pensjonat Julim, to za Liwcem. Kuracja truskawkowa, zawsze mnie zastanawiała ta kuracja truskawkowa.
2: Czy to do ustnie, czy zewnętrznie?
0: No właśnie. Pokój umeblowany z usługą i całodziennym utrzymaniem od rubla jednego i kopiejek 70. Pensjonat w domach hrabiego Zamojskiego, blisko stacji kolejowej Ireny Myszkozowskiej. Pokoje z całodziennym utrzymaniem, wiadomość na miejscu i firma Chowańcza Krakowskie Przedmieście 17. Ktoś komuś polecał. Taką inspiratorką to po hrabim Zamojskim była jego córka, po mężu Kurnatowska. W większości Urle należały do niej, więc ona zaczęła wydzierżawiać im działki, sprzedawać działki i pozwolenia na budowę i tak dalej. Ale to była pani, która myślała perspektywicznie o letnisku jako takim, bo każda umowa, którą sporządzała z następnym tam kupcem czy dzierżawcą, to miała taką klauzulę, że wolno jest wyciąć wyłącznie 50%, jak się będzie budowało dom drzew i że należy zostawić miejsce, żeby można było przyłączyć potem jakąś tam kanalizację, tak, czy wodę, czy w ogóle, i że domy mają być od siebie w takiej odległości, żeby można było swobodnie oddychać i odpoczywać, żeby jedni drugim nie siedzieli na głowie. Bardzo mi się podobało, jak ja pojechałam sobie do Siedlec po jakieś tam właśnie powyciągać dokumenty, tak? No bo tutaj mało kto w ogóle coś wiedział, była taka ogólna jakby wiedza, która w wielu momentach była błędna, tylko tak błędnie powtarzana też, tak została ugruntowana, więc ja potem to prostowała. No i w Siedlcach znalazłam umowy, które hrabina sporządzała właśnie z ludźmi. Wszystkie one miały tą klauzulę. A poza tym byłam też w innym archiwum i tam z kolei była teczka pod tytułem Urle i okazało się, że tam są z kolei sprawy, kiedy hrabina sądziła się z ludźmi właśnie, jak ktoś wyciął drzewo więcej, jak ktoś zostawił na przykład konia na słońcu, zaprzęg i koń męczył się na słońcu, jak ktoś z brudnego wozu sprzedawał jakieś tam sery czy mięso czy coś tam, prawda, więc ona bardzo dbała o takie rzeczy. Ona mieszkała u siebie w swoim pałacu w Włochowie, a tutaj zarządcę miała takiego, który się opiekował jakby z jej terenami. No i on tam zwracał uwagę na różne takie rzeczy. Okolica i wszyscy okoliczni mieszkańcy też mieli swój udział w tym rozwoju.

0: swoją urlinę, bo tu nie było rolnictwa. Tak. Więc ludzie z okolic musieli przyjechać. Przywieźć jajka, ser, mleko, warzywa. No przecież ludzie z Warszawy przyjeżdżali ze swoimi gospodyniami na przykład, które gotowały, szły na ten ryneczek pod las, kupowały.
1: Widzę to.
0: No właśnie, to jest takie właśnie działające w ogóle na wyobraźnię niesamowicie. Ten okres był fantastyczny dla urli. Przyjeżdżały tutaj właśnie takie persony w ogóle warszawskie, mnóstwo oficerów. I oni na przykład założyli nasze stowarzyszenie. Chcieli poprawić jakość letniska, żeby kulturalnie coś tutaj działało. Tutaj na rogu ulicy było kasyno hrabiego Zamoyskiego i on to dał stowarzyszeniu, a sobie wybudował kasyno bliżej stacji kolejowej. A,
1: czyli nawet było kasyno.
0: Oczywiście, że tak. I w tym kasynie była scena, można było wypożyczyć książkę, bo była biblioteka. Przyjeżdżali artyści warszawscy, tylko ja nie mogę nigdzie znaleźć, czy przeczytam tyle biografii artystów warszawskich. I nie znalazłam takiego odnośnika, tak, że właśnie ci przyjeżdżali. Wiem, że Trapszowie przyjeżdżali, ale oni przyjeżdżali prywatnie sobie na odpoczynek. I Ćwiklińska właśnie w swojej takiej biograficznej książeczce napisała właśnie, jak pan Trapszo, czyli ojciec Ćwiklińskiej, leżał sobie w hamaczku i czytał Kurierka i się okazało, że on tego dnia występuje w Warszawie. Więc jakimiś konikami pędził na stację. Udało mu się. Ale to właśnie taka anegdota. Tak? Ja w ogóle dużo czytam, strasznie dużo czytam. I miałam takie szczęście trafiać na różne takie rzeczy. Na przykład trafiłam na pana, który się nazywa Stanisław Maria Saliński. Pseudonimu, jakiego używał, to Jerzy Seven literackiego. I ja czytałam kiedyś jakieś takie jego raporty o budowie portu w Gdyni i on ciągle nawiązywał, że tak jak w Urlach. Piaski i sosny. Sosny i piaski, tak jak w Urlach. Nie wiem, Boże, jakiś miłośnik Urli, tak? Ale potem przeczytałam jakąś jego książkę, Za jeden twój uśmiech, Joanno. Cała akcja zaczyna się jakby w Urlach i to słowo urle jest wymieniane w zasadzie na każdej stronie tej powieści. Ja wiem, matko, jakiś po prostu zwariowany człowiek na punkcie Urli, nie?
1: A może mieszkał tu?
0: Przyjeżdżał na letnisko.
2: Moja prababcia, później babcia, później moja mama. Mojej mamy siostra tu usiadła na stałe, wyszła za mąż. My nie, ale też tu wszystkie wakacje. No i teraz moje dzieci i moje wnuki.
1: Co takiego jest w tym miejscu?
2: Powinna się pani spytać mojego męża, bo on jest obcy. A też się zakochał i wcale gdzie indziej nie chce jeździć. I ja sama jeżdżę nad morze. A on nie, tylko urlę i dom. Nic więcej.
3: Tak? Idzie na werandę.
2: Ja pani powiem, się bardzo dużo dzieje. Jak ktoś chce spędzić pięknie, to wszystko jest.
4: Po wojnie były kolonie w latach 70.
1: Dla dzieci.
4: Dla dzieci. To był bardzo duży ośrodek. Do dzisiaj są pozostałości Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług.
0: Różne ośrodki przemysłowe czy jakieś urzędy państwowe wykupiły sobie działki. Pobudowały ośrodki wypoczynkowe, gdzie zwożono ludzi już wtedy masowo. Wtedy tłumy nad Liwcem, autobusy stojące w różnych miejscach.
1: Tak... Ale tu też, w Urlach?
0: Tak, to się w ogóle zmieniło, tak? To się w ogóle zmieniło, bo pierwotnie powiedzmy, że całe to centrum Urli to było letniskiem. Mieszkańcy mieszkali na obrzeżach, powiedzmy, miejscowości, a całe centrum to było letnisko, no i te urządzenia dla letniska, jakieś tam sklepy, powiedzmy, ten ryneczek, poczta i tak dalej. A potem się to wszystko jakby odwróciło, że letnicy, którzy tu przyjeżdżali wcześniej latami, nie potrafiąc odpoczywać w ten sposób, jaki powstał po wojnie, zaczęli szukać sobie takich miejsc, gdzie by mogli kupić działkę i wychodzili poza Urlę. Po wojnie jednak tu nie było prac. Warszawa też była zrujnowana, więc ludzie gdzieś za pracą jechali. Potem niekoniecznie już wracali. Ich miejsce zajmowali inni ludzie. Już nie znali tej tradycji, nie potrafili tego kontynuować w takim stopniu, jak kiedyś ich dziadowie czy tam rodzice to robili. I to też się zmieniało. Dzisiaj to jest tak, że ludzie przyjeżdżają na krócej. Kiedyś przyjeżdżali wiosną, wyjeżdżali jesień. Byli naprawdę cały sezon, bardzo długo w tych Urlach, bo to najpierw była jakaś tam cioteczka, przyjechała z dziećmi, potem dojeżdżali państwo, potem państwo wyjeżdżali, wyjeżdżała jakaś babcia albo guwernantka, albo ktoś tam, prawda? I to tak trwało od końca roku szkolnego do początku, albo niektórzy przedłużali te wakacje jeszcze, bo to początek nie taki ważny, albo koniec roku też nie taki ważny, więc to tak się działo dla zdrowotności, żeby się nałykać tego powietrza, nasycić płuca i w ogóle. Prowadziłam tu bibliotekę 36 lat. Niektórzy latami przyjeżdżali i tylko się odnawiało tą kartę na wakacje i było wiadomo, że pani przyjedzie i człowiek się cieszył, że przyjechała w zdrowiu, że była jakaś tam rozmowa na początek sezonu, pożegnanie na koniec sezonu, czasem jakiś telefon na święta w ciągu roku, jakieś życzenia, pozdrowienia i tak dalej.

Potem to wszystko takie zostało unormowane. Jakiś turnus, 2 tygodnie, do widzenia. Jakiś kolejny turnus, 2 tygodnie, do widzenia. I to było na zasadzie, że całym hurtem idziemy na ten Liwiec i tam się gdzieś rozsiadamy. Dla samych Uri to myślę, że to była niekorzystna zmiana. Letnisko po prostu już poszło w niepamięć jako takie. W latach 80. też się

0: Z pokolenia na pokolenie już, bo tylko, że na Iłach byliśmy, później tu w Urlach i teraz jesteśmy. Swoje dzieci wychowałam, teraz swoje wnuki wychowuję. Zaprzyjaźniona jestem z wszystkimi.
1: Zaczęło się od kogo? Kto zaczął z rodziny
0: przyjechać? Od mojej babci, prababci zakochała się w Urlach. Tak. Dziadek postawił kapliczkę tam na Iłach, na graniczce Urlach Iły. Także no wszyscy kochali. Bo my z Warszawy w ogóle byliśmy. Mhm. Natomiast tu całe życie babcia przyjechała, kiedy zakochała się, kupiła sobie tam, no i tak.
2: I Ania kupiła.
0: Później ja wymieniłam.
2: Z Jackiem kupili działeczkę. Tak dawno, ja już mieszkam od 75 roku.
1: Stowarzyszenie Miłośników Urli.
3: Zostało założone przez mieszkańców Warszawy.
1: Tych przyjeżdżających, letników.
3: I to sobie trwa do dzisiaj. Głównie teraz są to mieszkańcy, bo nie Urlanie, bo ja nie jestem Urlanką, koleżanka też nie jest Urlanką. Dbamy o to właśnie, żeby co się działo, żeby ludzie mieli powód do wyjścia z domu, żeby mogli przyjść, poznać się, żeby ktoś też chciał przyjechać. Teraz też często ludzie przyjeżdżają na przykład na jeden dzień albo na dwa dni. Jest wasza chałupa. Możecie odkupić swój dom.
4: Dobrze, że nikt nie podkupił. Nie,
3: bo ja go trzymam w ogóle, tak go trzymam.
1: A władze lokalne?
3: Nie chcę o tym mówić, bo teraz powstaje jakiś taki plan, że nad Liwce mają być kupa betonów, masa słupów oświetleniowych. Ja wiem, co ptaki. Co z tą piaszczystą taką burtą, tym brzegiem? Czy ktoś to w ogóle przebadał? Czy to wytrzyma jakieś betony?
1: Czyli nad rzeką tak ma być?
3: Tak, w ogóle straszne rzeczy i chyba musimy protestować. I ja się strasznie tego boję właśnie.
2: Już jeden pomysł był, progi chcieli zrobić na Liwcu, myśmy się przeciwiali, bo chcieli, żeby kajaki pływały. Teraz kajaki pływają i bez progu.
3: Już na przykład w zeszłym roku jeszcze były nad Liwcem dudki. W tym roku w ogóle nie słyszałam ani jednego dudka i chodziłam specjalnie, nie spotkałam tej ptaszyny, co się już stąd wypłoszyło. I jeszcze zimorodka widziałam w tym roku, a on mieszka sobie w tej piaszczystej skarpie, tam dziureczki ma i tam sobie składa jajeczka i w ogóle. Więc jak ktoś na tej skarpie coś tam osadzi, no to te zimorodki też nie będą do nas przylatywać.
1: Oczywiście, jak będzie beton, będzie skarpa otoczona betonem.
3: Tak, jaskółki, brzegówki się natychmiast wyprowadzą. Poza tym jest to teren objęty Naturą 2000, więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam żadnych takich czynności. Liwiec jest rzeką naturalnie meandrującą, prześliczną, zmienną, kapryśną, ale jednak naturalną, a to jest wielkie dobrodziejstwo. Przecież my w Polsce mamy ile? 10% naturalnych rzek? A reszta to są rury spustowe, za przeproszeniem, którymi woda pędzi, niczego nie zostawia, żadnego dobrodziejstwa, bo jest wtłoczona w te uporządkowane brzegi. A tutaj pięknie meandruje, rozlewa się, raz jest głębszy, raz płytszy, w ogóle jest uroczy. To jest dobrodziejstwo, a ludzie tego nie widzą i chcą to przemieniać nie wiadomo co.
5: Jest piękne, po prostu przepiękne.
6: Proszę bardzo.
5: Ten weźmiemy.
3: Chodzi pani na Liwiec?
5: Oczywiście.
3: No to jest ten dom. Tutaj narożny, tylko ja go odsłoniłam trochę z drzew, żeby go było widać.
1: Tak. Pani mieszka tutaj?
5: Nie, my tu przyjeżdżamy na letnisko. Czy mamy swój domek po prostu. Moi rodzice to kiedyś byli na koloniach, a my to odkryliśmy tak po prostu kiedyś w wakacje. Cudowne. I te domy wszystkie drewniane z werandami.
3: No proszę, tutaj jest.
1: Dzieci też się chyba dobrze czują.
5: Tak, bo Liwiec jest płytki, jest bezpieczny, czysty.
2: Proszę Państwa, chcemy odnowić tradycję, która tu była od lat, by Urle zawsze gościnne w rozkwicie znów ujrzał się. Czy nam się to uda, czy nie? Staram się małymi kroczkami dążyć do tego, żeby było inaczej. Jest historia w stowarzyszeniu tam, w tej siedzibie. Ta siedziba tak się tworzy latami, bo nie ma pieniędzy. Stowarzyszenie nie ma jako takiego budżetu, tylko pozyskujemy środki, a czasem nie składamy wnioski, a nie dostajemy. I tam, proszę, są dokumenty historyczne, które Ania wygrzebała w archiwach i są wystawione. Zapraszamy. Nasze stowarzyszenie ma już tradycji prawie że wiek, bo 95 lat w tym roku obchodzimy. Założycielami byli warszawiacy, a my tę działalność kontynuujemy, na ile to można. 12 lat już śpiewamy tu w zespole i promujemy zespół i właściwie Urle. Oprócz jarmarków robimy jeszcze rajdy rowerowe, można pojechać rowerem, dostać nagrodę potem, później piłbaska. Kolonie organizujemy, letnie dla dzieci, półkolonie. Dziękujemy wam za to, żeście wysłuchali. Zapraszam do bufociku, kapusta swojska gotowana, gofry sołtyska piecze. Żarlotkę mamy i te pieniądze wszystkie to idą właśnie na stowarzyszenie, bo trzeba zapłacić energię elektryczną.

0: Letnisko. To był reportaż Grażyny Wilowiejskiej. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 11:28.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
10: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
11: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
8: Ogłoszenie społeczne.
0: 11:30.
8: Komentarz.
0: Przyjrzymy się wydarzeniom politycznym. Jest z nami dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry pani.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I na początek, jeśli pani pozwoli, chciałbym oddać głos najmłodszym, bo okazało się, że do mediów Akcja Uczniowska rozesłała pewien list. W pierwszych słowach czytamy: jako Akcja Uczniowska, ogólnopolska inicjatywa reprezentująca uczniów i uczennice w Polsce, z irytacją i głębokim niesmakiem obserwujemy polityczny spektakl rozgrywający się wokół niewielkiej lodziarni w Pszczynie. W kraju, w którym system edukacji oraz psychiatria dziecięca od lat znajdują się w stanie chronicznego kryzysu, od kilku dni głównym tematem debaty publicznej pozostaje afera związana z gałką lodów i czerwonym paskiem. Przypomnijmy, chodzi o pszczyński zwyczaj. Jedna z lodziarni zapraszała czerwonych paskowiczów na darmowy, nieodpłatny poczęstunek. Czyżby młodzi trafili w punkt?
12: Myślę, panie redaktorze, że to jest stan debaty o polskiej edukacji, która po prostu w tej chwili przyjmuje jakieś naprawdę absurdalne obszary i zajmuje się rzeczami, które w ogóle nie są istotne, bo to jest tylko wierzchołek góry lodowej, która wokół edukacji w tej chwili funkcjonuje. Mamy kwestie związane chociażby właśnie z ocenianiem. Kwestia nieudanej reformy, no, która przełożyła się tylko i wyłącznie na prace domowe. Gdzieś do świadomości publicznej też

0: nie dociera to, w jaki sposób jest prowadzona dyskusja na temat kompasu jutra, czyli reformy, która w tej chwili ma być wprowadzana. Proszę zwrócić uwagę, że ministerstwo wycofało się chociażby z kwestii rzecznika praw ucznia, dlatego że okazało się, że po prostu trzeba by to w jakiś sposób finansować. I mamy naprawdę mnóstwo problemów. I to pokazuje, jakby jak soczewka, jak bardzo nie rozmawiamy o edukacji w sposób merytoryczny.
1: A może jest jeszcze gorzej? Wiem, że trwa długi weekend i może warto byłoby poszukać elementów pozytywnych, ale jednak może jest jeszcze gorzej i ten mail pokazuje pewien szerszy mechanizm. Zamiast rozmawiać o kluczowych problemach, to my zadowalamy się jakimiś przepychankami politycznymi. Ktoś kogoś lubi, ktoś kogoś nie, kto siadł koło kogo w Sejmie, jakie to ma znaczenie i tak dalej, i tak dalej. A istotne kwestie, choćby demografia, choćby stan służby zdrowia, choćby edukacja właśnie, schodzą w istocie na dalszy plan.
0: W punkt, panie redaktorze. Mam takie wrażenie, że rzeczywiście teraz zajmujemy się takimi rzeczami, które zupełnie nie powinny nas obchodzić. I rzeczywiście politycy zajmują się sami sobą. Gdzieś powiedziałabym, ta kwestia związana z takim wizerunkowym kształtowaniem polityki, taką teatralizacją polityki, naprawdę przyjmuje już takie niewyobrażalne wręcz rozmiary. I czas najwyższy, żeby rzeczywiście politycy zajęli się tym, co najważniejsze. Mało tego, panie redaktorze. Badania pokazują, że licealiści, szczególnie te wyższe klasy liceum, to są młodzi ludzie, którzy naprawdę chcą takiej rozsądnej debaty ponad podziałami. Oni już mają dość takiej właśnie polityki bardzo powierzchownej, takiej naskórkowej. No i zobaczymy, dlatego że ci młodzi ludzie dorastają, ci młodzi ludzie zaczną już głosować. Przypuszczam, że w 2027 roku to oni też pokażą, co myślą o politykach. Więc myślę, że czas najwyższy na refleksję dla polityków.
1: I być może potem właśnie pojawią się pytania, ach, jakże to możliwe, że młodzi ludzie tak gremialnie zagłosowali na skrajne ugrupowania, na przykład na Konfederację, albo z drugiej strony na Partię Razem. Być może w tych kilku zdaniach, które pozwoliłem sobie przytoczyć, jest ukryta część odpowiedzi. Ale zastanawia mnie jedna rzecz, bo to, że politycy grają pod publiczkę, to, że dla partii politycznych tego rodzaju szum informacyjny, mgła informacyjna, informacyjna jest korzystna, to jest dla mnie dość oczywiste, ale dlaczego my w tę grę gramy? My, czyli eksperci, specjaliści, dziennikarze.
0: Ja myślę, panie redaktorze, że ponieważ nie ma takiej głębszej dyskusji, no to cóż nam pozostaje? Pozostaje nam to, żeby zajmować się właśnie tą teatralną częścią polityki, która oczywiście jak najbardziej też powinna funkcjonować, bo przecież cały marketing polityczny, cała dyskusja o komunikacji, no chociażby mamy kwestię w Krakowie referendum, gdzie tak naprawdę w dużej mierze zawiodła komunikacja między społeczeństwem a panem prezydentem. Więc to jest bardzo ważna część polityki, ale faktycznie jest taki moment, gdzie już ten Rubikon został przekroczony i faktycznie no, mamy już powolutku tego dość. Ja sama zresztą bardzo często się zastanawiam, czemu politycy nie mają takiej refleksji, że jednak zajmowanie się samymi sobą to w końcu skończy się bardzo źle. Mało tego, panie redaktorze. Politycy żyją w pewnych bańkach. Ja obserwuję to szczególnie w samorządzie, kiedy w mediach społecznościowych pojawiają się afery, które w ogóle nie są aferami. Natomiast politycy bardzo tym żyją, odpowiadają sobie nawzajem i naprawdę im się wydaje, że wszyscy żyjemy na Facebooku. No nie żyjemy na Facebooku.
1: No tak, o Facebooku, o mediach społecznościowych i smartfonach w szkole być może jeszcze dziś też wspomnimy. Jeszcze tytułem wyjaśnienia, ja oczywiście nie sugeruję, że nie należałoby się zajmować kwestiami marketingu politycznego czy szachami typowo partyjnymi, kto, z kim, dlaczego i o co, tylko chciałoby się powiedzieć, znaj proporcje, mocium panie. Są też kwestie istotniejsze niż te wspomniane już szachy. Czy przypomina sobie pani jakiś kompleksowy program poprawy sytuacji demograficznej w Polsce? Czy któraś partia zabrała w tej kwestii głos wyraźnie i donośnie?
0: No właśnie, partie podejmują pewne takie bardzo prowizoryczne pomysły. Są takie programy, które z jednej strony mają pomóc rodzicom, pomóc matkom i one są jakby bardzo takie fragmentaryczne. Natomiast w ogóle nie ma właśnie takiego kompleksowego zastanowienia się, ale myślę, że to wynika też z tego, że jest bardzo mocna ideologizacja tego problemu, właśnie demografii.

0: że dziś bardzo często pozostawiamy to w sferze, nie wiem, na przykład kobiet, albo w sferze tylko i wyłącznie pewnego finansowania, chociażby in vitro, albo innych programów. I bardzo często to niestety, zamiast rozmawiać kompleksowo o całej tej sytuacji, to gdzieś właśnie nie dość, że ideologizujemy, to bardzo fragmentarycznie z tego powodu zajmujemy się tylko bardzo wybiórczo pewnymi problemami.
1: No tak, i to ciekawe, że ideologizacja wchodzi tam, gdzie wystarczyłyby podstawy matematyki i ekonomii, bo jasne jest przecież, że pogarszająca się sytuacja demograficzna za kilka, najpóźniej kilkanaście lat bardzo mocno wpłynie i na rynek pracy, i na system emerytalny, więc to nie są kwestie abstrakcyjne. My nie rozmawiamy o czymś, co nas zupełnie nie dotyka i nie dotknie jeszcze głębiej za lat kilka.
0: Oczywiście, panie redaktorze, ale rozmawianie o systemach podatkowych, rozmawianie o właśnie kompleksowej polityce, no jest po prostu nudne. No tak. Podejrzewam też, że dla samych polityków. Proszę sobie wyobrazić godzinną debatę w którejś z kluczowych telewizji, gdzie będą występowali eksperci z poszczególnych partii politycznych i będą bez ideologizacji, bez emocji rozmawiali po prostu merytorycznie. No podejrzewam, że nikt nie jest w stanie to w tej chwili tego strawić. Natomiast rzeczywiście politycy do takiego okrągłego stołu dotyczącego demografii powinni usiąść. Zresztą takich problemów mamy więcej. Wspomniana przez nas edukacja, bezpieczeństwo. Tak. Proszę zobaczyć wokół tej pożyczki SAFE. Narobiono też tak dużo różnych nieprawdziwych informacji. Gdzieś emocjonujemy się tym, czego tak naprawdę ta pożyczka nie dotyczy. Więc to naprawdę jest coraz, podejrzewam, że społeczeństwo jest coraz bardziej zniecierpliwione co do tych kwestii.
1: No tak, a skomplikowane, złożone tematy nie sprzedają się dobrze, bo jak tu kogoś ugryźć chwytliwym zdankiem na X-ie, jeżeli kwestia jest bardzo złożona. Przejdźmy do tego, co dzieje się już od dłuższego czasu w relacjach polsko-ukraińskich. Chodzi oczywiście o napięcia po tym, jak jedna z kompanii ukraińskiego wojska otrzymała miano bohaterów UPA. Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do strony ukraińskiej, żeby jednak od tego pomysłu odstąpiła. I jak stwierdza, nie chodzi o upokorzenie, chodziłoby raczej o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku. Jak pani ocenia to, co wydarzyło się kilkanaście, jeśli dobrze liczę, już dni temu, polską reakcję i ewentualny ciąg dalszy?
0: To jest właśnie, panie redaktorze, przykład problemu, który jest bardzo złożony. Dlatego, że Wołodymyr Zełenski, prawda jest taka, że zrobił ten gest w stronę swojego społeczeństwa, zmieniającego się społeczeństwa ukraińskiego, które od 2014 roku próbuje znaleźć swoją tożsamość, próbuje znaleźć swoich bohaterów. Proszę zwrócić uwagę, że język ukraiński stał się językiem powszechnym właśnie z powodu wojny od 2014 roku. Wcześniej większość Ukrainy, chociażby na wschodzie, mówiła po rosyjsku. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że sam Wołodymyr Zełenski, jego językiem pierwszym był język rosyjski. Dopiero nauczył się języka ukraińskiego. Więc to jest poszukiwanie gdzieś właśnie tożsamości narodu i też jest kwestia związana z tym, że pamiętajmy, że Wołodymyr Zełenski traci na popularności. Mamy kwestie związane z problemami, jeśli chodzi o mobilizację młodych ludzi na front. Więc to jest oczywiście kwestia ze strony ukraińskiej. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że to, w jaki sposób Karol Nawrocki zaczął mówić o orderze Orła Białego i to właśnie, jakie apele są po stronie polskiej, to powoduje nie łagodniejsze podejście do tego nazewnictwa, tylko właśnie ze strony ukraińskiej, czego wszyscy się, myślę, obawiamy, takiego usztywnienia stanowiska. Dlatego, że Ukraińcy coraz częściej, po pierwsze, usłyszeli po raz pierwszy, proszę sobie wyobrazić, badania o tym mówią też, właśnie o tej armii ukraińskiej, która zajmowała się właśnie tym podejściem nacjonalistycznym, które wcześniej nie było popularne na Ukrainie. Więc w związku z tą dyskusją rzeczywiście Ukraińcy o tym usłyszeli. Mało tego, Ukraińcy traktują to w tej chwili jako takie podejście, no nie będzie nam tutaj ktoś z zewnątrz mówił, jakich bohaterów mamy czcić. I takie stanowisko pojawia się coraz częściej. A ze strony polskiej, no mamy oczywiście ogromną trudność z tym, co się stało, dlatego że no, dla Polaków jest to cały czas jątrząca się rana rzezi wołyńskiej i bezwzględnie jest to no, skandaliczne, co się stało. Pytanie, czy można dojrzale ten problem rozwiązać na poziomie dyplomatycznym, bo obawiam się, że sprawy poszły już za daleko.
1: To prawda, także w Polsce

0: Co zresztą pojawiają się komentarze, że trudno teraz nakazywać czy wyznaczać stronie ukraińskiej, pod jakimi sztandarami ukraińscy żołnierze mieliby ginąć na froncie. Z drugiej strony jednak wiadomo od lat już, to nie jest nowa kwestia, że ten temat w relacjach polsko-ukraińskich jest bardzo trudny i powodował już wielokrotnie w przeszłości kryzysy mniejsze lub większe natury politycznej. Nawet jeśli założymy, że Wołodymyr Zełenski działał powodowany logiką wewnątrzpolityczną i chciał jakoś tam mniej lub bardziej poprawić swoje notowania wśród chociażby wojskowych, czy rzeczywiście było warto? Bo przecież szanse, że pozostanie prezydentem po tym, jak wojna się zakończy, są coraz mniejsze, a w historii i tak się już zapisał.
1: Panie redaktorze, że to jest też kwestia w ogóle historyczna. Myślę, że też nie znamy dokładnej sytuacji, która miała miejsce w międzywojniu właśnie w tych stosunkach polsko-ukraińskich i też abstrahując oczywiście cały czas podtrzymując zdanie, że nazwanie tej jednostki bohaterami UPA jest bezwzględnie skandaliczne, to chcę podkreślić jedno, że pamiętajmy, że w okresie międzywojennym Ukraińcy też poczuli się zdradzeni przez Polaków. Osadnictwo polskie na Wołyniu, tak? Czy chociażby Piłsudski, który poniekąd zdradził Ukraińców i nie otrzymali tej państwowości wtedy, kiedy o to bardzo walczyli. Ja myślę, że to jest cały czas, panie redaktorze, budowanie tej tożsamości ukraińskiej. I ja wiem, że z polskiego punktu widzenia to jest bardzo trudne do zrozumienia, bo Wołyń jest, powtórzę jeszcze raz, tą taką raną na tych naszych stosunkach polsko-ukraińskich. Nie chcę bronić tej decyzji Zełenskiego, natomiast mam takie wrażenie, że naprawdę trzeba podejść do tego bardzo kompleksowo i przyjrzeć się całej tej sytuacji. Nie wiem, czy było warto, zobaczymy. Na pewno jest to pewien punkt właśnie na drodze do budowania tożsamości ukraińskiej, bo no już Churchill powiedział, że jeżeli nie będziemy bronić swojej kultury, to w zasadzie nie ma czego bronić. Więc być może w tej chwili właśnie ten efekt mamy w Ukrainie, gdzie ta mobilizacja musi być teraz coraz mocniejsza. Giną cywile. Wojna wchodzi w taką fazę naprawdę, powiedziałabym, krytyczną. Więc podejrzewam, tłumacząc znowu Zełenskiego, że to jest ten moment, w którym Zełenski poczuł, że no wszystko trzeba robić tylko i wyłącznie w jednym celu. A z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że gdzieś te nasz entuzjazm, który był na początku wojny, nie został dobrze skanalizowany w Polsce. I teraz to podejście do Ukraińców zaczyna być naprawdę coraz trudniejsze. Gdzieś ten entuzjazm zamienił się w taką ogromną niechęć do Ukraińców, może do samej Ukrainy. I też jest to problem, no niestety, polityczny w Polsce, że gdzieś też nie potrafimy tego rozegrać.
0: To prawda, zresztą ta zmiana nastrojów też była do przewidzenia, tu znów wystarczyłyby podstawy psychologii i socjologii i jakoś należało tym tematem odpowiednio wcześnie się zająć. A wracając jeszcze krótko na koniec do decyzji prezydenta Zełenskiego, być może, i to jest interpretacja skrajnie cyniczna, podjął taką decyzję, bo wiedział, że może, że strona polska i tak nie wstrzyma pomocy i poza gestami dyplomatycznymi, politycznymi więcej się nie wydarzy.
1: Jest to prawdopodobne, że Zełenski rzeczywiście podszedł do tego cynicznie. Zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że Polska zaczyna być gdzieś w polityce międzynarodowej postrzegana jako państwo, które mówi dwugłosem. I na tym dwugłosie niestety bardzo wiele państw może korzystać. Jesteśmy coraz rzadziej zapraszani do takich gremiów, gdzie powinniśmy się znaleźć. Dlatego, że nasi partnerzy zagraniczni po prostu nie wiedzą do końca, z kim rozmawiać. I to jest też podstawowy problem. I być może powinna to też być refleksja i dla naszego rządu, i dla pana prezydenta.
0: No tak, bo trudno zapraszać do rozmów na trudne tematy partnera, o którym nie wiadomo, czy ta decyzja, którą jedna strona zaakceptowała, druga strona w tym samym kraju podtrzyma, czy będzie przeciw. No właśnie, a jeśli chodzi o tego rodzaju dwugłos, w poniedziałek ma zapaść decyzja, co dalej z orderem Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego, czy on zostanie mu odebrany. Taką decyzję musiałby zaakceptować premier Donald Tusk. To będzie twardy orzech do zgryzienia?
1: Myślę, że tak. Natomiast z takich kręgów dziennikarskich są takie informacje, że pan premier jednak podpisze, kontrasygnuje tę decyzję kapituły orderu Orła Białego i pana prezydenta.

0: prezydenta, no więc pewnie ten order zostanie odebrany. I myślę, że to jest jakby zgodne też z polskimi nastrojami. I tutaj z jednej strony oczywiście trudny orzech do zgryzienia w polityce międzynarodowej, ale znowu mamy politykę wewnętrzną i tutaj zarządzanie tymi nastrojami antyukraińskimi no jest w tej chwili na tyle trudne i na tyle skomplikowane, że podejrzewam, że premier nie będzie miał innego wyjścia.
1: Co by to oznaczało dla relacji polsko-ukraińskich? Bo trudno mi sobie wyobrazić po takim geście spotkanie obu prezydentów.
0: No kolejny kryzys, panie redaktorze. Natomiast myślę, że prezydent Zełenski już w różnych opałach się znajdował i z niejednej takiej sytuacji bardzo trudnej dla siebie wyszedł. A podkreślam to, że w tej chwili, tak jak powiedziałam, wojna jest w takim krytycznym momencie, bo faktycznie Ukraińcy zyskują, chociażby ich PKB nadal rośnie, co jest w ogóle zaskakujące dla wszystkich w tak trudnej sytuacji. Ukraina zaczyna się specjalizować faktycznie w tych dronach, które widzimy, chociażby ostatni atak w Petersburgu. Więc Ukraina zaczyna może nie przenosić tę szalę na swoją korzyść, ale zaczyna się trochę uniezależniać od tej pomocy międzynarodowej, która oczywiście stanowi w tej chwili kluczowy moment. Natomiast pamiętajmy, że to już nie jest tak silna pomoc, jak była na początku wojny. Ukraińcy rzeczywiście bardzo wiele się w tej wojnie nauczyli. Armia staje się coraz bardziej wyspecjalizowana, coraz mniej ginie ludzi. I myślę, że Ukraińcy też zdają sobie sprawę z tej sytuacji, że jak najbardziej potrzebują partnerów na Zachodzie i będą ich potrzebowali, chociażby w momencie powojennym. Natomiast no, może być tak, że po prostu pan Zełenski właśnie podszedł do sprawy cynicznie, tak jak zauważył pan redaktor.
1: Przy czym, dodajmy, to wyłącznie interpretacja, na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Skupmy się jeszcze przez kilka minut na sytuacji w Polsce. Minął rok od wyborów prezydenckich. Jak odnaleźli się przez tych 12 miesięcy uczestnicy, główni uczestnicy tego specyficznego wyścigu? Zacznijmy od przegranego Rafała Trzaskowskiego.
0: Że Rafał Trzaskowski powoli odzyskuje siły, bardzo powoli. Myślę, że w Warszawie całkiem nieźle sobie radzi. Mam takie wrażenie, że zarówno dobrze komunikuje się z mieszkańcami Warszawy, jak i większość warszawiaków, mam takie wrażenie, mimo że ja nie jestem warszawianką, bywam raz w miesiącu w Warszawie, ale widzę, że warszawiacy nie są specjalnie krytyczni wobec Rafała Trzaskowskiego. Zaczynają pojawiać się właśnie takie dobre kwestie komunikacyjne. Myślę, że Rafał Trzaskowski ma świadomość tego, że jakby jego kariera poniekąd polityczna się już skończyła, aczkolwiek nie uśmiercajmy jeszcze jego politycznego życia. Natomiast, no cóż, Karol Nawrocki to jest zupełnie inna sytuacja. Taka fala zwycięstwa, na której bardzo długo udawało mu się funkcjonować. Mam takie wrażenie, że gdzieś Pałac Prezydencki dostaje teraz zadyszki. No ale jak będzie, zobaczymy.
1: No tak, wspomniała pani, że być może kariera polityczna Rafała Trzaskowskiego chyli się już ku końcowi. Myśli pani, że nie będzie jeszcze miał momentu w ogólnopolskiej polityce, a może i w polityce europejskiej, kto wie?
0: Ja myślę, panie redaktorze, że europejska polityka być może tak, być może komisarz, być może jakaś kariera w strukturach bankowych, europejskich. Natomiast niestety mam takie wrażenie, że te dwie kampanie prezydenckie naprawdę bardzo mocno wypaliły Rafała Trzaskowskiego. Też błędy sztabu i zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kampanii, chociaż w tej drugiej były one znacznie poważniejsze. Gdzieś takie niesłuchanie tego, co dzieje się w społeczeństwie i jak społeczeństwo odbiera pewne sygnały. Myślę, że to jest taka dobra lekcja dla wszystkich. Myślę, że kolejna lekcja to właśnie jest to referendum w Krakowie i zobaczymy, jak Koalicja Obywatelska jako całość też z tego wybrnie, bo Rafał Trzaskowski to Rafał Trzaskowski, ale pytanie, jak to zostanie przełożone na całą kampanię 2027 roku.
1: Chociaż pojawiały się też zabawne komentarze, że gdyby w tym krakowskim referendum wzięli udział wyłącznie mieszkańcy centrum Krakowa, to wtedy prezydent nie zostałby odwołany. No cóż, zostawmy na boku tego rodzaju komentarze. Słowo jeszcze o Pałacu Prezydenckim. Wspomniała pani, że być może otoczenie prezydenta dostało zadyszki, dlatego że bez wsparcia partyjnego trudno przeforsować jakiekolwiek inicjatywy, czy być może wewnątrz też ucierają się dopiero jakieś relacje, jakieś stosunki?
0: Myślę, że to jest zawsze tak, panie redaktorze, że ludzie, którzy

0: wchodzą dopiero do polityki, a Pałac Prezydencki to są przede wszystkim ludzie, którzy gdzieś z tej polityki dopiero zaczynają funkcjonować. To są stosunkowo młodzi ludzie, tak. I myślę, że to jest zawsze tak, że ta euforia zwycięstwa gdzieś zaburza obraz tego, co dzieje się dookoła nas. Ja cały czas podkreślam, kiedy mówimy o Pałacu Prezydenckim i Karolu Nawrockim, że jednak Karol Nawrocki wygrał w dużej mierze głosami przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu, że to jego zaplecze naprawdę musi mocno pracować, żeby utrzymać sympatię wokół prezydenta i sympatię wokół też zaplecza politycznego. No i to jest bardzo trudne. Poza tym Karol Nawrocki no w zasadzie nic nie może w tej chwili przeforsować i sam stara się oczywiście zarysować swoją postać jako różnego rodzaju inicjatywy typu tworzenie nowej konstytucji, typu właśnie te weta, które są już symboliczne, jeżeli chodzi o tę prezydenturę. Natomiast mam takie wrażenie, że na tej fali wet i fali tylko i wyłącznie bycia przeciwko rządowi czasem bardzo trudno tworzyć politykę. Dlatego, że raz, że Polacy to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, są już zmęczeni tym konfliktem i to mocno. I to doprowadzi też, poza tym też od prezydenta oczekujemy czegoś innego. Ostatnie badania pokazują, że cały czas Aleksander Kwaśniewski, który właśnie był takim prezydentem, powiedziałabym, ponad podziałami, jest jednak uznawany za najlepszego prezydenta do tej pory w Polsce. Więc to jest bardzo trudne dla Karola Nawrockiego.
1: Doktor Agnieszka Zaremba, politolożka, dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję panie redaktorze, do usłyszenia.
1: A my jeszcze na kilka minut przenosimy się do Konstancy. W rumuńskim porcie Konstanca właśnie na wybrzeżu Morza Czarnego eksplodował morski dron. Sytuację obserwuje korespondent Polskiego Radia w tym regionie Piotr Piętka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Piotrze, co wiemy o tym bezzałogowcu, a właściwie o bezzałogowcach, bo w ramach poszukiwań znaleziono aż 3 morskie drony i najważniejsze, czy ktoś został poszkodowany?
2: Do tego, ile tych bezzałogowców jeszcze przejdziemy. Według przedstawicieli rumuńskiej armii, którzy wypowiadali się już dla tych mediów, tamtejszych mediów, maszyna, która eksplodowała niedaleko siedziby rumuńskiej agencji ratownictwa morskiego właśnie w porcie w Konstancy, była dronem ukraińskim typu Magura V5. Na jego pokładzie było kilkanaście kilogramów materiałów wybuchowych i między innymi rumuńska telewizja publiczna zarejestrowała zupełnie przypadkowo moment eksplozji samoczynnej drona. Jak to możliwe? Otóż ten dron był obserwowany przez marynarkę wojenną Rumunii od pewnego czasu. Natomiast wojsko i właśnie marynarze nie zdążyli ich tego drona zneutralizować. Co do tej ostatniej części pytania, no, tu też mamy pewne wątpliwości, bo początkowo mówiono, że nikt nie ucierpiał, no nie było ofiar ani rannych, ale pewne wątpliwości zasiał szef rumuńskiego zarządzania kryzysowego, to jest Raed Arafat, który na takiej krótkiej konferencji prasowej jeszcze w Bukareszcie, bo on jest w tej chwili w drodze do Konstancy, on powiedział, dokładnie jego słowa brzmiały tak, że nie ma informacji o ofiarach, ale sytuacja jest dynamiczna. I być może tak powiedział, bo już wiadomo to, co powiedziałeś jakby w pytaniu, że wkoło portu w Konstancy pływają, krążą kolejne tego typu morskie bezzałogowce. To oczywiście mówimy drony, ale to są oczywiście łodzie, które sterowane z, albo samodzielnie, albo z zewnątrz, które mają na swoim pokładzie materiały wybuchowe. No i tutaj mamy mały szum informacyjny, bo nie wiemy dokładnie, ile tych maszyn jest. Rumuńskie media, niektóre podają, że jest ich 4, natomiast rzeczywiście agencje międzynarodowe mówią o 3 maszynach. Pewnie niedługo się dokładnie dowiemy na ten temat. W każdym razie cały port Konstancy jest już w tej chwili zamknięty i został ewakuowany. Tam pozostały tylko wojsko i służby ratownicze, które działają na miejscu. No, pewnie jest próba podjęcia zneutralizowania tych dronów, które wybuchły. Wybuch rzeczywiście na tych zdjęciach był dość potężny. Reagują też władze Rumunii. Powiedziałem już o tym, że część informacji przekazywała armia i Ministerstwo Obrony Rumuńskie. Przekazywał też szef zarządzania kryzysowego, ale też prezydent kraju Nikusz Ordan napisał w takim krótkim oświadczeniu, ponieważ on jest w drodze do szczytu Unia Europejska, Bałkany Zachodnie, do Czarnogóry. Leci samolotem wojskowym, ale dostał informację o tym incydencie. Na razie nie ma mowy o tym, żeby zawracał, żeby wracał do kraju. No, nie ma ofiar. Pewnie to jest najważniejsze. Natomiast sytuacja jest bardzo poważna. Prezydent napisał, że sytuacja jest badana, że zlecił jakby wyjaśnienie tego incydentu.

0: no i będzie bacznie się obserwował. Tak jak mówię, został na pokładzie tego samolotu poinformowany o tym, co tam się stało.
1: O bardzo niepokojącej sytuacji w porcie w rumuńskiej Konstancy Piotr Piętka. Bardzo ci dziękuję.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
12: A jak się mówi dom?
11: No to już było. To ty mi powiedz.
12: Home. A jak jest tęsknie?
11: Miss.
12: A wróć?
11: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
13: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przechodzi badania, jej stan jest stabilny. Na początek nowe wieści w sprawie Polki ewakuowanej z Pekinu. Wybuch drona w rumuńskim porcie, bezzałogowiec prawdopodobnie nie był rosyjski. Bliski Wschód znów na wyciągnięcie ręki. LOT wznawia rejsy do Tel Awiwu i Rijadu. Minęło południe, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jesteśmy dobrej myśli. Na początek ważny komunikat lekarzy, którzy opiekują się Klaudią. To ciężko chora polska studentka ewakuowana z Chin. Dwa dni temu do Polski przetransportował ją rządowy samolot. Jak mówi Jan Kutny z Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pacjentka przechodzi szereg badań diagnostycznych.
2: Stan Klaudii jest stabilny, aktualnie jest cały czas, prowadzone są badania laboratoryjne, są konsultacje różnych specjalistów, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna. Lekarze na chwilę obecną są pozytywnie do tego ustawieni, ale mówię, czas pokaże tutaj wszystko.
1: 24-letnia Klaudia od kwietnia jest w śpiączce farmakologicznej. Jej stan mocno się pogorszył po usunięciu potworniaka, czyli guza jajnika. W sprowadzeniu Polki do kraju pomogło Ministerstwo Obrony. Dron morski eksplodował w rumuńskim porcie Konstanca. Wstępne ustalenia wskazują, że był to zabłąkany ukraiński bezzałogowiec. Relacja Piotra Piętki.

0: Według rumuńskich służb był to morski dron wykorzystywany podczas działań wojennych na Morzu Czarnym. Obiekt został zauważony wcześniej przez Straż Przybrzeżną i Marynarkę Wojenną, które monitorowały jej przemieszczanie się w kierunku rumuńskiego wybrzeża. Ostatecznie doszło do eksplozji kilkunastu kilogramów materiałów wybuchowych jeszcze przed podjęciem próby zabezpieczenia urządzenia. Dron eksplodował w pobliżu siedziby rumuńskiej Agencji Ratownictwa Morskiego. Nikt nie ucierpiał. Zagrożony teren odgrodzono, a na miejsce skierowano wojskowych pirotechników i specjalistów od materiałów wybuchowych. O incydencie zostały poinformowane władze kraju, w tym lecący na szczyt UE Bałkany Zachodnie do Czarnogóry prezydent Nikusz Ordan. Do zdarzenia doszło zaledwie tydzień po upadku rosyjskiego drona na budynek mieszkalny w Gałaczu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Rumunia wzmacnia obecnie monitoring przestrzeni powietrznej i obszarów morskich, bo obawia się kolejnych podobnych incydentów. To prawdziwa zmora polskich dróg. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali niemal 330 pijanych kierowców. To oznacza, że realnie za kółko wsiadło nawet 30 tysięcy osób. Mówi nam instruktor nauki jazdy Tomasz Kulik. Jak dodaje, największym problemem jest tolerowanie takich kierowców przez najbliższe otoczenie.
2: Ludzie się zachowują irracjonalnie, nie reagują, nie zwracają uwagi, nie zabierają kluczyków, boją się, a potem nieszczęście, że ktoś po pijanemu kogoś przejechał, albo poszedł do więzienia, albo stracił prawo jazdy i no stracił możliwość zarobkowania. Jest teraz obciążeniem rodziny zamiast jej podporą, bo ktoś nie zareagował. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, mamy swój rozum, ale drodzy Państwo, jak ktoś jest głupi, to otoczenie powinno reagować i nie pozwalać na to, żeby po alkoholu wsiadł.
1: W związku z długim weekendem na drogach jest więcej patroli. Mundurowi sprawdzają nie tylko trzeźwość kierowców, ale też prędkość i stan techniczny pojazdów. Ze wzmożonymi kontrolami trzeba się liczyć do późnych godzin nocnych w niedzielę. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Po wypadku zablokowana jest autostrada A2 w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz w Łódzkiem. Zderzyły się tam trzy samochody, ranna jest jedna osoba. W kierunku Poznania zator sięga obecnie kilku kilometrów. Najpierw Izrael, później Arabia Saudyjska. Polskie linie lotnicze LOT wznawiają regularne rejsy na Bliski Wschód. Pierwszy od końca lutego rozkładowy samolot rano wystartował z Krakowa do Tel Awiwu. Od początku czerwca do Izraela można się dostać także z Warszawy. Więcej wie o tym Aleksander Przoniak.
3: Kolejnym przywróconym połączeniem w siatce państwowego przewoźnika będzie Riyad. Pierwszy po przerwie rejsowy samolot LOT-u wystartuje do stolicy Arabii Saudyjskiej 2 lipca. Połączenia do tego kraju będą realizowane 4 razy w tygodniu. Podobne decyzje podjęły także inne europejskie linie, takie jak Austrian czy Lufthansa. Air France czy KLM na razie nie podjęły decyzji o wznowieniu połączeń na Bliski Wschód. Loty w ten region świata zostały zawieszone pod koniec lutego, po tym jak Izrael przy pomocy Stanów Zjednoczonych zaatakował Iran. LOT zawiesił wtedy połączenia do Tel Awiwu, Riyadu, Bejrutu i Dubaju.
1: I tyle od Aleksandra Przoniaka.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ciemne chmury znów przykryją niebo nad naszymi głowami. W prognozie są opady i burze, na wschodzie miejscami gwałtowne. Duża różnica temperatury, na Mazowszu dziś nawet 26 stopni. Im dalej na zachód, tym chłodniej, na Dolnym Śląsku tylko 18. Wiatr przeważnie wieje słabo lub umiarkowanie, w czasie burz może przybrać na sile, w porywach powieje do 80 km na godzinę.
4: Klimat.
1: Mimo deszczu w wielu regionach wciąż utrzymuje się zagrożenie pożarowe. Największe jest w kilku województwach, m.in. na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem, Kujawsko-Pomorskim i w Wielkopolsce. 42% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. A jeśli chodzi o jakość powietrza, ta w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra.
4: Klimat.
5: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: Jest piątek, 5 czerwca, 6 minut po godzinie 12. Maria Furdyna, dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18.
4: Komentarz.
6: Prezydent Ukrainy w opublikowanym w sieci liście otwartym zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w celu zakończenia wojny. W dokumencie Wołodymyr Zełenski zwraca uwagę m.in. na wysokie rosyjskie straty ludzkie na Ukrainie i

0: słabnącą pozycję gospodarki Rosji. Wybór jest twój, wystarczy wojny. Ukraina proponuje jej zakończenie. To musi być zrobione szczerze, z godnością i z gwarancjami, że wojna nie wybuchnie znowu, napisał Wołodymyr Zełenski. A gościem Polskiego Radia 24 jest Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie ambasadorze, jak odczytywać ten list Wołodymyra Zełenskiego, list otwarty do Władimira Putina?
1: No właśnie, to jest list otwarty, więc on ma charakter również publicystyczny. Jest skierowany również do obywateli Ukrainy i do świata. Myślę, że ten list jest częścią pewnej strategii. I myślę, że był również konsultowany, czy nie wiem, sama treść może nie, ale idea z Waszyngtonem. No i zdaje się, że podstawił Zełenski Putina troszeczkę do pionu w trudnej sytuacji. Putin zareagował w ten sposób, że zaprasza Zełenskiego na rozmowy do Moskwy. No to wiadomo, że to by była ostatnia, najgłupsza rzecz, jaką można by było zrobić, żeby prezydent Zełenski pojechał na zaproszenie Putina do Moskwy. Więc teraz będą się pewnie pojawiać nowe newsy w tym temacie. Natomiast no, celem tego wszystkiego jest jakaś próba rozbrojenia tego właśnie nie konfliktu, tylko tej rosyjskiej agresji na Ukrainę i myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że koniec wojny będzie wtedy, kiedy skończy się również rola prezydenta Putina w Rosji. Jego koniec to będzie jednocześnie oznaczał koniec wojny.
0: Czy Władimir Putin daje w ogóle jakiekolwiek sygnały, że jest gotów do jakichkolwiek rozmów? No bo nie wiem, na ile ta odpowiedź i propozycja rozmowy w Moskwie można traktować to poważnie. Wczoraj Władimir Putin oświadczył, że jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego, ale chce w zamian od Ukrainy kompromisu, czyli wycofania się Ukrainy z całości Donbasu. Cały czas ta narracja ze strony rosyjskiej jest podobna.
1: Tak, wiemy. No, Rosja chce uzyskać kontrolę nad Donbasem, ponieważ kontrola nad Donbasem, czyli nad Słowiańskim i Kramatorskim jeszcze, to jest otwarcie wrót do Kijowa i do Charkowa, więc to by było samobójcze ze strony Ukrainy, żeby się dała nakłonić do czegoś takiego. Ja sądzę, że to jest pewna próba sił o charakterze bardziej dyplomatycznym i tutaj bardziej przegrywa Putin niż Zełenski. A chciałem jeszcze nadmienić, że właśnie Stany Zjednoczone deklarują wsparcie, kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy.
0: No właśnie, podejrzewam, że pan ambasador mówi o tej deklaracji środowej Marco Rubio, że Ukraina może otrzymać od Stanów Zjednoczonych wsparcie wojskowe o wartości 400 milionów dolarów. W tych ostatnich miesiącach, tak naprawdę od początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, no jeżeli chodzi o to wsparcie amerykańskie, no to raczej ono się zamykało niż otwierało. Czy można mówić o jakiejś zmianie?
1: No, można mówić niewątpliwie o świadomej i skutecznej polityce amerykańskiej w tej chwili. Amerykanie byli zainteresowani tym, żeby Europa przejęła dominującą rolę w pomocy Ukrainie, uzbrojeniu Ukrainy. No, Europa jakoś nie przejawiała specjalnie entuzjazmu, choć się stara na swój sposób. Natomiast Europa, szczególnie politycy z pewnej partii AfD w Niemczech najwyraźniej sugerują, że fajnie by było dogadać się z Rosją i uruchomić znowu być może Nord Stream 3. Więc no, jesteśmy w takim zawieszeniu w tej chwili. Tu jeszcze jest kontekst taki, że Xi Jinping przybywa z wizytą do Korei Północnej, gdzie pewnie będzie o tym również rozmawiał.

0: z Koreańczykami, którzy przecież, jak wiemy, walczą na froncie z Ukraińcami. Więc robi się generalnie, no w ogóle jest bardzo interesujące, jak chodzi o globalną politykę i myślę, że jeszcze wiele zobaczymy. Natomiast Putin ma ogromne problemy wizerunkowe w tej chwili i to ma w swoim własnym kręgu, to się przejawia różnymi komentarzami, niekoniecznie przychylnymi dla Putina wśród blogerów wojskowych rosyjskich.
1: Kto w tej wojnie na ten moment ponosi większe straty? Czytam różne komentarze, czytam różne badania. Jak pan odbiera taktykę Putina w ostatnich tygodniach atakowania cywilów w Kijowie czy w innych miastach? Czy to jest pokazywanie siły, bo na froncie sytuacja nie układa się tak, jakby chciał tego Putin?
0: Niewątpliwie, ponieważ sytuacja się nie układa tak, jakby chciał tego Putin, dlatego Putin atakuje cele cywilne. Po prostu morduje dzieci, kobiety, bije w miasta, szczególnie w Charków i w Kijów. Natomiast cały czas trwa jakaś próba wciągnięcia Białorusi w konflikt i sygnalizują to również Ukraińcy, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że Łukaszenka będzie zmuszony do tego, żeby bardziej aktywnie włączyć się w wojnę w Rosji z Ukrainą.
1: Jakie mogłyby być tego konsekwencje?
0: No, po pierwsze zdaje się, że Ukraińcy są na to gotowi i są w stanie odpowiedzieć skutecznie na coś takiego. Obawiam się, że Białorusini nie są na to gotowi i zdaje się, że Putin w tej chwili ma ogromne problemy wizerunkowe w samej Rosji.
1: To panie ambasadorze, proszę o tym powiedzieć więcej. Na czym te problemy wizerunkowe polegają?
0: Po pierwsze na sytuacji gospodarczej i na generalnym niezadowoleniu. Takie bardzo wpływowe grono blogerów wojskowych, którzy się tam komunikują ze sobą, rosyjskich, dość mocno zaczęła krytykować działania Putina i pojawiły się tam również tematy w kwestii zawarcia jakiegoś korzystnego dla Rosji pokoju, co korzystny dla Rosji pokój no, oznacza właściwie koniec Putina, bo jeżeli dojdzie do podpisania pokoju, który będzie niekorzystny dla Rosji, a nie widzę innej możliwości, to jest przegrana Putina, który będzie musiał się liczyć z tym, że może nawet czeka go odpowiedzialność karna.
1: Panie ambasadorze, a jeżeli chodzi o ewentualne negocjacje, kto w tym procesie pokojowym mógłby odegrać rolę, bo Stany Zjednoczone od końca lutego zaangażowane są w wojnę na Bliskim Wschodzie. Zresztą to, co mieliśmy w ubiegłym roku, czy to spotkanie z Putinem, rozmowy telefoniczne, czy ten plan pokojowy nie przybliżały w żadnym stopniu nawet do zawieszenia broni, nie mówiąc już o trwałym pokoju. Teraz pojawiają się takie głosy, że Unia Europejska deklaruje gotowość włączania się w rozmowy pokojowe z Rosją i Ukrainą i tak wynika z projektu chociażby wniosków na unijny szczyt, który odbędzie się za 2 tygodnie w Brukseli. Czy Europa może mieć tutaj jakiś większy decydujący głos? Czy to jest tylko takie deklaracje, dlatego że Władimir Putin no, do tej pory jedynego rozmówcę, którego uznawał, no to był Donald Trump?
0: No powiem tak, że niestety, jeżeli Europa ma być reprezentowana czy to przez kanclerza, byłego kanclerza Schrödera, czy przez Angelę Merkel do prowadzenia ewentualnych rozmów z Putinem, to myśmy już tu ćwiczyli i wiemy, jaki był tego rezultat. Ten nie wchodzi w rachubę. Taki wariant nie wchodzi w rachubę, tak samo jak chodzi o ewentualne jakieś mediacje Francji prezydenta Macrona, który jest no, prezydentem schodzącym, nie wschodzącym, tylko schodzącym, który zresztą też deklarował ewentualną gotowość do podjęcia się takiej misji, no to wygląda po prostu fatalnie. No, nie widzę w Europie rzeczywistej gotowości.

0: gotowości do tego, żeby uruchomić to jakąś właściwie no,
1: jakąś misję dyplomatyczną,
0: misję
1: prawda? No bo przeczytałam ten projekt tych wniosków na ten unijny szczyt, no to Unia Europejska uważa, że warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z Rosją jest jej zgoda na pełne, bezwarunkowe i natychmiastowe zawieszenie broni. W projekcie wniosków na szczyt napisano, że Rosja na razie nie wykazała takiej woli. No to jest po prostu mowa trawa.
0: No mniej więcej. Ja myślę, że Europa niebezpiecznie zaczyna reagować na zagrożenie wojną tak, jak reagowała w 1938 roku przed atakiem hitlerowców Niemców na Polskę w 1939 potem. Więc coś się niedobrego dzieje w naszej matce Europie i ona nie potrafi po prostu podejmować skutecznie decyzji.
1: Panie ambasadorze, wracając jeszcze do słów Marco Rubio, bo on mówił nie tylko o wsparciu dla Ukrainy, ale także padły takie słowa, że inwazja Rosji na Ukrainę okazała się dla Moskwy strategiczną katastrofą. Rosja z pewnością nie osiągnie celów, które wyznaczyła sobie pierwszego dnia, być może nawet militarnie nigdy nie zdoła osiągnąć celów, których domagają się obecnie w negocjacjach. Mówił także o stratach rosyjskich. Rosjanie tracą 5 tysięcy nierannych, martwych. Jest to jeden z pierwszych konfliktów w historii, w którym wskaźnik śmiertelności jest wyższy niż wskaźnik rannych po stronie rosyjskiej. Jak takie...
0: Tak. Znam te słowa Marka Rubio, czytałem je przed niedawno. I muszę powiedzieć, że Marco Rubio wie, co mówi. Pamiętajmy, on jest synem migrantów Kuby, którzy doskonale znają komunizm. On również wie, co to jest. Myślę, że prawdopodobnie Marco Rubio ma duże ambicje polityczne na przyszłość i myślę, że to byłby też dobry kandydat na prezydenta w przyszłości. I on się gdzieś do tej roli pewnie przymierza. Natomiast jakbyśmy zbalansowali to, co mówi Marco Rubio i to, co mówił poprzednio Donald Trump, to mam wrażenie, że tu jest między nimi jakiś podział ról i bardzo skutecznie po prostu prowadzą dyplomację amerykańską.
1: Podział ról, który polega na czym? Bo to jest ciekawe, bo to są jednak dosyć, bym powiedziała, no, rozbieżne stanowiska.
0: Ja bym nie powiedział, że one są takie rozbieżne. One są uzupełniające. A prezydent Trump...
1: To lepsze słowo, rzeczywiście.
0: One są uzupełniające, tak, pani redaktor. Tak bym to nazwał.
1: No dobrze, panie ambasadorze, to jeszcze jeden wątek, który chciałabym poruszyć, dlatego że cały czas szeroko komentowana jest decyzja. Prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA. Ta decyzja wywołała falę komentarzy w Polsce. Rus krytykowało MSZ. Premier Donald Tusk ocenił, że decyzja Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną. No a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie do kapituły Orderu Orła Białego wniosku o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego państwowego odznaczenia. Panie ambasadorze, dlaczego teraz taka decyzja prezydenta Zełenskiego? No chyba każdy mógł się spodziewać tego, że to wywoła falę negatywnych komentarzy w Polsce?
0: No niestety tak. Natomiast chciałem po pierwsze powiedzieć, że właśnie wyczytałem, że jest zgoda na kolejne ekshumacje.
1: Do tego też chciałam przejść. To wczoraj wieczorem się pojawiło. I pytanie dokładnie jest takie, czy to jest jakiś taki ruch łagodzący?
0: Ja myślę, że to jest ruch uzupełniający, że to wszystko się wpisuje w jedną całość. Natomiast pytanie pani redaktor jest, dlaczego teraz coś takiego wykonał prezydent Zełenski? A no pewnie dlatego, że mu wizerunkowo by to pasowało, ponieważ no, przykryła go niestety dość poważnie afera korupcyjna z Mindyczem i z Andrzejem Jermakiem, jego najbliższym doradcą i szefem kancelarii. Tam zdaje się

0: się całkiem spore pieniądze poszły. I zdaje się, że część z tych pieniędzy została przez niejakiego Mindycza wywieziona. On uciekł, zdążył się przedostać przez polską granicę i chyba...
1: Chyba jest w Izraelu.
0: Właśnie. Więc myślę, że to była...

0: problem z ewentualnym akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to po czymś takim rzeczywiście Polska może zachować się tak, jak się zachowywała do niedawna, jak się zachowywały orbanowskie Węgry. Więc być może chodzi o to, żeby to właśnie Polska coś takiego zrobiła, niekoniecznie Niemcy na przykład.
1: Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy, to jest to najnowsze oświadczenie ze strony polskich władz o ponowne rozważenie decyzji. Czy jest możliwa pana zdaniem jakakolwiek, no nie wiem, zmiana, rewizja? Czy to już po prostu została decyzja podjęta i nie ma odwrotu? Czy próby nacisku ze strony Polski mogą mieć jakiekolwiek znaczenie?
0: Sądzę, że mogą mieć znaczenie, ale niekoniecznie przekonujące. Coś się cały czas gdzieś dzieje. No, gdzieś tam są jakieś próby rozwiązania. Słyszałem już o różnych. Natomiast nie chciałbym niczego uprzedzać. Zobaczymy. Natomiast nie uważam, że prezydent Zełenski się będzie mógł, powiem jeszcze raz, mógł z tego się wycofać.
1: Panie ambasadorze, to chciałabym wrócić do czasów, kiedy pan był ambasadorem. Jak wyglądały te dyskusje o trudnej przeszłości polsko-ukraińskiej? Bo można powiedzieć, no, że rzeczywiście no, wczoraj mamy kolejne informacje z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, że Ukraina wydała kolejne zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy i te prace poszukiwawcze będą się mogły rozpocząć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie. Panie ambasadorze, jak to wyglądało w tym czasie, kiedy pan był ambasadorem, te dyskusje o przeszłości polsko-ukraińskiej?
0: Bardzo podobnie. Robiliśmy to samo. Ja jako ambasador starałem się też wzmocnić dialog historyczny, dialog pamięci polsko-ukraiński z Instytutami Pamięci Narodowej Ukraińskimi i polskim. No i zawsze pojawiały się jakieś przeszkody. Jedną z takich przeszkód był brak zgody na emisję filmu Smarzowskiego Wołyń w Ukrainie. No tak, no taki najbardziej drastyczny przykład, no to może nie do końca w tym samym kontekście, to jest to, że w pewnym momencie pojawił się, właściwie no nie pojawił się, ale doszło do ataku na polski konsulat w Łódzku, kiedy byłem ambasadorem, kiedy z granatnika przeciwczołgowego po prostu ktoś zaatakował konsulat. To spowodowało zamrożenie wręcz stosunków, jakieś problemy, gigantyczne zresztą, nie ma się co dziwić. No i jest mnóstwo przedstawicieli agentury rosyjskiej na całym świecie, w Europie, w Polsce, na Ukrainie, których zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby nigdy nie doszło do możliwej zgody między Polakami i Ukraińcami, bo to jest największe zagrożenie dla Rosji.
1: No bo to zdecydowanie służy Rosji. To jeszcze poruszył pan ten wątek związany z negocjacjami i członkowskimi Unii z Ukrainą, no bo Węgry w tym tygodniu zniosły weto w sprawie tych negocjacji. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych i ten nowy rząd zmienił tę decyzję. Co to oznacza dla Ukrainy?
0: No, to oznacza, że ewentualnie w tej sytuacji to Polska może również blokować przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że ten temat koniecznego przyjęcia Ukrainy w tej chwili do Unii Europejskiej już jest tematem zastępczym. To on nie jest tak istotny, nie jest tak ważny. Pamiętajmy, że Niemcy również miały obiekcje i usiłowały mówić o jakimś takim tym członkostwie niepełnym, to takie różne tam się pojawiały koncepcje.
1: No właśnie, czy to, co się teraz wydarzyło, czy to jest po prostu symboliczny gest? Bo jak patrzymy na to, jak

0: Te negocjacje i kolejne rozdziały mogą być długotrwałe, no to może potrwać jeszcze wiele lat.
1: Pani redaktor, chciałem przypomnieć, że w kolejce jest wiele krajów, w tym jest również Turcja, która jest kandydatem na członka Unii Europejskiej. No i do tej pory tam nic się w tym temacie nie dzieje. Ukrainie jest bliżej do Turcji, ponieważ Turcja wspiera Ukrainę. Nigdy nie zaakceptowała aneksji Krymu. Więc ja myślę, że pozycja Ukrainy w tej chwili jest bardzo silna. Natomiast bardziej trzeba tu myśleć o NATO w tej chwili. I jeżeli chcemy mieć silną Europę, to tą silną Europę możemy mieć dzięki dwóm wielkim armiom, które są rzeczywiście silne i najsilniejsze na kontynencie europejskim. To jest armia ukraińska i armia turecka.
0: Panie ambasadorze, to na koniec jeszcze chciałam zapytać, jak rozwiązać ten spór wokół decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego? No, czy to może eskalować, bo na razie mamy i zapowiedzi Karola Nawrockiego, no ten najnowszy film opublikował szef MON-u, słowa Donalda Tuska. Jak to może dalej się rozwijać, a może co należałoby zrobić, żeby ten spór się zakończył i nie miał dalszych konsekwencji, chociażby takich, że Polska nagle stanie się krajem na arenie międzynarodowej, która będzie blokowała wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
1: No właśnie. Tu należy zaufać mądrości klasy politycznej polskiej i klasy politycznej ukraińskiej i należy po prostu próbować w jakiś sposób znaleźć wyjście. No, wyjściem na pewno jest w tej chwili zezwolenie na ekshumację. Jest jeszcze parę innych wyjść, o których nie będę w tej chwili mówił, bo nie jestem do tego upoważniony. Zobaczymy.
0: A my musimy puentować, więc nawet pana ambasadora nie miałabym czasu dopytać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador Polski w Ukrainie, był gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Karta małej rodziny to nie pomyłka. To pomysł na program na wzór karty dużej rodziny i ulgi dla osób starszych, samotnych, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, jak przeniesienie zakupów, drobne naprawy czy ustawienie telewizora. Ale też nie radzą sobie z rozproszonymi promocjami. I karta to szansa, żeby z nich skorzystali. Czy to dobry pomysł? Porozmawiamy w audycji Portfel Seniora w niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Autopromocja.
10: W sobotę 6 czerwca o godzinie 9:06 gościem audycji Kierunek Kino będzie Mateusz Kmiecik. Z młodym aktorem porozmawiamy o roli w nowym serialu Morfeusz, dostępnym na platformie streamingowej. Mateusz Kmiecik, gość najbliższego wydania audycji Kierunek Kino. Zapraszam.

0: Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja. Saldo Ekstra.
2: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra, piątkowe wydanie, a moim i Państwa gościem jest pan Mateusz Pawłowski z firmy Turim oraz Pro Residence. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To ja tylko dodam, że nasz gość jest częstym uczestnikiem wielu forów dyskusyjnych na temat technologii i biznesu w modelu dual use. Bardzo modny temat w ostatnim czasie. To w takim razie na początek bardzo proszę o wyjaśnienie, czym ten dual use jest i dlaczego dzisiaj to jest taki topowy temat biznesowy?
3: To jest pytanie, które się bardzo często pojawia i wydaje mi się, że warto by było sobie właśnie tą definicję przybliżyć, bo dużo osób ten obszar myli. Mhm. Dual use to przede wszystkim jest technologia. Często jest to rozumiane jako dual use, czyli wszystkie teoretycznie rzeczy mogłyby być podwójnego zastosowania i mogłyby mieć zastosowanie właśnie w wojsku, bo często to jest hasło, którego się używa, czy można technologię cywilną albo w ogóle rzeczy z obszaru cywilnego przenosić do obszaru militarnego. I jakbyśmy poszli w pewnego rodzaju już taki trochę absurd, no moglibyśmy powiedzieć, że wszystko tak naprawdę jest wszystko jest podwójnego zastosowania.
2: Widelec na przykład.
3: Bo widelec też będzie podwójnego zastosowania, bo wojskowy musi jeść. Co do zasady, chodzi nam tutaj o technologię, o pewnego rodzaju rozwiązania. Te rozwiązania, które kiedyś z rynku militarnego przenosiliśmy do rynku cywilnego, no bo to był ten kierunek, który dawał nam największą technologię, to znaczy najszybszy rozwój technologii takiej specjalistycznej i przenosiliśmy to na rynek cywilny, a dzisiaj bardzo często ze względu na tempo, w jakim się biznes cywilny rozwija i jak szybko rozwija technologię, to właśnie ten kierunek jest bardzo często od rynku cywilnego do militarnego, choć nie zawsze.
2: No właśnie, panie Mateuszu, bo trochę się pozmieniało, bo doskonale wiemy, że na przykład technologia GPS to jest technologia, która na początku była technologią tylko wojskową i potem ona migrowała do zastosowań cywilnych. Podobnie jest z często przypominaną mikrofalówką. Kiedyś to miała być część radaru, a teraz pozwala nam podgrzać wczorajsze jedzenie na przykład. Więc jak to jest do końca z tą technologią? Co takiego się stało, że dzisiaj częściej mówimy jednak o odwrotnym kierunku? Rynek cywilny i kierunek do wojskowości.
3: Myślę, że technologia przede wszystkim przeżyła taki dość mocny skok. Dużo łatwiej się ją rozwija w tani sposób, niż było to kiedyś. I ten potencjał do właśnie ten kapitał, który jest potrzebny do tego, żeby wdrożyć jakieś rozwiązanie na rynek, nawet w ramach takiego, trochę posłużę się skrótowcem, MVP, czyli takim najbardziej podstawową wersją produktu, który wdrażamy na rynek, testujemy, jeżeli nie, no to zmieniamy tego zastosowanie i po prostu dostosowujemy do klienta. Dużo łatwiej jest to zrobić na rynku cywilnym. Dużo taniej jest to rozwiązanie wprowadzić na rynku cywilnym i ze względu na procedury, które mamy, no bardzo często jest to dużo szybsze, no bo procedury wojskowe są wymagające, są skupione na przede wszystkim jakości i niezawodności, a procedura, że tak powiem, cywilna jest taka, jeżeli coś mam, to oferuję rynkowi, jeżeli rynek sobie życzy tego rozwiązania, to po prostu je kupuję.
2: No właśnie, i tutaj wejście na ten rynek wcale takie proste nie jest. To nie jest tak, że ktoś ma pomysł, wysyła maila ze swoim pomysłem, nie wiem, do sztabu generalnego albo do jakiejś firmy wojskowej i potem szybko to jest wdrażane. Nie, to jest bardzo często bardzo długa droga i pan w swojej działalności często uczestniczy w tym procesie. To jest często długa, skomplikowana, pełna zwrotów akcji droga.
3: To prawda, to znaczy to, co pan powiedział, oczywiście można tak zrobić, można wysłać maila i oczekiwać na odpowiedź, ale nie wróżę sukcesów. Jeżeli chodzi o tą drogę, czy ona jest długa i czy ona jest wyboista, ja bym powiedział w ten sposób, to jest droga na pewno dla zdeterminowanych, dlatego że mamy pewnego rodzaju wymagania i podam tutaj bardzo obrazowy przykład z mojej ostatniej rozmowy w ramach takiego fireside chatu z jednym z naszych generałów doświadczonych i po stronie militarnej i po stronie

0: biznesowej, co jeszcze nie jest tak częste. No tutaj bardzo, bardzo takim obrazowym przykładem jest to, że jeżeli my się pomylimy na tym rynku cywilnym, to ta pomyłka nie, że tak powiem, nie powoduje w cudzysłowie strat w ludziach. Jeżeli byłaby odwrotna sytuacja, że my na przykład damy złe koordynaty artylerii, to artyleria nie może strzelać losowo w różne miejsca. My musimy dokładnie wiedzieć, jaki jest ten punkt, że tak powiem, przyłożenia siły. To jest oczywiście pewnego rodzaju obraz, żeby nasi słuchacze po prostu zrozumieli, jaki jest poziom abstrakcji i dlaczego ta droga w wojsku jest trudniejsza. No bo musimy zapewnić pewien system zarządzania jakością, żeby tą jakość mieć na powtarzalnym, weryfikowalnym poziomie. Musimy mieć takie, że tak powiem, warunki formalne spełnione jak koncesja MSWiA dla producentów, dla osób, które obracają, że tak powiem, tymi rozwiązaniami, czyli są w... No, producent może sprzedawać, ale też może sprzedawać firma, która nie jest producentem, tak? To może być dystrybutor. Firmy, które są związane z magazynowaniem tego sprzętu wojskowego, czy tam podwójnego zastosowania, no to one też muszą spełniać określone warunki. Dlaczego? No bo chcemy wiedzieć, kto tak naprawdę produkuje, kto magazynuje, kto obraca tym towarem. Chcemy mieć jako kraj, że tak powiem, pełną kontrolę nad tym, co się z tym dzieje. Jeżeli eksportujemy, importujemy, no to wchodzi nam wewnętrzny system kontroli, tak zwany WSK. Czyli wiemy, do kogo wysyłamy nasz produkt, kto jest odbiorcą końcowym, żeby się nie okazało, że sprzedaliśmy coś za granicę na przykład. I to nie było ostateczne miejsce, w cudzysłowie, lądowania tego produktu, tej technologii, tylko ona została sprzedana do jakiegoś innego kraju albo do organizacji, która no niekoniecznie jest nam przychylna albo przyjazna. Więc to są tego typu rzeczy. No i oczywiście możemy powiedzieć jeszcze o jednym obszarze. Ja tutaj troszeczkę to rozwlekam, ale specjalnie, dlatego że mówimy też o ochronie informacji niejawnych. I to jest pewien standard, który nas obowiązuje wewnątrzkrajowo, w ramach NATO. No mamy pewne informacje o znaczeniu krytycznym, strategicznym, które chcemy, żeby takie pozostały. Więc jeżeli weźmiemy sobie te wszystkie procedury plus nałożymy na to cykle kontraktowania, no to jest na pewno od kilkunastu do dwudziestu paru, trzydziestu miesięcy taki cykl wdrożeniowy, jeżeli chodzi o technologię. Więc tak jak powiedziałem, no na pewno jest to ścieżka dla zdeterminowanych. I jeżeli dochodziłoby do takiej sytuacji, że się firma zastanawia, czy wchodzić, czy nie wchodzić, no to musi po prostu założyć, że no nie będzie ani tanio, ani szybko.
1: Nie będzie ani tanio, ani szybko. Ja się też zastanawiam, czy to nie działa w drugą stronę. Bo tak, jeżeli jakiś podmiot sektora publicznego czegoś potrzebuje, no to rozpisuje przetarg, wpisuje tam konkretne wymagania. Czy podobnie jest w wojsku? Czyli na przykład jakaś jednostka wojskowa potrzebuje jakiegoś rozwiązania. Nie wiem, czy z zakresu dronów, czy z zakresu rozpoznawania pola walki, czy z zakresu kartografii na przykład. Czy to jest tak, że są takie konkursy rozpisywane i drodzy przedsiębiorcy, znajdźcie nam rozwiązanie na nasze bolączki, czy to rodzi się jakoś jeszcze inaczej?
0: To się rodzi w bardzo różny sposób. Oczywiście, no, mówimy tutaj o zamówieniach. Wojsko jest zamawiającym, działającym pod PZP, jak bardzo wiele podmiotów państwowych, ale też spółki, które działają w ramach na przykład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli poszczególne podmioty, które w ramach tego nazwijmy to dużego gracza państwowego polskiego, one też mają na siebie nałożone PZP, więc to oczywiście tak. Główny zamawiający, czyli najczęściej MON, idzie tą ścieżką. Te firmy, które szukają rozwiązań na rynku i są powiązane właśnie z Polską Grupą Zbrojeniową, no mówię o tym tak swobodnie, dlatego że no to jest polski gracz, do którego najwięcej firm dzisiaj referuje. Więc oni też w jakiejś mierze korzystają z tej procedury. No i trzeba się po prostu w to wpisać. Jeżeli się jest oczywiście tym, który bezpośrednio do nich kontraktuje. Jeżeli jesteśmy firmą, która kontraktuje jakby poza na rynku zbrojeniowym, ale być może nie do tych podmiotów, albo nie bezpośrednio do tych podmiotów, to procedura jest różna. To znaczy w zależności od tego, jak nisko kaskadowo przerzucona jest odpowiedzialność w dół, no to możemy kontraktować się albo szukać kontraktów z wolnej stopy, albo po prostu w ramach tego

0: porozumienia, no zależnie od tego, czy jesteśmy podwykonawcą, czy konsorcjantem, to może być różne.
1: A od czego zacząć drogę współpracy z wojskiem? Bo słuchają nas teraz na pewno też przedsiębiorcy, serdecznie pozdrawiamy, którzy słyszą w różnego rodzaju komunikatach, czytają w artykułach, słyszą u nas w radiu informacje, że teraz w zbrojeniówce są pieniądze, że to jest też szansa dla wielu firm, aby rozwinąć skrzydła, aby się rozwinąć. No to chcieliby wsiąść do tego pociągu. Od czego trzeba zacząć? No jeżeli jedziemy pociągiem, kupujemy bilet, a jeżeli chcemy jechać pociągiem po sukces razem ze zbrojeniówką, to co na początek?
0: Myślę, że dobrą odpowiedzią będzie od pomysłu, a może nawet przed pomysłem od pewnej analizy. Musimy sobie określić przede wszystkim, w zależności od tego, czy jesteśmy firmą usługową czy produkcyjną, musimy określić, w czym tak naprawdę jesteśmy dobrzy i czym się posługujemy jako naszym tym narzędziem właśnie biznesowym, który dostarcza nam tlen do organizacji, czyli pozwala nam wystawiać faktury, które daj Boże nam jeszcze ktoś opłaci. Więc to jest oczywiście taki żart, ale chodzi mi o to, że jeżeli firma nie ma pomysłu na to, jak wejść do zbrojeniówki, to bardzo dobrze jest po prostu przeprowadzić taką analizę wejścia na rynek, żeby zastanowić się, w jaki sposób nasz produkt czy usługa pasuje do tego rynku. Na pewno trudno będzie na tym rynku znaleźć sobie miejsce, takie trwałe miejsce, firmom, które uznały, że dzisiaj jest tam dużo więcej pieniędzy, o tym rynku się dużo więcej mówi, ale trochę na zasadzie sprawdzimy bojem ten rynek, zrobimy rozpoznanie bojem i może nam coś z tego wyjdzie, może nam coś z tego nie wyjdzie, wejdziemy na ten rynek. Ja tego nie polecam, bo akurat na tym rynku rozpoznanie bojem słabo się sprawdza z różnych względów. Po pierwsze, ze względu na to, że jeżeli przyjdziemy nieprzygotowani na rynek, nie mówimy jego językiem, nie wiemy czego szukamy i nie wiemy co chcemy zaoferować, no to trudno jest rozmawiać z takim partnerem ze strony jakiegokolwiek zamawiającego, kupującego poważnie. A z drugiej strony, jeżeli nie ma takiej analizy dotyczącej no przede wszystkim tej części produkcyjnej, to możemy sobie zrobić krzywdę, no bo to jest rynek silnie regulowany. Więc możemy nawet podejść do kogoś, powiedzieć, słuchajcie, będziemy wam oferowali różnego rodzaju rozwiązania, a ktoś powie, no dobrze, ale wróćcie, jak będziecie mieli na przykład koncesję MSWiA. I w dzisiejszych realiach, biorąc pod uwagę ten czas, który szczególnie dla producentów jest takim czasem optymalnym, no to jest 12-15 miesięcy, wtedy wracamy do rozmów przy stole. Więc jeżeli mamy pomysł, no to możemy dookoła tego pomysłu po prostu zacząć konfigurować nasze działania na tym rynku. Bez pomysłu będzie trudno. Czy da się wejść bez pomysłu? Da się, jeżeli pójdzie się do kogoś, kto pomoże nam stworzyć ten pomysł.
1: A proszę wyjaśnić, czym jest ta koncesja? Co to za dokument? W jaki sposób się o nią możemy starać? Jakie aspekty naszej działalności są w tym procesie koncesjonowania sprawdzane?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o koncesję, podmiot koncesjonowany to jest podmiot, który może albo obracać, albo produkować, albo magazynować, albo, i tutaj można wybrać więcej niż jeden, technologie, rozwiązania, wytwory, materiały wybuchowe, broń, amunicję o przeznaczeniu policyjnym lub militarnym. Więc jeżeli chcemy działać na tym rynku, przede wszystkim oczywiście jako producent, czasami jako usługodawca. Ja tutaj rozróżnię dwie rzeczy, biorąc pod uwagę usługi. Przepraszam, wejdę w dygresję. Czym innym, przynajmniej z mojej perspektywy, jest usługa dla przemysłu, czym innym dla biznesu? No, bo czym innym jest gwintowanie rur, a czym innym jest dostarczanie pracowników z rynku? Ale w zależności od tego, gdzie się chcemy zlokalizować, no to warto by było się zastanowić, czego potrzebujemy. Myślimy przede wszystkim, jeżeli chodzi o koncesję, właśnie o tych podmiotach, które no, są związane przede wszystkim właśnie z tą częścią produkcyjną albo z częścią związaną z obrotem. I teraz tam są weryfikowane, tam jest tak naprawdę weryfikowane to, czy jesteśmy podmiotem, z którym nawet nie, że jesteśmy wystarczająco dużym podmiotem, żeby prowadzić działania, tylko czy jesteśmy podmiotem wystarczająco poważnym, żeby takie działania prowadzić. No bo jednak, jeżeli myślimy o koncesji, no to mówimy tutaj o pieniądzach. Bardzo często prawdopodobnie będziemy się stykać z pieniędzmi publicznymi, ze sprzętem o znaczeniu strategicznym. Więc będzie nas weryfikowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie nas weryfikowało SKW, ABW, tak, pod kątem tego, czy jesteśmy, no, że tak powiem, rzetelnym partnerem, Komenda Policji, policji zweryfikuje, czy tutaj przejdzie się po sąsiadach i zweryfikuje, czy jesteśmy osobą, która no nie budzi zastrzeżeń, że tak powiem, w tym kręgu sąsiedzkim. I oczywiście

0: Będziemy musieli dostarczyć dokumentację, która potwierdza, że no nie byliśmy w żadne tematy związane z defraudacją pieniędzy albo w ogóle z pieniędzmi zaangażowani w sposób negatywny. Więc państwo chce po prostu mieć potwierdzenie i zweryfikować nas na każdy możliwy sposób, znaczy każdy w cudzysłowie oczywiście, że jesteśmy podmiotem bezpiecznym do tego, żeby prowadzić rozmowy na tym rynku i dostarczać być może jakieś rozwiązania albo sprzedawać jakieś rozwiązania.
1: Ależ długa droga. To w takim razie wiemy już, że to nie jest tak, że z marszu można w ten rynek wejść, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy producentami, strzelam, ołówków. I te ołówki nam się dobrze sprzedają na rynku cywilnym. Są chwalone za trwałość, za jakość wykonania. Chcielibyśmy wejść też z tymi ołówkami do zbrojeniówki, bo ołówek żołnierzowi też się przyda. Ja wiem, że to może bardzo prosty przykład i w pewnym uproszczeniu się tutaj poruszamy, ale czy faktycznie ta droga też będzie taka trudna w tym przypadku?
0: Nie, to znaczy można by było pójść w tym kierunku, że ołówek wykorzystywany przez żołnierza jest już o przeznaczeniu militarnym, ale co do zasady nie ma. Znaczy tak jakby powiedzieć, że skoro żołnierz stacjonujący w jednostce musi jeść, to bułka i kiełbasa też jest o przeznaczeniu, że tak powiem, wojskowym, potrzebujemy koncesji. Wiele rzeczy jest po prostu realizowanych zgodnie z normalnymi zamówieniami, takimi, które po prostu są dostępne z rynku, tak? Kartki papieru możemy sprzedawać, ale jeżeli dochodzimy tutaj do bardziej skomplikowanych i złożonych rozwiązań, szczególnie takich, które się wpisują w technologię, no właśnie, taką, którą będziemy wykorzystywali, albo będzie taki system dowodzenia, albo będą to komponenty do dronów, które są aktualnie bardzo, bardzo często teraz omawiane, albo jakikolwiek inny obszar, który jest związany z technologią, ale taką, którą po prostu później żołnierz weźmie w ręce i wykorzysta w ramach ćwiczeń, w ramach działań, że tak powiem, już w boju, no to tutaj musimy się bardzo poważnie zastanowić, czy to nie jest ten obszar, który powinniśmy zaopiekować. W większości przypadków tak będzie. Mhm.
1: No dobrze, to teraz kwestia też pewnego rodzaju tajemnicy wojskowej, tajemnicy państwowej, bo ja jestem przekonany o tym, że jeżeli na przykład firma informatyczna dostaje kontrakt na zbudowanie jakiegoś oprogramowania, które będzie wykorzystywane na polu walki, albo to będzie producent dronów, czy jakichś elementów do tych dronów, również będzie wtajemniczony w chociażby specyfikacje, wymagania ze strony wojskowej. Jak to wygląda? To się podpisuje jakiś dodatkowy dokument, no bo też nie wyobrażam sobie, żeby to był taki słaby punkt, przez który te tajemnice uciekają gdzieś dalej.
0: To znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo ono zahacza o obszar właśnie ochrony informacji niejawnej, właśnie o tą informację chronioną. Tych poziomów informacji chronionej mamy kilka. Poufną, zastrzeżoną, tajną, ściśle tajną, w zależności od tego, do czego tak naprawdę będziemy dopuszczeni. Bo to też nie jest tak, że my będziemy dopuszczeni, mając taki jakby bazowy, że tak powiem, bazowe poświadczenie, czyli poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego albo poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, to my możemy się zgłosić po wszystko, co tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć. To niekoniecznie. Wszystko to, co jest jakby zasadne do tego, żeby na przykład stanąć w przetargu albo jako podwykonawca wykonać jakąś rzecz. Jeżeli chcemy wejść w, tak jak pan powiedział, systemy właśnie IT, te właśnie teleinformatyczne, no to bardzo często jest tak, że firma musi posiadać swoją kancelarię tajną wewnątrz organizacji z ograniczonym dostępem, z dostępem tylko i wyłącznie dla osób, które mają poświadczenia na określonym poziomie, bo tak jak rozmawialiśmy, tych poziomów jest kilka. No tutaj naprawdę możemy dzielić włos na czworo i rozbijać to na atomy i każdej z tych rzeczy poświęcić co najmniej godzinę, jak nie dwie, dlatego że to jest po prostu gra niuansów. Ale jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, w której mamy, powiedzmy, firmę, która jest firmą budowlaną albo robi monitoring wizyjny, tak? Albo jakąś perymetrię, czyli po prostu czujniki ruchu, czujniki drgań i tak dalej. Bardzo często taka firma jedzie już bezpośrednio do rozpisującego przetarg, żeby w ramach jego kancelarii zrobić notatkę niezbędną do tego, żeby złożyć ofertę na to postępowanie, które się toczy. Więc tutaj mówię

0: Mówimy o pewnym zniuansowaniu. Nie zawsze potrzebujemy najwyższego, że tak powiem, poziomu dopuszczeń, żeby operować na tym rynku. W wielu przypadkach, co dużo osób pewnie zdziwi, w ogóle tego nie potrzebujemy.
1: Naprawdę?
0: To znaczy, oczywiście, no, tak jak mówię, w zależności od tego, co dostarczamy, ale jeżeli mamy określone zamówienie, rozpisane, że produkt, który dostarczamy, jest dostarczany zgodnie z określoną normą, to ta norma definiuje nam już jakby, czego zamawiający oczekuje. Jeżeli oczekuje bardzo konkretnej normy obronnej albo czegoś, co się wpisuje w tak zwany AQUAP, czyli tą normę natowską, i mamy dokładnie podane, w jakiej jakości dostarczamy rozwiązanie, no to jest to już duża wskazówka, która no niekoniecznie zmusza nas do tego, żebyśmy wchodzili w informacje, które są krytyczne albo w jakiś tam sposób chronione czy niejawne.
1: To na koniec o współpracy międzynarodowej. Taka prosta analogia. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a zatem mamy tutaj wolny rynek na terenie Unii Europejskiej. Nie ma granic celnych. Możemy kooperować z różnego rodzaju firmami, podmiotami na terenie całej wspólnoty. No ale jesteśmy też członkami NATO. Czy na przykład z naszymi produktami albo naszymi usługami jesteśmy w stanie wejść na przykład do armii norweskiej, tureckiej, czyli państwa też poza Unią Europejską? Czy tutaj też mówimy o możliwości kooperacji no, ze wszystkimi członkami Paktu Północnoatlantyckiego? Czy tutaj też no, jednak są jakieś ograniczenia i najlepiej zacząć na swoim poletku, czyli pracą dla Sił Zbrojnych RP?
0: To jest trudne pytanie, nie dlatego, że jakby Unia Europejska jest zła, czy NATO jest złe, tylko dlatego, że biorąc pod uwagę oczywiste wykluczenia, tak, czyli kraje objęte sankcjami, będące na czarnych listach, no to tutaj rzeczywiście tego tematu nie dotykamy, ten kierunek jest zakazany. Może się otworzy, może się nie otworzy. Wiadomo, że sytuacja geopolityczna jest dynamiczna, więc Ten temat pomijam, traktuję go jako oczywisty. Ale gdzie polskie firmy szukają swojego szczęścia? Bardzo często, to z naszego doświadczenia wynika, jest tak, że szukają swojego szczęścia bardzo szeroko na arenie międzynarodowej. To, co jest dla wielu bardzo nieoczywistym kierunkiem, to jest Afryka, to jest Daleki Wschód, to jest rejon Zatoki, czyli cały obszar GCC. Oczywiście my z naszymi europejskimi partnerami, amerykańskimi partnerami współpracujemy, chociażby w ramach na przykład przetargów, które są realizowane w ramach US Army, NATO czy ONZ. Są specjalne bazy, do których się trzeba zarejestrować, pozyskać określony numer, tak zwany NCAGE, żeby po prostu być zarejestrowanym w tej bazie, być firmą, która została zweryfikowana, a potem normalnie podchodzić do przetargów. Ale te relacje są bardzo często wielokierunkowe i gotowe komponenty, tak przynajmniej patrzę pod kątem i dużych, i małych polskich graczy, często są, można powiedzieć, związane z dalekim eksportem. Jeżeli chodzi o współpracę właśnie w ramach Unii i NATO, to tutaj to już jest case by case, że tak powiem po staropolsku, dlatego że w wielu przypadkach jest to kraje bywają, albo podmioty państwowe bywają po prostu montowniami pewnych rozwiązań będących na licencji. Tak jak w Polsce niektóre spółki PGZ-u oczywiście dostarczają pewne rozwiązania, żeby nie wchodzić, że tak powiem, w żaden product placement, mówię po prostu bezpiecznie o PGZ-cie, że dostarczają pewne rozwiązania, które są na licencjach międzynarodowych, no bo wszystkiego sami nie produkujemy. Powerpacki z jednego kierunku, optoelektronika z innego kierunku, lufy jeszcze z jakiegoś innego miejsca i po prostu w ramach tego naszego, że tak powiem, naszych sojuszy, tych naszych porozumień międzynarodowych, po prostu kupujemy różne rozwiązania z różnego miejsca i potem montujemy je w Polsce, przybijając pieczątkę Made in Poland. Albo robią to nasi partnerzy zagraniczni dokładnie w ten sam sposób, czyli kupując od nas rozwiązania i przybijając pieczątkę, na przykład no, wyprodukowane w Norwegii. Więc to jest bardzo, to bardzo zależy, ale kierunków jest bardzo wiele.
1: Jestem przekonany, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie na antenie Polskiego Radia 24. Ja bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu naszemu ekspertowi, pan Mateusz Pawłowski, firma Turim i ProResilience, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.

0: Bardzo dziękuję.
1: I dodam, że nasz gość jest ekspertem właśnie od technologii Dual Use, czyli technologii podwójnego zastosowania. Polskie Radio 24, to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Leonardo da Vinci czy Michał Anioł? To wybór między fascynacją, jak działa świat, a ekspresją ludzkich emocji. Tajemnice renesansowych twórców. W weekendzie kulturalnym dziś po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odwrotu nie będzie. Na początek kolejny komentarz po oburzającej decyzji władz Ukrainy. To przyducha, a nie złote algi jest przyczyna śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina. Jowisz i Wenus blisko siebie na niebie wieczorem będzie można oglądać paradę planet. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek próba zażegnania sporu na linii Warszawa-Kijów. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ten ruch prezydenta Zełenskiego wywołał nad Wisłą zrozumiałe, ogromne oburzenie. O rewizję tej decyzji zaapelował minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale jak mówi nam były ambasador w Kijowie, Jan Piekło, odwrotu raczej nie będzie.
2: Coś się cały czas gdzieś dzieje, no, gdzieś tam są jakieś próby rozwiązania, słyszałem już o różnych, natomiast nie chciałbym niczego uprzedzać, zobaczymy, natomiast nie uważam, że prezydent Zełenski się będzie mógł, powiem jeszcze raz, mógł z tego się wycofać.
1: Szef MON w wystąpieniu przesłanym ukraińskim mediom podkreślił, że tu cytat, państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków nie do przyjęcia. Przypomnijmy, po decyzji władz Ukrainy prezydent Karol Nawrocki wnioskuje o to, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. W tej sprawie kapituła orderu zbierze się w poniedziałek. Zakończyły się oględziny miejsca katastrofy śmigłowca w Małopolsce, niedaleko Limanowej. Maszyna rozbiła się w nocy ze środy na czwartek na zboczu góry Lubogoszcz. Fragmenty zniszczonego śmigłowca zabezpieczyła policja.
3: Ponadto podjęto dalsze czynności polegające na zabezpieczeniu dokumentacji technicznej i serwisowej śmigłowca, planu lotu oraz posiadanych uprawnień. Jednocześnie zwrócono się w ramach pomocy międzynarodowej do strony węgierskiej informacje dotyczące szczegółów lotu.

0: ewentualnym naprawie tankowania śmigłowca przed wylotem do Polski.
1: Mówił Andrzej Górszczyk z limanowskiej policji. W katastrofie zginął pilot maszyny. Wcześniej zgłaszał problemy z widocznością, później kontakt z nim się urwał. Śmigłowiec wykonywał komercyjny lot z Węgier. To nie złote algi odpowiadają za śnięcie ryb w Odrze w okolicach Szczecina. W wodzie brakuje tlenu, a to zabija i ryby, i skorupiaki. Tak wynika z badań próbek wody. Skutki tzw. przyduchy od rana usuwa straż rybacka.
2: No niestety przykry obowiązek, takie rybki piękne, zmarnowane. No można powiedzieć, że przez naturę, przez człowieka też.
3: Szupa, klin, płoć, sandacz. Okonie, różne, dużo, dużo różnych rzeczy. To jest nienormalne, nie powinno tak być, nie powinno się tak dziać.
1: Z wody wyłowiono już kilkadziesiąt kilogramów śniętych ryb. Służby liczą na zmianę pogody i południowy wiatr, który może sprawić, że Dolną Odrę zasili bardziej natleniona woda z góry rzeki. Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna wieżowca we Włocławku. Dziecko na szczęście przeżyło. Według relacji zgłaszającego dziewczynka wypadła z okna 11 piętra na osiedlu Południe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dziecko było pod opieką pijanej matki.
4: Funkcjonariusze sprawdzili jej trzeźwość. Okazało się, że posiadała w organizmie około promil alkoholu.
1: Mówiła Renata Wróblewska-Czaplicka z policji we Włocławku. Dziewczynka jest teraz pod opieką lekarzy. Na koniec zachęcamy, by wieczorem spojrzeć w niebo. Będzie można obserwować jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, zbliżą się do siebie tak blisko, że prawie zleją się w jeden bardzo jasny punkt, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.
5: Wenus i Jowisz potrafią być bardzo jasne. I teraz, gdy po zachodzie słońca zwracają na siebie uwagę, pojawia się wspaniały spektakl na niebie, bo mamy kolory po zachodzie słońca. No i jeszcze te dwa bardzo jasne punkty, które z wieczora na wieczór zbliżają się. I to jest dopiero ciekawostka, bo jeżeli będziemy obserwować te dwa obiekty, co wieczór zobaczymy, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, we wtorek, one się miną.
1: Paradę planet zobaczymy nad zachodnim horyzontem chwilę po zachodzie słońca, ale najlepsze warunki do obserwacji będą około 21:45. Co ciekawe, w niewielkiej odległości od Jowisza i Wenus bez problemu odnajdziemy też kolejną planetę Układu Słonecznego, Merkurego.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze nie dają nam o sobie zapomnieć. Tego popołudnia najmocniej zagrzmi na wschodzie i północnym wschodzie. Miejscami trzeba się liczyć z gradem, silnym wiatrem i ulewami.
7: Możliwe są miejscami sumy opadu do około 30 litrów na metr kwadratowy, a punktowo do około 40-45 litrów na metr kwadratowy.
1: Prognozuje Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeszcze temperatura ta maksymalna wyniesie dziś od 18 stopni na zachodzie do 25 w centrum i na wschodzie.
8: Radio 24.
6: Słowem wszystko.
9: 6 minut po godzinie 13.
6: Świat 24.
9: Pomoc humanitarna, która zamiast do potrzebujących trafia pod buldożery, studnie, cysterny, kliniki i pytanie, jak pomagać ludziom w miejscu, gdzie nawet pomoc staje się częścią konfliktu. Dzisiaj zaczynamy od zachodniego brzegu i zapytamy, dlaczego Izrael niszczy część infrastruktury finansowanej przez organizacje humanitarne i przez państwa. I czy ktokolwiek na świecie ma jeszcze wpływ na decyzje izraelskich władz. A potem przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. 250 lat niepodległości miało być wielkim, wspólnym świętem Amerykanów. No ale jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości pojawiły się spory, rezygnacje artystów i pytanie, czy Ameryka potrafi jeszcze świętować razem. Dzień dobry, Wojciech Cegielski. Zapraszam na weekendowe wydanie magazynu Świat 24.
6: Świat 24.
9: Na zachodnim brzegu od lat trwa spór nie tylko o ziemię i bezpieczeństwo, ale także o wodę, szkołę, drogi i pomoc humanitarną i rozwojową. Organizacje pomocowe alarmują, że część infrastruktury budowanej dla Palestyńczyków jest niszczona przez izraelskie władze, a konkretnie przez wojsko, najczęściej z argumentem, że powstały tam bez wymaganych zezwoleń.

0: problem w tym, że szczególnie w tak zwanej strefie C na zachodnim brzegu, czyli na palestyńskich terenach okupowanych przez Izrael, uzyskanie takich zezwoleń jest w praktyce bardzo trudne. Jak wygląda zatem pomoc humanitarna w takich warunkach? Naszym gościem jest Małgorzata Rolasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od całego obrazu tej sytuacji właśnie tam na zachodnim brzegu. Gdyby miała pani w prostych słowach powiedzieć, jak dziś wygląda życie Palestyńczyków na zachodnim brzegu, co my zobaczylibyśmy na miejscu?
1: Zachodni brzeg nie jest jednolitą lokalizacją dla Palestyńczyków. Jest podzielony na trzy strefy i mówimy w tej chwili o strefie C, czyli strefie, która zajmuje 60% zachodniego brzegu. Jest pod całkowitą kontrolą administracji Izraela, co oznacza, że po prostu Palestyńczycy na swojej własnej ziemi nie są w stanie zdecydować o swoim życiu. Nie mogą naprawić domu. Jest to zabronione, ponieważ Izrael uważa to za konstrukcję. Oczywiście nie mogą zbudować domu, nie mogą wykopać studni, mają odciętą przez Izrael wodę, nie mogą mieć elektryczności, więc jeżeli nie mają paneli słonecznych, to naprawdę jest im bardzo trudno na przykład chociażby mieć kontakt ze światem przez telefon komórkowy. Dzieci są odcinane od chodzenia do szkoły, ponieważ drogi dojazdowe do wiosek palestyńskich na zachodnim brzegu w strefie C są blokowane przez olbrzymie betonowe zagrody, które uniemożliwiają szybkie dotarcie do domu i trzeba robić często kilkudziesięciokilometrowe objazdy. Więc właściwie można powiedzieć, że jest to rodzaj getta dla Palestyńczyków. I jeżeli myślimy getto, to mówimy nie tylko o odosobnieniu, o odcięciu, ale też o utrudnieniu życia na tyle, że miejsce to stanowi pewien rodzaj więzienia. Jest miejscem niezdatnym do życia i Palestyńczycy szukają nowych miejsc, aby się przenieść, zwłaszcza spod oczu osadników żydowskich, ale jest to bardzo, bardzo trudne w strefie C.
0: A dużo mówimy w ostatnich miesiącach o Gazie i ten zachodni brzeg trochę znika z radarów. Mówimy o tym, co tam się dzieje w sensie takim politycznym. Mówimy o zamieszkach, o atakach osadników, o których pani wspomniała, ale co tam jest dzisiaj największym problemem humanitarnym? No bo mówi pani o tym, że Palestyńczycy mają utrudnione życie właśnie przez to, że muszą robić objazdy, przez to, że ta logistyka nie jest łatwa, przez to, że osadnicy podchodzą, a humanitarnie?
1: No to, co robi Izrael w strefie C, jest łamaniem prawa międzynarodowego i praw człowieka. Po pierwsze, są to tak zwane terytoria okupowane. To oznacza, że te ziemie są powinny być pod opieką państwa Izrael, który jest tym okupantem, a Izrael narusza podstawowe zobowiązania, które wynikają z tego międzynarodowego prawa humanitarnego, czyli nie chroni okupowanego tymczasowo terytorium Palestyny. Nie powstrzymał się od zmienienia obszaru strefy C zgodnie z jej przeznaczeniem, co oznacza, że po prostu zabiera zasoby palestyńskie, zabiera terytoria, karczuje gaje oliwne pod budowę kolejnych osiedli, zawłaszcza owce Beduinom, dla których gaje oliwne i owce są jedynym źródłem dochodu. Ma zobowiązanie do wypełniania praw i potrzeb lokalnych mieszkańców, czyli Palestyńczyków, ale tego on nie robi. Natomiast zamiast tego Izrael tak naprawdę ma politykę, która jest ukierunkowana na osiągnięcie kompletnie odwrotnego celu, czyli de facto zajęcia terytorium zachodniego brzegu, zwłaszcza strefy C, dla administracji Izraela. Stąd brak wydawania zgód na zmianę miejsca zamieszkania, brak wydawania zgód na budowy, na budowę studni, na budowę domów, odmawia przyjmowania jakichś planów zagospodarowania, które przedstawiają społeczności palestyńskie. No i też wyburzane są całe wioski. No, w ostatnim tygodniu bardzo dużo mówiło się o zgłoszeniu Polskiej Misji Medycznej dotyczącym wioski Khan al-Ahmar, w której pracuje Polska Misja Medyczna, prowadząc klinikę mobilną, która tam dostarcza pomoc medyczną. Ta wioska, w której mieszka około 200 osób, ma zostać wyburzona i zniszczona i zrównana z ziemią pod budowę osiedla izraelskiego.

0: Więc jest olbrzymie oburzenie i mobilizacja społeczności międzynarodowej, w tym też naszego rządu, za co jestem bardzo wdzięczna, w obronie wioski Khan al-Ahmar, ponieważ 3 lata pracy polskiej misji medycznej i zainwestowane fundusze z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli fundusze polskie, polskich podatników, prowadzenie pomocy medycznej w tej wiosce, też w odbudowę, wyposażenie budynków i miejsc społecznych w tej wiosce, no, zostałoby zrównane z ziemią.
1: No więc właśnie, bo do tego o to też chciałem zapytać. To nie jest pierwszy taki przypadek, ale jak wygląda taki mechanizm właśnie tego, no, potencjalnego niszczenia infrastruktury pomocowej?
0: No, to jest po prostu decyzja administracji Izraela, decyzja rządu Izraela. No, Bezalel Smotrich powiedział, że wioska Khan al-Ahmar ma przestać istnieć i z dnia na dzień miała zostać wyburzona. Ona została ochroniona już w 2018 roku właśnie przez protesty instytucji międzynarodowych i przetrwała decyzję o wyburzeniu, no ale 8 lat później znowu jest przeznaczona do wyburzenia. De facto Palestyńczycy są często zmuszani do wyburzania swoich domów samodzielnie, ponieważ Izrael, na przykład we wschodniej Jerozolimie, która też jest częścią Palestyny, wyburza domy i obciąża kosztami Palestyńczyków za wyburzenie ich domów pod budowę domów dla swoich obywateli. W związku z czym Palestyńczycy, żeby uniknąć płacenia za wyburzenie ich własnego domu do państwa Izrael, sami je wyburzają, żeby po prostu nie mieć tego kosztu. Jest to bardzo perfidne, prawda, ja bym powiedziała, całkowicie oczywiście niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.
1: To nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy, oczywiście te sytuacje się różnią, ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy de facto Izrael, no można powiedzieć, marnuje pieniądze z polskiej pomocy rozwojowej. Mieliśmy w 2012 roku sytuację z instalacjami cystern na wodę Polskiej Akcji Humanitarnej. Te cysterny zostały zniszczone przez wojsko. Tutaj też grozi nam to, że te pieniądze, które polski rząd przeznaczył, no pójdą po prostu w kosmos.
0: No tak, Izrael, tak jak powiedziałam, robi wszystko, aby uniemożliwić życie Palestyńczykom na ich własnej ziemi. Wyburzenia cystern, to trzeba pamiętać, że to były odnawiane cysterny przez polską organizację i to były cysterny na wodę jeszcze z czasów rzymskich. To nie były cysterny zbudowane przez Palestyńczyków. To były cysterny, które tam istniały wiele set lat, aby zbierać wodę dla potrzeb społeczności beduińskiej i palestyńskiej, która nie miała dostępu do wody bieżącej. Tak samo obecnie, w tym roku, decyzja o wyburzeniu wioski Khan al-Ahmar spowoduje to, że około 5 milionów złotych z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie zmarnowanych. Że Palestyńczycy zostaną zmuszeni do przeniesienia się w inne miejsce. Izrael zaproponował im mieszkanie blisko wysypiska śmieci przy osiedlu Al-Dibis pod Jerozolimą. Dlaczego? Tę propozycję oczywiście wioska Khan al-Ahmar odrzuciła. Dlaczego ta wioska jest tak ważna dla Izraela? Dlaczego kolejny raz usiłuje ją wyburzyć? Dlatego, że tylko ta wioska stoi jeszcze na drodze Izraela do podzielenia strefy C na zachodnim brzegu na dwie części, dla przecięcia zachodniego brzegu na dwie części, północną i południową, i zrobienia korytarza dla Izraela przez ziemie palestyńskie, co de facto zniszczy integralność zachodniego brzegu i tej części Palestyny, a zaskutkuje tym, że ta integralność już nigdy nie zostanie przywrócona. Bo trzeba pamiętać, że okupowane terytoria Palestyny, tak nazwane po 1967 roku, to są trzy części. To jest zachodni brzeg, wschodnia Jerozolima i strefa Gazy. I one nie są ze sobą połączone. Aby przejechać między jedną częścią Palestyny do drugiej, między tymi trzema obszarami, trzeba zawsze wjechać na terytorium Izraela. Są checkpointy i

0: Izrael zabrania Palestyńczykom przemieszczanie się po ich własnej jakby ojczyźnie, tak? Jeżeli ktoś ma chorą matkę we wschodniej Jerozolimy, a mieszka w Ramallach, w strefie A zachodniego brzegu, czyli w tej strefie kontrolowanej przez Palestynę, która ma tylko 17% zachodniego brzegu, nie może pojechać do wschodniej Jerozolimy.
1: A w linii
0: nie
1: prostej, dodam, to jest jakieś 10 kilometrów pomiędzy tymi dwoma.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc ci Palestyńczycy nie mogą odwiedzać swoich rodzin mieszkających na zachodnim brzegu we wschodniej Jerozolimy, nie mówiąc o Gazie. Gaza zajmuje około 1% całego terytorium Palestyny. Ma, nie wiem, tam 360 km kwadratowych, o ile pamiętam. I po ustaleniu tak zwanej Yellow Line, po zawarciu rozejmu, Izrael miał prawo powiększyć taką strefę buforową pomiędzy swoim terytorium a strefą Gazy z kilkuset metrów, bodajże do powiedzmy 1,5 kilometra. Ta Yellow Line to są rzeczywiście takie wielkie betonowe bloki pomalowane na żółto. Jest w zasadzie codziennie przesuwana o metr, 2 metry. W tej chwili Izrael zajmuje 51% terytorium Gazy. 51% terytorium Gazy jest w rękach Izraela.
1: A premier Benjamin Netanyahu mówił, że armia powinna zająć nawet 70%.
0: Nie no, z pewnością takie są jakby plany Izraela, żeby zająć jak największe terytorium Palestyny. Nie tylko chodzi o strefę Gazy, ale też przecież i o wschodnią Jerozolimę i o zachodni brzeg. Jedynym przejściem w całej Palestynie, przejściem granicznym, które nie jest przejściem z Izraelem, ponieważ Palestyna jest właściwie cała otoczona państwem Izrael. Jest przejście w Rafah, które jest przejściem z Egiptem. I to jest jedyne przejście, które nie jest przejściem do Izraela albo z Izraela. Stąd ono było tak bardzo ważne w trakcie działań wojennych w strefie Gazy w ostatnich latach, bo tylko przez to przejście mogła dotrzeć do Gazy pomoc humanitarna. To przejście i tak było kontrolowane i blokowane od strony Gazy przez Izrael, ale to przejście właśnie było otwierane dla pomocy humanitarnej, ale też dla przepływu ludzi, kiedy zostało podpisane porozumienie pokojowe czy też rozejm w październiku zeszłego roku. No i jest to sytuacja właściwie nie do rozwiązania, o ile nie politycy nie podejmą innych decyzji. No, widzimy eskalację działań Izraela w Palestynie. Widzimy kolejne łamanie ustalonych praw międzynarodowych, ale też łamanie podpisanych umów, między innymi właśnie rozejmu w Gazie. Izrael po prostu nie wypełnia swoich własnych zobowiązań, swoich własnych podpisanych międzynarodowych traktatów. Sytuacja dla Palestyńczyków jest z dnia na dzień coraz trudniejsza.
1: Mhm. Z waszej perspektywy, jak się czuje, czy też jak to w ogóle wygląda? No właśnie patrząc z perspektywy organizacji, która najpierw musi nazbierać trochę pieniędzy, czy to są zbiórki, czy to są granty, czy to są jakieś inne rzeczy. Potem musi zaplanować takie wszystkie tego typu pomoc rozwojową, o której rozmawiamy, choćby w przypadku zachodniego brzegu. Potem to się buduje, a po jakimś czasie widzicie, że to wszystko jest duże niebezpieczeństwo, że zostanie rozebrane, że zostanie zniszczone. Co wy wtedy czujecie?
0: Czujemy po prostu pewien rodzaj frustracji. Jest to też bardzo obezwładniające dla podejmowania kolejnych działań i decyzji, dlatego że wszystko jest blokowane bądź paraliżowane przez władze Izraela. Nasi partnerzy, z którymi pracujemy w Palestynie na zachodnim brzegu, palestyńska organizacja Palestinian Medical Relief Society i włoska organizacja Terre des Hommes, oczywiście są legalnie działającymi, zarejestrowanymi w Palestynie i w Izraelu organizacjami, ponieważ one mogą przejeżdżać przez terytorium Izraela, ale jest im coraz trudniej. Niektórzy z pracowników palestyńskich organizacji zostali aresztowani. pod pretekstami

kontroli bezpieczeństwa, sprawdzenia powiązań członków rodziny z partiami politycznymi. Oni zostali zwolnieni z aresztów, ale to jest polityka zastraszania. Auta są zatrzymywane na checkpointach. Pracownicy nasi są też zastraszani w trakcie pracy.

W ostatnim okresie, kiedy byłam na zachodnim brzegu, mieszkańcy wioski pokazali mi plany Izraela zbudowania osiedla, które już otoczyło tą wioskę tak naprawdę i domknęło taki krąg. Już była wbita flaga Izraela, były początki budowy malutkiej elektrowni jądrowej i ta wioska była powoli zmuszana do takiej ewakuacji, do podjęcia decyzji o tym, że chce stamtąd odejść. I ci Palestyńczycy odeszli, zmienili miejsce zamieszkania, ponieważ oni nie chcą być otoczeni przez osadników, którzy ich zastraszają, którzy przychodzą w nocy, świecą latarkami dzieciom w oczy, którzy biją osoby starsze na oczach rodziny, którzy biją osoby niepełnosprawne. Więc oni by się naprawdę przenieśli. Ale nie mają dokąd, bo Izrael nie wskazuje im miejsca, gdzie mogą się przenieść na ich własnej ziemi w strefie C. No, sytuacja jest bardzo trudna. Oczywiście osiedla izraelskie budowane w strefie C, no to są osiedla, w które Izrael inwestuje bardzo duże fundusze. One mają własne zasilanie, jeśli chodzi o prąd. Mają dostarczaną wodę wodociągami, mają kanalizację, podczas gdy wioski palestyńskie, wioski beduińskie, które są sąsiadami tych osiedli, właściwie są odcięte od jakichkolwiek tego typu udogodnień. Bardzo trudno nam wyobrazić sobie życie, kiedy nie ma się prądu i wody. A jednak tak właśnie jest. Izrael przejął większość źródeł wody w strefie C, ograniczając praktycznie całkowicie Palestyńczykom dostęp do ich wody i nie wydając zgody na budowę studni. Izrael utrudnia i zabrania Palestyńczykom budowy domów i na około 70% strefy C. Jest to kompletnie zabronione. Ta ziemia jest jakby pod kontrolą Izraela i stanowi rezerwy mieszkaniowe Izraela i są to takie tereny do zagospodarowania pod potrzeby państwa Izrael. To oczywiście wręcz uniemożliwia funkcjonowanie Palestyńczyków, społeczności palestyńskich. My to obserwujemy właściwie codziennie, ponieważ Klinika Mobilna Polskiej Misji Medycznej codziennie dociera do którejś z palestyńskich wiosek z lekarzem, farmaceutą, pielęgniarką, lekarzem ginekologiem z USG, z bezpłatnymi lekami, ale też z pomocą psychospołeczną. To jest bardzo ważne, dlatego że to nasilenie się de facto terroru Izraela wobec Palestyńczyków, to uniemożliwianie im codziennego życia, już nie powiem normalnego, ale po prostu jakiegokolwiek życia, sprawia, że zwłaszcza kobiety, na które spada dbanie o rodzinę, są pod tak wielką presją, że przeżywają traumę, myśląc o tym, co będzie jutro. Czy żydowscy osadnicy przyjdą i kogoś zbiją z ich rodziny? Czy dzieci będą dręczone przez osadników żydowskich? Co jutro ugotują na obiad? Czy którykolwiek z mężczyzn w rodzinie przyniesie jakikolwiek dochód? Palestyńczycy z zachodniego brzegu pracowali w Izraelu, ale zostali wszyscy zwolnieni z pracy. De facto poziom zatrudnienia i dochodów Palestyny po wybuchu wojny 7 października spadł o około 70%. Właściwie Palestyna przestała w jakikolwiek sposób generować jakiekolwiek zwiększenie PKB. Po prostu to jest wszystko regres. Więc te działania psychospołeczne Polskiej Misji Medycznej, czyli praca naszych palestyńskich psycholożek, pracowniczek socjalnych z dziećmi i z kobietami, które mogą usiąść razem, porozmawiać o tym, czego się boją, co przeżywają, jaka jest ich trauma i być w tej solidarności i wspólnocie przez chociaż tą godzinę w tygodniu jest bardzo ważna dla utrzymania kontroli nad emocjami i dla zrozumienia, że nie jest się samym z tym problemem, że
kilkadziesiąt kobiet.

0: jest wokół, przeżywa to samo. Podobnie dzieci. No, dzieci mają bardzo trudne dzieciństwo. Właściwie no, nie mają go praktycznie wcale. Są odcięte od edukacji, są odcięte od normalnego życia dzieci, które powinny się bawić, mieć rówieśników, nie bać się wyjść na podwórko, nie bać się swojego sąsiada. To nie jest udziałem dzieci w Palestynie. Udziałem dzieci w Palestynie jest strach, jest brud, jest głód, jest brak edukacji. Dlatego te działania Polskiej Misji Medycznej, które są takim wsparciem społecznym i też psychospołecznym dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i dla nauczycielek, które usiłują prowadzić zajęcia w takich prowizorycznych szkołach w wioskach, ponieważ dzieci są odcięte od dotarcia do szkoły ze względu na te blokady dróg. No, rodziny nie mają pieniędzy na benzynę, żeby te dzieci wozić 30 kilometrów do szkoły tam i z powrotem codziennie, więc wioski szukają możliwości dania edukacji dla swoich dzieci, bo to jest bardzo ważne. No ale tak jak mówię, dzieci nie mają dzieciństwa, które im się należy. I to jest też cel naszej pracy, aby dzięki tym animatorkom, dzięki wsparciu psychologicznemu, wsparciu pracowniczek społecznych, te dzieci miały jakąś namiastkę radości, namiastkę beztroski, nawet te kilka godzin, kiedy te nasze pracowniczki do tej wioski przyjeżdżają.
1: To zapytam jeszcze o waszych palestyńskich partnerów, o których pani już wspomniała. Wy nie zawsze jesteście w stanie dotrzeć bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna pomoc. Choćby przypadek Gazy jest jednym z takich przypadków, ale i na zachodnim brzegu też, mówi pani, działacie z organizacjami partnerskimi. Ci wszyscy Palestyńczycy, którzy pracują w takich organizacjach, przez które na przykład polska pomoc dociera, to są też to są z jednej strony ludzie, którzy się na tym znają, ale z drugiej strony to są też Palestyńczycy. Oni także są narażeni na przykład na przemoc ze strony osadników żydowskich. Im jest łatwiej, czy im jest ciężej?
0: Myślę, że mimo wszystko jest im łatwiej, dlatego że oni nie wracają, oni wrócą do swoich domów w strefie A, która jest bezpieczna dla nich, chociaż kiedy w 2024 roku byłam po raz pierwszy w Ramallah, w strefie A, skąd wyjeżdżamy do strefy C, no to wojsko Izraela wkroczyło na przedmieścia Ramallah i pod pretekstem utrzymania bezpieczeństwa, porządku, były zamieszki. No ale Ramallah, powiedzmy, jest bezpiecznym miastem, więc jakby ci nasi pracownicy wiedzą, że wrócą do bezpieczeństwa, wrócą do domu, który ma wodę, w którym jest ciepło, w którym jest posiłek. Więc na pewno jest im łatwiej. Sytuacja palestyńskich Beduinów, społeczności, które żyją tylko i wyłącznie ze sprzedaży owiec czy z uprawy oliwek, no jest na zachodnim brzegu tragiczna. Izrael prowadzi też politykę karczowania gajów oliwnych. Czytałam, że ponad 3 miliony drzewek oliwnych zostało przez Izrael zniszczonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, od 1995 roku. Tak, aby uniemożliwić osiąganie jakiegokolwiek dochodu przez te najuboższe społeczności palestyńskie, beduińskie na zachodnim brzegu. Także sytuacja Palestyńczyków na zachodnim brzegu jest jedną z najtrudniejszych sytuacji na świecie dla tego typu ubogich społeczności, ponieważ nie ma nadziei na zmianę tak naprawdę.
1: A w takim razie, gdyby na koniec miałaby pani powiedzieć, czego najbardziej potrzebują ludzie na zachodnim brzegu i w Gazie? Czy to są pieniądze, czy to jest dostęp do różnych miejsc, czy to jest decyzja polityczna?
0: Ja myślę, że oni potrzebują, oczywiście kiedy mówimy o piramidzie potrzeb, no to oczywiście, że potrzebują mieć zaspokojone te podstawowe potrzeby, czyli potrzebują mieć dostęp do żywności, co oznacza też dostęp do dochodu, ale oni potrzebują mieć bezpieczeństwo. Potrzebują poczucia bezpieczeństwa tam, gdzie mieszkają, dla siebie i swoich rodzin, a to może im zapewnić tylko decyzja polityczna tych, którzy mogą o tym zdecydować.

0: chcieliby mieć pewność tego, co będzie jutro, a jej nie mają. Bez decyzji politycznej tak nie będzie. W tej chwili na zachodnim brzegu mieszka 700 tysięcy osadników żydowskich. 700 tysięcy. A Izrael przegłosował w parlamencie, w Knesecie, budowę kolejnych osiedli na kolejne kilkaset tysięcy obywateli, którzy zamieszkają na terenach palestyńskich. No, nie wróży to niczego dobrego dla wiosek, w których pracuje polska misja medyczna, dla wiosek beduińskich, dla Palestyńczyków w strefie C.
1: Bardzo dziękuję o tej bardzo trudnej sytuacji na terenach palestyńskich, ale i bardzo trudnej pomocy. Tam właśnie mówiła Małgorzata Olesińska-Hart, polska misja medyczna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: Stany Zjednoczone przygotowują się do 250. rocznicy niepodległości. To miało być wielkie święto narodowe, ale ono stało się częścią politycznego sporu. Część artystów wycofała się z wydarzeń związanych z obchodami, bo uznała, że święto zostało zbyt mocno powiązane z Donaldem Trumpem. Prezydent odpowiada, że sam przyciągnie tłumy. Ale za tą historią jest większe pytanie. Czy Amerykanie potrafią mieć jeszcze coś wspólnego ponad politycznymi podziałami? Naszym gościem w Waszyngtonie, czy też pod Waszyngtonem, jest Marcin Firdej, dziennikarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych, autor podcastu Ameryka dla zaawansowanych. Dzień dobry, Marcinie.
3: Dzień dobry, Wojtku, witam Państwa.
1: Zacznijmy od samego zamieszania. Co w zasadzie stało się z tymi obchodami 250-lecia Stanów Zjednoczonych?
3: To jest dość ciekawa sprawa, gdyby też nie była smutna, byłaby ciekawa, bo formalnie mamy dwa równoległe projekty. Mamy ustawowo powołaną ponadpartyjną komisję America 250 oraz inicjatywę administracji Donalda Trumpa, z kolei pod nazwą Freedom 250, odpowiedzialną za te wielkie widowiska i festiwale typu Great American State Fair na National Mall w Waszyngtonie. National Mall, to dla Państwa, którzy nie znają Waszyngtonu, to jest taki park narodowy o długości tam mniej więcej 3 kilometrów między Kapitolem a Memoriałem Lincoln, no może nie tyle park narodowy, to taki pas zieleni, gdzie co roku 4 lipca odbywają się centralne obchody Dnia Niepodległości. America 250 to jest organizacja non-profit wspierająca 250-lecie. To jest organizacja powołana przez kongres z udziałem przedstawicieli obu partii, ale też sektora prywatnego. A równolegle Biały Dom zdecydował się zbudować ten własny, bardziej prezydencko-brandingowy, czy tak to nazwę, projekt Freedom 250, jako taką publiczno-prywatną platformę i do finansowania, i do organizowania obchodów. Czyli w praktyce te dwie uroczystości się rozdzieliły, bo z jednej strony mamy taki program bardziej instytucjonalny, muzealny, o lokalnym charakterze, a z drugiej bardzo spersonalizowany show prezydencki, który budzi też bardzo silne emocje. I na to nałożyły się w ogóle zarzuty o chaos, o toksyczną kulturę pracy w samej komisji America 250. Media opisywały pozwy dotyczące nepotyzmu, niewłaściwego wydawania pieniędzy, jakichś wewnętrznych konfliktów. A z drugiej strony te ostatnie tygodnie to jest dodatkowo seria rezygnacji artystów z koncertu Freedom 250, czyli tych obchodów organizowanych przez Donalda Trumpa.
1: No właśnie, przypomnij, dlaczego oni w ogóle zrezygnowali?
3: No, dlatego, że część artystów przynajmniej twierdzi, że czuła się oszukana, że czuła się wprowadzona w błąd. Dlatego, że oni byli przekonani, że biorą udział w ponadpartyjnym przedsięwzięciu, w czymś, co nie będzie dzieliło Ameryki, a okazało się, że będzie to raczej wiec poparcia dla Donalda Trumpa i to jest coś, w czym oni z kolei nie chcą brać udziału, bo to w ogóle warto też porozmawiać o tym, w jaki sposób artyści traktują Donalda Trumpa. Świat artystyczny w większości, bo nie chcę powiedzieć, że w całości, jest jednak dość liberalny, jest dość progresywny i to ma związek z wieloma sprawami. Wiadomo, że większość artystów jest skupiona wokół największych ośrodków miejskich, takich jak Los Angeles czy chociażby Nowy Jork. To ośrodki są progresywne same w sobie. Ale tak samo Donald Trump zwracał się bardzo często przeciwko artystom, nazywając ich zepsutą elitą i odcinając się od nich, więc ten konflikt był widoczny od

0: od dłuższego czasu i narastał i teraz po prostu rozlał się na same obchody.
1: Mm-hmm. Powiedz w takim razie, jaki będzie taki już efekt? Będziemy mieli de facto dwa równoległe obchody, czy został jeszcze miesiąc prawie, bo przypominam, amerykańskie święto niepodległości to 4 lipca, mamy jeszcze prawie miesiąc. Czy będą dwa równoległe obchody, czy myślisz, że uda się jednak to połączyć w jedno, czy to jest niemożliwe?
0: Nie wydaje mi się, żeby udało się to w tym momencie połączyć w jedno. Po pierwsze dlatego, że polaryzacja jest zbyt potężna. Po drugie dlatego, że sam Donald Trump chce mieć własne obchody. On chce mieć obchody, w których to on będzie centralną postacią, a nie jacyś tam mityczni ojcowie założyciele, którzy podpisywali deklarację niepodległości. Donald Trump sam wielokrotnie mówił o sobie, że jest postacią znacznie większą i znacznie ważniejszą dla Stanów Zjednoczonych, jego opinii, jego zdaniem, niż ojcowie założyciele zrównywał się z takimi postaciami jak George Washington czy Thomas Jefferson. W związku z tym on z pewnością nie będzie dążył do ujednolicenia tych obchodów i tutaj mamy do czynienia po prostu z dwiema równoległymi, konkurującymi ze sobą organizacjami. Czyli właśnie tą America 250 jako komisję powołaną przez kongres, jako bezpartyjną inicjatywę, a obok niej Freedom 250, czyli właśnie to flagowe wydarzenie Donalda Trumpa na National Mall.
1: W wielu krajach jest tak, że to pojęcie niepodległości, święta niepodległości jest bardzo różnie traktowane, no bo i różne kraje, różne narody to też różne mentalności. W Ameryce jest bardzo duże przywiązanie do tej niepodległości, ale powiedz w takim razie, czy to 250-lecie jest generalnie dla Amerykanów, chociaż wiem, że powiedzenie generalnie dla Amerykanów nie ma czegoś takiego, bo Amerykanie to nie jest jedna grupa, ale na ile jest to ważne, a może mniej ważne dla Amerykanów z Virginii, tam gdzie jesteś, ale na przykład także z, nie wiem, z Kentucky?
0: Amerykanie są, i to chyba można w jakiś sposób wyciągnąć średnią i generalizować, dlatego że Amerykanie są bardzo przywiązani do tej patriotycznej, narodowej symboliki i widać to co roku po obchodach nie tylko 4 lipca, nie tylko Dnia Niepodległości, ale też innych amerykańskich świąt, jak na przykład Memorial Day czy Veterans Day. Więc Amerykanie są generalnie przywiązani do tego rodzaju symboliki, ale problem polega na tym, Wojsku, że sam sposób opowiadania historii Stanów Zjednoczonych jest bardzo głęboko upolityczniony i uzależniony od tego, jakie kto wyznaje poglądy polityczne i jaką kto wyznaje ideologię. I to widać doskonale właśnie teraz, że pojawia się ten spór i konflikt o to, czy powinniśmy wyznawać tą tradycyjną narrację założycieli, czy też może narracje, które podkreślają owszem to, co wydarzyło się w 1776 roku, ale też także pokazują to, co działo się w cieniu podpisywania deklaracji niepodległości, czyli mam na myśli tutaj chociażby niewolnictwo, kolonializm, ludobójstwo rdzennych Amerykanów, wykluczenie i tak dalej, i tak dalej. Co zresztą pojawia się w amerykańskich debatach. I korzenie tego sporu w ogóle sięgają znacznie głębiej niż tylko obchody 250-lecia Ameryki, dlatego że samo nawet hasło 1776 już dawno temu straciło taki neutralny charakter. Pamiętamy, że podczas szturmu na Kapitol 6 stycznia część uczestników niosła flagi z 13 gwiazdami, które symbolizowały 13 oryginalnych kolonii, które założyły Amerykę i z napisami 1776. Pamiętamy też projekt 1619 New York Timesa, który z kolei wezwał do przeniesienia myślenia o początkach Ameryki na rok 1619, kiedy do kolonialnej Virginii przybyły pierwsze statki z niewolnikami. Ja niedawno rozmawiałem z konstytucjonalistą z Uniwersytetu Pensylwania, który uważa, że początkiem tej nowoczesnej, współczesnej Ameryki jest raczej era rekonstrukcji po wojnie secesyjnej, kiedy zniesiono niewolnictwo i próbowano wprowadzić ideały równości tak naprawdę. Więc to jest wojna kulturowa, która w jakiś sposób przekłada się też na to, w jaki sposób większość Amerykanów i myśli, i postrzega samo święto, ale też datę i rocznicę 4 lipca.
1: Tylko że te spory

0: polityczne i wojna kulturowa istniały od dawna. Dzisiaj wierzę Trumpa, abstrahując na chwilę od samego Trumpa, jeśli się da, bo o to też będę chciał zapytać, ale na ile ta wojna kulturowa jest dzisiaj inna niż to, co widziałeś w Stanach, będąc tam powiedzmy 15 lat temu?
1: W sensie symbolicznym ona jest zupełnie inna, bo ona odzwierciedla olbrzymie napięcie między dwoma obozami politycznymi. I wspomniałeś na przykład o tym, że właściwie zasygnalizowałeś, że chciałbyś porozmawiać też o tym, czy dzisiaj o Ameryce albo o czymkolwiek w Ameryce da się porozmawiać, nie wspominając Donalda Trumpa. Wydaje mi się, że może to być bardzo trudne. Ale też warto pamiętać o tym, że Donald Trump to jest nie wszystko, on jest tylko twarzą pewnego projektu republikańskiego, bardziej konserwatywnego i część Amerykanów jest bardzo głęboko niezadowolona w kierunku w ogóle, w jakim idzie kraj, w jakim zmierza kraj z powodu ekonomii, gospodarki, paraliżu politycznego, a nie z konkretnie samych obchodów 250-lecia. Zdecydowana większość Amerykanów, dobrze teraz pamiętam, to jest około 2/3 już uważa, że sytuacja gospodarcza wcale się pogarsza. Bardzo źle oceniają przywódców politycznych, nie tylko prezydenta, ale także ludzi, którzy zasiadają w kongresie, kongresmenów, senatorów. I bardzo źle oceniają sytuację, która jest bardzo wyraźnie negatywna i spolaryzowana.
0: Mm-hmm. To w takim razie wróćmy do tego wywołanego przez ciebie i przeze mnie Donalda Trumpa. Na ile Amerykanie, niezależnie od tego, kogo popierają, są nim już zmęczeni, a na ile jeszcze ten Trump wywołuje emocje i wywołuje to, że ludzie tak dają się wciągać w te bieżące spory polityczne?
1: To jest wszystko naraz. To znaczy, Amerykanie są Donaldem Trumpem zmęczeni, jasne. Natomiast po pierwsze od lat rośnie odsetek osób, które mają negatywną opinię o obu partiach, a nie tylko o samym Trumpie i opisują politykę jako źródło frustracji i wskazują na zmęczenie całym systemem politycznym, a nie tylko i wyłącznie samym Donaldem Trumpem. Ale jasne, że ocena przywództwa w tym prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo mocno spolaryzowana. Aprobata jego działań jest bardzo niska. Teraz wynosi już nieco ponad 30%, więc jest to wynik absolutnie dramatyczny. Tutaj mówię o uśrednionych sondażach, nie o jakimś jednym konkretnym sondażu. Tylko kiedy uśredni się sondaże, to teraz wychodzi na to, że jakieś 32-34% Amerykanów popiera Donalda Trumpa. To jest o 10% mniej niż mieliśmy to jesienią ubiegłego roku. Coraz więcej Amerykanów ocenia działania całej administracji jako gorsze od oczekiwań. Chodzi tutaj nawet o flagowe działania Donalda Trumpa, nie tylko o gospodarkę, nie tylko o to, co dzieje się w związku z wojną z Iranem, ale także chociażby coraz więcej ludzi jest niezadowolonych z tego, w jaki sposób Donald Trump radzi sobie z imigracją, prawda? Ale badania i analizy pokazują też, że część wyborców, zwłaszcza w tej grupie, nazwijmy ją białą klasą pracującą, nie tyle męczy się Trumpem, ale ma taki syndrom oblężonej twierdzy i jeszcze silniej wiąże swoją tożsamość polityczną i kulturową z projektem MAGA. Więc można powiedzieć, że owszem, centrum i wyborcy progresywni są bardzo zmęczeni tym konfliktem. Część umiarkowanych republikanów i demokratów ma poczucie takiego permanentnego kryzysu, ale ten rdzeń pro-Trumpowy i rdzeń antytrumpowy po drugiej stronie są zdecydowanie bardziej okopane niż jeszcze kilka lat temu.
0: Myślisz, że to może spowodować, że Republikanie przegrają najbliższe wybory połówkowe, czy bardziej tu jednak mimo wszystko dojdzie do głosu, czy może dojść do głosu, to w ogóle to zmęczenie polityką, Waszyngtonem, które jakby odbije się porówno na obu partiach?
1: Oczywiście ja nie chcę wróżyć tego, co wydarzy się.

0: listopadzie 2026 roku, dlatego że mamy jeszcze kilka miesięcy, ale jeśli patrzy się na dzisiejsze sondaże, to raczej wygląda na to, że Amerykanie obarczają winą za sytuację gospodarczą i za polaryzację raczej jedną partię niż obydwie, co w tym momencie przekłada się na to, że Republikanie czują się zagrożeni, Republikanie czują, że mogą przegrać wybory do kongresu, dlatego że spodziewają się raczej mobilizacji obozu tego liberalnego, obozu progresywnego, ale także wyborców, którzy są niezależni i wahają się z wyborów na wybory. W tym momencie sondaże pokazują, że Republikanie już mogą pożegnać się z Izbą Reprezentantów, nawet biorąc pod uwagę wszystkie wysiłki, które wkładają w zmianę map okręgów wyborczych, w redistricting, gerrymandering, gdzie po prostu tam, gdzie tylko mogą, wycinają okręgi, w których mogą wygrać demokraci i przerysowywują te mapy wyborcze w bardzo dziwny sposób, ale nie, o ile może im to pomóc zdobyć kilka miejsc w kongresie, w tym momencie badania pokazują, że Republikanie tracą Izbę Reprezentantów. Pytanie jest takie, czy stracą też Senat. Jeszcze pół roku temu wszyscy mówili, że Senat jest dość bezpieczny i pozostanie w rękach Republikanów. Dzisiaj wielu analityków i potwierdzają to sondaże, mówią, że ten Senat też Republikanom wyślizguje się z rąk, że różnie może być. W tym momencie o tym, kto będzie miał kontrolę nad Senatem, może zdecydować jeden czy dwa miejsca senackie, a to wcale nie jest tak dużo. I okazuje się, że walka o miejsca w Senacie, o mandaty w Senacie jest znacznie bardziej zażarta w Stanach, które jeszcze niedawno wydawały się bezpieczne dla Republikanów.
1: Piszesz o tym, czy też mówisz o tym zmęczeniu Trumpem zresztą na swoim kanale, w podcaście Ameryka do Zaawansowanych. Tam odsyłamy po więcej, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawa opowieść, której mam wrażenie w mediach trochę brakuje, o tym zmęczeniu i Trumpem, i polityką. Natomiast chciałbym jeszcze powrócić do tych obchodów 250-lecia niepodległości. Może nawet już nie do tych, nazwijmy to, centralnych obchodów, ile w ogóle do tego dnia, do tego 4 lipca 2026, który za miesiąc. Jeśli mówimy o tym, że jest takie duże zmęczenie polityczne, jeśli mamy wybory połówkowe tak istotne jesienią, to oznacza, że ten 4 lipca przypada na moment, kiedy ta kampania pewnie już się trochę rozkręci. Czy to oznacza twoim zdaniem, że to święto będzie trochę przyćmione właśnie tą bieżącą, bardzo brudną polityką? Czy to święto może się jakby przekształcić nawet na tym poziomie lokalnym w jakieś takie polityczne historie?
0: Ale ono już jest. Ono już jest zabarwione bieżącą polityką i w zasadzie w momencie, kiedy spojrzy się na to, co się dzieje w mediach, to okazuje się, że nikt nie mówi już o samych obchodach jako takich. W mediach tradycyjnych, czy też może nawet bardziej na platformach społecznościowych, że nikt nie mówi o samych obchodach, nikt nie mówi o momencie podpisywania deklaracji niepodległości, nikt nie przypomina sylwetek ojców założycieli, tylko ta cała opowieść o 250-leciu jest zabarwiona, jest kompletnie przykryta takimi informacjami o tym, kto zrezygnował z wielkiego koncertu, a kto na niego przyjdzie i jakie znaczenie ma to, że zaśpiewa tam Vanilla Ice, a nie zaśpiewa tam The Commodores, prawda? Mówią o tym media, mówią o tym media społecznościowe. Amerykanie są tym bardzo zmęczeni. Widać ten cień bieżącej polityki nad obchodami i wydaje mi się, że to się nie zmieni. A poza tym wszystkim mam jeszcze taką dodatkową warstwę, że dla statystycznego wyborcy dzisiaj w tej sytuacji gospodarczej, jaką mamy, przy założeniu, że na przykład idziemy bardzo wysokie ceny benzyny i niestety przewidywania są takie, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ceny benzyny

0: mogą być jeszcze wyższe w Stanach Zjednoczonych. Więc to są ważniejsze rzeczy dzisiaj dla wyborców. Ceny w sklepie, bezpieczeństwo, zdrowie, stabilność niż to, kto zagra na National Mall. No ale ta historia bojkotu artyści, którzy wycofują się z Great American State Fair, prezydent opowiadający, że jest atrakcją numer jeden na świecie i że woli własny wiec. I to się świetnie wpisuje w logikę mediów i takiej kulturowej wojny. I to jest temat, który przyciąga uwagę telewizji jak CNN, Fox News, sieci porannych. I to jest coś, co przez to niestety dzisiaj większość Amerykanów chyba patrzy na te obchody.
1: I pewnie będzie patrzyło tak w dalszym ciągu, prawda? To znaczy to już się pewnie nie zmieni.
0: Wydaje się, że to się już nie zmieni, dlatego że zostało nam do tych obchodów ile? 3 tygodnie? Więc to jest za mało czasu albo żeby zbudować jakąś wspólną narrację wobec tych obchodów. To jest też za mało czasu, żeby zmienić sytuację gospodarczą, dlatego że o wielkich ideałach i o wolności mogą myśleć ludzie, którzy nie obawiają się o swoją przyszłość. A w momencie, kiedy płace relatywnie są coraz niższe w stosunku do tego, co można kupić za pieniądze, które się dostaje z każdym czekiem z pracy, no to wiadomo, że ludzie raczej martwią się o to, co mają w garnku i czy w ogóle będą mieli cokolwiek do włożenia do tego garnka, niż zastanawiają się nad tym, co miał na myśli Thomas Jefferson, pisząc Deklarację Niepodległości, albo co miał na myśli Madison w momencie, kiedy formułował takie, a nie inne zdanie konstytucji.
1: O czym zresztą, o tym, co, czy Amerykanie mają co włożyć do garnka, jak bardzo to ich w tej chwili interesuje, też mówisz na swoim kanale Ameryka dla Zainteresowanych. Tam odsyłamy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marcin Firzej, dziennikarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych i autor podcastu Ameryka dla Zaawansowanych, był gościem audycji Świat 24 w Polskim Radiu 24. A za uwagę i za ostatnią godzinę dziękuję, Wojciech Cegielski.
2: Świat 24. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit.
14: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego.
15: T-1000.
7: te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca.

0: od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: O, jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
6: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
6: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Budowniczowie piramid, mistrzowie astronomii i twórcy wielkiej cywilizacji, a może raczej miłośnicy makabrycznych obrzędów i krwawych ofiar. Kim byli Majowie i jakie miejsce w opowieści o ich historii zajmują polscy archeolodzy? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie profesor Jarosław Zierałka, archeolog i autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. Polskie Radio 24. Już dziś o 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stracił sterowność. Ukraina potwierdza to. Nasz dron eksplodował w rumuńskim porcie. Jesteśmy dobrej myśli, to lekarza o stanie polskiej studentki ewakuowanej z Pekinu. Zajrzymy też na akademickie mistrzostwa Polski w tenisie, a tam mówi się tylko o jednym, o sukcesie Mai Chwalińskiej. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Musimy być przygotowani na eskalację, tak mówi premier Donald Tusk po kolejnym wybuchu drona w Rumunii. Tym razem bezzałogowiec eksplodował w pobliżu portu w Konstancy. Dla nas nie jest to zaskoczenie, podkreślał szef rządu po przylocie na szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze.
2: My jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
1: Dron, który wybuchł w rumuńskim porcie, to zabłąkany ukraiński bezzałogowiec. Dron morski podczas misji na Morzu Czarnym stracił sterowność i skręcił w kierunku rumuńskiego wybrzeża. Ten manewr był efektem zakłócenia jego przyrządów przez Rosję, tak informuje ukraińska marynarka wojenna. Przypomnijmy, tydzień temu rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, raniąc 2 osoby. W poniedziałek ruszą poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Datę rozpoczęcia prac potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. W Hucie Pieniackiej może spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
3: Udajemy się w teren po to, aby wyznaczyć to miejsce, przeprowadzić wstępne badania terenowe, nazwijmy to odkrywkowe, i wtedy, kiedy znajdziemy potwierdzenie, że jest to miejsce, w którym spoczywają szczątki Polaków pomordowanych, dopiero kolejnym etapem może być złożenie wniosku o przeprowadzenie pracy ekshumacyjnej.
1: To kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne polskich ofiar na Ukrainie. W tym roku poszukiwania prowadzono już w Ostrówkach i Ugłach, a pod koniec czerwca rozpoczną się w Późnikach. Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Stabilny jest stan polskiej studentki ewakuowanej z Pekinu. Takie wieści przekazują lekarze Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Klaudia od kwietnia jest w śpiączce farmakologicznej. Jej stan

0: mocno się pogorszył po usunięciu potworniaka, czyli guza jajnika.
1: Aktualnie prowadzone są badania laboratoryjne, konsultacje różnych specjalistów, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna. Lekarze na chwilę obecną są pozytywnie do tego ustawieni, ale mówię, czas pokaże tutaj wszystko.
0: Mówił rzecznik szpitala Jan Kutny. Klaudia jest w kraju od 2 dni. W sprowadzeniu jej do Polski pomogło Ministerstwo Obrony Narodowej, które wysłało po nią do Pekinu rządowy samolot. Teraz Wielka Brytania i 23-letnia batalia o rozwód. Sąd przyznał kobiecie ponad 6,5 miliona funtów po tym, jak wyszło na jaw, że jej były mąż przez lata ukrywał majątek wart około 28 milionów funtów. Relacja Anny Rączkowskiej.
2: Brytyjka złożyła pozew rozwodowy w 2002 roku. 2 lata później zgodziła się na ugodę. Otrzymała 270 tysięcy funtów i rodzinny samochód. Od początku była jednak przekonana, że były mąż nie ujawnił wszystkich swoich pieniędzy. Przełom nastąpił kilka lat później. Badresh Goyal, londyński prawnik, trafił do więzienia na 10 lat za udział w praniu brudnych pieniędzy. Śledczy odkryli wtedy sieć firm i aktywów o wartości około 28 milionów funtów. Część tego majątku została zamrożona przez brytyjskie władze. Sprawa rozwodowa wróciła na wokandę i dotarła aż do Sądu Najwyższego. Sędziowie uznali, że jeśli jedna ze stron ukrywa majątek, wcześniejsze porozumienie rozwodowe może zostać podważone. Wyrok ten stał się jednym z najważniejszych rozstrzygnięć w brytyjskim prawie rodzinnym. Po ponad 2 dekadach walki sąd przyznał kobiecie ponad 6 milionów funtów.
0: Relacjonowała Anna Rączkowska. Na koniec narodziny gwiazdy. Tak, chyba możemy powiedzieć o Maji Chwalińskiej. Polka z kwalifikacji awansowała do finału Wielkiego Szlema w Paryżu. Maję podziwiają m.in. studenci, którzy do Poznania przyjechali na akademickie tenisowe Mistrzostwa Polski.
3: Zmagania Mai Chwalińskiej to my śledzimy odkąd ona miała 14 lat tak naprawdę. To jest inna bajka, ona gra skróty, lobby, to jest bardzo finezyjnie z pomysłem.
4: Ja myślę, że to też jest pasja. Bardzo dużo tu wnosi do tego, że ona po prostu gra, bo kocha to robić.
5: Maja no przez też swoje warunki fizyczne musiała sobie wymyślić jakiś inny styl gry i mam wrażenie bardzo dobrze wykorzystuje ten swój spryt tenisowy.
0: Jutro Maja zagra pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł. W finale French Open zmierzy się z Rosjanką Mirżą Andrzejewą. Za Polkę oczywiście mocno trzymamy kciuki.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Ulewy, grad i silny wiatr. Uwaga na burze i to niemal w całym kraju. Na wschodzie i północnym wschodzie te zjawiska mogą być gwałtowne. Na termometrach od 18 stopni miejscami na zachodzie, przez 23 w Łódzkiem i w Małopolsce, do 26 na Mazowszu. Wiatr z wyjątkiem burz będzie słaby lub umiarkowany.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
1: Jest piątek, 5 czerwca, 6 minut po godzinie 14. Maria Furdyna. Zapraszam.
2: Stan dnia.
1: Niesamowitą historię pisze w Paryżu Maja Chwalińska. Polka awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego na kortach imienia Rolanda Garrosa. Jutro będzie walczyć o tytuł z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Czujemy dumę nie tylko z tego, jak gra na korcie, ale też jakim jest człowiekiem. Tak, dyrektor sportu i rekreacji w Dąbrowie Górniczej mówi o Maji Chwalińskiej. Tenisistka trenowała w tym miejscu przez ponad 10 lat. W Dąbrowie Górniczej wychowywała się nasza nowa gwiazda. Tam jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co w tym mieście usłyszałaś o Maji Chwalińskiej?
3: Wiele słów uznania, no i przede wszystkim dumy, którą chyba wszyscy czują teraz w Dąbrowie Górniczej. I ci, którzy mieli kontakt z Mają Chwalińską, jak i ci, którzy po prostu pochodzą z tego samego miejsca, co ona. Oj, wielokrotnie słyszałam, że jest niesamowicie utalentowana, a jej przygoda z tenisem, co ciekawe, zaczęła się, gdy miała zaledwie kilka lat. I jak mówił mi Wojciech Jurow, który jest dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji, to talent tej zawodniczki wypatrzył jej pierwszy trener, Paweł Kałuża.
4: To oczywiście zasługa Pawła Kałuży, czyli naszego wtedy pracownika Centrum Sportu i Rekreacji i instruktora tenisa, który przygotował bardzo ciekawy i fajny program pod tytułem Talentiada Tenisowa. Zrobił lekcje pokazowe w szkołach, po czym zaprosił dzieci na testy. Wyselekcjonował z tego

0: 10-osobową grupę. No i w tej grupie znalazła się Maja Chwalińska.
1: No to powinniśmy za chwilę oddać głos do Pawła Kałuży, do którego udało mi się dzisiaj dotrzeć, choć nie ukrywajmy, przez te ostatnie dni jest bardzo trudno uchwytny, no bo też cieszy się z sukcesów Mai Chwalińskiej, no i każdy chce z nim porozmawiać. Również mi mówił, że jest bardzo pod wrażeniem, jeśli chodzi o jej osiągnięcia i cieszy się z każdego sukcesu, który ona osiąga. Podkreślał, że już teraz zaszła niesamowicie daleko, no i rozpiera go duma.
2: Jestem bardzo dumny. Jest taka wewnętrzna satysfakcja, że mogę dołożyć kiedyś tą małą cegiełkę do tego sukcesu Mai. No i bardzo przyjemnie się ogląda jej mecze. No to jest taki piękny, czarodziejski tenis.
1: Paweł też dodał, że była niesamowicie ambitną zawodniczką, nadal taką jest, ale już wtedy widział, że zawsze chciała iść przed siebie.
2: Taka pogodna, uśmiechnięta dziewczynka, która miała charakter, zawsze wiedziała, co chce zrobić na tych naszych zajęciach, później treningach. Perfekcjonistka, bardzo dużo wymagała od siebie, ode mnie jako trenera i od sparring partnerów, a wcześniej od rówieśników.
1: Wszyscy czekamy teraz na to, co wydarzy się podczas finału. Spytałam mieszkańców Dąbrowy Górniczej, co powiedzieliby teraz Mai Chwalińskiej, gdyby mieli ją okazję spotkać na chwilę przed finałem.
3: Że jesteś niesamowita, naprawdę, i po prostu no, ona jest taką niesamowitą inspiracją dla ludzi w ogóle, po prostu to jest kosmos.
4: Krzyczylibyśmy jej wytrwałości i żeby się nie poddawała pomimo trudnych chwil, jakie sportowcowi, który gra w takim indywidualnym sporcie, się przydarzają często.
5: I żeby Maja nie myślała o kontuzji, tylko dawała gazu.
1: Jutro w Dąbrowie Górniczej powstanie strefa kibica. W niej będzie można ponownie obejrzeć mecz na Telebimie, no i wspólnie trzymać kciuki za tenisistkę. My również życzymy jej powodzenia.
6: Oczywiście trzymamy mocno kciuki. Z Dąbrowy Górniczej Dagmara Kędzior bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że jutro finał z udziałem Mai Chwalińskiej rozpocznie się o godzinie 15. A teraz w Polskim Radiu 24 czas na reportaż. Czy Straż Pożarna to miejsce dla kobiet? Karolina Krępa, bohaterka reportażu, udowadnia, że tak. Studentka Akademii Pożarniczej, równolegle studiująca fizjoterapię, aktywnie wspiera działania Warszawskiej Straży Pożarnej. Choć jej tata również jest strażakiem, droga Karoliny do zawodu nie była oczywista. Łączy naukę, służbę i życie codzienne, pokazując, że kobiety w mundurze nie tylko gaszą pożary, ale też przełamują stereotypy. Zapraszam na reportaż Hanny Dołęgowskiej. Ja się nie boję, ufam sobie.
7: Żeby było gotowe do wyjazdu. Jest zamknięte. Znajdujemy się teraz już w tej części typowo strażackiej, w garażu sprzętowym jednostki ratowniczo-gaśniczej Akademii Pożarniczej, w której jest sprzęt używany na co dzień do działań w boju, wykorzystywany w akcjach ratowniczych. Otrzymujemy zgłoszenie, czyli z głośników idzie komunikat, co się dzieje, gdzie się pali. Tutaj było zasymulowane, że jest pożar, piwnicy. Wyświetliły się numerki.
8: No właśnie, było 1, 2, 3.
7: U nas mówimy, że jest to pierwszowyjazdowy, drugowyjazdowy samochód, czyli pierwszowyjazdowy ma troszkę mniej wody, ale ma pełen wachlarz sprzętu. Każdy ma jeden przypisany numerek i reaguje na ten swój numerek, który dzisiaj dostał. Czyli ja dzisiaj jeżdżę na przykład na pierwszowyjazdowym, więc reaguję na jedynkę. Wyświetli się jedynka, mam natychmiast zbiec. Od razu, pierwsze co, zrywamy się, zjeżdżamy, cokolwiek nie robimy. Nawet będąc w łazience, udajemy się do garażu, pod swoje auto, ubieramy się w ciuchy, siadamy i wyjeżdżamy. Jest kilka kobiet w Państwowej Straży Pożarnej, które przecierały szlaki, tak naprawdę jako pierwsze dostawały się tutaj do tego męskiego świata, jako pierwsze podbijały Państwową Straż Pożarną i do tej pory pracują, bardzo długo w tej służbie się trzymają, zajmują coraz wyższe stanowiska, które przecierały szlaki w Państwowej Straży Pożarnej, bo bardzo długo tych kobiet w ogóle nie było w tej służbie.
9: Tutaj w tej chwili tak by są ćwiczenia przeprowadzane przed jednostkę ratowniczo-gaśniczą, pokaz dla pierwszego rocznika kompanii szkolnej pierwszej. Demonstruje i pokazuje, jak działa podnośnik.
10: ten procent kobiet w straży jest bardzo mały.
9: Myślę, że tutaj są jakby kryteria przyjęć do szkoły i panie startują jakby w takich samych konkurencjach, czyli jednolite są dla wszystkich.

0: wszystkich. Ale i tak statystycznie, już patrząc po ostatnich latach, dziewczyn, pań coraz więcej dostaje się do uczelni. Także średnia samych przyjęć i przejścia tych eliminacji już jest wyższa i kobiet coraz więcej dostaje się.
1: Mój tata jest zawodowym strażakiem, jest starszym kapitanem, dowódcą zmiany. Zawsze córeczka tatusia, myślę. Dużo z nim czasu spędzałam. Zabierał mnie do swojej pracy. W straży panuje taka atmosfera, taka rodzinna właśnie, więc bywałam tam w straży, zawsze to widziałam od środka. Funkcjonuje też coś takiego jak ochotnicza straż pożarna, więc od dziecka należałam do takiej najpierw młodzieżowej drużyny pożarniczej. Później jak trochę podrosłam, sama taką młodzieżową drużynę pożarniczą pomagałam tacie prowadzić przy jednostce ochotniczej straży pożarnej. Później poszłam na studia normalne. Studiowałam na WF-ie w Krakowie fizjoterapię. I tak zawsze gdzieś tam w głowie mi to marzenie o straży krążyło. Ale było takie, no to jest taki zawód ciężki, czy ja sobie dam radę w tym zawodzie. Nie chciałabym nikogo zawieść. I nagle troszkę po rozmowach, po namowach mojego narzeczonego stwierdziłam, spróbuję. Mój narzeczony jest wojskowym, jest żołnierzem zawodowym, także też związany z mundurem. Kiedyś gdzieś w jego głowie też pojawiały się myśli, zanim został żołnierzem, o właśnie Państwowej Straży Pożarnej. I namówił mnie do tego, żebym ja spróbowała. Tak naprawdę zawsze chciałam być tym strażakiem. Spróbowałam i to po prostu poszło, taki troszkę zbieg okoliczności, może przeznaczenie. Plan był na to inny, ponieważ jeszcze funkcjonują takie szkoły technik pożarnictwa i stopień aspirant, czyli korpus niżej. To było moje jakby pierwotne założenie, ponieważ mój tato skończył tamtą szkołę. Ale jak już tutaj przyjechałam, spodobało mi się, tak poczułam się na swoim miejscu. Ciężko jest to opisać, bo naprawdę było to bardzo, bardzo spontaniczne. Mimo tego, że całe życie byłam w tym. Całe życie byłam blisko straży, cały czas byłam w tym świecie. To w końcu w którymś momencie nadszedł taki moment, że je spróbowałam i wyszło od razu, także jestem w miejscu, w którym jestem i cieszę się. Coś przyblokowało. Historia z tym związana jest trochę ciekawa, ponieważ ja rodzicom nie powiedziałam. Ja rodzicom nie powiedziałam na całym etapie przygotowywania się do testów sprawnościowych, nie powiedziałam im na etapie dopisywania jednej z matur, składania dokumentów. Ja rodzicom powiedziałam dopiero, jak wiedziałam, że zrobiłam to, co do mnie należało, czyli zdałam testy sprawnościowe, tą najcięższą część. I dopiero wtedy moi rodzice się dowiedzieli. No było zaskoczenie. Moja mama tak się zmartwiła od razu. Ojejku, czy to na pewno? No tato był w totalnym szoku. Tato musiał przemyśleć to, przyjąć do wiadomości, bo to było naprawdę tak bardzo znienacka. Ja już byłam życiowo, że tak powiem, na pewnej prostej. Byłam na porządnych studiach, po których zyskiwałam bardzo dobry zawód i postanowiłam zrobić coś szalonego. Pochodzę z Podkarpacia, z małej wsi. Jesteśmy właśnie z małej miejscowości, w której wszyscy się też znają. Rodzina jest taką bazą, rodzina jest taką siłą i taką, co daje w ogóle energię też na dalsze działania. To wsparcie w rodzinie, że mamy się do kogo odezwać, że mamy kogo zapytać, czy ja pójdę do mamy, czy pójdę do siostry. Można tych perspektyw poznać dużo. Halo?
2: Halo, ja nazywam się Maja, jestem młodszą siostrą Karoliny i ze mną jest Marysa, najmłodsza siostra Karoliny.
3: Jest bardzo silna, tak i fizycznie, i psychicznie, tak jak nasz tata, ona również sobie bardzo dobrze poradzi i na pewno będzie dobrym strażakiem, który będzie nieść pomoc ludziom, ponieważ jest do tego stworzona.
4: Uważam, że każdy może zostać, kim chce i kobieta, jak chce, to może zostać strażakiem i kim tylko zechce.
1: Nieważne, co by się działo, to ten dom i ta rodzina jest takim punktem wyjścia.
5: Dzięki, pa, dziewczyny.
4: Pa.
1: Taki rozpieracz położę na ziemi. Nie wiem, czy pani redaktor chciałaby spróbować to podnieść.
6: Udało mi się z trudem.
1: Taki rozpieracz waży około 20, nawet ponad 20 kg. I nie jest kwestią go tylko unieść, ale też trzeba nim pracować. Czasem na wysokości ramienia. Trzeba sobie umieć pomóc. Staram się w tej właśnie jak najlepszej formie siłowej być, bo tego ode mnie

0: wymaga
1: służba
0: i miejsce, w którym jestem. No po prostu chcę być dobra w tym, co robię. To jest też kwestia tego, że ja się nie boję. Ja się nie boję, ja ufam sobie, wiem, co potrafię, bo między innymi zdobywam wiedzę w kołach naukowych, zdobyłam wiedzę w szkole, zdobywam wiedzę praktyczną i dodatkowo ta siła fizyczna. Są takie zawody, które teraz coraz mocniej wchodzą w ten kalendarz i sportowych imprez. To są zawody, które są indywidualne i polegają na wbiegnięciu z pełnym sprzętem, 20-kilowym wężem na trzecie piętro, z trzeciego piętra wciągnięcie 20 kilo po linie do góry, zbiegnięcie, przeciągnięcie linii wężowej, slalom, uderzenie młotem 5-kilowym, 70-kilowej takiej sztaby. No i później na końcu ewakuacja 80-kilowego manekina przez 30 metrów. I to są takie nowe zawody, w których biorę udział. A dodatkowo właśnie, jeżeli chodzi o Polskę w tym sporcie, to mamy naprawdę bardzo wybitnych zawodników, kobiety, które zdobywają najwyższe tak naprawdę miejsca na najwyższych rangach zawodach z tej dziedziny i które osiągają czasy w okolicach dwóch minut 30 sekund. I to chodzi o wszystko, o czym powiedziałam jednoosobowo.
2: Sekcyjny podchorąży Małgorzata Wieczorkiewicz. Jestem na pierwszym roku, więc w służbie ponad pół roku. Taka myśl o tym, żeby zostać funkcjonariuszem Masowej Straży Pożarnej pojawiła się tak naprawdę jeszcze w wieku praktycznie dziecięcym, w podstawówce. Była bodajże czwarta klasa podstawówki, więc było to coś, z czym tak naprawdę nie miałam jeszcze wiele do czynienia, ale po prostu gdzieś mnie zafascynowało i potem dalej starałam się już rozwijać w tym kierunku. Gdzieś tam oczywiście w OSP działałam, no i czasami sama się zastanawiam, jak to się stało, że faktycznie byłam w tym taka konsekwentna. Natomiast no, jestem tutaj i faktycznie przez te lata ta decyzja ze mną gdzieś tam trwała i oczywiście dalej się rozwijałam w tym kierunku. Ja się tak stricte pod nabór przygotowywałam około 4 lat. Ja wcześniej poza takim jakimś bardziej rekreacyjnym pływaniem i ogólną aktywnością fizyczną, bo generalnie byłam aktywnym dzieckiem, to przez te 4 lata po prostu wdrażałam się w bieganie, w jakieś tam właśnie sporty siłowe. Przez ten ostatni, powiedzmy, rok było już to takie rzeczywiście bardzo spersonalizowane, żeby stricte pod te konkretne konkurencje się przygotować. Ja się spotkałam praktycznie z tylko takim bardzo w porządku traktowaniem, więc myślę, że tutaj też się sporo zmienia w takiej mentalności ogólnie społeczeństwa i tutaj też naszej braci strażackiej.
3: Karolina jest z rodziny, tata strażak, a u pani nie było krzyku: nie idź do straży?
2: No ja też mam tutaj tradycje rodzinne. Rodzice bardzo mnie wspierali w tej decyzji, chociaż jestem przekonana, że na pewno też mieli sporo obaw, ale byli za mną.
0: Podziwiałam mojego tatę, do tej pory go podziwiam bardzo. Moja mama również jest pielęgniarką, bardzo długo jeździła jako obsada karetki, więc też pomagała ludziom. Bardzo, bardzo mi to imponowało u moich rodziców. I sama nie wiem, dlaczego nie poszłam od razu w tym kierunku. Do tej odpowiedzialności może dorosłam, dojrzałam, bo to jest duża odpowiedzialność. Jest to praca niebezpieczna. Myślę, że właśnie mój tato też no, nie namawiał mnie nigdy do tego. Też z tego względu, takiego bezpieczeństwa, myślę, martwił się o mnie.
4: Dzień dobry, Jacek Krępa.
5: Tata przyszłej strażaczki.
4: Tak, przyszłej pani oficer, jak dobrze pójdzie. Zamiast do wojska trafiłem do straży. Można powiedzieć, że pokochałem ten zawód. O, widziałem już, że no ma takiego bakcyla. Nawet kiedyś mi tam wspomniała, że może bym została zawodowym strażakiem. Ale szczerze mówiąc, niespecjalnie ją do tego zachęcałem. No, to, co później zrobiła, no to już było takie zaskoczenie przez chwilę, ale miłe i no i taka duma, że potrafiła iść tam sama uparcie, takie różne trudności pokonać i zdać do, w sumie nie do jednej, bo do szkoły aspirantów i w sumie do obu tych szkół się dostała. Wybrała tu bardziej, można by powiedzieć, renomowaną, czyli szkołę oficerską.
0: Znajdujemy się teraz w tej części socjalnej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Tutaj przebywamy w trakcie oczekiwania na akcję.
4: Jak ktoś na to się decyduje, to jest to jego powołaniem, to chętnie wychodzi naprzeciw tym trudnościom, no, jeżeli chodzi o sprawność strażacką, tak. Byłem z nią kilka razy i nam się zauważyło.

zauważyć, że są i takie kobiety, no, które podołają temu, ale rola kobiety w związku nie ułatwia tej pracy, na przykład na podziale bojowym. W dziale administracji myślę, że jest to do pogodzenia, bo tam praca, no wiadomo, jest troszkę o innej specyfice, takiej typowo biurowej, więc

0: był wydział, zajdziemy i fajnie, w miłej atmosferze nam jakąś tam sprawę codziennego funkcjonowania załatwi. No nie ma co ukrywać, to jest też taki zawód, gdzie nie wiemy, kiedy może nas spotkać nieszczęście.
1: Czyli wolałby tak pan, żeby Karolina nie wyjeżdżała do pożaru?
0: No, nie będę ukrywał, że, no, że wolałbym. Nie każda akcja musi się, czy jest pewność, że zakończy się tak właśnie szczęśliwie, jak zawsze byśmy chcieli. Tak. No i każdy gdzieś tam z tyłu głowy ma to. Nie? No, teraz patrząc na nią, no to też człowiek w jakiś sposób się martwi, ma zostać żoną. Mam nadzieję, że dobrą matką. No, to jest trudny, kawał trudnego zawodu.
2: Ja jestem osobą rodzinną i na pewno gdzieś rodzinę chciałabym taką swoją założyć. Nie mam na ten moment określonego czasu. Na razie skupiam się na tym, że muszę skończyć swoją edukację. Jestem też studentką zaoczną. Właśnie kończę fizjoterapię, którą zaczęłam, bo to też jest część mojej pasji. Biorę to pod uwagę. Wiadomo, powrót po macierzyństwie jest troszkę cięższy dla kobiety, ale nie jest niewykonalny. Nie mówię, że jest to łatwe i w tym aspekcie jednak kobiety mają trochę trudniej. Z własnego doświadczenia wiem, bo mój tato całe życie pracuje w tym systemie 24/48, więc tak naprawdę w głównej mierze to mój tato zajmował się domem. Jak moja mama pracowała na 8 godzin, czyli w tym systemie takim klasycznym, 8-godzinnym. Więc ta straż na podziale bojowym tak naprawdę daje bardzo dużo możliwości, bo 2 dni wolnego i 24 poza domem. Ja na przykład czuję się odpowiedzialna za swoją formę, ponieważ moja forma może świadczyć o tym, jak ja potem komuś pomogę. Tego sprzętu ciężkiego jest dużo. I dbamy o siebie, trenujemy. Tu jest właśnie siłownia. Właśnie po to, żeby nie zawieść. Po to, żeby dać radę, no bo jest taka specyfika zawodu, że jest ciężki sprzęt, który trzeba unieść, który trzeba przenieść, który trzeba zanieść. W straży zawsze pracujemy w rocie, tak zwanej, minimum 2 ratowników i pomagamy sobie. I wtedy jakby tak naprawdę nic nie jest nam straszne, bo razem sobie poradzimy zawsze. Zapytaj kogokolwiek innego, na SK zapytaj.
3: Trudniej jest być kobietą strażakiem, czy rzeczywiście to jest tak, że też w tej chwili płeć nie ma znaczenia?
2: Myślę, że w straży i w ogóle w służbach mundurowych naprawdę jest jedno z najbardziej bazowych definicji równouprawnienia ze względu na to, że nie ma tu żadnych ustępstw. Robimy to samo i mężczyźni, i kobiety. Mężczyźni i kobiety obsługują ciężki sprzęt, ale mężczyźni i kobiety muszą posprzątać po sobie rejon, muszą posprzątać po obiedzie. Musimy ten obiad wspólnie przygotować. Mężczyźni i kobiety zarabiają tyle samo, bo to nie jest w ogóle uwarunkowane czyjąś decyzją, jest to uwarunkowane odgórnie. Ja osobiście naprawdę nigdy nie odczułam niczego związanego takiego, powiedzmy...
3: Z męskim szowinizmem?
2: Tak, właśnie z jakimiś podtekstami. Wiadomo, jest to środowisko męskie, gdzie żyjemy ze sobą 24 godziny. Na kompanii żyjemy ze sobą 24 godziny, więc tak naprawdę poznajemy się cali, ze wszystkim. Naszą wrażliwością, poczuciem humoru i tak dalej. Ale znam też inne kobiety w służbie, które spotykałyśmy, jak spotykałam na zawodach, spotykałam na praktykach, spotykałam na służbach wyjazdowych, czyli poza Akademią Pożarniczą. Przez to, jak wygląda w środku Państwowa Straż Pożarna, czyli że te relacje między nami są dobre, a wynikają one z tego, co robimy. Co robimy, że my musimy ze sobą współpracować w każdych warunkach. My musimy, tak jak powiedział oficer dyżurny, powierzyć sobie swoje życie czasem. To te relacje przekładają się później na relacje zmiany służbowej na przykład ze sobą. I nigdy się nie spotkałam z czymś takim, że... czy byłyśmy wykluczane. I to jest to, co wynika ze specyfiki naszej pracy, specyfiki nie tylko systemu pracy, bo jednak jak człowiek jest ze sobą 24 godziny, to my widzimy się w każdej sytuacji, cały czas. My żyjemy ze sobą jak prawie, że jak współlokatorzy, jak rodzina. No i dodatkowo mamy takie zadania, jakie mamy i musimy sobie ufać i to się przekłada na relacje. Jest zamknięte. Możemy teraz otworzyć kabinę?
3: Widzę spore te butle, są te szelki, maska. Ile waży taki podstawowy sprzęt, jak strażak na siebie zakłada? Mówię o akcji

0: zawieszenia.
1: Taki podstawowy sprzęt oprócz ochrony indywidualnej, czyli właśnie hełmu, czyli aparatu powietrzno-butlowego, Nomexu, ciężkich butów.
0: Nomexu to znaczy?
1: Nomex, czyli ubranie specjalne. To waży około 20 kilo. Dodatkowo nigdy do pożaru nie idziemy bez niczego. My do tego musimy wziąć linię wężową, no nawodnioną. Musimy jej ściągnąć za sobą tą linię. Musimy wziąć jakiś podstawowy sprzęt wyburzeniowy. Jest tego sprzętu bardzo dużo, którego gdzieś tam nosimy ze sobą. No jest to uciążliwe. Ostatecznie taki strażak, no to jest około plus 30 kilo, żeby wejść do pożaru. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś maszynami zaprogramowanymi, jednak jest nas dużo. Jest ten strach. Śmierć już obserwowałam kilkukrotnie. Jadąc do pożaru mieszkania, może być tak, że będą wszyscy ewakuowani, a może być tak, że napotkamy na podłodze już osobę, której się nie da uratować. Nie spotkała mnie jeszcze taka bardzo traumatyczna sytuacja, która gdzieś w głowie mojej jest. I nawet jeżeli myślimy, że nic nas nie ruszy, bywają sytuacje, które no, najtwardszego mężczyznę są w stanie ruszyć.
2: Ten zawód przynosi dużo satysfakcji. Nie? W zasadzie służba, nie zawód, tak bym powiedział, patrząc na nawet na swoją służbę. Ja myślę, że to jest taki kierunek, w którym też się będzie realizować na całego.
3: To był reportaż Hanny Dołęgowskiej o kobietach w straży pożarnej. Ja się nie boję, ufam sobie.
4: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
14: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
15: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Autopromocja.
16: Zamiast scrollowania, praca z piłą, siekierą i dłutem.
17: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania. To też rozwój dla umysłu.
16: Twórczy bunt przeciwko dominacji cyfrowego świata nad realnym i pielęgnowanie tradycji w rodzinie.
17: O, tak jak Antek wziął strug, który mu się, widzę, że rozwalił i teraz układa na nowo.
18: I teraz skręcaj.
16: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadukierskiej to najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
4: Autopromocja.
3: Jest 14:33. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Maria Furdyna. Zapraszam.
4: Komentarz.
3: Maja Chwalińska, niepokonana w Paryżu.

0: Jest rewelacją tegorocznego turnieju wielkoszlemowego na kortach imienia Rolanda Garrosa. Jutro o godzinie 15 zagra w finale. Jej rywalką będzie Mira Andrzejewa. A gościem Polskiego Radia 24 jest dziennikarz sportowy Łukasz Jachimiak, sport.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przeszła przez kwalifikacje, rozpoczęła je 18 maja. Za nią 9 meczów. Rame, Monet, Lamens, Zheng, Mertens, Sakari, Paris, Kalińska, Schneider. To tenisistki, które do tej pory pokonała w Paryżu Maja Chwalińska. Straciła zaledwie jednego seta w tym turnieju. To było z Marią Sakari. Na czym polega ten unikalny styl Maji Chwalińskiej, że doprowadza rywalki do frustracji na korcie?
1: Pytanie na pozór proste, ale tak naprawdę trudne i odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Ja właśnie siedzę przed komputerem i piszę taki tekst, w którym próbuję to wytłumaczyć. I wydaje mi się, że oczywiście trzeba oddać zasługi tym wszystkim ludziom, z którymi Maja pracuje, tym, którzy ją uczyli tenisa, którzy ten tenis rozwijali. Myślę tutaj o trenerach Kałuży i o trenerze Machowskim. Trzeba oddać zasługi Maciejowi Ryszczukowi, który po odpadnięciu Igi Świątek z turnieju w Paryżu został na tym turnieju, żeby pomagać Mai. On jest etatowym pracownikiem Igi, a u Mai od roku jest w tym sztabie, ale jest tak zdalnie. Pomaga Mai w przygotowaniu fizycznym, motorycznym. I tutaj wykonuje mnóstwo świetnej pracy, bardzo potrzebnej, bo tak jak pani zauważyła, Maja gra tutaj, nie wiem, maraton to nie, to jakiś ultramaraton, no jest tutaj od dawna i za chwilę zagra 10 mecz, więc ma problemy. Widzimy, jak oglądamy mecze, to jej obandażowana uda. Przewodziciele bolały ją już przed turniejem i no tam naprawdę mnóstwo pracy ma Maciej Ryszczuk do wykonania, żeby ona była w stanie wychodzić na kort i tak grać, jak gra. Ale mówiąc to wszystko, mam cały czas w głowie tę myśl główną, że Maja osiąga coś tak niesamowitego, coś, o czym my byśmy nie pomyśleli, dlatego że ona o tym czymś myślała, marzyła od dzieciństwa. Ona się zakochała w tenisie, jak miała 7 lat i tej miłości jest wierna. I ta miłość teraz po tylu latach jest odwzajemniona przez tenis.
0: Ja bym też powiedziała o tym, jak ona ogromną drogę przeszła w tenisie, chociażby. No oczywiście wspominamy to, że wycofała się na kilka miesięcy z rywalizacji, walczyła z depresją. Natomiast zastanawiam się, dlaczego teraz taki sukces? Jak patrzymy na jej karierę, chociażby popatrzmy na turnieje wielkoszlemowe. No we French Open nigdy nie przechodziła przez kwalifikacje. W Australian Open w ubiegłym roku przeszła kwalifikacje. Przegrała w pierwszej rundzie z Niemką Julen Niemeyer. To była bardzo gładka, bym powiedziała, przegrana, tam zdobyła zaledwie jednego gema. Wimbledon pamiętny, 2022 rok, druga runda, przeszła przez kwalifikacje, wygrała z Czeszką Katarzyną Siniakową, przegrała w trzech setach z Alison Risk ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast tak, jej styl gry się nie zmienił. Ona cały czas w ten sposób gra, to znaczy, że to są i skróty, to są i loby, to są i slice. Dużo się mówi o tej grze kombinacyjnej, która powoduje, że te rywalki nie wiedzą, co się dzieje na korcie. Natomiast zastanawiam się nad tym, dlaczego to się teraz udało. Czy brakowało tego wykończenia, postawienia kropki nad i?
1: Brakowało przede wszystkim zdrowia. Maja ma dopiero 25 lat, a nawet jeszcze 24, bo 25 nie skończyła. To jest zawodniczka z rocznika 2001, tak jak Iga Świątek. I kiedy dziewczyny były właśnie dziewczynami, nastolatkami, no to szły równo. Tworzyły parę deblową i wygrywały różne turnieje, były w finale juniorskiego Australian Open. Ale później Iga, mająca dużo lepsze warunki fizyczne, wystrzeliła w tym tenisie dorosłym. Natomiast Maja ciągle miała jakieś problemy zdrowotne. Pani wspomniała o depresji, a równie dużym problemem było to, że ona miała ciągle właśnie te kontuzje, operacje, rehabilitacje. Kiedy Iga kolejne trofea podnosiła, no to Maja gdzieś tam leżała na jakichś pewnie stołach fizjoterapeutów i cierpiała. Teraz od roku, odkąd Maciej Ryszczuk odpowiada za jej przygotowanie fizyczne, Maja zaczęła trochę inaczej pracować. Maciej Ryszczuk mówi, że poprzednicy jego, czyli trener Mieczysław Bogusławski i trenerka Jolanta Rusin-Krzepota, pani Jola też znana ze współpracy z Igą Świątek, wykonali kapitalną robotę z Mają i na 1000% stworzyli taką bazę, z której

0: on mógł skorzystać, bo on zobaczył, że Maja jest tak wytrenowana motorycznie, fizycznie, że właściwie trzeba trochę zejść z tych obciążeń, trochę nauczyć ją odpoczywania, odpuszczania tego, żeby się ciało regenerowało, i Maciej Ryszczuk zdołał ją do tego przekonać. Rozpisał jej trochę inne treningi. Maja przestała odnosić kontuzję za kontuzją, zaczęła grać regularnie, trenować regularnie. Te wyniki się zaczęły poprawiać. Maja nabierała pewności siebie. Czarne myśli też dzięki temu na pewno gdzieś tam uciekły. No i mamy efekt.
1: Maja Chwalińska już teraz wiemy, że zanotuje ogromny awans w rankingu. Mówiła na jednej z konferencji, że jej marzeniem był awans do pierwszej setki. Zaczynała turniej na pozycji 114. Teraz w tym wirtualnym rankingu live jest już na 21. miejscu. A jak wygra, to od poniedziałku będzie 14. zawodniczką świata. To jest cały czas jakiś kosmos. Jak zmieni się jej życie?
0: No, zmieni się całkowicie, tylko ona na razie o tym nie chce rozmawiać, nie chce tego dopuszczać. W ogóle kiedy taki temat wywołują dziennikarze, głównie zagraniczni, na konferencjach prasowych, to ona prosi, żeby jeszcze o tym za dużo nie mówić, bo ona jeszcze jest tutaj w turnieju, jeszcze się koncentruje, ale podajmy inne liczby. Pani redaktor powiedziała tutaj o tych rankingowych, bardzo ważnych, natomiast popatrzmy na komfort życia. Ona zarobiła w tym turnieju już w tym momencie 1 400 000 euro. W przeliczeniu na dolary widziałem takie zestawienie, to jest tam ponad 1 600 000 dolarów, a wcześniej przez całe życie zarobiła na kortach 800 000 dolarów. Czyli ona tutaj w Paryżu, ile dni od 18 maja, 3 tygodnie powiedzmy, zarobiła więcej, 2 razy więcej niż przez całe swoje tenisowe życie. To oznacza wielki komfort. Można sobie pozwolić na to, żeby mieć, nie wiem, szerszy sztab, żeby może mieć bazę, chociaż podobno to nie jest potrzebne, ale może, żeby mieć bazę nie w Bielsku Białej i nie trenować gdzieś tam w warunkach halowych zimą, tylko no nie wiem, przenieść się do jakiegoś ciepłego miejsca, gdzie można na powietrzu grać w tenisa przez cały rok. Na pewno będzie można inwestować, będzie można pomyśleć, jak sensownie to zrobić, żeby tę swoją karierę utrzymywać teraz na tych miejscach, mniej więcej, na których Maja będzie. Bo czy to będzie 21 miejsce, czy 14, to już jest niewielka różnica, to już jest szczyt.
1: Łukasz Jachimiak, sport.pl. Czy się słyszymy? No, przypomnijmy, rozmawiamy o tym, co dzieje się w Paryżu, a raczej o tym, co Maja Chwalińska robi w Paryżu. Awansowała już do finału Rolanda Garrosa. Wczoraj w 2 setach pokonała w półfinale Rosjankę Dianę Schneiders. To 9. wygrany mecz przez Maję Chwalińską na paryskich kortach. Polka zaczynała od kwalifikacji 18 maja, czyli to już prawie 3 tygodnie. Jutro zagra w finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Ten finał rozpocznie się o godzinie 15. Cały czas rozmawiamy o tym, co czeka Maję Chwalińską w kolejnych tygodniach. Łukasz Jachimiak, czy jest z nami ponownie?
2: Jestem, coś
1: zerwało. Wspominał pan, ja mówiłam o tym rankingu, pan mówił o tym, no jaki to jest gigantyczny zastrzyk finansowy. Menadżer Maji Chwalińskiej, Piotr Szczypka, to jest prezes BKT Advantage Bielsko-Biała, to jest ten klub, który opiekuje się Mają Chwalińską. No wczoraj taki wzruszony mówił, że on marzył o tym, żeby to była 1, 2 rundy, jeżeli przejdzie przez kwalifikacje, żeby już było trochę spokoju, żeby nie trzeba było prosić. Znaczy to też pokazuje, jak ciężki jest to życie tenisowe dla tenisistów, tenisistek, którzy są poza pierwszą setką rankingu. Że to jest tak naprawdę walka na poziomie tych turniejów challengerowych, ITF-owskich. To jest tak naprawdę walka o przetrwanie.
0: Tak, to właśnie tak wygląda. Kibice często myślą, widząc te kwoty podawane, jakie tenisiści zarabiają, że to jest no, jakaś wymarzona sytuacja i świetny zawód, tak? Ale oczywiście tak jest tylko dla tych zawodników ze ścisłej światowej czołówki. Ja kiedyś rozmawiałem rok temu, zdaje się, z Kasią Kawą, zawodniczką, która jest w drugiej setce rankingowej, nigdy nie była w top 100, czyli przez lata była w takiej sytuacji, w jakiej do teraz była Maja Chwalińska. I Kasia Kawa opowiadała mi, że to wyglądało tak wiele razy, że jechała na przykład do Brazylii i nie stać było jej na normalny hotel. Brała sobie hotel na godziny i na przykład płaciła za 5 czy 6 godzin, żeby mogła się tam przespać, żeby się jakkolwiek zregenerować przed graniem po locie. No i szacowała, że utrzymanie jej sztabu i podróże na turnieje pochłaniają ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie. Tutaj wspomniany pan Szczypka, prezes, właściciel klubu z Bielska i menedżer Mai, oszacował, że 1 000 000 złotych rocznie trzeba wydawać, że wydają właściwie, nie trzeba wydawać na karierę Mai Chwalińskiej.
1: No to są gigantyczne pieniądze i to, co zarobiła już w Paryżu, no zmieni całkowicie komfort życia, komfort planowania. Dobrze, to przejdźmy do tego. Co nas czeka jutro? Jaki to będzie finał? Mira Andrijewa, rosyjska tenisistka, która zna już smak sukcesu. Wygrała w ubiegłym roku turnieje rangi 1000 w Dubaju i w Indian Wells. W tym roku Adelaida i Linz na kortach ziemnych, ten ostatni turniej. Zastanawiam się nad tym, bo oczywiście wiadomo, że na papierze faworytką jest Mira Andrijewa. Przyznam, że trochę obawiam się prędkości jej serwisu. Ma bardzo potężny. Jeżeli ten pierwszy serwis będzie wchodził, to obawiam się, że Maja Chwalińska będzie musiała przyjąć sporo punktów. Ale z drugiej strony zastanawiam się też nad strefą mentalną Miry Andrijewej. W tym turnieju pokazuje, że sobie z nią radzi, natomiast z tym bywa różnie. No ale to będzie finał turnieju wielkoszlemowego. Nowa sytuacja zarówno dla Miry Andrijewej, jak i Mai Chwalińskiej. Jaki to może być mecz, panie redaktorze?
0: Tak jak pani powiedziała, faworytką jest Rosjanka. To jest młoda zawodniczka, która, przepraszam, ma 19 lat, a już 2 lata temu dotarła do półfinału, zdaje się, w ćwierćfinale, pokonując Arenę Sabalenkę. Już wtedy się mówiło, że ona wkrótce wygra turniej wielkoszlemowy. No teraz stanie przed największą szansą w życiu na wygranie tego turnieju, no bo jednak mimo wszystko gra z kwalifikantką w tym finale. I na pewno dominuje fizycznie nad naszą Mają. Ale ja już tutaj słyszałem przed meczem i z Rzęk w pierwszej rundzie Mai i przed meczem z Sakari, szczególnie przed meczem z Kalińską, że jeśli rywalka zagra mocne piłki, takie jakie potrafi grać, to Maja nie będzie miała czasu, żeby czarować, że będzie właściwie tylko przebijała, a nie będzie mogła mieszać, kombinować, realizować tych założeń taktycznych i grać tego swojego tenisa ulubionego. A jakoś dawała radę. Więc oczywiście będzie prędkość piłki wyższa, będzie wyzwanie czysto tenisowe największe ze wszystkich, jakie tutaj Maja miała w tym turnieju. Ale no jeszcze są te nerwy, jest mental. Widzimy, że Maja jest doskonale pod tym względem przygotowana. I tutaj powiem, zdradzę, co prezes Szczypka nam mówił po ćwierćfinale, że kiedy oni jechali zdenerwowani na korty, to Maja powiedziała, przestańcie, nie stresujcie się. Ona jest tak nastawiona, że ona ich uspokaja. Nie
1: to
0: ją.
1: Jest bardzo ciekawe, co pan mówi, no bo to da się zauważyć od pierwszego meczu kwalifikacji. A przypomnijmy, te pierwsze 2 mecze, jak były kwalifikacje, Maja Chwalińska rozegrała na korcie Suzanne Lenglen, czyli na tym drugim co do wielkości, z tego względu, że jej pierwsze 2 rywalki były Francuzkami, więc ona miała już to doświadczenie. Po tym pierwszym meczu kwalifikacyjnym mówiła, że po raz pierwszy jest na tak dużym korcie. Natomiast zastanawiam się nad tym, idą kolejne mecze. Maja jest na korcie centralnym. Tam nie ma nerwów, nie ma... Jest, cały czas zachowuje spokój. Wczoraj po tym wywiadzie po wygranej z Dianą Schneider mówiła o tym, że na zewnątrz jest spokojna, ale w środku bardzo przeżywa. Zastanawiam się, gdzie ona się mogła tego nauczyć, no bo takiego doświadczenia na tych wielkich arenach nie miała. To jest bardzo imponujące.
0: Ona się tego nauczyła od rodziców. Poznałem tutaj trochę pana Tomasza, tatę Mai, trochę mniej panią Marcelę, jej mama, ale to są bardzo skromni, spokojni, tacy normalni ludzie. I ludzie inni z otoczenia Mai mówią, że Maja jest tego nauczona właśnie przez rodziców, że wyniosła to z rodzinnego domu. Mo
2: może odpowiedź prosta, nie wiem czy satysfakcjonująca, ale więcej chyba w tym momencie nie wymyślę. Wierzę tym, którzy mają, znają lepiej niż ja.
1: Oczywiście od kilku dni toczy się dyskusja odnośnie dzikiej karty na ten kolejny

0: turniej wielkoszlemowy, no bo przypomnijmy, Maja Chwalińska od poniedziałku na pewno już będzie 21. tenisistką świata, natomiast jeżeli wygra finał, będzie 14., ale jeżeli chodzi o turniej na kortach trawiastych Wimbledonu, no to tamten zamykał się wcześniej ten termin zgłoszeń dla kandydatów do kwalifikacji. No i Maja na ten moment wystąpi w tych kwalifikacjach. Jest prośba o dziką kartę. Czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy? No pamiętam, co się działo w ubiegłym roku. Rewelacją turnieju była francuska Louise Boisson, która dotarła do półfinału w Paryżu. Przed turniejem tym paryskim była na 361. miejscu w rankingu, ale nie dostała dzikiej karty na turniej w Londynie. Czy to są teraz takie dyskusje, bo one toczą się nie tylko wśród dziennikarzy czy ekspertów polskich, ale no patrzę, co się dzieje także na tym światowym tenisowym Twitterze, czyli teraz serwisie X.
1: Można sobie pożartować, że Franciszka była tylko półfinalistką, a Maja jest finalistką, a za chwilę może wygrać turniej. Myślę, że jeśli Maja wygra, to Wimbledon nie będzie miał wyjścia i mimo, że tam są konserwatyści i mają swoje różne umowy, których muszą dotrzymać, to jedno miejsce dla Mai będą musieli w turnieju głównym znaleźć. No oczywiście, tak jak pani powiedziała, 6 tygodni przed turniejem tworzono listy. Maja była wtedy 114 w światowym rankingu, więc nie załapywała się do głównej drabinki. No teraz, jeśli ona by nie wystąpiła w tej głównej drabince od razu, tylko musiałaby przechodzić przez kwalifikacje, to mielibyśmy taki paradoks, że zawodniczka z rankingiem, który dawałby rozstawienie w turnieju głównym, jest w kwalifikacjach. No tam byłaby oczywiście numerem jeden w tych kwalifikacjach.
0: Maja Chwalińska jest rewelacją, jest sensacją tego turnieju. To jeszcze, no mamy 5 minut rozmowy, to chciałabym ogólnie o tym turnieju w Paryżu porozmawiać, dlatego że no to jest turniej, ja nie pamiętam takiego turnieju, żeby było aż tyle sensacyjnych porażek. Ten pierwszy tydzień rzeczywiście był morderczy ze względu na wysoką temperaturę, ale nie ma Jannika Sinnera od drugiej rundy. Trzecia runda, Nowak Dżokowicz. Już na etapie czwartej rundy wiedzieliśmy, że będzie nowy mistrz wielkoszlemowy. W przypadku pań no najdłużej utrzymała się Aryna Sabalenka, która dotarła do ćwierćfinału. Natomiast tak, Jelena Rybakina, druga runda, Coco Gauff odpada w trzeciej rundzie. Iga Świątek odpada w czwartej rundzie. Co się w tym roku dzieje w Paryżu?
1: Wydaje mi się, że ta pogoda miała bardzo duże znaczenie. Pierwszy tydzień Rolanda Garrosa to były takie temperatury, jakich tutaj nigdy w maju nie rejestrowano. Sprawdzałem, że Paryż mierzy temperaturę od 1855 roku i rekordowo ciepły dzień w maju był dniem z 1943 roku. I teraz jak się turniej zaczął, to w poniedziałek był nowy rekord, we wtorek nowy rekord, w środę nowy rekord, a później nie sprawdzałem, bo się bałem o tenisistów, o siebie, o to, co tu się jeszcze wydarzy. Zająłem się tenisem i patrzyłem, jak oni cierpią. Widziałem, jak się próbują chłodzić, nie wiem, workami z lodem, jak chowają rakiety do chłodziarki na napoje, to Coco Gauff coś takiego robiła.
0: Znaczy tam były też naprawdę takie dramatyczne sceny. Oczywiście Jannik Sinner, który tak naprawdę przegrał z wysoką temperaturą. Ten organizm nie był przyzwyczajony do tego, żeby grać w tak wysokiej temperaturze. Natomiast ja chyba najbardziej pamiętam Kaspra Ruda, który wyglądał po prostu jakby miał udar w meczu z Safiulinem.
1: I powiedział, że czuł się jakby był zombie, a nie człowiekiem. Myślał, że
0: on nie widział piłki podobno.
1: Tak. On po prostu grał na przeczekanie. Jakoś tam siły mu wróciły, zdołał ten mecz wygrać. Natomiast Jannik Sinner Cerundolo go wyeliminował, prawda?
0: Tak, ale
1: To człowiek, który jednak
0: nie Francisco, tylko Juan Manuel, tak.
1: Tak, bardziej przyzwyczajony do takich warunków i my rozmawialiśmy tutaj w gronie dziennikarskim, że ten pierwszy tydzień to był turniej dla ludzi z Brazylii, z Argentyny, że oni taką mączkę suchą i takie warunki upały takie lubią. I nawet troszeczkę podciągaliśmy pod tę tezę zwycięstwo Fonseki nad Nowakiem Dżokowiczem, a później przyszła zmiana warunków. zrobiło się zimno, ta piłka już nie była tak szybka, no i Męcik, który dzisiaj zagra ze Zwierzewem, niespodziewanie wyeliminował

0: Fonsekę w trzech setach, tak naprawdę nie dając mu szans Czech, który w tych warunkach się odnalazł dużo lepiej.
1: No przypomnijmy chyba Jakub Mężik, to chyba było po meczu z Nawone, upadł, to była też chyba pięciosetówka, upadł na kort i nie był w stanie się ruszyć, bo miał takie skurcze, że lekarze musieli interweniować, to jeszcze było w trakcie tych upałów. A jeżeli chodzi o panie, no bo... Jelena Rybakina, druga runda, ponad 70 niewymuszonych błędów, porażka z Julią Starodubcewą w trzech setach. Coco Gauff.
0: Ja bardziej pamiętam od tych błędów Jeleny Rybakiny jej twarz, bardzo taką czerwoną, taką ugotowaną. No warunki.
1: Czyli też pogoda.
0: Ekstremalne. Myślę, że tak.
1: A Aryna Sabalenka, liderka rankingu, ćwierćfinał.
0: Też pogoda, ale
1: tylko
0: inna.
1: Tylko zupełnie inny wiatr.
0: Tak, wiatr i pogoda ducha, no bo na tę pogodę ducha straciła. Ona już poczuła się, że jest w kolejnej rundzie, tak, bo prowadziła tam 6-3 chyba w pierwszym secie, 4-1 serwis w drugim. I no tutaj eksperci światowi mówili, że chyba już zlekceważyła rywalkę, uznała, że już Tatiana Schneider nic jej nie zrobi. Schneider walczyła, Sabalenka się rozregulowała, nie wytrzymała tego psychicznie, już nie zdołała wrócić, jak z seriami zaczęły uciekać punkty i gemy.
1: To na koniec zapytam, bo mamy dosłownie 30 sekund. Mamy dwa półfinały męskie. Pierwszy się już właśnie rozpoczął. Aleksander Zwieriew, Jakub Mężik. Drugi półfinał to Matteo Arnaldi, Flavio Coboli, czyli mamy półfinał włoski. Patrząc na parę półfinałów panów, można powiedzieć, że Niemiec powinien to wygrać, ale czy poradzi sobie z presją?
0: Szczerze nie kibicuję Zwieriewowi, ciągną się za nim brzydkie rzeczy, przemoc wobec kobiet. Lubię czeski tenis.
1: Proszę bardzo, czyli stawiamy na Jakuba Mężika. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście wszyscy trzymamy kciuki jutro o godzinie 15:00. Finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej. A ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Jachimiak, dziennikarz sportowy Sport.pl, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Paryża.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert, premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wydarzenie historyczne roku.
10: Serce Polski!

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Czym jest polska gospodarka i dlaczego robienie biznesu w Polsce bywa ekstremalnie trudnym zadaniem? Dlaczego większość nowo założonych firm nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku? To pytania, które zadam doktorowi Mariuszowi Filipkowi, wicerzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. W sobotę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Jednym z tematów kolejna eksplozja drona w Rumunii. Politycy podzieleni w sprawie budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Premier apeluje o jedność w tej sprawie. Sukces Mai Chwalińskiej inspiracją dla najmłodszych. Polska tenisistka powalczy jutro o triumf we French Open. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Podobne incydenty w regionie to kwestia czasu, tak premier Donald Tusk mówi po eksplozji drona w Rumunii. Rano w porcie w Konstancy eksplodował ukraiński dron morski. W pobliżu portu służby zlokalizowały więcej podobnych bezzałogowców. Temat ten zdominował szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze.
2: Szef polskiego rządu powiedział, że sytuacja w Rumunii nie jest zaskoczeniem i że należy się spodziewać w regionie podobnych incydentów.
3: Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
2: Powiedział premier Donald Tusk, który uczestniczy w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze. Rozmowy polityków dotyczą m.in. współczesnych wyzwań oraz wzmacniania bezpieczeństwa i odporności. Mowa jest również o zacieśnieniu współpracy w kwestiach polityki zagranicznej i obronnej. Szczególnie ważna jest tu bliska współpraca w reakcji na zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe, a także przeciwdziałanie dezinformacji. Jednym z tematów jest rozszerzenie Unii Europejskiej i ocena postępów w stopniowej integracji Bałkanów Zachodnich ze wspólnotą. Steve Tu, Agata Król, Polskie Radio.
1: Co dalej z budową pomnika Tadeusza Mazowieckiego? O polityczną jedność wobec tej propozycji apelował premier Donald Tusk. Szef rządu zaprosił do honorowego komitetu budowy pomnika wszystkich byłych premierów. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by politycy PiS-u odmówili udziału w tej inicjatywie.
4: Nigdy nie słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński czy też Beata Szydło negatywnie wypowiadali się o Tadeuszu Mazowieckim. Mam absolutne przekonanie, że Tadeusz Mazowiecki budował autorytet ponadpartyjnie.
1: Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości w sprawie budowy pomnika ma mieszane uczucia.
5: Niech budują pomnik, ale co to jest za temat w tym momencie do dyskusji? Nie bardzo rozumiem. Nie? I nie sądzę, żeby to była kwestia dla Polaków tutaj jakoś szczególnie istotna.
1: Pomnik Tadeusza Mazowieckiego ma stanąć przed kancelarią premiera. Obok stoi już pomnik byłego premiera Jana Olszewskiego. Prezydent Ukrainy może w najbliższych tygodniach odwiedzić Budapeszt. O przygotowaniach do węgiersko-ukraińskiego szczytu piszą media nad Dunajem.
6: Jako pierwsza o wizycie poinformowała konserwatywna gazeta Modior Hong. Wizyta miałaby być zwieńczeniem prowadzonych od kilku miesięcy rozmów dotyczących praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu oraz odblokowania przez Budapeszt pierwszego etapu negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Węgierskie media podkreślają, że relacje między obu krajami wyraźnie się poprawiły po zmianie rządu w Budapeszcie. W ostatnich dniach Péter Modior ogłosił osiągnięcie porozumienia z Kijowem w sprawie praw językowych i edukacyjnych społeczności węgierskiej na Ukrainie. To właśnie ten spór przez lata był główną przeszkodą w normalizacji relacji. Ewentualna wizyta Wołodymyra Zełenskiego byłaby pierwszą oficjalną podróżą ukraińskiego prezydenta do Budapesztu od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Komentatorzy oceniają, że spotkanie mogłoby stać się symbolicznym potwierdzeniem nowego otwarcia w stosunkach węgiersko-ukraińskich i ważnym sygnałem dla Unii Europejskiej przed kolejnymi decyzjami dotyczącymi rozszerzenia wspólnoty. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Maja Chwalińska inspiracją dla najmłodszych zawodników. Polska tenisistka jak burza przeszła wszystkie rundy tenisowego turnieju imienia Rolanda Garrosa i zameldowała się w wielkim finale. Osiągnięcia naszej zawodniczki z zapartym tchem śledzą najmłodsi polscy zawodnicy. Tenis to niezwykle wymagająca szkoła charakteru, uważa 12-letni Stanisław.
7: Trenuję od jakichś, nie wiem, 5 lat i fajne jest jakby, że można się zabawić trochę. Też nie jest to aż takie proste, że jest wymagające. I można rywalizować z kimś. O, to jest najlepsze według mnie.
1: Maja Chwalińska o wielkoszlemowy tytuł na kortach Rolanda Garrosa powalczy jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Początek spotkania o 15. To jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, zbliżą się do siebie i niemal zleją w jeden bardzo jasny punkt. To wyjątkowe zjawisko najlepiej będzie widoczne od dzisiejszego wieczoru do 13 czerwca. Obie planety są widoczne gołym okiem, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.
8: Teraz, gdy po zachodzie słońca zwracają na siebie uwagę, pojawia się wspaniały spektakl na niebie, bo mamy kolory po zachodzie słońca. No i jeszcze te dwa bardzo jasne punkty, które z wieczora na wieczór zbliżają się.
1: Paradę planet zobaczymy nad zachodnim horyzontem chwilę po zachodzie słońca, ale najlepsze warunki do obserwacji będą około godziny 21:45.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze z gradem mogą wystąpić w południowej i we wschodniej części kraju. Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze możliwe opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Opolszczyźnie, 22 na Podlasiu, do 25 w centrum.
0: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach na Podlasiu i na Lubelszczyźnie.
0: Klimat.
9: Polskie Radio 24.
0: Słowem wszystko.
9: Kapitał i praca.
10: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o założeniach makroekonomicznych do budżetu państwa na 2027 rok oraz o tym, jak ocenia je Rada Fiskalna, której celem jest monitorowanie stabilności finansów publicznych i ocena polityki budżetowej. Jak to wygląda, jakie są te oceny, o tym porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi Witold Michałek z Business Center Club. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
10: Witam panów. Rząd przyjął dosłownie w cudzysłowie wieloletnie założenia makroekonomiczne do budżetu państwa. No ale my się trzymajmy tego roku 2027 generalnie w naszych ocenach. On jest no po prostu najbliższy, więc najciekawszy z tego punktu widzenia. I tutaj jest tak. Główne wskaźniki prognozują stabilizację inflacji, spowolnienie tempa wzrostu PKB, spadek stóp procentowych oraz realny wzrost wynagrodzeń. To jest taka ocena z komunikatu rządowego. To przytoczyłam. Pytanie jest takie, czy panowie się zgadzają z tą oceną, ale może jeszcze po kolei, bo tylko parę cyfr. Wzrost PKB 3,1%, inflacja 2,5%, stopa bezrobocia 5,6%. Na koniec roku przeciętne wynagrodzenie niemal 10 tysięcy. Stopy procentowe NBP 4% na koniec 2027 roku. No to na początek może PKB, żeby tak to usystematyzować. Czy 3,1%? To jest wielkość realna, zbyt optymistyczna, zachowawcza. Ja tych słów używam, bo one padają, kiedy się rozmawia zawsze o budżecie na przyszły rok. Witold Michałek.
11: Tak więc, jeżeli chodzi o PKB, to wydaje się, że to jest bliska realnej, ale niestety trzeba zacząć od tego, że te założenia makroekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów są obarczone takim grzechem pierworodnym w ten sposób, że zostały przygotowane zanim nastąpiły te wielkie perturbacje międzynarodowe związane z wojną izraelsko-amerykańską przeciwko Iranowi. To zmieniło drastycznie sytuację, jeżeli chodzi o różnego rodzaju parametry, w szczególności różnego rodzaju koszty związane z cenami pierwotnymi paliw i znaczy energii w ogóle. W związku z tym tutaj pewne wskaźniki należy na pewno redukować in minus. Na przykład prawdopodobnie wpłynie to także na lekkie spowolnienie bardzo wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego w Polsce, bo ten nawet jeżeli to nie będzie 3,1 w przyszłym roku, a 3,6 w tym roku, to nawet jeżeli tak 0,2-0,3% punktu procentowego należy odjąć, to i tak to będzie jeden z najwyższych wzrostów w Unii Europejskiej.
10: No i to i tak spadek, tak? Bo 3,6 wobec 3,1. Tak,
11: to będzie spadek. A niektóre oczywiście inne parametry trzeba będzie podwyższyć, na przykład inflacja, ale to zdaje się później.
10: Dobrze, tak, po kolei. Dobrze, Grzegorz Sikora, 3,1%. Realne, optymistyczne.
12: To znaczy, tak, no bo to, co zostało powiedziane przez mojego przedmówcę, jest absolutną prawdą. I szczerze mówiąc, trudno tutaj powiedzieć coś więcej na ten temat, niż to, że po prostu przyjmuje się założenia, trochę dla założeń. Bo podczas posiedzenia zespołu do spraw budżetu wynagrodzeń świadczeń socjalnych, który działa w ramach Rady Dialogu Społecznego, no ja przynajmniej to tak to usłyszałem, że nie mamy płaszcza i co wy nam tutaj, prawda, zrobicie. To znaczy generalnie nie ujęliśmy kwestii zamknięcia cieśniny Ormus i całej tej sytuacji związanej z wojną z Iranem.
10: I już.
12: No ale to po co to wszystko w takim
10: razie?
12: No
10: ale to, tak? Co oczekuje pan, że teraz powinno być to zmodyfikowane na tym bardzo wczesnym etapie?
12: Na poziomie uczciwie rzecz ujmując, tak. Natomiast jeśli chodzi o wzrost gospodarczy co do zasady, no to o ile rzeczywiście bezwzględnie można powiedzieć, że ten prognozowany wzrost gospodarczy w przyszłym roku jest, na pewno budzi nasz optymizm, no ale jednak jak popatrzymy na lata następne, bo przypomnijmy, że rozmawiamy o wieloletnich założeniach makroekonomicznych do końca tej dekady. Wiele się oczywiście jeszcze może zmienić, natomiast no, widzimy wygasające tempo wzrostu gospodarczego. Widzimy pierwsze symptomy pewnego ochłodzenia. To nas martwi, dlatego że nie widzimy dzisiaj jakiejkolwiek odpowiedzi po stronie strategicznej. To znaczy nie widzimy, że jest jakiś nowy pomysł na rozwój gospodarczy w przyszłych okresach. Rozumiemy też, że sytuacja w ogóle globalna jest dosyć nieprzewidywalna. Natomiast jednak brakuje takiego myślenia koncepcyjnego, to z pewnością.
10: Widzicie panowie, tutaj mamy trochę pewnie kłopot. Już oddaję głos panu Witoldowi Michałkowi, który widzę, że chce go zabrać. Ale słyszałam na naszej antenie taką wypowiedź, że właśnie wydajemy bardzo dużo pieniędzy na zbrojenia. Tymczasem w ogóle nie rozwijamy się, znaczy nie mamy takiego myślenia o rozwoju gospodarczym. I że inne państwa tak robią, a my jakby nie, ani na naukę, ani na rozwój gospodarczy. Tak, no, ad vocem.
12: Znaczy, chciałbym się do tego odnieść. To znaczy my możemy wydać nawet i 400 miliardów złotych na, oczywiście teoretycznie, to nie jest, broń Boże, postulat. Natomiast możemy dać nawet 400 miliardów, tylko moim zdaniem tu już nie chodzi o kwotę, bo my wydajemy dzisiaj więcej niż Ukraina, więcej niż Izrael. Tylko pytanie brzmi, jak tak naprawdę wyglądają te wydatki?
10: Co z tego ma gospodarka?
12: Jak one będą wpływać na cały system odporności, również na system odporności gospodarczej? Jak one będą też transformować polski model gospodarczy? Na razie to trochę jest tak, że debata publiczna na ten temat sprowadza się do takiego bardzo propagandowego spinu, że mamy najwyższe wydatki w NATO i tak dalej, i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę teatr wojenny, który się odbywa i na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie, plus naszą sytuację geostrategiczną, plus dodatkowo nasze zaszłości, zaniechania wynikające z budowania odporności, obronności w latach poprzednich, wskazuje i przede wszystkim jeszcze nierozmawianie na temat tego, ile z tych 200 miliardów to są też koszty obsługi, przyszłe koszty serwisu, obsługa długu i tak dalej, i tak dalej. No to powiem szczerze, że no te 200 miliardów i staje się moim zdaniem jakiegoś rodzaju

0: czy inaczej, powinno być jakiegoś rodzaju przedmiotem szerszej, bardziej pogłębionej debaty.
1: Witold Michałek.
2: Tak, ja chciałem się ustosunkować do dwóch spraw. Po pierwsze, właśnie do tego, co powiedział reprezentant związków zawodowych, czyli, że rzeczywiście tutaj są pewne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o korzyści z tych wydatków, które są jednak nadmierne. Jest to bardzo ryzykowna ścieżka, dlatego że my w tej chwili mamy deficyt budżetowy 6,5% i to w następnych latach bardzo nie spadnie z tego, co widać po różnych prognozach. W związku z tym to jest ścieżka, która nas prowadzi być może do takiej krawędzi, którą będzie z kolei konieczność podjęcia nadzwyczajnych kroków, szczególnie budżetowych, jeżeli chodzi o nadmierne zadłużenie. Tak?
1: Tak mi przyszło takie kiedyś, jak się nad tym zastanawiałam, określenie w głowie, że jakby po nas już nic nie było, tak? Że jakby trochę tak idziemy z tym wydatkami, jakby już nic miało nie być.
2: To znaczy, rzeczywiście nie widać tutaj i Ministerstwo Finansów bezpośrednio nam nie rysuje, także i w czasie tego spotkania, które ostatnio mieliśmy, perspektywy, jakie będą instrumenty wykorzystane, żeby zacząć ograniczać to zadłużenie i ten deficyt przede wszystkim z roku na rok, bo to mogą być bardzo dotkliwe
1: instrumenty. Rozumiem, że tego oczekiwalibyście.
2: Oczekiwalibyśmy tego, tej perspektywy, pokazania takiej perspektywy, bo wszyscy się będziemy musieli na to przygotować, prawda? To dotknie zarówno sektora publicznego, to jest oczywiste przede wszystkim, bo on jest finansowany bezpośrednio z budżetu, ale także prywatnego wtórnie jakby, prawda? W związku z tym, jeżeli tego nie mamy, no to widzimy, że tutaj ryzykowną ścieżką rząd podąża, tak?
1: Bo sobie spora część społeczeństwa nie zdaje z tego sprawy. Tak,
2: ale druga sprawa, jaką chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tą zmniejszającą się perspektywę wzrostu gospodarczego, taką, która jest pokazywana w tej projekcji rządowej, to jest to, że ma zejść tam ten wzrost z 3,1% do 2,2% w 2030 roku. Nasz profesor Gomułka, który jest naszym głównym ekonomistą, już wiele lat temu powiedział, że to jest nieuchronne dla takiego kraju jak nasz, dlatego że my wykorzystujemy już te pierwotne czynniki wzrostu, które były nadganianiem po prostu technologicznym i organizacyjnym w gospodarce. Teraz już nadgoniliśmy wiele i zaczynamy wyrównywać się z tempem wzrostu w bardziej rozwiniętych krajach, szczególnie europejskich, a tam niestety jest słabo.
1: No właśnie, tak, Grzegorz Sikora.
0: Właśnie, znaczy cieszę się, że pan to powiedział, tam jest słabo. Znaczy z różnych powodów. Dzisiaj w Unii Europejskiej dyskutuje się na temat tego, jak przywrócić Europie konkurencyjność. Mam wrażenie, że ta debata i znowu jest trochę dla debaty.
1: Znaczy,
0: nie ma pewnego rodzaju odważnego dzisiaj myślenia i takiego myślenia, żeby jednak odwrócić ten trend, w którym Europa zmierza, czyli stanie się w tej perspektywie na dzień dzisiejszy moim zdaniem jakimś kontynentem peryferyjnym. I dobrze byłoby, żeby Polska się nie stała krajem gospodarczo peryferyjnym, bo ja mam takie wrażenie, że ten wzrost gospodarczy, on się bierze z pewnych pierwotnych czynników, z tej rozpędzonej machiny. Między innymi budowania wzrostu w oparciu o konkurencyjność, jeśli chodzi o niższe koszty pracy. Tylko zwracam uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, mamy stosunkowo niski udział inwestycji prywatnych w całym miksie inwestycyjnym. Wciąż mamy niski dostęp do kapitału. Jednocześnie już jesteśmy państwem zakorzenionym w strukturach unijnych, więc dotykają nas pewne regulacje ograniczające naszą konkurencyjność. Z drugiej strony, w debacie publicznej na temat sytuacji makroekonomicznej w zasadzie my się odbijamy od ściany do ściany, czyli od peryferyjnego myślenia o Stanach Zjednoczonych albo o Unii Europejskiej. Nie mamy żadnej autonomicznej, odważnej strategii rozwoju gospodarczego.
1: O to chciałam zapytać, jak my się mamy jakby wyrwać, będąc w ramach kontynentu peryferyjnego? Mamy być najlepsi, ale na peryferiach, rozumiem.
0: Nie, to jest uproszczenie. Natomiast mamy zasoby, moim zdaniem mamy pewną energię społeczną, której nie należy wygasać, bo to, o czym powiedział mój przedmówca, to znaczy kwestia galopującego zadłużenia, kwestia tego, że nie ma dzisiaj odpowiedzi na strategicznej, zaznaczam znów, na te obszary, tego, że jednak ostatnia dekada była ogólnie rzecz ujmując dobrą dekadą, mówię to w skali makro, nie chciałbym tutaj jakiejkolwiek grupy urazić, może spowodować też, że jeśli dzisiaj nie zaczniemy uczciwie rozmawiać o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji, że musimy zacząć myśleć o pewnego rodzaju dywersyfikacji w zakresie tego, jak zarządzamy finansami publicznymi, bo są obszary, gdzie ewidentnie powinniśmy rozmawiać o innych.

0: wydatkach albo o alokacji innej, a z drugiej strony jednak o tym, że na przykład sfera finansów publicznych jest skrajnie niedofinansowana, no a z drugiej strony już dzisiaj powinniśmy zacząć o tym rozmawiać bardziej uczciwie niż zwykle, bo mam wrażenie, że duża część polskiego społeczeństwa myśli, że już tak po prostu będzie zawsze.
1: No właśnie. No dobrze, to przejdźmy do kolejnego punktu, czyli inflacji. To też myślenie społeczeństwa tutaj będzie odgrywało jakąś rolę. No jeśli ona ma być 2,5%, tak? 4% to stopy procentowe. Złóżmy to może jakoś. Czy jak to wróży, tak powiem, gospodarce, ale także temu społeczeństwu? Czy to jest dobra sytuacja, zakładana oczywiście, dla gospodarstw domowych, nie wiem, dla tych, które chcą brać kredyty, albo tych, które chcą oszczędzać? No oczywiście wiadomo, że one się nie spotkają razem, ale może też pytanie, dla kogo? Nie wiem, który z panów chce pierwszy. Witold Michałek.
2: Znaczy, ja bym powiedział, że ta prognoza inflacyjna już w tej chwili jest wielce wątpliwa, nie tylko według wyliczeń naszych wewnętrznych, ale także międzynarodowych, dlatego że Komisja Europejska, ostatnio właśnie przedstawiciel Komisji, powiedział, że no w tej chwili ta inflacja przeliczana w stosunku rocznym wnosi już 3,6%. I bardzo znaczy ona pewnie się nie utrzyma w następnych miesiącach tak wysoka, ale jednak będzie wyższa przeciętnie niż ta zakładana mniej więcej po 2,5% przez całe te lata do 2030 roku. No, między innymi ze względu oczywiście na te olbrzymie perturbacje, które następują i zagrożenia na rynkach, w ogóle w polityce i w gospodarce międzynarodowej. Tutaj nie zanosi się na jakieś uspokojenie. Już nie mówię tylko i wyłącznie o tej wojnie Iraka, Stany Zjednoczone, Izrael, ale także o wielu chaotycznych decyzjach na skalę światową, amerykańskich, dotyczących ceł, dotyczących różnych embarg, zrywanych różnych łańcuchów dostaw, niedostatek części, kosztów transportu wokół Afryki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie kreowało jakoś tam spowolnienie z jednej strony wzrostu gospodarczego, z drugiej strony wzrost inflacji oczywiście.
1: Grzegorz Sikora też ten społeczny punkt widzenia. Jakby to dla kogo to jest w ogóle szansa? No bo to, że my sobie mówimy, a nie, będzie trudno tym wziąć kredyt, no to przecież to ma ogromne przełożenie na w ogóle życie społeczne, tak? Na mieszkania, na to wszystko, co się z tym wiąże. Z drugiej strony, no pff, nie powinniśmy też, że tak powiem, nie kreować oszczędzania. No właściwie należałoby, żeby ludzie jednak oszczędzali, a nie konsumowali tylko bez końca. Chociaż u nas ta noga rozwojowa to ciągle konsumpcja. No ale może by się to zmieniło, no.
0: To znaczy, trzeba patrzeć też przez pryzmat tego, że koszty życia w Polsce są naprawdę skrajnie od siebie odmienne w różnych częściach kraju. Ja wiem, że to jest dosyć trywialne, ale chyba sobie za rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. A z drugiej strony dominantą wynagrodzeń, czyli tym najczęściej wypłacanym wynagrodzeniem, to są wynagrodzenia oscylujące wokół minimalnego wynagrodzenia. To po pierwsze. Po drugie, Polska potrzebuje, polska gospodarka w ogóle potrzebuje nie tylko utrzymania tempa konsumpcji dla dobra wzrostu gospodarczego, ale też potrzebuje inwestycji. Utrzymująca się inflacja powyżej celu to jest przede wszystkim kłopot na poziomie inwestycyjnym, no bo jest trudność w pozyskiwaniu kapitału, a trzeba pamiętać, że my dzisiaj stoimy przed kilkoma wyzwaniami, mega wyzwaniami, no bo raz, że koszty życia w ogóle rosną. Drugi raz, że koszty ceny energii są jedne z najwyższych w Europie. Wiem, że dla biznesu chyba w ogóle najwyższe. Natomiast trzeba też powiedzieć, że my stoimy przed kilkoma rewolucjami, między innymi w kontekście rewolucji cyfrowej, rewolucji dotyczącej sztucznej inteligencji i tak dalej. Co będzie miało wpływ nie tylko na rynek pracy, ale też w ogóle na sytuację społeczno-gospodarczą. No i generalnie, gdybyśmy mieli to spiąć wszystko klamrą, to nie jest to prognoza, która budzi nasz optymizm. Tym bardziej, że agregacja w sektorze prywatnym, jeśli chodzi o presję płacową, będzie wygasać po tej, która miała miejsce w latach ostatnich. Natomiast jest to, przepraszam, to jest ironia oczywiście, ale jest to dobra wiadomość dla rządu, no bo większa inflacja to są większe wpływy z podatków.
1: No dobrze, ale powiedział pan tutaj jedną ciekawą kwestię i o tym bym chciała, żebyśmy teraz może chwilę porozmawiali, bo powiedział pan o kwestii związanej z tym, że wynagrodzenia oscylują przede wszystkim wokół tych wynagrodzeń minimalnych. My to oczywiście nie musimy sobie tego tłumaczyć, wiemy, że oczywiście to tam Polska to nie są duże miasta i tak dalej, i tak dalej. Ale jak patrzymy na te założenia, to my tutaj mamy prawie 10 tysięcy.

0: średniego wynagrodzenia. Ja rozumiem,
1: przeciętnego.
0: Że to, przeciętnego, tak. Ja oczywiście rozumiem, że to część ludzi, mówiąc tak trywialnie i kolokwialnie, wyrywa z krzesła, ale jakby generalnie, no bo denerwuje, no bo jak oni mają 5, niecałe, a nie 10, no to nie wierzą w to, co się mówi. No ale czy to rzeczywiście jest realne 10? Ja pamiętam, jak jakiś czas temu była mowa o tych 10, już tu mówili, nigdy do tego nie dojdzie.

0: tabela czy taki wykres pokazujący, jak się rozkładają wynagrodzenia na poszczególne decyle i się okazuje, że przeciętne wynagrodzenie to jest w gospodarce narodowej, to jest brama, to jest taki portal do przejścia do grona 20% najlepiej zarabiających Polek i Polaków. Natomiast to, co nam pokazuje, gdzie te wynagrodzenia się lokują, no, skrótem mówiąc, po środku, to jest dominanta wynagrodzeń. Mm-hmm. Więc kiedy mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, to ja wiem, że słowo przeciętna rodzi pewnego rodzaju skojarzenie, że przeciętnie zarabiamy 10 tysięcy. Nie, to jest kwestia tego, że powyżej tej przeciętnej najczęściej zarabia 20% zaledwie osób zatrudnionych. Natomiast dominanta, z tego co wiem, będzie pewnie oscylować powyżej 7 tysięcy.
1: Mimo brutto. Wszystko dla wielu sportów.
0: No tak, no ale to już nie jest 10, panie
1: doktor. No tak, jesteśmy pośrodku. Dobrze, to jestem ciekawa, co na te wynagrodzenia pracodawcy, no bo to...
2: Tak, no należy odnotować, że z punktu widzenia pracodawców jako pozytywny trend zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń w stosunku do tych szalonych wzrostów w ciągu ostatnich lat. Tym niemniej i tak pozostają bardzo wysokie, w związku z tym koszty pracy w dalszym ciągu zostają wysokie. Szczególnie to rzutuje między innymi także na tendencję do inwestowania. O tym wspomniał przedstawiciel związków. Pani redaktor wcześniej wspomniała o tej nodze rozwoju jak konsumpcji. Ta konsumpcja lekko spada, no ale jest ta druga noga właśnie inwestycyjna, która kuleje cały czas. Wprawdzie w perspektywie najbliższego 2-3 lat mamy dość korzystne perspektywy ze względu na te programy unijne, które do nas zaczynają napływać w formie już konkretnych funduszy, zamówień publicznych, w związku z czym i zatrudnienia i wypłaty. I tutaj to jest odzwierciedlone nawet w tej projekcji Ministerstwa Finansów, dlatego że inwestycje w sektorze general government, czyli tej publicznych, mają wystrzelić w 2027 roku do 111,2%, znaczy przelicznik, czyli do 11,2% wzrostu, tak? No ale potem będzie spadek w następnym roku poniżej tego równoważonego poziomu, który był w poprzednim roku, czyli w 2028 roku ten wzrost będzie ujemny. Jeżeli chodzi o publiczne inwestycje. To niestety no, nie pokazuje, że ogólnie ten wzrost będzie stabilny, długookresowy. No i tym bardziej trzeba zmieniać, poprawiać warunki gospodarowania tak, żeby zachęcać tych przedsiębiorców do inwestowania. Wydaje się, że taką największą barierą obecnie no, jest ta niepewność. Tak? Zarówno niepewność, jeżeli chodzi o te wydarzenia i sytuację na rynkach międzynarodowych, o czym wspomniałem wcześniej, ale te ich wewnętrznych, bo na przykład jeżeli chodzi o chaos i niestabilność, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, on jest od wielu lat już postrzegany jako zdecydowanie czynnik wstrzymujący od ryzykowania, tak? Od ryzykowania, a inwestowanie jest pewnego rodzaju ryzykiem długookresowym. W związku z tym przedsiębiorcy czekają, aż to wszystko się ustabilizuje. Reguły będą jasne. Jeżeli będą spory, będzie można je rozstrzygać bez podważania po paru latach i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko ważne rzeczy.
1: Ale to wie pan, ja mam wrażenie, że ja tego słucham jak jakiejś płyty, która po prostu w kółko się kręci. O tym braku stabilizacji rozmawialiśmy w pandemii, jak była wojna na Ukrainie wybuchła, ale i przedtem jeszcze lata wcześniej też zawsze była mowa, że przedsiębiorca nie ma pewności. Powinien się przyzwyczaić chyba do tego chaosu.
2: No, jesteśmy przyzwyczajeni, ale na jakim poziomie inwestowania? Znacznie poniżej oczekiwanego i planowanego. Tak? I dlatego właśnie trzeba z tym jakoś walczyć poprzez chociażby postrzeganie, że to jest problem.
1: Panowie, ja myślę, że już o opinii Rady Fiskalnej nawet nie musimy mówić, bo odnoszę wrażenie, że na początku panowie powiedzieli, bo tam zastrzeżenia... zastrzeżenia właśnie dotyczą tego pominięcia faktu owego konfliktu na Bliskim Wschodzie, że tutaj brakuje jakichś założeń co do sanacyjnych działań rządu, czyli właściwie to zostało powiedziane, ale ja do panów mam w związku z tym na koniec takie pytanie. To jest początek drogi. początek drogi konsultacji, rozmów, Radzie Dialogu na poziomie zespołu, później na posiedzeniach plenarnych. To są bardzo ważne spotkania, na pewno będziemy o nich jeszcze tutaj na antenie też mówić w naszej audycji, ale proszę powiedzieć, czy jest jakaś szansa według panów na to, żeby było jakieś wspólne stanowisko stron?

0: Dlatego, że jesteśmy na początku, to o to pytam. Zarówno wspólne, mam na myśli pracodawców i związków, jak i może wspólne tylko pracodawców i tylko związków. No, zawsze tak staram się, żeby może jakoś to generować, bo to się wydaje, że byłoby sukcesem po prostu rady i sukcesem dialogu, Grzegorz Sikora.
1: To znaczy,
0: chyba kiwał pan głową, że nie ma szans.
1: Znaczy nie, no, bo jesteśmy po pierwszym posiedzeniu właśnie, gdzie była próba osiągnięcia wspólnego stanowiska, ale między innymi ze względu na to, że nie ma dzisiaj jasnej odpowiedzi na temat tego, jak liczyć. Jest pewna rozbieżność w zakresie tego, jak liczyć wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku, więc z tego stanowiska strony społecznej jako takiej, czyli strony pracodawców i strony pracowników, no to wiemy, że nie będzie. Natomiast negocjacje, przynajmniej ja się będę wypowiadał za swoją stronę, czyli za stronę pracowników, te negocjacje trwają. Wierzymy w to, że utrzymamy tradycję posiadania własnego, znaczy wspólnego stanowiska, związkowego
0: stanowiska. No różnie to bywało też w niektórych
1: latach. Ale w ostatnich latach to się udawało. To ma wartość samą w sobie.
0: No właśnie, dlatego o tym mówię. A teraz Witold Michałek, pracodawca.
2: Jeżeli chodzi o prace nad budżetem, są pracami wielowątkowymi. To znaczy tam jest dużo innych czynników, co do których można się zgadzać ze związkowcami. Takich makroekonomicznych, prawda?
0: Jednym słowem, w pierwszym punkcie żeśmy się zgodzili tutaj inwestycyjnie.
2: Tak, pewna rozbieżność pomiędzy tym, jak widzi to rząd na przykład, a jak widzi strona społeczna, to tutaj można znaleźć takie punkty i można przyjąć parę stanowisk, które by były wspólne. Natomiast są te wrażliwe, bardzo wrażliwe obszary, o których wspomniał pan przede mną, czyli jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to też one nie są stuprocentowo rozbieżne, dlatego że tak jak w poprzednim roku przyjęliśmy wspólne stanowisko, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym, prawda? I tutaj strona przedsiębiorców widzi problem, że propozycje rządowe są zbyt konserwatywne i że trzeba to jakoś poprawić, jeżeli chodzi o ten wzrost, dlatego że wszyscy na tym
0: tracimy. To jest ciekawa sytuacja, pewnie warta wyjaśnienia, że jak rozmawiamy o wynagrodzeniach w sferze publicznej, to zawsze rząd staje kontra, a związki i pracodawcy się zgadzają, ale już jak chodzi w sektorze prywatnym, no to już oczywiście jest rozbieżność między związkami
2: a pracodawcami. Zależy, kogo to bezpośrednio dotyka.
1: No bo jest w ogóle rozbieżność wynagrodzeń.
0: No tak, dokładnie. Ale panowie, tak jeszcze bym chciała trochę zero-jedynkowe, jakby panowie odpowiedzieli tak nie jest. Zaznaczam, jesteśmy na początku drogi. Pracodawcy, bezrobocie będzie rosło czy malało?
2: Troszeczkę będzie rosło, bo już widać...
0: Bo w założeniach jest spadek.
2: Już widać jaskółki, bo w 111 powiatach już wzrosło powyżej kilkunastu procent.
0: No, bo tak jak mówię, w założeniach jest spadek do 5,6, teraz mamy nawet lekki spadek, ale to i tak jest 6, więc tu jakby jest spadek. Grzegorz Sikora kiwał głową, czyli rozumiem, też będzie rosło.
1: Tak.
0: Odwrotnie niż w założeniach. No dobrze, a uda się podwyższyć renty i emerytury bardziej niż obecnie, czyli o 50% wzrostu wynagrodzeń, a nie 20, jak jest?
1: To na to pytanie musi odpowiedzieć ministerstwo.
2: Wydaje mi się, że byłoby to niespecjalnie racjonalne, jeżeli chodzi o właśnie emerytury i renty.
0: Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam, bo tak zawsze pracodawcy mówią, żeby tego nie robić. Rozumiem, że związkowcy są za tym, żeby tak zrobić. Dziękuję panom dzisiaj uprzejmie. Tak jak mówię, do budżetu jeszcze przyszłorocznego będziemy na pewno wracać. Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych i Witold Michałek, Business Center Club.
2: Dziękuję.
0: Moimi gośćmi dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejną audycję Kapitał i Praca.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. We'll be right back.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej

0: na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 15:34. A teraz zapraszam na reportaż o łosiu, który po II wojnie światowej niemal zniknął naszego krajobrazu. Gdy w latach 90. jego populacja podobnie zaczęła dramatycznie spadać, niespodziewanymi sprzymierzeńcami okazały się środowiska myśliwskie. To właśnie na ich wniosek w 2001 roku wprowadzono moratorium zakazujące polowań na łosie. Dziś po latach ochrony wraca pytanie, czy i kiedy znów będzie można na nie polować. Łoś nadal figuruje jako zwierzyna łowna, a chętnych na takie trofeum w Polsce nie brakuje. Zwolennicy powrotu do odstrzałów powtarzają trzy argumenty. Populacja łosia jest zbyt duża, zwierzęta powodują wypadki drogowe i wyrządzają szkody w uprawach i lasach. Czy naprawdę zaczyna brakować dla nich miejsca? Czy może to my coraz bardziej wkraczamy w ich przestrzeń? I dlaczego? Los łosia wciąż budzi tak gorące dyskusje. Zapraszam na reportaż Michaliny Kowol i Filipa Lamericha. Łosie i my.
3: O, tu macie trop po łosiu. Zobaczcie.
4: Wielki trop wewnętrzny, tak? Głębokie wgniecenie.
3: To akurat świeże, bo to chodzone nocą. Zobaczcie, jeszcze ziemia jest lekko wyrzucona, nie? Także one w pobliżu są. W tym miejscu stykamy się z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Wyjdziemy za chwilę, wyjdziemy sobie na wieżę i popatrzymy, co się dzieje na bagnach. Czy przypadkiem któryś z tych łosi nam tutaj nie chodzi, okej?
5: Świta. Wczesny poranek i zmierzch to najlepsza pora, żeby zobaczyć łosia. I wydaje się, że akurat tutaj nie powinno to przecież być trudne. W końcu Biebrzański Park Narodowy to jego największa ostoja w Polsce. My jednak od jakiegoś już czasu krążymy po okolicy, a jedyne, co udało nam się wypatrzeć, to te pojedyncze ślady. Wieje, a pierwsze nieśmiałe promienie słońca nie dają sobie rady z zimnem.
4: Czuwacie dyskomfort mały?
5: To, w przeciwieństwie do nas, wydaje się w ogóle nie wpływać na Michała Skierczyńskiego, naszego przewodnika, albo, jak sam mówi, przewodnika po przyrodzie. Widać, że spędza w niej tyle czasu, ile tylko może. Nieważne, czy jest akurat mróz, czy też upał.
4: To, co teraz odczuwacie, to odczuwają też te zwierzaki, które tutaj są. Łosie odczuwają też ten wiatr, ten chłód, tak? Tą pogodę, którą mamy. Wszystko dookoła, więc jakby się postawimy bardziej w tym środowisku i w taki sposób jak one, to jesteśmy w stanie łatwiej je zrozumieć, no? Przynajmniej częściowo. Więc o to mi zawsze chodziło bardziej, żeby ludzi wyciągnąć z tego ciepłego, komfortowego miejsca. Jeżeli mamy zamiar poznać jakieś zwierzę, to musimy być w tym miejscu, gdzie ono jest, nieważne jakie są warunki atmosferyczne. Żeby zrozumieć, że ono tak funkcjonuje cały rok. A my jesteśmy tu przez chwilę. Są przez moment chłodno, ale zaraz będzie ciepło, tak? Będziemy w samochodzie, będziemy w domku i tak dalej. Nie zginiemy, nie? Natomiast fajnie zauważyć tą różnicę, która powoduje to, że one muszą się codziennie z tym zmagać, nie? W jakiś sposób. O tym często zapominam.
5: Takie zagłębianie się w przyrodę, odczuwanie jej na własnej skórze, Michał nazywa dziczeniem. Dziczenie może pomóc nam nie tylko zrozumieć otaczający nas świat, ale też siebie samych.
4: Trafiłem tutaj, o Jezu, już będzie 26 lat temu. Kiedy studiowałem jeszcze biologię w Białymstoku, przyjechałem właśnie z Pomorza Zachodniego. Z uwagi na to, że to było ostatnie takie miejsce w Polsce, gdzie jeszcze tą przyrodę można jakoś tak poczuć i z nią być. I tak stwierdziłem, że nawet jeżeli na studiach mnie niczego nie nauczą, no to mam tutaj takie zaplecze dookoła, że sam to zrobię. Wszędzie było albo Biebrze, albo Puszcze Knyszyńska, Białowieska, Augustowska, Dolina Narwi. Ale w pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, przynajmniej ja doszedłem do wniosku, że ta nauka to nie tłumaczy nam wszystkiego, bo ona się skupia na wyrwanych fragmentach. No i stwierdziłem, że potrzebuję czegoś innego. I żeby być i móc ludziom mówić o przyrodzie, to trzeba w niej zacząć po prostu mieszkać i żyć. I tak to potem już się potoczyło, że od 10 lat już tutaj mieszkam na stałe z rodziną. I zamiast pracować na uczelni, zabieram ludzi w teren. Chyba najlepszy sposób na to, żeby poznać to, co jest dookoła nas.
5: Po II wojnie światowej łosi w Polsce żyło zaledwie kilkanaście. Właśnie tutaj, nad Biebrzą. W latach 50. rozpoczęto pracę nad odbudową populacji, ale już w latach 60. łoś trafił na listę zwierząt łownych, co oznacza, że można na niego polować, chociaż tylko w określonym czasie. W kolejnych dziesięcioleciach polowano na łosie tak intensywnie, że z niektórych siedlisk zniknęły zupełnie. Jedziemy do Białowieży spotkać się z profesorem Rafałem Kowalczykiem z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
1: W latach 90. populacja łosia w Polsce praktycznie się załamała, co było wynikiem jakby z przeszacowania liczebności tej populacji i zbyt wysokich odstrzałów.
5: Na pomoc łosiom ruszyli wtedy niespodziewani sprzymierzeńcy.
1: No i na wniosek samych myśliwych, którzy zauważyli, że tych łosi praktycznie już w Polsce nie ma, zostały one objęte moratorium. To stało się w 2001 roku, czyli objęte całoroczną ochroną. No i od tamtej pory populacja łosi rośnie, one się rozprzestrzeniają, rekolonizują dawniej zasiedlane obszary, zaczynają odgrywać określoną rolę w ekosystemach.
5: Odbudowa populacji łosia w Polsce po raz kolejny zakończyła się więc sukcesem. Jak bumerang powraca jednak pytanie, czy i kiedy znowu będzie można na niego polować. Wprowadzone w 2001 roku moratorium nie oznacza przecież, że łosia wpisano na listę zwierząt objętych ścisłą ochroną, tak jak rysia czy żubra. Dalej jest on zwierzyną łowną, a w Polsce nie brakuje osób, które chętnie pochwaliłyby się takim trofeum.
1: No to jest duży gatunek konfliktowy, więc budowany jest taki negatywnie wizerunek łosia. Nawet odbył się taki targ, moim zdaniem skandaliczny, kiedy minister rolnictwa powiedział, że zgodzi się na zdjęcie z listy gatunków łownych kilka gatunków ptaków w zamian za wznowienie polowań na łosie. No to było oburzające, bo dziką przyrodą nie powinno się handlować i nie ma rzeczywiście argumentów opartych na ewidencji naukowej, na faktach za tym, że poziom tych konfliktów powodowanych przez łosie jest tak duży, że wymaga to wznowienia polowań. Także no, te głosy są oparte ciągle na takich mitach, obiegowych opiniach.
5: Są trzy opinie, którymi posługują się zwolennicy odwołania moratorium. Łosi w Polsce jest za dużo, łosie powodują wypadki drogowe, łosie powodują szkody rolne i w lasach.
4: Dobrze, wrócimy tutaj jeszcze, słuchajcie, bo widzę, że nic się nie kręci. Przejedziemy się najpierw jeszcze przez kilka miejsc i zobaczymy, co się tam dzieje. A potem spróbujemy tutaj jeszcze zajść i pochodzić, dobra?
5: Dobra, pewnie. Opinia pierwsza. Łosi w Polsce jest za dużo.
4: No i pytanie, na jakiej podstawie my określamy, że czegoś jest za dużo, a czegoś jest za mało w środowisku, tak? W ogóle kto nam dał upoważnienie do tego, żeby tak robić, nie? Jeżeli wszyscy się mieszczą i nie wchodzą sobie w jakiś straszliwy sposób na głowę, to znaczy, że wszystko jest chyba okej, nie? Myśliwi oczywiście powiedzą ci, że jest tego łosia za dużo. To się ich zapytaj wtedy, ile go jest. Tak? Naukowcy ci, którzy powiedzą, że jest go za mało, to też się ich zapytaj, na jakiej podstawie mówią, że jest go za mało. No.
5: Żeby dowiedzieć się, w jaki sposób liczy się taką populację, odwiedzamy siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy. Jego pracownicy, biolodzy Bogdan Browarski i Anna Maria Satkiewicz, witają nas w swoim biurze, częstują ciastem i świeżo zaparzoną kawą. Szacuje się, że łosi w Polsce ma być około 30 tysięcy, a według niektórych nawet 40. No właśnie, szacuje.
6: Liczy się osobniki na jakimś areale, a potem zakładając, że reszta terenu jest dokładnie takim samym siedliskiem, przelicza się na tą resztę terenu.
7: Ale nie, wiemy, że nie jest.
6: Ale nie zawsze ta reszta terenu jest takim samym siedliskiem, w zasadzie nigdy nie jest.
7: Właśnie, zapraszam tu, zapraszam. To jest takie zajęcie dla was.
5: Na co dzień Anna opowiada odwiedzającym Biebrze dzieciom i dorosłym, jak wyjątkowe są jej torfowiska. Również nas zabiera więc do sali ekspozycyjnej, w której zbudowano drewnianą kładkę, podobną do tych, jakie można spotkać w samym parku.

0: Jesteśmy w Bieżęckim Parku Narodowym, największym w Polsce i mamy najwięcej jakich torfowisk? Niskich. Czyli te trzciny, szuwary obumierają, no i idziemy i tam tak zasysa buty, prawda? Tak.
1: Tutaj bez obaw o utratę buta można podeptać po makiecie udającej torfowisko niskie. Jednak uwagę przykuwają przede wszystkim stojące pod jedną ze ścian wypchane zwierzęta. Borsuki, sarny, wilki i właśnie łosie.
0: To wszystko są z wypadku, my nie zabijamy.
1: Opinia druga. Łosie powodują wypadki drogowe.
0: No zdarzył się ten wypadek, ale ja nie mam do nich, nigdy nie miałam. Bo nadal pracuję w parku, kocham łosie, będę o nie walczyć, to nie jest ich wina.
1: 6 lat temu Anna jechała do pracy. Kocha Biebrzański Park Narodowy tak bardzo, że obiecała sobie, że nieważne gdzie będzie mieszkać, pracować, będzie właśnie tu. Wraz z kolegą wsiedli więc do samochodu i wyruszyli w trasę. 80 kilometrów w tę, 80 z powrotem. Dzień jak co dzień.
0: Nie wiem, zwykły dzień. I nie pamiętasz, budzisz się na SOR-ze, tylko mówią, że... A, i też jeszcze zabawna sytuacja, tak mi się wydaje. Widać, że jak kocham łosie i nigdy na nie winy nie składam. Obudziłam się na SOR-ze, tnął wszystkie ubrania, bo połamana trochę byłam. I mówią, ale ona miała zderzenie z łosiem. Skarpety moje, pluszowe i taki przyczepiony duży łoś na jednej i drugiej. Na bluzce łoś. Klucze wypadają, wielki pluszowy łoś. Gdzieś tam torba przyczepionych dużo łosi. Ale to ona tak kocha łosie i dostała od łosia biedna. Ale później kolejne dni to było właśnie najgorzej, że 14 dni jest na, że zrasta się kości twarzy. I jak nie będziesz miała tej operacji, to trzeba będzie jeszcze raz łamać. Więc szybkie było szukanie, kto przyjmie, żeby składać. Bo wiemy, jak uderzymy samochodem w dzika, no to on jest taki fajny, tłuściutki. I jak walniemy, no to poduszki się otwierają. A łosie mają te takie badyle, długie nogi. Walniemy, to co się dzieje? Coś najgorszego. Cały ciężar łosia leci na samochód. I wtedy wygina się szyba i ona całym ciałem zgięła chyba cały ten konstrukcję samochodu i ten samochód wbił się mi w twarz. A koledze cała szyba zatrzymała się na oczach, więc on nie mógł ruszyć, żeby szkło nie weszło chyba w oczy. Więc to tylko krzyczenie i machanie, bo ja nieprzytomna i połamana. Więc oto tak.
1: Po wypadku twarz Anny wymagała skomplikowanej rekonstrukcji. Po niej przyszedł czas na długotrwałą rehabilitację.
0: Szczęka pęknięta, więc jedzenie to było przez słomkę pół roku. Oczodół, zatoki, nos zrekonstruowane. Zęby połamane, już zrobione. Zespół stresu pourazowego. Nie wiedziałam, że coś takiego jest po wypadku. Nie będę jeździć samochodem. Mam prawo jazdy? Nie. Oko widzę, nie mam szklanego, więc się udało. Zęby są. Teraz już jest okej. O, przepraszam.
1: Anna nie wie, w jaki sposób doszło do tego wypadku. Kiedy łoś znalazł się na drodze? Nie zauważyli go, a może coś go spłoszyło? Dziś nie można by po niej poznać, że przeżyła tak ciężki wypadek. Uśmiecha się całą sobą, a kiedy mówi o łosiach, świecą się jej oczy. I o ile nie ma pretensji do zwierzęcia, które nieszczęśliwie wpadło pod koła tego feralnego styczniowego dnia, to mogłaby je mieć do kogoś innego. W miejscu, w którym doszło do wypadku, w dalszym ciągu brakuje oznakowania, które przed zagrożeniem mogłoby ostrzegać innych kierowców.
0: Chciałam bardziej, my chcieliśmy z adwokatem, żeby tam postawić jednak. To się okazało, że 20 wypadków na 10 lat czy 20 lat to jest za mało, żeby cokolwiek zrobić.
1: Anna nie musi już dojeżdżać do pracy. Mieszka w sąsiedztwie Parku Narodowego. Teraz jest bliżej Biebrzy niż kiedykolwiek wcześniej. I bliżej łosi.
0: Nie chcę czegoś takiego, że jak jest kłótnia, my czy zwierzęta, zwierzęta czy my. Nie możemy tak tego stawiać, tylko po prostu coś.

0: zrobić. Wiem, że to będą koszta, ale życie zwierzęcia i ludzkie to da się na pieniądze przełożyć. Ja bym tego nie przekładała. Tylko róbmy, zabezpieczajmy drogi. Ja będę do końca swoich dni bronić i ludzi, i zwierząt jak mogę.
1: No na pewno, bo...
2: Ślady są po nich,
1: nie? Tam mamy pastwisko, to często i gęsto jest... Ale to nie tylko od łosia i serenki są, ale na pewno i łoś chodzi. No. Także tutaj czasami to jest tak,
2: a na zimę to się do lasu tu przeniosą.
1: A nie, one normalnie tutaj jak przychodzą, któregoś roku to było, że szedł sobie po asfalcie do wsi.
2: No, no lubią się przejść, no. Wzajemnie.
3: Generalnie jakbyście tutaj mieli rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tu mieszkają w tych wioskach, tak? To są ich łąki, to są ich pola, na których oni uprawiają. To większość z nich wcale nie jest w ogóle negatywnie nastawiona do tych zwierząt.
4: Opinia trzecia. Łosie powodują szkody.
5: Piękny byk łoś. Przepiękny.
4: Karol Kisło jest myśliwym w trzecim pokoleniu. Jego dziadek zakładał koło łowieckie, w którym on teraz udziela się jako łowczy. Mówi jednak, że nie traktuje tej funkcji jako swojej pracy. To raczej rodzaj powołania.
5: W kole łowieckim jesteśmy społecznikami. Pracujemy dla grupy osób nieodpłatnie. Robimy to charytatywnie. Jako łowczy jestem odpowiedzialny za plany łowieckie. Tworzymy wspólnie z nadleśnictwem, z izbami rolniczymi plany łowieckie, które muszę pilnować, żeby nie zostały przekroczone. Tworzyć i gospodarować, pilnować tej zwierzyny, żeby no, tych planów nie przekraczyć. Mamy narzucone ramy, których musimy się trzymać.
4: Przyznaję się. Umawiając się z Karolem, spodziewaliśmy się, że jako myśliwy przedstawi nam argumenty przemawiające za zniesieniem moratorium. Wydaje się jednak, że jest tak, jak mówił Michał. Miejscowym na odstrzale łosi nie zależy.
5: Komu zależy na odstrzale łosi? Mi osobiście na tym odstrzale nie zależy. Ja poluję od 2004 roku, a moratorium mamy od 2001. Nigdy tych łosi nie pozyskiwałem. I dla mnie dzisiaj wprowadzenie łosi nie jest jakby priorytetem. Nie zależy mi na tym, tak naprawdę. Z punktu tutaj widzenia myśliwego, pewnie oczekujecie, że powiem, że warto by było znieść te moratorium. Ale tego nie mogę powiedzieć, bo chciałbym, żeby tę decyzję podjęli naukowcy w konsultacjach z społeczeństwem mieszkającym w tym terenie, żeby to nie wynikało bezpośrednio od myśliwych, bo myśliwi tak naprawdę tutaj w sytuacji to będą tylko wykonawcą tego zadania i no, mogą być jeszcze tutaj zebrać hejt w związku z tym. Na tych polach występują te szkody. My żyjemy naprawdę w bardzo dobrych relacjach z tymi rolnikami i tu jeżeli występuje jakakolwiek szkoda, to jest zgłoszenie przez rolnika do nas, do koła, do myśliwych. Zaopiekujcie się tym polem, przypilnujcie, odstraszcie, ale to jakby to jest temat niepoliczalny. Gdyby pozwolono nam na przykład strzelać te łosie, to odszkodowania za łosie zostałyby przeniesione na myśliwych, na koła łowieckie. Myślę, że dla państwa to było po prostu wygodne. Wygodne, gdyż w budżecie zostałaby kasa. Koła musiałyby zapłacić odszkodowanie nie tylko rolnikom, no bo łoś niszczy, co niszczy. Młode lasy, młode sosnowe lasy zgryza pędy bardzo mocno. To są dziesiątki tysięcy złotych za takie lasy do zapłacenia. Niejedne koło łowieckie nie wytrzymałoby tego finansowo.
4: Łosie lato spędzają na bagnach, które pomagają im znosić upał. Kiedy robi się zimno, przenoszą się do lasów, w których obgryzają gałązki sosen i innych drzew. Wchodzą również na pola, żeby karmić się oziminą. To pewnego rodzaju bufet. Ale ich naturalne środowisko też się zmienia. Torfowiska Biebrzańskiego Parku Narodowego wysychają, a łosie nie zdają sobie przecież sprawy z tego, że wychodzą poza terytorialne granice wyznaczone przez człowieka.
2: To tutaj już wchodzimy w konflikt między sami sobą, tak? I to jest chyba bardziej nie konflikt między ludźmi a łosie, a konflikt między ludźmi a ludźmi, nie? Bo jedni by chcieli mieć te zwierzaki tam, i patrzeć sobie na nie tak bardzo pięknie, w taki sposób, nie? Że ja jak jadę, tak, to chciałbym w tym parku widzieć to. To teraz się zastanówmy, tak, co my tak naprawdę robimy, nie? Jak bardzo chcemy sobie urządzić sobie świat, tak, a nie tym zwierzakom, nie? Tylko zauważcie, że różne grupy ludzi w różnych celach używają różnego języka.

0: że dużo ludzi w ogóle w Polsce używa też terminologii np. łowieckiej, nie zdając sobie z tego sprawy. Używając słowa zwierzyna, to jest słowo, które już od samego początku ustawia te stwory od razu w takiej dalekiej drodze do nas samych.
1: Spędzając całe dnie w okolicznych lasach, polach i bagnach, Michał nauczył się już rozpoznawać mieszkające tu łosie.
2: Nadajesz im jakieś ksywki?
0: Czasem tak. W tym roku nie ma tego chłopaka, nie wiem co się z nim stało, ale przez 4 lata chodził tutaj bardzo fajny taki chłop. Nazwałem go Heniek. Heniek miał blond grzywkę z przodu w ogóle, taką lekką. I bardzo lubiłem z nim spotkania, on się do mnie też w mojej obecności przyzwyczaił w jakiś sposób. Znaczy w sensie zaakceptował to, że ja gdzieś tam jestem, nie? No i pozwalało nam to w jakichś okolicznościach być jakoś bliżej siebie i móc na siebie popatrzeć. Chociaż on głównie średnio był mną zainteresowany. On widział, że jestem i zajmował się swoimi sprawami, tak? Czyli jedzeniem, spaniem, chodzeniem, no to co tam łosie robią, tak naprawdę. Nie? Nie wszystko wiemy o nich tak naprawdę i może niech tak zostanie.
1: Co się stało z Henkiem? Czy padł ofiarą wilków? Zmarł wskutek choroby albo po prostu ze starości? A może w wyniku spotkania z człowiekiem, czyli na przykład wypadku? Nie wiadomo. Przez kilka godzin jeździliśmy wzdłuż granic Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przystawaliśmy na polach i łąkach, wypatrując łosi. Nic. W końcu decydujemy się podjechać pod ten sam punkt widokowy, z którego o świcie spoglądaliśmy na biebrzańskie bagna. Schodzimy ze skarpy, ale wciąż nie widać nawet najmniejszego ruchu. Wracamy więc. I nagle jest.
0: Mamy chłopaka.
1: Ciemny kształt wśród porastających bagna brzus.
0: Rusza uszami. Przysłuchuje się nam trochę. Idzie. Młody chłopak. Pod tą sosną tak fajnie stoi. Jak pod parasolem. Ja myślę, że on chyba tutaj odpoczywał sobie i po prostu akurat trafiliśmy w moment, kiedy on wstał i zaczął się przemieszczać. Pamiętacie, byliśmy tutaj wcześniej i nie było nic, nie? Zeszliśmy drugi raz, nie było nic i teraz wracamy i on się tutaj nagle pojawił jakby, nie? A on tutaj był.
2: Czego moglibyśmy się od nich nauczyć?
0: Czego moglibyśmy się od łosi nauczyć? Myślę, że spokoju, przynajmniej ja tak mam. One naprawdę nigdzie się nie śpieszą, robią rzeczy naprawdę powoli. I to aż tak zmusza do takiej większej refleksji. Mimo, że jest to duże zwierzę, to też porusza się z taką gracją i my się poruszamy strasznie chaotycznie. Nie? Moglibyśmy troszkę wolniej chodzić i troszkę więcej obserwować, nie? Spędzać więcej czasu w jednym miejscu. Także myślę, że spokoju jakiegoś takiego, to od łosi moglibyśmy się chyba uczyć, no, przede wszystkim.
2: W kontemplacji.
0: No, coś w tym stylu.
3: To był reportaż Michaliny Kowol i Filipa Lamericha, Łosie i my.
4: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.

0: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Unia Europejska solidarna z Rumunią, to po eksplozji drona w porcie w Konstancy. Jest tymczasowy areszt dla kolejnego sprawcy fałszywych alarmów. Tym razem chodzi o Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej. W serwisie zajrzymy też do Trójmiasta, które jest oblegane przez turystów w związku z długim weekendem. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Przedstawiciele Unii Europejskiej deklarują solidarność z Rumunią. To po eksplozji podwodnego drona w porcie w Konstancy. Eksplodował tam ukraiński bezzałogowiec morski. Przedstawiciele wspólnoty podkreślili, że odpowiedzialność za to wydarzenie spada na Rosję.
4: Stanowisko Unii Europejskiej jest następujące. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność, mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper i dodała. To po raz kolejny pokazuje potrzebę wzmocnienia naszej obrony przed takimi zagrożeniami. A przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen napisała, że Europa masowo inwestuje w zdolności antydronowe, obronę powietrzną i systemy wczesnego ostrzegania. Fundusz SAFE pomoże zbudować silniejszą Rumunię i silniejszą Europę. Dodała Ursula von der Leyen. Komentarz opublikował też przewodniczący Rady Europejskiej. Zwrócił uwagę, że to trzeci poważny incydent związany z bezpieczeństwem na terytorium Rumunii w ostatnich tygodniach. Antonio Costa potępił Rosję za rozpętanie wojny i eskalację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: 3 miesiące spędzi w areszcie sprawca fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyzna został zatrzymany w środę. Z ustaleń śledczych wynika, że Piotr S. nadał pocztą przesyłkę, która miała rzekomo zawierać broń chemiczną. Z powodu potencjalnego niebezpieczeństwa konieczna była ewakuacja siedziby Komendy Głównej Żandarmerii. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Szef MON krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Władysław Kośniak-Kamysz zaapelował w mediach społecznościowych do władz w Kijowie o ponowne rozważenie tej decyzji.
5: Rozumiemy, że dla części Ukraińców UPA może być postrzegana przez pryzmat walki z sowieckim zniewoleniem. Naród, który dziś broni się przed rosyjskim imperializmem, szuka symboli odwagi i niezłomności. Ale dla Polaków UPA jest przede wszystkim symbolem zbrodni dokonanych na bezbronnych cywilach.
3: Szef MON podkreślił, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę, ale gloryfikacja UPA jest dla Polaków nie do przyjęcia. Wcześniej z inicjatywą odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego zwrócił się prezydent Karol Nawrocki. Posiedzenie kapitułu orderu ma się odbyć w poniedziałek. Teraz o nowej taktyce chińskich służb, której celem jest przechwycenie poufnych informacji. Przedstawiciele Pekinu mają się podszywać pod pracodawców. Takie wnioski płyną z biuletynu tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu. To platforma wymiany informacji wywiadowczych USA, Wielkiej Brytanii i Australii.
6: Z najnowszego raportu Sojuszu Państw wynika, że Chiny nasiliły, jak to określono, agresywną rekrutację online. Chińskie służby mogą podszywać się pod przedstawicieli think tanków lub prywatnych pracodawców. Kuszą pracą na takich stanowiskach jak analityk do spraw polityki zagranicznej czy obronności. W trakcie procesu rekrutacji skierowanego do osób powiązanych z takimi dziedzinami, głównie w krajach Sojuszu Pięciorga Oczu, dochodzi do nacisków o ujawnianie informacji niejawnych. Taki proceder ma miejsce na najbardziej popularnych międzynarodowych platformach łączących pracodawców i pracowników. Na celowniku chińskich służb

0: Są nie tylko osoby mające certyfikaty dostępu do informacji niejawnych, ale także pracownicy think tanków czy dziennikarze. W raporcie zwraca się uwagę, że osoby zrekrutowane do pracy pod przykrywką zagranicznych think tanków proszone są o pisanie m.in. raportów dotyczących współpracy ich państw z Chinami oraz newralgicznych gałęzi relacji, m.in. w zakresie obronności czy energetyki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Trójmiasto cieszy się uznaniem turystów. Wielu Polaków w ramach długiego weekendu wybrało pobyt nad morzem. Choć pogoda im dziś nie sprzyja, to nie znaczy, że nad polskim morzem bawią się źle.
2: Co tu robić, jak deszcz pada?
3: Spacerować, rozmawiać z mywami, jeść lody, gofry, odwiedzić oceanarium, przejść się po daru pomorza.
2: Dla chcącego nic trudnego.
3: Tak, może coś wymyśleć.
4: Głównie chodzenie brzegiem morza, bo tego nam brakowało.
2: Nawet w deszczu.
4: Nie, no dzisiaj nie, ale akurat wczoraj i przedwczoraj. Bardzo dużo osób dzisiaj w muzeum. No zrezygnowaliśmy.
5: Spodziewaliśmy się takiej pogody zmiennej bardzo, ale w sobotę już ma być lepiej, więc może Wyspa Sobieszewska.
1: Innym, chętnie odwiedzanym przez Polaków kierunkiem są góry. Coraz więcej z nas na wypoczynek wybiera podróże zagraniczne. Najczęściej do Włoch.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze z gradem mogą wystąpić w południowej i we wschodniej części kraju. Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze możliwe opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Opolszczyźnie, 22 na Podlasiu, do 25 w centrum.
7: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
8: Jest piątek, 5 czerwca, 6 minut po godzinie 16. Maria Furdyna, zapraszam.
6: Stan dnia.
8: A naszym gościem jest Piotr Szuster, polscy łowcy burz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Mamy kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami, gdzie dziś może grzmieć i padać.
9: Obowiązują obecnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, rozciągające się od województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, aż po województwo warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Najintensywniejsze zjawiska burzowe przewidywane są w województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia meteorologicznego przed burzami. W tym rejonie prognozowane porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać 80 km na godzinę, a opady mogą wynieść 40 mm. Nie wyklucza się również opadów gradu. Burze występowały również dzisiejszego dnia i prognozujemy ich dalsze występowanie również w nocy, głównie w pierwszej części nocy, głównie na północnym wschodzie kraju.
8: Mamy także ostrzeżenia hydrologiczne, gdzie może być niebezpiecznie.
9: Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody obowiązują głównie we wschodniej części kraju, również częściowo w centrum, gdzie prognozowane są wzrosty stanu wody w związku z opadami o charakterze konwekcyjnym, których przebieg jest dość lokalny. Te ostrzeżenia obowiązują dzisiaj od godziny 14 do jutra, do godziny 1 w nocy.
8: To jeszcze dopytam o kolejne dni, bo jesteśmy oczywiście w trakcie długiego weekendu. To jest też bardzo ważne, co nas czeka jutro i pojutrze. No pojutrze to będzie ten dzień powrotów z długiego weekendu.
9: Jutro sytuacja burzowa się uspokoi, natomiast powrotu zjawisk burzowych możemy spodziewać się w niedzielę. Będą one występować na przeważającym obszarze kraju, niemniej jednak obecne prognozy modeli numerycznych wskazują na łagodniejszy przebieg od tego, który notujemy dzisiaj.
8: No właśnie, bo jak słyszę, że może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, czy to już jest taka skala, że możemy mówić o jakichś lokalnych podtopieniach?
9: Taki rząd wielkości opadów atmosferycznych może powodować podtopienia, zalania szczególnie na obszarach

0: zurbanizowanych, gdzie infrastruktura nie jest w stanie odebrać tak dużych ilości wody, szczególnie akumulowanych w krótkim czasie. Również tego rodzaju problem może dotyczyć zlewni zurbanizowanych oraz zlewni górskich, gdzie mniejsze cieki wodne również nie będą w stanie odprowadzać wody.
1: To jeszcze dopytam o najważniejszą kwestię, bo jesteśmy w trakcie długiego weekendu. Przemieszczamy się, podróżujemy, jesteśmy w różnych miejscach, czy to w górach, czy nad morzem, czy nad jeziorem. Proszę powiedzieć, jak powinniśmy się zachować w trakcie burzy?
0: Po pierwsze, powinniśmy zapoznać się z aktualnymi prognozami i ostrzeżeniami, by uniknąć tego zagrożenia. Ale jeśli już znajdujemy się w miejscu, w którym występuje burza, na otwartej przestrzeni powinniśmy trzymać się z dala od wszelkich wysokich obiektów, takich jak drzewa lub maszty, kucnąć, złączyć stopy i osłonić głowę rękoma, zatykając uszy. Na obszarach górskich powinniśmy zejść ze szczytów, zejść z grani w miarę możliwości, udać się do schroniska i jeśli jest to niemożliwe, to powinniśmy również odizolować się przede wszystkim od podłoża, ponieważ ładunek elektryczny inaczej jest przemieszczany po skalistej powierzchni. Po odizolowaniu się od podłoża powinniśmy złączyć stopy, przyjąć taką pozycję embrionalną, osłonić głowę rękoma. Na akwenie wodnym powinniśmy opuścić akwen wodny, udać się do miejsca bezpiecznego. Gdy takiego miejsca nie ma, również złączyć stopy, przykucnąć i osłonić głowę rękoma. Gdy jesteśmy w lesie, powinniśmy opuścić las ze względu na to, że każda burza może również powodować silne porywy wiatru i przebywając w lesie narażamy się po prostu na niebezpieczeństwo tego, że drzewo może zostać powalone również na nas.
1: A najważniejsza wiadomość jest taka, że jeżeli mamy te prognozy i ostrzeżenia przed burzami, no to przede wszystkim nie wybierać się w tym momencie, jeżeli to ostrzeżenie dotyczy gór, jeziora czy wody. To jeszcze na koniec, a jeżeli podróżujemy samochodem, no tutaj tego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Co powinniśmy robić w trakcie podróży autem, jeżeli no właśnie pojawi się burza?
0: Jeśli pojawi się burza, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Można zjechać na stację benzynową lub jakiś węzeł obsługi kierowców. Tam możemy przeczekać taką burzę. Powinniśmy unikać wjeżdżania w rdzeń opadowy. Zazwyczaj z pewnej odległości będziemy widzieć smugi opadowe towarzyszące komórkom konwekcyjnym. Powinniśmy unikać wjazdu w takie obszary. Po pierwsze, ze względu na to, że bardzo szybko zostanie ograniczona widzialność i możemy, podróżując szczególnie po drogach szybkiego ruchu, nie zauważyć pojazdu poprzedzającego. Po drugie, również silne porywy wiatru, szczególnie z kierunków bocznych na pojazd, mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Że lepiej unikać wjeżdżania w komórki konwekcyjne, w komórki burzowe.
1: I bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Piotr Szuster, Polscy Łowcy Burz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz zmieniamy temat, będziemy rozmawiać o pomocy humanitarnej. Izabela Żbikowska, Fundacja Human Dog jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Fundacja udostępniła nowy rozdział multimedialnego podręcznika Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, który jest poświęcony skutecznej i nieskutecznej pomocy humanitarnej. I to jest bardzo ciekawe, bo bardzo często otwieramy swoje serca, jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Natomiast no, pytanie zawsze jest takie, jak pomagać skutecznie? Dlaczego nie każda pomoc jest skuteczna?
3: Tak, to też właśnie przyświecało nam, kiedy przygotowywałyśmy z Dominiką Springer rozdział, a także kiedy kręciłyśmy krótkie 24-odcinkowe materiały edukacyjne na temat przemocy. Ponieważ wiele osób ma taki w czasie kryzysu odruch serca, żeby pomagać, ale za tym często nie podąża zgłębianie tematu i w efekcie może okazać się, że nasza pomoc nie tylko nie pomaga, ale przeszkadza. Zatem za każdym razem, kiedy chcemy komuś pomóc, zastanówmy się, czy to, co robimy, rzeczywiście może się przyłożyć na jakiś dobry efekt. Czyli czy warto na przykład wysyłać, nie wiem, paczkę makaronu powodzianą z drugiego końca Polski, bo nasze doświadczenie i organizacji humanitarnych pokazuje, że lepiej wpłacić kilka złotych na konto organizacji, która już działa na miejscu i w ten sposób w zasadzie działamy lepiej, bo nie marnujemy środków, tak? Bo ten makaron musi dotrzeć, musi pokonać pewną drogę, to wszystko też zajmuje czas i pieniądze, a jak płacimy kilka złotych na lokalną organizację, to ona będzie doskonale wiedziała, co z tym zrobić.
1: A proszę powiedzieć, my bardziej właśnie wolimy pomagać w ten sposób, że właśnie kupujemy jakieś dary rzeczowe, czy mamy jakieś obawy przed przelewaniem pieniędzy? Może jest nasze takie przeświadczenie, że jeżeli, no, opieramy się na tym makaronie, tak? Ale że jeżeli kupię paczkę makaronu, zgrzewkę wody, to jest taka realna, konkretna pomoc, że ja wkładam jakiś wysiłek i chcę pomóc drugiej osobie, a tak przelanie pieniędzy nam się wydaje, że to jest takie, nie wiem, że nie ma w tym aż tak dużego zaangażowania. Czy jest takie nasze błędne myślenie?
3: Dokładnie, doskonale to pani zobrazowała. Właśnie wkładając tą paczkę makaronu do koszyka mamy takie poczucie sprawstwa, że coś
1: konkretnego. I takiego zaangażowania, prawda?
3: Dokładnie, że nasze czyny mają sens, nasza pomoc, nasza postawa mają sens. A te kilka złotych, zwykle wirtualnych, prawda, bo dzisiaj raczej mało kto idzie na pocztę, żeby nadać przekaz pocztowy, no one gdzieś tam się, jeżeli chodzi o czynność taką fizyczną, trochę się rozmywają. Nie mamy tego poczucia sprawczości, ale w rzeczywistości właśnie to te kilka złotych przelanych na, powtarzam, lokalną organizację, która działa na miejscu, są w zasadzie kluczowe, bo to jest naprawdę niesamowicie ważne, żeby wspierać osoby, które są na miejscu z kilku względów.
1: One powiedzmy o tym, jak warto słuchać tych lokalnych partnerów, którzy zajmują się daną pomocą na miejscu, że oni mają najlepsze informacje na temat tego, jaka konkretna pomoc jest potrzebna.
3: A mają te informacje właśnie dlatego, że są na miejscu, czyli mają kontakt z osobami, które doznały jakiegoś kryzysu, pożaru, powodzi i tak dalej. Są już na miejscu, więc nie tracą czasu, żeby dotrzeć na to miejsce. To też ma bardzo duże znaczenie. Biorąc pod uwagę właśnie te dwa czynniki, czyli wiedzą, co jest potrzebne i są już tam na miejscu, no to żadna inna pomoc nie jest, że tak powiem, w stanie przebić, przepraszam za to kolokwialne słowo, ale może to tak właśnie prosto opowiedziane będzie łatwiej zrozumiane. No, nie da się z tym konkurować po prostu, bo osoby, które są na miejscu, mogą świadczyć tę pomoc szybko i dokładnie, a takie są właśnie cele pomocy humanitarnej, żeby zadziałać jak najszybciej, jak to jest możliwe i w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom, jak to jest możliwe.
1: I chyba najważniejsze jest też to, żeby słuchać tych osób, które potrzebują pomocy i stąd też niezastąpiona jest wiedza tych lokalnych organizacji, które są na miejscu i widzą, jakie są te potrzeby, bo co jest też chyba kluczowe, to chyba mieliśmy przy okazji powodzi dwa lata temu. No we wrześniu minął dwa lata od powodzi na południowym zachodzie kraju. Państwo też byliście wtedy bardzo zaangażowani w tę pomoc. Jak te potrzeby z dnia na dzień się zmieniały, że na początku była potrzebna woda i ludzie przysyłali po prostu hektolitry chociażby zgrzewek wody, a później się okazywało, że nie była ona już potrzebna.
3: Tak, woda, ta pakowana woda w butelkach do dzisiaj jest pewną ikoną i pewnym symbolem tej powodzi z 2024 roku. Faktycznie byliśmy na miejscu i tak jak pani wcześniej powiedziała, że nie sposób świadczyć skutecznej pomocy bez wysłuchania ludzi. No bo właśnie, bo potrzeby zmieniają się bardzo szybko. Podczas powodzi było to dosłownie zmiany z godziny.

0: na godzinę, gdzie na początku dnia potrzebne były na przykład kalosze i łopaty, a już pod koniec dnia środki odkażające, a najdalej drugiego dnia te potrzeby się zmieniały, więc to rzeczywiście było ogromnym wyzwaniem dostarczać pomoc właśnie powodzianom z uwagi na te logistyczne zapotrzebowania. No i też właśnie przy powodzi była sytuacja z tym transportem chleba, który docierał na południe Polski z Pomorza, chociaż tutaj już lokalne piekarnie przecież działały i chleb wypiekały. Więc ta pomoc się nieco rozwinęła z potrzebami.
1: We wrześniu miną 2 lata od powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Czy ta pomoc tam jest nadal potrzebna? Bo to bardzo często jest tak, że jak dzieje się ta tragedia, to te pierwsze dni, no, wszystkie telewizje, wszystkie strony internetowe, bo już nawet nie można chyba powiedzieć tak, jesteśmy w takim czasie, że nie można mówić, że na pierwszych stronach gazet jest, tylko to wszystko dzieje się oczywiście przede wszystkim w przestrzeni telewizyjnej, internetowej, bo tak teraz działają media. I później mija ten czas, kiedy oczywiście pojawiają się nowe tematy, a ci, którzy no, przeszli przez to piekło po prostu powodzi, bo tak to trzeba nazwać, tracili swój dobytek. Jeszcze pamiętajmy, że w wielu przypadkach ta powódź przyszła po raz kolejny po kilkunastu latach i to jest ogromna trauma. Natomiast odbudowywanie trwa bardzo długo. Ta powódź była we wrześniu. Ja pamiętam, jak wtedy wielokrotnie rozmawiałam czy to z burmistrzami, władzami poszczególnych miejscowości, czy też właśnie z organizacjami pomocowymi. No dużo mówiło się o tym, że to, że ta powódź przyszła we wrześniu, to ta odbudowa tak naprawdę ruszyła dopiero na wiosnę 2025 roku, bo po prostu przyszła zima. Czy te osoby nadal potrzebują pomocy? I czy wy nadal udzielacie wsparcia? Jak to wygląda?
0: Nasze wsparcie zakończyliśmy w marcu lub kwietniu, nie pamiętam teraz dokładnie, ale w każdym razie była to no, kilka tygodni temu. I to wciąż
1: czyli ponad
0: jest
1: półtora roku. Czyli ponad półtora roku.
0: Tak, bo tak jak pani mówi, mury nie wyschły, bo zaraz po powodzi w zasadzie wydarzyła się zima i nie, po prostu nie było szans na to, żeby mury wyschły, a bez tego nie ma mowy o odbudowie, na takiej sensownej odnowie mieszkań czy budynków. I wiemy, że jeszcze niektóre osoby wciąż nie skończyły remontów. Sytuacja na pewno się ustabilizowała, ale wciąż są osoby, które no i gdy woda zabiera dosłownie w kilkanaście minut dobytek całego życia, no to nie można mówić o tym, że już teraz wszystko wróciło do normy, bo są osoby, które wciąż po prostu są, odbudowują swoje życie, mają może gdzie mieszkać, ale to jeszcze nie jest to, co było przed powodzią. No i w powodzianach wciąż jest strach przed wodą. Czyli dziś, kiedy mówimy o burzach, to zapewniam Państwa, że na południu Polski, na południowym zachodzie te komunikaty są słuchane ze znacznie większą uwagą, z bijącym sercem, z takim zastanowieniem, czy to znowu czeka nas fala powodziowa, więc takie koszty psychiczne to jest też odrębny temat.
1: No i pamiętam, że no, wasza fundacja też no, charakteryzuje się tym, że koncentrujecie się nie tylko na pomocy właśnie tej materialnej, ale także na wsparciu psychicznym. Proszę powiedzieć, bo jak patrzę na stronę fundacji Human Dog, to wasze projekty są tak różne, są tak w różnych częściach świata. Jak wygląda ten proces decyzyjny, że na przykład podejmujecie decyzję odnośnie, nie wiem, Strefy Gazy, Libanu? No tutaj powódź to wydaje się, wiadomo, tematem takim naturalnym, że wszyscy garną się do pomocy, ale pomoc chociażby nieobojętne, czyli wsparcie dla kobiet. Jak to wygląda? Jak to wygląda taki proces decyzyjny, taka burza mózgów, że akurat tu teraz kierujecie swoje siły i środki i uwagę na to, żeby dany projekt realizować?

To wynika właśnie z zasad udzielania pomocy, bo tam, gdzie możemy działać lokalnie, gdzie mamy struktury, gdzie mamy partnerów, tam pomagamy. To po pierwsze. Więc jeszcze co do tej pomocy powodzianom, to tylko dodam, że nasza organizacja, mimo że

0: i gdzie możemy działać szybko, wspierając lokalne, tamtejsze organizacje, tam właśnie działamy. Czyli na przykład teraz prowadzimy projekty dla Libanu i Palestyny w jednym i drugim miejscu. To znaczy tak, w Palestynie dostarczamy wodę pitną i zestawy higieniczne, a w Palestynie posiłki dla...
1: W Libanie.
0: W Libanie, tak. I one oczywiście, te posiłki nie jadą z Polski, tylko gotowane są na miejscu przez certyfikowaną lokalną kuchnię, która jeszcze zatrudnia osoby niepełnosprawne, więc tam jest pomoc na wielu poziomach. No i właśnie tak to wygląda. Czyli, albo na przykład w Ukrainie działamy od lat, nie od 2022 roku, tylko jeszcze wcześniej, od 2014. Dlatego jak przy wybuchu pełnoskalowej wojny, no myśmy wiedzieli wcześniej, że ona wybuchła nawet przed mediami, no bo partnerzy dzwonili do nas, że już się zaczęły ostrzały, że będzie potrzebna pomoc, dlatego mogliśmy szybko zareagować. I jeszcze co do tego procesu decyzyjnego, ja wiem, że z boku to jest bardzo trudne właśnie, żeby to tak zrozumieć, jak to działa, no to my się kierujemy takimi trzema filarami. Po pierwsze, pomoc humanitarna. Po drugie, wspieranie kobiet i dzieci w zależności od tego, gdzie mamy miejscowości. Gdzie mamy możliwości. Do niedawna działaliśmy na przykład w Gruzji, prowadząc jedno z największych schronisk tam w Gruzji, ale ten projekt jakby toczy się już sam, to już po wielu latach wsparcia lokalne struktury są w stanie same poprowadzić to miejsce bez naszego wsparcia, a my zaś dostrzegliśmy, że w Polsce, mimo wielu instytucji, które pomagają kobietom, wciąż jest taki brak, który polega na tym, że dziewczyny, kobiety z małych miejscowości, które nie są mobilne, no nie mogą dotrzeć do pomocy, do specjalistów odpowiednio szybko. Stąd szkolimy kobiety po to, żeby one stanowiły wsparcie dla innych kobiet.
1: No właśnie, to porozmawiajmy o tym projekcie Nieobojętne, bo ja tak trochę tylko wspomniałam o nim. To jest wsparcie kobiet z małych społeczności i właśnie wspieracie kobiety w walce z przemocą domową. To jest bardzo ważny temat. Mam takie wrażenie, że już nie aż tak bardzo przemilczany i ignorowany, jak jeszcze kilka lat temu. Ale z drugiej strony też moje wrażenie jest takie, że on nie jest przemilczany i ignorowany właśnie w dużych miastach. Proszę powiedzieć, jak to się dzieje, jak to wygląda w tych obszarach wiejskich i małych miejscowościach.
0: Tak, nie ma, to muszę powiedzieć, że nie ma takich konkretnych statystyk, że na przykład na terenach wiejskich do przemocy dochodzi częściej lub rzadziej. I to też jest, to na przykład może pokazać też skalę problemu, bo statystyki co do na przykład tego, jak bardzo dochodzi, jaka jest skala przemocy domowej na przykład w Warszawie czy w innym dużym ośrodku, to takie statystyki są, więc to już nam coś pokazuje. Bazujemy też na naszych własnych doświadczeniach i ekspertek, bo głównie to są kobiety, które z nami współpracują z ośrodków wsparcia rodzin, rozsiane po całej Polsce. No i na tej bazie wiemy, że trudniej jest osobom z mniejszych miast, wsi dotrzeć do miejsc, gdzie mogą znaleźć pomoc. Tak? Trudniej im po prostu uzyskać wsparcie, choćby przez to, że nie każda osoba ma samochód, tam gdzie nie ma samochodów, to autobusy jeżdżą niezbyt regularnie.
1: A proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec, bo mamy dosłownie minutę. Czy cały czas jeszcze jest ten taki wstyd przed tym, żeby powiedzieć, no bo wiadomo, w tych małych miejscowościach i na wsiach wszyscy się znają. Czy jest to jeszcze problemem, żeby zawalczyć o siebie kobietom z mniejszych miejscowości? Bo rozumiem tutaj różne kwestie dotarcia, prawda, do pomocy, natomiast kwestia wstydu, czy to nadal jest problem?
0: To jest problem i to nie tylko problem tego, że co sąsiedzi powiedzą. Taki jest mechanizm, który rodzi się w osobie, która doświadcza przemocy. Przyznanie się do tego, że jestem osobą, która doświadcza przemocy, samo w sobie jest związane z poczuciem wstydu. I niezależnie od tego, jak dużo będziemy mówić o tym, że to nie jest twoja wina, no to no niestety osoby, które doświadczają przemocy, uważają, że w jakiś sposób one zawiniły.

0: i się tego wstydzą. I to jest problemem, niezależnie od małej czy dużej miejscowości. No ale w małej miejscowości brakuje osób, które powiedzą głośno i często, że to nie jest twoja wina i masz prawo sięgnąć po pomoc i zmienić swoje życie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Izabela Żbikowska, Fundacja Human Doc, była gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: W najbliższym studiu wiedzy pomysł na nowe hobby. Dla tych, którzy kochają przyrodę i dla tych, którzy lubią być kreatywni. Będziemy się bowiem uczyć tworzyć dzienniki przyrodnicze. To wspaniały sposób, żeby wreszcie się zatrzymać, dać odpocząć głowie i docenić świat wokół nas. Karolina Rożej, do usłyszenia w niedzielę po 10.
12: Autopromocja.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 16.33, a teraz opowiemy Państwu historię 80-letniego Macieja Zaręby, który połączył swoje profesje ze swoimi pasjami. Kocha m.in. egzotyczne podróże. Zwiedził do tej pory ponad 100 krajów na 6 kontynentach, a także najwyższe góry świata jak Himalaje, Andy czy Pireneje. Był m.in. pilotem wycieczek, przewodnikiem po wszystkich polskich górach czy strażnikiem ochrony przyrody. Obecnie pełni funkcję prezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Beskid. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak, Pamiątki z podróży.
15: To jest taka misa grająca, z tym, że no ja na niej nie potrafię zagrać, to potrafi moja wnuczka. To tylko dźwięk od uderzenia, natomiast ona potrafi śpiewać, grać.

Ona ma znaczenie rytualne dla Nepalczyków, ale też lecznicze. Kładzie się takiego chorego na plecach i na brzuchu mu się układa taką miskę, tylko większa. Łatwiej jest wtedy grać. No i podobno te dźwięki, ta częstotliwość tych dźwięków wydawanych przez tą miskę, no, wpływa korzystnie na pewne organy. Taka inna rzecz, bardzo ważna dla Nepalczyków, to młynki modlitewne. No niektórzy się śmieją, bo jeden obrót takim młynkiem to jest jedna modlitwa, więc w ciągu minuty on zrobi 100, że tak powiem, zdrobasiek. No, jak może słychać, troszkę wiatru tutaj nam napędza. To jest na rękojeści taki coś w rodzaju bębna z pewnymi napisami tu odpowiednimi. Jest łańcuszek, na końcu ciężarek, no i tym się właśnie kręci. Oni tym obracają i w ten sposób się modlą. Nie mówią tego, nie wymawiają modlitwy słowami, tylko właśnie przez obrót tego młynka. To takie dodatkowe nożyki do tego. Dobra, proszę tu położyć. Trzecia rzecz. Nóż taki. Tego noża używali Górkowie, którzy są uważani za najlepszych wojowników na świecie. To jest lud żyjący w Nepalu, Górkowie. No, oni dalej mają, używają tego. Oczywiście, no, w tej chwili w żadnych wojnach nie uczestniczą raczej, ale w razie potrzeby to te noże są w użyciu. Zjeździłem te wszystkie kontynenty, byłem w ponad 100 krajach. 50 takich mieszkań by potrzeba było, gdybym z każdej podróży coś chciał przywozić. No najważniejsze to jest to, co mam w głowie, bo to pamiętam i tego mi nikt nie zabierze.

No, jako mały chłopiec mogłem tylko marzyć o podróżach i marzyłem, czytałem podróżnicze książki. No, na przykład Verna, to były 50. lata, więc wtedy nie było paszportów. Władza komunistyczna pilnowała, żeby ktoś nie wyjechał na zachód, tak zwany. Natomiast no, realnie zacząłem jeździć, gdy zacząłem pracować w turystyce w Gromadzie w 1968 roku. Wtedy zacząłem jeździć jako przewodnik. No, do krajów zachodnich oczywiście nie, ale tutaj te bliższe miejsca. Jeździło się do Berlina Wschodniego, oczywiście do Drezna. Budapeszt przede wszystkim, było najwięcej wyjazdów. Ja nieraz 3 razy w ciągu miesiąca byłem z grupami jako przewodnik w Budapeszcie. No, nie nudziło mi się, mimo że to była taka karuzela. No, mają wiele zabytków. Najwspanialszy jest oczywiście parlament. Według mnie, a widziałem troszkę parlamentu w Europie, bo byłem we wszystkich krajach w Europie, no ten jest najwspanialszy, najpiękniejszy. Architektura przede wszystkim, no i wnętrze jest bardzo ciekawe. Jest tam przepiękne muzeum i między innymi tam jest świętość największa dla Węgrów, czyli korona świętego Stefana jest przechowywana. Tysiące pomieszczeń, setki korytarzy, ileś tam wind. No, to jest oszałamiająca ilość. Najlepiej go widać, jak pływaliśmy z grupami, statkami po Dunaju oraz z drugiej strony, z drugiego brzegu.

chciałem zaproponować herbatę, jeśli może być, to herbata z Peru. Proszę bardzo. Pierwszy raz wyjechałem na zachód w 1976 roku. Wtedy było takie hasło Europa za 100 dolarów, bo kupowanie dolarów było oczywiście nielegalne, a już najbardziej nielegalne u tak zwanych koników. Natomiast dostawało się z urzędu wojewódzkiego tak zwaną promesę na zakup dolarów, wtedy po cenie państwowej kupowało się te 100 dolarów. Posiadanie właśnie takiej promesy umożliwiało otrzymanie paszportu. No i wyjechałem do Wiednia. Pojechałem moim maluchem. No troszkę było tam sensacji we Wiedniu. Szczególnie jak spałem w maluchu, bo nie stać mnie było na hotel. Najtańszy hotel to kosztował około 20 dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile ja gromadzie jako kierownik zarabiałem miesięcznie złotówki w przeliczeniu na dolary. No więc spałem w maluchu, no przykładałem to siedzenie obok kierowcy oparciem fotela do szyby, no i tak złożony troszkę na tylnym siedzeniu i na właśnie na tym odwróconym fotelu przesypiałem. No zobaczyłem właśnie wszystko, co najważniejsze. No, bardzo lubię pałac Schönbrunn, czyli piękne źródło, które jest od centrum, kawałek drogi. Przepiękny ten pałac, piękne otoczenie. Z lewej strony jest kilka wielkich atrakcji, między innymi taki teatr rzymski, stylizowany na właśnie starożytny teatr. Z prawej strony są różnego rodzaju atrakcje, są labirynty, jest zoo, jest ptaszarnia, palmiarnia, kaktusiarnia i tak dalej. Zapraszam do drugiego pokoju, właśnie pokoiku. Tam na półce mam kilka albumów.

No proszę. Nepal to jest jedno z moich ulubionych miejsc na Ziemi. W tym albumie jest kilka zdjęć, więc oczywiście nie będę opowiadał o wszystkich, niektóre wybiorę. Jest seria zdjęć z samego Katmandu, czyli ze stolicy Nepalu. Jest zatrzęsienie straganów, no to oczywiście wszystko dla turystów. Taka ciekawostka, no tam jest 20 kilka religii. Wszystkie mają swoje święta, ale te święta świętuje cały naród. Także oni więcej świętują niż pracują. Tutaj jest jakiś nowy rok. 1126 rok. No oni mają inny kalendarz, to znaczy to jest jedna z tych religii, które tam są. Buddystów jest najwięcej, ale są mniejsze. No my byśmy powiedzieli, że to są sekty, ale oni tak nie uważają.

Lublin jest najbardziej niebezpieczne lotnisko na świecie. Pas startowy ma 170 metrów długości i na początku tego pasa jest urwisko w dół, potem jest lekko wznoszący się właśnie ten pas.

betonu i kończy się ścianą. Więc jeśli samolot, a właściwie samolocik, ja leciałem takim bodaj 16-miejscowym samolotem, za wcześnie spróbuje wylądować, to albo urwie sobie podwozie, a to urwisko, albo się rozbije. Natomiast potem on, ten samolot kołuje, musi wyhamować tą ścianą i skręca w prawo na taki, nazwijmy to, parking. To był przelot z Katmandu do Lukli. Ja początkowo planowałem, że dla aklimatyzacji przejdę to pieszo, ale się okazuje, to trzeba było tydzień iść. Jest to dość, może nie tyle niebezpieczne, ale niewygodne, dlatego że tam wtedy działali partyzanci maoistowscy. Był król, bardzo nielubiany król przez ludność w Nepalu. Oni walczyli z tym królem i na szlaku nieraz kilka razy dziennie wyskakiwało kilku takich partyzantów uzbrojonych w kałasznikowy i zatrzymywali grupę turystów. Kazali złożyć opłatę na rzecz rewolucji. Jeden zbierał pieniądze, drugi wypisywał pokwitowania. No a dwóch, trzech jeszcze właśnie z bronią pilnowało tego wszystkiego. Z tym, że oni byli bardzo eleganccy, byli uprzejmi przy tym takim nagłym zatrzymaniu. A po drugie, jeśli się znowu za godzinkę trafiło na następnych takich żądających opłat, pokazywało się, że ma się dowód płaty i było się wolnym, szło się dalej. No więc wszyscy praktycznie płacili. Nigdy nie było jakichś tam incydentów fizycznych. Raz się tylko zdarzyło, że grupa jakichś studentów albo nie miała pieniędzy, albo nie chciała zapłacić. To się zwykle płaciło tam $30. I zaczęli się szarpać z tymi partyzantami. Ci ich dość ciężko pobili. No ale wypadków śmiertelnych tam nigdy nie było.

To jest górska wyprawa mojego życia. Himalaje to jest świątynia dla turystów górskich, a ja uprawiam turystykę wysokogórską też. No byłem na 3 5,5 tysięcznikach. Niestety nie było mnie wtedy stać na wejście na 6 tysięcznik, bo tam za góry szczyty o wysokości 6 tysięcy więcej się płaci. To było około $500. O, przepraszam, niech pani wejdzie. No byłem na stoku Mount Everestu, no wyszedłem gdzieś tam w granicach 5,5 tysiąca metrów. Jest na ścianie, tu na tym zdjęciu. No pojechałem sam jeden. Wszyscy się dziwili, mnie ostrzegali, że taka wyprawa, a jesteś sam. Ale ja lubię po górach chodzić sam i tutaj się sam jeden wybrałem. No byłem tam prawie miesiąc czasu w Nepalu. Fizycznie to nie stanowiło problemu, ponieważ ja już byłem wcześniej na Kilimandżaro, czyli prawie 6 tysięcy metrów. Organizm podobno koduje tą wysokość, na której był, także mnie tu choroba wysokościowa nie łapała, w przeciwieństwie do wielu osób. Przy mnie zmarła jedna osoba. Jedną osobę chyba mi się udało wyratować tymi lekarstwami, które tam kupiłem. No ja tego nie musiałem używać, natomiast jakiś Włoch zapadł na tą chorobę, był prawie nieprzytomny. No to było na wysokości 4000 metrów. Był w towarzystwie 3 osób. No pytali mnie, co zrobić. Ja mówię, no najlepszym sposobem jest zejście, sprowadzenie chorego jak najniżej w dół. Ale tu jest 200 metrów wyżej, powiedziałem, ośrodek badań nad chorobą wysokościową, taki ośrodek medyczny, gdzie tam był szpital i tam są lekarze, specjaliści. No długo się zastanawiali, ja już poszedłem, nie wiem co wybrali.

była Zadyma Śnieżna. Spałem w takim ośrodku, natomiast obok były rozbite namioty, to ich spod śniegu rano nie było widać. Ale potem się rozpogodziło i no, widać cały masyw Mont Everestu. Tam z boku jest Lhotse i Nubse. Mnie się szło bardzo dobrze, byłem odporny na tą chorobę wysokościową. Także szedłem, powiedzmy, jakby to było w Tatrach, właśnie w drodze na Mont Everest. Oczywiście trzeba było iść rozsądnie, powoli, ponieważ padał wtedy śnieg, były spore opady. Te szczeliny były częściowo zasypane, więc wymagało to ostrożności, rozwagi. Szedłem z kijkami. Czekan miałem ze sobą, ale nie musiałem go używać. Na wszelki wypadek go jednak wziąłem.

specjalnie pojechałem w Himalaje, żeby poznać te góry. No, zawsze jak się wyjdzie na jakiś szczyt, to człowiek się cieszy, że osiągnął cel. Tutaj te wyjścia nie były trudne, no ale jednak mogę powiedzieć, że byłem na trzech szczytach w Himalajach.

No, były wzruszające miejsca oczywiście. No, w sanktuariach, ja byłem w bardzo wielu sanktuariach, ale coś niesamowitego jest we Włoszech w Manopello, miejscowość Manopello. Tam jest tak zwane boskie oblicze, czyli odbicie chusty Weroniki, które kiedyś było do XVI wieku w Rzymie, przechowywane w Bazylice Świętego Piotra. W tej chwili jest w tym Manopellu. Można ją zobaczyć w ołtarzu. Nie jest to obraz. Ta chusta jest wykonana z bardzo drogiego materiału, który nie przyjmuje farby. Więc nie jest to coś namalowanego, nie jest to żadna podróbka. Jeśli to jest prawdziwa, wszystko na to wskazuje, wszystkie badania naukowców, to jest największa relikwia chrześcijaństwa. Pierwsze, co zrobiłem po powrocie, to udało mi się zdobyć bardzo rzadką książkę Boskie oblicze. Autorem jest taki śledczy dziennikarz Paul Badet, niemiecki. O, tak właśnie wygląda to święte oblicze Chrystusa umęczonego. Widać to po tej twarzy.

No, jedną z pierwszych pielgrzymek, na którą papież Benedykt się wybrał, właśnie była pielgrzymka do Manopello.

przy takiej ilości podróży, które ja odbyłem, człowiek czuje pokorę wobec wielkości tego świata, wobec tylu różnego rodzaju kultur, ale inne to nie znaczy gorsze. Przypominam sobie taki wyjazd z Gwinei na wyspę Roxa. My płynęliśmy tam łodzią motorową 1,5 godziny. Natomiast mieszkańcy oczywiście nie mieli łodzi motorowej. Gdyby chcieli wiosłową łodzią płynąć do, że tak powiem, cywilizacji, to by to trwało pewnie tydzień. Ci ludzie żyli tak, jak się żyło powiedzmy 200 lat.

Lat temu kobiety były ubrane w piękne, kolorowe, wzorzyste sukienki. Natomiast tam w ogóle się czas zatrzymał, jeśli chodzi o te budynki mieszkalne. Oni nie zdają sobie sprawy, że można żyć inaczej, że można mieć łazienkę w domu z ciepłą wodą, tylko są przyzwyczajeni, dobrze się w tym czują. W tych warunkach my byśmy powiedzieli, że prymitywnych, ale dla nich są to warunki naturalne.

Podróże bardzo mnie zmieniły. Jestem innym człowiekiem, tak może z lekką przesadą mogę powiedzieć. No jestem bogatszy, nie tylko we wrażeniach, bo to jest oczywista rzecz, ale właśnie poznanie tych krajów, tych kultur innych, zupełnie różnych od naszej, wzbogaciło mnie wewnętrznie, wzbogaciło mnie duchowo. Te wspomnienia czasem nawet pojawiały mi się we śnie, pewne momenty z tych podróży.

Wierzę, że ludzie, którzy dużo podróżują, stają się lepsi i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu też ja taki jestem.

0: To był reportaż Moniki Chrobak, Pamiątki z podróży.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
8: Po reklamie. Autopromocja.
10: Kto się boi ciszy? Okazuje się, że bardzo wielu ludzi. Dlaczego?
11: Boimy się ciszy, bo boimy się być sam na sam z własnymi myślami.
10: Tymczasem nasze mózgi potrzebują ciszy bardziej niż kolejnego podcastu. Jak przeprosić się z ciszą? O tym porozmawiamy z Damianem Abramowiczem, mówcą motywacyjnym i trenerem mentalnym. Zapraszam na kolejne zbliżenie już w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy z wizytą w Warszawie. W tle spór o nadanie jednostce imienia bohaterów UPA. Pięciolatka, która wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku, znajduje się w stanie krytycznym. Astronauci mogą być zmuszeni do ewakuacji z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej powodem kłopoty rosyjskiego modułu. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To próba załagodzenia sporu wokół nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Warszawie przebywa szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Polityk spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych. W planie są kolejne rozmowy.
2: Wiadomo, że w Warszawie Kryło Budanow będzie rozmawiał między innymi z szefem resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował wcześniej do ministra obrony Ukrainy apel o odstąpienie od kontrowersyjnej decyzji. W opublikowanym wystąpieniu zaapelował do władz w Kijowie o ponowne jej rozważenie.
3: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
2: Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że przylot do Warszawy wysłannika Załańskiego to znak, że doszło po stronie ukraińskiej do pewnej refleksji.
4: Strona ukraińska musi przeprosić, zadośćuczynić i musimy pójść dalej, bo przed nami jest przyszłość. Ta przyszłość to jest współpraca, ta przyszłość to jest odbudowa Ukrainy, a kłótnie między nami tylko i wyłącznie wzmacniają Putina i Rosję.
2: Prezydent Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu opowiedział się za tym, by Wołodymyrowi Załańskiemu odebrać Order Orła Białego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Do sprawy na pokładzie samolotu podczas powrotu z unijno-bałkańskiego szczytu w Czarnogórze odniósł się premier Donald Tusk. Ukraina musi szanować polską wrażliwość, mówi szef polskiego rządu i dodał, że w tej sprawie polskie władze działają ponad podziałami.
5: Niech nikt nie próbuje podzielić rządu, prezydenta, kogokolwiek, jeśli chodzi o naszą ocenę tego, co zdarzyło się ostatnio w Kijowie. Będziemy wspólnie z prezydentem i wszystkimi takimi poważnymi siłami politycznymi w Polsce bardzo pielęgnowali jedność polską, jeśli chodzi o kwestię rosyjską i kwestię ukraińską.
1: Kapituła Orderu Orła Białego ma zdecydować w sprawie odznaczenia dla Wołodymyra Załańskiego w najbliższy poniedziałek. Teraz najnowsza informacja na temat zdrowia pięciolatki, która wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Lekarze określają jej stan jako krytyczny. Dziewczynka została przetransportowana helikopterem do szpitala w Bydgoszczy, poinformowała podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej we Włocławku.
6: Około godziny 10 dostaliśmy zgłoszenie. Według relacji osoby zgłaszającej, pięcioletnia dziewczynka miała wypaść z okna 11 piętra. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. To dziecko było pod opieką matki, kobiety w wieku 21 lat.
1: Kobieta była pod wpływem alkoholu. Okoliczności wypadku wciąż są wyjaśniane. Potrzebne są materiały budowlane i dobre serce. Mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie szacują straty po przejściu w ubiegły weekend trąby powietrznej. Przed nimi żmudna odbudowa domów. Aby się jednak rozpoczęła, konieczne jest wsparcie w pozyskaniu materiałów budowlanych, mówi starosta strzelecki Waldemar Gajda.
7: Mieszkańcy potrzebują po prostu materiałów budowlanych, dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj po to, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem. Sprzęt budowlany, głównie cegły, cement, dachówki, więźby. To jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
1: Wsparcie dla mieszkańców zapewni też rząd. Poszkodowani mogą liczyć na doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych oraz do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów. Kłopoty astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA poleciła załodze schronienie się w statku kosmicznym i gotowość do ewentualnej ewakuacji. Powodem są pogarszające się wycieki powietrza w rosyjskim segmencie stacji, poinformowała amerykańska agencja kosmiczna. Rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swoim laboratorium, podała NASA. W poprzednich informacjach byliśmy nad morzem, to teraz czas zajrzeć w góry, a tam tłumy turystów.

0: Polacy tłumnie przemierzają tatrzańskie szlaki i korzystają z długiego weekendu.
1: Na Krupówkach jak w lecie, tłumy turystów, krótkie spodenki i lody. Wysoko w Tatrach jest jednak inaczej. Na szlakach zalegają twarde płaty śniegu, a popołudniami mogą przechodzić burze. Dlatego Marcin Strączek, Helios, leśniczy obwodu ochronnego Kuźnice, zaznacza, że od dziś do niedzieli kluczowe będzie wczesne rozpoczynanie wycieczek.
2: No mamy już okres burzowy, już kilka burz w Tatrach było, nawet już były porażenia na Giewoncie, więc gdyby tylko coś nadciągało, to wracamy na dół, żeby było bezpiecznie.
1: Od rana tłoczno jest m.in. w kopule szczytowej Kasprowego Wierchu i na Giewoncie. Tysiące osób przemierza także popularny szlak Nadmorskie Oko.
3: Ale góry to nasza pasja, w związku z tym żadna pogoda nas tutaj nie zniechęci.
4: Dużo osób no na pewno no, wolny czas chcą spędzić albo z rodziną, albo z znajomymi, ale no potęga góry sama, nie? No to to przyciąga ludzi, nas na pewno.
1: Do wycieczek turystów motywuje dziś bezdeszczowa pogoda. Mocne opady deszczu prognozowane są późnym wieczorem i w nocy. Możliwe są także burze.
0: O czym z Zakopanego mówił Paweł Pawlica.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w południowej i we wschodniej części kraju. Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Także grad. Na pozostałym obszarze możliwe opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Opolszczyźnie, 22 na Podlasiu, do 25 w centrum.
6: Radio 24.
5: Słowem wszystko.
7: Piątkowe popołudnie w Polskim Radiu 24. Jest 5 czerwca, 6 minut po godzinie 17. Maria Furdyna, zapraszam.
5: Gość Polskiego Radia 24.
7: A w studiu Polskiego Radia 24 Andrzej Celiński, opozycjonista w czasach PRL-u. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Spotykamy się dzień po 37. rocznicy wyborów 4 czerwca. 37 lat minęło od tego momentu, kiedy Polacy wybrali wolność. Chciałam pana zapytać, uczestnika obrad Okrągłego Stołu. W wyborach 4 czerwca uzyskał pan mandat senatora jako kandydat Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Jak pan wspomina ten czas? Czy to było zaskoczenie, że obóz Solidarności odniósł tak spektakularne zwycięstwo?
8: Z pewnością. Takiego wyniku się nie spodziewaliśmy. A i ten sam wynik jeszcze niekoniecznie upewniał nas o sukcesie. Dwa dni po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu spotkaliśmy się w gronie około 60 osób w Gdańsku, na dworcu głównym w Gdańsku, tam na górze pod dachem była taka salka. Był Lech Wałęsa, ale od razu oddał głos Bronisławowi Geremkowi i on prowadził to spotkanie. Z jednej strony już sam sposób, pierwsze zdania wypowiedziane pokazywało, że skończył się pewien etap i zaczyna się nowy etap. Chyba dużo większej odpowiedzialności i chyba dużo większej niepewności. Wtedy, kiedy to był 6, 7 czy 8 kwietnia, dwa miesiące przed wyborami, wiadomo było, że te wybory najprawdopodobniej się odbędą. No przynajmniej tak podpisaliśmy taką umowę. On zadał pytanie, kto zostaje w związku, a kto do polityki. Przy czym do polityki znaczyło gorzej, bo przecież większość w Sejmie miała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
7: Tak.
8: ZSL i SD do spółki. My nie mieliśmy też świadomości wtedy jeszcze, jak daleko postąpiły rozmaite procesy zmiany w ramach PZPR. My cały czas mieliśmy taki obraz z lat kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu wcześniejszych, bo trzeba dużo gadać, przecież to byli

0: My nie używaliśmy takich słów jak wrogowie, to dzisiaj się używa takich słów zupełnie. To pokazuje jakby pewien upadek tak naprawdę kultury politycznej, ale to byli nasi zdecydowanie przeciwnicy. No, znam dużo gadać, oni nas wsadzali do więzienia, a my siedzieliśmy w tych więzieniach. Związek, Solidarność wtedy jeszcze zdawał się być takim jakby fundamentem, ostoją, gwarantem w razie czego, że tak powiem. Pamiętam Władka Frasyniuka, który bardzo starannie rozwijał ten wątek właśnie gwarancji tego, co my będziemy robić w polityce ze strony związku, ze strony Solidarności. Takie ubezpieczenia.
1: No
0: jakby.
1: Właśnie, ale chcieliście wchodzić do polityki, no bo przecież jak patrzymy na te osoby, które zostały wybrane na senatorów czy posłów ze strony opozycyjnej, nie mieliście doświadczenia w polityce.
0: Proszę panią, ja chciałem. Ja zawsze lubię mówić za siebie, a nie za innych. Ja chciałem. Nawiasem mówiąc, po tym pytaniu Bronisława Geremka, kto do polityki, kto zostaje w związku, ja od razu podniosę rękę, powiedziałem, ja do polityki. Nie było to przypadkowe. Ja zawsze uważałem i do dzisiaj uważam, że polityka jest tą domeną, tą dziedziną życia człowieka, która znaczy strasznie wiele i dobrego, i złego. I tutaj od właściwie bardzo młodych lat, a potem jak wykładałem na uniwersytecie, mówiłem studentom, porównajcie bardzo proszę Niemiecką Republikę Demokratyczną i Republikę Federalną Niemiec. Koreę Południową, Koreę Północną. Te same religie, te same historie, ta sama tradycja, ten sam język. A jak bardzo polityka różnicuje los ludzi w zależności właśnie od tego, jaka ona jest. Jedni jeździli Wartburgami, drudzy jeździli Mercedesami, BMW i tak dalej, i tak dalej. No, sam dużo gadać. Ale jednocześnie proszę pamiętać, że w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu nawet jeszcze 1989 roku my sądziliśmy, że pozostajemy cały czas na początku jakiejś drogi zmian i pozostajemy w opozycji wobec władzy, która jest dla nas wciąż nieobliczalna. Wciąż nieobliczalna. My co prawda, zwłaszcza dzięki Adamowi Michnikowi, Andrzejowi Drawiczowi, obserwowaliśmy to, co się dzieje w Związku Radzieckim, ale przecież po pierwsze kompletnie nie mieliśmy wiedzy tak naprawdę o tym, co na Kremlu, a po drugie no, późniejsza historia, późniejsze dzieje Pucianajewa, a dzisiaj Putin pokazują, że bardzo wiele się może stać i bardzo wiele na niekorzyść Polski może się jeszcze zdarzyć. Więc była ogromna niepewność. Natomiast sam 4 czerwca, no może 5, bo 4 to jeszcze niczego nie było wiadome. Proszę pamiętać, że wtedy nie było sondaży. Że rzeczywiście czekało się na wynik wyborów z ogromną niepewnością. Po bardzo intensywnej kampanii, mieliśmy świetną kampanię wyborczą, bo co nam dużo gadać, to była kampania naprawdę chodzona. Zwłaszcza, no ja miałem taki mały bardzo okręg wyborczy, sam sobie go wybrałem. To było małe województwo płockie ówczesne.
1: To proszę powiedzieć, jak ta kampania wyglądała? To było po prostu chodzenie?
0: Bardzo zabawnie.
1: Spotykanie?
0: Miałem dwóch dżentelmenów, dwóch chłopaków, dwóch moich studentów, którzy robili tę kampanię. Bardzo się pewnie państwo, którzy trochę się orientują w nazwiskach, zdziwią, jaka to była dwójka, bo to był Kuba Wygnański, dzisiejszy guru organizacji pozarządowych. Absolutnie, no, człowiek, który w Polsce, że tak powiem, jak się mówi, demokracja deliberatywna, no to jest Kuba Wygnański. Jak się mówi o NGO-sach, o tej całej wielkiej sieci uczciwych organizacji pozarządowych, to zawsze gdzieś tam u fundamentów jest Kuba Wygnański. Ale z drugiej strony to był Wojtek Cejrowski.
1: Proszę bardzo.
0: Bardzo zabawny, bo on potem po latach pisał okropne rzeczy o mnie, czuł się jakby oszukany przeze mnie. Zabawne, bo ja zawsze byłem dosyć lewicowych poglądów, aczkolwiek antykomunistycznych. To w Polsce było rzadkością pewnego rodzaju, bo ludziom się wydawało, że jeżeli ktoś jest lewicowy, to musi być
1: komuchem. Tak, komuna.
0: Ta tradycja, powiedzmy, przedwojennego PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej, a zwłaszcza przedmajowego PPS-u, no już właściwie nie funkcjonowała. Może tam w niektórych profesorskich rodzinach Warszawy, Krakowa, Lublina, ale to była tradycja już kompletnie zapomniana, rozmyta i tak dalej. Mało kto wiedział, że na przykład ludzie kochali w Polsce w latach 50., a nawet na początku 60. Jana Mulaka. On jeszcze potem był senatorem w wolnej Polsce już jeszcze. To był fenomenalny trener, jeden z autorów Wunderteamu polskiej lekkoatletyki przy lat 50. 60. Tam nazwiska Schmidta, Sidło, Krzyszkowiaka, Zimnego, Chromika i tak dalej, i tak dalej. To wszystko za tym był Jan Mulak. Otóż to był wielce zasłużony działacz Polskiej Partii Socjalistycznej sprzed 1948 roku. No ale kto o tym wie, kto o tym pamięta, kto się interesuje tak naprawdę historią, kto chce rozumieć historię prawdziwą, a nie zmitologizowaną.
1: No więc jak ta kampania wyglądała?
0: Kampania wyglądała w ten sposób, że my jeździliśmy takimi desantami do rozmaitych gmin, tam na ogół, znaczy poza Kutnem, Łęczycą, Gostyninem, Płockiem, Sierpcem, to jednak są na ogół gminy absolutnie wiejskie. To było 500 000 mieszkańców w tym województwie, może troszkę więcej jest 500 000, ale niewiele więcej. Z tym Płockiem 120 kilka tysięcy. I robiliśmy, no na ogół trzeba przyznać, pod kościołem, pod jakimś dębem, jakimś kasztanowcem, takie no wiece. Ludzie przychodzili, my gadaliśmy. No rozmaite rzeczy gadaliśmy, ale muszę powiedzieć, że wtedy...
1: Ale czy to była ożywiona dyskusja też?
0: Była wielka nadzieja. Okay. Była wielka nadzieja, no jednak cokolwiek się nie powiedzieli... Ludzie marzą o tym, żeby było dobrze, o dobru, moralnym dobru. Bo pani powiedziała, że my byliśmy kompletnie nieprzygotowani do polityki.
1: Czy nie mieliście doświadczenia?
0: Ale proszę rozróżnić. Czerwiec 89, a wrzesień 89. Jeszcze gorzej, jeszcze mniej byliśmy przygotowani do rządzenia. Przecież właściwie nikt z naszej ekipy, nikt z Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie nie miał żadnego doświadczenia rządowego, a parlamentarne, bardzo specyficzne, miało kilka osób. To była Hanna Suchocka, to był Tadeusz Mazowiecki, to był Stanisław Stoma, już wtedy bardzo wiekowy i on zawsze odgrywał taką trochę metapolityczną rolę, a nie ściśle polityczną rolę. To była Zofia Radomska i chyba lista jest zakończona. Ja bym powiedział tak, że z takim całym swoją bezczelnością my mieliśmy mandat moralny, przepraszam bardzo, do rządzenia. Mieliśmy mandat moralny. I byliśmy kompletnie niekompetentni, kompletnie nieprzygotowani. Ale wie pani, też trochę anegdotycznie, 23 grudnia 1989 roku, czyli 3 miesiące po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, spotkaliśmy się w gronie przyjaciół, prawdziwych przyjaciół jeszcze z lat 70. u Stefana Amsterdamskiego, to był profesor filozofii, zajmował się teorią poznania, historią nauki, no tego rodzaju rzeczami na Siemiatyckiej Warszawie, na Jelonkach. W gronie prawdziwych przyjaciół, tam właśnie Mazowiecki, był Geremek, był Tadeusz Kowalik, dawny towarzystwo kursów naukowych, latający uniwersytet. 23, czyli Wigilia, no bo jednak Wigilia jest rodzinna, ale to to, że 23 grudnia pokazywał jednak rodzinność tego spotkania.
1: Tak.
0: Tam sporo ludzi było, tam Jurek Jedlicki, wielki profesor, znawca Polski, XIX-wiecznej historii gospodarczej Polski, znaczy ziem polskich, ale też powstanie inteligencji jako warstwy społecznej itd., itd. I Stefan Amsterdamski, który nawiasem mówiąc był sekretarzem stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, tak ni stąd, ni zowąd, ale bez żadnego lizusostwa. Mówi tak, Tadeusz do Mazowieckiego, Tadeusz, no przecież ty nie miałeś żadnego pojęcia o rządzeniu. Jak to jest? Jak sobie radzisz? A on na to, jak to Mazowiecki, tak się zadumał, jak

0: zwykle. On długo łapał oddech zazwyczaj po takich pytaniach zasadniczych i mówi: wiesz, Stefan, no jest coś takiego jak łaska władzy. Jakby doznał łaski władzy. No znowu to brzmi może trochę bezczelnie, ale coś takiego jest. Jeżeli człowiek staje przed ogromną odpowiedzialnością, a jest człowiekiem pokroju Tadeusza Mazowieckiego, przecież to byli ludzie, nigdy później już politycy nie byli takiej klasy ludzi jak wtedy. No. Jakby pani zobaczyła skład pierwszego Senatu, to była śmietanka intelektualna Polski, no to tam dużo gadać.
1: A proszę powiedzieć, czy wy mieliście świadomość tego, że dzieje się historia?
0: No z pewnością.
1: Bo ja powiem tak, ja jestem dzieckiem stanu wojennego. Ja mam nawet zdjęcie swoje w wózku, kiedy jadał czołgi. Ja oczywiście 89 rok i jeszcze mam taki przebłysk z końcówki lat 80., kiedy jestem z mamą w sklepie i jeszcze są kartki. 89 rok, no to ja mam 6 lat, więc tego kompletnie nie pamiętam. Zawsze mnie to zastanawiało, czy w momencie właśnie obrad Okrągłego Stołu, wyborów 4 czerwca, później tworzenie rządu Tadeusza Morawieckiego...
0: Mazowieckiego.
1: Tak, mieliście świadomość tego, że dzieje się historia?
0: Proszę pamiętać, to jest oczywiste. Do końca 86 roku nikt trzeźwy, nie tylko w Polsce, ale we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Ja mówię tutaj o czołowych dziennikarzach, komentatorach, publicystach, politykach, urzędnikach państwowych. Nie znajdzie pani, robiąc bardzo staranną kwerendę, ani jednej osoby, która by zaprzeczyła zdaniu brzmiącemu, co wojną stanowione, jak chodzi o granice wpływu w Europie Środkowej i Wschodniej, tylko wojną można zmienić. Czyli że Jałta jest jakby... Oczywiście no, kto ma świadomość, zresztą wie, że nic nie jest powszechczasy, ale w naszym życiu powszechczasy. Że porządek jałtański jest właściwie nie do ruszenia. Zaczęło się to zmieniać gdzieś dopiero w 87 roku. Ja miałem jako jeden z pierwszych, właściwie jako pierwszy, przepraszam bardzo, tej rangi solidarnościowiec, paszport powrotny. W sierpniu mi dali paszport, że mogłem wyjechać. Od razu pojechałem do Stanów, po 3 dniach już byłem w Stanach. Miałem wszystkie wtedy jakby drzwi otwarte, no bo wracałem. Bo wiadomo, że wracam do Polski. I miałem taką rozmowę, bardzo długo, półtora godzinną rozmowę z Johnem Whiteheadem. To był pierwszy zastępca George'a Schulza, sekretarza stanu w Departamencie Stanu. Schulza wtedy był w Tel Awiwie. Bardzo długa rozmowa, w cztery oczy. I ja przez te półtorej godziny ciągle mu gadałem, że Związek Radziecki to jest wielki smok, który się nażarł tej siarki, pożarł te wszystkie prowincje, te wszystkie kraje, narody naokoło, o zupełnie innej kulturze i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo zróżnicowane. I po prostu on musi pęknąć kiedyś. Znaczy, że to się nie da utrzymać. I że ja rozumiem, że Ameryka musi prowadzić politykę europejską przez pryzmat Moskwy. Ale niech dostrzeże tę najbardziej kulturową, jak chodzi o relacje między państwem a obywatelem, jak chodzi o sprawy wolnościowe, najbardziej obcą Kremlowi moskiewskiemu prowincję, jaką jest Polska. I niech jednak uwzględni nasze aspiracje wolnościowe w swojej polityce, wtedy, kiedy utrzymuje jakieś rozmaite interesy z Moskwą. On słuchał, właściwie nie reagował, prawie się nie odzywał. W pewnym momencie no, rozmowa się musiała kiedyś skończyć. Wchodzi sekretarz, jego daje paczuszkę. Ewidentnie prezent dla mnie. Ja byłem skonfundowany, bo ja nie miałem oczywiście żadnego prezentu w rewanżu. Paczuszkę otwieram, no, wypada otworzyć. Aczkolwiek byłem strasznie skrępowany. A tam taka za 5 dolców koszulka bawełniana, żółta, z niebieskim napisem po polsku. wszystko jest możliwe. Skąd ten skurczybyk wiedział, co ja będę mówił przez półtorej godziny, trudno powiedzieć. Ale to był znak przecież. To był znak,

że oni, pewnie dlatego się ze mną w ogóle spotkał, że miał mi jednak coś do powiedzenia, to tyle, że w formie tej koszulki bawełnianej. To było kiedy? To był wrzesień 87, czyli półtorej roku przed okrągłym stołem.

0: się rozważać jakieś bardzo głębokie zmiany dotyczące porządku jałtańskiego. Ale wcześniej nie. Wcześniej nie. Więc my oczywiście mieliśmy świadomość, jak głęboko tutaj się dzieją jakieś procesy polityczne. Mieliśmy też świadomość, że nie bardzo mamy kontrolę nad tym, co się dzieje.
1: To znaczy?
0: To znaczy, że historia jest jakby cięższa, głębsza, większa od nas. Że my staramy się zachować przyzwoicie, w miarę racjonalnie, za bardzo nie podskakiwać, za bardzo nie wykrzykiwać rozmaitych haseł, a robić swoje, organizować to społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze na zaś. Bez określonej takiej perspektywy czasowej, bo nie wiedzieliśmy, co dalej będzie. Po prostu nie wiedzieliśmy. Znaczy, wiadomo było jedno. W polskiej historii powojennej były dwie cezury. Jeden to 56 rok umowny. Wtedy opozycyjność niekoniecznie oznaczała groźbę śmierci. To ogromna różnica. Można pójść, ale rzadko, na 3,5 roku do więzienia. No chyba, że się było Kuroniem, Modzelewskim, czy Bichnikiem, czy Moczulskim, no to można pójść na 7 lat. Ale to była ta granica. No jednak nie zabijano wyrokami, że tak powiem, sądowymi opozycję. To była pierwsza różnica. A druga taka cezura, to był 75 rok, w Polsce kompletnie lekceważona. Ja nie wiem dlaczego. To jest, to, przepraszam, bardzo czasem głupota polskiej historii najnowszej i głupota szkoły, która nie zauważa tego. Mianowicie KBWE, Konferencja Bezpieczeństwa Współpracy Europejskiej. Przecież tu zaczęły powstawać, w wyniku KBWE, zaczęły powstawać rozmaite inicjatywy społeczeństwa. Dzisiaj tak wtedy nie nazywaliśmy, ale dzisiaj nazywalibyśmy to społeczeństwem obywatelskim. Czyli społeczeństwo weszło na scenę. Na razie to było 100 ludzi, 200, 1000, 5000 ludzi, ale jednak, jednak to fundamentalna zmiana. No, zaczęliśmy instytucjonalizować opozycję. I robiliśmy to całkowicie świadomie. Władza próbowała reagować, ale też Polska była straszliwie zadłużona, niewypłacalna w gruncie rzeczy po tym szaleństwie, znaczy szaleństwie, nie szaleństwie, chciałem powiedzieć o Gierku, po tym czasie, kiedy łatwy pieniądz zachodnioeuropejski, japoński, amerykański powodował złudzenie, że polska gospodarka się rozwija. Złudzenie dlatego, że tutaj był problem polityczny, problem systemowy. Polski kryzys gospodarczy był kryzysem na wskroś politycznym i bez zmiany politycznej nie można było cokolwiek tutaj zrobić.
1: Myślałam, że zdążymy porozmawiać jeszcze o bieżącej polityce.
0: To nie warto, proszę pani.
1: No właśnie, ale nawet tak ciekawie opowiadał pan o tym, co działo się w historii, że nie będziemy mieli na to czasu. To tylko na koniec chciałam tak zapytać o refleksję. 37 lat po wyborach z 4 czerwca. I jak pan patrzy na to, co teraz się dzieje, no to jak, nie chcę tak mówić górnolotnie, ocenia pan stan demokracji w Polsce i tego sporu politycznego, bo to, co ja zawsze zwracam uwagę, przy okrągłym stole, tak jak pan mówił, siedzieli ludzie z różnych stron, a teraz osoby, które są z tego samego obozu, tak jakby solidarnościowego, przecież oni się wywodzą z tej ten, nie potrafią nawet ze sobą rozmawiać.
0: Proszę panią, w 2008 roku na prośbę Lecha Wałęsy wygłosiłem taki odczyt dla 200 ludzi pod tytułem Epizod czy zmiana? I tam było fundamentalne pytanie w tym odczycie, mianowicie czy to, co się stało w Polsce między 75 rokiem, a momentem, kiedy wygłoszony ten odczyt, czyli 2008 rokiem, czy to jest w historii wielk za 200 lat, kiedy nas już nie będzie na świecie, ani naszych wnuków nie będzie na świecie, nie będzie żadnych interesów uwikłanych osobistych w ocenie historii. Czy Polacy tam za te 200 lat ocenią te 20-30 lat jako wielką zmianę w historii Polski, czy korektę, epizod? Ja wtedy odpowiedziałem, że bardzo trudno mieć wielką nadzieję, bo Polska cierpi na 5 wielkich deficytów. Wtedy, w 2008 roku. Deficyt pomysłu na siebie, deficyt solidarności, deficyt kapitału ludzkiego, deficyt zaufania i że

0: owszem, ten deficyt trzeba kiedyś wypełnić. No dzisiaj bym powiedział tak. Jeśli Solidarność, wcześniej KOR, który nadał ton Solidarności i tak dalej, był wielką rewolucją, ewolucyjnie przeprowadzaną rewolucją, tak przynajmniej od 2010 roku mamy w Polsce do czynienia z kontrrewolucją. My zmieniliśmy paradygmat polskiej polityki, ale znowu ta fala, że tak powiem, która doprowadziła Polskę w XVIII wieku do upadku, znowu rośnie.
1: I to jest puenta naszej rozmowy, bo już musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Andrzej Celiński, opozycjonista w czasach PRL-u, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
6: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
5: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
7: Cicho, wiem.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie.
1: Jest 17.33. Albania to państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach nad Morzem Adriatyckim. Wśród polskich turystów kraj ten cieszy się coraz większą popularnością. To właśnie w Albanii 39-letni Erik z Lubartowa odnalazł swoje miejsce na ziemi. Zapraszam na reportaż Beaty Korbas. Erik.
11: Dobrze, moi drodzy, to ja witam oficjalnie w Girokastrze, witam w moim ukochanym mieście. Będę miał przyjemność Wam pokazać miejsce, w którym żyje moje miejsce na ziemi, moje miejsce w tym kraju. Zaczniemy już tutaj. Siedźcie spokojnie, słuchajcie tego, co Wam opowiem. Powiem Wam, kiedy będziemy się ruszali. Zaczynamy od tego pomnika. Niewielki, mały pomnik, który bardzo łatwo minąć, ale bardzo ważny dla mnie osobiście, jeden z najważniejszych pomników w Girokastrze, mówiący o tym, że w 2005 roku Girokastra została wpisana na listę UNESCO. I to, co dzisiaj sobie pooglądamy, te wszystkie domy, wszystkie kamienice, to właśnie będą te kamienice, które zostały wpisane na tą listę UNESCO. Mały urywek procent tych kamienic, bo w tym mieście ponad 1200 budynków na tą listę UNESCO wpisanych jest. Więc my dzisiaj zobaczymy kilka dosłownie.
7: Dzień dobry, mam na imię Eryk, mam 39 lat, pochodzę spod Lublina, z mojej miejscowości Lubartów. Do Albanii przyjechałem w 2019 roku. Mieszkałem najpierw w Sarandzie przez pół roku, później wyprowadziłem się tutaj do Girocastry w góry, ale z Bałkanami związany jestem wcześniej. Od 2013 roku pilotowałem wycieczki na Bałkany. Pracuję w turystyce od 2013 roku.

0: 2009 roku i do Albanii przyjechałem za pracą, jak to Polacy wyjeżdżający za granicę. Pracowałem długie lata dla Wielkiego Biura Podróży Polskiego i wysłało mnie biuro tutaj do Sarandy właśnie do pracy jako rezydent w hotelu. W międzyczasie, jak tuż pracowałem, zacząłem poznawać troszeczkę okolice Sarandy, między innymi poznałem Girocastre. Albania jest bardzo popularna wśród Polaków. Jest nowym krajem, dopiero co odkrywanym przez turystykę w Polsce. Obecnie mamy 7 sezon, kiedy Polacy przyjeżdżają na tak zwane pobyty, czyli w hotelu czy w apartamencie posiedzieć sobie tydzień lub dłużej. Wcześniej tu Polacy przyjeżdżali przede wszystkim na wycieczki objazdowe. Autobusem zwiedzić kilka miejsc i wyjechać. Moi drodzy, chodźcie troszeczkę, zajdziemy z ulicy, bo to jest... samochody jeżdżą. Z tej perspektywy, jak spojrzycie na meczet jeszcze raz, zobaczcie, że on jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. 14 metrów wysokości od podstawy, od podłogi do kopuły tego meczetu. Drugie tyle to jest wysokość schodów. A tutaj sobie zaraz zajrzyjcie, otwarte drzwi, to jest mój berber. Co prawda ja brody mam taką, jako, że prawie jej nie ma, ale przynajmniej się golę u niego na łyso. Nie mam takiego grafiku stałego ze względu na moje dwie prace tak naprawdę, bo mam tutaj pracę w Albanii na etat stało, więc muszę 8 godzin odsiedzieć, jak to się mówi, przy tym komputerze. Pracuję na całe szczęście online i muszę pracować w biurze. Pracuję w logistyce i spedycji. I mam drugą pracę i tutaj jest największa różnorodność godzin pracy, bo to zależy od turysty. Kiedy turysta zechce mieć wycieczkę, to wtedy się z nimi, z turystami spotykam i wtedy robimy tą wycieczkę.
1: Jestem Ela, pochodzę ze Śląska, z okolic Katowic i mieszkam już w Sarandzie od około 8 lat. W Albanii. Poznanie z Erykiem nie było łatwe, bo najpierw mieliśmy kontakt raczej internetowy i nasze początki nie były wcale proste i łatwe, bo gdzieś tam nie znaleźliśmy wspólnego języka na początku. Z wielu przyczyn. Ktoś tam się też przyczynił do tego, że nie mogliśmy zapewnić ze sobą kontaktu. Natomiast docelowo, koniec końców, poznaliśmy się parę lat temu właśnie w Albanii. Kiedyś przyjechałam do Girocastry. Tu właśnie Eryka poznałam w Girocastrze. No i postanowiliśmy razem z Erykiem współpracować względem wycieczek i oprowadzenia turystów. To jest interesująca praca, ale wymagająca i bardzo ciekawa praca. My tworzymy kilka wycieczek razem z Erykiem. Ja zajmuję się też wycieczkami w Sarandzie. Eryk tutaj. Ja bardzo często zabieram turystów z Ksamilu i Sarandy i przywożę tych turystów do Girocastry. No i tak oprowadzamy i opowiadamy o historii, o Albanii, o Sarandzie, o Girocastrze. No i tak staramy się pokazywać i jakby wpajać dobrą, fajną wiedzę i fajne informacje na temat Albanii, tak z życia codziennego, bo obydwoje tutaj mieszkamy w Albanii, ja w Sarandzie, Eryk w Girocastrze, więc jakby mamy taki bliższy kontakt i z Albańczykami, i z tą historią, i z językiem, i z kulturą, więc jakby staramy się to wszystko przekazywać, żeby ludzie naprawdę wyjeżdżając stąd mieli fajną wiedzę, fajne informacje i dobre wspomnienia. Idziemy do takiego domu albańskiego. Zjemy taki tradycyjny lunch z takich prostych, lokalnych produktów. Bardzo proste, nieskomplikowane jedzenie. Byrek na pewno jakiś będzie. Na pewno będzie ser, na pewno będzie sałatka. Taka ala wiejska, jak oni tutaj mają. Też tak lokalnie.
2: Dzień dobry.
1: Tacy wystraszeni siedzicie.
0: Siadajcie. Jesteśmy wszyscy, słuchajcie, to wytłumaczę wam, co mamy na stole i wreszcie już nie będę was przetrzymywał. Danie główne, po pierwsze, byrek. Sławny byrek, danie, które możecie spróbować w całej właściwie Albanii, ale tutaj mamy innego byreka, niż spróbujecie gdziekolwiek indziej, bo tu jest byrek robiony ręcznie przez gospodynię. Akurat Keta, gospodyni, się teraz schowała, ale tutaj jest mama Kety. To jest, bo przygotowuje coś tam w domu. I mama Kety także dzisiaj pomagała w Kecie, gospodyni, robić tego byrka. Zielone papryki rozpoznacie, ale bardzo fajne, dobre, bo to są papryki grillowane. Zaraz obok papryk mamy grillowanego bakłażana. Te takie kotleciki a la nasze mielone to są ciofte. I tutaj też wyczujecie dużo mięty, tutaj wyczujecie oregano. O, to nie jest taki typowo nasz polski mielony. Oliweczki łatwe do rozpoznania, ciemne, czyli trochę dłużej przetrzymane na drzewie, żeby dojrzały. I także zrobione przez Ketę, tutaj domowe. Jedyne, co jest niezrobione przez Ketę, to jest ser.

0: bo ser jest kupiony, ser kozio-owczy, ale kupiony jest w lokalnej mleczarni tutaj z regionu, w którym jesteśmy. Życzę bardzo smacznego po albańsku jubowtemir.
1: Nie też to jest trochę a tak spuszczamy. Ale bakłażany? Bardzo proste jest.
2: Lokalne.
1: Zawsze jest najlepsze.
3: Oliwek spróbujcie, bo to są te oliwki tutaj z dołu, z ogrodu.
1: Swojskie.
0: Dobra, słuchajcie, widzę, że kończymy jedzenie. Czas na kawę, herbatę. Ręka w górę, kto chce herbatę? Czaj Mali to herbata górska ziołowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kawa będzie turecka.
2: To tak, mocna, dobra.
0: Mocna. 11 herbat.
4: Tani pobyć czaj, de kawę.
0: Gospodyni teraz robi kawę i herbatę dla naszych gości.
5: Robert, północny Mazowsze Sierpc, witam. Obiad w wiosce w okolicach Dziokastry, w absolutnie prywatnym domu klasycznej albańskiej rodziny, po prostu wyśmienity.
6: Mam na imię Beata, przyjechałam z Sierpca na Mazowszu. W Albanii jestem trzeci raz, z Erykiem na wycieczce już po raz drugi. Do Eryka dotarłam poprzez Elę, naszą rezydentkę z Albanii, która współpracuje z nim i dzięki temu są te wycieczki do Dziokastry.
5: Pan Eryk swoim językiem potrafi wprowadzić każdego od 5 do 105 lat w historię Albanii i to nie tylko od tej znanej z książek, które pewnie mało czytamy strony, ale od takiej strony zupełnie nikomu nieznanej.
6: Mieliśmy zdjęcie przy każdym czołgu. Rewelacyjnie pan Eryk opowiadał. To było fantastyczne. I później te wszystkie zioła pan zareklamował nam taką, no babcię chyba można powiedzieć, tak? Która sprzedawała różnego rodzaju zioła, to grube słowo, herbatki. Naprawdę rewelacja. Polecam wszystkim, bo to warto. I dzisiaj też się nieźle już zaczęło, także. I ja myślałam, że generalnie, no nie zainteresował, bo ona ma w tej chwili 9 lat, rok temu miała 8. I się okazuje, że ona tak babci opowiadała ze szczegółami, każde zdjęcie, to do każdego zdjęcia była już odpowiednio historia powtórzona, także ona słuchała.
0: To jest miód na moje serce, bo jeżeli dziecko zapamiętało, dorosły to zapamięta, ale jak małe dziecko, jeszcze 8 lat wtedy no, i pamięta i wspomina bardzo miło, no to ja się z tego bardzo tylko cieszę. Tęsknię czasami za jedzeniem polskim, bo na przykład naszych pierogów, ogórków, kiszonych, grzybków w occie tutaj nie mamy, chociaż albańskie jedzenie jest przepyszne, ale wiadomo, że chce się czegoś swojego, ale nie tęsknię na przykład za rodzicami, wiem jak to brzmi na dzień dobry, ale dzisiaj nam pomaga technologia, mamy XXI wiek, ja kiedy mam ochotę zadzwonię do rodziców nawet z wideo rozmową i na całe szczęście dzisiaj możemy się widzieć, być ze sobą, nie siedząc w jednym pokoju. Duża różnica pod względem Polski i Albanii to jest to, że tu mamy czas i tu się żyje spokojniej, tu się żyje wolniej, ale to też jest wina klimatu, ponieważ przy 40 stopniach, które normalnie w wakacje około 40 stopni mamy w mieście, nie da się po prostu żyć szybko, nie da się robić szybko, wszystko się robi bardzo, bardzo wolno i stąd też wynika ta siesta. W Albanii też są bliższe relacje, przynajmniej ja tak uważam, że są bliższe relacje między ludźmi, nawet z obcymi, nawet z moją panią od sklepu osiedlowego. Mam całkiem bardzo fajne, bliskie relacje. Ale też zauważyłem po paru latach tutaj mieszkania pewien dystans, że ta otwartość, ta gościnność jest do progu domu. Zaproszą oczywiście nawet na wsiach, często się zdarza, kiedy chodzę z turystami, że zapraszają nas na podwórko. Poczęstują rakiją, poczęstują winogronem, ale nie zaproszą do domu, ponieważ w Albanii do domu można zaprosić osobę, którą się zna bardzo dobrze. Rodzinę, kuzyna albo obcego, który jest zaufany. Takiego obcego z ulicy do domu raczej się nie zaprosi. Już mam tutaj zaprzyjaźnione rodziny albańskie, do których swobodnie przychodzę, nawet bez zapowiedzi często i zapraszają mnie jak na podwórko, tak i do środka, do domu.
7: Co trzeba było zrobić, żeby się wkraść w serce Albańczyka?
0: Trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu. Albańczycy mają to w zwyczaju, że oni sami dają swój własny czas, który jest jak najbardziej cenny i wymagają też, żebyśmy my tego czasu dużo poświęcili

0: Im. W Polsce, to też jest jedna z różnic między Polską a Albanią, że w Polsce przychodzimy na 10, podpisujemy umowę 15 minut po spotkaniu. Tutaj nie, tutaj 50 minut albo jeszcze więcej. I jeżeli Albańczyk zaufa, jeżeli widzi, że ty dajesz mu ten czas, to on też się tym samym odwdzięczy. Jesteśmy teraz przed albańskim domem, za chwilę zaproszę was do środka i to jest wyjątkowa okazja, ponieważ zwykle Albańczycy nie zapraszają do środka osób obcych, których nie znają. Żeby zaprosili do środka, potrzebują temu człowiekowi zaufać. Ja tutaj z tą rodziną znam się już 5. rok, zajęło mi to kilka lat, ale już zaufali i mogę spokojnie sobie wejść do środka do albańskiego domu. Zapraszam.
1: Jesteśmy w środku.
0: Tak, jesteśmy w środku. Najpierw jest korytarz, jest taki wiatrołap. Jest to bardzo dobre pomieszczenie, przede wszystkim potrzebne w zimie. Kiedy otwierasz drzwi, wchodzi zimne powietrze z dworu, a w domu jest ciepło, więc tutaj zatrzymuje się to zimne powietrze, nie wchodzi do środka, do ogrzanego salonu, bo właśnie wchodzimy do salonu połączonego z kuchnią. Tu widzimy ogromny kominek. To jest coś przepięknego, kamin tradycyjny, bo ten dom jest ogrzewany właśnie drewnem jeszcze. Oczywiście jest falerka elektryczna, ale przede wszystkim drewnem. Tutaj na kominku w centralnej części mamy zdjęcie dziadka i zdjęcie babci. W kuchni, ponieważ salon połączony jest z kuchnią, mamy ziółka, a tu konkretnie mamy herbatę górską chai mali.
1: Ma jakiś specjalny zapach?
0: Tak, herbata górska ma taki fajny, ostry, ziołowy zapach.
1: Pięknie pachnie.
0: Herbatę górską pije się przede wszystkim na zimę, bo ona jest dobra na odporność, aby nie chorować, aby nie mieć przeziębienia. Kuchnia. Czasami też to jest miejsce, w którym ja się znajduję, bo w niedzielę, zwykle to jest niedziela, kiedy nie mam pracy, przyjeżdżam tutaj sobie do tego domu i gospodyni uczy mnie gotować. Mam takie moje własne, prywatne lekcje tradycyjnego gotowania, tradycyjnych potraw albańskich. Ja z tą rodziną znam się już około, no 5. rok teraz, jak od samego początku właściwie, jak jestem w Albanii, z tą rodziną się poznałem, ponieważ tu właśnie w tym domu spędziłem moje pierwsze albańskie wakacje. Kiedy mieszkałem w Sarandzie i po całym roku miałem dosyć już tak naprawdę morza, przyjechałem tutaj do gór. Wtedy jeszcze nie znałem albańskiego, ledwo co dzień dobry i do widzenia mówiłem. I z nimi tu byłem. Jadłem to, co oni jedli. Mieszkałem tutaj u nich w domu. Oglądałem nocne niebo, czytałem książkę z widokiem na góry, piłem sobie kawusie na tarasie z tym przepięknym, z tą pierwszą piękną panoramą. Przechodzimy teraz do sypialni, do pokoju. To jest pokój, który właśnie dostałem, kiedy tutaj mieszkałem na wakacje. Też wielkie, fajne łóżko. I tutaj mamy zdjęcie dzieci. To jest syn i córka z młodości, kiedy oni byli malutcy. A tutaj mamy zdjęcie ślubne gospodarze, kiedy jeszcze byli młodzi, piękni. Teraz już są piękni, niekoniecznie już młodzi. W tym pokoju mamy ogromny balkon. Tylko tutaj muszę jeszcze roletę odsłonić. Mamy przepiękny widok, ogromny balkon, przepiękny widok.
1: Jaka
0: na...
1: Jaka przestrzeń przed Lungerię. Nami.
0: To jest właśnie to miejsce, w którym sobie siadałem, czytałem książkę, piłem kawkę, rozkoszowałem się tym wspaniałym widokiem i tymi przepięknymi górami, które tutaj mamy dookoła. Jesteśmy tylko 10 km od miasta, ale jesteśmy w środku wsi. Nie czujemy tego, że jesteśmy tak bardzo blisko, nazwijmy to z grubsza, cywilizacji. Jest tutaj cisza, spokój, w nocy nie ma świateł, niebo rozgwieżdżone wspaniale. Ja tu byłem na jesień, kiedy te lasy tutaj dookoła, na tych górach, były już pomarańczowe. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Po prostu zakochałem się od samego pierwszego wejrzenia w tym miejscu.
1: Pięknie.
0: A tu nam osioł muczy. Nie wiem, co robi osioł. Jak się nazywa głos osła? Ryczy, wydaje dźwięk. Na tej wsi mamy kilka osłów. Gospodarze tutaj w Albanii na wsiach jeszcze tych osłów używają. Zresztą jest takie powiedzenie, że Albania osłem została zbudowana i faktycznie, kiedy nie było ciężkich maszyn, nie było samochodów, no używało się przede wszystkim do pracy osłów i do tej pory te osły są czynne jako narzędzia pracy. Czy drewno na zimę się osłem wozi, czy jakieś zakupy z dołu na górę większe też można osłem przywieźć. Zerwijcie sobie po liściu orzecha. Tam też macie. Zerwijcie po liściu orzecha i go w dłoniach rozmemłajcie, rozgniećcie, zgniećcie, żeby się troszeczkę

0: płyn, sok wycisnął i potem powąchajcie dłonie i powąchajcie tego liścia. Mocno ciągnij, orzechy są jednak twarde do rozerwania. I wtedy czujemy taki specyficzny orzechowy zapach właśnie z tego rozgniecionego liścia. Tutaj jest bardzo blisko granicy z Grecją. I tak, bo mamy do granicy z Albanii, z Gjirokastry do granicy z Grecją, albańsko-grecką. Mamy 20 km do przejścia samego granicznego. A granica lądowa jest na szczycie gór, które tutaj są koło nas, więc jeszcze bliżej fizyczna taka sama granica. I w Gjirokastrze drugim językiem używanym jest grecki. I w żadnym wypadku to nie jest nic dziwnego, że ja powiem po albańsku Përshëndetje, czyli witam, a ktoś mi odpowie Riasas po grecku. To słychać strumyczek i ten strumyczek bierze swój początek w źródle, górskim źródle wody, do którego teraz sobie pójdziemy. Te wioski stare, w których my jesteśmy, w jednej z tych starych wiosek, zakładanych od XV do XVIII wieku, one nie przypadkowo są w tym miejscu, bo one były zakładane tam, gdzie mamy źródło wody. W tej wiosce mamy dwa źródełka, między innymi to, przy którym się znajdujemy. Ona musi się zawsze lać troszeczkę, bo pod spodem jest zbiornik na wodę dla zwierząt. Tu każde zwierzę, osioł, kot, pies może sobie podejść i wody się napić w każdym momencie. I tu w centrum wioski mamy, jak ja to mówię, sklepobar, centrum takie kulturalne każdej wioski. Tutaj możemy kupić podstawowe rzeczy, tam mąkę, mleko, chleb, olej. Po większe zakupy niestety musimy do miasta jechać, ale jak nam się skończy sól, możemy podskoczyć. Wchodzimy teraz do sklepu. Jesteśmy w sklepobarze, jak ja to mówię. I tu mamy te najpotrzebniejsze rzeczy. Jest miejsce na kawę, ekspres do kawy. Po kawę oczywiście w Albanii trzeba wypić i nie ma wioski, w której nie byłoby możliwości wypicia tej kawy. Kawę można wypić przy stoliku, który tutaj mamy przed ladą, albo na stoliku na zewnątrz. Mamy jeszcze bilard. Jak mówiłem, centrum kulturowo-rozrywkowe, więc mamy bilarda.
1: Ja jestem Ania, to jest Paweł. Przyjechaliśmy z Polski do Albanii. Tak spontanicznie w sumie ta wycieczka wyszła.
2: Ze znajomymi autem polecili.
1: Poznaliśmy Eryka w sumie przez naszych wspólnych znajomych. Okazał się bardzo otwartym człowiekiem, bardzo sympatycznym i bardzo dużo nam opowiedział o Albanii.
2: Znającym bardzo dobrze miejscowych.
1: Tak, Albanię. Opowiedział nam o jedzeniu,
2: zaprowadził
1: o
2: nas w niesamowite miejsca, do których byśmy nie trafili sami.
1: Jako turyści z Polski.
2: Tak, byśmy tylko komercyjne punkty zwiedzali, a nie trafili do bardzo daleko oddalonej wioski, tak?
1: No i szliśmy z tej wioski, do której nas zabrał Eryk. I wracając, spotkaliśmy osła i jego regionalnych właścicieli, którzy okazali się bardzo przyjaźni.
2: Dali nam pogłaskać osła i posadzić dzieci na niego.
1: Tak. Wszyscy robili mnóstwo zdjęć. Generalnie osioł okazał się być bardzo spokojny. No i generalnie w Polsce takich widoków nie mamy.
2: Już niestety nie ma. Na pewno osiołków nie spotykamy za często.
1: I też ludzie.
2: Chyba, że w zoo.
1: Ci regionalni ludzie są bardzo sympatyczni, mili, niscy, mali, ale bardzo przyjaźni.
0: Gomar.
3: Gomar, jak poza to hibny?
0: Po.
3: No jak poza to hibny, gremy se mi.
0: Hajde, hajde.
3: Ja amatuj. Kodink ta plasą sipek ta angliszne, de.
0: Na angliszta po polonisty.
3: Nie zmarłeś.
0: Turysta jonga polonia.
3: Na polonia.
0: No i będzie. Przesuń się, Ania, przesuń się trochę. Bo posadzi go na
1: osła. Aha, dobra, dobra, dobra.
3: Hopa. Aż tu, mał, mał tu, mał tu.
0: Spotkaliśmy właśnie rodzinę tej albańską państwa, którzy osła mają. I nasze jedno dziecko, naszych turystów właśnie zostało posadzone na tym ośle. Będzie wspaniała pamiątka.
1: Nikodem fajnie?
4: Bardzo fajne. Był cieplutki, mięciutki. Nazywam się Filip. Przyjechałem tu do Albanii z rodzicami. I właśnie pan przewodnik porozmawiał ze właścicielem osła i udało nam się na nim usiąść.
5: Jak wrażenia?
4: Naprawdę bardzo fajnie.
0: Drodzy Państwo, chodźcie, zapraszam Was do Muzeum Muzyki Polifonicznej. Polifonia, izopolifonia występuje w całej Albanii, nie tylko w Albanii, ale ta północna różni się od tej południowej i południowa odmiana izopolifonii została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Jest to bardzo ważne dla Albańczyków. Do dzisiaj izopolifonia jest śpiewana w

0: W życiu takim zwykłym, codziennym, największy pisarz Ismail Kadare, największy współczesny pisarz albański, w swojej noweli Dimër i Mat, Wielka Zima, opisał właśnie też polifonię. Zresztą Ismail Kadare urodzony tutaj u mnie, w moim kochanym mieście w Dżirokastrze. Wejdźmy sobie teraz do Muzeum Polifonii, do Tunelu Dźwięku. Tu mamy tunel, który został wydrążony za czasów komuny jako schron w razie ataku lotniczego dla ludności cywilnej.
1: Boże!

0: To, że zostałem w Albanii, to właśnie te moje trzy miłości. Do miasta, bo Gjirokastra to jest jedna z moich ogromnych miłości. Do gór, które kocham już od dawna. Miłością obustronną, mam nadzieję. Za studiów jeszcze, czy nawet za liceum, chodziłem po Bieszczadach, chodziłem po Tatrach. Obecnie mam tutaj góry, po których też mogę sobie chodzić i mój związek, w którym teraz jestem, polsko-albański, już prawie 4 lata, w szczęściu, w zdrowiu i w radości ogólnie. No to jest taki moment, że faktycznie można sobie zapomnieć o tych codziennych problemach, o tym wszystkim, co tutaj mnie czeka nawet jutrzejszego dnia, czy praca, czy turyści. To taki jeden moment właśnie wytchnienia na sam wieczór. Plany na przyszłość? Zostać tutaj, prowadzić dalej turystykę w Albanii, pokazywać ten wspaniały kraj Polakom. Mam zamiar się tutaj już ustatkować, przynajmniej na kilka najbliższych albo i trochę dłużej lat.
1: To był reportaż Beaty Korbas. Już za kilka minut informacje w Polskim Radiu 24. Po nich przywita się z Państwem Paweł Wojewódka, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kwestia UPA nie podzieli polskich władz, deklaruje premier. W Warszawie przebywa szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego. Rosną zyski Orlenu. Polski koncern wyprzedził rosyjską konkurencję. Maja Chwalińska gotowa na finał French Open. Polska tenisistka może osiągnąć największy sukces w karierze. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. O tym, jak załagodzić spór wokół UPA, rozmawiali w Warszawie przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, spotkał się z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Rozmowy koncentrowały się wokół nadania przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Polski rząd wyraził głęboki sprzeciw wobec tej decyzji, mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: To spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej. Z generałem przybyli również jego współpracownicy, jego zastępcy. Minister Bosacki tutaj bardzo jasno przedstawił nasze stanowisko i podkreślił, że ta decyzja, którą podjął prezydent Ukrainy, wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
1: Jutro przed południem Kryło Budanow ma spotkać się w tej sprawie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Premier Donald Tusk, komentując temat sporu wokół UPA, podkreślił, że we wzajemnych relacjach z Ukrainą obie strony muszą się szanować. Dodał, że ta sprawa nie podzieli polskich władz. Miał być symbolem politycznej jedności, a na razie wyraźnie dzieli. Mowa o pomniku, który ma upamiętnić Tadeusza Mazowieckiego. Premier Donald Tusk zaproponował, by monument stanął przed kancelarią premiera w przyszłym roku, w setną rocznicę urodzin byłego szefa rządu. Politycy są podzieleni w odbiorze tego pomysłu.
3: Szef rządu zaprosił do honorowego komitetu budowy pomnika wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba nie wyobraża sobie, by politycy PiSu odmówili udziału w tej inicjatywie.
4: Nigdy nie słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński czy też Beata Szydło negatywnie wypowiadali się o Tadeuszu Mazowieckim.
3: Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości z pytaniem o udział w honorowym komitecie Jarosława Kaczyńskiego odsyła do adresata tej propozycji. W sprawie budowy pomnika ma jednak mieszane uczucia.
5: Mówimy o postaci kontrowersyjnej, którą pewnie większość Polaków ocenia krytycznie, no ale rozumiem, można pomnik budować.
3: Adam Gomoła z Polski 2050 nie ma wątpliwości, że zaproszenie premiera Donalda Tuska na marsz to element kampanii wyborczej.
6: Być może tak szybko chciał sobie zaklepać też ten termin, żeby już nikt nie wyszedł z inicjatywą przed nim.
3: Pomnik Tadeusza Mazowieckiego ma stanąć przed kancelarią premiera i jest tam już monument byłego premiera Jana Olszewskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Orlen notuje kolejne wzrosty. Wycena rynkowa płockiego koncernu jest wyższa od rosyjskich konkurentów, przekazał premier Donald Tusk. Takie dane mają symboliczny wymiar, mówił szef rządu.
7: Kiedyś to w ogóle by nikomu do głowy nie przyszło, że Orlen będzie większy wartością od Gazpromu czy Łukoilu. No, ale to się stało faktem. Oczywiście sankcje mają swoje znaczenie, oczywiście wojna, ale chciałbym wyraźnie podkreślić, że to też pokazuje, że Orlen za naszych rządów jest po prostu też dobrze zarządzany. Nie ma obajtkowych numerów takich, które narażały Orlen na straty setek milionów złotych.
1: Po godzinie 16 wartość rynkowa Orlenu sięgnęła niemal 170 miliardów złotych. Tym samym płocki koncern wyprzedził m.in. Gazprom, Łukoil i Nowatek. Nietrzeźwi kierowcy na celowniku drogówki. W całym kraju trwa akcja policji związana z długim weekendem. Mundurowi badają prędkość oraz trzeźwość kierowców. Każdego dnia za jazdę pod wpływem alkoholu setki kierowców traci uprawnienia. O szczegółach mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
8: Apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
1: W przypadku podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, policja prosi o zgłoszenie pod numer alarmowy 112. To będzie piekielnie trudne zadanie, ale jak zapowiada Maja Chwalińska, da z siebie wszystko, by osiągnąć cel. Jutro polska tenisistka powalczy o zwycięstwo w turnieju French Open. Rywalką naszej zawodniczki będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Maja Chwalińska podkreśla, że to zawodniczka ze światowego topu.
9: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Polska zawodniczka dodała, że jest w pełni skupiona na jutrzejszym pojedynku i odcięła się od mediów społeczności.

0: wartościowych. Maja Chwalińska dotarła do finału turnieju w Paryżu, pokonując wszystkie rundy oraz kwalifikacje. Początek starcia Chwalińska-Andrzejewa jutro o 15.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy zanikające burze możliwe na Suwalszczyźnie, w centrum i na wschodzie. Na północy opady deszczu. Na południowym zachodzie widzialność mogą ograniczać gęste mgły. Temperatura od 8 stopni na Opolszczyźnie, 10 w centrum i na zachodzie, do 13 na wschodzie.
1: Klimat.
0: Niemal 1/3 prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej jakości. Wyjątek stanowi Ełk, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach na granicy województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz lokalnie na południowej Lubelszczyźnie.
1: Klimat.
2: W Polskim Radiu 24.
3: Patrzę na zegar, a to już 6 minut po godzinie 18. Paweł Wojewódka, dobry wieczór Państwu. No tak, dzisiaj 5 czerwca, wczoraj był 4 czerwca, a 4 czerwca 89 odbyły się te nie w pełni wolne wybory, ale dla mnie ciekawszy był 5 czerwca, bo jak przyjechałem rano do radia, to sytuacja w Polskim Radiu była zupełnie inna. No właśnie, i wczoraj rozmawiałem z dwoma uczestnikami tych wyborów czwartoczerwcowych. Co prawda po dwóch stronach barykady obaj panowie stali, no ale minęło 37 lat i może warto przypomnieć, jak wtedy było, a jak jest dzisiaj. Posłuchajmy. No i pomyśleć, 37 lat temu odbyły się pierwsze wolne od 45 roku wybory, no może nie do końca.
4: Częściowo wolne.
3: No częściowo. Poseł Wiesław Kaczmarek wtedy był posłem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tutaj zaraz usłyszymy drugi głos. Edward Nowak.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Solidarność. I panowie spotkaliście się 37 lat temu, już po wyborach, w Sejmie. Zgadza się?
4: No tak,
5: tak, tak, oczywiście.
4: Z różnych stron barykady, ale później zaczęliśmy się docierać. Zaczęliśmy się docierać. Bo to był chyba, uważam, dla mnie to jest w ogóle pewien fundament życia, ten rok 89, bo wszystko, co do tej pory robiłem jako nauczyciel akademicki, chyba trochę wbrew nie sobie, ale pewnym zaskoczeniem było to, że zostałem posłem. Bo ja startowałem z mandatu partyjnego i tak jak pan redaktor zauważył, wolne wybory to były właściwie do Senatu. Natomiast no, w tej części sejmowej...
3: Niewłaściwie, one były wolne.
4: Tak, tak.
3: Zresztą no jeden senator Stokłosa.
4: Wynik był porażający, a ja jak tak wspominam niektóre czasy, to pamiętam taką odprawę z jednym z wysokich urzędników, znaczy nie funkcjonariuszy właściwie PZPR-u. Zbieżność nazwisk przypadkowa, bo to nie rodzina, to był pan sekretarz Czarzasty. I spotkaliśmy się, pamiętam, na takim spotkaniu na Ordynackiej w Rzeszeniu Studentów Polskich. I pan sekretarz był bardzo zafrasowany tym, bo tak mówi, tylko żebyśmy za dużo nie wygrali w tym Senacie. I to go martwiło. Więc jak się na to dzisiaj popatrzy, no to muszę powiedzieć, oczekiwania, a brutalna rzeczywistość to strasznie zweryfikowała, no bo wynik był 99-1. Natomiast na tych, w tej części, bo to wiele osób już o tym nie pamięta, w tej części takiej zadeklarowanej przy okrągłym stole, to też odbywały się wolne wybory, ale w ramach formacji. Czyli Edward miał swoją pulę tam tych mandatów, już nie pamiętam ile, 130?
5: 35%.
3: 35%.
4: Tak, 35%. PZPR miał coś tam wydzielone, PSL miał swoje...
3: ZSL,
4: przepraszam, chociaż ja nie wiem, czy...
3: ZSL jeszcze wtedy.
4: No dobra.
3: SD.
4: I Stronnictwo Demokratyczne i jeszcze były tam takie małe, drobne formacje. Czyli odwzorowanie starego Sejmu sprzed 89 roku. I na tym

0: mandatach, to się odbywały normalne wybory i wygrywał ten, który zebrał więcej głosów. No.
1: Kraków, Edward Nowak, tak, Solidarność.
2: Tak, dla mnie 4 czerwca oczywiście też był dniem przełomu, dlatego że wcześniej byłem osobą ściganą, represjonowaną, siedziałem dwukrotnie w więzieniu, no właśnie ciągle rewizje, wyrzucanie z pracy i nagle przychodzi dzień, gdy ja zostaję wybrany posłem do Sejmu. Szczerze mówiąc, myślałem, że jakieś 2-3 miesiące upłynie i znowu pójdę siedzieć, ale stało się inaczej. Stało się inaczej i sądzę, że właśnie jakby wielkim sukcesem ludzi z tamtych czasów, ze wszystkich stron sceny politycznej, było to, że umieliśmy podjąć tę szansę. Ja zresztą jestem człowiekiem, który ten okres minionych kilkudziesięciu lat postrzega jako właśnie taki czas porozumień. Porozumień sierpniowych, potem niestety zerwanych stanem wojennym, ale potem porozumień okrągłego stołu. I wydaje mi się, że to było ogromne osiągnięcie polskiego społeczeństwa i ówczesnej klasy politycznej. No tak jakby trochę brakuje mi dzisiaj takiego myślenia właśnie ponad podziałami myślenia o Polsce, o Europie, o świecie.
1: No ja mówiłem, minęło 37 lat, to te wszystkie zaszłości, one zblakły. To znaczy, to już jak gdyby, to prawie pół wieku od tamtych, no, 13 lat brakuje do pół wieku. Ale to jest prawie pół wieku, gdzie to wszystko się bardzo pozmieniało. Ja muszę powiedzieć o sobie, ja stałem po stronie Solidarnościowej, bo byłem w zespole radiowym przy Komitecie Obywatelskim Solidarność przy Lechu Wałęsie i pod kierownictwem Janiny Jankowskiej robiliśmy kampanię wyborczą Solidarności.
2: No, wspaniała dziennikarka. Tak. Wspaniała.
1: Pozdrawiamy cię, Janko, bardzo, bardzo
2: serdecznie
1: tego 4 czerwca. No i tak sobie myślę, że to było dla mnie też ogromne doświadczenie, a powiem taką historię też związaną z przed wyborami. Jeden z moich przyjaciół, który był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, właśnie opowiadał mi, że tak mniej więcej miesiąc przed wyborami Komitet Zakładowy PZPR-u miał specjalne spotkanie z Wydziałem Prasy Komitetu Centralnego PZPR, gdzie przestrzegano, że no, Solidarność no, przegra te wybory, na pewno. No tak, ale musimy zrobić tak, żeby nie zdenerwować narodu, żeby naród nie poczuł się urażony, że Solidarność przegrała.
2: No to no, mówił... My idąc do tych wyborów, tak właściwie nie myśleliśmy, że wygramy. Właściwie myśleliśmy o tym, że będziemy no, po prostu w opozycji, że będziemy się uczyć jakby zarządzania, będziemy się uczyć tej polityki, no i będziemy w opozycji. Ja nawet, gdy już potem zostałem posłem i była kwestia właśnie wyboru kandydata na premiera, ja uważałem, że nie należy iść do rządu. Na posiedzeniu OKP wyrażałem taką opinię. Uważałem, że powinniśmy się więcej nauczyć i dopiero wówczas. Ale gdy klub przegłosował, że wchodzimy, no to oczywiście lojalnie się podporządkowałem i aktywnie zacząłem pracować, ale miałem ciągle wątpliwość.
1: Do hasła wasz prezydent, nasz premier wrócimy. Ja jeszcze chciałbym wrócić do samych wyborów. Ważną informacją jest to, że te wybory były jak gdyby dwuetapowe. No bo w pierwszym etapie okazało się, że Solidarność prawie wzięła wszystko, co trza, co zakładała. A listy krajowe i rządzące partie polityczne do tej pory, czyli PZPR, ZSL i tak dalej, nie wzięły nic. I trzeba było zrobić drugą turę. I zaczęło się namawianie...
0: Panie redaktorze. Z listy krajowej przeszły dwa nazwiska.
1: No.
0: Kozakiewicz i pan profesor Adam, Boże, Zakrzewski. A dlaczego przeszły? Ponieważ poirytowane społeczeństwo określiło tę listę Z-ką. I ta dolna kreska nie osiągnęła dwóch nazwisk, była niedociągnięta, która była w jednej kolumnie, bo to było 40 chyba osób tam, czy tak. 44, więc na tej jednej kolumnie na końcu był Kozakiewicz.

0: A na drugiej kolumnie chyba był właśnie Zakrzewski. Ja nie wiem, czy dobrze powtarzam.
1: Chyba Zakrzewski.
0: Ale nie
1: chyba
0: jestem pewien. Nie, Zieliński.
2: Tak, Zieliński.
0: Profesor
2: tak.
0: Zieliński. I dlatego z tak, listy krajowej zostało dwóch posłów wybranych w pierwszej turze. I to była katastrofa. No. No później była zdradzę pewną tajemnicę kuluarów, że na tych posłów, którzy weszli po raz drugi z tej listy krajowej, to mówiliśmy w Sejmie Gruzini, bo oni weszli na gruzach listy krajowej.
1: No tak, nie słyszałem. Ale ja nie zdradzę tajemnicy, bo to jest ogólnie wiadomym, ale to jest bardzo ciekawe, bo okazało się, że jeden z bardzo znaczących polskich opozycjonistów, nazwisko no naprawdę no pierwszoplanowe, Zbigniew Janas, organizował kampanię wyborczą Wiesławowi Kaczmarkowi.
0: Był taki incydent. Ja spotkałem się z ekipą Janasa w Krzakach, w parku na Szczęśliwicach, bo tam żeśmy robili porządek z plakatami. No i przy okazji miałem...
1: Ale nie solidarnościowymi.
0: Nie. No, ja akurat wtedy to nie chcę zrobić z siebie męczennika, ale ja nie byłem kandydatem Komitetu Warszawskiego Partii. Ja wszedłem z wolnej ręki, bo były dwa mandaty w Warszawie dedykowane, powiedzmy, trochę w starym stylu. Jedno dotyczyło byłego pierwszego sekretarza warszawskiego, a drugie to był mój konkurent, pan Ryszard Łukasiewicz. On wtedy był chyba szefem Ekspresu Wieczornego, Kuriera Warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. I ja tam się dopisałem wbrew zaleceniom, jako trzeci kandydat, prawda? No i przeszedłem do drugiej tury. Ale z racji takiej, i to mówię, tu nie chodzi o kombatanstwo, że nie byłem, musiałem zebrać 3000 podpisów. Ja w przeciwieństwie do tych towarzyszy z Wydziału Prasowego wiedziałem, co to zebrać 3000 podpisów na ulicy, kiedy ludzie po prostu gremialnie, jako kandydatowi PZPR-u, mi odmawiali tych podpisów. Wiedziałem, że atmosfera jest trochę inna, niż się wydawało w Wydziale Prasowym KC. To doświadczenie miałem za sobą. No i siłą rzeczy zostałem odcięty od radia. No i tak rozmawiałem z panem Janasem wtedy, a on mówi, wiesz co, to ja ci udostępnię swój czas antenowy w radiu zakładowym, Zakładu Mechanicznych Ursusa. I on mnie zaprosił na konkretną godzinę, pojechałem tam. No i coś tam powiedziałem, pewnie bezładnie, nieskładnie, ale miałem okazję dzięki Zbyszkowi Janasowi odezwać się jako kandydat PZPR-u do pracowników Zakładów Mechanicznych Ursus.
1: A Zbigniew Janas też mi zdradził tajemnicę, o której wielce szanowny pan poseł nie mówi, że razem zrywaliście plakaty.
0: Bywało. No, wiem, że były i takie sytuacje, to może zabrzmi dzisiaj dziwnie. No, ale patrzyliśmy, czy takie niebieskie nyski nie wjeżdżają do parku w Szczęśliwicach, no i trzeba było się chować po krzakach, więc to tak było. No, to, ale to były takie czasy. No.
3: To były takie czasy, że myśmy popierali jako Solidarność niektóre osoby z tej drugiej listy krajowej. No po prostu osoby, które no, albo z nami współpracowały w ubiegłych latach, nawet w podziemiu, no albo uważaliśmy te osoby za osoby takie prodemokratyczne, no o jakichś liberalnych, tolerancyjnych poglądach. No tak po prostu było i taka była potrzeba chwili. I ja, chyba dobrze.
0: Edward, ja nie miałem okazji, no, jak już redaktor zauważył, 37 lat minęło, można coś powiedzieć. Nigdy nie miałem okazji publicznie dziękować, bo to, że zostałem posłem, to nie była kwestia moich osobistych atutów. Tylko jak już przeszedłem do tej drugiej rundy, to Komitety Zakładowe Solidarności postanowiły popytać, a kto przeszedł do drugiej rundy na tych listach partyjnych. Więc ja miałem okazję odbyć taki, nie sam, bo to nas było kilkunastu, taki meeting, gdzie na audytorium na Wydziale Elektroniki siedzieli przedstawiciele Komitetów Zakładowych Solidarności i dokładnie nas odpytywali, a co robił tata, co robiła mama, a co robił pan w życiu, a czym się pan zajmował, gdzie pan był, co pan teraz robi i tak dalej. Pan doktor Dim, późniejszy nasz ambasador chyba w Kanadzie, wiceminister obrony narodowej, zapytał mnie, czy ja nie przyjdę do kafe Niespodzianka na rozmowę. No dobra. No. Więc poszedłem wtedy, miałem 31 lat, ja byłem pracownikiem, starszym asystentem

0: na Politechnice Warszawskiej.
1: Drogi pośle, wyjaśnię kafe Niespodzianka, kawiarnie Niespodzianka. Było to centrum tego knucia solidarnościowego.
0: No,
1: sztab wyborczy Komitetu Obywatelskiego.
0: W tym kafe Niespodzianka, tam chyba się schodziło do piwnic, prawda? Przy stoliku zostałem doprowadzony do stolika, usiadłem i zaczęliśmy rozmowę. No i też była mniej więcej taka rozmowa, a kto pan jest w ogóle, skąd pan przyszedł, czym się pan zajmuje? Tą osobą, która ze mną tak rozmawiała, był kolega Jan Lityński.
1: I w pewnym momencie... Nieżyjący już,
0: niestety,
1: wspaniały.
0: Niestety. I ja pamiętam, że ja bardzo chciałem mu powiedzieć, że moim kontrkandydatem jest Ryszard Łukasiewicz. Na co w pewnym momencie pan Jan Lityński mówi, panie Wiesławie, pan nie musi mi tłumaczyć, kto to jest pan Ryszard Łukasiewicz. On wyrzucał mnie z ZMS-u na uniwersytecie, więc to były takie historie. A chyba o tym, że wygrałem w drugiej rundzie, zadecydowała krótka notatka. To jest to, o czym mówił Edward. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, chyba w sobotę albo w piątek przed wyborami, przed tą drugą turą, ukazała się taka notatka, chyba pamiętam po prawej stronie, gdzie w tej drugiej rundzie też możemy zdecydować. Gdzie napisano mniej więcej tak, że jeżeli mamy wybór pomiędzy... No, muszę odnosić się do nazwiska, no to był mój kandydat, chociaż bardzo szanuję, że jeżeli kandydatem jest przedstawiciel Komitetu Warszawskiego, pan Ryszard Łukasiewicz, a kontrkandydatem jest nauczyciel akademicki z Politechniki Warszawskiej Wiesław Kaczmarek, to dajmy szansę temu młodemu. Mniej więcej tak to wyglądało. No i wynik był taki, że myślę, że ta notatka, a Gazeta Wyborcza wtedy była... rozchwytywana po prostu, to pewnie zadecydowało, że 2 tygodnie po 4 czerwca no, dostałem prawie 2 razy więcej głosów niż Ryszard Łukasiewicz.
1: No tak.
0: Takie były historie.
1: Te emocje były ogromne i pamiętam, że my też czasami z bólem serca, dlatego że jednak wtedy się mniej znaliśmy, nie wiedzieliśmy, kto jest kto. Ja mówię o tej stronie solidarnościowej i nie wszyscy wiedzieli, kto jest ze strony rządowej, tak zwanej ówczesnej, no ale generalnie założenie było takie, nie możemy dać możliwości anulowania tych wyborów, bo społeczeństwo nie pójdzie wybierać. Społeczeństwo musi wybrać do końca cały Sejm, żeby to się źle dla nas nie skończyło. Takie głosy padały. Edward Nowak.
2: No tak, oczywiście mieliśmy świadomość zagrożeń. Obawialiśmy się unieważnienia wyborów. W związku z powyższym no, to podejście było po prostu pragmatyczne. Mało tego, wydaje mi się, że Solidarność popierając niektórych kandydatów zrobiła bardzo rozsądny ruch. Przecież całkiem niedawno pisałem na Facebooku, w 1981 roku w partii powstały struktury poziome.
1: Tak zwane poziomki.
2: Milicji Obywatelskiej, tak zwane poziomki, tam głównie Toruń, Brylowa, ale nie tylko. Tak. Nawet w Milicji Obywatelskiej powstał Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. To się źle dla nich skończyło, bo ich tam powyrzucali z pracy, potem internowali. Ale chodzi o to, że my dzisiaj z pewnej takiej perspektywy patrzymy na to w kolorach czarno-białych. Ja często się spotykam z takimi hasłami, a to komucha, a to czerwony, a to taki, a to taki. Natomiast no, zapominamy po prostu o tym, że jak w każdym środowisku byli różni ludzie. I to, że myśmy postawili na ludzi takich prodemokratycznych, to się okazał bardzo, bardzo dobry ruch. Zresztą ja sam mogę powiedzieć bardzo wiele na temat różnych ludzi z tej drugiej strony politycznej w czasie moich prac sejmowych. Wiele osób tutaj bym wyróżnił jako osoby, które stanęły, może inaczej nawet powiem. Gdy patrzę dzisiaj, ale nie, także wtedy patrzyłem na 4 czerwca, to patrzyłem na to tak, że to jest szansa dla nas wszystkich. Także dla osób po drugiej stronie. Oni mogą przejść na tą, jak się dzisiaj mówi tak modnie, jasną stronę mocy. I teraz, czy oni z tego skorzystają, czy oni nie skorzystają? Różnie to było. Niektórzy skorzystali i naprawdę bardzo się zasłużyli Polsce i jej rozwojowi, więc uważam, że ten nasz ruch

0: Był wtedy bardzo mądry, bardzo dobry, pragmatyczny i taki przyszłościowy.
1: To, no, co bym tylko chciał uzupełnić.
2: Wiesław Kaczmarek.
1: Gdy wrócę do tamtych czasów pamięcią, to myśmy mieli pewne znamie, czy nie wiem, skazę, która powodowała, że czuliśmy się, no co by nie mówić, przegrani.

0: tego kraju. I można powiedzieć, że tak, gwarancję bezpieczeństwa tej zmiany dawali ludzie pokroju, teraz będę uogólniał, Edwarda, czyli dzisiejszego mojego rozmówcy, a po naszej stronie myśmy dali chyba wszystko to, co wcześniej, przepraszam, powiem wprost, otrzymaliśmy od PRL-u. Wykształcenie, doświadczenie, zarządzanie, bo tutaj była pewna dysproporcja, nie wiem, czy się Edward ze mną zgodzi,
1: że
0: w dużej części klubu OKP tam było wielu orędowników słusznych spraw, tylko trzeba było wiedzieć, jak to jeszcze zrobić. I akurat w klubie takim jak PZPR czy inne kluby znalazło się bardzo dużo osób, które posłużyły swoją determinacją, wiedzą, kompetencją, no, żeby dokonać. Ja czasami, wiecie państwo, ja czasami to się śmieję, bo tak patrzę, jak rok 89 to 650% inflacji, mniej więcej.
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: Wiadomo było, ile jest bezrobocia, bo nie było oficjalnych statystyk.
1: No, ale 3 miliony co najmniej.
0: Nie prowadziło się tych statystyk.
2: Leszek Balcerowicz w pewnym momencie powiedział otwartym tekstem: skarb państwa jest pusty.
0: Wychodzi Leszek Balcerowicz, doktor Balcerowicz, i podejmuje się ryzykownej operacji, która się udaje. Jednak, chociaż są straty, to nie jest tak, że to było bez strat. Ja parę lat temu pracowałem w Uzbekistanie i spotkałem się kiedyś tam z kierownictwem Taszkenckiego Instytutu Finansów. Właściwie nie wiedziałem, jak zacząć tą rozmowę z rektorami tego uniwersytetu. I mówię, wiecie panowie, ja przyjeżdżam, jestem z kraju, w którym przeprowadzono operację kierowaną przez Leszka Balcerowicza. I tym człowiekiem straszyliście swoje dzieci na dobranoc. No co oni tak na mnie patrzą, mówią, no tak, ale wam się udało. Ale wam się udało.
1: No tak.
0: To budzi szacunek.
1: No,
0: dlatego tak mnie to irytuje, że czasami nawet nie mam gdzie wyładować tej złości. Jak się naraz okazało, że w połowie lat 90., kiedy już widać było, że pacjent przeżył, żyje, będzie funkcjonował, rośnie, pojawiły się setki różnych mądrali, profesorów, decydentów, którzy powiedzieli, że oni by to zrobili lepiej. Tylko że w 89 roku nikogo nie było. Była ekipa Mazowieckiego, był Balcerowicz, który przyjął na siebie ryzyko, i byli sfrustrowani, zdeterminowani ludzie z klubu PZPR, SD, PSL, czyli przegrani wyborów, więc postanowili coś dobrego zrobić. I to się udało zrobić.
1: Wiesiu, wejdę ci w słowo. Ja wtedy pracowałem w tej komisji do spraw nadzwyczajnych, do uchwalenia tych ustaw balcerowiczowskich, że się tak wyrażę, którą kierował Andrzej Zawiślak, tak. I doskonale pamiętam, pracowaliśmy wtedy bardzo wspólnie. No, ja doskonale pamiętam Marka Pola. Świetnie pamiętam Ziółkowską. Tak, pamiętam Fischbacha, pamiętam Marcina Święcickiego.
0: Wtedy jeszcze był w PZPR-ze.
2: Wtedy był jeszcze w PZPR-ze.
1: Tak. Tak, ja doskonale pamiętam Dobrochnę, Kędzierską, no masę ludzi pamiętam, którzy ogromnie się zaangażowali w pracę w tą komisję. Tam naprawdę nie czuło się tych różnic, tam gdzie pracowaliśmy merytorycznie nad projektami, a tu była praca taka w przyspieszonym tempie, bo tak naprawdę na 1 stycznia musieliśmy mieć uchwalone ustawy 1990 roku, więc ja bardzo
0: pozytywnie oceniam. Nie wiem, czy pamiętasz takie zdjęcie tej komisji zrobione w Górnej Palarni, która dzisiaj nie istnieje. Ona już nie istnieje tam, bo tam kiedyś się paliło papierosy. Gdzie ta komisja cała została zebrana i razem z Balcerowiczem i zrobiliśmy takie wspólne zdjęcie i na odwrocie napisaliśmy...
1: Ja nie mam tego zdjęcia, nie widziałem go.
0: Słuchaj, na odwrocie tego zdjęcia napisaliśmy mu dedykację i podpisywaliśmy to, że pioniera poznaje się po strzałach w plecy. I to daliśmy Leszkowi Balcerowiczowi. Bardzo go cenię za tamtą odwagę, bo w tamtych czasach pamiętam, że kiedyś szedłem sobie marszałkowską. To też taki flash z przeszłości. I widzę Jurka Koźmińskiego, który był wtedy taką głową i szyją kierującą tymi pracami. Pamiętasz ruch Spring, tam ten społeczny ruch inicjatyw.

0: gospodarczych. I pytam pana ministra Koźmińskiego, co ty tu robisz? A mówi, wiesz, przyszedłem tutaj z premierem Balcerowiczem, bo jesteśmy w tym domu odzieżowym pod Arkadami i sprawdzamy, jak się zmieniają ceny. Oni z ekipą, Balcerowicz z ekipą swoich współpracowników z Urmu weszli do sklepu i po metkach sprawdzali, jak się zmieniły ceny wskutek jego działania.
1: Jest taka, no jest taka anegdota, jak na... Jest taka anegdota, jak na posiedzeniu rządu po raz pierwszy przyszedł taki właśnie poufny meldunek, że jaja zaczęły tanieć. To był symbol opanowania inflacji. Jaja zaczęły tanieć.
0: Teraz to może trochę tak frywolnie to traktujemy, ale to były naprawdę
2: straszne i groźne czasy. Tak
0: zwłaszcza,
2: naprawdę.
0: Że nikt, ja jeszcze, nikt nie miał pomysłu, nie było recepty, nie było się do kogo odwołać. Jak z jednego przejść do drugiego systemu i jeszcze uruchomić do tego cały proces demokracji.
1: Ja chciałbym tutaj trochę wtrącić taką małą poprawkę. Otóż ja Leszka Balcerowicza poznałem w 1981 roku. Myśmy utworzyli w Solidarności taką organizację, nazywało to się Sieć Wiodących Zakładów Pracy NSZZ Solidarność.
0: Tak, było coś
1: tam takie. Były takie postacie jak Jerzy Milewski, jak Jacek Merkel. No, nie ukrywam także. Ja tam się udzielałem. Tomek Stankiewicz. No właśnie Leszek Balcerowicz, wtedy młody, dobrze zapowiadający się ekonomista i wraz z Leszkiem wtedy opracowany został plan gospodarczy dla Polski w 1981 roku. My potem, gdy przyszliśmy do Sejmu, no stworzyliśmy nawet taką grupę wsparcia złożoną z takich liberałów jak Jan Krzysztof Bielecki, właśnie Jacek Merkel, Andrzej Arendarski, ja, Michał Hałoński, która właśnie jakby przywoływała tamten program. Ale oczywiście on musiał być napisany od nowa, bo tutaj trzeba już było nie tylko pisać tezy, ale trzeba było napisać teksty 11 ustaw.
2: Ale jeżeli panowie pozwolą, to ja jeszcze do takich fleszy z mojej strony dziennikarskiej wrócę. Ja wtedy spędzałem w Sejmie dni i godziny, noce i właściwie mieszkałem, dlatego że relacjonowałem, co się dzieje. I takim bardzo ciekawym fleszem było zachowanie Straży Marszałkowskiej, która była przerażona tym, co się zadziało w parlamencie. Po pierwsze, posłanki i posłowie, zwłaszcza ci z opozycji, dziwnie ubrani. W t-shirty, bez marynarek i tak dalej, i tak dalej.
1: Janusz Onyszkiewicz na rowerze, nie mówiąc pedałujący do Sejmu.
2: Tak,
0: ale... Panie redaktorze, to uchybia powadze Sejmu.
2: No uchybia.
0: To była niepotrzebna demonstracja, ale rozumiem, trzeba oddać upust emocjom.
2: I pokazać, jak
0: ja
2: było.
0: Ja też tak chciałem. Ja chciałem przyjść też w adidasach, w jeansach i w t-shircie, no ale moja teściowa powiedziała, ani mi się waż.
2: To jest a teściowej Sejm. Trzeba się słuchać.
0: A to jest Sejm.
1: Czego ja chodziłem dzisiaj, w garniturze i w krawacie.
0: Czego dzisiaj
1: ja chodziłem w garniturze
0: w polskim Sejmie pan nie zobaczy. Bo element kultury osobistej trochę się obniżył. Standardy poprawności praktycznie nie istnieją. I musimy słuchać ludzi, którym czasami, chyba ich taką cechą jest to, że posługują się w polityce codziennej mechanizmem kłamstwa i cierpią na deficyt wiedzy. No to jest po prostu żenujące. No.
2: Ale muszę się uderzyć jako dziennikarz też. Nasze środowisko też dziwnie przychodziło ubrane i kiedyś jeden, taki starszy strażnik sejmowy.
0: Mieliście jeszcze obyczaj siedzieć na ziemi, na korytarzu.
2: Tak, mieliśmy taki obyczaj.
0: Takie koczowisko.
2: Patrzy się na mnie, ale ja byłem w koszuli, z długim rękawem, bo było ciepło przecież, bardzo ciepło było. No, w dżinsach, ale przyzwoitych, nie porwanych. I patrzy się na mnie i mówi: panie redaktorze, no niech pan spojrzy. I pokazuje mi znanego skądinąd dziennikarza wtedy i teraz, który jest w japonkach, w shortach i po wyciąganym t-shircie.
0: No, może fajne. No, taki happening można zrobić raz, ale to jest miejsce, gdzie standard powinien być wysoki zachowań. Wyglądu, kultury osobistej, sposobu wypowiadania się, bo to kiedyś się mówiło, że parlamentarna dyskusja. No dzisiaj jak to się mówi parlamentarna dyskusja, to znaczy, że jest nawalanka. No tak czy nie?
2: Tak
0: to dzisiaj wygląda. Także
1: tak, ale wiesz, tak poważnie mówiąc,
0: się zmienił bardzo. No.
1: Ja wracając jeszcze do tamtych czasów, jak mówimy jeszcze o tym wyglądzie i o takiej kulturze, to powiedziałbym, że

0: osób, które ubierały się w taki niekonwencjonalny sposób, nazwijmy to, nie było tak wielu. Na ogół jednak posłowie, senatorowie chodzili ubrani w garnitury, w krawaty, no ale były takie osoby jak Adam Michnik, który do dzisiaj chodzi tak, jak chodzi. Janusz Pałubicki, który chodził w swetrze.
1: No, Jacka Kuronia też nikt nie przebije.
0: No, Jacek Kuroń, który ubrał garnitur dżinsowy, jak kandydował na prezydenta. No, tak było, tak było. Ale większość chodziła elegancko ubrana.
1: To
0: tak
1: były
0: myślę.
1: Piękne wyjątki, ale to nie było powszechne. To były piękne wyjątki. Dzisiaj po prostu te reguły parlamentarne podupadły. One praktycznie nie istnieją. Myślę, że to się zaczęło od hasła: panowie, w Wersalu to tu nie będzie. Wiecie, kto pewnie tak, pamiętacie, tak, kto Leper, był tego tak. autorem?
2: Andrzej, Leper. Nieżyjący Andrzej.
1: Nieżyjący Andrzej Leper. I to się chyba, no poszło chyba zbyt daleko. No tak. Tak ja to odbieram.
2: A jeżeli panowie pozwolą, to jeszcze o języku parlamentarnym tak, tamtych czasów. Trzeba przyznać, że no zdarzały się starcia. Zdarzały się, to nie można powiedzieć. I one były. No ale ten język parlamentarny te 37 lat temu rzeczywiście był językiem parlamentarnym. Nikt się nie wyzywał głośno, ty komuchu, ty solidaruchu. Jeżeli, to w cztery oczy. Bo w cztery oczy to tak bywało.
1: Tam czasami z ław było słychać różne rzeczy.
2: Dlatego mówię w cztery oczy.
1: Tak, ale nie. To zupełnie inaczej. Nikt nie wychodził na takiej zasadzie, że zabiliście mi brata i tak dalej. No to jest po prostu nie do pomyślenia w tamtych czasach.
0: Natomiast były takie zachowania.
1: Brzmi jak upierdliwy, stary, mędzący po prostu dziadek, ale po prostu no nie akceptuje tego chamstwa, które czasami niestety czy dzięki telewizji publicznej czy komercyjnej muszę oglądać, ale wtedy zmieniam kanał.
2: Edward Nowak.
0: Ale wtedy też wydaje mi się, że wynikało to z pewnej nadrzędnego celu, jaki mieliśmy, to znaczy naprawiać kraj. Było tak wiele do zrobienia w każdej dziedzinie życia, że właściwie myśmy się nad tym skupiali i aby osiągnąć ten cel, no trzeba było szukać kompromisów, rozwiązań, dogadywania się, dyskutowania, a nie zakrzykiwania się. No w tym Sejmie myśmy stanowili, mówię, opozycja, Solidarność, stanowiliśmy mimo wszystko mniejszość. Wobec tego no ta potrzeba dogadywania się była też po prostu taka praktyczna, sensowna. I wydaje mi się, że dzięki chyba temu, że taka atmosfera panowała od początku, potem gdy przyszło to hasło wasz prezydent, nasz premier, my mogliśmy jakby sformułować ten rząd, tak? Mało tego, potem dokonywać dalszych reform, bo tak naprawdę rok 80 to były takie no, przygotowania, a istotne rzeczy zaczęły się w roku następnym, w 90 roku.
2: A ja tu chciałem przypomnieć właśnie to hasło wasz prezydent, nasz premier. To hasło padło na sali plenarnej Sejmu, gdzie obradował parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny Solidarność. Tak jakoś, nie wiem, nie wszyscy się zmieścili i dziennikarze zostali na salę plenarną też wpuszczeni, więc mieliśmy możliwość obserwacji. To hasło rzeczywiście padło, wywołało duże poruszenie. No potem doszło do wyboru prezydenta i ja pamiętam łzy niektórych posłanek Solidarności, jak okazało się, że generał Jaruzelski został wybrany na prezydenta. Tam była kontrowersja, bo niektórzy się śmiali, że wybrany został przewagą jednego głosu, a inni mówili, że przewagą pół głosu.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o głosowanie, to był, nie wiem czy zamierzony, ale na pewno jakiś cud.
2: Deal?
1: Nie wiem, no bo to tam to naprawdę chodziło o jeden
2: Edwarda
1: głos.
2: Się trzeba spytać.
1: O jeden głos. No, wiadomo, że ta formacja, w którą reprezentowałem, głosowała za prezydentem Jaruzelskim, ale no, druga formacja, tam chyba były jakieś wstrzymywania się, czy coś
2: tak,
1: takiego.
2: Tak, ktoś gdzieś wyszedł.
1: Ktoś gdzieś wyszedł. Ja głosowałem. Czyli to było to z tym wyjściem, to raczej było przy rządzie pani premier Suchockiej, kiedy się mówiło...
2: Tak jest, ktoś się zatrzasnął.
1: Nie, że rząd... Tak. Że rząd pani Hanny Suchockiej się dyknął.
0: Dyknął,
1: pan minister Dyka został w toalecie.
2: Niektórzy mówią właśnie, że się zatrzasnął.

0: No tak. Tak.
1: Dobrze. Ale wracając jeszcze do wyborów prezydenta, którym został generał Jaruzelski, ja głosowałem przeciwko, ponieważ w trakcie kampanii wyborczej padały takie pytania także do mnie, jak będę głosował, gdyby taka sytuacja zaistniała. Ja powiedziałem, że oczywiście przeciwko, bo ja nie mogę wybaczyć, ciągle nie mogę wybaczyć stanu wojennego, który uważam był naprawdę bardzo zbrodniczym aktem, który podciął entuzjazm Polski, Polaków. Jakoś nie mogę do dzisiaj się z tym absolutnie pogodzić. Oczywiście potem ten wynik przyjąłem, bo taki był. Natomiast nie podobało mi się to. Niektórzy rzeczywiście głosowali przeciw, czy wstrzymali się od głosu. Niektórzy uważają, że było to ukartowane. Ja nie wiem, czy ukartowane, nie mam na to żadnych dowodów, ale gdy rozmawiałem z osobami, które wstrzymały się, one sprawiały wrażenie ludzi, którzy właściwie robili to, bo tak uważali, że należy się zachować, że nie wiedzą, czy tak, czy nie. I, na przykład taką osobą był Mieczysław Gil, mój przyjaciel nieżyjący, który się wstrzymał, do którego miałem o to pretensje, ale on mi tłumaczył, że on uważał, że właśnie wstrzymanie się będzie tutaj najrozsądniejsze. Ale to ułatwiło oczywiście Jaruzelskiemu zostanie prezydentem.
0: No tak. Warto, ale to była taka sytuacja, jak tam do dzisiaj popatrzymy już tak bez takich emocji, jakie były wtedy. Nie wiem, czy w sposób zamierzony, ale to dało szansę wyjścia z twarzą przegranym. Mówię o tej swojej formacji, prawda? Wcześniej, będę mówił wprost, mieliśmy wszystko, prawda? I nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Po prostu to spieprzyliśmy. Przepraszam, że tak mówię cichutko. Stan wojenny, dramat, ale nawet jak już się stał, to trzeba powiedzieć wprost też, mając taką władzę, nie wykorzystano tej władzy dla słusznych celów, na przykład modernizacji gospodarki. To zmarnowany czas był dla Polski.
1: No wiesz,
0: chyba się ze mną zgodzisz, że
1: konsolidacja gospodarki.
0: Ta jazda generałów do tych wszystkich zakładów pracy i tak dalej nic nie dała. Nieszczęście. Przegrane, wiesz, wybory, gdzie PZPR i te jego satelici po prostu byli przegrani. Wy wygraliście. Więc to wyjście z generałem było takim... to nie było żadna osłoda, ale próba jakiejś wyjścia z twarzą. My mieliśmy tego świadomość, a zwłaszcza moje pokolenie. Czyli pokolenie ludzi, pan redaktor pokazuje na siebie, że tak dalej w naszym kraju nie może być. To trzeba zmienić. Były wcześniej próby nieudane, to trzeba zmienić. I akurat w tej formacji PZPR-u to młodsze pokolenie, powiedzmy od Kwaśniewskiego w dół, to był ten napęd, który pozwolił zmieniać to nie tylko w Sejmie, ale też poza Sejmem, w gospodarce i tak dalej, bo ci ludzie coś widzieli świata, dostali dobre wykształcenie. Natomiast jeszcze raz podkreślam, zarówno po naszej stronie, jak i po waszej stronie chcieliśmy zbudować nowe państwo w nowych warunkach, w nowych relacjach i być w Europie.
2: Ale ja mam jedno pytanie, bo tu też po tym wyborze padały takie głosy, że zrobiono to ze względów strategicznych, dlatego że umówmy się, duża część aparatu przymusu perelowskiego była niezadowolona z tych wyborów. Taka jest prawda.
0: Istniało ja kiedyś próbowałem...
2: Ale Boże, jeżeli można. Istniało niebezpieczeństwo, to się mówiło o środowisku Solidarności. Istniało niebezpieczeństwo, że jakaś iskra wywoła wybuch. I wybór wtedy generała Jaruzelskiego na prezydenta Rzeczpospolitej dawał w pewien sposób gwarancję tego, że do tego wybuchu najprawdopodobniej nie dojdzie.
0: Zgadzam się. Ja nie czuję się i nie mam uprawnień bycia analitykiem i historykiem politycznym, właściwie zajmującym się tą historią polskiej polityki, ale tak na swój użytek kiedyś zapytałem jednego z ludzi ówczesnej władzy, a czy możesz mi powiedzieć, kto tak naprawdę był przeciwnikiem zmian Okrągłego Stołu i konsekwencji, które później po tym nastąpiły. Gdzie był ten ośrodek oporu? Czy w strukturach partii, czy poza partią? Padło hasło, które mnie zaskoczyło. GZP. Główny Zarząd Polityczny Wojska. Ponieważ większość ludzi, których szanuję, generałów, żołnierzy, nie wyobrażało sobie,

0: w jaki sposób można dokonać transformacji z Układu Warszawskiego do NATO. Więc to jest podobne myślenie, prawda, że jednak ten aparat władzy mentalnie nie był gotowy na zmianę sojuszy, prawda? Tam ktoś mówił, może jakaś finlandyzacja, tak między tam, prawda, światem wolnym a Związkiem Radzieckim zajmiemy takie miejsce jak Finlandia. To były tego typu dywagacje. Natomiast to nie zaspokajało tych ludzi, którzy byli w 1989 roku. Oni już wiedzieli, jak weszli do tego Sejmu, a w dużej mierze też spora część, myślę, że Edward to potwierdzi, to były osoby na przykład w klubie PZPR-u, które nie miały mandatu komitetów wojewódzkich. Oni weszli swoją ścieżką, bez rekomendacji. I im zależało na tym, żeby zrobić jak najlepiej. Nie powiem, żeby być dobrze zapamiętanym, bo to później wraca. Przecież ja cenię również ten Sejm za to, że jak uznał, że zrobił to wszystko, to powiedział, dobra, myśmy wykonali to zadanie główne przełomu, a teraz, proszę bardzo, wolne wybory prezydenta, Sejmu i spróbujemy...
1: Nowelizacja konstytucji.
0: Spróbujemy zarządzać tym państwem. Różnie wychodziło. Bywało różnie.
2: Tam,
0: prawda?
2: Jeszcze o jednym elemencie trzeba wspomnieć, bo to zagrożenie siłowe oczywiście istniało i ja myślę, że wielu z nas po stronie Solidarnościowej miało tego świadomość, że no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Tak? Pamiętacie, potem był pucz Janajewa w Moskwie.
0: Przepraszam cię, ale powiem ci jedną rzecz. Ja ci powiem o swoim rozczarowaniu takim. Nie tylko moim. Dla mnie opozycja demokratyczna w tamtych czasach to był taki monolit. Blok, którego nawet bym się powiedział, zazdrościłem, że jesteście tacy zwarci. No ale to, co się stało później, to wiesz, to najgorsze czasy II Rzeczpospolitej. Od narodowościowców po skrajnych konserwatystów to się strasznie rozpadło. To się tak rozpadło, że trudno było się połapać. To niby wszystko pochodziło z jednego korzenia, prawda? No nie chcę mówić od jednej matki. No ale to, co dzisiaj obserwujemy, no bo dzisiaj tak naprawdę może pójdę za daleko. Lewica zaczyna być takim cichym stabilizatorem dwóch zwaśnionych formacji wywodzących się z Solidarności. Po jednej stronie PiS, po drugiej stronie akolici i Koalicja Obywatelska. To nie tak miało być.
2: Tak. I wiesz, sekundę,
0: i do tego jeszcze tę konfederację, jeszcze... katastrofa.
1: Edward Nowak.
2: Ja się chętnie do tego odniosę, ale chciałem jeszcze wrócić trochę wcześniej, już nie do wyboru prezydenta jaruzelskiego. Tam też Amerykanie odegrali dosyć istotną rolę, ale nieco później. Otóż dla mnie takim ogromnym zawodem, dosyć szybko następującym, było zachowanie rządu Leszka Millera. Muszę powiedzieć, że to był... Tak, muszę powiedzieć, że to był silny sygnał ostrzegawczy dla nas. Ja nie mogę do dzisiaj podarować reform, które ten rząd zniszczył, zmarnował. Między innymi reformy służby zdrowia. Dzisiaj każdy rozsądny analityk tej sfery naszego życia mówi, że te kasy chorych, że tamta reforma rządu Buzka to był świetny pomysł. Należałoby do tego wrócić. Reformy samorządowe. I właśnie wtedy też pojawiło się to słowo solidaruch. No muszę powiedzieć, że byłem zniesmaczony. Takie osoby jak ty, my działający w gospodarce, myśmy się zachowywali inaczej, bardziej przytomnie. Ale tam, gdzie wchodziła w grę taka, no trochę taka ideologia, takie trochę pogranicze spraw społecznych, to nie wyglądało dobrze. Muszę powiedzieć, że ja mam ogromne zastrzeżenia do tamtego rządu i niektórych decyzji. Amerykanie popierali wybór prezydenta Jaruzelskiego i dawali to jednoznacznie do zrozumienia.
0: Tak. Ja odniosę się do tego, co powiedział Edward, bo przechodzimy
1: ale
0: powoli.
1: Ale wybiegliście strasznie w przyszłość.
0: No, ale to jest 30 lat. Nie, na razie jesteśmy w 2001, 2005 roku.
2: Tak, tak.
0: Ja widzę ten okres i troszeczkę inaczej. Oczywiście wybór... Nie chcę mówić o kuluarach tego, jak to się stało, że powstał NFZ, a nie były kasy chorych. To nie był wybór merytoryczny. Mówię otwarcie.
2: No właśnie.
0: Ja byłem raz

0: raczej zwolennikiem tej konkurencji kas, no ale koncepcja przegrała na rzecz centralizacji tego i utworzenia tego NFZ-u. Może przy innej okazji opowiem, jak to się stało. Natomiast ja mam, tak jak patrzę na to, jedną pretensję do siebie za tamte czasy. Od 1989 roku do 2001 roku to był okres dużych wyrzeczeń. Ale jak już powiedziałem wcześniej, pacjent przeżył, zaczął się podnosić, bezrobocie zaczęło spadać, inflacja zaczęła spadać, jak dalej, stawaliśmy się bogatsi. Ale ten proces transformacji przyczynił się do jednej rzeczy, która jest, myślę, do dzisiaj nierozwiązana do końca, chociaż częściowo ją próbowano rozwiązać, że spowodował mocne rozwarstwienie społeczeństwa. I to główny błąd rządu Millera polega na tym, że rząd tamten, w którego byłem członkiem, nie wykazał się empatią społeczną i nie zareagował na to, że w Polsce są ludzie, którym żyje się świetnie i są ludzie, którzy są na granicy ubóstwa. I warto by było ich wesprzeć, pomóc. Państwo już wtedy mogło na to liczyć, co zrobił rząd PiS-u.
1: A kto był wtedy wicepremierem do spraw gospodarczych?
0: Marek Berka.
1: No, Jurek Hausner, tak?
0: Marek Berka, a później Jerzy, na początku był
1: potem
0: Marek
1: Jurek Hausner. Panowie, musimy wrócić do tematu, bo już się czas nam kończy naprawdę. Jeżeli patrzycie w lustro dzisiaj, po tych 37 latach, tylko krótko prosiłbym, jesteście uśmiechnięci?
2: Słuchajcie, ja w ogóle uważam, że Polska w swojej ponad tysiącletniej historii nie miała takiego okresu, takiego dobrobytu, który byłby udziałem tak wielu ludzi, nas Polaków, którym czulibyśmy się tak bezpiecznie i jakby z taką wizją na przyszłość. No nie było takiego okresu i to zawdzięczamy z całą pewnością temu, co się wydarzyło w 89 roku, potem 90, wybory samorządowe i oczywiście wejście do Unii i do NATO. Ja jestem ogromnie usatysfakcjonowany, nawet jeżeli będę utyskiwał na to, co się dzisiaj dzieje i miał tam problemy i krytyczne oceny, to całokształt jest naprawdę fantastyczny. Chyba nikt z nas nie marzył o tym, że zejdziemy aż tak daleko w tym rozwoju.
1: Wiesław Kaczmarek, uśmiechnięty?
0: Na studiach. Moi koledzy jeździli do Budapesztu na dworzec Keleti, żeby kupować jakieś pasty do zębów, inne cuda i tak dalej. No i z tego, co słyszę, co potwierdza premier Madzior, Węgry zostały z tyłu. Zdecydowanie. Prawda? Dużo jeżdżę po Polsce, więc dzisiaj jazda po Polsce jest przyjemnością. Kiedyś z Warszawy do swojego Lubina, skąd pochodzę, jechałem tym małym Fiatem, nie wiem, 7-8 godzin. Dzisiaj, nie przekraczając przepisów, to jest komfort jazdy do Wrocławia i to właściwie trasą szybkiego ruchu. Ten kraj się zmienił istotnie. Natomiast ten kraj ma ten taki właśnie dług transformacyjny, który częściowo rozwiązywano tym projektem 500+, czy tam 800+. I myślę, że więcej wagi powinniśmy tylko przykładać, żeby nie podzielić losu innych krajów, gdzie po prostu ten wskaźnik ubóstwa rośnie radykalnie. No, a ponieważ się zaczęliśmy starzeć w dobrych warunkach, żałuję, że moi rodzice tego nie doświadczyli. Moje dzieci już tak, moje dzieci żyją w innej Polsce, nie znają tych problemów. Czasami słuchają opowieści z PRL-u jako opowieści o jakimś żelaznym wilku. Tato, to możliwe, że tak było? No tak było. Były kartki, było coś. No proszę pamiętać, były kartki na podstawowe produkty.
1: A paszport był na policji, przepraszam, na milicji.
0: Na milicji i tak dalej, więc swoboda podróży w kraju i poza krajem. No możemy być obywatelami świata. I dlaczego się uśmiecham? Ponieważ jak zaczynałem w 1989 roku swoją kampanię, to miałem takie hasło wyborcze: bliżej siebie, bliżej świata. Ta druga część się spełniła, ale ta pierwsza część, bliżej siebie, no mam wątpliwości.
1: Panowie, wszystko przed nami, ale najważniejsze jest to, że politycy, posłowie z dwóch stron barykady po 37 latach rozmawiają z uśmiechem normalnie. sympatycznie.

0: i wymieniają poglądy. I najważniejsza rzecz, rozmawiają. Wiesław Kaczmarek, lewicowiec. Tak?
1: Komuch.
0: Dobrze. Edward Nowak, Solidarność czy Solidaruch?
2: Nie. Ja jestem zdecydowanie człowiekiem Solidarności do dzisiaj i bardzo wiele w tej dziedzinie działam, bo to naprawdę piękna idea. To, co nam najbardziej wychodzi, to właśnie ta solidarność, ale oczywiście dobrze by było, żeby było jej więcej.
0: Dziękuję panom bardzo serdecznie. 4 czerwca.
2: Serdecznie pozdrawiam kolegę Wieszka.
1: Wzajemnie, Edward. Wszystkiego dobrego.
0: Ale no, tak kończąc już, uważam to ja, jako Paweł Wojewódka, tak prywatnie, że 4 czerwca to powinno być święto narodowe. Dziękuję panom za spotkanie.
2: Ja wnosiłem o to. Ustawę opracowaliśmy, no ale
1: przepadła. To jest dzień, kiedy właściwie polityka, od którego zaczęła się nowa Polska.
2: Tak jest.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska i Ukraina szukają remedium na kryzys wokół UPA. Do Warszawy przyjechała delegacja z Kijowa. Kolejny sprawca fałszywych alarmów aresztowany przez sąd. Zawiadomienia dotyczyły Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Tragiczny, długi weekend w polskich Tatrach. Nie żyje mężczyzna po upadku z rysów. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Obie strony powinny szukać wyjścia.

0: aspatowej sytuacji. Tak premier Donald Tusk komentuje rozmowy w sprawie decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Wobec sprzeciwu polskiego rządu do Warszawy przyjechał szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow. Kijów musi się nauczyć, że we wzajemnych relacjach należy się szanować, mówił szef rządu.
1: W tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie i może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznych.
0: Kryło Budanow spotkał się już z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim, poinformował rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
2: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
0: Ukraińska delegacja spotkała się też w kancelarii premiera z ministrem koordynatorem służb specjalnych Jackiem Dobrzyńskim. Jutro Kryło Budanow ma rozmawiać z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ukraińska marynarka wojenna przyznała, że dron morski, który wybuchł w rumuńskim porcie Konstanca, należał do niej. Bezzałogowiec został zagłuszony przez Rosjan. Prezydent Rumunii obarczył odpowiedzialnością za to zdarzenie właśnie Moskwę.
3: Według komunikatu dowództwa ukraińskiej armii morski bezzałogowiec należący do nich dotarł do rumuńskiego wybrzeża w wyniku rosyjskich działań zagłuszających. Ukraińcy szybko podjęli współpracę z Rumunami, aby uniknąć strat wśród ludności cywilnej. Tak, otrzymałem wszystkie informacje, a nawet kilka innych z pewnym stopniem pewności, ale nie chcę ich teraz upubliczniać, powiedział w Czarnogórze prezydent Rumunii Nikusz Ordan. W wybuchu ukraińskiego drona morskiego nikt nie ucierpiał. Wybuch zniszczył jedynie magazyn firmy handlowej działającej na terenie portu. Jak podają rumuńskie służby zarządzania kryzysowego, sytuacja nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Podjęto decyzję o zakończeniu ewakuacji czarnomorskiego portu w Konstancy. Incydent skomentowała już rosyjska ambasada w Bukareszcie. O atak na port oskarżono Ukraińców. Rosja nadal twierdzi też, że tydzień temu to ukraiński dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, choć Rumunia ma niezbite dowody na to, że jest to maszyna rosyjska. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Zgłosił fałszywy alarm w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku prokuratury wobec Wojciecha S. Mężczyzna jest podejrzany o nadanie przesyłki, w której rzekomo miała znajdować się broń chemiczna, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Czyn wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej w postaci straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej, służb medycznych, mające na celu wykluczenie i uchylenie tego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
0: Prokuratura zapowiada badania sądowo-psychiatryczne podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Tragiczny początek długiego weekendu w Tatrach. Na skutek upadku z wysokości na Rysach zginął turysta. Do szpitala w Krakowie w ciężkim stanie trafiła kobieta, która również spadła z Rysów. Od wczoraj jest tłoczno nie tylko na zakopiańskich Krupówkach, ale też na tatrzańskich szlakach.
5: Nie są znane przyczyny wypadku kobiety i mężczyzny. Turyści, którzy poinformowali TOPR, widzieli tylko dwie osoby leżące u wylotu żlebu prowadzącego na Rysy. Obrażenia wskazują, że turyści spadli kilkaset metrów w dół. Tłumaczy Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
6: No musiał nastąpić jakiś błąd pewnie, no bo jeśli jest wypadek, to jest zazwyczaj jest jakiś błąd spowodowany przez człowieka.
5: To był pracowity początek długiego weekendu dla ratowników TOPR. W nocy pomagali także grupie turystów, którzy wracali z Giewontu i nie mieli latarek. Bezpiecznie zostali sprowadzeni na dół. Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszania się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, rakiczekan oraz kask. Zakopane Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To zmiana, która może przynieść spadek cen gazu. Od przyszłego roku spadną ceny za przesył błękitnego paliwa. Uproszczeniu ulegną też zasady korzystania z krajowego systemu przesyłowego. To istotna zmiana, mówi prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.
7: Zmiany ograniczą koszty dostępu do infrastruktury, uproszczą rozliczenia i mogą zwiększyć płynność rynku gazu w Polsce i regionie.
0: Zmiany są związane z rozwojem oraz integracją krajowej infrastruktury przesyłowej.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro zdecydowana poprawa pogody w niemal całym kraju bez opadów. Wyjątek będą stanowić regiony podgórskie. I tam najchłodniej do 17 stopni, 20 na Suwalszczyźnie, do 23 stopni na przeważającym.

0: wschodzącym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
1: Pięć minut po godzinie 19.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Czy wyobrażają sobie Państwo taką sytuację, że siedzimy na gałęzi i piłujemy gałąź od strony drzewa? Czym to się skończy? Oczywiście skończy się to upadkiem, czyli nie piłuj gałęzi, na której siedzisz. No a my, bardzo mi przykro to stwierdzić, piłujemy ową gałąź i nasi politycy też piłują ową gałąź. Niektórzy mówią OZE, wielokropek, inni nie dowierzają, że zmiany klimatyczne nas dotknęły. No właśnie, mamy z tym coraz większy problem, szanowni państwo. I myślę sobie tak, że Światowy Dzień Środowiska, który jest obchodzony właśnie 4 czerwca, to bardzo ważne święto. A może by tak troszkę pomyśleć o przyszłości? Chyba warto.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. 5 czerwca, czyli dzisiaj, to Światowy Dzień Środowiska. Uchwalony w 1972 roku, do dziś stanowi jeden z najważniejszych dni mobilizacji na rzecz ochrony środowiska. No i takie dni w ciągu roku przypominają nam o tym, że warto działać, warto coś robić. A jakie hasło towarzyszy dzisiejszym obchodom, o tym na pewno porozmawiamy. No i w ogóle o tym, co możemy zrobić dla środowiska. Bo w studiu gość Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP GRID Warszawa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ale to zacznijmy i wyjaśnimy, czym jest UNEP GRID.
5: Bardzo chętnie. Jesteśmy organizacją, która w tym roku będzie obchodziła 35-lecie. Jesteśmy organizacją afiliowaną przy Programie Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska, a więc właśnie tym United Nations Environment Program, w skrócie UNEP, który tak naprawdę to historia tego Światowego Dnia Środowiska wiąże się z ustanowieniem właśnie UNEP-u, bo to w 1972 roku ONZ powołał dedykowaną agendę ONZ-owską, która miała się zajmować kwestiami i zajmuje się cały czas kwestiami środowiskowymi o nazwie UN Environment Program. Ta agenda postanowiła w roku 1985 z kolei utworzyć taką sieć ośrodków na całym świecie, które będą zajmowały się zbieraniem danych i analizami środowiskowymi. My jesteśmy jednym z ośrodków, który został otwarty w Europie Środkowo-Wschodniej w 1991 roku i od tego momentu działamy, aby wspierać zarządzanie środowiskiem.
4: Czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, odpowiedniego dnia, czyli w Światowy Dzień Środowiska. Pani Mario, a jest jakieś hasło tegorocznych obchodów? Dlatego, że no, czasami właśnie te dni, które są świętem, mają też jakieś hasło przewodnie, żeby zwrócić uwagę na konkretny temat.
5: Tak, Światowy Dzień Środowiska, czyli w języku angielskim World Environment Day, obchodzony jest globalnie, obchodzony jest co roku pod innym hasłem. Rokrocznie skupiamy się też na innych wyzwaniach. W tym roku skupiamy się na wyzwaniach klimatycznych i to hasło przewodnie to jest Now for Climate, które ma nas mobilizować do działania, uświadamiać też nam pewne jak gdyby sygnały, które słyszymy od planety i które niejednokrotnie ignorujemy albo udajemy, że ich nie słyszymy. My w naszym polskich obchodach, które też realizujemy już od szeregu lat, skupiamy się, chcemy pokazać również rolę bioróżnorodności, bo uważamy, że odpowiedzią na zmiany klimatu jest właśnie pochylenie się nad tematem różnorodności biologicznej, dbałość o nią, odtwarzanie ekosystemów, wszelkie działania, które temu służą.
4: Planeta wysyła nam jasny sygnał, to trochę tak jak z organizmem. Też nam często wysyła sygnał, że coś jest nie tak, że coś się dzieje, no i wtedy albo idziemy do lekarza, albo bagatelizujemy, licząc na to, że przejdzie. Planecie nie przejdzie. Musimy działać, ale czy tylko tego jednego dnia, bo często tak jest. Mamy Dzień Ziemi, no to wtedy idziemy sprzątać okolice. To jest taki dzień, kiedy możemy się pochylić, kiedy jest ta mobilizacja, że wszyscy sprzątamy albo tego dnia, albo no w najbliższy weekend. Dzisiaj mamy piątek, długi weekend, więc

0: Pewnie spędzamy sporo czasu na świeżym powietrzu, w tej przyrodzie, w tym środowisku. No to jak tak w ogóle obchodzić taki dzień albo weekend, albo ten czas, kiedy o środowisku mówimy i myślimy, no i właśnie działamy?
1: No to są takie właśnie dni, kiedy sobie w pewien sposób jakiś, powiedzmy, taki mocniejszy uświadamiamy to, jak istotna jest rola środowiska w naszym życiu. Jeżeli by się tak głębiej nad tym zastanowić, to tak naprawdę w ogóle byśmy nie mogli funkcjonować bez środowiska o odpowiedniej jakości, bo potrzebujemy czystego powietrza i potrzebujemy wody, a woda właśnie pochodzi ze środowiska, więc dlatego też, no i potrzebujemy oczywiście jedzenia, ale tak naprawdę najbardziej jest nam potrzebne powietrze i czysta woda po to, żebyśmy mogli jak najdłużej przetrwać. Dlatego też ta jakość środowiska, w którym funkcjonujemy i nasz wpływ i ta świadomość, czy te informacje, które mówią o pogarszającej się jakości środowiska, no powinniśmy akurat, właściwie nie chciałabym mówić, że tego dnia szczególnie uwzględniać, bo to jest dzień, kiedy my akcentujemy. My jako organizacja staramy się mówić o tym permanentnie i bardzo się cieszymy, że są takie programy jak właśnie ten, w którym bardzo dużo mówicie i o kwestiach związanych z różnymi elementami, o kwestiach zmian klimatycznych. Tak naprawdę chciałabym chyba najwięcej powiedzieć o wodzie, bo wydaje mi się, że to jest temat, który dotyka nas szczególnie. Nie możemy funkcjonować bez wody, tak jak mówiłam, ale też i cała nasza gospodarka nie może funkcjonować bez wody, ale również i bezpieczeństwo kraju jest zagrożone, jeżeli te zasoby wodne na przykład, no nie wiem, znikną. Dlatego tutaj ta dbałość o oszczędzanie, o jakąś taką świadomość jest szczególnie istotna. Pani wspomniała o Dniu Ziemi, który jest w kwietniu, 22 kwietnia, ale też myślę, że warto, żebyśmy wspomnieli o tym, że w tym roku Światowy Dzień Długo Ekologicznego w Polsce wypadł 28 kwietnia.
0: A to już za nami, to my chyba zapomnieliśmy tego zauważyć w audycji Zmiana Klimatu, bo w zeszłym roku to było w maju albo w czerwcu,
1: tak,
0: a w tym roku
1: tak.
0: Już w kwietniu.
1: Już 28 kwietnia my już żyjemy na kredyt i myślę, że wielu z nas też właśnie się zastanawiało, kiedy ten, czy my już przekraczamy, czy nie, a to się okazało, że już w tym roku w Polsce, bo tak w skali globalnej jest on szacowany, że wypadnie w dniu 23 lipca, więc jeszcze troszeczkę mamy czasu.
0: Taki prezent na moje urodziny, a dokładnie dzień przed.
1: A, no dobra, zapamiętam.
0: Ale średnio fajny.
1: Więc tak to wygląda, no, że tak naprawdę z roku na rok stan planety się pogarsza. I ta planeta wysyła nam sygnały, tak jak organizm nam wysyła sygnały, tylko myślę, że też już słuchacze niejednokrotnie słyszeli o tym, że planeta sobie będzie trwała w takim czy gorszym stanie i ona wróci w pewnym momencie do równowagi. Natomiast my po prostu nie będziemy mieli odpowiedniego środowiska do tego, żeby na niej funkcjonować. I tak naprawdę mówiąc o tych wszelakich wyzwaniach, no trochę to jest takie też egoistyczne podejście, bo my musimy dbać o tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli w niej spokojnie działać nie tylko w ramach naszego pokolenia, ale w kolejnych pokoleniach.
0: Dlatego niektórzy nie decydują się na dzieci, to o tym też ostatnio rozmawialiśmy w audycji Zmiana Klimatu, że boją się, jak będzie wyglądało to ten świat dla kolejnych pokoleń. Takie najbardziej palące problemy dla naszego środowiska na teraz, na ten moment, no to woda na pewno.
1: Woda jest ogromnym wyzwaniem. Bardzo dużo też mówimy właśnie o tym, żeby dbać o mokradła, bo mokradła są specyficznym ekosystemem, który zatrzymuje wodę, ale nie tylko wodę, bo też zatrzymuje węgiel. Często też mówimy, szczególnie w kontekście gospodarki i planowania, funkcjonowania miast, mówimy o zielonej infrastrukturze, czyli właśnie o zieleni w miastach i o tym, jaka jest rola drzew, zakrzewień i wszelakiego rodzaju też nawet chociażby łąk kwietnych, które w mieście mogą funkcjonować, zarówno w kontekście zatrzymywania wody, jak i w ogóle takich, nazywa się to usługi ekosystemowe, czyli tego, co na przykład drzewa świadczą, a więc produkcja tlenu, pochłanianie dwutlenku węgla, retencja wody, pochłanianie też różnego rodzaju zanieczyszczeń, których akurat w mieście mamy bez liku. I to są określone wartości, które są wyliczalne. Naukowcy mają specjalne algorytmy,

0: które potrafią powiedzieć, ile dany gatunek w określonym wieku może takich właśnie wyprodukować tlenu, czy zatrzymać dwutlenku węgla, ale też to sprawia, że można wyliczyć, czyli tak naprawdę korzyści finansowe, które płyną z utrzymania takich zasobów, zielonych zasobów w mieście.
1: To, co pani wspomniała o tym długu ekologicznym, który już w tym roku w kwietniu się pojawił, jeśli chodzi o Polskę, czyli wyczerpaliśmy zasoby na ten rok. W zeszłym roku było to trochę później. Mam wrażenie, że my jednak od kilku lat robimy więcej dla ratowania planety, dla tego środowiska. Więcej organizacji, więcej się działa. Przechodzimy trochę w te odnawialne źródła energii. Myślimy o tym, jak oszczędzać wodę, nie marnować jedzenia, segregować odpady, ograniczać podróże samochodem. Mamy bardziej ekologiczne te samochody. A tymczasem jest coraz gorzej. Czyli te wszystkie działania nie mają sensu?
0: Wszystkie działania mają sens i to mają bardzo głęboki sens, ale jest ich troszeczkę za mało. Pewne zmiany rozpędzają inne zmiany i zatrzymanie tych zmian jest niezwykle trudne wtedy, kiedy podejmujemy, no w sumie nam by się wydawało, że duże działania, natomiast tak w skali właśnie planetarnej są to bardzo niewielkie. Poza tym bardzo często jest tak, że są one podejmowane w określonych tylko częściach tej planety, a nie ma tego globalnego porozumienia. Bo to są chyba jedne z największych wyzwań, właśnie osiągnięcie globalnego porozumienia. Takim przykładem jest proces tworzenia traktatu, który miał zatrzymać zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, tak zwanym plastikiem. I to jest proces, który rozpoczął się w roku 2022, kiedy została przyjęta rezolucja na zgromadzeniu ONZ do spraw środowiska. Ten proces dotyczył wszystkich krajów. Chodziło o to, aby w pewnym sensie przyjąć podobne regulacje w skali globalnej, jakie my mamy w Europie. Oczywiście nie aż tak czasami restrykcyjne jak u nas, ale właśnie eliminowanie określonych opakowań, tworzenie opakowań tak, aby one były, czy innych produktów wytwarzanych z tworzyw sztucznych, aby one się nadawały do recyklingu, a więc jak gdyby ta gospodarka o obiegu zamkniętym, o której my mówimy już właściwie codziennie i jest dla nas czymś takim oczywistym, żeby ona stała się czymś oczywistym w skali globalnej. No niestety minęło już ponad 4 lata, w tym piątym roku jakoś nie widać, żeby ten proces miał ulec zakończeniu. Właśnie z prostej dosyć przyczyny. Po prostu interesy niektórych krajów są sprzeczne z celami takiego traktatu. I tak długo, póki będziemy myśleli tylko z perspektywy swoich własnych interesów, a nie interesu globalnego, interesu całej planety, to te wszystkie procesy związane z ochroną bioróżnorodności, właśnie z zatrzymaniem zanieczyszczania tworzywami sztucznymi, z ochroną klimatu, no będą niestety tworzyły się bardzo powoli, bądź też tak jak no, przyjęliśmy porozumienie paryskie w roku 2015, już 11 lat temu i wydawało się to porozumienie, które mówiło o zatrzymaniu wzrostu temperatury globalnej, globalnego wzrostu temperatury w stosunku do ery przedprzemysłowej do 1,5 stopnia, to wszystkie kraje nie podejmują wystarczających działań.
1: Działań, wysiłków, no tak naprawdę nie udało się tego osiągnąć.
0: Nie udało się tego osiągnąć. Jesteśmy w tej chwili, w roku ubiegłym przekroczyliśmy na przykład to 1,5 stopnia. W tej chwili jeszcze tak, jeżeli chodzi o średnią, jesteśmy poniżej 1,5 stopnia, ale szacuje się, że niestety do końca 2030 roku już w sposób trwały przekroczymy 1,5 stopnia. Czyli ta granica, którą sobie zakładaliśmy, że będzie nieprzekraczalna.
1: 10 lat temu, 11 już.
0: 11 lat temu w ciągu prawdopodobnie, no myślę, że w tym roku będzie przekroczona, jeżeli chodzi o taką roczne przekroczenie, no bo mamy coraz częściej też słyszymy o rozwijającym się El Niño, który wpłynie właśnie na znaczący wzrost temperatury i nie tylko, bo tam będzie jeszcze cała masa innych efektów związanych z El Niño, ale to znaczy, że no mimo tego, że podejmujemy te działania, które wydają nam się takie znaczące, to jednak to jest za mało do tego, żeby zatrzymać zmianę klimatu.
1: Czyli właśnie to jest coś takiego, co pokazuje, że efektów brak. Są działania, mówi się o tym, robi się coś, ale cały czas za mało i cały czas nie ma tych efektów, a to znowu sprawia, że

0: no, nie będziemy mieli motywacji. Ta motywacja siądzie. Trochę znowu bym porównała do organizmu i do na przykład odchudzania. Łatwo jest przytyć. Czasami to tak wychodzi trochę po trochu, trochę po drodze, trochę niechcący. Człowiek nagle patrzy, wchodzi na wagę, że przytył tyle i tyle kilogramów. Podejmuje decyzję, że zrzucę, schudnę i to nie jest takie proste. Czyli z planetą trochę podobnie. Myśmy przez wiele lat zbyt mocno z niej korzystali, czerpali, nie zastanawiając się, jakie będą konsekwencje. Kiedy chcieliśmy powiedzieć stop, to okazuje się, że to już jest za późno, a jeżeli chcielibyśmy coś zrobić, poprawić, ograniczyć, to nie jest takie łatwe, nawet wprowadzając pewne działania.
1: Ja myślę, że to jest genialny przykład z tym odchudzaniem, bo on dociera chyba do świadomości większości osób.
0: I jak ta waga nie spada, to mówimy, trudno, muszę się pogodzić z tym, jak wyglądam i przyzwyczaić. To... I podobnie są planety, tak? Robimy coś, jak robimy, się... nic się nie dzieje, no to po co to robić?
1: Jak mi się nie udaje, no to w takim wypadku, nie wiem, no robię się coraz większa i większa i mam coraz większy stres, a jednocześnie jestem podatna na różnego rodzaju choroby i zaczynają się pojawiać inne jeszcze rzeczy, które sprawiają, że dyskomfort się zwiększa.
0: Pojawiło nam się na początku rozmowy hasło bioróżnorodność w kontekście właśnie Światowego Dnia Środowiska i tego, jak bardzo ona jest ważna. No to jeszcze może wyjaśnijmy tak na koniec. To pojęcie i to, jakie działanie, jakie znaczenie ma ta bioróżnorodność i co tak naprawdę możemy zrobić, bo tutaj możemy trochę działać ponad podziałami. Mam wrażenie, że możemy sobie tutaj w swoim nawet przysłowiowym ogródku, ale i też w swoim kraju w tę bioróżnorodność inwestować, działać tak, żeby właśnie można było powiedzieć, że jest w porządku.
1: Kwestia bioróżnorodności jest istotna i na poziomie globalnym, i na poziomie kontynentalnym, i na naszym poziomie lokalnym. I spadek bioróżnorodności jest bardzo różny w zależności od tego poziomu. Na poziomie globalnym szacuje się, że około 1 000 000 gatunków jest zagrożonych. Że ta utrata bioróżnorodności wynika też z ogromnej presji człowieka na powierzchnię lądu, w związku z czym ingerujemy w ekosystemy przyrodnicze, ingerujemy w jakość wód, ingerujemy w morza i oceany. Mówiłyśmy przed chwilą o tworzywach sztucznych, czy o tych zanieczyszczeniach związanych z tworzywami sztucznymi, ale utrata żywności tak samo. To są określone zanieczyszczenia, które są teraz bardzo dużo się również mówi o odpadach tekstylnych, które są zupełnie czasami bardzo trudno przetwarzalne albo w ogóle nieprzetwarzalne i bardzo mocny sposób zanieczyszczają środowisko. I to wszystko wpływa na bioróżnorodność, czyli wpływa na jakość ekosystemów. Myślę, że jak mówimy o bioróżnorodności, to najczęściej myślimy o ptakach, o ssakach, o takich najbardziej...
0: Ale o owadach też.
1: O owadach też, o żabach powinniśmy też pamiętać, żaby są nam niezmiernie potrzebne, a teraz akurat jest ten okres, kiedy żaby się rodzą i robią bardzo dużo hałasu i czasami to ludziom też bardzo przeszkadza.
0: Ale i poszukują też wody, bo już widziałam parę historii, że właśnie wracały do miejsca, gdzie w zeszłym roku jeszcze była woda, był staw, a w tym roku wszystko wyschło.
1: No więc właśnie.
0: Na żaby trzeba zwrócić szczególną uwagę.
1: Więc właśnie, znaczy wszystkie zwierzęta i rośliny również potrzebują wody. I znowu wracamy do tego punktu naszego, od czego zaczęłyśmy, że wszystkie działania, które mogą służyć zatrzymywaniu wody w przestrzeni są niezwykle ważne. I tu możemy, każdy z nas może bardzo dużo zrobić, bo jak spojrzymy na statystyki dotyczące zużycia wody, to okazuje się, że ponad 60% to jest woda, którą wykorzystujemy do celów sanitarnych, do spłukiwania toalet, bądź też do po prostu, nie wiem, takich higienicznych. Niedużo zużywamy jej w takim naszym codziennym użyciu żywieniowym, ale te 60% to jest ogromna ilość, którą moglibyśmy zdecydowanie zmniejszać, chociażby właśnie poprzez zmiany naszych nawyków. To jest najprostsza rzecz. Kolejna rzecz, o czym mówimy bardzo dużo, jest retencjonowanie wody opadowej. I to też zarówno na poziomie własnego domu, ale również i własnego balkonu, bo też możemy zbierać deszczówkę, oczywiście z nadzieją zawsze, że ten deszcz spadnie.
0: Że będzie co zbierać.
1: Że będzie co zbierać, tak, bo są już też takie specjalne urządzenia, które pozwalają zbierać deszczówkę na balkonie i wykorzystywać ją właśnie do tych naszych kwiatów balkonowych, czy też po prostu robić określone, nie wiem, konstrukcje na terenie podwórek i na terenie miast po to, żeby wodę nie tylko zbierać, ale ją magazynować i wykorzystywać w sposób jak najbardziej racjonalny. Wtedy, kiedy jest nam potrzebna, żeby nie wykorzystywać

0: wody z wodociągów do podlewania kwiatów czy innych roślin na podwórku szczególnie, no bo to jest absolutne marnotrawstwo.
1: Takie działanie w mikroskali ma znaczenie. Znów może znalazłabym takie porównanie do życia codziennego jakoś ziemi. Z tymi porównaniami całkiem dobrze idzie. Jak chcemy oszczędzić na wakacje albo na jakiś zakup czegoś,

0: na ten telefon, na te wakacje. Więc tak samo z tą wodą. Oszczędzając w każdym domostwie po trochu, jesteśmy w stanie wspólnie uzbierać dużą ilość wody, zaoszczędzić sporą ilość tej wody. Wystarczy pomyśleć, gdzie możemy mniej jej wykorzystać, a ta toaleta to jest coś, co mi osobiście spędza sen z powiek. Ile to w tym niby małym guziczku spływa wody w toalecie. Ja mam z córką umowę, ja po tobie. Jak coś. I czasami to się udaje. Ale to też takie drobne rzeczy, które można, można zrobić naprawdę i niewiele nas kosztują. A dzisiaj szczególnie warto o tym pomyśleć. Światowy Dzień Środowiska. Dzisiaj o tym przypominamy. No ale wiadomo, środowisko będzie nam wdzięczne przez cały okrągły rok. Kryzys klimatyczny ma miejsce tu i teraz. I to właśnie od naszych wspólnych decyzji zależy, jak szybko pozytywne zmiany zaczną być odczuwalne. Nie poddawajmy się wdzięczności. Tak jak z odchudzaniem, nie poddawajmy się, jeżeli taką decyzję podjęliśmy, to tu się odchudzamy, a środowisko szanujemy i wodę oszczędzamy. Światowy Dzień Środowiska, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, w tym roku obchodzony jest pod hasłem Now for Climate i to głośny apel o natychmiastowe i systemowe reformy. Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP GRID Warszawa, była dzisiaj gościem. Pani dyrektor, to jakieś jeszcze zdanie na koniec z okazji tego Światowego Dnia Środowiska?
1: Myślę, że ważne jest, żebyśmy pamiętając o kryzysie klimatycznym mieli świadomość, że jedną z odpowiedzi jest ochrona i odbudowa ekosystemów. Że właśnie wzmacnianie ekosystemów przyrodniczych jest jednocześnie działaniem dla klimatu, działaniem dla nas i działaniem dla naszego bezpieczeństwa.
0: I tym zdaniem kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Leonardo da Vinci czy Michał Anioł? To wybór między fascynacją, jak działa świat, a ekspresją ludzkich emocji. Tajemnice renesansowych twórców. W weekendzie kulturalnym dziś po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
11: 30 minut po godzinie 19.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: I te dane są porażające. Około 900 tysięcy osób w Polsce cierpi na chorobę alkoholową. 2,5 miliona Polek i Polaków zbliża się do owego schorzenia. Na jednego mieszkańca Polski przypada 11%

0: 1,7 litra czystego alkoholu i to bez względu na to, czy ktoś ma 100 lat, czy tydzień. No i okazuje się jeszcze, że co najmniej 35% dorosłych Polaków upija się raz w miesiącu. A politycy zastanawiają się nad tym, podnieść akcyzę na alkohol czy nie podnieść, bo przecież obiecaliśmy, że podatków podnosić nie będziemy. No właśnie. Choroba alkoholowa i co dalej?
1: Samo zdrowie.
2: Uzależnienie od alkoholu to nie tylko, proszę Państwa, w Polsce poważny problem zdrowotny, ale także i społeczny. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych problem uzależnienia dotyczy około 900 tysięcy Polaków, a to prawie milion osób. Inne źródła podają, że problem dotyczy około 4% populacji. Wszelkiego rodzaju uroczystości, teraz jest czas komunii, wesela, imieniny, urodziny. Na wszystkie spotkania to zawsze na stole pojawia się wódka. Artur Wolski. No i dziś opowiem, czym jest choroba alkoholowa i jakie czyni spustoszenia w naszym zdrowiu. Przedstawiam eksperta, jest nim pan Piotr Szwendrowski. Pan jest ekspertem zdrowia psychicznego, Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy alkohol to tylko wysokoprocentowy trunek, czyli wódka?
3: Nie. Często się uważa, że właśnie, że alkohol, że piwo to nie alkohol, czy nawet piwo bezalkoholowe to całkowicie nie alkohol, bo przecież sama nazwa wskazuje, ale każda dawka tego związku chemicznego jednak ma wpływ na nasz organizm. Także to nie jest powiedziane, że jak ja nie piję wódki albo mocnych alkoholi, to ja nie mam problemu. Także absolutnie, absolutnie każdy alkohol to alkohol.
2: A kiedy zaczyna się choroba alkoholowa i jak zmienia się nasz biochemizm w ustroju, dając w efekcie uzależnienia?
3: Problem się zaczyna wtedy, tak patrząc z punktu widzenia osoby pijącej, wtedy kiedy zaczynam sobie zadawać pytanie, czy ja piję okej. Czyli jeżeli zaczynam mieć wątpliwości, to już może być jakiś dla nas sygnał, że to nie jest w porządku. Poza tym alkoholik, osoba uzależniona, to jest zazwyczaj ostatnia osoba, która widzi, że ma problem. Wszyscy z otoczenia to widzą, tylko nie ta osoba. I jak szybko można się uzależnić? Ulubiona odpowiedź, to zależy. Każdy ma swoje uwarunkowania, kobiety mają mniejszą tolerancję na alkohol i szybciej się uzależniają. Mężczyźni piją w sposób trochę inny i bardziej ryzykowny i nie ma tak szybkiego uzależniania się od alkoholu. Więc tutaj nie ma przepisu, że w tydzień, w miesiąc, w trzy miesiące można się uzależnić. Wszystko zależy od naszego organizmu, od naszych predyspozycji.
2: Ja myślę, że takie stałe dostarczanie dawek alkoholu zmienia nasze szlaki metaboliczne i tam w środku wszystko się przestawia do góry nogami.
3: Zdecydowanie tak. Tego nie odczuwamy, no bo jako istota ludzka organizm jest tak genialnie skonstruowany, że teoretycznie możemy nie odczuwać nawet dolegliwości, bo niektórzy mają dużą tolerancję i mogą wypić dużo, tak? Albo pić przez dłuższy czas i nic im nie jest. Więc organizm ma swoje, nazwijmy to, uwarunkowania, że potrafi się dostosować, tak?
2: A jaka jest w ogóle skala problemu, jeśli tak popatrzymy na kobiety, na mężczyzn, ale też i na dzieci, bo przecież problem uzależnienia od alkoholu dotyka także tych najmłodszych, prawda?
3: Dokładnie tak, chociaż dzisiaj mamy, można powiedzieć, trochę fenomen i bardzo takie pozytywne trendy wśród młodzieży, że coraz więcej abstynentów mamy wśród młodych ludzi. Ale jeśli chodzi o różnice damsko-męskie, to na przykład jest więcej mężczyzn pijących ryzykownie i mężczyźni piją generalnie więcej niż kobiety. To jest taka, można powiedzieć, pierwsza różnica. Jest tak zwane picie rauszowe. Kobiety lubią tak po troszku, te takie uzależnione, tak?
2: Dla kurażu.
3: Tak, dokładnie, albo na trawienie i tak dalej. Natomiast w przypadku młodych ludzi, to na przykład tutaj się sytuacja wyrównuje. Czyli tutaj dziewczyny piją mniej więcej tyle, ile chłopcy. To też jest taka ciekawostka, tak? Czyli jednak ten wiek dojrzewania, dorastania ma swoją specyfikę. Nie usprawiedliwiając, tylko stwierdzając fakty, że jednak taki ten bunt, tak? I eksperymentowanie i szukanie, no po prostu doświadczenie.
2: A co wynika z badań, z obserwacji, kiedy dzieci sięgają po alkohol? No alkohol też kosztuje, no ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
3: Znaczy dla młodego człowieka, który sięga po alkohol, to przede wszystkim

0: wszystkim jest taka trochę ciekawość, ale jednocześnie chęć bycia zaakceptowanym przez grupę. Tak? Zaczyna się ten okres dorastania, to już rodzic, nauczyciele czy inne osoby dorosłe przestają być dla nas autorytetami i najważniejsi są rówieśnicy. Więc bardzo często do inicjacji alkoholowej dochodzi po prostu ze względu na to, żeby grupa mnie nie wykluczyła. Bo młody człowiek ma mniej asertywności w sobie i tak jak powiedziałem, dla niego najważniejsi są w tym momencie koledzy, koleżanki, rówieśnicy. Także tutaj mamy przede wszystkim budowanie relacji, czyli można powiedzieć, że takim pretekstem jest, młody człowiek nie wie, że to jest złe, no ale przecież nie wypada, głupio mi i tak dalej, i tak dalej. A jak jeszcze dochodzą do tego problemy z domu, niskie poczucie wartości, no to po prostu nie ma opcji odmówić, no co. No. Jest to powszechne od wielu, wielu lat, że no ciężko młodemu człowiekowi, rówieśnikom swoim odmówić.
1: Choroba alkoholowa jest jednostką chorobową i leczy się ją tak jak każdą inną chorobę, ale czy mamy skuteczne narzędzia lecznicze?
0: Teoretycznie tak, ale praktycznie tak naprawdę kluczowym aspektem w procesie leczenia osoby chorej na alkoholizm jest decyzja danego człowieka. Jeżeli ktoś na siłę został wepchnięty w te takie tory lecznicze, trzeźwieniowe, zdrowieniowe, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie wyjdzie z tego, bo pójdzie po to, żeby odhaczyć, żeby pokazać innym, że nie ma problemu. Poza tym bardzo często alkoholicy robią sobie przerwy, żeby pokazać światu i sobie, że oni nie mają problemu. Więc tutaj system w Polsce, jeśli chodzi o trzeźwienie, tudzież w zależności od szkoły, bo są różne szkoły, zdrowienie, tak, są bardzo skuteczne, chociażby wspólnota anonimowych alkoholików, ale kluczowa jest ta decyzja.
1: A jaką rolę właśnie spełniają te kluby anonimowych alkoholików?
0: To są grupy pomocowe. Jest to fenomenalna wspólnota. Chyba nie ma takiej drugiej na świecie. Jeszcze parę lat temu liczyła chyba 15 milionów członków na całym świecie, czyli jak jadę, lecę na wakacje, jest duża szansa, że tam znajdziemy również klub AA. Wystarczy wejść na, wygooglować stronę tą główną anonimowych alkoholików i znajdziemy meetingi, czyli spotkania na całym świecie.
1: Tam jest lekarz, jest psychoterapeuta, ale głównie ci, którzy przychodzą na takie spotkania, mają pomóc sami sobie, żeby nie ulec nałogowi, jeżeli przestali pić, to żeby się wzmocnić, żeby pogadać o tym, na czym to polega.
0: Inna nazwa, tak jak pan powiedział, to jest grupa samopomocowa, tak? Czyli spotykają się i dzielą się radościami, smutkami, wspierają się, nazwijmy to, w nadziei, w procesie trzeźwienia. I jeszcze dokończę wątek anonimowych alkoholików. To jest wspólnota, która powstała w Stanach Zjednoczonych. Na początku XX wieku założył ją dr Bill Wu i dr Bob. Bill Wu trzeźwiał za pomocą służby, czyli pomaganiu innym, a dr Bob, jak to się mówi w literaturze, był przebudzony duchowo. I stworzyli taki program, który się nazywa programem 12 kroków. Jest to taka, nazwijmy to, skrzynka narzędziowa, która, jeżeli ją zrealizujemy, uwaga, na początku to było tak ustalone, z drugim alkoholikiem, którego się nazywa sponsorem i nie jest to związane z pieniędzmi, jak się często mylnie uważa. Jeżeli przejdziemy przez ten program w sposób taki, można powiedzieć, uważny i z należytą starannością, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że naprawdę długoterminowo wyjdziemy z alkoholizmu, ponieważ samemu wyjść z alkoholizmu jest bardzo, bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe. Oczywiście może to być psycholog, w tym przypadku psychoterapeuta, a w grupie samopomocowej, czyli u anonimowych alkoholików, oprócz samej grupy, bardzo ważne, żeby mieć takiego towarzysza drogi, przyjaciela, czyli sponsora, który pomoże nam przejść, bo my często pewnych rzeczy, siłą rzeczy mamy takie mechanizmy w głowie, nie jesteśmy w stanie dostrzec tych rzeczy. A inny alkoholik jest naszym lustrzanym odbiciem.
1: No dobrze, ale na takim meetingu trzeba się otworzyć, trzeba się zwierzać, trzeba opowiadać. Nie wszyscy ludzie mają taką zdolność i taką potrzebę i taką chęć, żeby opowiadać o rzeczach, no takich bardzo prywatnych, wręcz powiedziałbym intymnych. Czy ta grupa jakoś otwiera taką odwagę do tego, żeby to z siebie wyrzucić?
0: Użył pan sformułowania, że trzeba. Nic nie trzeba. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia. Taka jest jedna z zasad AA. Więc tam tak naprawdę można przyjść i nie otwierać buzi i słuchać innych. Samo słuchanie i słuchanie historii, alkoholik w innych historiach znajduje swoje różnego rodzaju perypetie, zakręty życiowe, więc tak naprawdę tam nie ma obowiązku, że ktoś ma się otwierać. Poza tym obowiązuje

0: anonimowość. Czyli to, co na grupie jest mówione, to nie ma opcji, nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś wynosił rzeczy z AA, bo to jest wspólnota, to są ludzie, którzy się mniej lub bardziej znają i nawet jeżeli ktoś mówi o jakichś bardzo często trudnych rzeczach, to to nie wychodzi.
1: Czyli nie robi się zdjęć, nie wrzuca się tych zdjęć ani opisów do mediów społecznościowych, nie
0: Absolutnie.
1: Robi się z tego żadnego show,
0: Absolutnie.
1: Stand-upu, zabawy, ani rozrywki, tylko to są zajęcia, no takie za zamkniętymi drzwiami, żeby sobie wzajemnie pomóc.
0: Dokładnie tak. Poza tym mam też takie informacje, że osoby zamknięte, introwertycy, którzy na przykład czasami trafiają w cudzysłowie przez przypadek i jak ktoś przyjdzie i zacznie słuchać innych osób, to ma bardzo mocną moc taką terapeutyczną i poszerzającą świadomość.
1: To są osoby dorosłe, no a czy dla tych najmłodszych, dla dzieciaków takie grupy też istnieją?
0: Już powoli powstają takie grupy, a że próg wieku świadomość, że chyba mam problem, zaczyna się już coraz wcześniej, czyli jakby mamy generalnie postęp duży, jeśli chodzi o szeroko pojęte diagnozy w różnych jednostkach chorobowych. Więc zaczynają się tworzyć grupy, które faktycznie są dla młodszych, ale są to, można powiedzieć, przypadki, więc tu jest problem, ale jest coraz więcej różnych aplikacji, które są też takimi, nazwijmy to w cudzysłowie, towarzyszami w procesie trzeźwienia, ale to też nie jest powiedziane, że młody człowiek, w zależności od wieku, że też nie może pójść na taką grupę, żeby posłuchać i na pewno w jakiś sposób dostanie wsparcie od innego alkoholika.
1: A czy badania potwierdzają predyspozycje genetyczne do choroby alkoholowej? Mamy jakąś wiedzę na ten temat?
0: Są różne badania, że genetyka, od lat się tak mówiło, że ktoś ma uwarunkowania. Tylko, że ja dzisiaj z punktu widzenia im bardziej poszerzam wiedzę, widzę, że tak naprawdę środowisko, w jakim dorastamy, rodzina, oczywiście predyspozycje genetyczne to jest jeden z elementów, który może mieć wpływ.
1: No dobrze, a co nas pcha do choroby alkoholowej? Słabość, jakieś załamania, jakieś zakręty życiowe, wstrząsy, traumy, no tysiące różnych rzeczy może to być.
0: Dokładnie, dokładnie. Dla każdego może to być coś innego, a może to być po prostu najzwyklejsza ucieczka od świata, od problemów albo od tego, że nikt mnie nie rozumie, czyli mam poczucie, nie wiem, wewnętrznej pustki i osamotnienia. Więc alkohol niestety często jest taką ucieczką. Dla niektórych może to być na przykład lekarstwo na kompleksy.
1: Ale bardzo też często, nie wiem czy sprawiedliwie, jest to oceniane przez ludzi, którzy stają z boku, że to jest ktoś słaby, ktoś, kto sobie nie radzi i ucieka po pomoc alkoholu, czyli wybiera najprostsze rozwiązanie.
0: Alkoholicy to są osoby wrażliwe i często bardzo zdolne. I to nie jest tak powiedziane, że to jest słabość. Być może ta osoba, nie chcąc obciążać, bojąc się w jakiś sposób, bo z domu wyniosła, że nie wiem, że problemy to wstyd, albo nie prosi nikogo o pomoc, czy inne nieprzepracowane tematy z dzieciństwa. Więc tak naprawdę alkoholicy to bardzo zdolni, ale jednocześnie wrażliwe osoby, tak? Być może można to tak w sposób prosty spłaszczać, że to tchórzostwo. Trochę tak, ale czasami ci ludzie nie znają innego rozwiązania.
1: Ciekawe, no już tak z pewnej praktyki pana, jak długo można w miarę normalnie funkcjonować z chorobą alkoholową, a kiedy człowiek się zderza ze ścianą, no i sprawa się wydaje?
0: Niestety można bardzo długo żyć z tą chorobą i alkoholicy to są mistrzowie aktorstwa. Są tak zwani wysoko funkcjonujący alkoholicy, tak?
1: Kamuflaż mają opanowany.
0: Kamuflaż mają świetnie opanowany, a jak wracają do swojego domu, mieszkania, to wtedy po prostu puszcza ich i muszą sobie niestety w jakiś sposób znaleźć tą swoją niby ucieczkę, tak? Więc niestety można funkcjonować przez wiele, wiele lat, dopóki nie doświadczy alkoholik konsekwencji.
1: No właśnie, a te konsekwencje to może być, jak się sprawa wyda, utrata pracy, stanowiska, czasami bardzo dobrego stanowiska, pozycji, jaką się osiągnęło. A czyli to już krok do depresji i załamania nerwowego, no bo wszystko się wali. Ale myślę, że życie z alkoholikiem do łatwych nie należy, szczególnie jak się ma dzieci też.
0: Poruszył pan bardzo ważną, prawie najważniejszą kwestię, bo to, że jest to choroba, jednostka chorobowa, to sobie powiedzieliśmy, ale niestety jest to choroba całej rodziny. Promieniuje to na całą rodzinę, na męża czy na żonę oraz na dzieci. Bo jeżeli lubię taką metaforę do samochodu i do czterech

0: opon. Jeżeli mamy flaka albo mniej powietrza w jednej z opon, no to już nie jedziemy tak pewnie, już nie jest tak bezpiecznie. To powstają deficyty w relacjach, w więziach, które powinny się wytworzyć w takiej rodzinie. Mało tego, jeżeli nie zostanie przerwany ten proces choroby, nie nastąpi trzeźwienie, zdrowienie, to wtedy to też przenosi się, mówiąc na dzieci, na przykład jako dorośli dzieci alkoholików, tak? Takie osoby mają bardzo często nieświadomie różne mechanizmy związane z tym, że musiały się albo ukrywać, albo po prostu ich psychika zakrzywiała rzeczywistość w domu, żeby przetrwać. To samo jest z małżonkiem. Jest tak zwane współuzależnienie. Uwaga, są grupy samopomocowe również dla tak zwane Al-Anon, czyli osób współuzależnionych, którzy mają w domu kogoś albo mieli kogoś, bo to są takie wyrwy, które powstają w emocjonalności, w naszych relacjach, w naszych więziach, że to później trzeba latami leczyć, bo to się w nas po prostu jakby wkodowuje. Jeżeli przez x lat coś było powtarzane, to później trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować, zakasać rękawy, żeby to uzdrowić.
1: Takie proste dosyć wytłumaczenie, dlaczego u dzieciaków przejawia się taka skłonność do nadużywania alkoholu i w ogóle sięgania po ten alkohol, no to jest pochodzenie, to są rodziny albo niepełne, albo patologiczne, no różnie to bywa, ale przecież z dobrych domów, tych, gdzie niczego nie brakuje, też ten problem alkoholowy się pojawia. Jak to wytłumaczyć?
0: Ja to określam jako taki z jednej strony wołanie o pomoc, na zasadzie tato, mamo, zauważ mnie, albo jeżeli już w domu tego nie dostaję i już skreśliłem rodziców, szukam właśnie wsparcia wśród rówieśników. I po alkoholu ludzie się zachowują inaczej. Zaczynają być najczęściej bardziej otwarci, są akceptowani przez grupę, więc tutaj z punktu widzenia młodego człowieka to jest przede wszystkim chęć poczucia się częścią wspólnoty, moich rówieśników. Jest to też, tak jak mówiłem wcześniej, taki trochę element dorastania tudzież buntu, eksperymentowania, doświadczania. Poza tym jest zakaz alkoholu i w sumie bardzo słusznie, że do 18 roku życia teoretycznie nie można kupić alkoholu, ale jak to mówią, zakazany owoc smakuje najlepiej, tak? A nie ma takiej edukacji, wciąż jest za mała taka edukacja, psychoedukacja dotycząca choroby alkoholowej, że jest to choroba i jakie to robi faktycznie spustoszenie długoterminowo dla organizmu. Także wśród młodych ludzi to przede wszystkim takie chęć bycia zaakceptowany, a czasami, jeżeli to już zaczyna być takie bardzo ryzykowne picie, to może też być taki krzyk, wołanie o pomoc albo po prostu przykrycie innych schorzeń, na przykład depresji.
1: Taka słabość do nadużywania alkoholu i w efekcie też choroba alkoholowa czynią spustoszenie z naszą psychiką. Jaka cena jest tego?
0: Każde upicie się niszczy kilkaset tysięcy szarych komórek. Uwaga, szare komórki się nie odbudowują. I jeżeli regularnie się upijamy, no to powstają tak zwane dziury w mózgu. I to nie jest straszenie na zasadzie wymyślania jakichś baśni do tego, do alkoholu, tylko to jest fakt. I faktycznie w miejscach, gdzie się leczy uzależnienie albo w jakichś specjalistycznych szpitalach można zobaczyć, jak wygląda taki mózg. Oczywiście też wątroba i wszystkie inne narządy, które jednak faktycznie zostają nadszarpnięte. Jeśli chodzi o psychikę, to jest temat rzeka, bo alkohol odcina nas od emocji, od uczuć, które są naszą częścią, niezbędną częścią i jeżeli my uciekamy od kontaktu z samym sobą, to później odbudowanie tego, to się stosuje przy procesie trzeźwienia, tak zwany dzienniczek uczuć, czyli obserwowanie swoich emocji, uczuć, co mi jest, nazywanie tego i taki osoba na przykład dorosła, która wychodzi z alkoholizmu, to czuje się często jak przedszkolak, czyli jak zaczyna nazywać emocje w wieku kilkudziesięciu lat, w domu tego nikt mnie nie uczył. Przez lata byłem odcięty od emocji i się odcinałem za pomocą swojego nałogu. To naprawdę jest po pierwsze proces na lata, ale da się to odbudować, ale z dużym trudem.
1: No właśnie, i potem taką drogą życiową i celem staje się tylko to, żeby mieć dostęp do tego alkoholu i żeby się napić.
0: Tak, Ale jeszcze taka mała gwiazdka, bo poruszał pan właśnie temat zdrowia psychicznego, bo uzależnienia często chodzą parami, tak? I często alkohol zaczyna być mieszany z różnymi używkami, ale też może być właśnie taką trochę świecą dymną w zależności od danej osoby. Tak jak powiedziałem, może to być związane z depresją czy innymi jakimiś

0: kryzysami psychicznymi, w którym, w cudzysłowie podkreślam, alkohol ma być niby lekarstwem.
1: Ciekawe, co mówią badania o udziale osób z problemem alkoholowym, z chorobą alkoholową w przestępczości.
0: Mam to doświadczenie i zaszczyt jednocześnie. Byłem w wielu zakładach karnych. Nie, że odsiadywałem wyrok, tylko jeździłem do innych alkoholików. Bardzo dużo ludzi przebywa w zakładach, bo popełniali przestępstwa pod wpływem alkoholu. Bo alkohol często dodaje tej niby odwagi, tak, żeby robić głupie rzeczy, więc faktycznie po pijaku, nie przytoczę dokładnych badań, ale faktycznie po rozmowach z osadzonymi wiem, że dużo głupot się, najwięcej rzeczy wydarza się właśnie pod wpływem alkoholu.
1: No i nieszczęściem są wszystkiego rodzaju zdarzenia drogowe, gdzie pod wpływem tak zwanego podwójnego gazu siadamy za kierownicę, no i staje się nieszczęście.
0: Tak.
1: Że powodujemy wypadek i odbieramy komuś życie.
0: To najgorsze, co może być, tak.
1: A czy w ogóle choroba alkoholowa stygmatyzuje i na czym to polega? Jak już sprawa się wydaje i nie da się tego zakopać pod dywan?
0: Zdecydowanie tak, ale tu też w grę wchodzi środowisko, w jakim żyjemy. Bo jeżeli jest na wsi albo w średnim mieście, to jednak jest różne podejście, jest różna tolerancja, że tak się wyrażę, do tego, do tej stygmatyzacji. Tak jak powiedziałem, wśród młodych ludzi i w ogóle teraz na imprezach coraz mniej ludzi teoretycznie pije albo pije te tak zwane zerówki bezalkoholowe. Więc stygmatyzacja zdecydowanie jest. Ale też wszystko zależy od naszego najbliższego środowiska, bo czasami to współuzależnienie nie dotyczy tylko rodziny, ale jeżeli ktoś zajmuje, tak jak powiedziałem, alkoholicy są często wysoko funkcjonujący, bardzo inteligentni, na stanowiska. Jeżeli ktoś od lat, nie wiem, ma swój biznes albo, nie wiem, pracuje w samorządzie, pełni jakieś, nazwijmy to, wysokie stanowiska, to często też w te swoje gierki i osoby z otoczenia zapewniają komfort. I nawet jeżeli coś się wyda, to bardzo często, myśląc, że pomagają tej osobie, ją krzywdzą, czyli na przykład chęć zamiatania pod dywan. To są takie syndromy związane ze współuzależnieniem i z tym, jak alkoholicy niestety są świetnymi aktorami.
1: A jaką, dodam jeszcze, czy ważną rolę odgrywa tu wsparcie psychologiczne w chorobie alkoholowej?
0: Zdecydowanie tak. Są różne odcinki w procesie trzeźwienia i na początku, w zależności, jeżeli ktoś dużo pił, to zalecany jest detoks czy terapia zamknięta. Później terapia dochodząca. Grupa bardzo dużo weryfikuje. Oczywiście może być też wspólnota AA, chociaż niektórzy twierdzą, że wspólnota nie jest dla każdego. Ja też uważam, że to zależy tak naprawdę, ale wsparcie psychologiczne, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tych wyrwach, brakach na psychice, jest niezbędne, bo ten proces dochodzenia do, nazwijmy to, stanu równowagi, to jest ciągły proces.
1: A czy trudno jest utrzymać stan trzeźwości, co powoduje, że ludziom się udaje, a niektórym nie?
0: Najważniejsza jest decyzja. Jeżeli osoba chora zda sobie sprawę, że ma problem, albo nawet zaczyna się zastanawiać, że ma problem, to już warto się gdzieś rozejrzeć, czy nawet na jakichś stronach internetowych poczytać, czy w tych aplikacjach, żeby poobserwować siebie. To najważniejsze jest trafić na odpowiednie środowisko i znaleźć kogoś, kto mi w tym pomoże. Nie da się wyjść z nałogu alkoholowego samemu, bo samemu to weszliśmy do tej choroby. Więc ile czasu taki proces wychodzenia trwa? Zależy od płci, zależy od środowiska, zależy od tego, ile czasu piliśmy, zależy od tego, na jaką grupę trafimy. Każda grupa AA, na przykład przywoływana dzisiaj, też jest inna.
1: Proszę Państwa, o problemie uzależnienia od alkoholu i o chorobie alkoholowej opowiedział Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego z Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Artur Wolski, ja też państwu bardzo dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie są od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności.

0: I obronę cywilną Olioc. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
4: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Czym jest polska gospodarka i dlaczego robienie biznesu w Polsce bywa ekstremalnie trudnym zadaniem? Dlaczego większość nowo założonych firm nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku? To pytania, które zadam doktorowi Mariuszowi Filipkowi, wicerzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. W sobotę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Specjalny wysłannik prezydenta Ukrainy w Polsce. Chodzi o sprawę nadania jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Mieszkańcy Balcarzowic na Polszczyźnie szacują straty po trąbie powietrznej, która w weekend przeszła przez ich miejscowość. Będzie polski akcent na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Tczewska harcerska orkiestra Dęta jedzie na mundial. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do Kijowa dotrze świadomość potrzeby współpracy na warunkach, które nacechowane będą wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Mówił o tym na pokładzie samolotu w czasie powrotu do Polski z Czarnogóry. Szef rządu wrócił do sprawy nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi, z szefem kancelarii panem Budanowem, z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy.

0: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki spotkał się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirillem Budanowem. Jutro przed południem ma dojść do spotkania z ministrem obrony. Ten pomnik ma być symbolem politycznej jedności, upamiętnieniem pierwszego premiera po upadku komunizmu. Donald Tusk zaproponował budowę monumentu Tadeusza Mazowieckiego. Ma zostać odsłonięty w przyszłym roku w setną rocznicę urodzin byłego szefa rządu. 4 czerwca 2027 roku szef rządu zaprasza także na Wielki Marsz Patriotów. Na razie ta inicjatywa zamiast łączyć dzieli, a politycy, nie tylko partii opozycyjnych, są przekonani, że Donald Tusk planuje już kampanię wyborczą.
2: Szef rządu zaprosił do honorowego komitetu budowy pomnika wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba nie wyobraża sobie, by politycy PiSu odmówili udziału w tej inicjatywie.
3: Nigdy nie słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński czy też Beata Szydło negatywnie wypowiadali się o Tadeuszu Mazowieckim.
2: Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości z pytaniem o udział w honorowym komitecie Jarosława Kaczyńskiego odsyła do adresata tej propozycji. W sprawie budowy pomnika ma jednak mieszane uczucia.
4: Mówimy o postaci kontrowersyjnej, którą pewnie większość Polaków ocenia krytycznie, no ale rozumiem, można pomnik budować.
2: Adam Gomoła z Polski 2050 nie ma wątpliwości, że zaproszenie premiera Donalda Tuska na marsz to element kampanii wyborczej.
5: Być może tak szybko chciał sobie zaklepać też ten termin, żeby już nikt nie wyszedł z inicjatywą przed nim.
2: Pomnik Tadeusza Mazowieckiego ma stanąć przed kancelarią premiera i jest tam już monument byłego premiera Jana Olszewskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd szacują straty po trąbie powietrznej, która w ubiegły weekend przeszła przez ich miejscowość i powoli myślą o odbudowie swoich domów. Potrzebne będą przede wszystkim dachówki oraz inne materiały budowlane, dlatego apel do przedsiębiorców skierował starosta strzelecki Waldemar Gajda.
6: Mieszkańcy potrzebują po prostu materiałów budowlanych, dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj po to, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem. Sprzęt budowlany, głównie cegły, cement, dachówki, więźby, to jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
1: Trąba powietrzna, która w sobotę przeszła w gminie Ujazd, uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Sery z całej Europy, lokalne wina, do tego degustacje, pokazy i warsztaty smakowe ze specjalistami. To niektóre atrakcje festiwalu Wina Sera, który dziś rozpoczął się w Sandomierzu.
7: W rynku Starego Miasta jest wiele stoisk, które bardzo chętnie odwiedzają mieszkańcy i turyści.
8: Ja jestem z Sandomierza, kolega jest z Chorwacji, kolega zajmuje się winem, ma swoją winnicę. Myślę, że miłość do wina nas przyciągnęła.
9: Tak w ogóle jesteśmy w szoku, bo przyjechaliśmy tu wczoraj i trafiliśmy na taką fajną imprezę. No co można chcieć więcej jako atrakcję?
7: A czy słyszały panie wcześniej już o sandomierskim winie?
9: Nie, a tutaj rzeczywiście, no i klimat, i podłoże to wapienne, idealne, także z przyjemnością zobaczymy na pewno.
7: Smakosze serów na tym festiwalu mają prawdziwy raj.
10: Sery farmerskie, krowie, kozie, owcze, począwszy od świeżych, twarogowych, jest bryndza, jest bunt, są twarożki w ziołach, ale są też dojrzewające. Najstarszy ser, 6-letnie Parmigiano Reggiano, oryginalne włoskie. Można przychodzić, można kosztować, no i zabrać coś oczywiście do domu.
7: Festiwal Wina Sera potrwa do niedzieli. Z Sandomierza Grażyna Szlemzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
1: Udało się zebrać fundusze na wyprawę, repertuar jest gotowy, a młodzież nie może się doczekać. Tczewska Harcerska Orkiestra Dęta będzie reprezentowała Polskę na piłkarskich mistrzostwach świata. Młodzi artyści wystąpią w Meksyku.
11: Do Meksyku lecimy składem prawie 60-osobowym. No i mamy nadzieję, że damy jak najlepszy pokaz.
12: Czuję się częścią całości i jestem z tego bardzo szczęśliwy. Jest to bardzo fajna okazja właśnie poznać taką kulturę tego kraju.
13: Ja gram na saksofonie altowym od prawie 8 lat.
14: Ja gram na sakshornie tenorowym. Instrument stroju B, czyli na przykład jak klarnet lub trąbka.
15: Puzon. Trzeba poruszać suwakiem, jest pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma.
16: Utrzymuję tempo na raz, dwa, trzy, cztery cały czas. To właśnie robi bęben marszowy, żeby orkiestra nie wyszła z rytmu i tempa. Tak, najważniejsze zadanie.
1: Na ten weekend członkowie zespołu występują na Mistrzostwach Polski w Gryficach.
17: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, lokalnie burze z gradem i porywistym wiatrem. Teraz od 17 do 25 stopni, nad ranem od 8 na Opolszczyźnie do 12 na Mazowszu i 13 na Podlasiu.

0: Autopromocja.
1: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Powtórka programu.
3: Świat 24.
4: Na zachodnim brzegu od lat trwa spór nie tylko o ziemię i bezpieczeństwo, ale także o wodę, szkołę, drogi i pomoc humanitarną i rozwojową. Organizacje pomocowe alarmują, że część infrastruktury budowanej dla Palestyńczyków jest niszczona przez izraelskie władze, a konkretnie przez wojsko, najczęściej z argumentem, że powstały tam bez wymaganych zezwoleń. Problem w tym, że szczególnie w tak zwanej strefie C na zachodnim brzegu, czyli na palestyńskich terenach okupowanych przez Izrael, uzyskanie takich zezwoleń jest w praktyce bardzo trudne. Jak wygląda zatem pomoc humanitarna w takich warunkach? Naszym gościem jest Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zacznijmy od całego obrazu tej sytuacji właśnie tam na zachodnim brzegu. Gdyby miała pani w prostych słowach powiedzieć, jak dziś wygląda życie Palestyńczyków na zachodnim brzegu, co my zobaczylibyśmy na miejscu?
5: Zachodni brzeg nie jest jednolitą lokalizacją dla Palestyńczyków. Jest podzielony na trzy strefy i mówimy w tej chwili o strefie C, czyli strefie, która zajmuje 60% zachodniego brzegu. Jest pod całkowitą kontrolą administracji Izraela, co oznacza, że po prostu Palestyńczycy na swojej własnej ziemi nie są w stanie zdecydować o swoim życiu. Nie mogą naprawić domu, jest to zabronione, ponieważ Izrael uważa to za konstrukcję. Oczywiście nie mogą zbudować domu, nie mogą wykopać studni, mają odciętą przez Izrael wodę, nie mogą mieć elektryczności, więc jeżeli nie mają paneli słonecznych, to naprawdę jest im bardzo trudno na przykład chociażby mieć kontakt ze światem przez telefon komórkowy. Dzieci są odcinane od chodzenia do szkoły, ponieważ drogi dojazdowe do wiosek palestyńskich na zachodnim brzegu w strefie C są blokowane przez olbrzymie betonowe zagrody, które uniemożliwiają szybkie dotarcie do domu i trzeba robić często kilkudziesięciokilometrowe objazdy. Więc właściwie można powiedzieć, że jest to rodzaj getta dla Palestyńczyków. I jeżeli myślimy o getto, to mówimy nie tylko o odosobnieniu, o odcięciu, ale też o utrudnieniu życia na tyle, że miejsce to stanowi pewien rodzaj więzienia. Jest miejscem niezdatnym do życia i Palestyńczycy szukają nowych miejsc, aby się przenieść, zwłaszcza spod oczu osadników żydowskich, ale jest to bardzo, bardzo trudne w strefie C.
4: A dużo mówimy w ostatnich miesiącach o Gazie i ten zachodni brzeg trochę znika z radarów. Mówimy o tym, co tam się dzieje w sensie takim politycznym. Mówimy o zamieszkach, o atakach osadników, o których pani wspomniała, ale co tam jest dzisiaj największym problemem humanitarnym? No bo mówi pani o tym, że Palestyńczycy mają utrudnione życie właśnie przez to, że muszą robić objazdy, przez to, że ta logistyka nie jest łatwa, przez to, że osadnicy podchodzą, a humanitarnie?
5: No to, co robi Izrael w strefie C, jest łamaniem prawa międzynarodowego i praw człowieka. Po pierwsze, są to tak zwane terytoria okupowane. To oznacza, że te ziemie są powinny być pod opieką państwa Izrael, który jest tym okupantem, a Izrael narusza podstawowe zobowiązania, które wynikają z tego międzynarodowego prawa humanitarnego, czyli nie chroni okupowanego tymczasowo terytorium Palestyny. Nie powstrzymał się od zmienienia obszaru strefy C zgodnie z jej przeznaczeniem, co oznacza, że po prostu zabiera zasoby palestyńskie, zabiera

0: terytoria, karczuje gaje oliwne pod budowę kolejnych osiedli, zawłaszcza owce beduinom, dla których gaje oliwne i owce są jedynym źródłem dochodu. Ma zobowiązanie do wypełniania praw i potrzeb lokalnych mieszkańców, czyli Palestyńczyków, ale tego on nie robi. Natomiast zamiast tego Izrael tak naprawdę ma politykę, która jest ukierunkowana na osiągnięcie kompletnie odwrotnego celu, czyli de facto zajęcia terytorium zachodniego brzegu, zwłaszcza strefy C, dla administracji Izraela. Stąd brak wydawania zgód na zmianę miejsca zamieszkania, brak wydawania zgód na budowy, na budowę studni, na budowę domów, odmawia przyjmowania jakichś planów zagospodarowania, które przedstawiają społeczności palestyńskie. No i też wyburzane są całe wioski. No, w ostatnim tygodniu bardzo dużo mówiło się o zgłoszeniu polskiej misji medycznej dotyczącym wioski Khan al-Ahmar, w której pracuje polska misja medyczna, prowadząc klinikę mobilną, która tam dostarcza pomoc medyczną. Ta wioska, w której mieszka około 200 osób, ma zostać wyburzona i zniszczona i zrównana z ziemią pod budowę osiedla izraelskiego. Więc jest olbrzymie oburzenie i mobilizacja społeczności międzynarodowej, w tym też naszego rządu, za co jestem bardzo wdzięczna, w obronie wioski Khan al-Ahmar, ponieważ 3 lata pracy polskiej misji medycznej i zainwestowane fundusze z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli fundusze polskie, polskich podatników, prowadzenie pomocy medycznej w tej wiosce, też w odbudowę, wyposażenie z budynków i miejsc społecznych w tej wiosce, no zostałoby zrównane z ziemią.
1: No więc właśnie, bo do tego o to też chciałem zapytać. To nie jest pierwszy taki przypadek, ale jak wygląda taki mechanizm właśnie tego no, potencjalnego niszczenia infrastruktury pomocowej?
0: No to jest po prostu decyzja administracji Izraela, decyzja rządu Izraela. No, Bezalel Smotrich powiedział, że wioska Khan al-Ahmar ma przestać istnieć i z dnia na dzień miała zostać wyburzona. Ona została ochroniona już w 2018 roku właśnie przez protesty instytucji międzynarodowych i przetrwała decyzję o wyburzeniu, no ale 8 lat później znowu jest przeznaczona do wyburzenia. De facto Palestyńczycy są często zmuszani do wyburzania swoich domów samodzielnie, ponieważ Izrael, na przykład we wschodniej Jerozolimie, która też jest częścią Palestyny, wyburza domy i obciąża kosztami Palestyńczyków za wyburzenie ich domów pod budowę domów dla swoich obywateli. W związku z czym Palestyńczycy, żeby uniknąć płacenia za wyburzenie ich własnego domu do państwa Izrael, sami je wyburzają, żeby po prostu nie mieć tego kosztu. Jest to bardzo perfidne, prawda? Ja bym powiedziała. Całkowicie oczywiście niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.
1: To nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy, oczywiście te sytuacje się różnią, ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy de facto Izrael, no można powiedzieć, marnuje pieniądze z polskiej pomocy rozwojowej. Mieliśmy w 2012 roku sytuację z instalacjami z cystern na wodę Polskiej Akcji Humanitarnej. Te cysterny zostały zniszczone przez wojsko. Tutaj też grozi nam to, że te pieniądze, które polski rząd przeznaczył, no pójdą po prostu w kosmos.
0: No tak, Izrael, tak jak powiedziałam, robi wszystko, aby uniemożliwić życie Palestyńczykom na ich własnej ziemi. Wyburzenia cystern, to trzeba pamiętać, że to były odnawiane cysterny przez polską organizację i to były cysterny na wodę jeszcze z czasów rzymskich. To nie były cysterny zbudowane przez Palestyńczyków. To były cysterny, które tam istniały wiele set lat, aby zbierać wodę dla potrzeb społeczności beduińskiej i palestyńskiej, która nie miała dostępu do wody bieżącej. Tak samo

0: Obecnie, w tym roku, decyzja o wyburzeniu wioski Han al-Ahmar spowoduje to, że około 5 milionów złotych z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie zmarnowanych, że Palestyńczycy zostaną zmuszeni do przeniesienia się w inne miejsce. Izrael zaproponował im mieszkanie blisko wysypiska śmieci przy osiedlu Al-Dibis pod Jerozolimą. Dlaczego? Tę propozycję oczywiście wioska Han al-Ahmar odrzuciła. Dlaczego ta wioska jest tak ważna dla Izraela? Dlaczego kolejny raz usiłuje ją wyburzyć? Dlatego, że tylko ta wioska stoi jeszcze na drodze Izraela do podzielenia strefy C na zachodnim brzegu na dwie części, dla przecięcia zachodniego brzegu na dwie części, północną i południową, i zrobienia korytarza dla Izraela przez ziemie palestyńskie, co de facto zniszczy integralność zachodniego brzegu i tej części Palestyny, a zaskutkuje tym, że ta integralność już nigdy nie zostanie przywrócona. Bo trzeba pamiętać, że okupowane terytoria Palestyny, tak nazwane po 1967 roku, to są trzy części. To jest zachodni brzeg, wschodnia Jerozolima i strefa Gazy. I one nie są ze sobą połączone. Aby przejechać między jedną częścią Palestyny do drugiej, między tymi trzema obszarami, trzeba zawsze wjechać na terytorium Izraela. Są checkpointy i Izrael zabrania Palestyńczykom przemieszczanie się po ich własnej jakby ojczyźnie. Tak? Jeżeli ktoś ma chorą matkę we wschodniej Jerozolimy, a mieszka w Ramallach, w strefie A zachodniego brzegu, czyli w tej strefie kontrolowanej przez Palestynę, która ma tylko 17% zachodniego brzegu, nie może pojechać do wschodniej Jerozolimy.
1: A w linii nie prostej dodam, to jest jakieś 10 kilometrów pomiędzy tymi dwoma.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc ci Palestyńczycy nie mogą odwiedzać swoich rodzin mieszkających na zachodnim brzegu we wschodniej Jerozolimy, nie mówiąc o Gazie. Gaza zajmuje około 1% całego terytorium Palestyny. Ma, nie wiem, tam 360 km kwadratowych, o ile pamiętam. I po ustaleniu tak zwanej Yellow Line, po zawarciu rozejmu, Izrael miał prawo powiększyć taką strefę buforową pomiędzy swoim terytorium a strefą Gazy z kilkuset metrów, bodajże do powiedzmy 1,5 kilometra. Ta Yellow Line to są rzeczywiście takie wielkie betonowe bloki pomalowane na żółto. Jest w zasadzie codziennie przesuwana o metr, dwa metry. W tej chwili Izrael zajmuje 51% terytorium Gazy. 51% terytorium Gazy jest w rękach Izraela.
1: A premier Benjamin Netanyahu mówił, że armia powinna zająć nawet 70%.
0: Nie no, z pewnością takie są jakby plany Izraela, żeby zająć jak największe terytorium Palestyny. Nie tylko chodzi o strefę Gazy, ale też przecież i o wschodnią Jerozolimę i o zachodni brzeg. I jedynym przejściem w całej Palestynie, przejściem granicznym, które nie jest przejściem z Izraelem, ponieważ Palestyna jest właściwie cała otoczona państwem Izrael, jest przejście w Rafah, które jest przejściem z Egiptem. I to jest jedyne przejście, które nie jest przejściem do Izraela albo z Izraela. Stąd ono było tak bardzo ważne w trakcie działań wojennych w strefie Gazy w ostatnich latach, bo tylko przez to przejście mogła dotrzeć do Gazy pomoc humanitarna. To przejście i tak było kontrolowane i blokowane od strony Gazy przez Izrael, ale to przejście właśnie było otwierane dla pomocy humanitarnej, ale też dla przepływu ludzi, kiedy zostało podpisane porozumienie pokojowe czy też rozejm w październiku zeszłego roku. No i jest to sytuacja właściwie nie do rozwiązania, o ile nie politycy nie podejmą innych decyzji. No, widzimy eskalację działań Izraela w Palestynie. Widzimy kolejne łamanie ustalonych praw międzynarodowych, ale też łamanie podpisanych umów, między innymi właśnie rozejmu w Gazie. Izrael po prostu nie wypełnia swoich własnych zobowiązań.

0: zobowiązań swoich własnych podpisanych międzynarodowych traktatów. Sytuacja dla Palestyńczyków jest z dnia na dzień coraz trudniejsza.
1: Mhm. Z waszej perspektywy, jak się czuje, czy też jak to w ogóle wygląda? No właśnie patrząc z perspektywy organizacji, która najpierw musi nazbierać trochę pieniędzy, czy to są zbiórki, czy to są granty, czy to są jakieś inne rzeczy. Potem musi zaplanować takie wszystkie tego typu pomoc rozwojową, o której rozmawiamy, choćby w przypadku Zachodniego Brzegu. Potem to się buduje, a po jakimś czasie widzicie, że to wszystko jest duże niebezpieczeństwo, że zostanie rozebrane, że zostanie zniszczone. Co wy wtedy czujecie?
0: No, czujemy po prostu pewien rodzaj frustracji. Jest to też bardzo obezwładniające dla podejmowania kolejnych działań i decyzji, dlatego że wszystko jest blokowane bądź paraliżowane przez władze Izraela. Nasi partnerzy, z którymi pracujemy w Palestynie na Zachodnim Brzegu, palestyńska organizacja Palestinian Medical Relief Society i włoska organizacja Terre des Hommes, oczywiście są legalnie działającymi, zarejestrowanymi w Palestynie i w Izraelu organizacjami, ponieważ one mogą przejeżdżać przez terytorium Izraela, ale jest im coraz trudniej. Niektórzy z pracowników palestyńskich organizacji zostali aresztowani pod pretekstami kontroli bezpieczeństwa, sprawdzenia powiązań członków rodziny z partiami politycznymi. Oni zostali zwolnieni z aresztów, ale to jest polityka zastraszania. Auta są zatrzymywane na checkpointach. Pracownicy nasi są też zastraszani w trakcie pracy. Osadnicy, czego byłam świadkiem, byłam dwukrotnie w strefie C i widziałam palestyńskie osiedla, które były zbudowane w odległości 200 metrów od wiosek, w których pracuje polska misja medyczna. A w ostatnim okresie, kiedy byłam na Zachodnim Brzegu, mieszkańcy wioski pokazali mi plany Izraela zbudowania osiedla, które już otoczyło tą wioskę tak naprawdę i domknęło taki krąg. Już była wbita flaga Izraela, były początki budowy malutkiej elektrowni jądrowej i ta wioska była powoli zmuszana do takiej ewakuacji, do podjęcia decyzji o tym, że chce stamtąd odejść. I ci Palestyńczycy odeszli, zmienili miejsce zamieszkania, ponieważ oni nie chcą być otoczeni przez osadników, którzy ich zastraszają, którzy przychodzą w nocy, świecą latarkami dzieciom w oczy, którzy biją osoby starsze na oczach rodziny, którzy biją osoby niepełnosprawne. Więc oni by się naprawdę przenieśli. Ale nie mają dokąd, bo Izrael nie wskazuje im miejsca, gdzie mogą się przenieść na ich własnej ziemi w strefie C. No, sytuacja jest bardzo trudna. Oczywiście osiedla izraelskie budowane w strefie C, no to są osiedla, w które Izrael inwestuje bardzo duże fundusze. One mają własne zasilanie, jeśli chodzi o prąd. Mają dostarczaną wodę wodociągami, mają kanalizację, podczas gdy wioski palestyńskie, wioski beduińskie, które są sąsiadami tych osiedli, właściwie są odcięte od jakichkolwiek tego typu udogodnień. Bardzo trudno nam wyobrazić sobie życie, kiedy nie ma się prądu i wody. A jednak tak właśnie jest. Izrael przejął większość źródeł wody w strefie C, ograniczając praktycznie całkowicie Palestyńczykom dostęp do ich wody i nie wydając zgody na budowę studni. Izrael utrudnia i zabrania Palestyńczykom budowy domów i na około 70% strefy C. Jest to kompletnie zabronione. Ta ziemia jest jakby pod kontrolą Izraela i stanowi rezerwy mieszkaniowe Izraela i są to takie tereny do zagospodarowania pod potrzeby państwa Izrael. to oczywiście

To oczywiście wręcz uniemożliwia funkcjonowanie Palestyńczyków, społeczności palestyńskich. My to obserwujemy właściwie codziennie, ponieważ Klinika Mobilna Polskiej Misji Medycznej codziennie dociera do którejś z palestyńskich wiosek z lekarzem, farmaceutą, pielęgniarką, lekarzem ginekologiem z USG, z bezpłatnymi lekami, ale też z pomocą psychospołeczną. To jest bardzo ważne, dlatego że to nasilenie się de facto

0: codziennego życia, już nie powiem normalnego, ale po prostu jakiegokolwiek życia, sprawia, że zwłaszcza kobiety, na które spada dbanie o rodzinę, są pod tak wielką presją, że są, że przeżywają traumę, myśląc o tym, co będzie jutro. Czy żydowscy osadnicy przyjdą i kogoś zbiją z ich rodziny? Czy dzieci będą dręczone przez osadników żydowskich? Co jutro ugotują na obiad? Czy którykolwiek z mężczyzn w rodzinie przyniesie jakikolwiek dochód? Palestyńczycy z zachodniego brzegu pracowali w Izraelu, ale zostali wszyscy zwolnieni z pracy. De facto poziom zatrudnienia i dochodów Palestyny po wybuchu wojny 7 października spadł o około 70%. Właściwie Palestyna przestała w jakikolwiek sposób generować jakiekolwiek zwiększenie PKB. Po prostu to jest wszystko regres. Więc te działania psychospołeczne Polskiej Misji Medycznej, czyli praca naszych palestyńskich psycholożek, pracowniczek socjalnych z dziećmi i z kobietami, które mogą usiąść razem, porozmawiać o tym, czego się boją, co przeżywają, jaka jest ich trauma i być w tej solidarności i wspólnocie przez chociaż tą godzinę w tygodniu jest bardzo ważna dla utrzymania kontroli nad emocjami i dla zrozumienia, że nie jest się samym z tym problemem, że kilkadziesiąt kobiet wokół przeżywa to samo. Podobnie dzieci. No, dzieci mają bardzo trudne dzieciństwo. Właściwie no, nie mają go praktycznie wcale. Są odcięte od edukacji, są odcięte od normalnego życia dzieci, które powinny się bawić, mieć rówieśników, nie bać się wyjść na podwórko, nie bać się swojego sąsiada. To nie jest udziałem dzieci w Palestynie. Udziałem dzieci w Palestynie jest strach, jest brud, jest głód, jest brak edukacji. Dlatego te działania Polskiej Misji Medycznej, które są takim wsparciem społecznym i też psychospołecznym dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i dla nauczycielek, które usiłują prowadzić zajęcia w takich prowizorycznych szkołach w wioskach, ponieważ dzieci są odcięte od dotarcia do szkoły ze względu na te blokady dróg. No, rodziny nie mają pieniędzy na benzynę, żeby te dzieci wozić 30 kilometrów do szkoły tam i z powrotem codziennie, więc wioski szukają możliwości dania edukacji dla swoich dzieci, bo to jest bardzo ważne. No ale tak jak mówię, dzieci nie mają dzieciństwa, które im się należy. I to jest też cel naszej pracy, aby dzięki tym animatorkom, dzięki wsparciu psychologicznemu, wsparciu pracowniczek społecznych, te dzieci miały jakąś namiastkę radości, namiastkę beztroski, nawet te kilka godzin, kiedy te nasze pracowniczki do tej wioski przyjeżdżają.
1: To zapytam jeszcze o waszych palestyńskich partnerów, o których pani już wspomniała. Wy nie zawsze jesteście w stanie dotrzeć bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna pomoc. Choćby przypadek Gazy jest jednym z takich przypadków, ale i na zachodnim brzegu też, mówi pani, działacie z organizacjami partnerskimi. Ci wszyscy Palestyńczycy, którzy pracują w takich organizacjach, przez które na przykład polska pomoc dociera, to są też to są z jednej strony ludzie, którzy się na tym znają, ale z drugiej strony to są też Palestyńczycy. Oni także są narażeni na przykład na przemoc ze strony osadników żydowskich. Im jest łatwiej, czy im jest ciężej?
0: Myślę, że mimo wszystko jest im łatwiej, dlatego że oni nie wracają, oni wrócą do swoich domów w strefie A, która jest bezpieczna dla nich, chociaż kiedy w 2024 roku byłam po raz pierwszy w Ramallah, w strefie A, skąd wyjeżdżamy do strefy C, no to wojsko Izraela wkroczyło na przedmieścia Ramallah i pod pretekstem utrzymania bezpieczeństwa, porządku, były zamieszki. No ale Ramallah, powiedzmy, jest bezpiecznym miastem, więc jakby ci

0: nasi pracownicy wiedzą, że wrócą do bezpieczeństwa, wrócą do domu, który ma wodę, w którym jest ciepło, w którym jest posiłek. Więc na pewno jest im łatwiej. Sytuacja palestyńskich Beduinów, społeczności, które żyją tylko i wyłącznie ze sprzedaży owiec czy z uprawy oliwek, no jest na zachodnim brzegu tragiczna. Izrael prowadzi też politykę karczowania gajów oliwnych. Czytałam, że ponad 3 miliony drzewek oliwnych zostało przez Izrael zniszczonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, od 1995 roku. Tak, aby uniemożliwić osiąganie jakiegokolwiek dochodu przez te najuboższe społeczności palestyńskie, beduińskie na zachodnim brzegu. Także sytuacja Palestyńczyków na zachodnim brzegu jest jedną z najtrudniejszych sytuacji na świecie dla tego typu ubogich społeczności, ponieważ nie ma nadziei na zmianę tak naprawdę.
1: A w takim razie, gdyby na koniec miałaby pani powiedzieć, czego najbardziej potrzebują ludzie na zachodnim brzegu i w Gazie? Czy to są pieniądze, czy to jest dostęp do różnych miejsc, czy to jest decyzja polityczna?
0: Ja myślę, że oni potrzebują... Oczywiście, kiedy mówimy o piramidzie potrzeb, no to oczywiście, że potrzebują mieć zaspokojone te podstawowe potrzeby, czyli potrzebują mieć dostęp do żywności, czyli co oznacza też dostęp do dochodu. Ale oni potrzebują mieć bezpieczeństwo. Potrzebują poczucia bezpieczeństwa tam, gdzie mieszkają, dla siebie i swoich rodzin. A to może im zapewnić tylko decyzja polityczna tych, którzy mogą o tym zdecydować. Chcieliby mieć pewność tego, co będzie jutro, a jej nie mają. Bez decyzji politycznej tak nie będzie. W tej chwili na zachodnim brzegu mieszka 700 tysięcy osadników żydowskich. 700 tysięcy. A Izrael przegłosował w parlamencie, w Knesecie, budowę kolejnych osiedli na kolejne kilkaset tysięcy obywateli, którzy zamieszkają na terenach palestyńskich. No, nie wróży to niczego dobrego dla wiosek, w których pracuje Polska Misja Medyczna, dla wiosek beduińskich, dla Palestyńczyków w strefie C.
1: Bardzo dziękuję o tej bardzo trudnej sytuacji na terenach palestyńskich, ale i bardzo trudnej pomocy. Tam właśnie mówiła Małgorzata Olesińska-Hart, Polska Misja Medyczna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: Stany Zjednoczone przygotowują się do 250. rocznicy niepodległości. To miało być wielkie święto narodowe, ale ono stało się częścią politycznego sporu. Część artystów wycofała się z wydarzeń związanych z obchodami, bo uznała, że święto zostało zbyt mocno powiązane z Donaldem Trumpem. Prezydent odpowiada, że sam przyciągnie tłumy. Ale za tą historią jest większe pytanie. Czy Amerykanie potrafią mieć jeszcze coś wspólnego ponad politycznymi podziałami? Naszym gościem w Waszyngtonie, czy też pod Waszyngtonem, jest Marcin Firdej, dziennikarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych, autor podcastu Ameryka dla zaawansowanych. Dzień dobry, Marcinie.
3: Dzień dobry, Wojtku, witam Państwa.
1: Zacznijmy od samego zamieszania. Co w zasadzie stało się z tymi obchodami 250-lecia Stanów Zjednoczonych?
3: To jest dość ciekawa sprawa, gdyby też nie była smutna, byłaby ciekawa, bo formalnie mamy dwa równoległe projekty. Mamy ustawowo powołaną ponadpartyjną komisję America 250 oraz inicjatywę administracji Donalda Trumpa, z kolei pod nazwą Freedom 250, odpowiedzialną za te wielkie widowiska i festiwale typu Great American State Fair na National Mall w Waszyngtonie. National Mall, to dla Państwa, którzy nie znają Waszyngtonu, to jest taki park narodowy o długości tam mniej więcej 3 kilometrów między Kapitolem a Memorialem Lincoln, no może nie tyle park narodowy, to taki pas zieleni, gdzie co roku 4 lipca odbywają się centralne obchody Dnia Niepodległości. America 250 to jest organizacja non-profit wspierająca 250-lecie. To jest organizacja powołana przez kongres z udziałem przedstawicieli obu partii, ale też sektora prywatnego. A równolegle Biały Dom zdecydował się zbudować ten własny, bardziej prezydencko-brandingowy, czy tak to nazwę, projekt Freedom 250. jako taką publiczno-prywatną

0: platformę i do finansowania, i do organizowania obchodów, czyli w praktyce te dwie uroczystości się rozdzieliły, bo z jednej strony mamy taki program bardziej instytucjonalny, muzealny, o lokalnym charakterze, a z drugiej bardzo spersonalizowany show prezydencki, który budzi też bardzo silne emocje. I na to nałożyły się w ogóle zarzuty o chaos, o toksyczną kulturę pracy w samej komisji America 250. Media opisywały pozwy dotyczące nepotyzmu, niewłaściwego wydawania pieniędzy, jakichś wewnętrznych konfliktów. A z drugiej strony te ostatnie tygodnie to jest dodatkowo seria rezygnacji artystów z koncertu Freedom 250, czyli tych obchodów organizowanych przez Donalda Trumpa.
1: No właśnie, przypomnij, dlaczego oni w ogóle zrezygnowali?
0: No, dlatego, że część artystów przynajmniej twierdzi, że czuła się oszukana, że czuła się wprowadzona w błąd, dlatego, że oni byli przekonani, że biorą udział w ponadpartyjnym przedsięwzięciu, w czymś, co nie będzie dzieliło Ameryki, a okazało się, że będzie to raczej wiec poparcia dla Donalda Trumpa i to jest coś, w czym oni z kolei nie chcą brać udziału, bo to w ogóle warto też porozmawiać o tym, w jaki sposób artyści traktują Donalda Trumpa. Świat artystyczny w większości, bo nie chcę powiedzieć, że w całości, jest jednak dość liberalny, jest dość progresywny i to ma związek z wieloma sprawami. Wiadomo, że większość artystów jest skupiona wokół największych ośrodków miejskich, takich jak Los Angeles, czy chociażby Nowy Jork. To ośrodki są progresywne same w sobie, ale tak samo Donald Trump zwracał się bardzo często przeciwko artystom, nazywając ich zepsutą elitą i odcinając się od nich, więc ten konflikt był widoczny od dłuższego czasu i narastał i teraz po prostu rozlał się na same obchody.
1: Mm-hmm. Powiedz w takim razie, jaki będzie taki już efekt? Będziemy mieli de facto dwa równoległe obchody, czy został jeszcze miesiąc prawie, bo przypominam, amerykańskie święto niepodległości to 4 lipca, mamy jeszcze prawie miesiąc. Czy będą dwa równoległe obchody, czy myślisz, że uda się jednak to połączyć w jedno, czy to jest niemożliwe?
0: Nie wydaje mi się, żeby udało się to w tym momencie połączyć w jedno. Po pierwsze dlatego, że polaryzacja jest zbyt potężna. Po drugie dlatego, że sam Donald Trump chce mieć własne obchody. On chce mieć obchody, w których to on będzie centralną postacią, a nie jacyś tam mityczni ojcowie założyciele, którzy podpisywali deklarację niepodległości. Donald Trump sam wielokrotnie mówił o sobie, że jest postacią znacznie większą i znacznie ważniejszą dla Stanów Zjednoczonych, jego opinii, jego zdaniem, niż ojcowie założyciele zrównywał się z takimi postaciami jak George Washington czy Thomas Jefferson. W związku z tym on z pewnością nie będzie dążył do ujednolicenia tych obchodów i tutaj mamy do czynienia po prostu z dwiema równoległymi, konkurującymi ze sobą organizacjami. Czyli właśnie tą America 250 jako komisję powołaną przez kongres, jako bezpartyjną inicjatywę, a obok niej Freedom 250, czyli właśnie to flagowe wydarzenie Donalda Trumpa na National Mall.
1: W wielu krajach jest tak, że to pojęcie niepodległości, święta niepodległości jest bardzo różnie traktowane, no bo i różne kraje, różne narody to też różne mentalności. W Ameryce jest bardzo duże przywiązanie do tej niepodległości, ale powiedz w takim razie, czy to 250-lecie jest generalnie dla Amerykanów, chociaż wiem, że powiedzenie generalnie dla Amerykanów nie ma czegoś takiego, bo Amerykanie to nie jest jedna grupa, ale na ile jest to ważne, a może mniej ważne dla Amerykanów z Virginii, tam gdzie jesteś, ale na przykład także z, nie wiem, z Kentucky?
0: Amerykanie są, i to chyba można w jakiś sposób wyciągnąć średnią i generalizować, dlatego że Amerykanie są bardzo przywiązani do tej patriotycznej, narodowej symboliki i widać to co roku po obchodach nie tylko 4 lipca, nie tylko Dnia Niepodległości, ale też innych amerykańskich świąt, jak na przykład Memorial Day, czy Veterans Day. Więc Amerykanie są generalnie przywiązani do tego rodzaju symboliki, ale problem polega na tym, Wojsku, że sam sposób opowiadania historii Stanów Zjednoczonych jest bardzo

0: głęboko upolityczniony i uzależniony od tego, jakie kto wyznaje poglądy polityczne i jaką kto wyznaje ideologię. I to widać doskonale właśnie teraz, że pojawia się ten spór i konflikt o to, czy powinniśmy wyznawać tą tradycyjną narrację założycieli, czy też może narracje, które podkreślają, owszem, to, co wydarzyło się w 1776 roku, ale też także pokazują to, co działo się w cieniu podpisywania Deklaracji Niepodległości, czyli mam na myśli tutaj chociażby niewolnictwo, kolonializm, ludobójstwo rdzennych Amerykanów, wykluczenie i tak dalej, i tak dalej. Co zresztą pojawia się w amerykańskich debatach. I korzenie tego sporu w ogóle sięgają znacznie głębiej niż tylko obchody 250-lecia Ameryki, dlatego że samo nawet hasło 1776 już dawno temu straciło taki neutralny charakter. Pamiętamy, że podczas szturmu na Kapitol 6 stycznia część uczestników niosła flagi z 13 gwiazdami, które symbolizowały 13 oryginalnych kolonii, które założyły Amerykę i z napisami 1776. Pamiętamy też projekt 1619 New York Timesa, który z kolei wezwał do przeniesienia myślenia o początkach Ameryki na rok 1619, kiedy do kolonialnej Virginii przybyły pierwsze statki z niewolnikami. Ja niedawno rozmawiałem z konstytucjonalistą z Uniwersytetu Pennsylvania, który uważa, że początkiem tej nowoczesnej, współczesnej Ameryki jest raczej era rekonstrukcji po wojnie secesyjnej, kiedy zniesiono niewolnictwo i próbowano wprowadzić ideały równości tak naprawdę. Więc to jest wojna kulturowa, która w jakiś sposób przekłada się też na to, w jaki sposób większość Amerykanów i myśli, i postrzega samo święto, ale też datę i rocznicę 4 lipca.
1: Tylko że te spory polityczne i wojna kulturowa istniały od dawna. Dzisiaj w erze Trumpa, abstrahując na chwilę od samego Trumpa, jeśli się da, bo o to też będę chciał zapytać, ale na ile ta wojna kulturowa jest dzisiaj inna niż to, co widziałeś w Stanach, będąc tam powiedzmy 15 lat temu?
0: Znaczy, w sensie symbolicznym ona jest zupełnie inna, bo ona odzwierciedla olbrzymie napięcie między dwoma obozami politycznymi. I wspomniałeś na przykład o tym, że właściwie zasygnalizowałeś, że chciałbyś porozmawiać też o tym, czy dzisiaj o Ameryce albo o czymkolwiek w Ameryce da się porozmawiać, nie wspominając Donalda Trumpa. Wydaje mi się, że może to być bardzo trudne, ale też warto pamiętać o tym, że Donald Trump to jest nie wszystko, on jest tylko twarzą pewnego projektu republikańskiego, bardziej konserwatywnego. I część Amerykanów jest bardzo głęboko niezadowolona w kierunku w ogóle, w jakim idzie kraj, w jakim zmierza kraj z powodu ekonomii, gospodarki, paraliżu politycznego, a nie z konkretnie samych obchodów 250-lecia. Zdecydowana większość Amerykanów, dobrze teraz pamiętam, to jest około 2/3 już uważa, że sytuacja gospodarcza wcale się pogarsza. Bardzo źle oceniają przywódców politycznych, nie tylko prezydenta, ale także ludzi, którzy zasiadają w kongresie, kongresmenów, senatorów. I bardzo źle oceniają sytuację, która jest bardzo wyraźnie negatywna i spolaryzowana.
1: To w takim razie wróćmy do tego wywołanego przez ciebie i przeze mnie Donalda Trumpa. Na ile Amerykanie, niezależnie od tego, kogo popierają, są nim już zmęczeni, a na ile jeszcze ten Trump wywołuje emocje i wywołuje to, że ludzie tak dają się wciągać w te bieżące spory polityczne?
0: To jest wszystko naraz. To znaczy, Amerykanie są Donaldem Trumpem zmęczeni, jasne. Natomiast po pierwsze od lat rośnie odsetek osób, które mają negatywną opinię o obu partiach, a nie tylko o samym Trumpie i opisują politykę jako źródło frustracji i wskazują na zmęczenie całym systemem politycznym, a nie tylko i wyłącznie samym Donaldem Trumpem. Ale jasne, że ocena przywództwa, w tym prezydenta Donalda Trumpa, jest bardzo mocno spolaryzowana. Aprobata jego działa.

0: jest bardzo niska. Teraz wynosi już nieco ponad 30%, więc jest to wynik absolutnie dramatyczny. Tutaj mówię o uśrednionych sondażach, nie o jakimś jednym konkretnym sondażu. Tylko kiedy uśredni się sondaże, to teraz wychodzi na to, że jakieś 32-34% Amerykanów popiera Donalda Trumpa. To jest o 10% mniej niż mieliśmy to jesienią ubiegłego roku. Coraz więcej Amerykanów ocenia działania całej administracji jako gorsze od oczekiwań. Chodzi tutaj nawet o flagowe działania Donalda Trumpa, nie tylko o gospodarkę, nie tylko o to, co dzieje się w związku z wojną z Iranem, ale także chociażby coraz więcej ludzi jest niezadowolonych z tego, w jaki sposób Donald Trump radzi sobie z imigracją, prawda? Ale badania i analizy pokazują też, że część wyborców, zwłaszcza w tej grupie, nazwijmy ją białą klasą pracującą, nie tyle męczy się Trumpem, ale ma taki syndrom oblężonej twierdzy i jeszcze silniej wiąże swoją tożsamość polityczną i kulturową z projektem MAGA. Więc można powiedzieć, że owszem, centrum i wyborcy progresywni są bardzo zmęczeni tym konfliktem. Część umiarkowanych republikanów i demokratów ma poczucie takiego permanentnego kryzysu, ale ten rdzeń pro-Trumpowy i rdzeń antytrumpowy po drugiej stronie są zdecydowanie bardziej okopane niż jeszcze kilka lat temu.
1: Myślisz, że to może spowodować, że Republikanie przegrają najbliższe wybory połówkowe, czy bardziej tu jednak mimo wszystko dojdzie do głosu, czy może dojść do głosu, to w ogóle to zmęczenie polityką, Waszyngtonem, które jakby odbije się porówno na obu partiach?
0: Oczywiście ja nie chcę wróżyć tego, co wydarzy się w listopadzie 2026 roku, dlatego że mam jeszcze kilka miesięcy, ale jeśli patrzy się na dzisiejsze sondaże, to raczej wygląda na to, że Amerykanie obarczają winą za sytuację gospodarczą i za polaryzację raczej jedną partię niż obydwie. Co w tym momencie przekłada się na to, że Republikanie czują się zagrożeni, Republikanie czują, że mogą przegrać wybory do Kongresu, dlatego że spodziewają się raczej mobilizacji obozu tego liberalnego, obozu progresywnego, ale także wyborców, którzy są niezależni i wahają się z wyborów na wybory. W tym momencie sondaże pokazują, że Republikanie już mogą pożegnać się z Izbą Reprezentantów, nawet biorąc pod uwagę wszystkie wysiłki, które wkładają w zmianę map okręgów wyborczych, w redistricting, gerrymandering, gdzie po prostu tam, gdzie tylko mogą, wycinają okręgi, w których mogą wygrać demokraci. I przerysowywują te mapy wyborcze w bardzo dziwny sposób, ale nie, o ile może im to pomóc zdobyć kilka miejsc w kongresie, w tym momencie badania pokazują, że Republikanie tracą Izbę Reprezentantów. Pytanie jest takie, czy stracą też Senat. Jeszcze pół roku temu wszyscy mówili, że Senat jest dość bezpieczny i pozostanie w rękach Republikanów. Dzisiaj wielu analityków i potwierdzają to sondaże mówią, że ten Senat też Republikanom wyślizguje się z rąk, że różnie może być. W tym momencie o tym, kto będzie miał kontrolę nad Senatem, może zdecydować jeden czy dwa miejsca senackie, a to wcale nie jest tak dużo. I okazuje się, że walka o miejsca w Senacie, o mandaty w Senacie jest znacznie bardziej zażarta. W Stanach, które jeszcze niedawno wydawały się bezpieczne dla Republikanów.
1: Piszesz o tym, czy też mówisz o tym zmęczeniu Trumpem zresztą na swoim kanale, w podcaście Ameryka do Zaawansowanych. Tam odsyłamy po więcej, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawa opowieść, której mam wrażenie w mediach trochę brakuje, o tym zmęczeniu i Trumpem, i polityką. Natomiast

0: Natomiast chciałbym jeszcze powrócić do tych obchodów 250-lecia niepodległości. Może nawet już nie do tych, nazwijmy to, centralnych obchodów, ile w ogóle do tego dnia, do tego 4 lipca 2026, który za miesiąc. Jeśli mówimy o tym, że jest takie duże zmęczenie polityczne, jeśli mamy wybory połówkowe tak istotne jesienią, to to oznacza, że ten 4 lipca przypada na moment, kiedy ta kampania pewnie już się trochę rozkręci. Czy to oznacza twoim zdaniem, że to święto będzie trochę przyćmione właśnie tą bieżącą, bardzo brudną polityką? Czy to święto może się jakby przekształcić nawet na tym poziomie lokalnym w jakieś takie polityczne historie?
1: Ale ono już jest. Ono już jest zabarwione bieżącą polityką i w zasadzie w momencie, kiedy spojrzy się na to, co się dzieje w mediach, to okazuje się, że nikt nie mówi już o samych obchodach jako takich. W mediach tradycyjnych, czy też może nawet bardziej na platformach społecznościowych, że nikt nie mówi o samych obchodach, nikt nie mówi o momencie podpisywania deklaracji niepodległości, nikt nie przypomina sylwetek ojców założycieli, tylko ta cała opowieść o 250-leciu jest zabarwiona, jest kompletnie przykryta takimi informacjami o tym, kto zrezygnował z wielkiego koncertu, a kto na niego przyjdzie i jakie znaczenie ma to, że zaśpiewa tam Vanilla Ice, a nie zaśpiewa tam The Commodores, prawda? Mówią o tym media, mówią o tym media społecznościowe. Amerykanie są tym bardzo zmęczeni. Widać ten cień bieżącej polityki nad obchodami i wydaje mi się, że to się nie zmieni. A pod tym wszystkim mam jeszcze taką dodatkową warstwę, że dla statystycznego wyborcy dzisiaj w tej sytuacji gospodarczej, jaką mamy, przy założeniu, że na przykład idziemy bardzo wysokie ceny benzyny i niestety przewidywania są takie, że w ciągu najbliższych kilka tygodni ceny benzyny mogą być jeszcze wyższe w Stanach Zjednoczonych. Więc to są ważniejsze rzeczy dzisiaj dla wyborców. Ceny w sklepie, bezpieczeństwo, zdrowie, stabilność niż to, kto zagra na National Mall. No ale ta historia bojkotu artyści, którzy wycofują się z Great American State Fair, prezydent opowiadający, że jest atrakcją numer jeden na świecie i że woli własny wiec, i to się świetnie wpisuje w logikę mediów i takiej kulturowej wojny, i to jest temat, który przyciąga uwagę telewizji jak CNN, Fox News, sieci porannych i to jest coś, co przez to niestety dzisiaj większość Amerykanów chyba patrzy na te obchody.
0: I pewnie będzie patrzyło tak w dalszym ciągu, prawda? To znaczy, to już się pewnie nie zmieni.
1: Wydaje się, że to się już nie zmieni, dlatego że zostało nam do tych obchodów ile? 3 tygodnie? Mhm. Więc to jest za mało czasu albo żeby zbudować jakąś wspólną narrację wobec tych obchodów. To jest też za mało czasu, żeby zmienić sytuację gospodarczą, dlatego że o wielkich ideałach i o wolności mogą myśleć ludzie, którzy nie obawiają się o swoją przyszłość. A w momencie, kiedy płace relatywnie są coraz niższe w stosunku do tego, co można kupić za pieniądze, które się dostaje z każdym czekiem z pracy, no to wiadomo, że ludzie raczej martwią się o to, co mają w garnku i czy w ogóle będą mieli cokolwiek do włożenia do tego garnka, niż zastanawiają się nad tym, co miał na myśli Thomas Jefferson, pisząc deklarację niepodległości, albo co miał na myśli Madison w momencie, kiedy formułował takie, a nie inne zdanie w konstytucji.
0: O czym zresztą, o tym, co, czy Amerykanie mają co włożyć do garnka, jak bardzo to ich w tej chwili interesuje, też mówisz na swoim kanale Ameryka dla Zainteresowanych. Tam odsyłamy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marcin Firlej, dziennikarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych i autor podcastu Ameryka dla Zaawansowanych, był gościem audycji Świat 24 w Polskim Radiu 24. A za uwagę i za ostatnią godzinę dziękuję, Wojciech Cegielski.
2: Świat 24.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Budowniczowie piramid, mistrzowie astronomii i twórcy wielkiej cywilizacji, a może raczej miłośnicy makabrycznych obrzędów i krwawych ofiar. Kim byli Majowie i jakie miejsce w opowieści o ich historii zajmują polscy archeolodzy? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie profesor Jarosław Zierałka, archeolog i autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. Polskie Radio 24. Już dziś o 22.05 zaprasza Krzysztof Grzybowski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wizyta szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Warszawie rozmawia m.in. na temat nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Są zarzuty dla mężczyzny, który w nocy zarysował 200 aut w Poznaniu, został już aresztowany. Gdańsk inwestuje w bezpieczeństwo, będą częstsze patrole policji, kamery i nowa łódź patrolowa. W Warszawie jest szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Specjalny wysłannik Wołodymyra Załęskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
2: Ukraińska delegacja była w kancelarii premiera, gdzie spotkała się z przedstawicielami szefa rządu. Wcześniej Kirył Budanow gościł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie rozmawiał z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że głównym tematem była kwestia nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
3: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji. Panowie potwierdzili, że Polskę i Ukrainę wiąże strategiczna relacja, szczególnie w świetle rosyjskiej agresji.
2: Jutro Kirył Budanow ma spotkać się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach jest też spotkanie z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: W najbliższy poniedziałek rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Datę rozpoczęcia prac

0: potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Może tam spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Jak informuje rzecznik Instytutu Rafał Kościański, już 8 czerwca na miejscu rozpoczną się przygotowania do poszukiwań. Archeolodzy przystąpią do prac we wtorek. Będą szukać pochówków w miejscach wytypowanych na podstawie wcześniejszej kwerendy historycznej.
1: Udajemy się w teren po to, aby wyznaczyć to miejsce, przeprowadzić wstępne badania terenowe, nazwijmy to odkrywkowe, i wtedy, kiedy znajdziemy potwierdzenie, że jest to miejsce, w którym spoczywają szczątki Polaków pomordowanych, dopiero kolejnym etapem może być złożenie wniosku o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.
0: Szacuje się, że podczas dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów rzezi wołyńskiej zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Zarzuty dla sprawcy nocnej dewastacji aut w Poznaniu. Mężczyzna zniszczył ponad 200 samochodów. 60-latek rysował karoserię w nocy z wtorku na środę, idąc wzdłuż ulic na Starym Mieście, Wildze i Jeżycach. Jak mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, mężczyzna został dziś doprowadzony do prokuratury.
2: Usłyszał zarzuty uszkodzenia 124 samochodów. Do tej pory zidentyfikowaliśmy 220 uszkodzonych aut, a straty są szacowane na 500 000 zł.
0: Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie sprawcy. Policjanci nadal zbierają dowody i spodziewają się, że liczba zarzutów wzrośnie. Częstsze patrole policyjne, nocne dyżury strażników miejskich oraz 46 nowych kamer monitoringu miejskiego w Śródmieściu. To tylko niektóre zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w Gdańsku podczas najbliższych wakacji. Niebawem w różnych częściach miasta pojawią się też plakaty, które mają zachęcać do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących tego, jak przygotować się na zagrożenia, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: Szkolenia rozpoczną się w czerwcu, ale będą także oczywiście trwały w miesiącach powakacyjnych, wrzesień, październik, listopad. Taki jeden moduł szkoleniowy to około 2 godzin, gdzie będą mogli Państwo dowiedzieć się o tym, o czym bardzo często mieszkańcy mówią. Jak rozumieć sygnały alarmowe, jak się należy wtedy zachować, co należy mieć przygotowane i spakowane w domu już dzisiaj, niezależnie od tego, czy mamy sytuację kryzysową, czy nie mamy.
0: W ramach tego projektu Gdańsk kupił łódź patrolową za 500 000 zł. Od sezonu letniego będzie nią dysponowała Straż Miejska. To dobry moment na zastanowienie się, w jaki sposób dbać o otaczającą nas przyrodę. Pod hasłem działania dla klimatu trwa Światowy Dzień Środowiska.
4: Otwarte w Tleniu Centrum Czynnej Ochrony Przyrody to miejsce, gdzie w teorii i praktyce dba się o naszą przyrodę i środowisko. Tych form ochrony naszej planety jest kilka. Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Daniel Siewert.
5: Najbardziej widoczną częścią naszej działalności jest na pewno prowadzenie edukacji ekologicznej. W myśl zasady, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Drugim elementem, którym chciałem powiedzieć, to jest ta czynna ochrona. Te elementy, które są naszymi takimi perłami, są najcenniejszymi. One mają pozostać poza wpływem człowieka.
4: Z Tlenia Marcin Doliński.
0: Światowy Dzień Środowiska ustanowiła w 1972 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro ma być słonecznie, ale miejscami może się chmurzyć i padać deszcz. Od 20 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 17% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w województwach mazowieckim, podlaskim oraz części województw lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
6: Klimat.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24. Weekend kulturalny.
8: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Witam Państwa w pierwszy czerwcowy weekendowy wieczór. Wraz ze mną pani Agnieszka Leśniak. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Pani Agnieszka Leśniak jest kierownikiem działu edukacji w Artbox Experience. Proszę Państwa, więc my będziemy teraz o imersji, o wystawach, o nagrodach, a przede wszystkim o dwóch dżentelmenach, o których kiedyś dokładnie Państwu opowiadałyśmy właśnie w weekendzie kulturalnym. Michał Anioł i Leonardo da Vinci, o tym słynnym sporze,

0: Ale zaczniemy od nagród. Chcę zapytać o festiwal w Cannes i romantycznego Chopina, bo to też wystawa, którą mieliśmy możliwość obejrzenia tu w Warszawie i to też nagrodzona wystawa. Ta sztuka wystaw imersyjnych no jest jakąś częścią dziesiątej muzy.
1: Zgadza się i myślę, że jest to niezwykły sukces nie tylko dla samego Artbox Experience w warszawskiej fabryce Norblina, ale ja uważam, że jest to taki no, nasz narodowy sukces. Nasz sukces, bo przecież romantyczny Chopin jest takim naszym dobrem narodowym i trzeba się właśnie, myślę, pochwalić tym, że właśnie romantyczny Chopin i wystawa autorska została właśnie na tyle doceniona, że została zaproszona na festiwal w Cannes i była właśnie tam prezentowana przez panią prezes Joannę Kowalkowską i oprócz wystawy romantyczny Chopin, również była prezentowana wystawa Save the Planet. Trzeba powiedzieć o tych zyskach właśnie w postaci prestiżu, tego, że świat, dosłownie świat, tak, już na takiej arenie międzynarodowej, tak, usłyszał właśnie o tym, że mamy wystawy imersyjne, które są właśnie prezentowane w Warszawie i usłyszał o naszym właśnie niesamowitym Fryderyku Chopinie.
0: To już nie tylko Hiszpanie czy Holendrzy, ale mamy się czym pochwalić. No to chwalmy się dalej. Bardzo, bardzo gratuluję. Chwalmy się Nowym Jorkiem, bo tam coś jeszcze bardziej prestiżowego.
1: Zgadza się. Sama nominacja do tak zwanych internetowych Oscarów, czyli do tej nagrody Webby Award, była już niesamowicie prestiżowa. Gdy okazało się, że romantyczny Chopin zwyciężył w swojej kategorii, zwyciężyliśmy z Metallicą. I chyba tydzień przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, szliśmy podobno łeb w łeb, że raz była właśnie Metallica na pierwszym miejscu, wtedy Chopin na drugim, a później się zamieniły i nie było wiadome do końca, kto ostatecznie zwycięży, więc z Metallicą zwyciężył.
0: Metalem, że tak powiem.
1: Dokładnie. I na Wall Street były właśnie rozdawane te internetowe Oscary.
0: No bardzo prestiżowo i obiecująco na przyszłość, także jeszcze raz gratulacje dużymi drukowanymi literami dla całego zespołu.
1: Także w imieniu całego zespołu dziękujemy.
0: I zapraszamy na wystawy.
1: Zgadza się.
0: Proszę Państwa, my dzisiaj nie o szczegółach tej imersji i tego wszystkiego, co w fabryce Norblina będą Państwo mogli obejrzeć jeszcze do końca czerwca.
1: A być może nawet i do końca wakacji. Niedługo będzie to na pewno ogłoszone już na stronie. Na pewno do końca wakacji wystawa Leonardo da Vinci versus Michał Anioł będzie mogła być przez Państwa zobaczona. Dokładny tytuł wystawy to jest Pojedynek geniuszy renesansu Leonardo da Vinci versus Michał Anioł.
0: To my, proszę Państwa, dzisiaj o tych dwóch dżentelmenach i to będzie tak bardzo na skróty mówiąc, wybór między fascynacją naturą a ekspresją ludzkich emocji. Jeden jest zaprzeczeniem drugiego, ale obaj fantastycznie się uzupełniają. Proszę Pani, który z tych dwóch geniuszy renesansu według Pani jest ciekawszy?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo...
0: A publiczność głosuje na wystawie.
1: A publiczność głosuje. No jak na razie prowadzi Leonardo da Vinci, ale nie tak w zdecydowanej większości. Jest to różnica, myślę, jakieś 8%. Myślę, że dlatego Leonardo da Vinci tutaj ma taką większość ilość tych głosów, bo każdy może się w nim odnaleźć.
0: Jakąś cząstkę.
1: Tak jego interesowało tak wiele dziedzin życia. Był tak złożoną osobowością, więc wydaje mi się, że dużo łatwiej jest nam się odnaleźć w nim, patrząc na jego no, taki rysopis charakterologiczny, odnaleźć w nim właśnie tego artystę, którego interesowało tak wiele dziedzin życia, więc każdy w Leonardzie da Vinci znajdzie cząstkę siebie. Natomiast w przypadku Michała Anioła Buonarroti jest już nieco trudniej, też dlatego, że był jego zupełnym przeciwieństwem. Był osobą trudną, złożoną i wydaje mi się, że jednak bardziej ciągnie nas do tych osób, które mają taki rys sympatyczny.
0: A ja sobie też myślę, że u Leonarda da Vinci jednak ta odpowiedź na pytanie, jak działa świat, była właściwie może w niewielkim procencie, ale przewyższającą odpowiedź na wszystkie malarskie propozycje tego artysty. I wiemy, że uczony i malarz, naukowiec to domena Leonarda da Vinci. Większość z nas jakąś cząstkę siebie w nim odnajduje. Natomiast Michał Anioł właściwie to rzeźbiarz, malarz. Mówi się o nim, że jest architektem epoki włoskiego odrodzenia, renesansu, ale jest nieśmiertelny dzięki tej swojej takiej monumentalnej sztuce. I to też nas w jakimś sensie

0: zachwyca. No i to, że miał taką pasję i był tak, tak nią pochłonięty w 100% prawie.
1: Tak, był niezwykle zdeterminowany, był taki surowy, ale też introwertyczny.
0: Taki nastawiony na cel.
1: Tak, właśnie. On był nastawiony na cel i na efekt.
0: Tak.
1: On wiedział, że jeżeli coś tworzy, to po to, żeby to właśnie zostało w pamięci na wieki. Natomiast dla Leonarda da Vinci dużo bardziej fascynujący był sam proces tworzenia. Jego już ukończenie dzieła nie interesowało, nudziło go to, stąd być może tak wielu dzieł właśnie nie ukończył, czy też pozostawił właśnie takimi niedopracowanymi, czy też właśnie nie mamy ich dzisiaj. Tak sobie mówimy o tych różnicach między tą dwójką, ale warto myślę, że też popatrzeć na to, co ich łączyło.
0: A co ich łączyło?
1: No właśnie to, że dzisiaj współcześnie raczej...
0: Wspólny fresk.
1: Tak, wspólna niechęć do siebie i myślę, że też to, że żaden z nich dzisiaj współcześnie nie powiedziałby o sobie, że jest przede wszystkim malarzem. I ja uważam, że to jest pewnego rodzaju paradoks, bo przecież właśnie z tych arcydzieł malarskich są dzisiaj najbardziej znani.
0: No tak, jeżeli ich rozpoznajemy.
1: Tak, no jeżeli myślimy Michał Anioł, to głównie myślimy, myślę, że o freskach w Kaplicy Sykstyńskiej, a dokładnie o tym najbardziej znanym, czyli o stworzeniu Adama. Natomiast myśląc Leonardo da Vinci, no to mamy właśnie przed oczami najbardziej rozpoznawalny obraz na świecie, czyli właśnie Mona Lizę i później w drugiej kolejności Ostatnią Wieczerzę. Jeżeli pytam, ile obrazów stworzył Leonardo da Vinci w ciągu swojego 67-letniego życia, to często padają odpowiedzi, że 100, 200, nawet 400.
0: Oj, chyba mniej.
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. On nie miał czasu, bo on zajmował się tym poszukiwaniem odpowiedzi, jak działa świat.
1: Dokładnie.
0: A dopiero potem tworzeniem, prawda? Malarz.
1: Tak, tak. Właśnie to malarstwo raczej dla niego było tak przy okazji. Mhm. To było dla niego takie medium, taka jedna z dziedzin do przekraczania samego siebie, do sprawdzenia swoich możliwości i swojej wiedzy.
0: Taka trochę odskocznia.
1: Tak. I do wynalezienia też nowej perspektywy, nowej technologii. Mhm. I w momencie, gdy już to wymyślił, wynalazł, to stwierdzał, że już tego dzieła nie ukończy, no bo już wie, jak je ukończyć. Więc
0: szukał czegoś nowego.
1: Szukał czegoś nowego i to już było dla niego zbyt trywialne.
0: Ale jakie fantastyczne. Proszę zwrócić uwagę, jakiego rodzaju podobieństwo z XXI wiekiem, kiedy za każdym razem przekraczamy swoją strefę komfortu i podejmujemy inne zadania tylko dlatego, żeby być bardziej wszechstronną osobowością i to są tak zwane metaumiejętności, które nie wiadomo kiedy, na jakim etapie naszego życia, w jakich sytuacjach, one się nam bardzo, bardzo przydają.
1: Tak, dlatego
0: i
1: to,
0: on taki był.
1: Tak, dlatego to określenie geniusz, czy też człowiek renesansu, no jest no jakby bardzo tożsame z Leonardem da Vinci. Jednak właśnie tak wiele osób myśli, no, że skoro stworzył tak monumentalne dzieła, no to przecież musiał nieustająco malować, tak? Bardzo są rozczarowani, czy też tacy zszokowani. Gdy ja odpowiadam, że no, Leonardo da Vinci w ciągu swojego życia namalował około 20 obrazów, z czego 15 zachowało się do naszych czasów i jesteśmy w 100% pewni, że jest to jego autorstwa.
0: Mhm. Nie uczniów, czy kontynuowanie, bo czasami była taka praktyka.
1: Tak, tak,
0: prawda?
1: Więc 15 jesteśmy pewni, że to jest jego. Uważa się nieraz, że jest 26 obrazów, ale tutaj właśnie nie mamy tej 100% pewności.
0: A jeśli chodzi o tę drugą osobowość, czyli Michał Anioł, rzeźbiarz, malarz, monumentalna sztuka.
1: Był, no już za życia nazwany boskim. Wydaje się, że to też mogło mieć wpływ na tą jego aroganckość. Chociaż ta jego aroganckość już od lat dzieciństwa się przejawiała.
0: Anioł.
1: Tak, anioł. Ale przypłacił właśnie tym złamanym nosem, zmiażdżonym wręcz, podczas obrażania swoich kolegów, z których się śmiał, że nie dorównują mu talentem. Uważał się nawet lepszy od swojego mistrza, do którego właśnie podtegi uczęszczał. I właśnie przypłacił tym zmiażdżonym nosem. I ta jego aroganckość będzie nieustająco obecna, ale jest taka właśnie bardzo z nim tożsama. Jak myślimy na przykład o tej rzeźbie, czy właśnie o Dawidzie, czyli takiej jego najsłynniejszej rzeźbie, to tutaj mamy takie pojęcie też, które jest używane w psychologii jako efekt Michała Anioła. Dosłownie oznaczał on to, że Michał Anioł mówił, że on nie tworzy rzeźby, on nie wymyśla, tylko on tę rzeźbę uwalnia z bloku marmuru. On był przekonany,
0: że ona tam jest
1: i on tylko odrzuca wszystko to, co jest niepotrzebne.
0: Żeby ją uwolnić.
1: Natomiast w psychologii ten efekt Michała Anioła oznacza to, że możemy go stosować w relacjach, nie tylko tych romantycznych, ale też przyjacielskich, czyli że potrafimy dostrzec w tej drugiej osobie potencjał, to, co jest w niej najlepsze i właśnie pomóc tej osobie, z którą jesteśmy w jakiejś relacji, stać się tą najlepszą wersją siebie.
0: Czyli bardziej introwertycznie, poszukiwać w czegoś w tej osobie, w jej duszy, może tak to nazwę, być może górnolotnie, niż przyglądać się tak zwanemu opakowaniu.
1: Tak, dokładnie. To właśnie ma tak działać, że my sami w sobie, tak jak na przykład taki blok marmuru, też nie potrafimy

0: potrafi tak. sam w sobie zobaczyć takiej niesamowitej rzeźby i do tego właśnie potrzebujemy tej drugiej osoby, która właśnie w nas zobaczy to coś niesamowitego, dostrzeże właśnie, zobaczy to, co jest niekoniecznie potrzebne, czy takie, no może coś,
1: zbędne,
0: coś, czego my w sobie nie lubimy, tylko właśnie wydobędzie z nas to, co
1: i to my swoją energią i kreacją nadajemy temu kształt.
0: Zgadza się.
1: Nasza twórczość, a może tak bym powiedziała. Michał Anioł i Leonardo da Vinci to jest takie zderzenie także odmiennych filozofii życiowych, sztuki, malarstwa, tworzenia w ogóle.
0: Zgadza się.
1: Inna pracownia jednego dżentelmena i zupełnie inna drugiego, chociaż też artystyczna i też pokrewne sztuki, prawda?
0: Tak, ja myślę, że można o tym opowiedzieć na przykładzie tego, co też właśnie ich łączyło. Będę mówić właśnie też nieraz o tym, co ich łączyło, bo wiemy, że różniło ich praktycznie wszystko, a o tym, co ich łączyło, nie zawsze się wspomina, więc tym, co ich łączyło, było wykonywanie sekcji zwłok, co nie do końca było legalne w renesansie i oni właśnie nawet do podchodzenia do tych sekcji właśnie też inaczej zupełnie patrzyli. Leonardo da Vinci, wykonując sekcję zwłok, chciał właśnie rozpracować ludzki organizm jako taką technologię. Chciał wiedzieć, jak są właśnie ze sobą połączone te naczynia, jaką pełnią funkcje określone organy. No dla nas to już może
1: jak naukowiec.
0: Jest tak, czy anatom.
1: Tak,
0: dla
1: tak.
0: nas jest to już może śmieszne, ale wspomnę o tym, że w renesansie przypisywano funkcję pompowania krwi w organizmie wątrobie. No jest to dla nas już dzisiaj zabawne, ale jak sobie przypomnimy, że to jest przecież czas wielkich odkryć geograficznych i jeszcze przecież wiele osób na świecie uważa, że Ziemia jest płaska, więc damy radę uwierzyć w to, że nie znali funkcji do końca serca. I właśnie Leonardo da Vinci to udowodnił. Udowodnił i rozpracował też układy krwionośne, układ limfatyczny. Odkrył również taką chorobę jak miażdżyca, my ją dzisiaj tak nazywamy. Wtedy nie była zupełnie znana. Na podstawie właśnie zwłok ponad stuletniego mężczyzny był niezwykle zafascynowany tym, co sprawiło, że osoba w tym wieku no, ostatecznie zmarła, skoro dożyła już tych 100 lat i właśnie odkrył tę chorobę. Też jako pierwszy stworzył tak dokładne rysunki ludzkiego płodu. Właśnie wykonywał sekcję zwłok na zmarłej kobiecie, która była w ciąży i to też są tak właśnie dokładne i pierwsze rysunki, które powstały. I tutaj w opozycji mamy znowu Michała Anioła, który z zupełnie innego powodu wykonywał tę sekcję zwłok, bo on chciał, aby właśnie te jego rzeźbiarskie arcydzieła wyglądały jak najbardziej realistycznie i aby właśnie takie ciekawostki anatomiczne również w nich pokazać.
1: A proszę powiedzieć, jaki aspekt życia obu twórców panią najbardziej intryguje?
0: Ojejku, ja myślę, że no, mnie najbardziej intryguje jednak ten moment ich zetknięcia się, tak, gdy mamy już
1: to spotkanie,
0: że mamy ten 1503 rok. Jest mi trudno uwierzyć w to, że oni mogli się nie darzyć sympatią. Nie mogę tego pojąć, dlaczego, skoro różnią...
1: Ale konkurencja
0: z jednej
1: była
0: strony
1: to w jakimś
0: konkurencja,
1: sensie, ale wspólna też praca,
0: tak,
1: prawda,
0: i też
1: nad jednym
0: ta, tak, ale
1: dziełem.
0: Też ta właśnie rywalizacja w renesansie, ona miała polegać no nie na tym, że właśnie wytykamy sobie błędy i śmiejemy się z drugiego artysty, tylko to właśnie rywalizacja polegała na tym, aby właśnie wywołać określone emocje u odbiorcy. Wygrywał ten, który właśnie zaskoczył, który wynalazł właśnie nową technologię, który pokazał jakieś nowe spojrzenie, pokazał coś zupełnie niekonwencjonalnego. I tutaj jeszcze chciałabym się odnieść do tych właśnie ujęć anatomicznych u Michała Anioła. W przypadku na przykład rzeźby Mojżesz. To, jaką doskonałą miał wiedzę na temat anatomii Michał Anioł, jest nieprawdopodobne. Tam u Mojżesza mamy u niego na przedramieniu widoczny taki mięsień, który jest nazywany prostownikiem palca małego. I z jednej strony no mógł sobie wyrzeźbić, prawda, tutaj ten tak. mięsień, ale fascynujące jest to, że on nie tylko wyrzeźbił ten mięsień, tylko on wiedział, kiedy ten mięsień się pokazuje. A żeby był widoczny tutaj właśnie ten mięsień na przedramieniu, to musi nastąpić takie izolowane wykonywanie wyprostu palca małego. Czyli on musiał zagiąć mały palec prawej dłoni u Mojżesza, żeby się właśnie pokazał ten prostownik
1: dokładność.
0: Palca. Jaka dokładność, tak? Jeżeli
1: precyzja
0: by nawet,
1: w
0: tak,
1: tym
0: jeżeli
1: wszystkim
0: pokazał
1: tworzeniu.
0: Ten mięsień, to przecież to też by wystarczyło. A on miał tak doskonałą wiedzę, że wiedział, że żeby było logiczne pokazanie, to musi właśnie tutaj zagiąć ten mały palec. Drugie, co jest u Mojżesza, na co też no nie zawsze zwracamy uwagę, to Mojżesz ma rogi. I tu jest tutaj takie no, pytanie. No,
1: znak zapytania się pojawia. Skąd?
0: Rogi? I tutaj są dwa przypuszczenia. Pierwsze takie oczywiste wynika ze złego przekładu Biblii z hebrajskiego na łacinę, gdzie pojawia się słowo

0: słowo karan, które ma oznaczać promieniować, tak emanować światłem. I ono było tłumaczone też właśnie jako te rogi, jako taka, no tutaj gdzieś właśnie taka złość, taki gniew. I to by się też mogło być utożsamione właśnie z tym momentem, gdy Mojżesz schodzi z góry Synaj do ludu i widzi, że oni oddają hołd temu złotemu cielcowi. I tutaj on tyle pracy włożył, a tutaj nagle dalej wracamy do tych podstaw, więc miał podstawy, żeby Mojżesz tutaj się złościć, więc te rogi mogły mieć tę przyczynę. Z drugiej strony te rogi też nieraz są takim symbolem mądrości, czego z tym nie utożsamiamy, więc mogło być to, ale też wiele osób próbuje w tym zobaczyć trochę autoportret Michała Anioła, bo on właśnie był tak nieprawdopodobnie emocjonalny.
1: Karogata dusza.
0: Albo taki emocjonalny, on tak właśnie no, potrafił łatwo wybuchnąć, zezłościć się, dlatego że ktoś nie spełnia jego oczekiwań, czy jest dla niego taki zbyt trywialny.
1: Ale też jakby odznaczać się i takie wybijanie się ponad przeciętność.
0: Tak.
1: I to też jakiś taki symbol, który świadczy o tym, że jednak twórcą wielkim jest.
0: Tak.
1: Był.
0: Tak. I wspomnimy może jeszcze o tym wielkim jego rzeźbiarskim dziele, tym najsłynniejszym, no czyli właśnie Dawidzie, dlatego że jest to bardzo niekonwencjonalne pokazanie Dawida. Dla nas jest już to takie klasyczne, jeżeli myślimy Dawid, czyli właśnie ten pasterz, postać ze Starego Testamentu, która będzie toczyła walkę z Goliatem, to wszystkie wcześniejsze pokazania Dawida były w momencie już zwycięstwa, czyli już był w triumfie, trzymający właśnie głowę Goliata, a Michał Anioł właśnie tutaj tak niekonwencjonalnie postanowił pokazać go przed tym momentem, jeszcze przed samym momentem walki. I podobno zadawano Michałowi Aniołowi pytania, że owszem, to jest przed momentem walki, no ale dlaczego ten Dawid jest taki pewny siebie? Nie widać po nim stresu, lęku. Przecież my wiemy, że zwyciężył w walce z Goliatem, ale jeżeli tak realistycznie wszystko pokazywał Michał Anioł, no to dlaczego nie pokazał takiego człowieka, przecież pasterza, który no na pewno się bał. I on tutaj też pokazał, jak miał niesamowitą wiedzę na temat ludzkiego umysłu i tego, co się dzieje w naszym organizmie, gdy jesteśmy w wielkim stresie, w wielkim lęku, gdy jest takie napięcie właśnie związane z tą walką na śmierć i życie, że tutaj uwypuklają się aorty i tętnice na szyi. Stąd właśnie ta szyja u Dawida jest tak aż nienaturalnie napięta. I on właśnie w ten sposób chciał pokazać, że no Dawid się boi, bo nie wie, czy wygra.
1: Czyli wiedza i sztuka.
0: Tak.
1: I to wiedza naukowa i świetnie te dwie pasje są połączone i to można dostrzec w dziełach Leonarda da Vinci, ale czegoś innego poszukujemy w dziełach Michała Anioła. Tam dopatrujemy się zupełnie innych cech charakterologicznych, ale też i zainteresowań samego twórcy.
0: Tak. I tutaj może też na podstawie właśnie kontrastu, jak myślimy Leonardo da Vinci, to mamy właśnie człowieka, który raczej był ateistą. Wiele osób uważa, że mógł być agnostykiem, że ta wiedza jednak na temat no, religii chrześcijańskiej, że nie do końca tutaj pasuje do takiego bycia ateistą. Natomiast Michał Anioł Buonarroti wiemy, że był niezwykle religijny i głęboko wierzący. I to właśnie Michał Anioł stworzy właśnie w tym fresku stworzenie Adama, obraz Boga, który do dnia dzisiejszego, jeżeli kogoś byśmy zapytali, jak sobie wyobraża stwórcę, to myślę, że wiele osób właśnie by przywołało ten właśnie wizerunek Boga. Ale ważne jest, jak on też tam zawarł te informacje i wiedzę anatomiczną. A jest ona związana z tym, że ta postać Boga, stwórcy, która jest obleczona taką chmurą aniołów, ma idealny przekrój mózgu. On tam zawarł wszystkie części mózgu, które możemy z dokładnością rozpoznać, nie tylko zawierając tam te idee renesansowe, czyli właśnie ten antropocentryzm, ale to, co dla niego było ważne, czyli to, że każdy człowiek jest obdarzony cząstką boskości właśnie za pomocą tego umysłu. I akt kreacji, czyli tych dwóch palców, czyli ten gest w historii sztuki, który jest tak wielokrotnie powielany, do dnia dzisiejszego przecież jest obecny w popkulturze, to właśnie też, że za pomocą tego umysłu, rozumu, Bóg obdarzył właśnie tą zdolnością kreacji, czyli tworzenia i zmieniania świata na lepsze, że każdy człowiek właśnie ma taką możliwość.
1: I to jest ta wyższość Homo sapiens nad innymi gatunkami w świecie przyrody.
0: Zgadza się.
1: Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwa zainteresowało to opowiadanie i te fakty z życia dwóch twórców, wybitnych osobowości, Michała Anioła i Leonarda da Vinci, o których mówiła pani Agnieszka Leśniak, szefowa działu edukacji Artbox Experience.

0: zapraszamy na wystawę. Szczegóły na temat tej wystawy na stronie internetowej.
1: Tak, i szczególnie też zapraszamy na autorskie oprowadzania po wystawie. To jest moment, gdzie mogą właśnie Państwo usłyszeć jeszcze wiele innych ciekawostek i historii, którymi, jak już widzę, nie dam rady się z Państwem podzielić, a jest ich naprawdę mnóstwo, więc w piątki o godzinie

0: Kina dwóch mistrzów, fantastyczna, imersyjna wystawa. Pani Agnieszka Leśniak również dokonuje takich oprowadzeń, więc zapraszamy. Ja dzisiaj bardzo dziękuję za fantastyczną rozmowę i przybliżenie i epoki i cech charakteru dwóch mistrzów. Zapraszam Państwa w najbliższą niedzielę o godzinie 8:30 do Ogrodów Sztuki. Maja Kluczyńska, audycję zrealizował Bartosz Machajewski i do usłyszenia w najbliższą niedzielę, jak już powiedziałam, o 8:30.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Weekend kulturalny. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 29 minut po godzinie 21.
9: Stan dnia.
10: A my połączyliśmy się z redaktorem Bogusławem Chrabotą, publicystą Rzeczpospolitej i wieloletnim redaktorem naczelnym Gremium Media. Dobry wieczór wielce szanownemu redaktorowi.
11: Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
10: Tak się zastanawiam, co redaktor robił 5 czerwca 89 roku?
11: No świętowałem, dlatego że byłem bardzo zaangażowany wtedy w wybory parlamentarne, pierwsze częściowo wolne. Ja byłem związany z opozycją antykomunistyczną od mniej więcej 83 roku i no cóż, na rynku w Krakowie zorganizowaliśmy dzień wcześniej takie stanowisko oplakatowane Solidarnością i tak dalej. Puszczaliśmy Kaczmarskiego na cały głos. No i mocno pracowaliśmy na ten wynik, który nas wszystkich zaszokował, a piątego no to był entuzjazm, to była zupełnie nowa sytuacja, w której się znalazła Polska i wszyscy mieliśmy poczucie tego, że zmienia się rzeczywistość, że sięgamy jakichś nowych przestrzeni politycznych. No i cóż, no, po 30 paru latach...
10: Siedmiu, dokładnie.
11: Prawie 40. Mogę mieć satysfakcję, że rzeczywiście coś tam się udało.
10: No dobrze, wobec tego też nieco historii, ale historia roczna, rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak pan ocenia ów rok? No tych prezydentów nieco mieliśmy, więc właściwie porównania są możliwe i pewne wzorce też są możliwe.
11: No cóż, no, miałem nadzieję, że Karol Nawrocki po objęciu tego stanowiska zdystansuje się nieco do partii i do prawicy. Co prawda do PiSu się zdystansował i to jest w jakimś sensie zaskoczenie, że dość szybko urwał się ze smyczy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast jest jednak więźniem polaryzacji, jest prezydentem prawicowej Polski, a nie lewicowej czy liberalnej i nawet nie aspiruje do tego, żeby udawać, że próbuje stanąć po drugiej stronie. Ciągle wierzę, że gdzieś tam rozumie albo uczy się powoli racji stanu. Za chwileczkę to zobaczymy na przykład przy głosowaniu czy przy kwestii podpisywania tej ustawy o związkach partnerskich. Większa część Polaków, młodzież na poziomie 60%, starsi, przeciętni Polacy na poziomie 50-60%. Wspierają ideę podpisania tej ustawy przez prezydenta. Niewielka część jest, 1/3 jest przeciwko. 10% ludzi nie wie, jak się powinien zachować. W związku z tym powiedziałbym tak, no, głos narodu jest jednoznaczny. Większość Polaków chce podpisania tej ustawy, która jest daleka od systemu wartości Karola Nawrockiego, ale w związku z tym, że naród

0: się wypowiada dość jednoznacznie, no, powinien tą ustawę podpisać. To będzie jeden z tych testów, prawda? Czy racja stanu jest ważniejsza od osobistych poglądów Karola Nawrockiego?
1: Drogi redaktorze, vox populi, vox dei, tak? Tak naprawdę wydawać by się mogło. Chociaż tutaj się nasuwa to pytanie, ponieważ Karol Nawrocki zaskakuje, a twierdzi, że ma bardzo twarde poglądy na ten temat, więc tak naprawdę nie wiemy, czym to się skończy. Zobaczymy. Zobaczymy, a ta sfera wet prezydenckich, no to taki rekordzista jest pana.
0: No zdecydowanie na razie się rozpędza chyba. Tych wet już jest ponad 30 i myślę, że będą kolejne. Karol Nawrocki znowu nie ukrywa, że on zwalcza rząd. Powiedział to wprost, jego intencją jest doprowadzenie do zmiany władzy w Polsce, do zmiany premiera. Jest osobistym przeciwnikiem Donalda Tuska i daje temu wyraz. Te weta są najczęściej motywowane jego poglądami, jego osobistą aksjologią, nie zawsze interesem państwa, no bo no przecież takie weto w sprawie SAFE jest ewidentnie wbrew interesowi państwa polskiego. W związku z tym Karol Nawrocki zagrał politycznie, a nie w ślad za wskazówkami, które można wyciągnąć czy wyinterpretować z racji stanu. W związku z tym weta to jest instrument walki z rządem, to jest instrument realizacji jego agendy politycznej, a gdzieś tam na końcu tej agendy mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że Karol Nawrocki może być liderem polskiej prawicy i poprowadzić ją do ochrony takiego konserwatywnego, patriotycznego państwa. No, czy by się to uda, zobaczymy. No, w Europie, jak wiemy, fale polityczne się przelewają, raz prawica jest na górze, raz na dole. No teraz akurat po upadku Viktora Orbana na Węgrzech wydawać by się mogło, że ta fala prawicy, sukcesów prawicy się troszeczkę odwraca. Zobaczymy.
1: No dobrze, ale wymienił pan jedno weto, to ja wobec tego wymienię drugie weto i zastanawia mnie, dlaczego prezydent Nawrocki zawetował ową ustawę, ustawa o utworzeniu Parku Dolnej Odry. No już tak niepolityczny temat, a środowiskowy. No chyba, że ochrona środowiska i parki narodowe są tematem politycznym.
0: Są, wszystko w Polsce jest tematem politycznym. Nie ma takiego tematu, który nie można by było zakwalifikować politycznie. Karol Nawrocki wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest przeciwnikiem idei Zielonego Ładu i tego szaleństwa ekologicznego, jak się mówi w PiSie i w jego kręgu. W związku z tym tworzenie kolejnego parku, które wyłącza interesy gospodarcze, wyłącza interesy różnych grup, stowarzyszeń, wędkarzy, na przykład myśliwych i tak dalej, mieści się gdzieś tam w tej części agendy przeciwnej Zielonemu Ładowi. W związku z tym można tam, ja sądzę, że raczej doszło do jakiejś interwencji w kancelarii prezydenta, prawdopodobnie ludzi, którzy nie byli tym zainteresowani, czy z tym walczą od lat, przecież znamy ich, identyfikujemy, złożyli kurtuazyjną wizytę i przekonali Karola Nawrockiego, że to może nie czas, może za wcześnie, może nie ten moment.
1: Czyli Karol Nawrocki chce działać w myśl zasady, czyńmy sobie ziemię poddaną.
0: No raczej politykę, nie ziemię. Do czynienia ziemi poddanej to ma jeszcze kawałek. Myślę sobie, że nawet Donald Trump, który ma aspiracje królewskie, jak wiemy, nie jest w stanie nad tą ziemią zapanować, tak jak monarchowie panowali. No ale myślę, że ten plan polityczny Karola Nawrockiego, żeby przejąć kontrolę nad polską prawicą i zbudować formację prezydencką, to nic nowego w polskiej polityce. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, takie formacje prezydenckie budowali, no choćby Lech Kaczyński, prawda? Czy Lech Wałęsa wcześniej. Lech Kaczyński miał tą formację pod ręką, w sensie współpracy ze swoim bratem bliźniakiem, który stał na czele prawicy wtedy w Polsce. Nie uczestniczył aktywnie w jej tworzeniu, ale ona była w znacznym stopniu do jego dyspozycji. Natomiast Lech Wałęsa, jak pamiętamy, powtórzył przedwojenny ruch sanacji, próbował zbudować BBWR, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem i mu się to udało, chociaż powiem szczerze, no, wiele w polityce ten BBWR nie uczynił.
1: Dobrze, wobec tego sprawa, która teraz bulwersuje nas tu w Polsce, stosunki polsko-ukraińskie,

0: doznały swoistego rodzaju wstrząsu w wyniku decyzji prezydenta Załęskiego, który nazwał imieniem UPA, jeden z oddziałów ukraińskich. UPA w Polsce się bardzo źle kojarzy, ma bardzo złe konotacje ze względu na dokonane mordy przez właśnie tychże partyzantów czy żołnierzy tej formacji. No i to rzeczywiście zaburzyło dosyć takie delikatne stosunki ostatnimi czasy ukraińsko-polskie. Ja sięgnąłem, panie redaktorze, do takiego bardzo dobrego tekstu z 1984 roku profesora Andrzeja Sulimy Kamińskiego. To jest bardzo znany historyk, zwłaszcza tej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I napisał,
1: ja go dobrze znam, on jest nawet laureatem Nagrody Giedroycia Rzeczpospolitej w związku z tym.
0: No to właśnie, ale ja to tłumaczę naszym słuchaczom, redaktorowi, tak nie muszę. I ten tekst jest zatytułowany W kręgu moralnej politycznej ślepoty Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków. I tekst jest rzeczywiście znakomity, pokazujący dlaczego, po co i dlaczego te rzeczy się różne wydarzyły. I na ile to jest nasza wina, na ile to jest Ukraińców wina i jakie są zaszłości. Teraz o tym nie. Ja sobie myślę, czy można po takim wzmożeniu, rzeczywiście poważnym wzmożeniu, można w pewien sposób odpuścić, bo są cele nadrzędne, czyli bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Ukrainy i tego, żeby Rosja się z nas nie śmiała, bo już się śmieje.
1: Nie tylko można, ale trzeba. Ja dzisiaj nie tak dawno temu na jednej z anten rozmawiałem z jednym z profesorów, Arkadiuszem Stępinem, który przypomniał osobę kardynała Richelieu, który w walce z Habsburgami w XVII-wiecznej Europie sprzymierzył się z Hugenotami, sprzymierzył się ze Szwedami. I nie miał, a katolicyzm Francji na tym punkcie w ogóle nie ucierpiał wskutek tego przymierza. Natomiast ochronił Francję przed inwazją i siłą wówczas Habsburgów. Jednym słowem, interes państwa jest ważniejszy od osobistych przekonań, od postawy godnościowej i tak dalej. I taki twardy realizm to nakazuje. Nikt w Polsce nie pochwalił Zełenskiego za to, że nadał ten tytuł brygadzie ukraińskiej, bohaterów UPA. Ale z drugiej strony trzeba umieć rozumieć drugą stronę. I to jest mądrość prawdziwa. Nie tylko reprezentowanie własnej perspektywy, ale umiejętność też spojrzenia z zewnątrz. I to spojrzenie z zewnątrz podpowiada, że to było typowe działanie Zełenskiego na zasadzie efektu flagi, czyli rozbudzamy uczucia patriotyczne po to, żeby wzmocnić emocje propaństwową, wolnościową, obrończą Ukrainę i tak dalej. I to był, myślę, jedyny cel Zełenskiego, który ewidentnie zlekceważył reakcję Polski. Nie wiem, czy sobie zdawał sprawę, jakim echem to się odbije w Polsce. Ewidentnie zlekceważył, jest to jego błąd. Notabene dzisiaj jego przedstawiciel przyjechał do Warszawy, jutro rozmawia zapewne z premierem, wicepremierem, może odwiedzi Pałac Prezydencki. Ja uważam, że trzeba zapanować nad tym kryzysem. Nie należy odbierać Zełenskiemu orderu Orła Białego. Trzeba się porozumieć. No a też decyzja z dzisiaj, kolejne możliwe ekshumacje na Ukrainie. Decyzję wydało Ministerstwo Kultury. Te ekshumacje coraz mocniej startują i myślę, że to jest efekt tego polskiego wzmożenia patriotycznego po decyzji Zełenskiego.
0: A na pana czuja komentatora politycznego uda się to wygasić? Straty już są, dlatego że już odzew społeczny jest bardzo negatywny. To urosło rzeczywiście bardzo potężnie, ale uda się to na tyle wygasić, żeby to nie rzutowało jeszcze mocniej na nasze stosunki, czyli stosunki ukraińsko-polskie, i żeby to się nie odwróciło tak naprawdę przeciwko nam?
1: Rzutować będzie i co do tego nie mam najmniejszych złudzeń, że Polacy o tym nie zapomną. Są takie środowiska polityczne, które opierają swój fundament na tym poczuciu godności, tej refleksji godnościowej, i oni nie pozwolą o tym zapomnieć, nie pozwolą zrozumieć, to będzie przypominane. No i te te relacje

0: polsko-ukraińskie będą coraz trudniejsze. Musimy mieć tego świadomość, że łatwo nie będzie. Nie będzie łatwo też w momencie, kiedy dojdzie do zawieszenia broni i do pokoju na Ukrainie, bo wtedy pojawią się zupełnie inne napięcia. To będzie trudny sojusz, trudne partnerstwo i sąsiedztwo, ale jak powiedziałem, nie ma wyboru. Jesteśmy skazani na partnerstwo, bo tak naprawdę jedynym przeciwnikiem, którego mamy wszyscy w tej części Europy, Litwini, Łotysze, Estończycy, Ukraińcy, czym jest Rosja, która do momentu, kiedy stanowi agresywną siłę, dopóki jest zarządzana czy kierowana przez ludzi o ambicjach imperialnych, jest ryzykiem potężnym dla nas wszystkich i tylko współpraca tutaj i może dać nam gwarancję bezpieczeństwa.
1: Ale czy nie uważa pan, że należy rekomendować wszystkim politykom, którzy takim poważnym politykom, żeby jednak przeczytali ten tekst pana profesora Andrzeja Sulima-Kamińskiego, no bo on pewne rzeczy na pewno rozjaśni.
0: Ale myślę sobie, że tacy ludzie jak Karol Nawrocki z wykształcenia historyk z doktoratem, jak Jarosław Kaczyński, doktorat z prawa, świetny znawca historii, oni świetnie rozumieją okoliczności, znają tekst i tysiąc innych tekstów, natomiast polityka nakazuje nam dokonywać innych wyborów. No, ja przypomnę, jak myśmy w Polsce po 1989 roku zadłużyli się w czczeniu żołnierzy wyklętych i niezłomnych. To jest to, co się powtarza dzisiaj na Ukrainie. Tak? Myśmy wtedy prawicowy, konserwatywny patriotyzm lokowali wobec kultu żołnierzy wyklętych, wcześniej Armii Krajowej, prawda? Czyli formacji buntu przeciwko komunizmowi. To się dzisiaj powtarza na Ukrainie. UPA była znana, rozpoznawana na zachodniej Ukrainie. Dzisiaj staje się mitem ogólnopaństwowym. No i musimy się z tym nauczyć żyć. Poza tym nie cała UPA walczyła z polską ludnością na Wołyniu. Nie wszyscy dopuszczali się morderstw. W związku z tym nam naprawdę jest potrzebna zapewne stuletnia lekcja historii i praca ekspertów, żeby przypomnieć sobie, zapamiętać i umieścić w podręcznikach nazwiska ludzi, którzy naprawdę byli sprawcami zbrodni. I tych ludzi trzeba przekląć, a nie cały naród.
1: No tak, my też w naszej historii nie mamy znakomitych wzorców. U nas wielkim bohaterem jest książę Jarema Wiśniewiecki. A trzeba przyznać, że ów książę, chociaż Rusin z pochodzenia przecież, to rusiński ród, ów książę jednak bardzo brutalnie rozprawiał się
0: ale
1: z ówczesnymi...
0: Ale zdrajca sprawy rusińskiej, bo przeszedł na katolicyzm, pamiętajmy. To był zdrajca i tak jest traktowany na Ukrainie. Zresztą cały ten system, no powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę do lat 30. te polskie latyfundia w Ukrainie, to był symbol ucisku tamtego chłopstwa. Zresztą w ogóle temat chłopstwa, sytuacji Włościan w XIX wieku, potem chłopstwa w Polsce przedwojennej, to jest bardzo wstydliwa karta polskiego państwa i polskiej historii i może rzeczywiście warto o tym trochę więcej poczytać i napisać, bo to były ofiary tamtego systemu.
1: No i tutaj chyba warto zarekomendować, zacząć od takiej znakomitej książki, która została wydana chyba ze 3 lata temu, Chłopki. Galicja, te klimaty i to pokazywało, międzywojnie, i to pokazywało, jak tak naprawdę tam było. Dobrze, to teraz niech wielkim światem powieje w Polsce, amerykańskie stałe bazy w Polsce. Rzecz możliwa, jak pan sądzi? Czy te zapowiedzi...
0: Jak najbardziej, ale trudna. Dlatego, że przypomnijmy, że amerykańska baza to nie jest tylko relokacja żołnierzy na pobyt stacjonarny, a nie rotacyjny, ale to jest budowa infrastruktury. Ja tak się składa, że w 1989 roku należałem do grona dziennikarzy, którzy otrzymali szansę polecieć i obejrzeć bazę Rammsteina. I byłem zarówno w Rammstein, jak i w bazach NATO w Norwegii, AFNORD, czyli Allied Forces North w Norwegii odwiedziłem. Grono wybranych dziennikarzy, 8 osób bodaj, które tam otrzymały możliwość odwiedzenia tych baz. No i cóż, no takie Rammstein to jest wielkie miasto. To nie są tylko lotniska, hangary, instalacje obronne, ale to są szkoły, osiedla, sklepy i tak dalej. I musimy mieć świadomość tego, że tego typu baza w Polsce to jest budowa specjalnego miasta dla Amerykanów i to w troszeczkę wyższym standardzie niż bazy sowieckie, które mieliśmy w latach 70. i 80. To jest wielki wysiłek po obu stronach. No i myślę sobie, że to musi zająć przynajmniej 5-10 lat, żeby taka

0: baza w pełni wybudowana i funkcjonalna zaistniała i mogła przyjąć pierwsze jednostki. Ale oczywiście z perspektywy polskiego bezpieczeństwa to jest ważne. Jeśli politycy po jednej i po drugiej stronie dojdą do wniosku, że taką decyzję trzeba podjąć, to podejmujmy.
1: No dobrze, ale tam trwają dyskusje oczywiście jak zwykle u nas, czyli ten niedźwiedź jeszcze biega, a my już dzielimy nieco tą skórę, gdzie ta baza ma powstać, czy ma powstać w zachodniej Polsce, czy ma powstać we wschodniej Polsce. Tak te głosy są podzielone, bo każdy jednak bardzo chętnie chciałby mieć tą prawdziwą amerykańską pizzę albo prawdziwe amerykańskie hamburgery w zasięgu ręki.
0: Myślę sobie, że to jest iluzja, dlatego że te bazy będą raczej zamknięte i świetnie pilnowane. W związku z tym pewnie podkradanie hamburgerów i pizzy mogłoby się niektórym marzyć, ale dostęp do nich będzie raczej ograniczony.
1: Dobrze, to teraz jesteśmy w Galicji, drogi redaktorze, w dalszym ciągu. Kraków, wspólny kandydat Konfederacji PiS-u nie będzie.
0: No i nic dziwnego. Konfederacja doskonale wie, jak wielkim ryzykiem jest dominacja Prawa i Sprawiedliwości. Konfederacja wyrosła tak naprawdę na buncie, na sprzeciwie po stronie prawicowej wobec PiS-u. PiS konsekwentnie przez wiele kadencji sejmowych pożywiał się kosztem Konfederacji, próbując zepchnąć ją na margines zgodnie ze strategią Jarosława Kaczyńskiego na prawo od nas nic. No i ta strategia umarła, upadła, bo mamy dzisiaj po prawej stronie dwie konfederacje, których łączny wynik jest wyższy od PiS-u, także myślę, że to też jest zmiana generacyjna, naturalna, konieczna. Młodzież idzie w stronę Konfederacji. Widać to w sondażach bardzo dobrze. PiS się starzeje. I dlatego Konfederacja nie może sobie pozwolić dzisiaj na to, żeby dawać publiczne dowody na bliską współpracę z PiS-u, bo to dla elektoratu jest komunikat, że tutaj już jesteśmy jednością.
1: No sam pan wywołał, szanowny redaktorze, te sondaże, to zrealizowany sondaż Ibris dla Polsat News, no pokazuje, że jednak w dalszym ciągu Koalicja Obywatelska jest przodownikiem tej listy,
0: ale trzy punkty mniej.
1: Prawo i Sprawiedliwość no mniej więcej stoi w miejscu, Konfederacja jest koło 14 punktów, Konfederacja Brauna koło 8, Lewica około 8, więc nawet jeżeli doszłoby do wygranej Koalicji Obywatelskiej, no to nie bardzo ta Koalicja Obywatelska ma z kim ten rząd tworzyć, no bo 8% poparcie dla Lewicy, a dalej to już wszystko jest poza podium, poza w ogóle
0: tego
1: dostępem.
0: Nie wiemy, jak będą się kształtowały negocjacje koalicyjne. Ja sobie nie wyobrażam, ale nie tylko ja. Przede wszystkim liderzy Konfederacji nie wyobrażają sobie, przynajmniej jeden z nich, Sławomir Mentzen, wspólnego z rządu z Jarosławem Kaczyńskim. W związku z tym ten układ polityczny, który sobie wyobrażamy, że oto PiS pod przywództwem Kaczyńskiego wiąże się z Braunem oraz z Konfederacją Mentzena i Bosaka, jest raczej niemożliwy. To znaczy musiałby odejść Jarosław Kaczyński, bo jego wiarygodność koalicyjna jest zerowa, żeby koalicja pomiędzy PiS-em czy pozostałością po PiS-ie a Konfederacją powstała. Dlatego też wszyscy się spodziewają, że jednak przed wyborami z PiS-u wyjdzie Mateusz Morawiecki i powstanie jakiś zupełnie nowy układ, który da przewagę potencjalną koalicyjną prawicy, albo wręcz odwrotnie może się wydarzyć tak, że bliżej będzie Mentzenowi do kolejnego rządu, może już nie Tuska, ale innego lidera aktualnie rządzącej koalicji i dodatek dosypie tych głosów, które są niezbędne do stworzenia rządu kontynuacji.
1: Wyobraża pan sobie sytuację, w której Koalicja Obywatelska wspólnie z Konfederatami tworzy rząd? Tak. I biorąc pod uwagę chociażby no, różnice gospodarcze i na przykład pana Mentzena, który mówi, że składka zdrowotna, a po co? Każdy lecz się sam Polaku. Emerytura, a po co?
0: Znaczy, dopóki się nie sprawuje władzy, nie uczestniczy we władzy, to fundowanie takich haseł i propozycji jest łatwe i bezpieczne. No ale w momencie, kiedy się bierze odpowiedzialność za państwo, za budżet, to się zaczyna rozumieć, że te postulaty niekiedy bardzo słuszne.

0: To jest proces polityczny, do którego trzeba doprowadzić. I ja na przykład jestem zwolennikiem bardzo bliskim tego, żeby w Polsce zlikwidować podatek PIT i zastąpić go VAT-em, tak? Który przyniesie mniej więcej tyle samo, może nawet więcej przychodu dla państwa niż anachroniczny podatek PIT. I to jest postulat konfederacki, tylko doskonale wiemy, że nie jest to postulat do realizacji dzisiaj czy jutro, tylko to jest kwestia przebudowy perspektywicznej systemu podatkowego w Polsce. I jakiś kierunek za rok, dwa, trzy, pięć trzeba wybrać, bo systemy podatkowe ewoluują na całym świecie. W związku z tym myślę sobie, że jak taki Mentzen wszedłby do układu rządzącego, wszystko jedno, po jednej czy to po prawej stronie, to odkłada swoją tekę propozycji i w oparciu o tę ideę buduje strategię na przyszłość, a nie obciąża nimi bieżącej polityki.
1: Tak jak odłożył piątkę Mentzena, na gdzieś głęboko właściwie schował i kilka punktów z tej słynnej piątki Mentzena, prawda? Jest bardzo dobrze już ukryte, już ich nie ma.
0: Polityka to jest kompromis. Ja znam Janusza Korwin-Mikkego, patrona, mentora Mentzena od połowy lat 80., może od początku. I jego brak sukcesu w polityce, tylko trwanie takie na marginesie, wynika z tego, że on nigdy nie rozumiał, że polityka to jest kompromis, realna polityka. Mimo że zakładał Unię Polityki Realnej, prawda? On cały czas pozostawał wierny swojemu przesłaniu i za każdym razem ponosił klęskę w bieżącej polityce. No, idee z czasów wyborów czy propozycje ekstremalne, programowe ustępują rzeczywistości i procesowi, który się buduje przez wiele lat, a nie rewolucji.
1: Uważa pan, że konfederaci są na tyle elastyczni, że w sposób elastyczny zmieniliby swoje podejście do wielu kwestii, chociażby światopoglądowych, bo to robi wrażenie, że oni to robią dlatego tylko, no, że dzięki temu mają część elektoratu?
0: Nie wiem, ja nie znam na tyle konfederatów. Znam kilku liderów tego ugrupowania. Uważam, że są na tyle dojrzali, jak na przykład Krzysztof Bosak, że w momencie, kiedy wychodzą z opozycji, wchodzą do układu rządzącego, to dokonują konwersji swojego radykalizmu na rzecz praktycyzmu i realizmu. I myślę, że do tego dojdzie.
1: Dobrze, wobec tego teraz porozmawiajmy troszkę o fotografii. Lubi pan fotografować?
0: Niezbyt. Kiedyś lubiłem, byłem zapalonym fotografem, a to jakieś 20 lat temu. Teraz wolę pisać.
1: I tak sobie myślę a propos tego fotografowania, czy można fotografować specjalsów? A potem te zdjęcia publikować na oficjalnych stronach.
0: No
1: drogi redaktorze Bogusławie, co redaktor by radził tym, którzy publikują takie zdjęcia?
0: Znaczy jest to idiotyzm. Nie tak dawno temu ja próbowałem wyciągnąć od jednego z ministrów i jego służb zdjęcia z przyjmowania Andrzeja Poczebuta na granicy polsko-białoruskiej. Powiedziano mi, nie ma takiej możliwości, bo tam są wizerunki agentów, którzy w tym uczestniczyli. W związku z tym zdjęcia zostały utajnione i to było dla mnie zrozumiałe, racjonalne i tak dalej. I tutaj mamy przeciwną sytuację, w tej, o której rozmawiamy, gdy nagle ktoś absolutnie naiwnie, lekceważąc wszelkie reguły, pokazuje twarze ludzi, którzy powinni być poufni. No dobra, to jest takie...
1: Ale co, w BBN-ie nie ma specjalistów? Czy w BBN-ie nie ma nawet... No przecież w Pałacu Prezydenckim jest ochrona prezydenta. No przecież to są wykształceni ludzie, to są specjalsi. To oni nie mogli podpowiedzieć, hej, hola, hola, tego nie publikujemy.
0: Pamiętajmy, że prezydentura, ekipa prezydenta są wszystko ludzie początkujący w polityce. Sam prezydent nie jest jeszcze prezydentem przez rok, a ma przed sobą jeszcze, musi dokończyć pierwszy rok swojej kadencji i ma przed sobą z Bożą pomocą cztery kolejne. Jego ekipa to też nie są skrajni profesjonaliści, oni się pewnych rzeczy uczą.
1: Na żywym organizmie.
0: Ja mam honor znać Jacka Siewierę, który był dla mnie uosobieniem profesjonalizmu. On by tego dopilnował. A co jego następcy?
1: No bo Jacek Siewiera było, nie było, oprócz tego, że jest lekarzem z wykształcenia, z doktoratem,
0: jest prawnikiem,
1: to jeszcze jest oficerem.

0: i wie, co to jest, no, wojsko. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle rozmowa wielce interesująca. Bogusław Chrabota, publicysta Rzeczpospolitej, był moim i państwa gościem. Szanowny redaktorze, dziękuję.
1: Dobrego wieczoru i dobrego weekendu. I uwaga, trzymamy wszyscy kciuki za Maję Chwalińską.
0: Trzymamy mocno.
1: Jutro 15, pamiętajcie. Cała Polska z Mają.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: W sobotę 6 czerwca o godzinie 9:06 gościem audycji Kierunek Kino będzie Mateusz Kmiecik. Z młodym aktorem porozmawiamy o roli w nowym serialu Morfeusz, dostępnym na platformie streamingowej. Mateusz Kmiecik, gość najbliższego wydania audycji Kierunek Kino. Zapraszam, Andrzej Sołtysik.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pięciolatka, która wypadła dziś z 11 piętra we Włocławku, jest w ciężkim stanie i jej matka była pijana. Poważny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Kilku Rosjan zostało rannych w wybuchu min. Amerykanie nie interesują się piłkarskimi mistrzostwami świata. Mundial zaczyna się w przyszłym tygodniu. Minęła 22. Michał Przerwa. Zapraszam. Stan pięciolatki, która wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku, jest krytyczny. Helikopter przetransportował dziewczynkę do szpitala w Bydgoszczy, relacjonuje podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej we Włocławku.
2: Około godziny 10 dostaliśmy zgłoszenie. Według relacji osoby zgłaszającej, pięcioletnia dziewczynka miała wypaść z okna 11 piętra. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. To dziecko było pod opieką matki, kobiety w wieku 21 lat.
1: Kobieta była pod wpływem alkoholu. Okoliczności wypadku wciąż są wyjaśniane. W pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej doszło do poważnego incydentu, informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przy rozminowywaniu terenu przy elektrowni ranni mieli zostać rosyjscy żołnierze.
3: Moskwa i Kijów zgodziły się wstrzymać walki, aby umożliwić naprawę linii energetycznej Dnieprowska. Elektrownia pozostaje odłączona od niej od ponad 2 miesięcy. Jest uzależniona od jednej rezerwowej linii zasilania, potrzebnej do chłodzenia 6 wyłączonych reaktorów. Dyrektor Generalny Agencji Rafael Grossi zaapelował o maksymalną ostrożność i pełne przestrzeganie lokalnego rozejmu wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej. Jeszcze w piątek Rosja oskarżyła Ukrainę o jego naruszenie, jednak agencja przekazała, że według strony ukraińskiej jest ono respektowane. W związku z utrzymującym się ryzykiem awarii jądrowej, technicy obu stron mają w najbliższych dniach rozpocząć usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku działań wojennych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Premier Izraela może wkrótce stracić władzę. Kolejny sondaż przeprowadzony przez portal Zman Izrael pokazuje, że Benjamin Netanyahu przegra zaplanowane na jesień wybory. Powodem jest brak zaufania coraz większej części Izraelczyków.

0: premiera i burza wokół sprawy poboru do wojska. Gdyby wybory odbyły się dziś, syjonistyczne partie przeciwne obecnemu premierowi dostałyby 62 mandaty. To o jeden więcej niż potrzeba do stworzenia rządu. Ugrupowanie związane z Netanyahu miałoby tylko 50 miejsc, a dwie partie arabskie 8. Partia Netanyahu Likud pozostałaby największą w parlamencie, ale sama nie zbudowałaby większości. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz.
1: W tym momencie trzeba będzie gniew wyborców swojego elektoratu jakoś w tym momencie znieść, a mówimy o scenariuszu tak naprawdę najbliższych 4 miesięcy i wyborów, tak więc to nie będzie takie proste.
0: Wybory w Izraelu planowane są jesienią, ale nie wiadomo, czy nie dojdzie do ich przyspieszenia. Amerykanie nie interesują się piłkarskimi mistrzostwami świata, tak wynika z sondażu. Te rozpoczynają się już w przyszłym tygodniu. Mecze odbywać się będą w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Zdecydowana większość Amerykanów nie zamierza ich w ogóle śledzić.
2: 66% Amerykanów deklaruje, że prawdopodobieństwo, iż będą śledzić mistrzowski turniej, jest niewielkie lub wręcz żadne. 28% respondentów twierdzi, że jest to przynajmniej w pewnym stopniu prawdopodobne, w tym 14%, które ocenia to prawdopodobieństwo jako bardzo wysokie lub wręcz pewne. Zdecydowane zainteresowanie mundialem wyraziło 54% migrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich najwięcej jest Latynosów i Azjatów. Wśród 28% Amerykanów, którzy z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem będą śledzić turniej, nie ma zgody co do tego, kto zwycięży. W odpowiedzi na pytanie znaczna część badanych, to jest 41%, przyznała, że nie jest pewna, kto ich zdaniem wygra, natomiast ci, którzy pokusili się o prognozę, są podzieleni. Około 1 na 9 osób spośród tych, które planują oglądać Mistrzostwa Świata, spodziewa się zwycięstwa Hiszpanii. Kolejne 8% przyznaje, że tytuł mistrzowski obroni Argentyna. Taki sam odsetek badanych wskazuje natomiast na Brazylię. Jan Wachlowski.
0: Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych policjanci zaczynają od badania trzeźwości.
3: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: W przypadku podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, policja prosi o zgłoszenie pod numer alarmowy 112. Intensywne kontrole drogowe będą przeprowadzone przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzą też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci. Grillowanie na balkonie w bloku nie jest w Polsce zakazane, ale może skończyć się mandatem. Kluczowe są skutki: dym, zapach i ryzyko pożaru, które mogą przeszkadzać sąsiadom. Jak informuje Dawid Andrzejczak z Łódzkiej Straży Miejskiej, w sezonie letnim takich zgłoszeń jest bardzo dużo.
4: Jeżeli zgłoszenie dotyczy jedynie zapachu czy dymu, funkcjonariusze muszą każdorazowo ocenić, czy doszło do wykroczenia. Ewentualnie można rozważyć zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
0: W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A jutro ma być słonecznie, miejscami może się chmurzyć i padać deszcz. Od 20 do 25 stopni chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Albo historia.
1: To jest Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. A naszym gościem jest dziś pan profesor Jarosław Źrałka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Archeolog, Uniwersytet Jagielloński i, co najważniejsze dla naszej rozmowy, autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. No to panie profesorze, ja zacznę bardzo banalnie, ale myślę, że to jest pytanie, które powinno się jednak pojawić. Majowie, czyli kto?
2: O, dobre pytanie. Czyli grupa ludności, która zamieszkiwała dawniej, co mam na myśli mówiąc dawniej, w czasach przedhiszpańskich, ale też zamieszkuje do dzisiaj obszar Ameryki Środkowej, który pokrywa obecnie terytorium 5 środkowoamerykańskich państw. To są Meksyk, dokładnie południowo-wschodni Meksyk, w rejonie Półwyspu Yucatan, Gwatemala, Belize.

0: ślady tej kultury można też znaleźć w zachodnim Salwadorze i w zachodnim Hondurasie. I do dzisiaj szacuje się, że na tym obszarze mieszka około 6-7 milionów osób, które posługują się około 30 językami zaliczanymi do rodziny języków majańskich. Jakaś część tej ludności wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, no ale to terytorium, które wymieniłem, które zajmuje też, może warto wspomnieć, jakieś 324 tysiące kilometrów kwadratowych, to jest terytorium, które definiują badacze jako ziemię Majów. I jednak wiemy, że Majowie nigdy siebie nie postrzegali jako takiej jednej wspólnoty, nie nazywali siebie też Majami. To jest w zasadzie ten termin Majowie, chociaż on... Natrafiamy na taki termin, na toponim, czy też nazwę regionu w północno-wschodniej części Półwyspu Jukatan w kronikach z XVI wieku. Jakaś tam część, jakiś obszar Jukatanu mógł być określany tym terminem Maja. Ale nie wiemy do końca, o jaki region chodzi, i potem gdzieś już wtórnie XIX-XX wiek się ta nazwa weszła do nauki. A dzisiejsi Majowie, jak się ich pytamy o ich tożsamość, to oni najczęściej podają tą tożsamość w oparciu o język, jakim się posługują. Na przykład mamy, nie wiem, Majów Kicze, to powiedzą, że oni są Kicze, i Isilowie powiedzą właśnie, że są Isilami. Raczej rzadko kiedy się używają tego terminu Maja, że somos los mayas.
1: To panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia, bo skoro mamy od 6 do 7 milionów osób, które cały czas żyją tymi językami, posługują się tymi majańskimi językami, to na ile możemy rzeczywiście mówić o tym, iż Majowie to jest cywilizacja wymarła, cywilizacja z przeszłości? To jest uprawnione określenie?
0: To jest słuszna, myślę, uwaga. Kiedy my mówimy o upadku czy upadkach, to w większości przypadków jednak mamy w głowie albo wielki upadek klasycznej cywilizacji Majów, który miał miejsce w IX wieku, bo faktycznie doszło wtedy do ogromnej katastrofy demograficznej. Większość miast Majów położonych w samym sercu tego obszaru, który przed chwilką opisałem, to przede wszystkim północna, środkowa Gwatemala, Belize i tam przylegające obszary Meksyku, cały ten obszar zostaje wyludniony. Ludność się być może przenosi na inne tereny i to jest jakby taki pierwszy wielki upadek, chociaż no pierwszy. Mówi się jeszcze, że w drugim wieku naszej ery był ten pierwszy upadek, bo część miast Majów została wyludniona. Potem jest rozwój w okresie klasycznym, czyli między III a IX wiekiem, upadek w IX wieku, ale ten upadek z IX wieku przetrwało wiele miast, państw, królestw Majów, które rozwijały się aż do podboju, aż do przybycia białego człowieka, Hiszpanów. I te ośrodki, te królestwa majańskie, część z nich walczyła przeciwko Hiszpanom. Zarówno tych miast, które były położone daleko na północy Jukatanu, jak i te gdzieś tam z gór dzisiejszej Gwatemali. Inne po prostu poddały się władzy hiszpańskiej bez walki i Majowie się dalej rozwijali, prawda? To nie było tak, że ten lud, nie wiem, gdzieś zniknął z powierzchni ziemi, dotrwał do dzisiaj. Ale trzeba pamiętać, rzadko się o tym wspomina, ale... Było bardzo wiele powstań majańskich wymierzonych przeciwko władzy hiszpańskiej, szczególnie w XVII wieku, natomiast trochę później, około połowy XIX wieku, podkreślam, połowa XIX wieku, wybuchł duży konflikt, który nazywamy wojną kast. To był bunt ludności majańskiej z północnego Jukatanu przeciwko wszystkim białym albo kreolskim osadnikom i Majowie byli w stanie opanować na ponad pół wieku większość obszarów północnego Jukatanu. Tylko duże miasta takie jak Merida i Campeche zachowały jakby niezależność, nie poddały się tej kontroli wojowników, kacyków majańskich. Więc to jest, no pamiętajmy, to jest kultura ciągle żywa. Oczywiście ona przeszła wielką transformację, ale myślę, że warto to też zaznaczyć, że Majowie używają ciągle wielu tych języków. Zachowało się wiele własnych języków, zachowało się wiele elementów ich dawnej, tradycyjnej kultury. I w ostatnich latach obserwujemy też taki proces zainteresowania dużego się ludności rdzennej majańskiej tą swoją przeszłością. Wiemy, że są na przykład organizowane przez niektórych badaczy, naukowców warsztaty hieroglificzne z pisma Majów skierowane konkretnie do ludności rdzennej.

0: Te warsztaty wyglądają bardzo, bardzo ciekawie, bo wiele z tych języków, które używają dzisiaj Majowie, one są podobne do języka inskrypcji, do języka, którym zapisane były teksty Majów, szczególnie okresu klasycznego. Więc no, to jest fascynujące zjawisko. Ja miałem kiedyś okazję uczestniczyć w takich warsztatach, w których też były osoby pochodzenia majańskiego używające te języki, więc ktoś tam mówi, o, my tak samo do dzisiaj mówimy, na przykład na jaskinie, czy na górę, albo na wodę, prawda? Jak tutaj Majowie mówili na te elementy krajobrazu, jakieś inne rzeczy w czasach odległych setki lat temu.
1: Turbo Historia.
2: To ja muszę w takim razie zapytać teraz już o pana i o to, jak to się stało, że Majowie odcisnęli na pana życiu tak wielkie, no nie chcę powiedzieć piętno, ale dobrze, niech będzie piętno, ale takie pozytywne piętno oczywiście.
0: Tak, ja pamiętam, że moje początki moich zainteresowań kulturą Majów, czy w ogóle tymi kulturami amerykańskimi, gdzieś sięgają okresu, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, kiedy w moje ręce trafiła szczególnie jedna książka autorstwa Cerama, Bogowie, Groby i Uczeni. Tam przeczytałem rozdziały, które dotyczyły, to jest bardzo znana, przepraszam, jeszcze tu wspomnę, to jest, może nie każdy słyszał o tej książce, bardzo znana książka na temat historii archeologii. Większość rozdziałów oczywiście tej książki jest skoncentrowana na badaniach archeologicznych, na archeologach, odkrywcach, którzy prowadzili jakieś poszukiwania w rejonie Egiptu, Bliskiego Wschodu, czy też mówiąc ogólnie basenu Morza Śródziemnego. Natomiast kilka rozdziałów właśnie było poświęconych kulturom amerykańskim i strasznie mnie to jakoś zafascynowało. Te informacje na temat szczególnie kultury Majów, na temat miast, które, jak pisał Ceram, były ukryte w dżungli, nieodkryte ciągle przez badaczy. Całe miasta, jakoś tak to rozpaliło moją wyobraźnię, że zacząłem szukać więcej i więcej literatury na temat Majów. To jeszcze było w okresie tuż przed tą transformacją naszą 89 roku, albo zaraz po, gdzie no, w zasadzie był problem z dostępem do jakiejś fachowej literatury. Parę książek, a jedną książkę mi się udało dostać, to była taka troszeczkę popularna pozycja De Maja, autorstwa Michaela Coa, znanego amerykańskiego badacza. W ten sposób, że jak już byłem w liceum, to poprosiłem swojego nauczyciela języka angielskiego, który był Amerykaninem mieszkającym w Nowym Jorku, żeby mi kupił jakąś książkę o Majach i on mi wtedy przywiózł. To była chyba pierwsza moja książka w języku angielskim na temat kultury Majów. Ale jej czytanie to nie było takie proste. Język był też specyficzny. I tak się to jakoś potoczyło, potem poszedłem na studia, ale muszę się przyznać, że jak startowałem na archeologię tu do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, to się nie przyznałem do swoich zainteresowań. Mówiłem, że, bo wiedziałem, że nie ma tam specjalistów od tej działki. Ktoś mi doradził przed egzaminami wstępnymi, że wiesz, lepiej o tym nie mówić, bo mogą ci powiedzieć, że jak się interesuje pan kulturami amerykańskimi, to dlaczego pan nie poszedł do Warszawy, bo wtedy Warszawa była zdecydowanie najlepszym miejscem, gdzie można było studiować archeologię Ameryk, ale ja tam opowiadałem, że się interesuję archeologią Egiptu. Dopiero później, gdzieś po latach, ujawniły się moje zainteresowania. Natomiast spotkałem się też z dużym wsparciem badaczy, kilku osób, też ówczesnego dyrektora Instytutu Archeologii, profesora Chochorowskiego, jednego z dziekanów, którzy mnie i jeszcze kilka osób moich znajomych, którzy jeździli wówczas do Ameryki Łacińskiej, wspierali i dzięki temu wsparciu, a jeszcze też muszę wspomnieć o profesora Janusza Krzysztofa Kozłowskiego, który no, poprowadził mnie też w tych zainteresowaniach, był moim promotorem mojej pracy magisterskiej, potem pracy doktorskiej. On się zajmował co prawda archeologią epoki kamienia, ale też prowadził badania w rejonie Antylii, między innymi też na Kubie i jakoś tak byłem w stanie rozwinąć trochę pod jego opieką merytoryczną skrzydła No i jeszcze na studiach pierwsze wyjazdy na prace wykopaliskowe, jako pracowałem wtedy jako wolontariusz, a już po skończeniu studiów udało się mi razem z kolegą moim Wieśkiem Koszkulem rozpocząć pierwszy taki projekt polski, archeologiczny w Ameryce Środkowej.
2: No i polscy archeolodzy są tam do dziś.
0: Tak jest, no działamy prawie 20

0: 20 lat. Bo pierwszy sezon naszego projektu, który jest realizowany w północno-wschodniej części Gwatemali, na terenie parku, który nazywa się Parkiem Narodowym Yashana Kum Naranjo. Ten pierwszy sezon to był 2006 rok i to nie było tak, że przez te ostatnie 20 lat co roku prowadziliśmy prace wykopaliskowe. Czasami było kilka lat, w trakcie których musieliśmy przeanalizować w laboratorium ten materiał wydobyty wcześniej w trakcie wykopalisk, bo to jest też bardzo ważna część pracy archeologa, opracowanie tego, co się wykopie. Obecnie mój zespół zajmuje się głównie analizą danych, tak zwanych danych lidarowych, danych pochodzących ze skanowania lotniczego, dużego takiego poligonu badawczego, który pokrywa obszar około 250 km kwadratowych i obejmuje właśnie tenże park Yashana Kum Naranjo. Więc to, co my robimy, to tu na miejscu w Krakowie analizujemy te dane pochodzące ze skanowania. Widzimy, co znajduje się pod płaszczem dżungli. Wszystkie modyfikacje terenu, te naturalne, jakieś rzeki, wzgórza oraz te wykonane ręką ludzką, wszystkie budowle, jakieś tarasy rolnicze, drogi, które były przez Majów budowane, my to wszystko widzimy na tych mapach lidarowych. Potem jedziemy w teren i prowadzimy wykopaliska, weryfikujemy te dane lidarowe tak zwane. Mhm.
1: No to jeżeli pan pozwoli do samych miast i tego, jak te miasta są odkrywane i co skrywają, to będę chciał powrócić jeszcze za chwilę. Natomiast teraz trochę o takich naszych wyobrażeniach, jeżeli chodzi o Majów, bo no, takie chyba najprostsze skojarzenie, jakie mamy. Kakao, kauczuk, choć nie wiem, czy tu w tym skojarzeniu bardziej nie będą dominować Aztekowie. Mamy okrutną grę w piłkę. Też nie wiem, czy tu w tych naszych skojarzeniach też Aztekowie nie wybiliby się na pierwsze miejsce. Mamy koniec świata w 2012 roku. No to zdecydowanie, pamiętam, było już przypisywane kalendarzowi Majów. Mamy, to wynika z pana książki z kolei, mamy pierwsze przemysłowe oczyszczanie wody. Z tym nam Majowie powinni się kojarzyć?
0: No myślę, że tak. No, wspomniał pan o tych różnych osiągnięciach tej kultury, też takich sferach, które czasami postrzegamy jako bardziej mroczne.
1: Nie, to mrocznych jeszcze nie rozpocząłem, bo właściwie wspomniałem tylko o tej...
0: Dobrze.
1: Tak, wspomniałem o grze w piłkę, ale to mogę dorzucić. Mm-hmm. Bo po tej mrocznej stronie legendy są krwawe ofiary składane między innymi z małych dzieci, jest wyrywanie serc, są egzekucje tych drużyn, które właśnie przegrały te mecze w piłkę, są w końcu wieże z ludzkich czaszek. Aczkolwiek tu też mam wątpliwości dotyczące tego, czy Aztekowie jednak w tej czarnej legendzie też Majów trochę nie przebijają.
0: Znaczy, my naukowcy tak pewnie nam jest ciężko takie porównania robić, ale te wieże z ludzkich czaszek to faktycznie to jest ten Tenochtitlan i Aztekowie. Majowie składali, owszem, ludzi w ofierze. Wspomniał pan o tym zwyczaju też z dzieci. Ja tu nie mówię tego w formie jakiegoś usprawiedliwienia, prawda? No my badacze raczej staramy się analizować tą kulturę, nie oceniać. Wiele tych krwawych zwyczajów po prostu wynikało z pobudek religijnych. Przelewanie krwi ofiar albo własnej krwi, bo jeszcze był też taki u Majów zwyczaj ofiarowywania własnej krwi, był w jakimś sensie związany z wierzeniami, z tym, że Majowie wierzyli, ale Aztekowie również, że bogowie tworząc człowieka, tworząc świat, upuścili własną krew albo oddali swoje życie i ludzie byli de facto zobligowani do tego, żeby swoją krew ofiar przelewać, żeby ten świat mógł należycie funkcjonować, żeby był w jakiejś tam równowadze. My niektórych rzeczy też nie do końca rozumiemy. Ten zwyczaj składania w ofierze małych dzieci, on jest obecny w kulturze Majów. Ogólnie ofiary z małych dzieci w kulturach mezoamerykańskich, czyli tych, nie wiem, czy też tu każdy z słuchaczy będzie wiedział, co to znaczy Mezoameryka, to jest taki obszar bardziej geograficzno-kulturowy, obejmujący tereny od północno-zachodniego Meksyku do Hondurasu i Salwadoru, ale na tym obszarze właśnie bardzo często kult urodzaju, deszczu, szczególnie rytuały, których celem było wybłaganie ubóstw tego życiodajnego deszczu, były powiązane z ofiarami z małych dzieci. I to pokazują nam i kroniki z początku, szczególnie okresu kolonialnego, z XVI wieku, jak i badania archeologiczne. U Majów odkryto dosyć dużo takich pochówków, których małe dzieci towarzyszyły władcom, którzy

0: którzy też zmarli, władcą wielkich ośrodków, zapewne w tej podróży na drugą stronę. Może chodziło też o to, żeby mu tam mieli służyć w zaświatach, ale to nie jest też bardzo powszechne. Ja muszę powiedzieć, że my w trakcie prac, tych około 20-letnich prac wykopaliskowych w Nakum, no tak sobie teraz próbuję przypomnieć, ile myśmy takich, na świadectw takich ofiar natrafili, to tego jest bardzo niewiele tak naprawdę. Mamy kilka takich świadectw, na przykład nadpalone kości małych dzieci odkrywane w jakichś depozytach, ale też niektóre odkrycia, nie wiemy, czy one są związane z ofiarami z ludzi, czy też jest to jakiś kult przodków. Na przykład ktoś zmarł po jakimś czasie, kilku miesiącach, kilku latach mogli moi wyciągnąć jego szczątki, poddawać je jakimś różnym procesom oczyszczenia kości, nadpalania kości, bo mamy takie świadectwa archeologiczne, i potem składać powtórnie. A dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj takie zwyczaje przetrwały w niektórych częściach północnego Jukatanu. Ja miałem okazję w listopadzie ubiegłego roku być w dwóch miejscowościach zamieszkiwanych przez Majów, Pomucz i Typical, w północno-zachodniej części Jukatanu, gdzie widziałem, jak w listopadzie ludzie wyciągali kości swoich zmarłych. Te kości były wcześniej, bo tam jest taki zwyczaj, że jak ktoś umrze, chowa się go najczęściej w ziemi, w trumnie. Po 3-4 latach otwiera się, ekshumuje się te zwłoki, wyciąga się zwłoki. Jest specjalista, który czyści kości z pozostałości tkanki miękkiej. Następnie te oczyszczone kości przekazuje rodzinie. Rodzina zamyka je w takim pudełku, takiej małej trumience, i otwiera zawsze tą trumnę w listopadzie, przynosi jakieś jedzenie, kwiaty. I to jest z całą pewnością pozostałość po jakichś takich zwyczajach, które wywodzą się jeszcze z czasów przedhiszpańskich. Więc część tych różnych aktywności, na które my też natrafiamy w trakcie wykopalisk archeologicznych, powiązanych z kośćmi ludzkimi, może mieć charakter powiązany z kultem przodków. Ale część z nich, bo widzimy to na przykład na cięcia na kościach, które są świadectwem składania ludzi w ofierze, no bez wątpienia jest efektem istnienia takich zwyczajów. No ale pamiętajmy, że też w starym świecie składano ludzi w ofierze, dzieci. Pisze o tym między innymi też, jak przeczytamy Biblię, Stary Testament, mamy też informacje o ofiarach z dzieci składanych takiemu bożkowi, który nazywał się Moloch, prawda? Więc to jest też zwyczaj, albo ofiary w bagnach z epoki żelaza przede wszystkim, bagnach Danii, gdzie odnaleźli archeolodzy zwłoki osób, które zostały uduszone, wrzucone do takich podmokłych terenów i odkryte wiele lat później przez archeologów. Więc taki zwyczaj istniał. Natomiast no, faktycznie tą złą sławę szczególnie miały ludy Nała, czy też jak my je nazywamy Aztekowie, bo wielu kronikarzy pisze o tej dużej ilości osób składanych w ofierze przez Azteków. Są takie kroniki, jeden z kronikarzy, Diego Duran, dominikański zakonnik, podaje, że na przykład w trakcie konsekracji jednej z faz budowlanych największej piramidy Azteków, Templo Mayor albo Huey Teocalli, miało zostać złożonych w ofierze 80 400 osób w 4 dni.
1: To trudno to sobie wyobrazić.
0: I tak, i to były, powiem panu, były nawet robione symulacje, archeolodzy, nie tylko archeolodzy, liczyli, ile taki wprawny kapłan mógł osób tam zabić w ciągu nie minuty, kilkunastu minut, i to wychodzi na to, że to jest po prostu fizycznie, to jest niemożliwe, więc ta liczba jest zapewne zawyżona, ale nie ulega wątpliwości, że przez te 4 dni i noce, w trakcie których trwała ta konsekracja budowli, złożono w ofierze, ale może nie wiem, kilkanaście, inne źródła podają 20 tysięcy osób. Wiemy, że tych jeńców gromadzono przez dłuższy okres czasu na tą specjalną okazję.
1: No to o takich rytuałach, również o tych legendach, które być może niezasłużenie krążą wokół Majów, o tym będziemy nadal rozmawiać. Przypomnę, profesor Jarosław Źrałka, autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej, ale o tych kolejnych tropach, o kolejnych odkryciach porozmawiamy już w drugiej części naszego programu, którą można znaleźć na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Apetyt na życie.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska.

Polska, tak, zdecydowanie apetyt na życie. Nasz dzisiejszy gość jest laureatem nagrody dziennikarskiej Melchiory. Jest jednym z laureatów tej nagrody. Jestem ciekawa, czy ma przekonanie o wpływie na ludzi, na ich kariery, na sposób ich myślenia.

0: pracy dziennikarza. To ciekawe spostrzeżenie. Bo przyznam się, że zawsze myślałem w kategorii takiego przekaźnika pewnych treści, które kolekcjonuję rozmawiając z politykami i później zostawiam ten taki margines, tę przestrzeń do tego, żeby każdy sobie wyciągnął wnioski z tych rozmów, ale o tym wpływie na rzeczywistość i wybory w takich kategoriach nigdy nie myślałem.
1: Ja myślę, że to się tak dzieje nawet wtedy, kiedy próbujesz być jak najbardziej rzetelny, obiektywny, niesubiektywny, prawda? Kiedy starasz się wydobyć prawdę, to nawet sposób, w jaki to robisz, po prostu się liczy.
0: To prawda, na pewno to ma znaczenie. Zresztą ja wyznaję też taką zasadę i myślę, że to jest ważne, szczególnie w takich czasach, gdy zewsząd sączą się różne treści celowo przedstawiane po to, żeby wpływać na ludzi. Te treści bardzo często nijak się mają do rzeczywistości i bardzo często robią to politycy. Ja wyznaję taką zasadę, że dziennikarz nie jest gąbką. To znaczy, ja nie jestem od tego, żeby wszystko wchłonąć, co ktoś mi powie i później, żeby wyciskać z tej gąbki te treści bez żadnej refleksji, bo uważam, że jeżeli ktoś kłamie, jeżeli ktoś robi bardzo brzydkie i niegodne rzeczy, takie, no, które obiektywnie można w ten sposób scharakteryzować, bo po prostu są łamaniem prawa albo nawoływaniem do nienawiści, do przemocy, to moją rolą też jest wtedy nie chłonąć wszystkiego jak gąbka i nie przekazywać wszystkiego jak gąbka, więc może rzeczywiście też z tym, jak się rozmawia i w jaki sposób się rozmawia, to ma znaczenie.
1: Jestem ciekawa twoich granic, bo praca, którą wykonujesz i miejsce, w którym pracujesz, myślę, często wiąże się z ich przekraczaniem. Ale zanim o tym, to chcę cię zapytać o twoje refleksje na zachowanie amerykańskiego prezydenta, który nagminnie obraża dziennikarzy, zwłaszcza kobiety. Mówi do nich, że są świniami. Dobrze, niech będzie świnkami, ale to jednak jest to samo, że są niekompetentni, że są z najgorszych redakcji.
0: Ale to u nas też się dzieje. Tak, ale też te wzorce, ja mam wrażenie, że się roznoszą po świecie.
1: No tak, ale dlaczego oni nie reagują, twoim zdaniem?
0: Dziennikarze w Stanach Zjednoczonych? No myślę, że reagują w jakichś przypadkach.
1: Ale myślę tak bezpośrednio. Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem, świetna dziennikarka, słyszy, jesteś nieudacznikiem. Oczekiwałabym, że powie, proszę się tak do mnie nie zwracać.
0: Ja uważam, że dziennikarze powinni bardzo mocno rysować te granice i bardzo jasno wysłać sygnały, kiedy politycy przekraczają te granice. I myślę, że w Polsce to się dzieje. Przez długi czas było też takie przekonanie, mam takie wrażenie, że trzeba zignorować te wszystkie obelgi, które rzucają w naszą stronę politycy, bo gdy tylko się tym w jakikolwiek sposób zainteresujemy, w takim sensie, że zareagujemy na to, to będzie ich gra i oni wciągną nas w tę grę. Nie do końca zgadzam się z tą doktryną, bo uważam, że jeżeli ktoś przekracza granicę, to trzeba powiedzieć głośno, że przekracza granicę, a nie udawać, że nic takiego się nie dzieje i wcale na nas nie pada deszcz, a w ogóle to nie ma tematu. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie stawiamy tych granic, jeżeli nie mówimy, że politycy przekraczają te granice, to cywilizujemy ten ich przekaz i to ich zachowanie. Więc jeżeli jacyś politycy to robią, to ja o tym mówię. W sensie mówię, że to nie jest w porządku, że to nie jest normalna sytuacja, że nie ma mojej zgody na takie traktowanie dziennikarzy. Miałem zresztą kilka takich przypadków. Pamiętam Piotr Gliński, swoją drogą, no, przez wiele lat minister kultury, miał bardzo niekulturalną, sporą garść refleksji, którą postanowił wykrzyczeć w naszą stronę, to znaczy mnie, w moją stronę, innych dziennikarek i dziennikarzy w Sejmie. Ja powiedziałem, że dosyć tego, dość tych kłamstw, dosyć tych oszczerstw, nie może tak dłużej być. Nie ma zgody na to, żeby obrażać dziennikarzy, bo to też nie chodzi o to, że ja oczekuję, że przyjdę do Sejmu i ktoś będzie rozwijał przede mną czerwony dywan i mówił, panie redaktorze, czy tutaj miło możemy się
1: widzieć,
0: zatrzymać, cudownie,
1: ależ,
0: że pan jest.
1: Prawda?
0: Już odpowiadamy na wszystkie pytania, bo nie mam złudzeń. Tak nie będzie. Zresztą ja też nie mam po prostu takich oczekiwań, ale mam oczekiwanie takie podstawowe, elementarne, które już nie sprowadza się tylko do etosu pracy dziennikarskiej, ale do tego, jak traktujemy siebie nawzajem. A trochę jest tak, że ludzie patrzą na tych polityków i nawet jeżeli na końcu dnia w tych sondażach wychodzi, że nie bardzo tych polityków szanują i to na tej liście zawodów różnych, to jednak poseł i posłanka jest gdzieś tam na tych nizinach poważania, to nadal uważam, że politycy dają przykład i później te zachowania przenoszą się dalej. Więc te wszystkie ziarna, które oni rozrzucają na lewo i prawo, później kiełkują i przynoszą raczej przykre i niepożądane efekty, bo po prostu zaczynamy wszyscy traktować się gorzej.
1: Ja pomyślałam, bo ja szukałam w sobie odpowiedzi na to pytanie, bo sytuacje burzyły we mnie krew i pomyślałam sobie, że oni mają na przykład przekonanie, że reprezentują redakcję, że te obelgi nie są kierowane do nich

0: prywatnie, tylko właściwie padają w przestrzeń i więcej mówią o osobie, która wypowiada te słowa, niż o nich samych.
1: Myślę, że na pewno tak jest. I też oczywiście ludzie, widząc takie zachowania, wydaje mi się, że wyciągają wnioski. To znaczy potrafią ocenić, kto występuje w roli, no, osoby przekraczającej granice, a kto w takiej sytuacji jest ofiarą. Co nie zmienia faktu, że ja uważam, że powinniśmy reagować, gdy politycy nas obrażają, pomawiają albo insynuują.
0: A kiedy kłamią, to można używać słowa, pytania, formuły, dlaczego pan kłamie, bo to też
1: to zależy od konkretnej
0: tak
1: sytuacji.
0: Dookoła. Pan się mija z prawdą, to jest niezgodne z prawdą. I kiedyś, jak w studiu Polskiego Radia 24 toczyliśmy dyskusję na ten temat, to usłyszałam, my nie jesteśmy od tego, żeby osądzać, wydawać opinię.
1: No, ale to nie jest
0: ktoś
1: opinia.
0: Ewidentnie.
1: Znaczy, to nie jest kwestia opinii.
0: Mija się z prawdą.
1: Prawda i nieprawda to nie jest kwestia mojej opinii. Dlatego, że możemy mieć opinię na temat tego, czy jak jest 25 stopni Celsjusza na zewnątrz i delikatnie wieje wiatr, to czy to jest przyjemna pogoda, arcyprzyjemna, czy może okropna i straszna, bo różne mamy kryteria komfortu termicznego. Ale jeżeli jakiś polityk na przykład mówi, że czegoś nie powiedział, a ja dobrze wiem, że to powiedział i mam pod ręką tę wypowiedź, to jestem w 100% uprawniony zarzucić mu kłamstwo. Jeżeli jakiś polityk przekonuje mnie, że coś jest w ustawie, a tego nie ma, to też mogę zarzucić mu kłamstwo. Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia opinii. Bo oczywiście, jeżeli wchodzimy na ten teren wyrażania opinii, to każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, ale jeżeli w ramach tej opinii jest zawarta jakaś konkretna informacja sugerująca, że na przykład ktoś się na coś zgodził, ktoś się na coś nie zgodził, coś się z czymś wiąże, coś się z czymś nie wiąże, i ja mam pewność, bo ja mam w ręku telefon i na przykład przed chwilą research robiłem, czyli żeby nie używać tych zapożyczeń, bo wiem, że są różne szkoły. Niektórzy strofują od razu, gdyż słyszą, gdy się przygotowywałem i robiłem sobie taki rekonesans do danego tematu i wiem, że ten polityk kłamie i mam nawet to pod ręką i mogę wyciągnąć, włączyć telefon i powiedzieć, proszę pana, artykuł taki i taki tej i tej ustawy, pan mówi coś zupełnie innego, to jesteśmy uprawnieni, żeby tak powiedzieć.
0: Nagrodę otrzymałeś za sytuację z panem posłem Berkowiczem, który nie zrobił zakupów w IKEA, podjął inne działanie.
1: Muszę ci powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo spodziewałem się, że prędzej zobaczę ten paragon z tego sklepu od pana posła, niż że ta historia skończy się w ogóle jakąś
0: nagrodą. I to jest jedna z tych sytuacji, o których mówiłam na początku, że dziennikarze ci sejmowi, a ty szczególnie, bo masz jeszcze do tego... tak zawoalowaną ironię, że naprawdę trzeba być mistrzem, żeby to wyłapać. Robisz to w niezwykły sposób. To znaczy, ja na miejscu jednego czy drugiego powiedziałabym, proszę ze mnie nie drwić. Nie wiem, czy masz świadomość, że to może tak brzmieć. Czasem masz ochotę...
1: Docierają do mnie jakieś różne sygnały. Żeby się troszkę wytłumaczyć. To znaczy,
0: ale to nie jest kwestia tłumaczenia. Ja uważam, że to jest świetne, bo to jest inne.
1: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś próbuje traktować mnie najdelikatniej, rzecz ujmując, niepoważnie i zakładać, że można mnie traktować... Chciałbym powiedzieć ostrzej, ale nie powiem, bo jednak obecność w mediach publicznych zobowiązuje. Jeżeli ktoś próbuje traktować mnie niepoważnie, to moim takim jedynym wentylem bezpieczeństwa jest właśnie czasami sięgnięcie po jakąś taką szczyptę ironii, która pozwala jakoś mi z tej sytuacji wyjść, bo no, to jest czasami niebywałe, że politycy mają coś takiego, że stoją przed tobą i patrząc ci prosto w oczy, wyrzucając z siebie stos słów i zdań, i oni bardzo dobrze wiedzą, że albo brną w jakąś manipulację, albo próbują odwracać kota ogonem, albo no, mijają się, jak już ustaliliśmy, z prawdą i rzeczywistością. I tak to robią, więc czasami ironia jest taką jedyną tarczą, która w tej sytuacji pozwala jakoś zdyscyplinować tę rozmowę. Chociaż na przykład w tej konkretnej sytuacji z posłem Berkowiczem ja cały czas wiem i nie wiem, dlaczego tak się zachował. Bo zadałem proste pytanie.
0: Żeby nie odpowiedzieć na pytanie.
1: Czy pokaże paragon?
0: No
1: na
0: tak.
1: Pytanie, czy pokaże paragon, można odpowiedzieć tak lub nie. Można go pokazać lub go nie pokazać.
0: Jest jeszcze trzecia droga, którą wybrał pan poseł Berkowicz.
1: Tak.
0: Po prostu.
1: I ja mówię, że jednocześnie wiem i nie wiem, dlaczego to zrobił, bo nie wiem, bo się dziwię. Bo uważam, że szczególnie politycy, którzy uwielbiają przestrzeń publiczną zapełniać frazesami o patriotyzmie, o uczciwości, o zasadach. Sami jakoś swojego życia nie zawsze chętnie tym zapełniają.

0: Ale z drugiej strony domyślam się, co stało za taką, a nie inną postawą ze strony posła.
1: To była reakcja obronna w pewnym sensie, ale jest jeszcze jedna sytuacja, którą uwielbiam. Z tobą i posłem Macierewiczem w rolach głównych, który po pytaniu zaczyna mówić, a ty pytasz, pani pośle, a czy pan mnie słyszy? Ale czy pan mnie słyszy?
0: Bo ja już po prostu czasami, tak. Przyznam się państwu i powiem wprost, ja naprawdę czasami nie wiem, co zrobić już, bo prowadzę jakąś rozmowę i chcę się czegoś konkretnego od jakiejś konkretnej osoby dowiedzieć. I ta osoba wyrzuca z siebie masę przypadkowych słów, które nijak się mają do meritum tego, o co chciałem zapytać. No i co ja mam w tej sytuacji zrobić? Więc pomyślałem sobie, że może w ogóle się upewnię, czy my mamy ze sobą kontakt. No bo może zaszło jakieś nieporozumienie, może, no nie wiem, jest jakaś niewidzialna ściana,
1: która... I nie chodzi o kontakt pozaziemski.
0: Tak, więc chciałem się po prostu upewnić, czy po prostu poseł
1: słyszy. Ja bym dołożyła
0: słyszy.
1: Do tego Berkowicza, posła Macierewicza, i dla mnie byłby komplet w ramach tej nagrody. Zastanawiam się nad tym... Spędzacie ze sobą bardzo dużo czasu w Sejmie. Wy, dziennikarze, posłowie, posłanki, senatorowie. Musisz się często bronić przed sympatią, która sprawia, że kogoś tam ewentualnie można by o coś nie zapytać.
0: Nie, dlatego że jeżeli ktoś coś przeskorował, to trzeba o to zapytać. Mhm. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to są barwy polityczne, jakie
1: Jasne,
0: to jest
1: ale to w takim razie bronisz się przed tym takim słabością, sympatią do kogoś? Musisz się przed tym bronić, czy nie?
0: W sensie, nie mam słabości, nie mam sympatii, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja jednak traktuję polityków w kategorii profesjonalnej pracy, to znaczy... Wiem, że to po ludzku zabrzmi nie najlepiej, ale to nie jest tak, że ja ze względu nawet na to, że zdamy się od lat w wielu przypadkach, bo po prostu od lat pracujemy w tym samym miejscu, zawsze staram się jednak, żeby profesjonalna relacja górowała nad jakąkolwiek sympatią i nad jakimkolwiek takim aspektem dotyczącym tego, że kogoś znam 10 lat, kogoś znam 5 lat, kogoś znam rok. To nie ma znaczenia. Gdy ktoś coś przeskrobał i ma się z czego tłumaczyć, to ma się po prostu tłumaczyć i odpowiadać na pytania, więc nie, raczej nie mam takich okularów, przez które patrzyłbym w różny sposób na różne osoby.
1: Zawsze myślałeś, że będziesz w takim miejscu, jak jesteś tu i teraz, czy to jest jakieś zrządzenie?
0: Zawsze chciałem robić dziennikarstwo.
1: No
0: to
1: tak.
0: W ogóle bez dwóch zdań. I mam nawet na to dowody, bo jeszcze mam jakieś stare w rodzinnych archiwach gazetki szkolne, które w podstawówce wydawałem. Jeszcze to były takie czasy, że ręcznie wszystko robiłem. Szedłem do biblioteki na moim osiedlu i tam kserowałem te gazetki i później kolportowałem w swojej klasie. Więc zawsze chciałem być dziennikarzem. Kiedyś tylko myślałem, że jak zostanę już dziennikarzem, to będę robił wywiady z wielkimi ludźmi, ważnymi ludźmi. Później spędziłem 8 lat rozmawiając z plecami Ryszarda Terleckiego, więc tak wyglądało to dziennikarstwo przez pewien czas.
1: Ale to też jest lekcja. Oj, lekcja.
0: Tak, bez dwóch zdań. To w ogóle bez dwóch zdań. Tak sobie troszkę ironizuję sam z siebie, ale... Też uważam, że nie było innej możliwości niż tym plecom zadawać pytania, bo te plecy miały wtedy wiele do powiedzenia, w sensie niedosłownym, bo one mówiły raczej mało, ale były plecami ważnego polityka, stąd, a warunki były takie, jakie były, że Sejm był pozamykany przez Prawo i Sprawiedliwość na lewo i prawo, więc musieliśmy sobie radzić w tych warunkach. Ale wracając do tego, od czego zaczęliśmy, to od zawsze chciałem być dziennikarzem. Ale kiedyś myślałem, że będę się zajmował rozrywką.
1: To jeszcze a propos posła Terleckiego, marszałka, tak? Byłeś w tej sytuacji, kiedy dopadł go poseł Kaleta? Pytany wtedy, kiedy pan...
0: Ja nie byłem przy tej sytuacji. Byłem później, gdy marszałek Terlecki określił to, jeżeli ja dobrze pamiętam, mianem gówniażerii to zachowanie, to cytat, więc państwo wybaczą, że sięgam po takie słowa. I zrobiła się z tego niezła awantura. Ale to też pokazuje jedną rzecz, że trochę zmieniają się zasady w polityce i też standardy takie międzyludzkie. No bo kiedyś to by było nie do pomyślenia, że jednak doświadczony i wiekowy polityk coś mówi i przychodzi zdecydowanie młodszy polityk i mówi, pan to już tutaj sobie ten, ja to za pana wszystko tam wyjaśnię, pan to już lepiej sobie, no bo tak to wyglądało, prawda?
1: No tak, a myślisz w takiej sytuacji, bo jeżeli kruszy się taki cokół, prawda, baza Prawej Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki, który mówi takie rzeczy, to wtedy instynkt ci podpowiada, o, jest coś głębiej.
0: Zawsze w takich sytuacjach jest coś głębiej i szczególnie, gdy te konflikty już zaczynają wystawać spod tego dywanu, wychodzić spod tego

0: tego dywanu i się wydostawać. Więc to jest zawsze jakiś taki trop, że warto pójść dalej tą drogą. Ale też żadną tajemnicą nie jest, że w Prawie i Sprawiedliwości jest gorąco i że te fronty są różne. W koalicji rządzącej zresztą też bywa gorąco, tylko nie wewnątrz ugrupowań, tylko już bardziej pomiędzy ugrupowaniami, tak, które tworzą
1: pomiędzy
0: te koalicje.
1: Koalicjantami, jasne. Trudno jest w tej robocie zachować wrażliwość?
0: Tak. Bez dwóch zdań, dlatego że jednak ta praca wymaga budowania takiej grubej skóry i odporności na pewne rzeczy. I później przez tę odporność i tę gruboskórność jest takie ryzyko, że pewnych rzeczy się nie dostrzega i nie zauważa. Miałem taki jeden przykład, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i był dla mnie takim momentem ze znakiem zapytania, czy zbyt dużo tej grubej skóry przypadkiem się nie pojawiło w moim życiu i czy to właśnie nie jest spowodowane polityką. Bo pamiętam, że byłem w Davos na forum ekonomicznym kiedyś. To było krótko po tym, gdy Rosja już w ramach tej pełnoskalowej napaści najechała na niepodległe, suwerenne państwo na Ukrainę. I nie było oczywiście Rosji wśród tych wszystkich wystawców. Tam w Davos zazwyczaj jest tak, że wśród tej głównej ulicy, gdzie są te domki, są wystawy przygotowane przez różne kraje. I była wystawa przygotowana przez Ukrainę, dotycząca zbrodni wojennych rosyjskich. I tak się złożyło, że akurat przy okazji tej wystawy, bo to było krótko po otwarciu tej wystawy, był tam burmistrz Buczy, no, czyli miasta, którego mieszkańcy i mieszkańki doświadczyli niewyobrażalnej przemocy i tragedii, i dramatu, bo tam po prostu dochodziło do zbrodni ludobójstwa. No, tam były masowe groby odkrywane. Ja chciałem się dowiedzieć jak najwięcej, bo uznałem, że im więcej ten burmistrz mi powie, tym więcej ja będę mógł dalej pokazać światu, no bo też od tego jesteśmy jako dziennikarze, żeby to świadectwo tych zbrodni rosyjskich przekazać dalej. Ale burmistrz nie mówił po angielsku. Ja nie mówiłem po ukraińsku i tam była asystentka tego burmistrza i ona zgodziła się być naszą tłumaczką. No i ja zadawałem pytania po angielsku, ona tłumaczyła i on odpowiadał, ona tłumaczyła i miałem ten materiał. I w pewnym momencie, bo rozmawiałem, wypytywałem o te wszystkie zbrodnie, o to, co się działo, jak to wpłynęło na ludzi, jak ludzie sobie bliscy nagle po prostu znikali. I ona nie wytrzymała tego i zaczęła płakać w trakcie tej rozmowy. I dopiero wtedy zauważyłem, że dla mnie ta taka dziennikarska gruboskórność i staranie się wyłączyć emocje dla innych to już jest po prostu za dużo. W sensie to, że ona musiała przekazywać te informacje, te obrazy, że to wracało, że o tym wszystkim musiała powiedzieć, to był tak duży ładunek emocjonalny, że po prostu w trakcie naszej rozmowy się rozpłakała, co jest całkowicie zrozumiałe. I dopiero później przyszła do mnie taka refleksja, że ja właściwie miałbym ochotę to samo zrobić, słysząc o tych masowych grobach, o morderstwach, o tym, co robili Rosjanie w Buczy. Ale tego nie robię, bo mam to dziennikarskie wyłączenie tych emocji. Więc tak jest. No i czasami to właśnie sprawia, że człowiek może nawet za bardzo je wyłączy.
1: A czym jest dla ciebie sukces?
0: Sukces to jakaś magiczna kraina, w której człowiek może poczuć, że dobrze mu z tym, co robi i chyba to jest takie najważniejsze i że ma taką satysfakcję, że robi to, co chciał robić.
1: Czyli on ma dla ciebie znaczenie prawie prywatne?
0: Nawet bardzo prywatne, powiedziałbym, dlatego że ja jestem takim człowiekiem, który lubi dokonywać różnego rodzaju aktów wewnętrznej tortury, że może coś źle zrobiłem, może trzeba było się lepiej przygotować do rozmowy, może ten program powinienem inaczej poprowadzić, może tę rozmowę, może tu czegoś nie zauważyłem, coś przeoczyłem, więc ja generalnie raczej rzadko jestem z siebie zadowolony, więc dla mnie sukces to jest taka kategoria, kiedy gdzieś tam na horyzoncie zaczyna majaczyć jakiś gram samozadowolenia, który pozwoli na jakiś tam delikatny uśmiech na twarzy, że o, fajnie, że się udało to, co zawsze chciałem robić.
1: A popularność jest dla ciebie miarą tego, no dobrze, sukcesu?
0: Nie, to jest raczej w dziennikarstwie newsowym generalnie uważam, że popularność jest troszkę efektem ubocznym naszej pracy. W sensie nie robi się newsów po to, żeby być popularnym, bo jeżeli ktoś marzy w przestrzeni publicznej o popularności, to zostaje, nie wiem, celebrytą na przykład i funkcjonuje sobie w kategoriach wyścigu o to, żeby być popularną osobą. Ja myślę, że to jest jednak efekt uboczny tego, że jesteśmy w przestrzeni publicznej. Ja też zawsze wyznaję taką zasadę, oczywiście gdzieś tam w social mediach, jakimiś obrazkami z takiego, w cudzysławie nazwijmy to, prywatnego życia, lubię się dzielić i też budować jakąś wspólnotę, ale staram się gdzieś jakoś mniej mówić o sobie w ogóle w przestrzeni publicznej i w jakichś takich różnych sytuacjach, gdzie ktoś mnie gdzieś zaprasza, bo ja zawsze mam taką obawę, żebym ja nie zasłonił swojej pracy. W sensie uważam, że w pracy dziennikarza newsowego, zajmującego się polityką, materia, którą się zajmuje, jest najważniejsza, a nie ja, więc też nie chciałbym.

0: Misja. To jest poczucie misji.
1: To mocne słowo.
0: Ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu.
1: Tak? Mam nadzieję, że chociaż trochę tak. Więc tak staram się sobą nie zasłaniać tego, co jest przedmiotem mojej pracy.
0: To jestem ciekawa, jak zaczynasz dzień. Ja zaczynam dzień od kawy.
1: To obowiązkowo.
0: Prawda? Biorę do ręki telefon.
1: Oj tak, ja mam dwa telefony, więc oba telefony symultanicznie przyglądam, sprawdzam newsy.
0: Gdzieś ale zaczynasz sobie... od X-a, czy od jakiegoś portalu?
1: Poczta wiadomości, platformy społecznościowe, włączam telewizor, z drugiej strony coś sobie odwijam na telefonie, no bo jednak ta digitalizacja życia sprawiła, że jednak troszkę inaczej też odbieramy różne bodźce i treści. Już nie tak linearnie, że włączam telewizor i oglądam ten telewizor, czekam aż w telewizorze pojawi się coś kolejnego, albo w radiu jakimś pojawi się jakaś rozmowa, tylko tu coś leci, jeżeli chodzi o telewizor. Tutaj sobie coś odwijam na telefonie, no bo są różne platformy streamingowe, więc mogę wrócić do jakiejś rozmowy. Więc tak staram się łapać te różne rzeczy, żeby coś mi tam w głowie zostało. No i zaczynam dzień i ruszam w stronę przygody.
0: Dopóki jest to dla ciebie przygoda, to wszystko jest okej. A w momencie tak też mam takie wrażenie, kiedy nie wyobrażamy sobie życia poza, no to warto się zastanowić.
1: Tak,
0: to w takim razie,
1: to prawda.
0: Tak?
1: Chociaż... Znaczy, ja tego nie ukrywam przed samym sobą i przed całym światem, że jednak mam takie FOMO i zawsze nawet jak gdzieś próbuję się odłączyć od pracy i czegoś nie śledzić, to i tak to śledzę. Ale na razie usprawiedliwiam siebie samego tym, że ja po prostu to uwielbiam robić, więc nie ma w tym nic złego, chociaż pytanie, jak długo nie będzie w tym nic złego.
0: To w takim razie szczęśliwy człowiek, tak?
1: Myślę, że tak.
0: Radomir Wit był gościem programu Apetyt na
1: bardzo
0: życie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Bardzo. Dziękuję.
2: W Polskim Radiu 24.
3: Jest już 22.50 i to jest dobra informacja, proszę państwa. Sezon kąpielowy w Polsce już jest otwarty, potrwa aż do września, ale uwaga, trzeba naprawdę być bardzo rozsądnym, uważnym i zdroworozsądkowym, bo ci, którzy nie są, czasami źle kończą. No i właśnie i o bezpieczeństwie nad wodą Kuba Kukla rozmawiał z Radosławem Ptasińskim z Gdańskiego Ratownictwa Wodnego.
4: No mamy spowolnione reakcje, mamy zaburzone pole widzenia, mamy błędne odruchy, mamy problemy z błędnikiem, możemy mieć problemy z oddechem. W zasadzie nie jesteśmy wtedy sobą i to, że nam się wydaje, że wykonujemy daną czynność, fizycznie nasz organizm jej może w ogóle nie wykonać. I w połączeniu to oczywiście z głęboką wodą. Nie tylko głęboką, bo utonięcia też zdarzają się na wodzie bardzo płytkiej. No, mamy gotowy przepis na wypadek.
5: Na wodzie bardzo płytkiej, naprawdę? To też się może przytrafić?
4: Tak, może się przytrafić, jeżeli mamy osobę, która jest po środkach odurzających i wejdzie się schłodzić, ona się potknie nawet o kamień, może już nie mieć siły wstać. Jeżeli będzie skierowana głową w kierunku wody, może dojść do utonięcia nawet na wodzie 30-40-centymetrowej.
5: No więc raz jeszcze podkreślamy, przypominamy, może wreszcie to się utrwali. Połączenie środków odurzających i kąpieli w wodzie to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Może kosztować nawet życie. Absolutnie odradzamy. A jeśli chodzi o rozpoczynający się sezon, pan wspomniał o zasadach bezpieczeństwa. Zanim do nich przejdziemy, zastanawiam się, czy jakoś do takiego sezonu można się przygotować?
4: Warto zawsze robić taki krótki briefing wśród swoich znajomych czy członków rodziny. Przypomnieć chociażby o tym, że jak wchodzimy na plażę, to warto zobaczyć numer wejścia. Piękne spacery, piękne otoczenie, kontemplacja przyrody, ale potem może być problem, a gdzie jest to wyjście? I to zaczynamy od samego wejścia z parkingu. Numer wejścia na plażę. To jest podstawowa rzecz. Dwa. Kontrola prognozy pogody, czy będzie silny wiatr, czy będzie silne falowanie, z którego kierunku, bo czy ta fala będzie podmywała nam nogi, czy jednak nie. No, jeżeli mamy wiatr zachodni, to woda raczej nam podmywa nogi, mamy wrażenie, że nas wciąga. Jeżeli jest wiatr południowy, mamy wtedy piękne wypłaszczenie morza, jest flauta i morze wręcz się cofa, ale nie ma tego takiego prądu wstecznego. Kolejna rzecz, bo jeżeli już się szykujemy na kąpiele słoneczne, to oczywiście czapka z daszkiem.

0: na głowę i kremy z filtrem do opalania. Nie zapominamy jednocześnie o zabraniu nawodnienia ze sobą, żeby się nie odwodnić podczas takiego wypoczynku. I zawsze przypominam, że śmieci zabieramy ze sobą.
1: To prawda. Warto mieć ze sobą jakiś woreczek, jakąś reklamówkę i tam wszystkie te śmieci, które wytwarzamy, upakowywać, a potem zabrać ze sobą i pozbyć się ich w stosownym miejscu. Pan wspomniał o kąpielach słonecznych. Załóżmy, że takiej kąpieli zażywamy przez dłuższą chwilę, pół godziny, 40 minut. Wprawdzie upały jeszcze nas nie dotknęły, ale możemy się ich spodziewać tego roku także. Jak przejść od kąpieli słonecznej do kąpieli w wodzie? Bezpiecznie oczywiście.
0: Stopniowo. Przede wszystkim nie powinniśmy tego robić na zasadzie takiego gwałtownego schłodzenia jak po saunie. Tutaj ważna jest okolica serca. Jeżeli chcemy się schłodzić, wchodzimy stopniowo, ochlapując sobie klatkę piersiową, okolicę szyi i dopiero potem możemy zażyć takiej kąpieli już w wodzie.
1: To jest ciekawe, bo wspomniał pan o schładzaniu się po saunie. Rzeczywiście praktykuje się czasem, czy to wskakiwanie w śnieg, jeśli jest taka możliwość, albo oblewanie się kubłem lodowatej wody. Dlaczego na plaży powinno być inaczej?
0: No, jakby na plaży nie dogrzewamy się tak jak na saunie, to inna, zupełnie inna forma aktywności. Nasz organizm reaguje zupełnie inaczej, układ krwionośny też w tym momencie reaguje zupełnie inaczej. Musimy po prostu dostosować obkurczenie się naczyń krwionośnych tak, żeby to było dla nas bezpieczne. Jeżeli byśmy, będąc tak bardzo rozgrzani, weszli gwałtownie do wody, naczynia krwionośne są w stanie się gwałtownie zacisnąć i zmniejszy nam się przepływ krwi, co może doprowadzić do utraty przytomności.
1: Kolejny ważny element, woda i dzieci. Zacznijmy od tych małych, o czym koniecznie trzeba pamiętać.
0: Żeby rodzice pilnowali dzieci. Brak nadzoru nad dziećmi na kąpielisku to jest notoryczny problem dla ratowników, nie tylko w Polsce, również za granicą. Zagubione dzieci, można powiedzieć, że to jest taka plaga na plaży. Znowu nawiążę tutaj do takiego rozluźnienia wakacyjno-urlopowego. I kolejna rzecz, że te dzieci też nie są do końca wyedukowane przez rodziców na takiej zasadzie, że jak się zgubisz, to szukaj ratownika. Jak wygląda ten ratownik? Zawsze sugerujemy podejść do ratowników po opaskę, nie zgubkę, gdzie będzie zapisany numer kontaktowy do opiekuna. To bardzo ułatwia odszukanie opiekunów i zmniejsza stres u takiego zagubionego dziecka. Kolejną kwestią oczywiście jest dozór nad dziećmi w wodzie, że ta strefa czy brodzikowa, czy strefa płytka, pomimo tego, że założenia są to strefy dla osób nieumiejących pływać bądź dzieci, nie zwalnia rodzica z obowiązku nadzoru nad taką swoją pociechą. I do tych jeszcze kwestii ja bym dodał też nadzór nad swoimi czworonożnymi pupilami, z którymi często wypoczywamy, że ten urlop nie zwalnia nas też z kontroli nad czworonożnym pupilem, bo proszę Państwa, proszę pamiętać, że na plażach również mogą pracować psy ratownicze i wchodzenie w taką strefę ze swoim pupilem po pierwsze jest nieodpowiedzialne, a po drugie może stanowić zagrożenie.
1: O, to ciekawe. Jak funkcjonują psy ratownicze? Proszę w dwóch słowach opowiedzieć.
0: Jakby na niektórych kąpieliskach można spotkać zespoły ratownicze. Są to wykwalifikowane osoby, czyli mamy ratownika z pełnymi kwalifikacjami ratowniczymi oraz psa po zdanym egzaminie państwowym. I wtedy taki zespół jest w stanie, ten pies jest w stanie odciążyć ratownika w niektórych czynnościach. Oczywiście, jeżeli taki zespół jest po odpowiednim przeszkoleniu. Ale sama obecność takiego psa to nie są takie, powiedzmy, spektakularne akcje, bo ten pies pełni głównie funkcję profilaktyczną.

0: faktyczną, asekuracyjną. Mamy wrażenie, że osoby na tym odcinku plaży strzeżonej, gdzie jest pies, jednak pamiętają o zasadach bezpieczeństwa, jednak mają większy szacunek do ratownika, jednak się zastanowią dwa razy, czy po tym pidzie wejść do wody. A dwa, jeżeli już dojdzie do takiego zdarzenia, to wykwalifikowany ratownik, przewodnik tego psa umie się tym zwierzęciem posłużyć w wodzie i to zwierzę pomaga na przykład w holowaniu osób poszkodowanych na brzeg po prostu.
1: A zatem panu i państwu słuchaczom życzymy bezpiecznych wakacji i bezpiecznego długiego weekendu. Radosław Ptasiński, Gdańskie Ratownictwo Wodne. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23, Michał Przerwa. Dobry wieczór. U nas na początek wizyta specjalnego wysłannika prezydenta Zełenskiego. Chodzi o sprawę nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wielki marsz patriotów, który zapowiedział premier Tusk, raczej nie łączy, a dzieli. Czy tak będzie także z pomnikiem Tadeusza Mazowieckiego? W sobotę o 15 Maja Chwalińska zacznie mecz w finale turnieju Rolanda Garrosa. Żeby zdobyć tytuł, musi pokonać Rosjankę Mirę Andrzejewą.
0: Suma wydarzeń.
1: Dyplomatyczna misja w cieniu historycznego sporu. Do Warszawy przyjechał jeden z najważniejszych współpracowników Wołodymyra Zełenskiego. Powód? Decyzja, która wywołała ostrą reakcję w Polsce. Chodzi o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Polski rząd domaga się wycofania tej decyzji, a prezydent oczekuje także cofnięcia przyznanego Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki spotkał się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirillem Budanowem. Jutro spotkanie w resorcie obrony. Czy rozmowy przyniosą przełom, czy tylko potwierdzą różnicę między Warszawą a Kijowem? O tym Sylwia Białek.
2: Wiadomo, że w Warszawie Kirill Budanow będzie rozmawiał między innymi z szefem resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował wcześniej do ministra obrony Ukrainy apel o odstąpienie od kontrowersyjnej decyzji. W opublikowanym wystąpieniu zaapelował do władz w Kijowie o ponowne jej rozważenie.
3: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
2: Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że przylot do Warszawy wysłannika Zełenskiego to znak, że doszło po stronie ukraińskiej do pewnej refleksji.
4: Strona ukraińska musi przeprosić, zadośćuczynić i musimy pójść dalej, bo przed nami jest przyszłość. Ta przyszłość to jest współpraca, ta przyszłość to jest odbudowa Ukrainy, a kłótnie między nami tylko i wyłącznie wzmacniają Putina i Rosję.
2: Prezydent Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu opowiedział się za tym, by Wołodymyrowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego. Kapituła orderu zbiera się w tej sprawie w najbliższy poniedziałek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Wzajemny szacunek i zrozumienie tego z kolei w relacjach z Ukrainą oczekuje premier Donald Tusk. Szef rządu wrócił do sprawy na pokładzie samolotu w czasie powrotu do Polski z Czarnogóry.
5: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi, z szefem kancelarii panem Budanowem, z szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
1: Według historyków w lipcu 1940

0: 1943 roku ukraińska powstańcza armia dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, chorochowskim, kowalskim i łódzkim dawnego województwa wołyńskiego na terenie obecnej Ukrainy. Zapowiedziany przez Donalda Tuska Wielki Marsz Patriotów wywołuje pierwsze zgrzyty w koalicji rządzącej. Polska 2050 nie ukrywa sceptycyzmu i widzi w inicjatywie przede wszystkim przedwyborczą mobilizację. Marsz planowany jest na 4 czerwca przyszłego roku, kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Adam Gomoła z Polski 2050 uważa, że premier w ten sposób chce nawiązać do marszów z 2023 roku, które Koalicja Obywatelska organizowała w czerwcu, a później w październiku już przed samymi wyborami. Na pytanie, czy Polska 2050 weźmie w marszu udział, Adam Gomoła odpowiedział.
1: To bardzo jest, bym powiedział, wyrafinowana konstrukcja, żeby nazywać marsz partyjny marszem patriotów. Jeszcze rok do tego czasu, zobaczymy. Wolałbym jednak takie inicjatywy jak ta związana z zbudowaniem pomnika premiera Mazowieckiego, aniżeli ustawianie kogoś w gronie patriotów, jeżeli znajdzie się akurat w jednym miejscu z Donaldem Tuskiem. A tych, którzy się nie znajdą w tym marszu, rozumiem, że się od tego odsądza. To nie jest dobra konstrukcja. Każdy ma prawo celebrować tą ważną datę.
0: Adam Gomoła jest zaskoczony, że Donald Tusk wyszedł z tą inicjatywą z rocznym wyprzedzeniem.
1: Jakie jeszcze miał powody pan premier? Być może tak szybko chciał sobie zaklepać też ten termin, żeby już nikt nie wyszedł z inicjatywą przed nim, bo rozumiem, że to chodzi też o to niestety, żeby poniekąd zawłaszczyć ten pomysł, co mi się oczywiście nie podoba, chociaż być może takie zaproszenie będzie skierowane do pozostałych też partii opozycyjnych czy partii rządzących.
0: A może pamięć o Tadeuszu Mazowieckim połączy zwaśnione obozy polityczne. Taką próbę podejmie Donald Tusk, zapraszając do honorowego komitetu budowy pomnika wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego. W Koalicji Obywatelskiej słychać przekonanie, że trudno byłoby taką propozycję odrzucić. Jak będzie w praktyce? Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba nie wyobraża sobie, by politycy Prawa i Sprawiedliwości odmówili udziału w tej inicjatywie.
2: Nigdy nie słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński czy też Beata Szydło negatywnie wypowiadali się o Tadeuszu Mazowieckim. Mam absolutne przekonanie, że Tadeusz Mazowiecki budował autorytet ponadpartyjnie, wspólnotowo. To był skromny, ale mąż stanu i polityk, którego warto zawsze wspominać, który może być przykładem również dla młodego pokolenia.
0: Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości z pytaniem o udział w honorowym komitecie Jarosława Kaczyńskiego odsyła do adresata tej propozycji. W sprawie budowy pomnika ma mieszane uczucia.
3: Niech budują pomnik, no ale co to jest za temat w tym momencie do dyskusji? Nie bardzo rozumiem. Nie sądzę, żeby to była kwestia dla Polaków tutaj jakoś szczególnie istotna. Mówimy o postaci kontrowersyjnej, którą pewnie większość Polaków ocenia krytycznie, no ale rozumiem, można pomnik budować. No i tyle. No.
0: Pomnik Tadeusza Mazowieckiego ma stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Usytuowany jest tam już pomnik byłego premiera Jana Olszewskiego.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Niebezpieczny incydent nad Morzem Czarnym i wzajemne oskarżenia. Ukraińska marynarka wojenna przyznaje, że dron, który eksplodował w rumuńskim porcie w Konstancy, należał do niej i został przejęty po zakłóceniu sygnału przez Rosjan. Z kolei prezydent Rumunii odpowiedzialnością za zdarzenie obarcza właśnie Moskwę. Czy to kolejny sygnał, że skutki wojny coraz mocniej odczuwają państwa NATO? O szczegółach Piotr Piętka.
5: Według komunikatu dowództwa ukraińskiej armii morski bezzałogowiec należący do nich dotarł do rumuńskiego wybrzeża w wyniku rosyjskich działań zagłuszających. Ukraińcy szybko podjęli współpracę z Rumunami, aby uniknąć strat wśród ludności cywilnej. Tak, otrzymałem wszystkie informacje, a nawet kilka innych z pewnym stopniem pewności, ale nie chcę ich teraz upubliczniać, powiedział w Czarnogórze prezydent Rumunii Nikusz Ordan. W wybuchu ukraińskiego drona morskiego nikt nie ucierpiał. Wybuch zniszczył jedynie magazyn firmy handlowej działającej na terenie portu. Jak podają rumuńskie służby zarządzania kryzysowego, sytuacja nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Podjęto decyzję o zakończeniu ewakuacji czarnomorskiego portu w Konstancy. Incydent skomentowała już rosyjska ambasada w Bukareszcie. O atak na port oskarżono Ukraińców. Rosja nadal twierdzi też, że tydzień temu to ukraiński dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, choć Rumunia ma niezbite dowody na to, że jest to maszyna rosyjska. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Tymczasem po eksplozji drona w porcie w Konstancy szefowie unijnych instytucji zapewnili o wsparciu dla Bukaresztu. Choć bezzałogowiec należał do Ukrainy, unijni przywódcy podkreślają, że źródłem zagrożenia pozostaje rosyjska agresja, której skutki

0: Coraz mocniej odczuwają państwa na wschodniej flance wspólnoty. Szczegóły z Brukseli przedstawi nasza korespondentka Beata Płomecka.
1: Stanowisko Unii Europejskiej jest następujące. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność, mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper i dodała. To po raz kolejny pokazuje potrzebę wzmocnienia naszej obrony przed takimi zagrożeniami. A przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen napisała, że Europa masowo inwestuje w zdolności antydronowe, obronę powietrzną i systemy wczesnego ostrzegania. Fundusz SAFE pomoże zbudować silniejszą Rumunię i silniejszą Europę, dodała Ursula von der Leyen. Komentarz opublikował też przewodniczący Rady Europejskiej. Zwrócił uwagę, że to trzeci poważny incydent związany z bezpieczeństwem na terytorium Rumunii w ostatnich tygodniach. Antonio Costa potępił Rosję za rozpętanie wojny i eskalację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Władimir Zełenski w liście otwartym proponuje Władimirowi Putinowi spotkanie w sprawie zakończenia wojny. Ukraiński prezydent wskazuje na rosnące straty Rosji i pogarszającą się sytuację gospodarczą kraju. Jednak jak oceniają eksperci, nie chodzi tu wyłącznie o dyplomatyczną inicjatywę. To przede wszystkim sygnał skierowany do świata, że Ukraina nadal stawia opór i pozostaje aktywna na arenie międzynarodowej, mówił na naszej antenie profesor Artur Kozłowski z WSB Merito.
2: Żeby pokazać, że Ukraina nie słabnie, wola walki. Potrafimy zaatakować cel w odległości, zresztą to jest też w liście oddalone o 1000 kilometrów od naszego państwa. I to nie jest tylko to, co potrafimy, czyli wyraźnie taki sygnał, potencjalnie kontynuacji agresywnych działań. A odpowiedź Moskwy w związku z tym jest potwierdzeniem, że w zasadzie nic ze stanowiska Putina się nie zmieniło.
0: Ostatniej nocy co najmniej 7 osób zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainę. W rejonie Kijowa zginęły 4 osoby, w obwodzie Dniepropetrowskim zabito 2 cywilów, a w Zaporożu zginęła 1 osoba. Libanon na krawędzi katastrofy humanitarnej. Według ONZ-u prawie 1 000 000 osób musiało opuścić swoje domy z powodu działań wojennych. Imran Riza, koordynator pomocy humanitarnej ONZ-u w Libanie, alarmuje, że skala zniszczeń jest ogromna i apeluje o setki milionów dolarów dodatkowej pomocy. W społecznościach, które odwiedziłem w ostatnich tygodniach, byłem zszokowany zniszczeniem infrastruktury i podstawowych usług. Szpitale i przychodnie dotknięte nalotami, zburzone budynki rządowe, spalone pola uprawne, zniszczone stacje wodne oraz szkoły zamienione w ośrodki dla przesiedleńców. Jak informuje ONZ, prawie 1 000 000 osób opuściło swoje domy, w tym około 135 tysięcy przebywa w miejscach zbiorowego schronienia, a ponad 1 200 000 zmaga się z niedoborem żywności. Sytuację pogarszają ceny wody, paliwa i prądu, które wzrosły o ponad 1/3 w skali kraju, a na obszarach dotkniętych konfliktami sięgają aż 70%. Bali mówi dość niekontrolowanej aktywności influencerów. Władze jednej z najpopularniejszych wysp turystycznych świata zapowiadają zaostrzenie przepisów i wzmożone kontrole wobec osób, które przyjeżdżają nie tylko wypoczywać, ale także zarabiać na płatnych treściach w internecie. Czy egzotyczny raj stanie się mniej instagramowy, a bardziej regulowany? O tym relacja Tomasza Sajewicza.
3: Turyści, którzy w mediach społecznościowych podczas pobytu na Bali będą zamieszczać zdjęcia i nagrania z wakacji, nie mają powodu do obaw. Indonezyjskie służby zamierzają jednak sprawdzać, czy wpisy reklamujące na przykład hotele, restauracje czy usługi na Bali nie są sponsorowane. Jeśli okaże się, że influencerzy reklamując miejsca czy aktywności otrzymywali wynagrodzenie nawet w formie wymiany barterowej, będą musieli wylegitymować się wizą zezwalającą na pracę w Indonezji. Płatna współpraca w zakresie tworzenia treści w mediach społecznościowych jest nielegalna dla osób, które wjeżdżają do Indonezji na wizach turystycznych. To znaczne zaostrzenie wykładni obowiązujących przepisów, jak piszą tamtejsze media, spowodowane napływem zagranicznych influencerów, których dochody są całkowicie poza kontrolą indonezyjskiej skarbówki. Wzmożone kontrole treści umieszczanych przez turystów na Bali trwają od maja. Przeciwnicy ograniczeń wobec influencerów przekonują, że kontrole mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek wyspy jako turystycznego raju. Jak dotąd jednak Bali zmaga się z nadmierną i rosnącą z roku na rok liczbą turystów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Dramatyczne wydarzenia w Tatrach na początku długiego weekendu. Na Rysach doszło do śmiertelnego upadku. Zginął turysta, a ciężko ranna kobieta została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Mimo trudnych warunków i ostrzeżeń ratowników, na górskich szlakach panuje duży ruch, a Zakopane i okolice przeżywają turystyczne.

0: poważne oblężenie. Szczegóły w relacji Pawła Pawlice.
1: Nie są znane przyczyny wypadku kobiety i mężczyzny. Turyści, którzy poinformowali TOPR, widzieli tylko dwie osoby leżące u wylotu żlobu prowadzącego na rysy. Obrażenia wskazują, że turyści spadli kilkaset metrów w dół. Tłumaczy Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
2: No musiał nastąpić jakiś błąd pewnie, no bo jeśli jest wypadek, to jest, zazwyczaj jest jakiś błąd spowodowany przez człowieka.
1: To był pracowity początek długiego weekendu dla ratowników TOPR. W nocy pomagali także grupie turystów, którzy wracali z Giewontu i nie mieli latarek. Bezpiecznie zostali sprowadzeni na dół. Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszania się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, raki czekan oraz kask. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Stan pięciolatki, która wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku, jest krytyczny, relacjonuje podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej we Włocławku.
4: Około godziny 10 dostaliśmy zgłoszenie. Według relacji osoby zgłaszającej, pięcioletnia dziewczynka miała wypaść z okna 11 piętra. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. To dziecko było pod opieką matki, kobiety w wieku 21 lat.
0: Ta kobieta była pod wpływem alkoholu. Okoliczności wypadku wciąż są wyjaśniane. Balcarzowice wciąż liczą straty po trąbie powietrznej, która w ubiegły weekend przeszła przez miejscowość, niszcząc domy i infrastrukturę. Mieszkańcy powoli zaczynają myśleć o odbudowie, ale potrzebują przede wszystkim materiałów budowlanych, w tym dachówek. Wsparcia szukają u przedsiębiorców, do których apel wystosował starosta strzelecki Waldemar Gajda.
5: Mieszkańcy potrzebują po prostu materiałów budowlanych, dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj po to, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem. Sprzęt budowlany, głównie cegły, cement, dachówki, więźby, to jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
0: Trąba powietrzna, która w sobotę przeszła przez Balcarzowice w gminie Ujazd, uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Żywioł pozrywał dachy, zniszczył ściany, powybijał okna, uszkodził samochody, sprzęt rolniczy i budynki gospodarcze. Grillowanie na balkonie w bloku nie jest w Polsce zakazane, ale może skończyć się mandatem. Kluczowe są skutki: dym, zapach i ryzyko pożaru, które mogą przeszkadzać sąsiadom. Jak informuje Dawid Andrzejczak z Łódzkiej Straży Miejskiej, w sezonie letnim takich zgłoszeń jest bardzo dużo.
6: Jeżeli zgłoszenie dotyczy jedynie zapachu czy dymu, funkcjonariusze muszą każdorazowo ocenić, czy doszło do wykroczenia. Ewentualnie można rozważyć zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
0: W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Jeszcze niedawno pozostająca poza szerokim tenisowym radarem, dziś jest to krok od największego sukcesu w karierze. Maja Chwalińska pisze jedną z najbardziej zaskakujących historii tegorocznego tenisa. 24-letnia Polka awansowała do finału turnieju na kortach Rolanda Garrosa i jutro zagra o tytuł. Po wczorajszym zwycięstwie miała chwilę oddechu przed decydującym starciem. Z Paryża Stefan Folzer.
7: Awans do finału wielkoszlemowego turnieju jest największym sukcesem w karierze Maji Chwalińskiej, a zarazem bezprecedensowym wydarzeniem w historii Rolanda Garrosa. Polka jest bowiem pierwszą tenisistką wywodzącą się z kwalifikacji, która dotarła aż do końcowego etapu tego turnieju. Dziś Chwalińska odpoczywa przed meczem z Rosjanką Mirą Andrijewą, ósmą rakietą świata. Jak Polka zamierza wykorzystać ten czas? Wyśpię się, napiję się herbaty i obejrzę coś fajnego. Powiedziała po półfinale, zaskakując dziennikarzy swoją prostotą i szczerością. Rozbawiła ich również, gdy opowiedziała o rytuale swoich trenerów, który ma przynosić jej szczęście. Jedzą pizzę codziennie, naprawdę codziennie, a jesteśmy tu od 3 tygodni. Nie wiem, ile przytyją, ale może to naprawdę pomaga. Nietypowa dieta sztabu Maji Chwalińskiej potrwa do jutra. Finał rozpocznie się około godziny 15. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W rodzinnym mieście zawodniczki w Dąbrowie Górniczej emocje sięgają zenitu, a kibice z całej Polski trzymają za nią kciuki. Reporterka Polskiego Radia sprawdziła, co mieszkańcy chcieliby jej powiedzieć przed decydującym meczem.
8: Że jesteś niesamowita, naprawdę.

0: po prostu no, jest, ona jest taką niesamowitą inspiracją dla ludzi w ogóle, po prostu to jest, nie, to jest kosmos, to jest kosmos.
1: Krzyczylibyśmy jej wytrwałości i żeby się nie poddawała pomimo trudnych chwil, jak jest sportowcowi, który gra w takim indywidualnym sporcie, się przydarzają często brak sukcesów. To jest często właśnie jakaś depresja, jakieś gorsze samopoczucie, ale ta wytrwałość, zaciętość i wiara w ten końcowy sukces jest niesamowita.
2: I żeby Maja nie myślała o kontuzji, tylko dawała gazu.
3: To była krótka, ale jakże motywująca rada i nie pozostaje nam już nic innego, jak życzyć naszej rodaczce zwycięskiej piłki. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
4: Była suma wydarzeń. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: O reklamie.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: 20 minut po godzinie 23. I tak, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, które przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik, zrealizowali Eldar Pedorenko i Paweł Szymankiewicz, a ja, Paweł Wojewódka, miałem zaszczyt zapowiadać, opowiadać i być z Państwem do końca. Dziękuję, dobranoc.
4: Powtórka programu.
11: Zmiana klimatu.
12: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. A zaczniemy od historii kobiety, która chce żyć ekologicznie. Dlatego postanowiła, że nie będzie mieć dzieci. Dla Julii kolejny człowiek to kolejny dorosły, który będzie korzystał z zasobów ziemi. Czy konsumpcja, zmiany klimatu, eksploatacja środowiska może być powodem tak poważnej decyzji? Posłuchajmy, co na ten temat mówi Julia Figurna, pasjonatka ekologii i psychologii, a także dietetyczka.
13: Myślę, że najważniejszym punktem, od którego trzeba zacząć, żeby mieć tę perspektywę, jest zauważenie tego, że decydując się na dziecko, decydujemy się na człowieka, na także na dorosłego, który będzie w sumie przez większość życia dorosłym, a nie dzieckiem. Kogoś, kto będzie żył, mam nadzieję, wiele dziesięcioleci i przez cały ten czas będzie konsumował surowce, energię. I mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi, decydując się na dziecko, zapomina zupełnie o tym, że to nie jest tylko decyzja na uroczego bobasa, który sam w sobie nie jest aż takim problemem ekologicznym, jak także decyzja na tego dorosłego, który będzie bardzo długo żył i bardzo długo będzie w tym klimacie, który aktualnie, jak wiemy, się pogarsza.
14: Perspektywa rzeczywiście taka długosiężna, dalekowzroczność widzę tutaj, czyli patrzymy na to, co będzie w przyszłości i jak ten człowiek, który jest dzieckiem, będzie potem dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No ale jak spojrzymy na małe dziecko, no to też sporo się zużywa różnych zasobów, żeby je odchować.
13: Tak, tak. Szczególnie moim zdaniem aktualnie w społeczeństwie mamy taki nacisk, mamy perspektywę tego życia bardzo zawyżoną. Wiadomo, jak aktualnie dużo konsumujemy bardzo. Pieluchy swego czasu chociażby, taki głupi trochę przykład, swego czasu były używane wielokrotnie. Był to materiał, który używało się przez całe dzieciństwo. Aktualnie wyrzucamy plastikowo-papierowe pieluchy każdego dnia wielokrotnie, co tworzy niewyobrażalne ilości śmieci. Chociaż, co ciekawe, wśród młodych zauważam trend, gdzie właśnie ludzie próbują wrócić do takich starodawnych trochę metod, wielokrotnych pieluch, zabawek z drewna, tylko kilku zabawek, nie 100 różnych plastikowych rzeczy. Więc zdecydowanie widzę odwrotny trend, rozmawiając z moimi rówieśnikami. Ale

0: Znowu wraca tutaj problem z patrzenia w przyszłość, ponieważ jak najbardziej uważam, że każdy może wychować dziecko ekologicznie. Jeśli ktoś jest do tego chętny, można skorzystać z transportu miejskiego zamiast jeździć samochodem. Można wychować dziecko na diecie wegańskiej. Ja akurat mam licencję z dietetyki, więc mogę też powiedzieć, że jak najbardziej taka dieta jest kompatybilna z dziećmi. Można ją w ten sposób zdrowy przeprowadzić, bo wiadomo, że mięso zużywa bardzo dużą ilość surowców. Więc można to zrobić.
1: Ale to i tak nie przekonuje, żeby mieć dzieci.
0: Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wychowujemy dzieci w próżni. Jest kwestia środowiska społecznego wokół nas, naszej społeczności. Jest kwestia rodziny. I nawet jeśli my powiemy, że chcemy wychowywać dziecko ekologicznie, na pewno każdy miał tę sytuację. Rodzice i tak przywiozą kupę plastiku. Jak nie rodzice, to dziadkowie. Jak nie dziadkowie, to dzieci z klasy na urodziny. Więc po pierwsze jest ta presja środowiska, która nie zaniknie, dopóki ekologia nie stanie się czymś ważnym dla każdego z nas, albo przynajmniej dla większości. A po drugie jest jeszcze kwestia znowu upatrzenia w przyszłość. To dziecko będzie dzieckiem przez powiedzmy 16-18 lat. Później, mimo że możemy spróbować w nim zasadzić te wartości ekologiczne, tą niechęć do konsumpcji, bardziej skupienie się na społeczności, na psychologii, zamiast zwracanie się do konsumpcji w celu uzyskania łatwych zastrzyków dopaminy, to mimo wszystko nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zagwarantować. To dziecko będzie swoim własnym człowiekiem, dorośnie z rówieśnikami, którzy średnio będą jednak dużo bardziej konsumować.
1: No a jak to było z tobą? Ty masz w tej chwili 25 lat.
0: Tak.
1: Czyli jak byłaś wychowywana? Skąd się w ogóle wzięła u ciebie aż taka pasja do ekologii i aż taki właśnie sprzeciw wobec tego, jak się żyje w dzisiejszych czasach?
0: U mnie, z mojej wychowywanie, wiadomo jak było 20 lat temu. Ekologia nie była zbytnio czymś priorytetowym. Żyliśmy w czasach dzikiego kapitalizmu, więc radziliśmy jak mogliśmy. Moja rodzina nie miała tego luksusu, żeby dorastać w centrum miasta, więc na przykład dojazd samochodem był koniecznością. Tutaj nie było wyboru. Nikt nie myślał wtedy, myślę, albo bardzo mała ilość osób o ekologiczności mięsa. Wiem, że zdarzały się jednostki, bo rozmawiałam ze starszymi trochę hipisami, które myślały o etyczności mięsa, ale ekologiczność, myślę, nie była w ogóle na głowie wielu ludzi. Później zauważyłam faktycznie, że gdy dorastałam, po pierwsze ekologiczność stała się czymś bardziej, na co ludzie mogli sobie pozwolić, na myślenie o tym, zastanawianie się nad tym. Moja rodzina miała to szczęście, że aktualnie mamy w mieście domek z ogródkiem, więc mogliśmy sobie pozwolić na takie rzeczy jak kompostowanie. Moja mama zainteresowała się wegetarianizmem, więc ja także jestem wegetarianką od dłuższego czasu. I zapyta mnie jeszcze pani, skąd u mnie jest zainteresowanie tym tematem ekologii, ta chęć zmiany mojego życia. Więc tutaj myślę bardziej o innych częściach świata, bo w Europie wydaje mi się, że mimo wszystko prawdopodobnie będzie w miarę w porządku. Jesteśmy ekonomicznie uprzywilejowani w stosunku do reszty świata. Mimo, że się ociepla, to jak na razie prognozy nie są aż tak tragiczne na następne 100 lat z tego, co widziałam. Oczywiście będzie zwiększona ilość śmierci przez podwyższone temperatury, będą braki pewnych zasobów, ale nie wygląda to aż tak tragicznie. Tak szczerze, gdybym chciała, mogłabym powiedzieć, nie interesuje mnie to, kupuję samochód, jem hamburgery, żyję sobie jak chcę. Ale myślę o tych innych miejscach, które zostaną bardziej uderzone przez katastrofy ekologiczne, jak Azja, Afryka. Szczególnie ta Azja mnie dotyka. Mam kilku znajomych, którzy pochodzą z tych regionów, z Chin, z Tajlandii, gdzie wiem, że prognozy są naprawdę tragiczne. I nie czuję się z tym dobrze, żeby kontynuować konsumpcję tak, jak przez nasze społeczeństwo jest ona uznawana za akceptowalną, myśląc o tych innych częściach świata.
1: Poważne i dorosłe podejście prezentuje Julia. Rzeczywiście czasy nie są łatwe i tak jak wspomniała, w Europie mamy trochę lepiej, ale jak spojrzymy na inne kraje, inne kontynenty, tam bywa zdecydowanie trudniej. I tak na przykład jest w Afryce. W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Wyzwolenia Afryki. No i z tej okazji rozmawialiśmy o tym, jak żyje się na tym kontynencie i jakie problemy w związku ze zmianami klimatu mają mieszkańcy. A więcej o tym Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki.
2: Współpracujący z nami ludzie z Afryki, z różnych krajów, bardzo często wspominają o tym, jak intensywnie i szybko zachodzą zmiany klimatyczne. Ktoś, kto pracuje tam 30 lat, mówi, że w ciągu ostatnich 10 lat te zmiany narastają, przyspieszają i naprawdę mają wpływ na to, co ludzie mogą wyhodować, A co za

0: tym idzie na ich codzienne życie, na stan głodu.
1: No właśnie zastanawiałam się, czy tam też się coś zmienia, bo my obserwujemy w Europie zmiany klimatu, ale właśnie ta Afryka to jakby ona zawsze miała trudny klimat. Więc czy tam też te zmiany są widoczne?
0: Bardzo. Dosłownie w zeszłym tygodniu rozmawiałam z osobą z Kamerunu, która powiedziała, że najtrudniejszą rzeczą jest zaburzenie pór roku.

0: plony utrudnia rolnictwo, ale też no, brak wody takiej do codziennego picia, do życia. Czy ten problem też się pogłębia?
1: Zdecydowanie tak. Zwłaszcza to widać na Madagaskarze, gdzie na południu mają miejsce susze największe od kilkudziesięciu lat. No i to po prostu powoduje klęskę głodu.
0: Ale czy mieszkańcy Afryki mają takie poczucie, że ten klimat się zmienia? Czy oni są trochę przyzwyczajeni, że zawsze było w pewnym sensie ciężko, no to dalej tak jest?
1: Zdają sobie z tego sprawę i wspominają o tym, że jeszcze parę lat temu było tu zielono, a teraz jest susza. Więc ta świadomość klimatyczna zdecydowanie jest. Oni nie zasłużyli sobie na te zmiany klimatu, a ponoszą największe konsekwencje. Więc to rozgoryczenie jest obecne, ale przede wszystkim taki codzienny strach o przetrwanie.
0: No i niekoniecznie oni są winni tym zmianom klimatu. To znaczy każdy człowiek jest w pewnym sensie winny, ale dużo więcej robią inne kraje, inne kontynenty. Przyczyniają się chociażby szybszym rozwojem urbanizacji, do tego, że zmienia nam się klimat, a ta Afryka wcale tak niespiesznie działa.
1: To, co...
0: Oczywiście zależy, no bo to wielki kontynent, też zależy od kraju, tak?
1: Właśnie
0: tak
1: chciałam
0: nie mówmy, jedna Afryka, tak? Jedna sucha planeta, jeden suchy kontynent.
1: Chciałam nas właśnie przenieść na Madagaskar, bo tutaj mam najwięcej do powiedzenia i z tego, co czytałam, to Madagaskar jest odpowiedzialny za 0,09% efektu gazu cieplarnianego, więc no to, co ich dotyka i tą wyspę i całą Afrykę jest naprawdę no, niezasłużone przez nich. Już nie mówiąc o tym wysypisku śmieci, którym się staje ten kontynent.
0: Gdzie dosłownie... Nam znika ta odzież sprzed oczu, a właśnie tam rośnie wielka góra.
1: Tak, proszę sobie wyobrazić, że dosłownie w pociągu jadąc tutaj czytałam taką książkę o polskim kolonializmie, bo to nie jest tak, że skoro nie mieliśmy kolonii, to nie jesteśmy zaangażowani w tą mentalność kolonialną. I proszę sobie wyobrazić, że już w międzywojniu ten problem nadmiaru używanej odzieży wysyłanej do Afryki był już nabrzmiały. Już właśnie Anglicy zakazali w swoich koloniach wjazdu używanej odzieży, a polscy podróżnicy wspominają o jakichś półpodartych ubraniach, cylindrach bez ronda, które pojawiały się właśnie w Afryce, między innymi z Polski.
0: No i te nieszczęsne klapki. Klapki, japonki, flip-flopy, jak zwał, tak zwał, ale tego podobno też tam jest sporo.
1: Tak, no te wysypiska śmieci są naprawdę takie dające do myślenia. No, z naszego punktu widzenia jako Polska Fundacja dla Afryki my jesteśmy dosyć sceptyczni co do wysyłania czegokolwiek na kontynent afrykański. Poza tym oczywiście czego tam się nie da wyprodukować, więc jeżeli chodzi o jakiś wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, no to wiadomo, że trzeba go ściągnąć. Natomiast zniechęcamy wszystkich do wysyłania, do zbiórek, do zabierania ze sobą rzeczy typu odzież, baloniki, kredki,
0: kredki, ołówki. To się tak nieraz mówiło też, że właśnie dla dzieci mieć te kredki, kartki.
1: To jest kontrskuteczne, jeśli chodzi o ekonomię, dlatego, że każda rzecz, którą przywieziemy na kontynent i damy ją za darmo, blokuje w pewnym sensie lokalną gospodarkę. Nie ma tańszego produktu niż produkt za darmo, więc te kredki zamiast zostać kupione przez lokalnego sprzedawcę w Kinszasie, zostaną dostarczone przez turystę, więc ten lokalny sprzedawca nie zarobi. Druga sprawa, no to każde rozdawnictwo dzieciom no jest deprawujące, dlatego, że te dzieci powinny być w szkole, a nie stać pod bramą hotelu i czekać czy na cukierki, czy na kredki, więc tutaj jeśli chodzi o nasz punkt widzenia, to raczej zniechęcamy do tego typu działań.
0: Pojawiło się hasło Madagaskar. No ta wyspa, ona nam się kojarzy zielono. Plaże, wygląda to wszystko jak z bajki.
1: Zdecydowanie Madagaskar ma podwójnego pecha, dlatego że właśnie w popkulturze jest postrzegany jako raj na ziemi, zielona wyspa, raj podróżników, endemity. Natomiast w zależności od rankingu zawsze jest na końcu tej listy najbiedniejszych krajów świata. W zależności od rankingu to jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Natomiast no nie widziałam, żeby był wyżej niż w pierwszej dziesiątce od dołu. Ja mówię często, to jest taki raj, w którym dzieci umierają z głodu i właśnie te zmiany klimatyczne są bardzo, bardzo widoczne na Madagaskarze. Ja byłam teraz w lutym i przyszedł kolejny cyklon na Madagaskar, których przychodzi kilka rocznie i dotknął przede wszystkim miejscowość Toamasina. Zginęło kilkadziesiąt ludzi. Tam, gdzie ja byłam w tym momencie, to było dobre kilkaset kilometrów dalej od tej Toamasiny, ale i tak ściana deszczu, jaka przyszła, była taka, że no, gdybyśmy stały przy tym deszczu, to myśmy, my z panią redaktor byśmy się nie słyszały. To jest tak, jakby po prostu rzeka spadała z nieba. Natomiast te

0: cyklony przychodzą coraz częściej, są coraz bardziej intensywne. Te powodzie są coraz gorsze. Madagaskar też ma dwie strefy klimatyczne, więc na północy wyspy mamy te cyklony, które zabierają życie, zabierają plony, zabierają dobytek, zanieczyszczają wody podpowierzchniowe, więc ta dostępność do wody, która jest i tak tragiczna na Madagaskarze, jest jeszcze gorsza, bo te wody, które mogłyby być użyteczne, są po prostu zanieczyszczone przez powódź, a południe wyspy dotykają właśnie te susze, o których wspomniałyśmy i według ONZ-u Grand Sit, czyli południe Madagaskaru, objęte suszami największymi od kilkudziesięciu lat, jest w najgorszej sytuacji humanitarnej na świecie, nie licząc obszarów objętych wojną, więc tam jest 2 miliony ludzi głodujących, ludzie jedzą szarańcze, rozpościerają takie siatki na wysokich kijach, w te siatki łapią szarańcze, no i traktują to jako po prostu źródło pożywienia, źródło białka.
1: Madagaskar nie taka wcale rajska wyspa, nie taki raj na ziemi. O tym rozmawialiśmy z Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki. No i tą rozmową kończymy dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Więcej niż kryminał. Witam Państwa w Polskim Radiu 24, Grzegorz Kalinowski. Trochę zadyszany, prawie na ostatnią chwilę. W przeciwieństwie do mojego gościa, a raczej do gościni. A nawet chciałoby się powiedzieć w takiej bardzo starej, może nawet knajackiej, łobuzerskiej formie, nie gościnią, a gościową, bo trzeba być naprawdę gościową, trzeba się sprawić, żeby unieść taki temat. Edyta Krześniak, witam.
4: Witam serdecznie.
3: Autorka książki Psycholog, sprawa Andrzeja Samsona. Różne tematy były więcej niż kryminał, państwo to wiedzą, ale ten temat jest szczególnie ciężki, bolesny. Kiedyś nawet nie kryminalny pewno, prawda? Bo mam wrażenie, że kiedyś ta sprawa, którą próbowano zmieść pod dywan, zostałaby zamieciona pod dywan z całą siłą. Nie byłaby po prostu sprawą.
4: No myślę, że wiesz co, do końca się nie dało tego zamieść pod dywan. Natomiast
3: ale próbowano. Wcześniej, w latach 90., 80., 70., być może nawet przed wojną. Przed wojną były sprawy pedofilskie. W naszym programie, w naszym podcaście Polskiego Radia Mapa Zbrodni omawialiśmy kilka takich przykładów. I cytowaliśmy wyroki, które padały, ale były często wręcz satyryczne, takie no ośmieszające wymiar sprawiedliwości i urągające ofiarom. Tutaj też ta sprawa szła w tym kierunku, ale na szczęście też także dzięki tobie, dzięki nagłośnieniu przez media, choć nie przez wszystkie, udało się tego uniknąć.
4: Tak, bo ja myślę, że gdyby nie media wtedy i gdyby nie ta cała otoczka, no to mogłoby się skończyć inaczej, dlatego że Andrzej Samson, jak wiesz, był doradcą komendanta głównego do spraw pedofilii.
3: Rok 2026 mamy, proszę państwa, to państwo doskonale wiedzą, ale nie wszyscy państwo muszą wiedzieć, muszą pamiętać, kim był Andrzej Samson i kiedy to się wydarzyło. To był rok 2004, wiek XXI, niby ta sama epoka, niby ta sama jakby półka historyczna, na której sobie siedzimy.
4: Ale inna świadomość.
3: Ale
4: też
3: zupełnie inna świadomość. To jedna z takich pierwszych poważnych spraw, które wstrząsnęły polskim społeczeństwem. I to kolejna sprawa, która dotyczyła osoby, którą można nazwać celebrytą, osobą popularną, wpływową, a nawet guru.
4: Autorytet. Jak dzisiaj otworzysz Wikipedię, to dalej przeczytasz, że Andrzej Samson to jest guru polskiej psychologii. 22 lata później, tak?
3: Guru polskiej psychologii, którego później ściągnięta z Poznania, bo podejrzewam, że z Warszawy byłoby to troszeczkę trudniejsze, pani biegła w zakresie psychologii, jednak określiła no, na pewno nie mianem osoby wybitnej w swoim fachu, ale wręcz niedouczonej.
4: No tak, on się posługiwał wiedzą z lat 70. już w 2004 roku, tak? Więc to, co głosił publicznie i to, co

0: media jakby przedrukowywały, łącznie ze mną, no świadczyło o tym, że no, koleś nam wciska po prostu ciemnotę.
1: Ale to wciskanie w ciemnoty zaczęło się od jakiegoś momentu. Czy udało ci się ustalić, w którym momencie Andrzej Samson, jeden z wielu psychologów, stał się psychologiem telewizyjnym, medialnym, taką osobą, do którego... To jest ten słynny dowcip, który opowiadali synchronicznie panowie Andrzej Strejlał i marszałek Józef Oleksy, kiedy jeden z tych panów wsiada do taksówki i taksówkarz się pyta, dokąd? Do telewizji. Do której? Wszystko jedno, odpowiedział Andrzej Strejlał. Wszędzie mnie potrzebują. Tak było.
0: Tak było i to był taki właśnie autorytet, bo telewizyjny, trochę uderzam tutaj, no nie tylko telewizyjny, bo też w prasie pisał, ale chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że te autorytety bardzo często w taki sposób rosną, że na przykład... Andrzej Samson miał wiecznie włączony telefon i można zawsze było do niego się dodzwonić i go zaprosić do programu, tudzież poprosić o komentarz jakiś. I na tej podstawie no, został po prostu tym guru telewizyjnym, tym autorytetem medialnym, no bo zawsze miał włączony telefon i zawsze był do dyspozycji mediów, a poza tym też miał te swoje wypowiedzi bardzo takie celne, trafione w punkt, krótko na temat i dobitnie.
1: W 2004 roku to wszystko eksplodowało. Jest takie powiedzenie niezbyt eleganckie, wybuch granatu w, a to granat wybuch na śmietniku, nie w toalecie. Na śmietniku dosłownie nastąpiła eksplozja, po prostu znaleziono na warszawskim Mokotowie, na jednym z podwórek w śmietniku zdjęcia pornograficzne, pedofilskie.
0: Z dziecięcą pornografią, taką mieliśmy informację. Nikt nie wiedział, co jest na tych zdjęciach. I ku mojemu zdziwieniu, no nie tylko po latach, ale jakby zdjęcia przeciekły do prasy, bo się okazało, że policja zabezpieczyła ten śmietnik w taki sposób, że następnego dnia dziennikarze dostali od dozorczyni kilka zdjęć z dziecięcą pornografią. I gdyby nie ten przeciek, nie wiem, jakby ta sprawa poszła dalej.
1: Wtedy można było ustalić po zdjęciach dłoni, po jakiejś tam biżuterii, nie pamiętam co to było, zegarek czy
0: obrączka i znamie na ręku, które
1: kto
0: on tam
1: to,
0: miał.
1: Kto to był? Okazało się, że to mieszkaniec sąsiedztwa, czyli Andrzej Samson.
0: Jeszcze tutaj jest taka rzecz, że jak policja przeszukiwała to miejsce, czyli mówię tutaj o tym śmietniku, gromadziła te, zabezpieczała te materiały, to Andrzej Samson przyglądał się, co oni tam robią. I oni go wylegitymowali, bo poznali człowieka ze zdjęć. Pośród tych zdjęć były też jego zdjęcia portretowe takie, tak, no twarz jakaś. Więc poznali osobę, przynajmniej taka jest wersja w aktach, tak, że poznali tą osobę i poszli z nim na górę i w domu dopiero dokonali prawdziwego odkrycia, co tam znaleziono. No to...
1: 1500 zdjęć, tak? Czy kilka tysięcy?
0: Wiesz co, tego było bardzo dużo, dlatego że oprócz zdjęć były dyskietki, były kasety VHS, no cały komputer napchany.
1: No właśnie, zabezpieczono później korespondencję. Okazało się, że słynny psycholog, guru, autorytet, opiekun dzieci, to jest najgorsze w tym wszystkim, rozsyłał tę korespondencję w jakiejś sieci, wysyłał, udostępniał te zdjęcia swoim znajomym. I w tej sprawie boli mnie najbardziej to, że tej sieci nie zlikwidowano. Przecież to było, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset nazwisk, które można było, mówiąc wprost, capnąć.
0: To były konkretne, słuchaj, adresy, tak? Oczywiście to nie były Grzegorz Kalinowski, tak, czy Edyta Krześniak, to nie były, to były różnego rodzaju nazwy.
1: Miś, Puchatek, tak, wujek, tak.
0: Różnego rodzaju nazwy, ale pod tymi adresami były konkretne osoby. No, była powołana do tej sprawy osoba w postaci biegłego informatyka i to jest jedyny specjalista, który nie został jako biegły przesłuchany przez sąd w tej sprawie.
1: Czyli daj pan dane i będziemy dzwonić.
0: Tak, zadzwonimy do pana.
1: Zadzwonimy do pana, ale ja państwu nie podałem numeru telefonu. Nie szkodzi, nie szkodzi, będziemy dzwonić. Tak to się skończyło. Tu ukręcono łeb sprawie i podobno, to jest bardzo ryzykowne oczywiście, tego nie da się zrobić medialnie, ale każdy prywatnie może sobie zadać trud i zobaczyć, które nazwiska zniknęły z przestrzeni publicznej, które nazwiska ze świata polityki, biznesu przestały się mniej udzielać, schowały się, zrezygnowały z karier, głównie politycznych.

0: politycznych. Zbieg okoliczności. Tak, przypadek?
1: Mam typy i jakby jestem pewna, natomiast no, nie mogę podać tych nazwisk, bo nie mam dowodów, tak?
0: To jest podobnie jak ze słynną sprawą Szajki z dworca centralnego, gdzie też wszystko było na takim... czy to pedofilia, czy nie pedofilia, czy tylko korzystanie z męskich prostytutek, czy ci chłopcy byli młodzi, ale czy już czasem nie byli dorośli, czy ich ustawa łapała, czy nie łapała. W tej całej sprawie też się przewinęło trochę nazwisk. Najlepsze było to, to chyba nawet nie chodziło do końca o sprawę tego, czy to było karalne, czy niekaralne, tylko o to, że to były moralne autorytety.
1: Tak, najgorsze w tej sprawie dworca centralnego moim zdaniem było to, że z dzieci, z ofiar zrobiono męskie prostytutki. Bo o tym się mówiło, że te dzieci po prostu przychodziły na dworzec szukając przygód, tak? I to wiesz, no...
0: To były dzieci na gigancie bardzo często, albo dzieci z rodzin patologicznych, podobnie jak i te dzieci, nad którymi objął opiekę Andrzej Samson. I to jest jakby kolejne coś, mi się zrobiło wręcz niedobrze, jak mi przypomniała się ta cała sprawa, że linią obrony było to, że jego oskarża rodzina patologiczna. Dlaczego patologiczna? Bo rodzice w tym czasie brali rozwód.
1: Andrzej Samson był też rozwodnikiem, to chcę ci przypomnieć.
0: Tak, oczywiście, no ale można brać rozwody kościelne, które nie istnieją i być dobrym katolikiem, a można też nigdy nie brać żadnego ślubu i być łajdakiem liberalnym, prawda?
1: Tu chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że...
0: Mimo przeżycia całej dorosłości z jedną partnerką, partnerem, prawda? Ale jest się łajdakiem.
1: Tu wiesz, co było dla mnie tutaj takie bardzo bolesne w tej historii, że on jako psycholog po tym wszystkim odwrócił się przeciwko swoim klientom i to on ich oskarżał, tak?
0: Klientom.
1: Ja przepraszam, że ja mówię klient, tak. Ale dla mnie wtedy psychologia to był biznes.
0: Tylko, że tak, słusznie używasz tej nazwy klient, bo ona oddaje stosunek Andrzeja Samsona do klientów, a to byli tak naprawdę jego pacjenci, podopieczni. Ale to nie była pomoc, tylko tak jak mówisz, to był biznes, a jednocześnie mroczna przyjemność.
1: No to, co w głowie mi został takie zdanie ojca, które mówił o tym, że myśmy swoje dziecko tam do niego prowadzili, żeby nam pomógł i jeszcze za to wszystko płacili. On nas po prostu wykorzystał. Wiesz, no idziesz po pomoc do człowieka, który jest autorytetem, oczekujesz jakichś rezultatów i dostajesz dziecko skaleczone na całe życie, bo ci ludzie przecież mają dzisiaj po 30, niektórzy po 40 lat, są i starsi.
0: No właśnie, nie wiadomo od kiedy trwał ten proceder, bo mama jednej z ofiar, oglądając w archiwach, oglądając w protokole sprawy zdjęcia, widziała też zdjęcia, które no, ewidentnie były robione lata 70., wczesne 80., także no, to można poznać każdy z nas, kto ma poważny PESEL i robił sobie kiedyś dawno kolorowe zdjęcia, wie jaka to jest barwa, że to bez pudła można rozpoznać, nie będąc fachowcem, kiedy to zdjęcie plus minus 5 lat było robione.
1: Ja takich zdjęć w aktach nie widziałam, bo jak wiesz, ja miałam tylko wycinek tego, co było w sprawie. Tak? Także widziałyśmy z mamą...
0: A pan Eichelberg, pan Czapiński, jeszcze kto tam był? Parę innych nazwisk. Czy ci państwo oglądali te akta?
1: Z mojej informacji i z tego, co ja widziałam, jestem jedyną osobą, która zajrzała do tych akt po latach, po zakończeniu sprawy. Tak?
0: Ja nieprzypadkowo wymieniłem te nazwiska i to nie są wszystkie nazwiska, które... Ale tam było naprawdę sporo też autorytetów, też sporo ludzi bardzo medialnych. To jest ciekawe, bo to, co łączyło ten klub poparcia Andrzeja Samsona z jego właśnie osobą, to też medialność.
1: Medialność i biznes, bo z jednym pisał książki, z drugim je wydawał, więc jakby no to umówmy się, no kolesie.
0: Znajomi, przynajmniej znajomi i te osoby swoim autorytetem, swoimi twarzami, nazwiskami wsparły go w tym momencie, zarzucając innym właśnie...

0: kłamstwo, nadużycia i tak dalej, etc., etc., etc. Trzeba też powiedzieć, że dłuższa była lista nazwisk z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która się odcinała od tej sprawy i która go nie wspierała. Ale straszne jest to, że w tamtych czasach właśnie to jest jakby powiela się schemat prałata Jankowskiego i arcybiskupa Peca, że osoby powierzchownie znające sprawę, albo co gorsza, jakoś tam zaprzyjaźnione, czy towarzysko złączone, a nawet biznesowo, wspierały człowieka, który wykorzystywał kleryków i pedofila, bohatera Solidarności. Dawali nazwiska, dawali twarze. Nigdy za to nie przeprosili. Tu jest podobna sprawa. Jeden z uczestników twojego wieczoru premierowego powiedział: duża odwaga, i to powiedział z takim przekąsem. Trochę dziwiła mnie to zachowanie tego pana, który tam ci zadał to pytanie, ale czy nie sądzisz, że jakby po publikacji tej książki sprawa trochę wróci jak bumerang, rykoszetem? I jakie stanowisko zajmą właśnie te osoby, które wtedy tak gorliwie wspierały pedofila?
1: Wiesz co, no moim zdaniem 20 parę lat to jest czas, gdzie trzeba było zająć to stanowisko, tak? Ja nie wracam do tych panów, dlatego że uważam, że oni nie mają, po tylu latach nie mają nic więcej do powiedzenia, tak? No bo jeżeli nie zabrali tego głosu przez te 20 lat, no to nic nowego nam nie powiedzą.
0: Podobnie jak i w innych sprawach. Wydaje mi się, że to już jest oczywiście niemożliwe. To już chyba się wszystko przedawniło, ale chyba, no nie wiem, czy ktoś mógłby jeszcze szarpnąć tę sprawę. Jakieś policyjne archiwum X.
1: Ja myślę, że gdyby były chęci, to można by było oczywiście, że
0: bo to są 24 lata, rzutem na taśmę jeszcze no, zbrodnią pedofili się zająć i
1: to tylko
0: ułowić tę siatkę, no bo to są nazwiska w Polsce, za granicą, to jest kilkanaście krajów. Zdaje się, że FBI jakoś tam wyrażała zainteresowanie
1: sprawą. Wiesz co, no ja w aktach sprawy widziałam taki dokument, który świadczył o tym, że przekazano sprawę FBI, tak? Ale co się z tym dalej wydarzyło? Nigdy nie dostaliśmy zwrotnej, nigdy nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na ten temat. I myślę, że znamienne jest też to, że nigdy nie został przesłuchany biegły informatyk. Bo gdyby cokolwiek się działo w tym temacie, nawet robione przez FBI, to myślę, że on by został jakby włączony w to postępowanie. Nie? Więc no to pozwala mi głosić tą teorię, że te zdjęcia dalej są w sieci, że nikt ich po prostu stamtąd nie wyjął, no bo nie było takiej potrzeby.
0: Czy czasem sobie wizualizujesz, wyobrażasz taką sprawę Andrzeja Samsona, Anno Domini 2026? Gdyby teraz na śmietniku na Mokotowie znaleziono takie zdjęcia z taką twarzą, jak ta sprawa by się potoczyła?
1: Nie mam pojęcia, nigdy o tym nie myślałam, wiesz? I też mam takie poczucie, że on zrobił prezent tym, że zmarł. Mhm. Bo dzięki temu ta sprawa się skończyła, bo mogłaby być jeszcze większą kompromitacją niż była. Bo wiesz, przez 4 lata targać ofiary, które no, cały czas miały żywą w sobie ranę.
0: A ja miałem taką nadzieję, że powie, że to był prezent dla jego wspólników, kumpli tych wspierających, że ta sprawa by się dalej kręciła i oni by zostali do tego przyklejeni. I to też i dla nich był prezent, prawda?
1: No myślę, że wszystkim było na rękę, że on odszedł, tak? Mhm. Natomiast ważną rzeczą jest
0: no,
1: w tej
0: boję
1: historii...
0: Boję się spekulować dalej, ale jaki był powód jego odejścia, śmierci?
1: Niewydolność krążeniowo-oddechowa. Mhm. Wiesz, no to też w
0: znaczy, nie chcę tutaj teorii spiskowej uruchamiać, ale z pewnością był... Też i na nim się odbiło, mimo ogromnej buty, bo na początku był taki skruszony, lekko złamany, a potem ta medialna buta. Nawet mówiłaś, że w momencie, w którym włączyłaś lampkę na kamerze, bo tutaj niskie ukłony, sama musiałaś być sobie dźwiękowcem, operatorem i dziennikarką, rozmawiając z nim w areszcie, że zapalenie się tej lampki spowodowało błysk. Znów surfuję. Jestem na...
1: Jestem, po prostu.
0: Jestem.
1: No wiesz co...

0: to ja myślę, że on miał osobowość narcystyczną, że on w pewnym momencie tak się odkleił, że był przekonany, że jest Bogiem. Mhm. Tak? Więc jakby, no, to jest moja taka śmiała teza, ale tak, tak myślę, że tak było.
1: Chciałem znaleźć jakąś taką bardzo pozytywną puentę, że coś się zmieniło, że teraz takie rzeczy nie uchodzą, no ale mamy coś znacznie gorszego, co wybuchło za oceanem, co objęło już najwyższe kręgi autorytetów, celebrytów, polityków, sprawa Epsteina czy Epsteina, jakby to powiedzieli Amerykanie. I co? No i dalej, mimo takiego kalibru, można takiej sprawie łeb ukręcić.
0: Ale gdzie ty lecisz za ocean? Zostańmy tutaj, w tym kraju zostańmy.
1: Płocko?
0: Nie, no sytuacja medialnego kolejnego eksperta, guru psychiatrii. No i przez jakiś czas próbowali się ludzie, którzy mieli podejrzenia, przebić z tym tematem.
1: Gdyby to była telewizja, to byśmy puścili pasek na oczy. A jak to teraz jest w aktach?
0: Wiesz co, sprawa się na razie toczy, bo jedyne co zrobiono, to sprzątnięto pana ze stołka. I cisza. No i teraz jest pytanie, co się dalej z tą sprawą zadzieje, tak?
1: Czy Edyta Krześniak, część druga sprawy autorytetu, który może więcej?
0: Wiesz...
1: Wchodzisz w to?
0: No stawiasz mnie pod ścianą. Z jednej strony to jest coś, czego bym nie chciała zostawić, a z drugiej strony ten temat mnie tak zmiótł, że ja się czuję troszeczkę jak ofiara, wiesz? Dlatego, że mimo tego, że byłam zawsze z boku, bo ta historia mnie nie dotyczyła, to ja niosłam bagaż tych wszystkich ludzi, z którymi rozmawiałam. I niosłam, niosę. Ta historia ze mną już zostanie na wieki.
1: Doskonale cię rozumiem, chociaż w o wiele mniejszej skali. Pisząc jedną ze swoich powieści, umieściłem fragment akcji w getcie. I dostałem później propozycję napisania, sfabularyzowania historii policjanta z otwockiego getta. Opracowania jego pamiętników jako powieści. Powiedziałem, że nie, dziękuję. Te parę rozdziałów, czy te kilkadziesiąt stron w większej książce... Nie mogę, po prostu mam nie tyle mam dość tematu, co czuję się zmieciony.
0: Trudno jest żyć, tak? Wiesz, no przez 20 lat te dzieci, bo ja je poznałam osobiście, poznałam tą dwójkę, w zasadzie trójkę dzieci z tej historii, wracały do mnie przy różnych okazjach. Jakby cały czas myślałam, co u nich, jak to wygląda. Wiesz, co, masz nadzieję, że komuś jest lepiej. Jak słyszysz po 20 paru latach, że rodzinie jest gorzej, że największą cenę, jaką mogli zapłacić, to zapłacili, bo nie wiem, rozleciała się rodzina, dziecko ma ciągle próby samobójcze. No to jest taka historia. Ja dlatego też wracam do tej historii sprzed 20 lat, bo pedofilia nie jest tematem, który można skończyć.
1: Mam nadzieję, że przed tym czy przed innym mikrofonem usiądzie ktoś, kto opowie, jak załatwiłem sprawę medialnie w roku 2026, uderzająco podobną do sprawy Andrzeja Samsona. Może to nie będziesz ty, może niech ktoś młodszy, niech ktoś bez tego bagażu doświadczeń, ktoś, kogo ta sprawa nie zmiecie do końca, się tego podejmie i wygra.
0: Wiesz, no ja na pewno, bo ja poczyniłam próbę oczywiście.
1: A jednak.
0: Tak, poczyniłam próbę, żeby... porozmawiać z ofiarą, bo dotarłam do takiej ofiary znanego psychiatry. Natomiast mam swoje przypuszczenia, że to może być tak, że finansami można zamknąć ludziom usta.
1: Mam nadzieję, że to jest tylko przypuszczenie, a nie puenta, że jednak do tej sprawy kiedyś wrócimy. Wrócimy z nazwiskami, z wyrokami, z oczyszczeniem. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem była Edyta Krześniak, dziennikarka, autorka książki Psycholog. Sprawa Andrzeja Samsona. To nie jest lekka, wakacyjna lektura, ale książka, którą trzeba przeczytać.
0: Podobno jest bardzo wciągającą lekturą.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Zapraszam na kolejne spotkania.

0: więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Dziś w finale Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zmierzy się z Mirną Andrzejewą, początek o 15. Wizyta specjalnego wysłannika ukraińskiego prezydenta w Polsce. Chodzi o sprawę nazwania jednostki armii imieniem bohaterów UPA. Na Odrze i jej rozlewiskach trwa akcja sprzątania martwych ryb. Inspektorzy mają już wyniki badań. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Wczoraj relaks, dziś już pełna mobilizacja. Maja Chwalińska zmierzy się z Mirną Andrzejewą w finale Rolanda Garrosa. Kibice w Polsce trzymają kciuki za młodą zawodniczkę.
9: Mieszkańcy Dąbrowy, zwłaszcza młodzi tenisiści, są przekonani i słusznie, że oto pisze się historia. Dziewczyna kiedyś taka jak oni dziś walczy na paryskich kortach. Mocno wierzą w jej sukces.
10: Uważam, że ma szansę wygrać ten turniej. Jest w bardzo dobrej formie.
11: Ona jest taką niesamowitą inspiracją dla ludzi w ogóle po prostu.
12: Pierwszy raz aż tak daleko doszła.
11: To jest kosmos.
13: Ta wytrwałość, zacientość i wiara w ten końcowy sukces jest niesamowita.
10: Dużo pracuję, żeby być na takim poziomie.
13: Krzyczylibyśmy jej wytrwałości i żeby się nie poddawała.
12: Kibicuję jej i mam nadzieję, że wygra.
9: Anna Orzeł, Polskie Radio.
8: Finał Rolanda Garrosa o 15. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do Kijowa dotrze świadomość potrzeby współpracy na warunkach, które nacechowane będą wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Szef rządu wrócił do sprawy nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
14: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi, z szefem kancelarii panem Budanowem, z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
8: Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki spotkał się w piątek z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kirillem Budanowem. Dziś przed południem Budanow ma spotkać się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To nie złote algi odpowiadają za śnięcie ryb i skorupiaków w Odrze w okolicach Szczecina. Wyniki pobranych kilka dni temu próbek wody podał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na rzece i jej rozlewiskach trwa akcja sprzątania martwych ryb.
15: Od rana po rozlewisku Odry pływają patrole Straży Rybackiej, ale też zaangażowani w akcję wędkarze, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
16: Wszyscy są na wodzie i zbierają te ryby. Ryby są przez wiatr wepchnięte w trzcinowiska i po prostu trzeba tych ryb szukać i je wyciągać z trzcinowisk. Każda taki kilogram ryby wyciągniętej z wody to jest mniej biogenów, mniej azotu, mniej fosforu w wodzie i mniej przyduchy.
15: Przyducha zdziesiątkowała też żyjące w Odrze skorupiaki, a ich niestety nie da się wyciągnąć. Woda ma nadal złe parametry. Choć złotej algi w niej nie ma, to jest bardzo dużo azotu i fosforu, a co za tym idzie, masowo mnożą się glony. To złe wieści, tłumaczy Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
17: Ma to znaczenie w kontekście ryb takie, ponieważ intensywny rozwój fitoplanktonów prowadzi do zaburzeń tlenowych w wodzie.
15: Wraz ze zmianą pogody ruszył nurt w Odrze i jest szansa, że wkrótce napłynie bogatsza w tlen woda. Na razie warunki w kanałach są wciąż ekstremalnie złe. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
8: Adwokatura chce podniesienia stawek za pomoc prawną.

0: świadczoną z urzędu. Jest ona udzielana osobom, których nie stać na usługi prawne. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiedział Polskiemu Radiu, że w tej sprawie zwrócił się do ministra sprawiedliwości.
1: Te stawki, które dziś są na poziomie 180-270 zł, w żaden sposób nie mają związku z rzeczywistymi kosztami świadczenia pomocy prawnej z urzędu. W związku z powyższym, że dotyczy to takich spraw jak sprawy karne, sprawy nieletnich, spadkowe, z zakresu prawa osobowego, konieczne jest podjęcie przez pana ministra decyzji o tym, aby zwiększyć owe stawki, ponieważ to są tak naprawdę pieniądze inwestowane w bezpieczeństwo obywateli, którzy korzystają z pomocy prawnej z urzędu.
0: 1 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości podniosło stawki o 100% w 15 kategoriach spraw. NRA chce podwyżek w kolejnych 30 kategoriach, m.in. w sprawach spadkowych, karnych i rozwodowych. Według prawników potrzebne są rozwiązania systemowe wprowadzające automatyczną waloryzację, która uwzględniałaby inflację i rosnące koszty prowadzenia kancelarii. Niezwykłe odkrycie w kopalni Grabiszyce w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. Naukowcy pomiędzy dwiema warstwami bazaltu znaleźli drzewo, którego wiek szacuje się na 20-25 milionów lat. Pierwsze opinie specjalistów sugerują, że odnaleziono okaz najprawdopodobniej drzewo iglaste. Do tego w jego strukturze odkryto naturalne minerały piryt i markasyt, mówi dr Bartosz Kajdas z Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2: Jest to rzecz bardzo nietypowa. To, co my nazywamy dzisiaj bazaltem, to była po prostu gorąca, wylewająca się lawa. Więc jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy jeden wylew takiej gorącej lawy, potem pojawia się ten pień, na to wylała się następna fala.
0: Naukowcy badający znalezisko biorą pod uwagę dwie główne hipotezy, mówi paleontolog Piotr Menducki.
3: Może między wylewami bazaltu powstało jakieś jeziorko wypełnione iłami i ten pień został naniesiony. Może była to jakaś gleba kopalna, gdzie to drzewo wyrosło i dopiero kolejny wylew bazaltu je powalił i doprowadził jak gdyby do częściowego uwęglenia. No to myślę, że to będzie przedmiotem badań.
0: Obiekt teraz zostanie poddany badaniom i konserwacji.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia słonecznie, miejscami może się chmurzyć i padać deszcz od 20 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19. Jest 6 minut po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. 5 czerwca, czyli dzisiaj, to Światowy Dzień Środowiska. Uchwalony w 1972 roku, do dziś stanowi jeden z najważniejszych dni mobilizacji na rzecz ochrony środowiska. No i takie dni w ciągu roku przypominają nam o tym, że warto działać, warto coś robić. A jakie hasło towarzyszy dzisiejszym obchodom, o tym na pewno porozmawiamy. No i w ogóle o tym, co możemy zrobić dla środowiska. Bo w studiu gość Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP GRID Warszawa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ale to zacznijmy i wyjaśnijmy, czym jest UNEP GRID.
6: Bardzo chętnie. Jesteśmy organizacją, która w tym roku będzie obchodziła 35-lecie. Jesteśmy organizacją afiliowaną przy Programie Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska, a więc właśnie tym United Nations Environment Program, w skrócie UNEP, który tak naprawdę to historia tego Światowego Dnia Środowiska wiąże się z ustanowieniem właśnie UNEP-u, bo to w 1972 roku ONZ powołał dedykowaną agendę ONZ-owską, która miała się zajmować kwestiami, zajmuje się cały czas kwestiami środowiskowymi o nazwie UN Environment Program. Ta agenda postanowiła w roku 1985 z kolei utworzyć taką sieć ośrodków na całym świecie, które będą zajmowały się zbieraniem danych i analizami środowiskowymi. My jesteśmy jednym z ośrodków, który został otwarty w Europie Środkowo-Wschodniej w 1991 roku i od tego momentu działamy, aby wspierać zarządzanie środowiskiem.
5: Czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, odpowiedniego dnia, czyli w Światowy Dzień Środowiska. Pani Mario, a jest jakieś hasło tegorocznych obchodów? Dlatego, że no, czasami właśnie te dni,

0: które są świętem, mają też jakieś hasło przewodnie, żeby zwrócić uwagę na konkretny temat.
1: Tak, Światowy Dzień Środowiska, czyli w języku angielskim World Environment Day, obchodzony jest co roku pod innym hasłem. Rokrocznie skupiamy się też na innych wyzwaniach. W tym roku skupiamy się na wyzwaniach klimatycznych i to hasło przewodnie to jest Now for Climate, które ma nas mobilizować do działania, uświadamiać też nam pewne jak gdyby sygnały, które słyszymy od planety i które niejednokrotnie ignorujemy albo udajemy, że ich nie słyszymy. My w naszym polskich obchodach, które też realizujemy już od szeregu lat, skupiamy się, chcemy pokazać również rolę bioróżnorodności, bo uważamy, że odpowiedzią na zmiany klimatu jest właśnie pochylenie się nad tematem różnorodności biologicznej, dbałość o nią, odtwarzanie ekosystemów, wszelkie działania, które temu służą.
0: Planeta wysyła nam jasny sygnał, to trochę tak jak z organizmem. Też nam często wysyła sygnał, że coś jest nie tak, że coś się dzieje, no i wtedy albo idziemy do lekarza, albo bagatelizujemy, licząc na to, że przejdzie. Planecie nie przejdzie. Musimy działać, ale czy tylko tego jednego dnia? Bo często tak jest. Mamy Dzień Ziemi, no to wtedy idziemy sprzątać okolice. To jest taki dzień, kiedy możemy się pochylić, kiedy jest ta mobilizacja, że wszyscy sprzątamy albo tego dnia, albo no w najbliższy weekend. Dzisiaj mamy piątek, długi weekend, więc pewnie spędzamy sporo czasu na świeżym powietrzu, w tej przyrodzie, w tym środowisku. No to jak tak w ogóle obchodzić taki dzień albo weekend, albo ten czas, kiedy o środowisku mówimy i myślimy, no i właśnie działamy?
1: No to są takie właśnie dni, kiedy sobie w pewien sposób jakiś, powiedzmy, taki mocniejszy uświadamiamy to, jak istotna jest rola środowiska w naszym życiu. Jeżeli by się tak głębiej nad tym zastanowić, to tak naprawdę w ogóle byśmy nie mogli funkcjonować bez środowiska o odpowiedniej jakości, bo potrzebujemy czystego powietrza i potrzebujemy wody, a woda właśnie pochodzi ze środowiska, więc dlatego też, no i potrzebujemy oczywiście jedzenia, ale tak naprawdę najbardziej jest nam potrzebne powietrze i czysta woda po to, żebyśmy mogli jak najdłużej przetrwać. Dlatego też ta jakość środowiska, w którym funkcjonujemy i nasz wpływ i ta świadomość, czy te informacje, które mówią o pogarszającej się jakości środowiska, no powinniśmy akurat, właściwie nie chciałabym mówić, że tego dnia szczególnie uwzględniać, bo to jest dzień, kiedy my akcentujemy. My jako organizacja staramy się mówić o tym permanentnie i bardzo się cieszymy, że są takie programy jak właśnie ten, w którym bardzo dużo mówicie i o kwestiach związanych z różnymi elementami, o kwestiach zmian klimatycznych. Tak naprawdę chciałabym chyba najwięcej powiedzieć o wodzie, bo wydaje mi się, że to jest temat, który dotyka nas szczególnie. Nie możemy funkcjonować bez wody, tak jak mówiłam, ale też i cała nasza gospodarka nie może funkcjonować bez wody, ale również i bezpieczeństwo kraju jest zagrożone, jeżeli te zasoby wodne na przykład, no nie wiem, znikną. Dlatego tutaj ta dbałość o oszczędzanie, o jakąś taką świadomość jest szczególnie istotna. Pani wspomniała o Dniu Ziemi, który jest w kwietniu, 22 kwietnia, ale też myślę, że warto, żebyśmy wspomnieli o tym, że w tym roku Światowy Dzień Długu Ekologicznego w Polsce wypadł 28 kwietnia.
0: A to już za nami, to my chyba zapomnieliśmy tego zauważyć w audycji Zmiana Klimatu, bo w zeszłym roku to było w maju albo w czerwcu,
1: tak,
0: a w tym roku
1: tak.
0: Już w kwietniu.
1: Już 28 kwietnia, my już żyjemy na kredyt i myślę, że wielu z nas też właśnie się zastanawiało, kiedy ten, czy my już przekraczamy, czy nie, a to się okazało, że już w tym roku w Polsce, bo tak w skali globalnej jest on szacowany, że wypadnie w dniu 23 lipca, więc jeszcze troszeczkę mamy czasu.
0: Taki prezent na moje urodziny, a dokładnie dzień przed.
1: A, no dobra, zapamiętam.
0: Ale średnio fajny.
1: Więc tak to wygląda, no, że tak naprawdę z roku na rok stan planety się pogarsza. I ta planeta wysyła nam sygnały, tak jak organizm nam wysyła sygnały, tylko myślę, że też już słuchacze niejednokrotnie słyszeli o tym, że planeta sobie będzie trwała w takim czy gorszym stanie i ona wróci w pewnym momencie do równowagi. Natomiast my po prostu nie będziemy mieli odpowiedniego środowiska do tego, żeby na niej funkcjonować. I tak naprawdę mówiąc o tych wszelakich wyzwaniach, no trochę to jest takie też egoistyczne podejście, bo my musimy dbać o

0: tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli w niej spokojnie działać nie tylko w ramach naszego pokolenia, ale w kolejnych pokoleniach.
1: Dlatego niektórzy nie decydują się na dzieci. To o tym też ostatnio rozmawialiśmy w audycji Zmiana Klimatu, że boją się, jak będzie wyglądało to ten świat dla kolejnych pokoleń. Takie najbardziej palące problemy dla naszego środowiska na teraz, na ten moment, no to woda na pewno.
0: Woda jest ogromnym wyzwaniem. Bardzo dużo też mówimy właśnie o tym, żeby dbać o mokradła, bo mokradła są specyficznym ekosystemem, który zatrzymuje wodę, ale nie tylko wodę, bo też zatrzymuje węgiel. Często też mówimy, szczególnie w kontekście gospodarki i planowania, funkcjonowania miast, mówimy o zielonej infrastrukturze, czyli właśnie o zieleni w miastach i o tym, jaka jest rola drzew, zakrzewień i wszelakiego rodzaju też nawet chociażby łąk kwietnych, które w mieście mogą funkcjonować, zarówno w kontekście zatrzymywania wody, jak i w ogóle takich, nazywa się to usługi ekosystemowe, czyli tego, co na przykład drzewa świadczą, a więc produkcja tlenu, pochłanianie dwutlenku węgla, retencja wody, pochłanianie też różnego rodzaju zanieczyszczeń, których akurat w mieście mamy bez liku. I to są określone wartości, które są wyliczalne. Naukowcy mają specjalne algorytmy, które potrafią powiedzieć, ile dany gatunek w określonym wieku może takich właśnie wyprodukować tlenu, czy zatrzymać dwutlenku węgla. Ale też to sprawia, że można wyliczyć, czyli tak naprawdę korzyści finansowe, które płyną z utrzymania takich zasobów, zielonych zasobów w mieście.
1: To, co pani wspomniała o tym długu ekologicznym, który już w tym roku w kwietniu się pojawił, jeśli chodzi o Polskę, czyli wyczerpaliśmy zasoby na ten rok. W zeszłym roku było to trochę później. Mam wrażenie, że my jednak od kilku lat robimy więcej dla ratowania planety, dla tego środowiska. Więcej organizacji, więcej się działa. Przechodzimy trochę w te odnawialne źródła energii. Myślimy o tym, jak oszczędzać wodę, nie marnować jedzenia, segregować odpady, ograniczać podróże samochodem. Mamy bardziej ekologiczne te samochody. A tymczasem jest coraz gorzej. Czyli te wszystkie działania nie mają sensu?
0: Wszystkie działania mają sens i to mają bardzo głęboki sens, ale jest ich troszeczkę za mało. Pewne zmiany rozpędzają inne zmiany i zatrzymanie tych zmian jest niezwykle trudne wtedy, kiedy podejmujemy, no w sumie nam by się wydawało, że duże działania, natomiast tak w skali właśnie planetarnej są to bardzo niewielkie. Poza tym bardzo często jest tak, że są one podejmowane w określonych tylko częściach tej planety, a nie ma tego globalnego porozumienia. Bo to są chyba jedne z największych wyzwań, właśnie osiągnięcie globalnego porozumienia. Takim przykładem jest proces tworzenia traktatu, który miał zatrzymać zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, tak zwanym plastikiem. I to jest proces, który rozpoczął się w roku 2022, kiedy została przyjęta rezolucja na zgromadzeniu ONZ do spraw środowiska. Ten proces dotyczył wszystkich krajów. Chodziło o to, aby w pewnym sensie przyjąć podobne regulacje w skali globalnej, jakie my mamy w Europie. Oczywiście nie aż tak czasami restrykcyjne jak u nas, ale właśnie eliminowanie określonych opakowań, tworzenie opakowań tak, aby one były, czy innych produktów wytwarzanych z tworzyw sztucznych, aby one się nadawały do recyklingu. A więc jak gdyby ta gospodarka o obiegu zamkniętym, o której my mówimy już właściwie codziennie i jest dla nas czymś takim oczywistym, żeby ona stała się czymś oczywistym w skali globalnej. No niestety minęło już ponad 4 lata, w tym piątym roku jakoś nie widać, żeby ten proces miał ulec zakończeniu. Właśnie z prostej dosyć przyczyny, po prostu interesy niektórych krajów są sprzeczne z celami takiego traktatu. I tak długo, póki będziemy myśleli tylko z perspektywy swoich własnych interesów, a nie interesu globalnego, interesu całej planety, to te wszystkie procesy związane z ochroną bioróżnorodności, właśnie z zatrzymaniem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, z ochroną klimatu, no będą niestety tworzyły się bardzo powoli, bądź też tak jak no, przyjęliśmy porozumienie paryskie w roku 2015, już 11 lat temu i wydawało się to porozumienie, które mówiło o zatrzymaniu wzrostu temperatury globalnej, globalnego wzrostu temperatury w stosunku

0: do ery przedprzemysłowej, do 1,5 stopnia, to wszystkie kraje nie podejmują wystarczających wysiłków, czy wystarczających działań.
1: Działań, wysiłków, no tak naprawdę nie udało się tego osiągnąć.
0: Nie udało się tego osiągnąć. Jesteśmy w tej chwili, w roku ubiegłym przekroczyliśmy na przykład to 1,5 stopnia. W tej chwili jeszcze tak, jeżeli chodzi o średnią, jesteśmy poniżej 1,5 stopnia, ale szacuje się, że niestety do końca 2030 roku już w sposób trwały przekroczymy 1,5 stopnia. Czyli ta granica, którą sobie zakładaliśmy, że będzie nieprzekraczalna,
1: 10 lat temu, 11 już.
0: 11 lat temu, w ciągu prawdopodobnie, no myślę, że w tym roku będzie przekroczona, jeżeli chodzi o taką roczne przekroczenie, no bo mamy coraz częściej też słyszymy o rozwijającym się El Niño, który wpłynie właśnie na znaczący wzrost temperatury i nie tylko, bo tam będzie jeszcze cała masa innych efektów związanych z El Niño, ale to znaczy, że no, mimo tego, że podejmujemy te działania, które wydają nam się takie znaczące, to jednak to jest za mało do tego, żeby zatrzymać zmianę klimatu.
1: Czyli właśnie to jest coś takiego, co pokazuje, że efektów brak. Są działania, mówi się o tym, robi się coś, ale cały czas za mało i cały czas nie ma tych efektów, a to znowu sprawia, że no, nie będziemy mieli motywacji. Ta motywacja siądzie. Trochę znowu bym porównała do organizmu i do na przykład odchudzania. Łatwo jest przytyć. Czasami to tak wychodzi trochę po trochu, trochę po drodze, trochę niechcący. Człowiek nagle patrzy, wchodzi na wagę, że przytył tyle i tyle kilogramów. Podejmuje decyzję, że zrzucę, schudnę i to nie jest takie proste. Czyli z planetą trochę podobnie. Myśmy przez wiele lat zbyt mocno z niej korzystali, czerpali, nie zastanawiając się, jakie będą konsekwencje. Kiedy chcieliśmy powiedzieć stop, to okazuje się, że to już jest za późno, a jeżeli chcielibyśmy coś zrobić, poprawić, ograniczyć, to nie jest takie łatwe, nawet wprowadzając pewne działania.
0: Ja myślę, że to jest genialny przykład z tym odchudzaniem, bo on dociera chyba do świadomości większości osób.
1: I jak ta waga nie spada, to mówimy, trudno, muszę się pogodzić z tym, jak wyglądam i przyzwyczaić. I podobnie z tą planetą, tak? Robimy, coś robimy, się, nic się nie dzieje, no to po co to robić?
0: Jak mi się nie udaje, no to w takim wypadku, nie wiem, no robię się coraz większa i większa i mam coraz większy stres, a jednocześnie jestem podatna na różnego rodzaju choroby i zaczynają się pojawiać inne jeszcze rzeczy, które sprawiają, że komfort się zwiększa.
1: Pojawiło nam się na początku rozmowy hasło bioróżnorodność w kontekście właśnie Światowego Dnia Środowiska i tego, jak bardzo ona jest ważna. No to jeszcze może wyjaśnijmy tak na koniec. To pojęcie i to, jakie działanie, jakie znaczenie ma ta bioróżnorodność i co tak naprawdę możemy zrobić, bo tutaj możemy trochę działać ponad podziałami. Mam wrażenie, że możemy sobie tutaj w swoim nawet przysłowiowym ogródku, ale i też w swoim kraju w tę bioróżnorodność inwestować, działać tak, żeby właśnie można było powiedzieć, że jest w porządku.
0: Kwestia bioróżnorodności jest istotna i na poziomie globalnym, i na poziomie kontynentalnym, i na naszym poziomie lokalnym. I spadek bioróżnorodności jest bardzo różny w zależności od tego poziomu. Na poziomie globalnym szacuje się, że około 1 000 000 gatunków jest zagrożonych. Że ta utrata bioróżnorodności wynika też z ogromnej presji człowieka na powierzchnię lądu, w związku z czym ingerujemy w ekosystemy przyrodnicze, ingerujemy w jakość wód, ingerujemy w morza i oceany. Mówiłyśmy przed chwilą o tworzywach sztucznych, czy o tych zanieczyszczeniach związanych z tworzywami sztucznymi, ale utrata żywności tak samo, to są określone zanieczyszczenia, które są teraz bardzo dużo się również mówię o odpadach tekstylnych, które są zupełnie czasami bardzo trudno przetwarzalne albo w ogóle nieprzetwarzalne i bardzo mocny sposób zanieczyszczają środowisko. I to wszystko wpływa na bioróżnorodność, czyli wpływa na jakość ekosystemów. Myślę, że jak mówimy o bioróżnorodności, to najczęściej myślimy o ptakach, o ssakach, o takich najbardziej...
1: Ale o owadach też.
0: O owadach też, o żabach powinniśmy też pamiętać. Żaby są nam niezmiernie potrzebne, a teraz akurat jest ten okres, kiedy żaby się rodzą i robią bardzo dużo hałasu i czasami to ludziom też bardzo przeszkadza.
1: Ale i poszukują też wody, bo już widziałam parę historii, że właśnie wracały do miejsca, gdzie w zeszłym roku jeszcze była woda, był staw, a w tym roku wszystko wyschło.
0: No więc właśnie.
1: Na żaby trzeba zwrócić szczególną uwagę.
0: No więc właśnie, znaczy wszystkie zwierzęta i rośliny również potrzebują wody i znowu wracamy do tego punktu naszego, od tego, od czego zaczęłyśmy, że wszystkie działania, które mogą służyć zatrzymywaniu wody w przestrzeni są niezwykle ważne i tu możemy, każdy z nas może bardzo dużo zrobić, bo jak spojrzymy na statystyki dotyczące zużycia wody, to

0: Okazuje się, że ponad 60% to jest woda, którą wykorzystujemy do celów sanitarnych, do spłukiwania toalet, bądź też do po prostu, nie wiem, takich higienicznych. Niedużo zużywamy jej w takim naszym codziennym użyciu żywieniowym, ale te 60% to jest ogromna ilość, którą moglibyśmy zdecydowanie zmniejszać, chociażby właśnie poprzez zmiany naszych nawyków. To jest najprostsza rzecz. Kolejna rzecz, o czym mówimy bardzo dużo, jest retencjonowanie wody opadowej. I to też zarówno na poziomie własnego domu, ale również i własnego balkonu, bo też możemy zbierać deszczówkę, oczywiście z nadzieją zawsze, że ten deszcz spadnie.
1: Że będzie co zbierać.
0: Że będzie co zbierać, tak, bo są już też takie specjalne urządzenia, które pozwalają zbierać deszczówkę na balkonie i wykorzystywać ją właśnie do tych naszych kwiatów balkonowych. Czy też po prostu robić określone, nie wiem, konstrukcje na terenie podwórek, i na terenie miast po to, żeby wodę nie tylko zbierać, ale ją magazynować i wykorzystywać w sposób jak najbardziej racjonalny. Wtedy, kiedy jest nam potrzebna, żeby nie wykorzystywać wody z wodociągów do podlewania kwiatów czy innych roślin na podwórku szczególnie, no bo to jest absolutne marnotrawstwo.
1: I tym zdaniem kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Uzależnienie od alkoholu to nie tylko, proszę Państwa, w Polsce poważny problem zdrowotny, ale także i społeczny. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych problem uzależnienia dotyczy około 900 tysięcy Polaków, na to prawie 1 000 000 osób. Inne źródła podają, że problem dotyczy około 4% populacji.
5: Wszelkiego rodzaju uroczystości, teraz jest czas komunii, wesela, imieniny, urodziny, na wszystkie spotkania, to zawsze na stole pojawia się wódka.
4: Artur Wolski. No i dziś opowiem, czym jest choroba alkoholowa i jakie czyni spustoszenia w naszym zdrowiu. Przedstawiam eksperta, jest nim pan Piotr Szwendrowski, pan jest ekspertem zdrowia psychicznego, Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Czy alkohol to tylko wysokoprocentowy trunek, czyli wódka?
6: Nie. Często się uważa, że właśnie, że alkohol, że piwo to nie alkohol, czy nawet piwo bezalkoholowe to całkowicie nie alkohol, bo przecież sama nazwa wskazuje, ale każda dawka tego związku chemicznego jednak ma wpływ na nasz organizm. Także to nie jest powiedziane, że jak ja nie piję wódki albo mocnych alkoholi, to ja nie mam problemu. Także absolutnie, absolutnie każdy alkohol to alkohol.
4: A kiedy zaczyna się choroba alkoholowa i jak zmienia się nasz biochemizm w ustroju, dając w efekcie uzależnienie?
6: Problem się zaczyna wtedy, tak patrząc z punktu widzenia osoby pijącej, wtedy, kiedy zaczynam sobie zadawać pytanie, czy ja piję okej. Czyli jeżeli zaczynam mieć wątpliwości, to już może być jakiś dla nas sygnał, że to nie jest w porządku. Poza tym alkoholik, osoba uzależniona, to jest zazwyczaj ostatnia osoba, która widzi, że ma problem. Wszyscy z otoczenia to widzą, tylko nie ta osoba. Jak szybko można się uzależnić? Ulubiona odpowiedź, to zależy. Każdy ma swoje uwarunkowania, kobiety mają mniejszą tolerancję na alkohol i szybciej się uzależniają. Mężczyźni piją w sposób trochę inny i bardziej ryzykowny i nie ma tak szybkiego uzależniania się od alkoholu. Więc tutaj nie ma przepisu, że w tydzień, w miesiąc, w 3 miesiące można się uzależnić. Wszystko zależy od naszego organizmu, od naszych predyspozycji.
4: Ja myślę, że takie stałe dostarczanie dawek alkoholu zmienia nasze szlaki metaboliczne i tam w środku wszystko się przestawia do góry nogami.
6: Zdecydowanie tak. Tego nie odczuwamy, no bo jako istota ludzka organizm jest tak genialnie skonstruowany, że teoretycznie możemy nie odczuwać nawet dolegliwości, bo niektórzy mają dużą tolerancję i mogą wypić dużo, tak? Albo pić przez dłuższy czas i nic im nie jest. Więc organizm ma swoje, nazwijmy to, uwarunkowania, że potrafi się dostosować, tak?
4: A jaka jest w ogóle skala problemu, jeśli tak popatrzymy na kobiety, na mężczyzn, ale też i na dzieci, bo przecież problem uzależnienia od alkoholu dotyka także tych najmłodszych, prawda?
6: Dokładnie tak, chociaż dzisiaj mamy, można powiedzieć, trochę fenomen i bardzo takie pozytywne trendy wśród młodzieży, że coraz więcej abstynentów mamy wśród młodych ludzi. Ale jeśli chodzi o różnice damsko-męskie, to na przykład jest więcej mężczyzn pijących ryzykownie,

i mężczyźni piją generalnie więcej niż kobiety. To jest taka, można powiedzieć, pierwsza różnica. Jest tak zwane picie rauszowe. Kobiety lubią tak po troszku, te takie uzależnione.

0: nie usprawiedliwiając, tylko stwierdzając fakty, że jednak taki ten bunt, tak, i eksperymentowanie, i szukanie, no po prostu doświadczenie.
1: A co wynika z badań, z obserwacji, kiedy dzieci sięgają po alkohol? No alkohol też kosztuje, no ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
0: Znaczy dla młodego człowieka, który sięga po alkohol, to przede wszystkim jest taka trochę ciekawość, ale jednocześnie chęć bycia zaakceptowanym przez grupę. Tak? Zaczyna się ten okres dorastania, to już rodzic, nauczyciele czy inne osoby dorosłe przestają być dla nas autorytetami i najważniejsi są rówieśnicy. Więc bardzo często do inicjacji alkoholowej dochodzi po prostu ze względu na to, żeby grupa mnie nie wykluczyła. Bo młody człowiek no, ma mniej asertywności w sobie i tak jak powiedziałem, dla niego najważniejsi są w tym momencie koledzy, koleżanki, rówieśnicy. Także tutaj mamy przede wszystkim budowanie relacji, czyli można powiedzieć, że takim pretekstem jest, młody człowiek nie wie, że to jest złe, no ale przecież nie wypada, głupio mi i tak dalej, i tak dalej. A jak jeszcze dochodzą do tego problemy z domu, niskie poczucie wartości, no to po prostu nie ma opcji odmówić, no co. No. Jest to powszechne od wielu, wielu lat, że no ciężko młodemu człowiekowi, rówieśnikom swoim odmówić.
1: Choroba alkoholowa jest jednostką chorobową i leczy się ją tak jak każdą inną chorobę, ale czy mamy skuteczne narzędzia lecznicze?
0: Teoretycznie tak, ale praktycznie tak naprawdę kluczowym aspektem w procesie leczenia osoby chorej na alkoholizm jest decyzja danego człowieka. Jeżeli ktoś na siłę został wepchnięty w te takie tory lecznicze, trzeźwieniowe, zdrowieniowe, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie wyjdzie z tego, bo pójdzie po to, żeby odhaczyć, żeby pokazać innym, że nie ma problemu. Poza tym bardzo często alkoholicy robią sobie przerwy, żeby pokazać światu i sobie, że oni nie mają problemu. Więc tutaj system w Polsce, jeśli chodzi o trzeźwienie, tudzież w zależności od szkoły, bo są różne szkoły, zdrowienie, tak, są bardzo skuteczne, chociażby wspólnota anonimowych alkoholików, ale kluczowa jest ta decyzja.
1: A jaką rolę właśnie spełniają te kluby anonimowych alkoholików?
0: To są grupy pomocowe. Jest to fenomenalna wspólnota. Chyba nie ma takiej drugiej na świecie. Jeszcze parę lat temu liczyła chyba 15 milionów członków na całym świecie, czyli jak jadę, lecę na wakacje, jest duża szansa, że tam znajdziemy również klub AA. Wystarczy wejść na, wygooglować stronę tą główną anonimowych alkoholików i znajdziemy meetingi, czyli spotkania na całym świecie.
1: Tam jest lekarz, jest psychoterapeuta, ale głównie ci, którzy przychodzą na takie spotkanie, mają pomóc sami sobie, żeby nie ulec nałogowi, jeżeli przestali pić, to żeby się wzmocnić, żeby pogadać o tym, na czym to polega.
0: Inna nazwa, tak jak pan powiedział, to jest grupa samopomocowa, tak? Czyli spotykają się i dzielą się radościami, smutkami, wspierają się, nazwijmy to, w nadziei, w procesie trzeźwienia. I jeszcze dokończę wątek anonimowych alkoholików. To jest wspólnota, która powstała w Stanach Zjednoczonych. Na początku XX wieku założył ją dr Bill W. i dr Bob. Bill W. trzeźwiał za pomocą służby, czyli pomaganiu innym, a dr Bob, jak to się mówi w literaturze, był przebudzony duchowo. I stworzyli taki program, który się nazywa programem 12 kroków. Jest to taka, nazwijmy to, skrzynka narzędziowa, która, jeżeli ją zrealizujemy, uwaga, na początku to było tak ustalone, z drugim alkoholikiem, którego się nazywa sponsorem i nie jest to związane z pieniędzmi, jak się często mylnie uważa. Jeżeli przejdziemy przez ten program w sposób taki, można powiedzieć, uważny i z należytą starannością, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że naprawdę długoterminowo wyjdziemy z alkoholizmu, ponieważ samemu wyjść z alkoholizmu jest bardzo, bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe. Oczywiście może to być psycholog, w tym przypadku psychoterapeuta, a w grupie samopomocowej, czyli u anonimowych alkoholików, oprócz samej grupy, bardzo ważne, żeby mieć takiego towarzysza drogi, przyjaciela, czyli sponsora, który pomoże nam przejść, bo my często pewnych rzeczy, siłą rzeczy mamy takie mechanizmy w głowie, nie jesteśmy w stanie dostrzec tych rzeczy. A inny alkoholik jest naszym lustrzanym odbiciem.
1: No dobrze, ale na takim meetingu trzeba się otworzyć, trzeba się zwierzać, trzeba opowiadać. Nie wszyscy ludzie mają taką zdolność i taką potrzebę i taką chęć, żeby opowiadać o rzeczach, no takich bardzo prywatnych, wręcz powiedziałbym intymnych. Czy ta grupa jakoś otwiera taką odwagę do tego, żeby to z siebie wyrzucić?
0: Użył pan sformułowania, że trzeba. Nic nie trzeba. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia. Taka jest jedna z zasad AA. Więc tam tak naprawdę można przyjść i nie otwierać buzi i słuchać innych. Samo słuchanie i słuchanie historii, alkoholik w innych historiach znajduje swoje

0: różnego rodzaju perypetie, zakręty życiowe, więc tak naprawdę tam nie ma obowiązku, że ktoś ma się otwierać. Poza tym obowiązuje anonimowość, czyli to, co na grupie jest mówione, to nie ma opcji, nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś wynosił rzeczy z AA, bo to jest wspólnota, to są ludzie, którzy się mniej lub bardziej znają i nawet jeżeli ktoś mówi o jakichś bardzo często trudnych rzeczach, to to nie wychodzi.
1: Czyli nie robi się zdjęć, nie wrzuca się tych zdjęć ani opisów do mediów społecznościowych, nie
0: Absolutnie.
1: Robi się z tego żadnego show, stand-upu, zabawy, ani rozrywki, tylko to są zajęcia, no takie za zamkniętymi drzwiami, żeby sobie wzajemnie pomóc.
0: Dokładnie tak. Poza tym mam też takie informacje, że osoby zamknięte, introwertycy, którzy na przykład czasami trafiają w cudzysłowie przez przypadek i jak ktoś przyjdzie i zacznie słuchać innych osób, to ma bardzo mocną moc taką terapeutyczną i poszerzającą świadomość.
1: To są osoby dorosłe, no a czy dla tych najmłodszych, dla dzieciaków takie grupy też istnieją?
0: Już powoli powstają takie grupy, a że próg wieku świadomość, że chyba mam problem, zaczyna się już coraz wcześniej, czyli jakby mamy generalnie postęp duży, jeśli chodzi o szeroko pojęte diagnozy w różnych jednostkach chorobowych. Więc zaczynają się tworzyć grupy, które faktycznie są dla młodszych, ale są to, można powiedzieć, przypadki, więc tu jest problem, ale jest coraz więcej różnych aplikacji, które są też takimi, nazwijmy to w cudzysłowie, towarzyszami w procesie trzeźwienia, ale to też nie jest powiedziane, że młody człowiek, w zależności od wieku, że też nie może pójść na taką grupę, żeby posłuchać i na pewno w jakiś sposób dostanie wsparcie od innego alkoholika.
1: A czy badania potwierdzają predyspozycję genetyczne do choroby alkoholowej? Mamy jakąś wiedzę na ten temat?
0: Są różne badania, że genetyka, od lat się tak mówiło, że ktoś ma uwarunkowania. Tylko, że ja dzisiaj z punktu widzenia im bardziej poszerzam wiedzę, widzę, że tak naprawdę środowisko, w jakim dorastamy, rodzina, oczywiście predyspozycje genetyczne, to jest jeden z elementów, który może mieć wpływ.
1: No dobrze, a co nas pcha do choroby alkoholowej? Słabość, jakieś załamania, jakieś zakręty życiowe, wstrząsy, traumy, no tysiące różnych rzeczy może to być.
0: Dokładnie, dokładnie. Dla każdego może to być coś innego, a może to być po prostu najzwyklejsza ucieczka od świata, od problemów albo od tego, że nikt mnie nie rozumie, czyli mam poczucie, nie wiem, wewnętrznej pustki i osamotnienia. Więc alkohol niestety często jest taką ucieczką. Dla niektórych może to być na przykład lekarstwo na kompleksy.
1: Ale bardzo też często, nie wiem czy sprawiedliwie, jest to oceniane przez ludzi, którzy stają z boku, że to jest ktoś słaby, ktoś, kto sobie nie radzi i ucieka po pomoc alkoholu, czyli wybiera najprostsze rozwiązanie.
0: Alkoholicy to są osoby wrażliwe i często bardzo zdolne. I to nie jest tak powiedziane, że to jest słabość. Być może ta osoba, nie chcąc obciążać, bojąc się w jakiś sposób, bo z domu wyniosła, że nie wiem, że problemy to wstyd, albo nie prosi nikogo o pomoc, czy inne nieprzepracowane tematy z dzieciństwa. Więc tak naprawdę alkoholicy to bardzo zdolni, ale jednocześnie wrażliwe osoby, tak? Być może można to tak w sposób prosty spłaszczać, że to tchórzostwo. Trochę tak, ale czasami ci ludzie nie znają innego rozwiązania.
1: Ciekawe, no już tak z pewnej praktyki pana, jak długo można w miarę normalnie funkcjonować z chorobą alkoholową, a kiedy człowiek się zderza ze ścianą, no i sprawa się wydaje.
0: Niestety można bardzo długo żyć z tą chorobą i alkoholicy to są mistrzowie aktorstwa. Są tak zwani wysoko funkcjonujący alkoholicy, tak?
1: Kamuflaż mają opanowany.
0: Kamuflaż mają świetnie opanowany, a jak wracają do swojego domu, mieszkania, to wtedy po prostu puszcza ich i muszą sobie niestety w jakiś sposób znaleźć tą swoją niby ucieczkę, tak? Więc niestety można funkcjonować przez wiele, wiele lat, dopóki nie doświadczy alkoholik konsekwencji.
1: No właśnie, te konsekwencje to może być, jak się sprawa wyda, utrata pracy, stanowiska, czasami bardzo dobrego stanowiska, pozycji, jaką się osiągnęło. A czyli to już krok do depresji i załamania nerwowego, no bo wszystko się wali. Ale myślę, że życie z alkoholikiem do łatwych nie należy, szczególnie jak się ma dzieci też.
0: Poruszył pan bardzo ważną, prawie najważniejszą kwestię, bo to, że jest to choroba, jednostka chorobowa, to sobie powiedzieliśmy, ale niestety jest to choroba całej rodziny. Promieniuje to na całą rodzinę, na męża czy na żonę oraz na dzieci. Bo jeżeli, lubię taką metaforę do samochodu i do czterech opon, jeżeli mamy flaka albo mniej powietrza w jednej z opon, no to już nie jedziemy tak pewnie, już nie jest tak bezpiecznie. To powstają

0: deficyty w relacjach, w więziach, które powinny się wytworzyć w takiej rodzinie. Mało tego, jeżeli nie zostanie przerwany ten proces choroby, nie nastąpi trzeźwienie, zdrowienie, to wtedy to też przenosi się, mówiąc na dzieci, na przykład jako dorośli dzieci alkoholików, tak? Takie osoby mają bardzo często nieświadomie różne mechanizmy związane z tym, że musiały się albo ukrywać, albo po prostu ich psychika zakrzywiała rzeczywistość w domu, żeby przetrwać. To samo jest z małżonkiem. Jest tak zwane współuzależnienie. Uwaga, są grupy samopomocowe również dla tak zwane Al-Anon, czyli osób współuzależnionych, którzy mają w domu kogoś albo mieli kogoś, bo to są takie wyrwy, które powstają w emocjonalności, w naszych relacjach, w naszych więziach, że to później trzeba latami leczyć, bo to się w nas po prostu jakby wkodowuje. Jeżeli przez x lat coś było powtarzane, to później trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować, zakasać rękawy, żeby to uzdrowić.
1: Takie proste dosyć wytłumaczenie, dlaczego u dzieciaków przejawia się taka skłonność do nadużywania alkoholu i w ogóle sięgania po ten alkohol, no to jest pochodzenie, to są rodziny albo niepełne, albo patologiczne, no różnie to bywa, ale przecież z dobrych domów, tych, gdzie niczego nie brakuje, też ten problem alkoholowy się pojawia. Jak to wytłumaczyć?
0: Ja to określam jako taki, z jednej strony, wołanie o pomoc, na zasadzie tato, mamo, zauważ mnie, albo jeżeli już w domu tego nie dostaję i już skreśliłem rodziców, szukam właśnie wsparcia wśród rówieśników. I po alkoholu ludzie się zachowują inaczej. Zaczynają być najczęściej bardziej otwarci, są akceptowani przez grupę, więc tutaj z punktu widzenia młodego człowieka to jest przede wszystkim chęć poczucia się częścią wspólnoty moich rówieśników. Jest to też, tak jak mówiłem wcześniej, taki trochę element dorastania tudzież buntu, eksperymentowania, doświadczania. Poza tym jest zakaz alkoholu i w sumie bardzo słusznie, że do 18 roku życia teoretycznie nie można kupić alkoholu, ale jak to mówią, zakazany owoc smakuje najlepiej, tak? A nie ma takiej edukacji, wciąż jest za mała taka edukacja, psychoedukacja dotycząca choroby alkoholowej, że jest to choroba i jakie to robi faktycznie spustoszenie długoterminowo dla organizmu. Także wśród młodych ludzi to przede wszystkim takie chęć bycia zaakceptowany, a czasami, jeżeli to już zaczyna być takie bardzo ryzykowne picie, to może też być taki krzyk wołania o pomoc albo po prostu przykrycie innych schorzeń, na przykład depresji.
1: Taka słabość do nadużywania alkoholu i w efekcie też choroba alkoholowa czynią spustoszenie z naszą psychiką. Jaka cena jest tego?
0: Każde upicie się niszczy kilkaset tysięcy szarych komórek. Uwaga, szare komórki się nie odbudowują. I jeżeli regularnie się upijamy, no to powstają tak zwane dziury w mózgu. I to nie jest straszenie na zasadzie wymyślania jakiejś baśni do tego, do alkoholu, tylko to jest fakt. I faktycznie w miejscach, gdzie się leczy uzależnienia albo w jakichś specjalistycznych szpitalach można zobaczyć, jak wygląda taki mózg. Oczywiście też wątroba i wszystkie inne narządy, które jednak faktycznie zostają nadszarpnięte. Jeśli chodzi o psychikę, to jest temat rzeka, bo alkohol odcina nas od emocji, od uczuć, które są naszą częścią, niezbędną częścią. I jeżeli my uciekamy od kontaktu z samym sobą, to później odbudowanie tego, to się stosuje przy procesie trzeźwienia, tak zwany dzienniczek uczuć, czyli obserwowanie swoich emocji, uczuć, co mi jest, nazywanie tego i taki osoba na przykład dorosła, która wychodzi z alkoholizmu, to czuje się często jak przedszkolak, czyli jak zaczyna nazywać emocje w wieku kilkudziesięciu lat, w domu tego nikt mnie nie uczył, przez lata byłem odcięty od emocji i się odcinałem za pomocą swojego nałogu, to naprawdę jest po pierwsze proces na lata, ale da się to odbudować, ale z dużym trudem.
1: No właśnie, i potem taką drogą życiową i celem staje się tylko to, żeby mieć dostęp do tego alkoholu i żeby się napić.
0: Tak, ale jeszcze taka mała gwiazdka, bo poruszał pan właśnie temat zdrowia psychicznego, bo uzależnienia często chodzą parami, tak? I często alkohol zaczyna być mieszany z różnymi używkami, ale też może być właśnie taką trochę świecą dymną w zależności od danej osoby. Tak jak powiedziałem, może to być związane z depresją czy innymi jakimiś kryzysami psychicznymi, w którym, w cudzysłowie podkreślam, alkohol ma być niby lekarstwem.
1: Ciekawe, co mówią badania o udziale osób z problemem alkoholowym, z chorobą alkoholową w przestępczości.
0: Mam to doświadczenie i zaszczyt jednocześnie. Byłem w wielu zakładach karnych. Nie, że odsiadywałem wyrok, tylko jeździłem do innych alkoholików.

0: bardzo dużo ludzi przebywa w zakładach, bo popełniali przestępstwa pod wpływem alkoholu. Bo alkohol często dodaje tej niby odwagi, tak, żeby robić głupie rzeczy, więc faktycznie po pijaku, nie przytoczę dokładnych badań, ale faktycznie po rozmowach z osadzonymi wiem, że dużo głupot się, najwięcej rzeczy wydarza się właśnie pod wpływem alkoholu.
1: No i nieszczęściem są wszystkiego rodzaju zdarzenia drogowe, gdzie pod wpływem tak zwanego podwójnego gazu siadamy za kierownicę, no i staje się nieszczęście.
0: Tak.
1: Że powodujemy wypadek i odbieramy komuś życie.
0: To najgorsze, co może być, tak.
1: A czy w ogóle choroba alkoholowa stygmatyzuje i na czym to polega? Jak już sprawa się wydaje i nie da się tego zakopać pod dywan?
0: Zdecydowanie tak, ale tu też w grę wchodzi środowisko, w jakim żyjemy. Bo jeżeli jest na wsi albo w średnim mieście, to jednak jest różne podejście, jest różna tolerancja, że tak się wyrażę, do tego, do tej stygmatyzacji. Tak jak powiedziałem, wśród młodych ludzi i w ogóle teraz na imprezach coraz mniej ludzi teoretycznie pije albo pije te tak zwane zerówki bezalkoholowe. Więc stygmatyzacja zdecydowanie jest, ale też wszystko zależy od naszego najbliższego środowiska, bo czasami te współuzależnienie nie dotyczy tylko rodziny, ale jeżeli ktoś zajmuje, tak jak powiedziałem, alkoholicy są często wysoko funkcjonujący, bardzo inteligentni, na stanowiskach. Jeżeli ktoś od lat, nie wiem, ma swój biznes albo, nie wiem, pracuje w samorządzie, pełni jakieś, nazwijmy to, wysokie stanowiska, to często też w te swoje gierki i osoby z otoczenia zapewniają komfort. I nawet jeżeli coś się wyda, to bardzo często, myśląc, że pomagają tej osobie, ją krzywdzą. Czyli na przykład chęć zamiatania pod dywan. To są takie syndromy związane ze współuzależnieniem i z tym, jak alkoholicy niestety są świetnymi aktorami.
1: A jaką, dodam jeszcze, czy ważną rolę odgrywa tu wsparcie psychologiczne w chorobie alkoholowej?
0: Zdecydowanie tak. Są różne odcinki w procesie trzeźwienia i na początku, w zależności, jeżeli ktoś dużo pił, to zalecany jest detoks czy terapia zamknięta. Później terapia dochodząca. Grupa bardzo dużo weryfikuje. Oczywiście może być też wspólnota AA, chociaż niektórzy twierdzą, że wspólnota nie jest dla każdego. Ja też uważam, że to zależy tak naprawdę, ale wsparcie psychologiczne, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tych wyrwach, brakach na psychice, jest niezbędne, bo ten proces dochodzenia do, nazwijmy to, stanu równowagi, to jest ciągły proces.
1: A czy trudno jest utrzymać stan trzeźwości, co powoduje, że ludziom się udaje, a niektórym nie?
0: Najważniejsza jest decyzja. Jeżeli osoba chora zda sobie sprawę, że ma problem, albo nawet zaczyna się zastanawiać, że ma problem, to już warto się gdzieś rozejrzeć, czy nawet na jakichś stronach internetowych poczytać, czy w tych aplikacjach, żeby poobserwować siebie. To najważniejsze jest trafić na odpowiednie środowisko i znaleźć kogoś, kto mi w tym pomoże. Nie da się wyjść z nałogu alkoholowego samemu, bo samemu to weszliśmy do tej choroby. Więc ile czasu taki proces wychodzenia trwa? Zależy od płci, zależy od środowiska, zależy od tego, ile czasu piliśmy, zależy od tego, na jaką grupę trafimy. Każda grupa AA, na przykład przywoływana dzisiaj, też jest inna.
1: Proszę Państwa, o problemie uzależnienia od alkoholu i o chorobie alkoholowej opowiedział Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego z Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Bardzo Panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu.
3: A my połączyliśmy się z redaktorem Bogusławem Hrabotą, publicystą Rzeczpospolitej i wieloletnim redaktorem naczelnym Gremium Media. Dobry wieczór wielce szanownemu redaktorowi.
4: Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
3: Tak się zastanawiam, co redaktor robił 5 czerwca 89 roku?
4: No świętowałem, dlatego że byłem bardzo zaangażowany wtedy w wybory parlamentarne, pierwsze częściowo wolne. Ja byłem związany z opozycją antykomunistyczną od mniej więcej 83 roku i no cóż, na rynku w Krakowie zorganizowaliśmy dzień wcześniej takie stanowisko oplakatowane Solidarnością i tak dalej. Puszczaliśmy Kaczmarskiego na cały głos. No i mocno pracowaliśmy na ten wynik, który nas wszystkich zaszokował, a piątego, no to był entuzjazm, to była zupełnie nowa sytuacja, w której się znalazła Polska i wszyscy mieliśmy poczucie tego, że zmienia się rzeczywistość, że sięgamy jakichś nowych przestrzeni politycznych. No i cóż, no, po 30 paru latach...
3: Siedmiu, tak, dokładnie.
4: Prawie 40. Mogę mieć satysfakcję, że rzeczywiście coś tam się udało.
3: No dobrze, wobec tego też nieco historii, ale historia roczna, rok prezydentury

0: Karola Nawrockiego. Jak pan ocenia ów rok? No tych prezydentów nieco mieliśmy, więc właściwie porównania są możliwe i pewne wzorce też są możliwe.
1: No cóż, no, miałem nadzieję, że Karol Nawrocki po objęciu tego stanowiska zdystansuje się nieco do partii i do prawicy. Co prawda do PiSu się zdystansował i to jest w jakimś sensie zaskoczenie, że dość szybko urwał się ze smyczy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast jest jednak więźniem polaryzacji, jest prezydentem prawicowej Polski, a nie lewicowej czy liberalnej i nawet nie aspiruje do tego, żeby udawać, że próbuje stanąć po drugiej stronie. Ciągle wierzę, że gdzieś tam rozumie albo uczy się powoli racji stanu. Za chwileczkę to zobaczymy na przykład przy głosowaniu czy przy kwestii podpisywania tej ustawy o związkach partnerskich. Większa część Polaków, młodzież na poziomie 60%, starsi, przeciętni Polacy na poziomie 50-60%. Wspierają ideę podpisania tej ustawy przez prezydenta. Niewielka część jest, 1/3 jest przeciwko. 10% ludzi nie wie, jak się powinien zachować. W związku z tym powiedziałbym tak, no, głos narodu jest jednoznaczny. Większość Polaków chce podpisania tej ustawy, która jest daleka od systemu wartości Karola Nawrockiego, ale w związku z tym, że naród się wypowiada dość jednoznacznie, no, powinien tą ustawę podpisać. To będzie jeden z tych testów, prawda? Czy racja stanu jest ważniejsza od osobistych poglądów Karola Nawrockiego?
0: Drogi redaktorze, vox populi, vox dei, tak? Tak naprawdę wydawać by się mogło. Chociaż tutaj się nasuwa to pytanie, ponieważ Karol Nawrocki zaskakuje, a twierdzi, że ma bardzo twarde poglądy na ten temat, więc tak naprawdę nie wiemy, czym to się skończy. Zobaczymy. Zobaczymy, a ta sfera wet prezydenckich, no to taki rekordzista jest z pana.
1: No zdecydowanie, na razie się rozpędza chyba. Tych wet już jest ponad 30 i myślę, że będą kolejne. Karol Nawrocki znowu nie ukrywa, że on zwalcza rząd. Powiedział to wprost, jego intencją jest doprowadzenie do zmiany władzy w Polsce, do zmiany premiera. Jest osobistym przeciwnikiem Donalda Tuska i daje temu wyraz. Te weta są najczęściej motywowane jego poglądami, jego osobistą aksjologią, nie zawsze interesem państwa, no bo no przecież takie weto w sprawie SAFE jest ewidentnie wbrew interesowi państwa polskiego. W związku z tym Karol Nawrocki zagrał politycznie, a nie w ślad za wskazówkami, które można wyciągnąć czy wyinterpretować z racji stanu. W związku z tym weta to jest instrument walki z rządem, to jest instrument realizacji jego agendy politycznej, a gdzieś tam na końcu tej agendy mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że Karol Nawrocki może być liderem polskiej prawicy i poprowadzić ją do ochrony takiego konserwatywnego, patriotycznego państwa. No, czy by się to uda, zobaczymy. No, w Europie, jak wiemy, fale polityczne się przelewają, raz prawica jest na górze, raz na dole. No teraz akurat po upadku Viktora Orbana na Węgrzech wydawać by się mogło, że ta fala prawicy, sukcesów prawicy się troszeczkę odwraca. Zobaczymy.
0: No dobrze, ale wymienił pan jedno weto, to ja wobec tego wymienię drugie weto i zastanawiam mnie, dlaczego prezydent Nawrocki zawetował ową ustawę, ustawa o utworzeniu Parku Dolnej Odry. No już tak niepolityczny temat, a środowiskowy. No chyba, że ochrona środowiska i parki narodowe są tematem politycznym.
1: Są, wszystko w Polsce jest tematem politycznym. Nie ma takiego tematu, który nie można by było zakwalifikować politycznie. Karol Nawrocki wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest przeciwnikiem idei Zielonego Ładu i tego szaleństwa ekologicznego, jak się mówi w PiSie i w jego kręgu. W związku z tym tworzenie kolejnego parku, które wyłącza interesy gospodarcze, wyłącza interesy różnych grup, stowarzyszeń, wędkarzy, na przykład myśliwych i tak dalej, mieści się gdzieś tam w tej części agendy przeciwnej Zielonemu Ładowi. W związku z tym można tam, ale ja sądzę, że raczej doszło do jakiejś interwencji w kancelarii prezydenta. Prawdopodobnie ludzi, którzy nie byli tym zainteresowani, czy z tym walczą od lat, przecież znamy ich, identyfikujemy, złożyli kurtuazyjną wizytę i przekonali Karola Nawrockiego, że tam

0: Może nie czas, może za wcześnie, może nie ten moment.
1: Czyli Karol Nawrocki chce działać w myśl zasady: czyńmy sobie ziemię poddaną.
0: No raczej politykę, nie ziemię. Do czynienia ziemi poddanej to ma jeszcze kawałek. Myślę sobie, że nawet Donald Trump, który ma aspiracje królewskie, jak wiemy, nie jest w stanie nad tą ziemią zapanować, tak jak monarchowie panowali. No ale myślę, że ten plan polityczny Karola Nawrockiego, żeby przejąć kontrolę nad polską prawicą i zbudować formację prezydencką, to nic nowego w polskiej polityce. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, takie formacje prezydenckie budowali, no choćby Lech Kaczyński, prawda, czy Lech Wałęsa wcześniej. Lech Kaczyński miał tą formację pod ręką, w sensie współpracy ze swoim bratem bliźniakiem, który stał na czele prawicy wtedy w Polsce. Nie uczestniczył aktywnie w jej tworzeniu, ale ona była w znacznym stopniu do jego dyspozycji. Natomiast Lech Wałęsa, jak pamiętamy, powtórzył przedwojenny ruch sanacji, próbował zbudować BBWR, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem. I mu się to udało, chociaż powiem szczerze, no, wiele w polityce ten BBWR nie uczynił.
1: Dobrze, wobec tego sprawa, która teraz bulwersuje nas tu w Polsce, stosunki polsko-ukraińskie doznały swoistego rodzaju wstrząsu w wyniku decyzji prezydenta Zełenskiego, który nazwał imieniem UPA, jeden z oddziałów ukraińskich. UPA w Polsce się bardzo źle kojarzy, ma bardzo złe konotacje ze względu na dokonane mordy przez właśnie tychże partyzantów czy żołnierzy tej formacji. No i to rzeczywiście zaburzyło dosyć takie delikatne stosunki ostatnimi czasy ukraińsko-polskie. Ja sięgnąłem, panie redaktorze, do takiego bardzo dobrego tekstu z 1984 roku profesora Andrzeja Sulimy Kamińskiego. To jest bardzo znany historyk, zwłaszcza tej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I napisał,
0: ja go dobrze znam, on jest nawet laureatem Nagrody Giedroycia Rzeczpospolitej w związku z tym.
1: No to właśnie, ale ja to tłumaczę naszym słuchaczom, redaktorowi, tak nie jest. Muszę. I ten tekst jest zatytułowany: w kręgu moralnej i politycznej ślepoty Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków. I tekst jest rzeczywiście znakomity, pokazujący dlaczego, po co i dlaczego te rzeczy się różne wydarzyły. I na ile to jest nasza wina, na ile to jest Ukraińców wina i jakie są zaszłości. Teraz o tym nie. Ja sobie myślę, czy można po takim wzmożeniu, rzeczywiście poważnym wzmożeniu, można w pewien sposób odpuścić, bo są cele nadrzędne, czyli bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Ukrainy i tego, żeby Rosja się z nas nie śmiała, bo już się śmieje.
0: Nie tylko można, ale trzeba. Ja dzisiaj, nie tak dawno temu, na jednej z anten rozmawiałem z jednym z profesorów, Arkadiuszem Stępinem, który przypomniał osobę kardynała Richelieu, który w walce z Habsburgami w XVII-wiecznej Europie sprzymierzył się z Hugenotami, sprzymierzył się ze Szwedami. I nie miał, a katolicyzm Francji na tym punkcie w ogóle nie ucierpiał wskutek tego przymierza, natomiast ochronił Francję przed inwazją i siłą wówczas Habsburgów. Jednym słowem, interes państwa jest ważniejszy od osobistych przekonań, od postawy godnościowej i tak dalej. I taki twardy realizm to nakazuje. Nikt w Polsce nie pochwalił Zełenskiego za to, że nadał ten tytuł brygadzie ukraińskiej, bohaterów UPA. Ale z drugiej strony trzeba umieć rozumieć drugą stronę. I to jest mądrość prawdziwa. Nie tylko reprezentowanie własnej perspektywy, ale umiejętność też spojrzenia z zewnątrz. I to spojrzenie z zewnątrz podpowiada, że to było typowe działanie Zełenskiego na zasadzie efektu flagi, czyli rozbudzamy uczucia patriotyczne po to, żeby wzmocnić emocje propaństwową, wolnościową, obrończą Ukrainy i tak dalej. I to był, myślę, jedyny cel Zełenskiego, który ewidentnie zlekceważył reakcję Polski. Nie wiem, czy sobie zdawał sprawę, jakim echem to się odbije w Polsce. Ewidentnie

0: nie zlekceważył, jest to jego błąd. Notabene dzisiaj jego przedstawiciel przyjechał do Warszawy, jutro rozmawia zapewne z premierem, wicepremierem, może odwiedzi Pałac Prezydencki. Ja uważam, że trzeba zapanować nad tym kryzysem. Nie należy odbierać Zełenskiemu orderu Orła Białego. Trzeba się porozumieć. No a też decyzja z dzisiaj, kolejne możliwe ekshumacje na Ukrainie. Decyzję wydało Ministerstwo Kultury. Te ekshumacje coraz mocniej startują i myślę, że to jest efekt tego polskiego wzmożenia patriotycznego po decyzji Zełenskiego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle rozmowa wielce interesująca. Bogusław Chrabota, publicysta Rzeczpospolitej, był moim i Państwa gościem. Szanowny redaktorze, dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Płonie hala magazynowa w Starogardzie Gdańskim. Rzecznik Straży Pożarnej w tamtym mieście, Marcin Nierzwicki, który jest na miejscu, mówi, że trudno oszacować, ile potrwa akcja gaśnicza.
4: Ze względu na to, że jest bardzo złożony ten obiekt i są też przytrzymywane tutaj po prostu też takie materiały, które są również pirotechniczne tutaj. Łącznie jest 35 zastępów. Mamy grupę chemiczną z Gdyni z poziomu A. Mamy tutaj grupę dronową również na miejscu. Na ten moment nie ma osób poszkodowanych.
3: Magazyn zajmowała hurtownia sprzedająca m.in. znicze i sztuczne kwiaty. Strażacy biorące udział w akcji gaśniczej powstrzymują ogień przed rozprzestrzenianiem się na sąsiednie budynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zadymieniem i apeluje do okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz niezbliżanie się do miejsca akcji. Do poważnego incydentu doszło w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej, informuje o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przy rozminowywaniu terenu przy elektrowni ranni mieli zostać rosyjscy żołnierze. Dyrektor Generalny Agencji Rafael Grossi wzywa do przestrzegania zawieszenia broni, aby naprawy mogły przebiegać zgodnie z planem. Grossi dodał, że naprawy są kluczowe i muszą być wykonane, by nie doszło do katastrofy w elektrowni. Wczoraj weszło w życie kolejne tymczasowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją w rejonie elektrowni. Miało pozwolić między innymi na naprawę uszkodzonej linii energetycznej. W Warszawie jest szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanów. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór poinformował, że Budanów spotkał się z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim.
5: Temat oczywiście był jeden główny tutaj. To była kwestia nazwy tej jednej z jednostek wojskowych, która została nazwana bohaterów UPA. Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
3: W kancelarii premiera Kryło Budanów spotkał się z przedstawicielami szefa rządu, w tym z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Dziś szef kancelarii prezydenta Ukrainy ma rozmawiać z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dalsza pomoc dla Ukrainy i nowa strategia nacisku na Rosję to z kolei główne tematy spotkania na szczycie, do którego dojdzie w najbliższą niedzielę w Londynie. Na zaproszenie brytyjskiego premiera Keira Starmera na Downing Street spotkają się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
6: To ma być mocna unijno-brytyjska odpowiedź na ostatni ruch Moskwy. Liderzy spotykają się zaraz po tym, jak Władimir Putin wprost odrzucił ukraińskie propozycje pokojowe i zapowiedział, że zamierza dalej walczyć na froncie. W Londynie nikt nie będzie się bawić w dyplomatyczne uprzejmości. Liderzy mają rozmawiać wyłącznie o twardych konkretach. Głównym celem niedzielnego mini-szczytu jest wysłanie jednoznacznego sygnału o jedności Zachodu. Europejscy przywódcy chcą pokazać, że nie dadzą się zastraszyć. Brytyjskie media nieoficjalnie informują, że w planach są rozmowy o nowych, szybszych dostawach broni dla Kijowa i o mocniejszym przykręceniu śruby rosyjskiej gospodarce. Liderzy ustalą wspólne, konkretne warunki, na jakich w ogóle mogłyby się zacząć jakiekolwiek rozmowy o pokoju. W kuluarach brytyjskiego parlamentu mówi się wprost, że to najważniejszy europejski szczyt tego lata. Chodzi o udowodnienie Putinowi, że jego plan na przeczekanie i zmęczenie Zachodu po prostu nie działa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: NASA nakazała astronautom przejście w stan gotowości do ewakuacji w związku z powiększającym się wyciekiem powietrza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podczas gdy rosyjska agencja kosmiczna ustala

0: Sposób naprawy wycieku w jednym ze swoich modułów. Amerykańska Agencja Kosmiczna poleciła 5 astronautom wejść do zacumowanego na stacji statku kosmicznego firmy SpaceX i założyć skafandry. Następnie jednak te wytyczne zostały wycofane.
1: Po 2 godzinach od decyzji o przejście w stan gotowości NASA wycofała to polecenie i poinformowała astronautów, że mogą wrócić na stację, podczas gdy Amerykańska Agencja Kosmiczna oraz jej rosyjscy partnerzy analizowali tempo ubytku powietrza. NASA oraz Rosyjska Agencja Kosmiczna Roskosmos, dwaj główni operatorzy stacji, od miesięcy spierają się o przyczyny i potencjalne sposoby usunięcia drobnych nieszczelności w rosyjskim module serwisowym Zvezda. Jest to kluczowy element Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Roskosmos poinformował w ostatnich godzinach, że jego eksperci wykryli 2 wycieki na pokładzie, jednak nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla załogi. Agencja przekazała, że 1 wyciek został szybko uszczelniony, a trwają przygotowania do uszczelnienia 2. Dodano również, że systemom stacji nic nie zagraża. W ostatnich miesiącach wycieki powietrza były stosunkowo niewielkie, jednak teraz odnotowano ich nasilenie. Procedury schronienia się w bezpieczne miejsce na stacji kosmicznej są rzadkością, choć w ostatnich latach uruchomiły je zarówno fragmenty kosmicznych śmieci grożące zderzeniem, jak i drobne zmiany tempa wycieku powietrza. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc jest pochmurna i deszczowa, rozpogodzenia możliwe w zachodniej Polsce. Najwięcej deszczu na wschodzie i północnym wschodzie, możliwe także burze. Termometry pokazują od 7 stopni na Podhalu do 13 na Podlasiu i na Podkarpaciu i około 11 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1002 hektopaskale.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Kierunek kino.
4: Dzień dobry, witamy w wyjątkowym wydaniu audycji Kierunek Kino w Polskim Radiu 24. Gościem programu jest dzisiaj Artur Liebhardt. Witamy serdecznie, dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
4: Organizator, przedsiębiorca kulturalny, założyciel Against Gravity, szef festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, no i kawaler Orderu Sztuki i Literatury. O co chodzi z tym odznaczeniem francuskim?
5: Republika Francuska
4: oui.
5: Po prostu doceniła moje wysiłki na rzecz sztuki, na rzecz wykorzystywania sztuki w edukacji, na rzecz demokracji, na rzecz kompetencji kulturalnych, kompetencji empatii. I dostałem też przy okazji tego medalu bardzo piękny list od minister kultury Republiki Francuskiej z uzasadnieniem tego wyboru. Aha. Byłem niezwykle zaszczycony i bardzo, bardzo sobie cenię ten, co prawda, odległy sposób docenienia mnie. Wolałbym, żeby to się działo z Warszawy.
4: No ale nie pogardzisz,
5: no, ale
4: Paryżu.
5: Cóż, tak, nie pogardzę.
4: I to ci przyznano w 2025 roku, tak. Czyli nie tak dawno temu. Jak rozumiem, wzięto pod uwagę całą twoją działalność od tak chmurnej jest. Młodości przez dojrzałość i to, co robisz na niwie tych filmów dokumentalnych i sposobie ich pokazywania oraz prezentowania.
5: Tak jest, bo ten, to oznaczenie jest właśnie dla tych, którzy traktują sztukę jako sposób na życie, jako metodę na poznawanie świata i na docenienie jego wartości.
4: Wspaniale. Gratulujemy, przyklaskujemy i kłaniamy się panu kawalerowi tegoż orderu.
5: Kawaler się cieszy.
4: Tak jest. I jak się ładnie, cudownie uśmiechnął. Millennium Dogs Against Gravity. Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce?
5: No, to znaczy tak, natomiast...
4: Od kiedy? Przecież zawsze był krakowski.
5: No, ale już od dłuższego czasu już wspaniały festiwal krakowski nie jest największym festiwalem filmów dokumentalnych.

0: Ale ja niestety muszę tutaj zrobić małe sprostowanie.
1: Tak, proszę.
0: Ponieważ od dobrych kilku lat już Millennium Docs Against Gravity jest najpopularniejszym festiwalem filmowym w Polsce. Spośród wszystkich festiwali filmowych, jakie w Polsce są organizowane. Przy okazji powiem, że naprawdę Polska festiwalami filmowymi stoi.
1: Tak jest, no konkurencja jest.
0: Jesteśmy znani z tego na całym świecie, że kultura filmowa u nas jest na jednym z wyższych poziomów w Europie i na świecie. Przez ostatnie dwa lata publiczność Millennium Docs Against Gravity to jest suma ponad 180 kilku tysięcy widzów.
1: Na każdą edycję
0: i, okay. to plasuje nas zdecydowanie jako najpopularniejszy festiwal filmowy w Polsce.
1: I ten festiwal, tę popularność festiwalową mierzy się właśnie ilością widzów. Tak?
0: Ilością sprzedanych biletów. Po prostu
1: czyli
0: chcemy
1: uczestników.
0: Jesteśmy po prostu dokładni, nie są to mrzonki, nie są to jakieś tam wyobrażenia. Popularność mierzy się ilością widzów.
1: Może dlatego, że to jest festiwal dokumentu i może chodzi o tę formułę filmowej twórczości. Z całym szacunkiem Gutek Film Festival, Kazimierz, Grażyny Torbickiej, Off Camera i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko festiwale
0: fantastyczne,
1: pełne, tylko, że tak powiem, czerwonych dywanów i gwiazd.
0: Absolutnie, fantastycznie, tylko że do nas przychodzi więcej widzów.
1: No właśnie. No dobrze, no to nic tylko gratulować i się cieszyć. To oznacza, że dokument jest modny, czy przeżywa renesans, chwilę chwały?
0: Ja nie wiem, czy można nazwać renesans, bo film dokumentalny nigdy nie był tak popularny, jak jest teraz. Przykład Millennium Docs Against Gravity jest jednym z wielu. Taki sam status największego festiwalu, najbardziej popularnego festiwalu filmowego w swoich krajach ma festiwal ITFA w Amsterdamie, czyli chodzi o Niderlandy, bo od dwóch lat tak nazywamy Holandię,
1: tak
0: jaki festiwal CPH Docs w Kopenhadze. W Danii też ten festiwal ma status najbardziej popularnego festiwalu filmowego w kraju. A więc filmy dokumentalne aktualnie są na świecie bardzo popularne. Bierze się to stąd, że te filmy świetnie się ogląda w kinach. One nie tylko angażują emocjonalnie, ale mają też dużą wartość produkcji, wspaniały poziom zdjęciowy i są to prawdziwe historie w odróżnieniu od fikcji.
1: Prawdziwe w bardzo, bardzo różny sposób, bo formuła dokumentu jest dzisiaj bardzo poszerzona. To, co powiedziałeś o produkcji, czyli jakości zdjęć, ilości czasu trwania realizacji i to, co sprzyja wielkiemu ekranowi, skupieniu na jakimś bohaterze czy problemie. Być może to też jest tak, z całym szacunkiem, że fabuła, fikcja nie skończyła się, ale gdzieś jest zamknięta do jednak pewnych ram i tylko formalne wybryki mogą je poszerzać, rozsadzać, co zdarza się niezwykle rzadko, a dokument leży i bierze to, co jest w rzeczywistości.
0: Ja myślę, że tutaj moglibyśmy spokojnie zrobić oddzielną audycję na temat dlaczego, co się dzieje aktualnie z fabułą i dlaczego film dokumentalny jest tak popularny, ale jednym z takich powodów, które bym teraz chciał położyć jakby na stół, jest to, że film dokumentalny jest formą sztuki filmowej bardzo otwartą. Nie ma, natomiast film fabularny, kiedy się wychodzi na plan zdjęciowy, to wszystko jest ustalone. Wszyscy dążą do tego, żeby się nic nie zmieniło. I dlatego ta przewidywalność zaczyna zabijać sztukę filmu fabularnego.
1: Albo ją ograniczać, tak.
0: Plus ci, którzy dają pieniądze na film fabularny, grają bardzo ostrożnie. To wszystko najczęściej muszą być to filmy, które w jakiś sposób albo przynajmniej zwrócą nakłady.

0: albo dadzą jak największy zysk, na co plus do tego jeszcze seriale u streamerów, kompletnie w sposób pośredni zabijają fabuły, dlatego, ponieważ to jest niby popularne i tak mają wyglądać fabuły, czyli mają wyglądać nijak po prostu, mają być gumą do rzucia, tak a nie
1: jest,
0: sztuką.
1: Tak jest, wyczerpują źródło niejako, a z drugiej strony schematy, prawda, to co mówiłeś o ludziach pilnujących biznesu filmowego, że poruszamy się w jakichś schematach sprawdzonych, rozwiązaniach fabularnych, a dokumenty zaiste mogą wszystko, niejako, co pokazuje na przykład ostatnia edycja. Jeszcze na chwilę do frekwencji i popularności. Wyczytałem, że właśnie przy 17 edycji osiągnęliście te 170-180 tysięcy widzów i to było przed pandemią. Potem pojawiła się pandemia, która zrewolucjonowała, zmieniła wszystko. I co się stało wtedy z wami, z waszym festiwalem? Wtedy rozszerzyliście formułę o VOD?
0: Znaczy 2019 rok, ten jeszcze, że jak chciałoby się powiedzieć, romantyczny, przedpandemiczny, to było 94 tysiące. Myśmy się, to już za rok na pewno przekroczymy 100 tysięcy, prawda? I nagle przyszedł COVID, rok 2020, my byliśmy pierwszym festiwalem filmowym w Polsce, który oficjalnie ogłosił, że przenosi swoją edycję na wrzesień.
1: Jako, że COVID, przepraszam, przyszedł w lutym, w marcu, a wasza edycja była w maju.
0: Tak. Mhm. I myśmy w pierwszych dniach marca, jeszcze przed ogłoszeniem stanu pandemii, kilka dni dosłownie, doszliśmy do wniosku, że już trzeba działać, że nie ma co czekać i przenieśliśmy festiwal na wrzesień. Oczywiście była to nasza intuicja. My wtedy nie mogliśmy wiedzieć, ponieważ nikt nie miał takiego doświadczenia tak naprawdę. Nikt z nas nie jest specjalistą w zespole od chorób zakaźnych, tak, że we wrześniu pojawi się tak zwane okno, kiedy COVID trochę odpuści, polecie i jeszcze będzie można zrobić festiwal. Ale od razu wtedy zabraliśmy się za budowę własnej platformy VOD, ponieważ wiedzieliśmy, że albo to będzie coś, co w zamian, gdzie w zamian niż w kinie zrobimy, albo w sposób ograniczony będzie to i w kinach, i na platformie VOD.
1: Tak.
0: No i właśnie wtedy, w 2020 roku, udało nam się przeprowadzić festiwal w kinach. Też przypomnijmy, że to były totalne obostrzenia, bo sala kinowa mogła być zajęta tylko w 50%. No i to, co się wydarzyło w czasie festiwalu online, to już przerosło wszystkie możliwości wyobrażenia. Myśmy przez 14 dni festiwalu online byli najpopularniejszym portalem VOD w Polsce, prawda?
1: A jak szło w kinach?
0: W kinach szło dobrze.
1: Mimo tych naprawdę okrutnych obostrzeń. Tak.
0: Natomiast było widać, że ludzie się boją chodzić do kina, prawda? Że jednak pandemia...
1: Zamknięta sala, ograniczone miejsca, klimatyzacja.
0: Że jednak pomimo, że tylko 50% sali mogło być zajęte, to mimo wszystko ten lęk był. I wtedy pamiętam, właśnie udało nam się, ta platforma nam wyszła fantastycznie i wtedy też dostaliśmy od tygodnika Polityka specjalną taką nagrodę, paszport za najlepsze dostosowanie się do czasów cyfrowych. Tak to wtedy nazwano.
1: Ładne określenie. Czy paradoksalnie w rozwinięciu tej formuły VOD on demand cyfrowo, niestacjonarnie, pomogło to, że właśnie mamy do czynienia z filmem dokumentalnym, z filmami dokumentalnymi, łatwiejszymi, jeśli chodzi o prawa, o pozyskanie, bo fabuły znowu są obudowane wieloma ograniczeniami.
0: Tak jest. Było nam na pewno łatwiej niż kolegom i koleżankom, którzy działali i działają w świecie fabuły, ale to też już powoli się kończy. To też już na tegorocznym festiwalu takie największe hity, które były w kinach były pokazywane, nie mogliśmy ich pokazać.

0: pokazać na festiwalu online.
1: Aha.
0: Ponieważ filmy te będą miały swoje premiery w drugiej połowie roku u streamerów. Więc...
1: Lub zaraz po waszym festiwalu, tak jak nowy film Herzoga Wernera.
0: Tak, do którego wprowadzamy jeszcze, do kin,
1: jeszcze,
0: tak
1: jeszcze
0: samo.
1: Wrócimy.
0: Tak, tak.
1: Rozumiem. Dobrze, czyli... Aha, czyli tak to się rozwija. Natomiast swoją festiwalową projekcję i pokazy, zgodnie z rytuałem festiwalowym, te filmy mają, ale nie przechodzą do pokazów cyfrowych.
0: Tak jest.
1: Rozumiem. Czyli okazuje się, że poza wszystkim ważna jest też fizyczna obecność na festiwalu, tak jak to miało miejsce w tym roku przez kilka dni w warszawskiej Kinotece. Tłum napierał.
0: No tak, w Warszawie jesteśmy w sześciu kinach. Mhm. Poza tym nasz festiwal w tym samym czasie odbywa się w Katowicach, we Wrocławiu, w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Gdyni, więc to jest siedem miast w tym samym czasie, gdzie też tak samo jak w Warszawie odbywają się nie tylko pokazy filmowe, mhm. ale również spotkania z twórcami, koncerty muzyczne inspirowane filmami festiwalowymi, większe debaty na tematy poruszane w filmach. Także no, było to wielkie święto sztuki filmowej, które inspiruje do myślenia o świecie, w którym żyjemy.
1: Z całym szacunkiem znowu dla fabuły i fikcji wielkiego, wspaniałego, artystycznego kina. Ile może dyskusji wywołać świetny nowy film Stevena Spielberga nawet, a ile zacny dokument, prawda? Dokument to jest źródło dyskusji a propos debat i spotkań.
0: Tak jest, dokładnie, no. Dokładnie się z tą supozycją zgadzam, że film dokumentalny przez to, że jest o tym, co się dzieje w rzeczywistości, nie odwołuje się do tej rzeczywistości, tylko ją pokazuje w sposób artystyczny, zgodnie z wizją reżysera czy reżyserki, bezpośrednio wręcz wywołuje reakcję i bezpośrednio też pobudza do myślenia, do empatii i pobudza chęć do dyskusji.
1: Inny rodzaj emocji. Zróbmy krótką analizę porównawczą. Ludzie Macieja Ślesickiego i Ciało wojny Małgorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta, prawda?
0: Tak, tak, mhm. Tak, tak, no
1: filmy
0: oczywiście.
1: O wojnie to fikcja rozłożona na postacie, na losy dzieciaków i różnych kobiet w zasadzie. I Ciało wojny, czyli taka rzetelna, reporterska, bardzo naturalistyczna momentami relacja ze szpitala wojskowego.
0: Tak jest. Mhm. A ja jeszcze do tego wobec tego jakby w mianowniku teraz dałbym film belgijskiego reżysera Petera Jana de Puy pod tytułem Marinka. Mhm. Epickie dzieło, kręcone przez 11 lat od 2014 roku. Reżyser podąża za życiem trzech braci sierot, których spotyka w sierocińcu w małym miasteczku na wschodzie Ukrainy, właśnie w tej tytułowej Marince, i pokazuje nam, jak przez te 11 lat, jak się losy tych trzech braci potoczyły. I ten czas, który, ten mijający czas, który widzimy na ekranie, no po prostu działa jak najlepszy scenariusz. On jest, czas jest tutaj tak. Autorem scenariusza.
1: 14 lat.
0: I tego żaden scenarzysta lepiej tego nie napisze, ponieważ nie ma nic ciekawszego i nic bardziej prawdziwego niż samo życie.
1: Ile musiało być skrótów i uproszczeń w takim scenariuszu fabularnym. Marinka, tytuł polecany przez naszego gościa Artura Lipharda. Nagrody tegorocznej edycji twojego festiwalu, waszego festiwalu, przepraszam. A propos tych 14 lat realizacji, to przychodzi mi do głowy natychmiast kandydaci śmierci. Macieja Cuskę z Nagrodą Polską.
0: Tak,
1: prawda? To też jest
0: fantastyczny film.
1: No właśnie, i też trochę inny gatunek albo formuła, ale też kilkanaście lat realizacji.
0: No właśnie, i tu właśnie mamy taką sytuację, że jeżeli talent pozwala, to można zrobić wspaniały, angażujący widownię.

0: film dokumentalny praktycznie z wszystkiego, prawda? Maciej Cuskę ze swoim synem i z jego dwoma kolegami przez ponad 15 lat w czasie wakacji jeździł z nimi, aby oni się bawili i w sposób zabawowy robili horrory.
1: Tak, dla zabawy w plenerze.
0: Tak, i była to forma zabawy, forma spędzania czasu z rodzicem, przy okazji reżyserem, prawda? Mhm. W międzyczasie jego syn stał się coraz lepszym operatorem i od 3 lat Maciej zrozumiał, że w zasadzie to on ma materiał na bardzo ciekawy film o dorastaniu, o kontakcie z synem, tak, o przemianach w młodych ludziach, o tym, jak to jest, jak zabawy można zrobić sposób na życie, sposób na bliski kontakt.
1: A jednocześnie kanwą są te horrory jako gatunek filmowy, jako zabawa filmowa, edukacja także i rozwój w jakimś sensie, aczkolwiek horror to dosyć zamknięty znowu gatunek.
0: Tak, wydawałoby się, tak.
1: No właśnie, więc to jest nagroda główna
0: w konkursie polskim,
1: ale Grand Prix. Tak. Grand Prix, czyli nagroda główna, najgłówniejsza.
0: Nagroda Banku Millennium i zwycięzca i zdobywca Grand Prix ma zdecydowanie skróconą ścieżkę do nominacji oscarowych. Jesteśmy jako festiwal członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i to jest taki właśnie ten przywilej takiego festiwalu. Tytuł Córki Góry, film w reżyserii Bijany Tutorow i Petara Gdomazica w sposób wspaniały, piękny pokazuje nam przywiązanie do natury, przywiązanie do miejsca, w którym się wychowaliśmy i o obronę tego miejsca. Rzecz się dzieje w Czarnogórze, gdzie wspaniała natura może być zniszczona poprzez to, że w tym miejscu ma być zbudowany bardzo duży poligon wojskowy. Relacje międzyludzkie, relacje pomiędzy obywatelami a władzą, miłość do miejsca, w którym się człowiek urodził i wychował, to wszystko jest bardzo pięknie filmowo pokazane. Hmm.
1: I jaki temat? Natura versus poligon. Córki Góry, tak? Produkcja?
0: Tak. Produkcja Czarnogóra, ale również pieniądze i fundusze francuskie, słoweńskie, chorwackie. Cały ten region to jakby złożył się, ponieważ to bardzo ważny temat.
1: Tak, ale zapytałem o produkcję, dlatego że chciałem się dowiedzieć, kogo będzie reprezentował ten film na tej short liście.
0: Czarnogórę. Czarnogórę. I bardzo często...
1: I będzie czarnym koniem,
0: tak,
1: co?
0: I bardzo często się tak też zdarza, że wybitny film dokumentalny też często się tak zdarza, reprezentuje dany kraj w wyścigu o Oscara fabularnego, ponieważ jakość tego filmu jest tak wysoka i znajomość tego filmu już w świecie filmowym jest tak duża, że czasami kraje nie szukają fabuły. Także może tak być też w tym roku.
1: Niesamowite. Nieźle tam kombinujecie, panie Lipkart. Dobrze, jeszcze Lis i Różowy Księżyc.
0: Oj, tak,
1: film wyróżniony. Tak. Dlaczego i za co?
0: Lis i Różowy Księżyc to jest film produkcji duńskiej i irańskiej. Chociaż tej irańskiej to tak żadnych tam państwowych pieniędzy się z Iranu ten film nie doczekał, ale chodzi o to, że dwójka reżyser Mehdad Uskurej, który już kilka lat temu uciekł z Iranu i teraz pracuje we Francji, oraz jego bardzo daleka krewna Soraya Al-Hagaki, oni na odległość porozumiewali się i Soraya, która jest współreżyserką i główną bohaterką filmu, wysyłała mu swoje wideo przez 7 lat, kiedy została zmuszona do... do

0: do wyjścia za mąż, kiedy miała 14 lat. Jej nieszczęśliwe małżeństwo i kolejne próby ucieczki.
1: Czyli taki pamiętnik wideo.
0: Taki pamiętnik wideo. Ona okazuje się w trakcie tych lat, ma niesamowity talent artystyczny, zarówno do tworzenia materiału wideo,

0: próby ucieczki do Europy. Widzimy jej walkę z samą sobą, ale też dorastanie, bo ona się bardzo przez te lata zmienia. Znów czas, znowu jest najlepszym scenarzystą.
1: Czasu, znakomite, niesamowite. Ciągle to powtarzamy i podkreślamy. Wiele jeszcze innych nagród, bo nagradzacie też debiut, zdjęcia, montaż, słusznie. Nie ma nagród aktorskich, wiadomo. Ale na przykład też Green Warsaw Awards i Nos Chopina. Bardzo mnie to interesuje. Cóż to jest ten Nos Chopina? Co to za nagroda?
0: Nos Chopina to jest... To jest nasza nagroda dla najlepszego filmu o sztuce. W tym konkursie mamy filmy, które traktują o muzyce, o artystach, o jakichś wydarzeniach artystycznych, istotnych, które są bardzo pięknie, ciekawie, nowocześnie pokazane.
1: Dobra nazwa. Satyryczna, ale też international.
0: Tak, ale to nie jest przypadek, jak u nas nie ma żadnych przypadków. Oprócz nagrody pieniężnej, statuetką jest Nos Chopina w skali 1:1.
1: Naprawdę?
0: Tak. To jest statuetka.
1: A nos to jest coś, co Fryderyk miał bardzo charakterystycznego.
0: Tak jest, nie ma przypadku.
1: No i też w Warszawie nagroda przyznawana.
0: Tak jest, no więc właśnie, to się bardzo wszystko mieści. I nie bez przyczyny jednym z partnerów festiwalu jest Instytut Fryderyka Chopina.
1: Tak jest. No i teraz jeszcze na koniec, drugi Arturze, jedna sytuacja. Werner Herzog i jego Sny o słoniach. Film, który był pokazywany w ramach waszego festiwalu, a za dni kilka, dokładnie 12 czerwca, znajdzie się w kinach. Znowu sytuacja, że wielki twórca, wielkie nazwisko, legenda kina, także fabularnego, idzie w ulubioną przez siebie i stosowaną często formę dokumentu i wizji. Cóż to takiego? Polećmy to na koniec.
0: Werner Herzog więcej w swoim życiu zrobił filmów dokumentalnych niż fabularnych. My mieliśmy ten zaszczyt gościć Wernera w Polsce w 2010 roku. To był na razie jedyny raz, kiedy Werner Herzog w XXI wieku zawitał nad Wisłę. Więc to tym większy zaszczyt. Sny o słoniach są takim, chciałbym powiedzieć, klasycznym filmem dokumentalnym Wernera Herzoga. Bohaterem jest naukowiec, szalony naukowiec, który ma pewną wizję, za którą podąża, która ma coś udowodnić, i Werner podąża za nim w tym szaleńczym wyścigu z czasem, z miejscami, z trudnościami, aby pokazać, że nie ma nic piękniejszego niż pasja, jakakolwiek by ona była, tak. Ale właśnie pasja jest tym, co samego Wernera napędza jako artystę.
1: A on jako autor także jest narratorem tego filmu, wprowadza
0: oczywiście
1: tego
0: bohatera. Jego klasyczny angielski z mocnym niemieckim akcentem.
1: Bawarskim.
0: Jest po prostu legendą, tak, prawda? Ja tylko chciałem przypomnieć, może państwo pamiętają, sprzed wielu lat jest taki jego wspaniały film Spotkania na krańcach świata. Aha. I jest tam taki jeden element, który jest już wiralowy w ogóle. Tam są dziesiątki milionów ludzi, którzy zareagowali na ten fragment tegoż filmu, kiedy Werner pokazuje nam i opowiada o pingwinie, który nagle, podążając razem z innymi w jakimś kierunku, pozostawia swoją grupę i podąża gdzieś w przestworza Antarktydy. Co nim kierowało? Dlaczego wybrał samotność i niepewny los,
1: tak,
0: prawda?
1: Jest. Co się stało z instynktem stadnym pingwina? Artur Liebhardt, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dogs Against Graffiti numer 23 za nami. Edycja niezwykle udana. Dopiero za rok kolejna. Również życzymy powodzenia. A Sny o słoniach Wernera Herzoga polecamy w kinach, drodzy państwo, bo tyle jest tych opowieści, tyle mitów i tyle obrazów do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i zapraszam do kin.
1: Andrzej Sołtysik, ja również zapraszam i wraz z Pauliną Olak słyszymy się za tydzień o tej samej porze.
2: Kierunek kino. Powtórka.

0: programu. Studio Wiedzy.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy na tapet bierzemy coś, co przyda się chyba każdemu z nas. Na pewno każdemu, kto łapie się na tym, że dzień zaczyna i kończy z telefonem w ręku. To jest higiena cyfrowa, czyli remedium na tak zwany technostres. I co ciekawe, sam termin technostres ukuto w połowie lat 80., czyli w takim czasie, gdy szczytem technologii, przynajmniej w Polsce, w domu był telewizor, magnetowid i Walkman. 40 lat później w małym błyszczącym prostokącie w kieszeni mamy niemal cały świat, łącznie ze sztuczną inteligencją, więc i konsekwencje tej rewolucji są wiele bardziej odczuwalne niż ten stres z powodu wciągniętej przez magnetowid taśmy VHS. I w naszym studiu już Państwo słyszą gościa, Filip Dębowski, technohumanista, co oczywiście wyjaśnimy, trener, ekspert od mądrego wykorzystania nowych technologii, potencjału nowych technologii, edukator i wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie Filipie.
2: Dzień dobry.
1: Technohumanista rozumiem jako kogoś, kto łączy pasję do nowych technologii z kimś, kto stawia jednak człowieka w centrum.
2: Tak, to taka bardzo bystra intuicja. To nie jest łatwe pojęcie, kiedy zostałem posądzony, że technohumanista to humanista, który jest fanem muzyki techno, więc może od razu zdemistyfikuję tę teorię. Technohumanista zajmuje się potrzebami, godnością, dobrostanem, zdrowiem, etyką działalności człowieka w jego środowisku technologicznym. Dlatego właśnie technohumanizm jest to takie nowe słowo ukute nie przeze mnie, ale przez jedną z prezesek warszawskich fundacji, a myślę, że bardzo dobrze oddaje moją pasję do technologii, ale stawianie człowieka właśnie w centrum.
1: No i bardzo też jest to aktualne zajęcie, biorąc pod uwagę, jak cały czas mam wrażenie, większość z nas trochę po omacku się porusza, jeśli przynajmniej chodzi o sztuczną inteligencję. Ale właśnie, zacznijmy od definicji tego technostresu, bo to słowo się już pojawiło. Definicja, zdaje się, to był rok 84, kiedy to słówko zostało wymyślone. I mówi się, że dzisiaj to jest taka cicha epidemia współczesnego cyfrowego świata. Czy to prawda?
2: Tak, ja myślę, że to jest taka pełzająca katastrofa, bo ta granica, w której my zaczynamy odczuwać negatywne skutki świata cyfrowego, to nie jest nagłe tąpnięcie. To się zakrada powoli do naszej kieszeni, sypialni, notyfikacji, pracy, domu, głowy. I faktycznie technostres opisywano już w książkach i pracach naukowych w latach 80. Wtedy bardzo ogólnie, jako ogół stresów, napięć, dyskomfortów związanych z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, komputerowych, komputerów stacjonarnych w tamtym przypadku. Obecnie, jak sobie pod słowo komputer włożymy smartfon, tablet, laptop, ale też monitor na ulicy, ale też ekrany w metrze, ale też ekrany w taksówkach, które zaczynają nas atakować z różnych stron, no to technostres staje się pojęciem nie tylko bardzo aktualnym, ale nawet jeszcze bardziej pojemnym.
1: Ja uśmiecham się teraz, dlatego że przypomniałam sobie, gdy byłam młodą dziewczynką i oglądałam w telewizji film Pamięć Absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem, jeszcze tamtą wersję. Akcja tego filmu oczywiście dzieje się na Marsie w bardzo odległej przyszłości i tam sposobem komunikacji po Marsie są takie, nazwijmy to, tramwaje, taki rodzaj metra naziemnego. No i w tych wagonach są telewizory, wyświetlacze pokazujące różne programy informacyjne i reklamy. I do tej pory pamiętam siebie zachwyconą tym. Wow, telewizory.
2: Wszędzie.
1: W pociągu, tak. Wszędzie, tak. No a tymczasem w mgnieniu oka stało się to naszą rzeczywistością.
2: Też warto sobie odświeżyć takie popkulturowe diamenty, jak na przykład animacja Wall-E, która pokazuje cywilizację ludzką osadzoną gdzieś tam na orbicie ziemskiej, totalnie już niewoloną ekranami. Tam są tacy ludzie w fotelach, którzy rozsiedli się i mają wyłącznie ekranozę wokół siebie.
1: Tak, mają nad sobą ekrany i nawet nie przemieszczają się, tylko suną w takich pojazdach ponad ziemią, no tak. Bo po co chodzić, prawda?
2: Jedyne, co robią cały dzień, to patrzą właśnie w ten ekran przed nosem.
1: No i to jest nasza przyszłość, zdaje się.
2: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dzięki higienie cyfrowej, promowaniu jej, no i też takiego dbaniu o siebie, ale też młodzież czy seniorów, bo higiena cyfrowa nie ma metryki, jak mówi Magda Bigaj. Będziemy walczyć jednak o trochę lepszą przyszłość.
1: No dobrze, ale by wspomniał pan o tym, że ten technostres możemy odczuwać na każdym obszarze naszego życia. Ten główny podział, no to pewnie strefa zawodowa i strefa prywatna. Co się z nami dzieje? Jakie są konsekwencje tego technologicznego przeciążenia i zawodowo, i prywatnie?
2: To może zacznę od tego w ogóle, że stres sam w sobie nie jest niczym złym. My potrzebujemy go ewolucyjnie, biologicznie, żeby wiedzieć, co nam nie służy, żeby walczyć, uciekać, żeby być może zmieniać swoje nawyki.

0: Niektórzy mówią, że gdyby nie nacisk, pressure, stress, no to węgiel nie zmieniłby się w diament.
1: Dokładnie, dokładnie. No może mieć stres właśnie takie formujące efekty. Natomiast taki stres nazywamy eustresem. Ale kiedy stresu jest za dużo i on się powtarza, nie maleje w czasie, tylko jest ciągły, to wtedy jest dystresem, czyli stresem negatywnym, który, i to są badania naukowe, zmniejsza nasze zdolności poznawcze. Czyli zaczynamy w cudzysłowie być coraz bardziej głupsi. Mniej łączymy fakty, jesteśmy mniej kreatywni.
0: Przecież wszystko jest smart wokół nas, tylko człowiek robi się głupszy.
1: No niestety, niestety. Przeciążony tym nadmiarem informacji. No, ludzki mózg nie jest przystosowany do korzystania z urządzeń ekranowych. Ewolucyjnie jeszcze. Ewolucja tak szybko nie działa. Mamy internet i urządzenia ekranowe od 20 lat, więc jeszcze się nie przestawiliśmy. No i ten technostres może też sprawiać, że jesteśmy bardziej podirytowani czy źli. Noblista Daniel Kahneman udowodnił w swoich badaniach, że ludzie przeciążeni poznawczo właśnie z powodu notyfikacji technostresu mają tendencję po pierwsze do podejmowania samolubnych wyborów, czyli nie mają empatii, przestrzeni, żeby pomyśleć o innym człowieku. To też jest zrozumiałe, tak? Jak nie mamy siły na koniec dnia, to ostatnie, o czym myślimy, to to, żeby jeszcze zrobić przyjemność sąsiadowi, tak? A po drugie, używają bardziej wulgarnego języka i bardziej krzywdzącego innych ludzi niż ci ludzie, którzy tego technostresu nie doświadczają.
0: A czy to jest konsekwencja tylko i wyłącznie obcowania z technologią, takiego nadmiernego obcowania z technologią, że tu ekran, tam ekran, tu powiadomienia, czy jednak takich działań na przykład no stricte stresujących, czyli że na przykład szef do nas wydzwania albo wypisuje do nas maile po godzinach pracy, które my oczywiście odczytujemy, robiąc zakupy albo tuląc swoje dziecko do snu.
1: Tak, to super, tutaj pani dotknęła tematu, bo technostres opisuje się w literaturze w takich 5 składnikach. Ma 5 bardzo różnych wymiarów. Jeden z wymiarów to jest technoinwazyjność, czyli te technologie zakradają się w różnych miejscach. Telefon dzwoni nam w sypialni, szef pisze po godzinach, kiedy bawię się z dzieckiem, to nie mogę się skupić i tak dalej. Ale jest też technozłożoność, czyli to, że świat cyfrowy jest tak skomplikowany, że wychodzą co chwilę te apki AI-owe, że ja nie wiem do końca, którego narzędzia użyć, czy potrzebuję 4., 5. czy 6. CRM-a w pracy firmowej albo 6. komunikatora w życiu prywatnym, po prostu mnie to przeciąża. Ale jest też na przykład techno niejednoznaczność, czyli my nie jesteśmy pewni tego, czy technologia nam służy, czy nie. Czy zmierza w dobrą stronę, czy nie. Czy się szkolić w tym AI-u, czy nie. Czy jak wejdę na stronę banku, to zostanę okradziona, czy nie. Więc ta niejednoznaczność sprawia, że też nas to stresuje i tych elementów jest 5, natomiast no warto przede wszystkim sobie zdefiniować, co mnie stresuje technologicznie w moim życiu i taka świadomość już, że to, to i to jest dla mnie stresorem, już zdejmuje część napięcia.
0: A jeśli chodzi o tę strefę zawodową, czy takim głównym stresorem nie jest przypadkiem to, że my tak naprawdę nigdy już nie jesteśmy offline i ta granica między sferą zawodową a prywatną, no nie to, że się zatarła, tylko po prostu już nie istnieje.
1: No tak, to jest duży sukces dużych platform technologicznych. Sukces przyzwyczaił nas do tego, że pracujemy, myślimy, działamy, rozwijamy się, budujemy relacje, komunikujemy się w świecie cyfrowym coraz więcej. To się nazywa taki tryb always on, czyli zawsze jesteśmy włączeni. No i to też stopniowo zmienia układ sił i energię naszego dnia. Jeżeli na przykład ktoś jest na spotkaniu w firmie i jednocześnie pracuje na mailu, to bardzo szybko przełącza się między kontekstami. To nie jest tak, że my potrafimy multitaskować, być wielozadaniowi w kontekście umysłowym, no bo wielozadaniowość w kontekście na przykład koszenia trawnika i słuchania sobie na słuchawkach jakiejś książki jest możliwa, ale przełączanie się między zadaniami tak naprawdę to jest to, co my robimy, kiedy myślimy, że jesteśmy wielozadaniowi. Szacuje się, że tam 2-3% populacji potrafi faktycznie skupić się na 2 rzeczach umysłowo jednocześnie. Są to osoby atypowe, neuroróżnorodne. Natomiast my za każdym razem tracimy siłę woli. I na przykład dużo lepiej jest dołączyć na pół godziny do spotkania, powiedzieć, że nie będzie mnie drugie pół godziny i skupić się na tych ludziach, na tych emocjach, na tym spotkaniu, a potem pół godziny w skupieniu odpisywać na maile. Tylko niestety kultura obecnych firm, charakter pracy, presja na wyniki nie budują systemu, który to wspiera.
0: No albo kreuje taką atmosferę, w której sięgamy po narzędzia, tutaj znowu wracamy do sztucznej inteligencji, żeby teoretycznie sobie coś zoptymalizować i ułatwić, a tak naprawdę sami na siebie zostawiamy pułapkę.
1: Tak, no sztuczna inteligencja w ogóle może nam bardzo pomagać. Ja sam też buduję asystentów czy agenty AI i pomagam też firmom robić to mądrze i zdrowo. Natomiast jest też coś takiego jak paradoks automatyzacji. I to polega na tym, że jak sobie tych asystentów budujemy, delegujemy te rzeczy sztucznej inteligencji, to

0: my możemy zacząć poświęcać więcej czasu na zarządzanie tym wszystkim, niż na samą pracę. A co więcej, jak zobaczymy, że nam się czas uwolnił, albo szef zobaczy, to nam dołoży nowe zadania. Jeżeli jesteśmy ambitni, albo szef jest ambitny, to automatyzacja wcale nie sprawi, że będziemy sobie siedzieć z kawką na Malediwach, tylko będziemy pracować jeszcze więcej. Inny przykład zagrożenia to tak zwany deskilling, to jest atrofia umiejętności. I to polega na tym, że jeżeli zaczynamy delegować myślenie, kminienie, pisanie, tworzenie muzyki, tej sztucznej inteligencji, no to nasze zdolności twórcze, jak nieużywany mięsień, po prostu będą słabnąć, więc to, co
1: czy
0: ja...
1: tak jakbyśmy delegowali ćwiczenie bicepsów sztucznej inteligencji, no to sztuczna inteligencja swoje wytrenuje, a nasze będą
0: dokładnie
1: coraz mniejsze.
0: A to bardzo fajna metafora w ogóle jest. Dokładnie tak. Więc warto o tym pamiętać. Mamy też coś takiego jeszcze jak nadpoleganie. I to też jest nowe zjawisko, które polega na tym, że...
1: Czyli nadmierne zaufanie.
0: Nadmierne zaufanie. Jeżeli sztuczna inteligencja, bo to potrafimy dobrze, nie wiem, promptować, nadać kontekst, nam pomogła pierwszy, drugi, trzeci raz, no to za czwartym, piątym razem przyjmujemy jej wyniki, wysyłamy zespołowi, ogłaszamy w audycji radiowej, czy mówimy na spotkaniu zarządu i takie kwiatki się dzieją. Przecież polscy politycy już takie wtopy mieli, no bo nie weryfikujemy tych faktów, tylko nadmiernie właśnie polegamy.
1: Podobno pojawia się też taki syndrom cyfrowego oszusta 2.0, czyli sięgamy troszeczkę po tę AI-ową protezę, no ale cały czas mamy tę świadomość, że po nią sięgnęliśmy. No i ten imposter syndrome też taki jest zjawisko bardzo często w sferze zawodowej, czyli teraz próbuję na szybko przetłumaczyć to słówko imposter. No taki
0: syndrom oszusta.
1: Syndrom oszusta, no właśnie. Tak. Więc niby nam to sprawę ułatwiło, ale jakoś dumnie się z tego nie czujemy.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo syndrom oszusta oznacza, że my mimo pewnych zdolności, wiedzy, tworzenia materiałów, mamy wrażenie, że umiemy za mało, że mamy za małe talenty, więc my oszukujemy klientów, czy szefa, czy zespół. I to jest cecha ludzi, którzy są bardzo ambitni, są perfekcjonistyczni, ale nie zawsze. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji możemy zacząć myśleć, że skoro to nie ja tworzę te grafiki, to nie ja piszę te maile, to nie ja piszę te piękne teksty.
1: To nie ja wymyślam pytania do gości.
0: Na przykład. No to trochę oszukuję. I to jest bardzo ciekawe, bo kilka miesięcy temu pojawiły się badania, które pokazują, że jeżeli ja podzlecę coś za pieniądze jakiejś firmie czy osobie, już nie mówię o wykonywaniu samemu, bo to jest jeszcze inna bajka, to po pierwsze, jeżeli ta sytuacja zakończy się sukcesem, będę zadowolony ze współpracy, to w moim mózgu wydziela się dopamina, czyli taki hormon, neuroprzekaźnik nagrody, że ta czynność jest warta powtórzenia, fajna. Poza tym, jeżeli pojawiła się jakaś mała więź z tą osobą, to serotonina i oksytocyna, czyli substancje, tak w cudzysłowie mówię teraz, przywiązania i szczęścia. Natomiast jeżeli ja coś podzlecam AI-owi i AI to za mnie wykona, to po pierwsze, nie ma serotoniny, nie ma oksytocyny, no bo jak czuć więź z robotem, a to jest też temat na inną okazję, jak ludzie wpadają w towarzyszy AI, bo też ta więź się może pojawić, a po drugie jest 10 razy mniej dopaminy. Czyli używanie AI-a może spowodować wypalenie, poczucie braku sensu, jeżeli robimy to nadmiarowo.
1: Tu poruszył pan ciekawy temat i jednak chciałabym przy nim na chwilę zostać, czyli kwestia tego związania, przywiązania się do sztucznej inteligencji, tej generatywnej. Właściwie mogłoby się wydawać tylko w teorii generatywnej, no bo to, jaki czasem potrafi mieć styl komunikacji ta sztuczna inteligencja. Przykładowo niech to będzie ChatGPT, którego nie wykorzystujemy w pracy, tylko na przykład wykorzystujemy do zadawania pytań, czegoś nie wiemy, o coś się martwimy i zwracamy się do ChatGPT, który bardzo szybko się uczy tego, jaki styl komunikacji i jaki styl podawania nam tych rad czy informacji jest najlepszy dla odbiorcy. Tutaj oczywiście mówię też na podstawie swojego doświadczenia, więc to nie jest tak, że ja z lekkim dystansem tylko i wyłącznie to obserwuję, ale złapałam się parę razy na tym, że ChatGPT komunikuje mi pewne rzeczy, no jak najlepszy przyjaciel albo dobry terapeuta.
0: No niestety, ja też czasami się na tym łapię, generuję jakieś myśli, pomysły, zadaję pytania i tam Claude, czy właśnie ChatGPT, czy Gemini mi pisze: Filip, to genialne pomysły, tak? I oczywiście to ego rośnie przez chwilę, ale potem sobie zdajemy sprawę, że to jest
1: nie
0: po prostu...
1: Nie musisz się martwić, świetnie sobie radzisz, wszystko jest okej.
0: Dziękuję ci za to pytanie. Tak. I jak sobie zdamy sprawę, że to jest wielki kalkulator na sterydach, tak, proszę państwa, o tym myślcie, to jest olbrzymi Excel, który ma olbrzymi zestaw reguł, co powiedzieć kiedy. To nie czuje, nie myśli, nie wie, jak wygląda drzewo, nie wie, jak smakuje herbata.

0: i nawet jeżeli pisze rozumiem cię, to totalnie cię nie rozumie. I niestety firmy budują na tym dość duży biznes właśnie tych towarzyszy AI. Jak chcecie państwo sobie trochę więcej o tym poczytać, to jest coś takiego jak sykofancja tych modeli sztucznej inteligencji. I sykofancja to jest taka cecha, że one mają nas zadowalać. Czyli mają takie treści generować, żeby nam było miło, żebyśmy byli zadowoleni. Więc jeżeli...
1: I żeby potwierdzały już istniejące w nas przekonania.
0: Dokładnie. Mhm. Więc jak ktoś, sztuczna inteligencja wykryje, że ma poglądy prawicowe, no to będzie osobę w tych poglądach utwierdzał, bo wtedy dyskusji jest więcej, więc ta firma więcej też zarobi na tych różnych rzeczach. No i ci towarzysze AI, czyli specjalne AI asystenci wytrenowani do tego, żeby udawać jakąś postać z komiksu, z gry albo fikcyjną, nie wiem, żołnierza, lekarza, robią się olbrzymim biznesem. Szacuje się, że w ciągu kilku lat ten rynek będzie wart ponad 3 miliardy dolarów. Niestety młodzież, głównie na razie w Azji i w Stanach, mocno w to wpada. Mamy już pierwsze uzależnienia od towarzyszy AI. Mamy pierwsze próby niestety samobójcze i udane przypadki też samobójstw.
1: To głośny przypadek z Kalifornii. To już rodzice 16-latka, który popełnił samobójstwo, pozwali OpenAI właśnie za to, że ChatGPT miał rzekomo zachęcać do popełnienia samobójstwa i stwierdzać tego młodego człowieka w tym przekonaniu, że jest to słuszne rozwiązanie, no bo rodzice mu nie pomogą, rodzice go nienawidzą tak naprawdę.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No tych przypadków niestety jest więcej. Dlatego warto sobie zobaczyć na badania i okazuje się, że w zależności od modelu zastosowanie AI-a do celów terapeutycznych to jest pierwsza trójka. To jest czasami na trzecim, czasami na drugim miejscu. I okej. Jako pierwsza doraźna pomoc, rozeznanie, być może w przypadkach jakiegoś skrajnego, nie wiem, introwertyzmu, czy faktycznie poczucia osamotnienia, czy we wczesnych fazach depresji, to może trochę pomóc, tak? Bo nas skieruje do specjalisty, coś opowie, natomiast nigdy nie może być długotrwałą protezą i zastępstwem za lekarza czy specjalistę.
1: Musimy pamiętać, że my nie jesteśmy jego przyjacielem, tylko jego bankomatem, a raczej
0: dokładnie.
1: Dla jego twórcy.
0: To pięknie powiedziane.
1: Cieszę się.
0: Tak.
1: Jest pan moim czatem GPT dzisiaj. To świetna odpowiedź.
0: Dziękuję
1: panie
0: za
1: redaktor.
0: To. Dziękuję za zaproszenie. Czy chciałaby pani posłuchać jeszcze o.
1: Panie tak. Filipie, podawał pan kilka bardzo ciekawych terminów. Powiedział pan o deskillingu. Co to jest jeszcze cyfrowa demencja i cognitive debt, czyli taki dług poznawczy?
0: Jasne.
1: To też w kontakcie z technologią się pojawia.
0: Jasne. Cyfrowa demencja to pojęcie ukute przez Manfreda Spitzera w jego książce Cyfrowa demencja. I już niektóre kraje dopuszczają to jako jednostkę chorobową. I po prostu diagnozują ludzi, dając im glejt, słuchaj, masz cyfrową demencję, co oczywiście brzmi przerażająco. No i nie jest niczym innym jak objawami starczej demencji, czyli gubienie się, niełączenie faktów, nawet mniejsze IQ w niektórych badaniach, czyli mniejsze zdolności nasze umysłowe, ale też zapominanie, ale też gorsze zdolności wypowiadania się, czyli już nie mamy takiej bystrości i takiej dużej rozdzielczości w naszych wypowiedziach, w budowaniu relacji, w komunikacji, ale spowodowane nie wiekiem, tylko nadużywaniem technologii. I właśnie kiedy badano nałogowych graczy, jest to bardzo duży trend, ale też zjawisko społeczne, no właśnie przede wszystkim w Azji, no to okazywało się, że u 18, 20, 25-latków te objawy właśnie cyfrowej demencji diagnozowano. Więc warto pamiętać o tym i też edukować, no i rozmawiać po prostu, tak, z młodszymi, ale też z ludźmi w naszym wieku, czy z seniorami na temat tego, co to może spowodować.
1: A ten dług poznawczy?
0: A dług poznawczy to jest taka naleciałość, taki nawis. Przecież jak mamy dług do oddania koledze albo w banku, no to coś tam nam wisi, tak, coś komuś wisimy. I to jest kumulowanie się właśnie takich nawisów spowodowane nadużywaniem technologii, czyli im więcej my tej technologii używamy, to paradoksalnie mamy mniejsze szanse jej zrozumienia. Wydaje nam się, że kolejny kurs, kolejna apka, kolejne testowanie nam zwiększa nasze umiejętności, ale my przez to przeciążenie, przez to przebodźcowanie tworzymy w naszej głowie po prostu coraz gorsze zdolności do uczenia się tego.
1: Na razie wyszła nam bardzo pesymistyczna rozmowa, panie Filipie, więc żeby nie kończyć tak bardzo negatywnie, no to pomówmy jeszcze chwilę o tym remedium, czyli o higienie cyfrowej. Co tu i teraz by pan polecił wszystkim nas słuchającym, poza tym, żeby właśnie wyjść z domu i przytulić się do drzewa.
0: O, super. W ogóle ja myślę sobie, że pomimo tych zagrożeń, to ja czuję się bardzo dobrze dzisiaj w tej rozmowie, bo mówimy o higienie cyfrowej. Jest o niej coraz głośniej w Polsce. W firmach też. Zaczynają być pierwsze odważne firmy, bo też współpracuję z biznesem, które stawiają na to, żeby zrobić warsztaty, dać pracownikom też przestrzeń na stworzenie swoich kontraktów higieny cyfrowej w zespołach i potem ich przestrzegania. Więc super.

0: widzę się z panią na żywo, a nie w internecie i to jest piękne. I faktycznie według badania Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa już prawie 50% Polek i Polaków to pojęcie kojarzy. I pamiętajmy o tym, że higiena cyfrowa to nie są zakazy, to nie są cyfrowe detoksy radykalne na miesiąc bez telefonów w puszczy, tylko to są zdrowe nawyki i zachowania, które mają chronić nasze zdrowie w kontekście internetu i urządzeń ekranowych. Tak jak przy higienie jamy ustnej mamy szczotkowanie, chodzenie do dentysty, edukowanie się. Więc higiena cyfrowa to przede wszystkim zarządzanie czasem ekranowym, czyli ja sobie ten czas ograniczam, ale go też mierzę, ale też...
1: Bardzo świadomie musimy podejść do tego tak ostro też wobec siebie, ile tego czasu naprawdę spędzamy.
0: Warto odpalić taką apkę czas przed ekranem, to na większości telefonów już
1: ja
0: jest.
1: Ja dostaję sobie... tygodniowe raporty, nieco niepokojące.
0: No niestety. Okazuje się, że już 58% Polek i Polaków mówi, że zdecydowanie za dużo używa nowych technologii. Więc te badania są niepokojące. 40% Polek i Polaków deklaruje, że ma problem ze smartfonem. Więc to jest to zarządzanie czasem ekranowym, ale to jest też wyciszanie powiadomień. Może ja mogę przyzwyczaić znajomych, że na WhatsAppie odpisuję co drugi dzień. Albo wyciszanie maila po godzinie 16 automatycznie w telefonie. Da się to ustawić. Higiena cyfrowa to też szukanie pasji niecyfrowych, czyli szukamy źródeł dopaminy, które nie są cyfrowe, czyli zamiast serialu gra planszowa, zamiast TikToka bawienie się z psem, zamiast scrollowania na toalecie być może książka papierowa, tak? Więc to są różne tego typu dobre praktyki. Ale higiena cyfrowa to też szukanie i tworzenie takich stref i warunków do tego, żebyśmy mogli się skupić, żeby system nas wspierał. Na przykład sypialnia jako strefa wolna od technologii. Umawiamy się z domownikami, że nie ma laptopa, nie ma telefonu w sypialni. To już super początek. Albo na przykład zawsze posiłki jemy bez telefonów i bez telewizora. 15 minut. Spróbujmy, damy radę. Ale to też, i to być może najważniejsze, traktowanie siebie jak najlepszego przyjaciela, bo w świecie porad dla rodziców, dla pracowników, AI-owych, newsletterów, podcastów, kursów, my naprawdę pod wielką presją jesteśmy, jak trzeba żyć, pod każdym kątem.
1: Oczywiście zawsze się okazuje, że źle żyjemy.
0: Dokładnie. Koleżanka nam podeśle na Instagramie, że źle wychowujemy dzieci, a ktoś, że źle się odżywiamy. Dlatego ja bym proponował zdjęcie trochę tej presji, pokazanie, okej, wszyscy nie dajemy rady, ja znam te mechanizmy, ale to są tak podstępne narzędzia, że mi też się zdarzy po nocy zasiedzieć, nie?
1: Bo my tutaj sobie możemy porozmawiać, posiedzieć i pomądrzyć się troszkę, jak to ważne jest, żeby zachować tę higienę cyfrową, po czym myk, myk do domku i poskrolujemy sobie TikToka i oglądamy o trzeciej w nocy, jak ktoś czyści dywan.
0: Albo dokładnie, albo śmieszne koty, albo w metrze pierwszy odruch to jest wyciąganie ręką telefonu. Takie samo współczucie, pogłaskanie siebie, traktowanie siebie jak przyjaciela jest bardzo ważne. Ale to też na przykład renesans harcerstwa. Może warto zapisać dzieciaki, zapisać siebie na jakąś grę zespołową albo jakieś kółko. Jak nie lubimy się ruszać, to niech to będzie kącik filmowy, tak, w Domu Kultury. To są fajne rzeczy, o których my zapomnieliśmy trochę, a są genialną przeciwwagą do świata cyfrowego.
1: No i tak jak pan powiedział, przede wszystkim one przynoszą to, że mamy kontakt z prawdziwym człowiekiem, a nie z wielkim kalkulatorem, który może nam wysyłać emoji serduszka, ale absolutnie nic do nas nie czuje.
0: Dokładnie.
1: Panie Filipie, moglibyśmy, mam wrażenie, jeszcze jedną godzinę i drugą godzinę i trzecią godzinę rozmawiać, więc musimy się na jeszcze kolejną rozmowę umówić. Niech ta będzie wstępem do tego, żeby tę naszą głowę troszeczkę oczyścić i trochę bardziej świadomie podejść do tego, w jaki sposób korzystamy z technologii, co się z nami dzieje w związku z tym. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Filip Dębowski, technohumanista, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję.
0: Pięknie dziękuję. Bardzo ważne tematy i życzę powodzenia w trenowaniu higieny cyfrowej.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Już dziś najważniejszy mecz w karierze Mai Chwalińskiej przed finałem French Open. Polska tenisistka mówi, że spodziewa się piekielnie ciężkiego meczu. O tytuł wielkoszlemowy w Paryżu zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ósmą zawodniczką świata. Maja Chwalińska dziękuję kibicom za wsparcie i prosi o więcej.
1: Uważam, że bardzo mi to pomogło i dało mi dużo energii do tego, żeby po prostu dać z siebie 110%. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i mam nadzieję, że zjawię się też w sobotę.
0: 19-letnia Mirra Andrijewa przed meczem z Polką podkreśla przede wszystkim, że to będzie ich pierwszy mecz. Nigdy z nią nie grałam. Oczywiście grała niesamowicie przez te dwa tygodnie. Właściwie trzy tygodnie dla niej, bo przeszła przez kwalifikacje. Grała niewiarygodnie. Naprawdę nie wiem, jak ona gra. Nie znam jej stylu gry. Postaramy się po prostu przygotować do finału najlepiej, jak potrafimy. Początek finału Chwalińska-Andrijewa o 15, a już o 14.45. Zapraszamy Państwa na specjalną audycję w Radiowej Jedynce przy Muzyce o Sporcie. Będą relacje z meczu naszego wysłannika w Paryżu Cezarego Guriewa oraz komentarze ekspertów. W związku z pożarem hurtowni na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna i nie zbliżali się do miejsca akcji. Ostrzeżenie wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z żywiołem walczy ponad 100 strażaków. Pożar hurtowni wybuchł wieczorem. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Nikt nie został poszkodowany. W tej chwili działamy i staramy się zabezpieczyć budynki znajdujące się w sąsiedztwie płonącego magazynu. Ze względu na przedmioty, które znajdowały się w hali, w tym również wyroby pirotechniczne. Sytuacja jest utrudniona. W akcji uczestniczy także Grupa Chemiczna z Gdyni. Mówił Marcin Nierzwicki ze Starogardzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało. Są zarzuty dla sprawcy nocnej dewastacji aut w Poznaniu. Mężczyzna zniszczył co najmniej 220 samochodów. 60-latek rysował karoserię w nocy z wtorku na środę, idąc wzdłuż ulic na Starym Mieście, Wildzie i Jeżycach. Mężczyzna został wczoraj doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty, mówi rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
2: Usłyszał zarzuty uszkodzenia 124 samochodów. Do tej pory zidentyfikowaliśmy 220 uszkodzonych aut, a straty są szacowane na 500 000 zł.
0: Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie sprawcy. Policjanci nadal zbierają dowody i spodziewają się, że liczba zarzutów wzrośnie. Pierwsza płatność Safe trafiła na konta polskich firm. Te informacje w mediach społecznościowych potwierdziła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw unijnego programu. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na początku miesiąca przekazał, że podpisano ponad 60 umów na około 120 miliardów złotych. Pierwsze umowy w ramach unijnego programu zbrojeniowego zostały podpisane 28 maja w Legionowie pod Warszawą. Dzięki SAFE polskie wojsko ma zostać zmodernizowane, a sprzęt ma być produkowany w większości w krajowych zakładach. Polska jako pierwsza przystąpiła do unijnego programu pożyczkowego SAFE i jest jego największym beneficjentem. Może z niego otrzymać do 44 miliardów euro.
3: To są aktualności jedynki.
0: Jedna z najchętniej odwiedzanych wysp na Ziemi, Bali, zaostrza przepisy dotyczące influencerów. Tamtejszy Urząd Imigracyjny zapowiedział wzmożone kontrole turystów, którzy do egzotycznego raju przyjeżdżają nie tylko odpoczywać, ale także po to, by tworzyć reklamy w internecie.
4: Turyści, którzy w mediach społecznościowych podczas pobytu na Bali będą zamieszczać zdjęcia i nagrania z wakacji, nie mają powodu do obaw. Indonezyjskie służby zamierzają jednak sprawdzać, czy wpisy reklamujące na przykład hotele, restauracje czy usługi na Bali nie są sponsorowane. Jeśli okaże się, że influencerzy reklamując miejsca czy aktywności otrzymywali wynagrodzenie nawet w formie wymiany barterowej, będą musieli wylegitymować się wizą zezwalającą na pracę w Indonezji. Płatna współpraca w zakresie tworzenia treści w mediach społecznościowych jest nielegalna dla osób, które wjeżdżają do Indonezji na wizach turystycznych. To znaczne zaostrzenie wykładni obowiązujących przepisów, jak piszą tamtejsze media, spowodowane napływem zagranicznych influencerów, których dochody są całkowicie poza kontrolą indonezyjskiej skarbówki. Wzmożone kontrole treści umieszczanych przez turystów na Bali trwają od maja. Przeciwnicy ograniczeń wobec influencerów przekonują, że kontrole mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek wyspy jako turystycznego raju. Jak dotąd jednak Bali zmaga się z nadmierną i rosnącą z roku na rok liczbą turystów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.